0: Ja też sobie troszkę coś tam dźwięknąłem.
1: Jeżeli zarzucisz tak samo jak serwer, z dużą ilością zapytań, czyli na przykład no, rzucisz człowiekowi nie jeden problem, czyli na przykład nie tylko ci się auto zepsuło, nie wiem, zwolniło ci się w pracy, wyżyli ci, nie wiem, pożyczkę, coś tam, etc. Nie chcę tutaj defakatyzować, czy jak to się tam nazywać, robić gówna po prostu, ale to tak samo się dzieje, człowiek to jest tak serwer, po prostu jeżeli jak człowieka zniszczyć? Zrób mu 5 problemów naraz i gość się załamie, naprawdę.
0: A, w ten sposób.
1: Zrób mu pandemię, tak, można tu wymieniać, nie chcę tutaj płynąć.
0: Czyli tak przytłoczyć człowieka, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: No i
1: na to rozwiń to, proszę cię.
0: I myślisz, że ktoś może mieć taki plan, żeby sterować
1: ale
0: tak
1: to,
0: ludźmi?
1: Tak się przez ostatnie 2 lata stało przez przypadek z masami. Bo ja nie mówię, żeby atakować jedną osobę, ale tak się stało, no wiesz.
0: Zawsze można się zapytać, dlaczego ktoś miałby chcieć w ogóle tak ludzi zmieniać?
1: Na przykład,
0: ale wiesz, ale to jest też dobre pytanie, bo w sumie ja myślę, że wśród wyznawców różnych teorii spiskowych, tych ludzi, wiesz, którzy są bliżej świata alternatywnego, takiego alternatywnego widzenia świata, no to są tacy, którzy też zakładają, że gdzieś tam na górze, całkiem na górze, są takie...
1: Przepraszam, no. Nie rozwijaj tej teorii. Nie, to popłynąłem, że to masy. Ale nie, to się zdarza głównie jednostkom, dobra. Wróćmy do przedmiotu.
0: To znaczy, przepraszam, ty, tak podsumowując, ty uważasz, że jest to sterowane w jakimś konkretnym celu, czy po prostu tak się po prostu dzieje, no bo...
1: czasami jest taka zasada, jak się pościelisz, tak się wyśpisz, wiesz, czasami sam nieświadomie po prostu generujesz pewne zdarzenia, które się wydarzą w przyszłości. Na przykład masz wezwanie do zapłaty i masz tak wyjebane, że na przykład nie otwierasz skrzynki na listy, ponieważ nikt i tak do ciebie żadnego listu nie napisał. Przez rok otwierałeś, nie wiem, co parę dni codziennie skrzynkę na listy. Powiedziałeś, no chuj, przestaję ją otwierać, bo i tak do mnie nic nie pisze. I nagle pojawia się jakieś gówniane wezwanie do zapłaty, które gdzieś tam nie przeszło. I wiesz, ponowne wyzwania, a później masz do zapłaty 2 razy tyle, a to tylko dlatego, że się obraziłeś na skrzynkę na listy.
0: Albo 10 razy tyle nagle.
1: No i wiesz, czyja to jest wina? Twoja, czy skrzynki na listy, czy że byłeś obrażony?
0: Może wina jest trochę tu, trochę tam jest może wina, nie? No bo jednak trzeba trochę ogarniać swoje życie. Ja też się przyłapuję na tym, że przestaję tam sprawdzać,
1: ale
0: wiesz,
1: rutyna,
0: skrzynkę, pocztę.
1: Rutyna cię zabiła. Przepraszam, zabiła rutyna. Powtarzalność, jak powiedzieć. No
0: to nie jest dobre. To nie jest dobre. No, ale... No właśnie, ja myślę, że naprawdę wokół nas jest wielu ludzi, którzy zaczynają tak żyć, że zaczynają budować wokół siebie taki pancerz jakby, przestają się interesować rzeczywistością, tym, co właśnie u nich zalega w skrzynce, w wiadomości. Długi już są, powiedzmy, czasami nie do spłacenia,
1: to jest
0: nie?
1: Pandemii.
0: Czasami, wiesz, długi są nie do spłacenia. Będzie przybywało takich osób, którzy mają długi nie do spłacenia, ale nie poddawajcie się. Zawsze możecie ogłosić upadłość konsumencką. I to się nie wiąże z jakimiś wielkimi rzeczami. To znaczy, to jest dobre w sytuacji, kiedy nie macie zbyt wiele, bo jak macie coś jeszcze, no to wam zabiorą przy tej okazji. To jest taki reset.
1: Czyli co? Czyli trochę mam rozumku, bo ja się tutaj biję od zeszłego roku, żeby pójść do MediaMarktu i kupić sobie najnowszego iOS-a laptopa z M1 plus iPada. Aż normalnie bym miał zjeżoną sierść przez parę miesięcy i wziąć to na raty na 3 lata, nie? I mówię nie, kurde.
0: No i dobrze, że nie. To bez sensu. Przecież to jest takie żałosne trochę. Wiesz, tak się czasami z Polaków śmieją, że wiesz, pokaż, znaczy ten, zastaw się, a pokaż się, nie?
1: Ale słuchaj, procesor nie mówię nawet z 11 roku, z 9 już, kurde, już spełnia moje wymaganie, że tam już, no dobra, 11 będzie lepsza, bo szybciej się filmy montuje, nie? Ale ja tutaj działając na 6 i kurde, jestem zadowolony. No tak, no ten najnowszy to był tak, nie dla mnie. Lepiej kupić używany dla mnie, refurbished tak zwany, czyli odnowiony z gwarancją, nie? To jest dobra opcja dla mnie, jeśli chodzi o Apple.
0: Dla mnie konsumpcjonizm, wiesz, jakieś takie pragnienie, żeby coś mieć fajnego, to jest pułapka życiowa. To do niczego dobrego nie prowadzi. Znaczy, będą przyjemne chwile, bo będzie się cieszyć.
1: Nie, ja to traktuję jako narzędzie do pracy, tylko i wyłącznie. Nie jako, wiesz, do gier.
0: A narzędzie to trochę inna sprawa, bo jak się ma dobre narzędzia, to się przyjemniej pracuje, fajniej się zarabia. I jest to usprawiedliwione o wiele lepiej, nie? Jak kupujesz sobie dobry komputer do pracy.
1: Renderuje projekt 2 minuty, a renderuje ci 5 sekund, no to jest trochę tak, wiesz.
0: A ty jesteś grafikiem? A ty jesteś grafikiem, Arturze?
1: Czy mogę być tajemniczym Arturem w tej audycji, może otworzę się kolejny.
0: Wielka tajemnica, czy jest się grafikiem, czy nie, to coś, wiesz, ja cię nie pytam, czy jesteś płatnym mordercą.
1: Na pewno powiem ci tak ciepło, ale nie powiem ci, czy gorąco, czy zimno.
0: No, na razie tak dedukuję, że montujesz wideo jakieś, a do tego jest potrzebny faktycznie dobry sprzęt.
1: Jestem renegatem po prostu.
0: Grafik renegat. To tak jak ja trochę. Toś mi brat. To też taki grafik, renegat.
1: Ja bym może nie grafik, bardziej artysta.
0: Artysta, czyli bo, mniej rzemieślnik, bardziej artysta, tak?
1: Tak, nie, bo wiele dziedzin po prostu ogarniam naraz. Może niedoskonale, nie jestem takim Pablo Picasso w jednej dziedzinie, ale tak lubię tak wiedzieć wszystko o wszystkim, może tak minimalne i po prostu odsłania. Może tak.
0: No to też nie jest tak dobrze. Ja wpadłem właśnie w tą pułapkę, że wszystkim się zajmuję, jeśli chodzi o tam o montaż, grafikę, design, rysunek, grafika 3D, animacja i tak dalej. I wiesz, no owszem, jestem niezły w tym już teraz, ale wiele, wiele lat zajęło doskonalenie się. Mamy jednak ograniczone te zasoby życia swojego. I sytuacja, w której jestem naprawdę niezły w tym wszystkim, ale już mam 40 parę lat, to nie jest za ciekawa, więc lepiej się jednak chyba specjalizować, moim zdaniem. Można wtedy lepiej wypłynąć i stać się, wiesz, super dobrze opłacanym ekspertem w jednej dziedzinie, a nie być taki do wszystkiego i się latami uczyć, szkolić.
1: Ja trochę, wiesz, przestrzeliłem, bo jestem dobry w niszowych, znaczy nie, inaczej nie, bo niszowe technologie są dobrze opłacane, na przykład net czy sykasz, ale na przykład wracając do mnie, ja przestrzeliłem w jakieś takie retro, kurczę, i nie no, jest kasa, ale to jest, kurczę, wiesz, to jest zupełnie inaczej wygląda, tu trzeba być zupełnie, kurde, dobra, nie, gadam głupoty, już płynę, nie wiem, o czym gadam, zastanowię się na kontekstem, to coś powiem. Chciałem coś powiedzieć, no, zgubiłem.
0: No, nie przejmuj się, zdarza się najlepszym. Ale ty powiedziałeś,
1: że w tym trzeba być naprawdę super najlepszym. Wtedy jest kasa, o której nawet nie śliłeś.
0: Ale w czym?
1: Jeżeli jesteś dobry, średni, to nie masz o tym, robisz to na własny rachunek. Jest tak... Ach.
0: Nie no, są też ludzie, którzy są przeciętni, jeśli chodzi o umiejętności, ale mają bardzo wysokie mniemanie o sobie i są przekonani, że muszą dużo zarabiać, że trzeba ich cenić.
1: Nie, to ja ci powiem o co.
0: To jest szczególna cecha, bo ja nawet szanuję takich ludzi, którzy mają wysokie mniemanie o sobie, bo radzą sobie lepiej trochę w życiu, wiesz, lepiej już tak, lepiej już być trochę tak przesadnie siebie cenić i wiesz, i niewiele potrafisz, ale a jestem tu niezły i napinasz mięśnie, to jest zdrowsza chyba jednak postawa niż takie ciągłe umniejszanie sobie i taka skromność, wiesz, ja nic nie umiem, ja nie dam rady, to jest gorsze, bo to ci się bardzo się zemści.
1: Dwa zdania, tobie. Tak, dwa zdania. Mhm. Jakiej muzyki słuchasz? Nie wiem, czy to jest, nie wiem, Lux Okulta, czy to jest, nie wiem, Jean-Michel Jarre, czy to jest jakieś disco polo. I teraz tak, jesteś w pozycji na koncercie i jesteś w pozycji na scenie. W której pozycji się piszesz?
0: Mógłbyś powtórzyć dwie pozycje, jedna na scenie, a druga?
1: Jesteś publicznością, czyli jesteś swoim fanem w tłumie.
0: No i co?
1: No i teraz tak, bycie artystą, bycie sławnym artystą, nie wiem, jak Madonna, jak nie wiem, kurczę, nie wiem, jakiej muzyki słuchasz, to podam przykłady z twojego podwórka.
0: Kiedyś metalu, słuchałem najwięcej metalu, ale obecnie to słucham wszelkiej muzyki, bardzo różnych gatunków.
1: No to oczywiście Metallica, to nie będę wymieniał, czy Pantera, czy Sepultura, tak?
0: No, klasyka.
1: No i wiesz, i chciałbyś być taką Sepulturą, tak? I popatrz. Zostać tymi ludźmi z Sepultury to jest z 1000 osób, 3 osoby, tak? Tak rzadki. A druga możliwość? Jesteś fanem Sepultury, trenujesz w garażu, nie? Kupujecie tam piecyki, nie wiem, kompresory, cokolwiek, perkusje, mikrofony, drogi mikser. I wiesz, tylko tracicie kasę na tym. Może tam sąsiedzi was lubią, bo fajnie gracie, ale nigdy z tego się nie utrzymacie. Wasze żony się wkurwiają, że zamiast włożyć na dzieci, zrobić remont domu, to ty kupujesz nowy syntezator Oberheima, czy kurwa piecyk Marshalla, tak? I dalej z tego nie masz kasy. I umierasz, kurczę, jako głodny artysta, tak? O tym chciałem powiedzieć, no. To była moja myśl.
0: Tak, wnioskuję, że trochę to są jakieś twoje obawy takie życiowe, że gdzieś tam wypłynęło coś z twojego życia, tak? I co, obawiasz,
1: no ja sobie zdałem,
0: walczysz gdzieś tam w głowie swojej, czy być tak, artystą, ja czy sprawę, rzemieślnikiem. Że... Słuchaj, to można pogodzić. Wiesz, często mamy o artystach błędne przekonanie. Wydaje nam się, że... Znaczy, nie widzimy całego tego zaplecza i nie wnikamy tak głębiej i nie widzimy, jak artyści się kurwią, jak się sprzedają, jak podpisują licencje, tu, żeby ich twarz się pojawiła na majtkach, jakiś Calvin Klein, czy tam, wiesz, jakichś innych. Ale tego jest bardzo dużo i myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach już nie ma.
1: Właśnie ja mam z tym problem. Poczekaj, jaki?
0: Ale jaki?
1: Bo mi się zgłosiło, to nie, że jeden producent, tylko nawet wielu, i powiedzieli: Artur, masz zrobić na tych samplach, zrobić tak, jak tutaj jest napisane. I ja sobie tak myślę, no kurde, ale się nie podpiszę na tym, mogę to zrobić pod jakimś no-name'em, a on mówi: nie, bo ty masz wyświetlenia, ty masz to zrobić pod swoim nazwiskiem. I kurwa, odmówiłem, nie? Ja wiem, znaczy inaczej ci powiem, no...
0: A słuchaj, a zdradzisz...
1: Nie sprzedam się, kurwa, nie sprzedam się i tyle.
0: Ja wiem, o czym mówisz,
1: chcę mieć kasę za to, kim jestem, a nie, że ktoś mi każe coś robić. Bo to zawsze do korporacji pójdę, czy jednej, drugiej mam wszędzie otwarte drzwi i zawsze mogę robić to, co oni będą mi kazać. To nie jest problem. Ja chciałbym zarabiać z czystym sercem.
0: A słuchaj,
1: ale tak nie można.
0: A zdradzisz, ile masz lat? Czy tajemnica?
1: No, tak połowę wieku. Czy to dużo?
0: Połowę wieku?
1: To mojego życia.
0: Aha, połowę twojego życia. No dobra, nieważne, w każdym razie coś mi się wydaje...
1: Jakie to ma znaczenie?
0: Zastanawiam się, na jakim etapie życia jesteś, bo ja też przechodziłem na przykład przez taki etap, że bardzo się mocno buntowałem przeciwko temu, że ja coś mam tam zrobić, że ja wiem lepiej od klienta. Ambicjonalnie tak, wiesz, podchodziłem, jak trafiał się taki przysłowiowy jakiś Janusz czy pan Czesio i jakieś tam gówno chciał, to się ostro buntowałem, traciliśmy klientów nawet ze wspólnikiem.
1: Odpalałeś się po prostu.
0: Traciliśmy klientów ze wspólnikiem przez to i to bardzo długo mi towarzyszyło. Ostatnimi laty, wiesz, coraz bardziej idę w kierunku takiego dystansu większego, że po prostu wiesz, co pomaga, bo ja wiem, jakie emocje targają tobą, tak się domyślam przynajmniej, tak mi się wydaje, że wiem, ale wydaje mi się, że może ci pomóc taka świadomość. Postaraj sobie, wyobraź sobie, zwizualizuj sobie któregoś dnia z rana, jak wstaniesz, tych wszystkich ludzi, którzy wstali parę godzin przed tobą, gdzieś tam układają towary na półkach, siedzą, nudzą się gdzieś przy kasie, za szlabanem, wiesz. Chodzi mi o tych wszystkich ludzi, gdzieś tam śmieci pakują do śmieciarki. Wyobraź sobie, że znakomita większość ludzkości to są ludzie, którym bardzo daleko do twoich jakichś rozkmin, czy się sprzedać, czy robić to, co lubię. Po prostu muszą robić bardzo niewdzięczne rzeczy, a ty i tak masz nieźle. I to, że się trochę nagniesz, że zrobisz temu panu Czesiowi tak, jak chce, że zrobisz coś wbrew sobie, to naprawdę nie jest big deal, nie? I nie powinieneś się tak może rozczulać. Słuchaj, nad sobą.
1: To mogę ci powiedzieć, co mi się śniło dzisiaj w nocy, znaczy rano, znaczy przed dzisiejszym porankiem, że walę się w pysk, że mam wszystko i tylko tego nie doceniam. To mi się śniło autentycznie.
0: No może jakiś sen proroczy, tak. Może, może wiesz, może właśnie faktycznie postaraj się może docenić tą wolność, którą i tak masz i gdzieś tam pójść na układ z życiem, wiesz, tak dalej i zrobić coś niewdzięcznego.
1: Jak nie widzisz bezdomnych, czyli nie wiem, mieszkasz w takiej dzielnicy, w której oni nie występują, to nie myślisz o nich, ale jeżeli pojedziesz właśnie na jakieś przedmieścia, zobaczysz tych ludzi i nagle zobaczysz siebie i patrzysz się do lustra i mówisz tak, kurwa, człowieku, na co ty, kurwa, narzekasz? Walnij się, kurczę, z plaskacza.
0: No, spróbuj sobie tak po prostu trochę przewartościować życie.
1: Dobrze,
0: słuchaj, spróbuj sobie trochę, wiesz, przeformatować.
1: Psychoterapia.
0: Tak, no czasem po prostu lepiej pewne rzeczy widać, jak się stoi z boku, jak ja sobie patrzę na twoją sytuację, a ty miałbyś lepszy wgląd, powiedzmy, może w moją sytuację i bardziej szczerze byś tu podsumował wszystko, gdybyś, wiesz, mi coś miał doradzić, więc jest to normalne zjawisko, nie?
1: Ja się wstydzę, że dużo niewinnych ludzi obraziłem w stanie mojego nieszczęścia, jakby to powiedzieć, no. Po prostu nie, że rozmawiałem z tymi osobami, tylko po prostu wyrzucałem jakby jad z siebie i jakby to powiedzieć, projektowanie swoich uczuć na inne osoby to jest bardzo groźne według mnie. To się nie powinno robić nigdy.
0: Tak. Ludziom trochę brakuje takiej umiejętności,
1: trzeba to zauważyć. Projektowanie, ja to mam często i sam siebie nie zauważam. Ale pracuję nad tym, także... No sorry, przerwałem ci.
0: Nie, spoko. Dynamiczna rozmowa. No, to jest to normalne, że większość ludzi jakby coś się ich zapytasz o radę, czy coś mają ci od siebie powiedzieć, to będą patrzyli przez pryzmat swojego życia, przez pryzmat swojej sytuacji, pod kątem tego, co im się podoba, nie? To jest rzadka umiejętność, żeby tak wczuć się w drugiego człowieka, nie? I
1: nie o to chodzi. Mogę ci przerwać, jeżeli jest dynamiczna rozmowa.
0: Proszę bardzo.
1: Tu chodzi o to, żeby nie bać się posłuchać oceny właśnie z boku, tak? Kurde, nie, no że to określiłem. Po prostu...
0: Z boku? Ja cię nie wyzywam.
1: Nie, z boku.
0: Ja cię nie wyzywam, tak? się roześmiał Artur szaleńczo.
1: Czekaj, nie, chodzi o to, żeby kurwa zgubiłem kontekst. Dobra, teraz ty gadasz.
0: O to chodzi w tym radio, żeby cię zbić z tropu.
1: Zbiłeś się z tropu w tej chwili. Czekaj. Muszę się wyśmiać, kurczę. Głos mi się zmienił. Czekaj, muszę wyłączyć mikrofon na chwilę.
0: Się roześmiał, rozkaszlał. No, się.
1: Ale nie, dobre, nie, dlatego cię lubię strasznie. Każda audycja jest normalnie dla mnie perełką. A ty tu, kurde, mi tu mówisz do jakiejś Bułgarii. Ja ci dam tam jechać, kurczę, na wakacje chyba.
0: Ale co z Bułgarią? O co ci chodzi z Bułgarią?
1: A, nie, to nie ty, pomyliłem cię znowu.
0: A byłem kiedyś na wczasach w Bułgarii, jeszcze jako dzieciak, kiedy to było czymś normalnym, że Polak jechał do Bułgarii, a nie do Egiptu, tylko do Bułgarii na wakacje. No, słuchaj, głowa do góry. Myślę, że masz taki plus, że masz jakąś tam samoświadomość, że potrafisz, wiesz, słuchać, analizować, gdzieś tam się zastanowić nad sobą. To dobrze wróży, bo jak ktoś tego w ogóle nie ma, to ma marne szanse trochę, że coś tam w swoim życiu przewartościuje, zmieni. Też trochę cwany gapa jestem, bo wiesz, mam dużo problemów życiowych, nie mogę swojego życia ogarnąć, a doradzam innym, nie? Ale to też może nie być takie złe, bo jak samemu popełniamy jakieś błędy, to mamy dobry wgląd w to, jak to działa, nie? Ten mechanizm jakiegoś
1: ale
0: błędu.
1: Ale
0: wiesz, to
1: tylko naprawdę szacun dla ludzi, którzy jak popełnią błąd, nawet jak ich ktoś szturchnie, słuchaj, tutaj coś zrobić, bo ja byłem kiedyś taki, nie wiem, 20 lat temu, byłem młodziakiem. Jeżeli pokazał mój wiek, to wtedy nie szło przegadać.
0: Coś jak powiedziałeś, jeśli pytasz o mój wiek, to chwilę wcześniej cię przerwało na chwilę. Nie wiem,
1: dobra,
0: czy...
1: jeszcze raz powtórzę, halo?
0: No.
1: Mówię, że kiedyś byś mi nie przegadał. Ja wiedziałem swoją... To, co ja wiedziałem, to było moje, nie? No. Teraz już słucham innych tak jakby i kurwa, jakby to powiedzieć... A, przeklinam znowu. Dobra, odpaliłem swoją złą moc.
0: Nie, to właśnie no, widzę, że w dobrym kierunku idziesz, że zaczynasz słuchać innych ludzi.
1: Ludzie się boją powiedzieć coś prosto w twarz, ale to kurwa uwielbiam, kocham, ponieważ ja idę dalej z tym, tak? Jestem natrętny, ja próbuję z tym pracować, ale dalej z tego nie kontroluję. No i też świadomość tego, że mam pewną cechę, którą chcę zwalczyć.
0: Nie stukaj tam paluchem.
1: I nie
0: stukaj
1: mogę.
0: Tam.
1: O kurwa, czekaj, bo tutaj się opijam. O,
0: nie to, stukaj to, tam dobra. Paluchem od nogi.
1: Nie, to stolik.
0: No, dobra też umiejętność umieć właśnie posłuchać czasem innych.
1: Stary, to jest jak, słuchaj, jak jesteś, nie wiem, gadułą, tak? I zauważyłeś, że jesteś gadułą i chciałbyś, że męczysz ludzi na przykład. Mam takiego typa. Ja to jestem, kurde, średnia klasa albo niższa w porównaniu z mistrzami. Naprawdę, wierz mi. Jeśli chodzi o zdolność przerywania, zdolność przyjęcia uwagi i takie inne rzeczy. No i wiesz, nie idzie się tego oduczyć, cholera.
0: No, bo to są takie nawyki, wiadomo, ciężko. Ale też jak jest świadomość u ciebie tych różnych zachowań...
1: To się zmniejsza. No,
0: wiesz, myślę, że gdzieś tam pracujesz nad sobą i nie jest źle, bo raz, że sam zauważasz w sobie, że... Ale no widzisz, trochę przerywasz, faktycznie. Ale spoko. Ale widzisz, takie dzwonienie do radia może ci pomóc też w tym, bo gdzieś tam się złapiesz na tym raz, drugi, trzeci. W realu nikt ci tego nie powie, bo nie będzie miał śmiałości na przykład ci powiedzieć, słuchaj, no przerywasz trochę, nie? A w radiu ja mam tu więcej śmiałości i ci przypomnę, raz, drugi I już, nie? I już gdzieś tam się zastanowisz i będziesz i znajdziesz w sobie tą odrobinę cierpliwości. Ale słuchaj, każdy z nas to ma, bo ja widzę też po sobie, że też przerywam, też po prostu czasami jak mózg pracuje szybko i już wiesz, co ktoś chciał powiedzieć, już doskonale rozumiesz jego wywód, jego jakiś tam zarzut, jego argument, a on dalej i właśnie dlatego w tej sytuacji, no to już tak wiesz, się niecierpliwisz, nie? I, no to normal,

0: przez chwilę, żebyś zobaczył. Nie wiem, czy mnie dobrze teraz słychać. Znowu coś namieszałem.
1: Słychać się. Sorry.
0: Chciałem
1: Mam kaszel dzisiaj.
0: włączyć, jaką mam wielką brodę i może dlatego ludzie się nie boją, bo Muszę powiedział mi, że wyglądam lepiej niż talik.
1: Taki rumcajs trochę jesteś, tak?
0: Rumces jest, tak, ale słuchaj tutaj, wiesz co, nie każdy to wie. To jest w ogóle zakazana, tak jakby archeologia z wieku. Słuchaj, kiedy była inwazja USA, przypomnij mi, ja ci coś o tym powiem, do Afganistanu.
1: Oj, tak ci lat nie powiem też, nie,
0: Dobra, no
1: słaby jestem
0: to
1: z
0: dobra,
1: dat.
0: niech będzie 92, 94, 98, kiedy tam dorastałem, miałem 14 lat. Wiesz, jak wyglądał wtedy Afganistan? To dzisiaj MKTV powiedział, że tam w dniówkach Arabki, kurde, sobie chodziły pod fontanny, kurde, robić zdjęcia jeszcze cyfrowymi, tymi takimi starymi cybershot, Sony. Wiesz, a później przyjechało wojsko amerykańskie i jak wygląda teraz Afganistan? A co było u nas w telewizji, tak? I dalej nie wiem, bo jest dezinformacja w obie strony. Dwie strony w tym momencie walczą o twój mózg. Strona amerykańska i strona rosyjsko-chińska. Ja myślę, że Ameryka przegra, przepraszam, bo Chiny plus Rosja to jest 300% Ameryki.
1: No ja bym się strasznie bał Chin. Znaczy, wiesz co, ja
0: Tak,
1: tak
0: i słuchaj,
1: nie
0: wiesz, co
1: wiem,
0: się dzieje
1: może
0: tam,
1: mam
0: czyli
1: trochę
0: tam,
1: takie przejaskrawione i wiesz,
0: ale widziałeś tą
1: wyolbrzymione.
0: tłuszczyńską?
1: No.
0: Tłuszczyńską widziałeś?
1: Tak, znam tą youtuberkę.
0: Oglądasz?
1: Teraz już nie, ale kiedyś tak.
0: Oglądaj sobie tak dwa ostatnie odcinki. Jak ona jest przestraszona, nie wiem kto.
1: Ale czym
0: Co się z nią
1: przestraszona?
0: dzieje?
1: Czym
0: Co się z nią
1: przestraszona?
0: dzieje? Zobacz, nie, po prostu popatrz na mimikę twarzy, to jak mówi, wiesz.
1: Ale myślisz, że czym jest przestraszona?
0: Że z kurczakiem w klatce.
1: Czegoś się boi, tak? Ale czego? Pytanie. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że wszyscy się trochę boimy, jedni mniej, drudzy bardziej. Ja przyznam, że mam dosyć mocne obawy związane z tym, co będzie
0: Ale słuchaj
1: dalej.
0: tutaj, piąta fala na jesień wywoła zamieszki. To
1: Ja
0: tyle wiem.
1: bardziej myślę o wojnie, czy faktycznie, wiesz, słuchaj, specjaliści mówią, że Putin bierze jakieś hormony, jakieś, nie wiem, już teraz nie pamiętam, w każdym razie takie, wiesz, bardzo inwazyjne leki, które mogą, że jest chory na raka krwi, czyli na białaczkę i że te leki, które bierze, mogą sprawić, że on będzie nieobliczalny. Będzie nim dyktowała farmakologia. Trochę jak Hitlerem, który był już totalnie zaćpany i przestawał kontrolować, które wojska gdzie wysyła i wiesz,
0: No tak,
1: już
0: Kaczyński,
1: odjechał mu
0: przepraszam.
1: peron, nie?
0: Jezu, ja muszę wyciszyć mój śmiech, bo jestem naprawdę śmiech.
1: Spoko, Artur, dobrze brzmisz, dobry masz głos, gadasz do rzeczy,
0: Jak skrzeczka, jak
1: w
0: skrzeczka.
1: miarę zwięźle, więc dla mnie taki dzwoniący to, wiesz, jest jak skarb, jak skarb.
0: Bardzo Ci dziękuję, będę Cię męczył, jak tylko będzie możliwe, jak nie będę spał, to naprawdę się z chęcią połączę do Ciebie.
1: No, ale tak już sobie nie słodźmy, wróćmy do tematu, właśnie
0: Nie
1: tutaj
0: lejmy
1: Putin,
0: miodu, tak.
1: wojna. Ty nie masz obaw, że Rosja w końcu zaatakuje Polskę, bo teraz dzień w dzień słyszymy, mamy takie newsy, na przykład, że Polskę dopisano tam do listy krajów, które trzeba zdenazyfikować według Rosji, według Putina. Więc wiesz, takie, cały czas mamy takie podszczypywanie, jakieś zakusy tutaj, żeby nas. Kurczę, napaść, jakiś pretekst znaleźć, a Rosja jest mistrzem w znajdowaniu sobie pretekstu. Wszyscy tak psioczą na Amerykanów, że to Amerykanie szukają pretekstu, żeby gdzieś tam zrzucić z nieba demokrację komuś, a to Rosjanie co? Inni są? Są jeszcze gorsi pod tym względem, bo oni są Amerykanie przynajmniej dbają o to, żeby to się trzymało jakoś kupy, to co robią, żeby były

0: jakiś poważny pretekst, powód. A Rosja to tak, wiesz, se stwierdzi, a tutaj Polacy to naziści, ura, ura, walczymy z nazizmem, ura. I będą wynosili nam tu kible, komputery, ja nie wiem, laptopy.
1: Nie wiem, na twoim serwerze chyba nie wkleiłem, nie wiem, czy mam, nie mam tego Discorda, ale chyba tam nie wkleiłem. Na swoim Discordzie wkleiłem panią Bożetkę, że na jesień będzie piąta fala, a później wojna atomowa z Rosją, także wszystko jest zapisane w scenariuszu i żebyśmy robili hurra, czy robili coś innego, to będzie co będzie, więc o co o tym gadać, no. Ja nie wiem, zajmijmy się jakimś, kurde, kabaretem, jakimś...
0: Czyli masz takie podejście, że... Spożytkujmy, spożytkujmy ten czas, który nam został i bawmy się, żyjmy, póki jeszcze możemy, bo nie mamy zbyt dużego wpływu na to, co się i tak wydarzy.
1: Tak, później już nie będziemy mogli ruchać na łące, bo łąki będą zakazane i wiesz...
0: To... Ale słuchaj, ale to fajnie tak pokazuje, wiesz, też... Jak warto się cieszyć i doceniać to, co się ma, to, że możemy sobie z rana wstać. Tak jak ja. Słuchaj, ja mam życie jak w Madrycie. Ludzie się śmieją trochę, że krawiec żół i tak dalej. Ale wiesz, ja sobie wstaję o której chcę, idę sobie do sklepu, przygotuję tak, sobie...
1: A masz tysiące ptaków wokół ciebie, bo słyszałem.
0: Ptaków?
1: Znaczy, no, czekaj, no, świrków.
0: No, ptaszki jakieś są, jak wszędzie, no... Owszem, ale czy ja coś takiego mówiłem, coś tam opowiadałem o ptakach?
1: Nie, było słychać w tle, wiesz, jak tam, wiesz, dojadały ptaki, nie?
0: Aha, no może, nie wiem. No, w każdym razie zmierzam do tego, że warto docenić to, co się ma i to, że możemy sobie bezpiecznie wyjść do sklepu, na spacerek, spotkać się...
1: Bo to się skończy już za niedługo,
0: bo... autentycznie, słuchajcie, to nam się wydaje nie do pomyślenia, ale to jest realne, że mogą przyjść takie czasy, że na przykład wielkim... Daj skończyć zdanie.
1: Dobra, okej.
0: Mogą przyjść takie czasy, że skarbem będzie dla nas butelka wody, na przykład. Bardzo to będzie cenna rzecz, którą możecie przehandlować z kimś, dając mu na przykład dwie zużyte szczoteczki do zębów, jedną jeszcze całkiem ostrą żyletkę do golenia się, stary, niedziałający, ale szpanerski głośniczek do komputera.
1: To nie rób Mad Maxa 5.
0: No ale popatrz sobie na Ukrainę dzisiejszą, to jest gorsze niż Mad Max.
1: Nie, ja powiem coś naprawdę, Pato, bo na przykład jeśli wszedł ten tak zwany COVID, ja w pewnym momencie w połowie się z tego cieszyłem, bo wkurwiały mnie osoby, które, wiesz, były w odległości centymetra ode mnie i ja się tak zastanawiałem, czy kurwa, wiesz, wyciągałem mi coś kurwa z kieszeni. A nagle, wiesz, dystans społeczny, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, praca zdalna. To też było piękne, tak? Pewne rzeczy były naprawdę fajne w tym, ale no, jest też druga strona medalu, nie, o której nie chcę się opowiadać, bo każdy ma bla, bla, bla, bla, bla. Dobra, kontynuuj, proszę, krawiec.
0: Nic dodać, nic ująć. Rzekłem. No nie wiem, ja tam, tak podsumujmy. Może faktycznie warto się jeszcze spożytkować ten czas, który nam został, bo niektórzy twierdzą, że każde pokolenie musi przejść jakąś wielką wojnę, wielką katastrofę, wielką pandemię. My się cieszyliśmy przez większość naszego życia, tak mówię ogólnie my tutaj, że żyjemy sobie w czasach pokoju, właśnie zdrowia, a nagle nam się wszystko zepsuło. Czas epidemii, czas wojny, więc może to nas dotknie pod koniec naszego życia, albo gdzieś tam w 3/4 i też musimy przeżyć.
1: Przenieśmy się, proszę cię, 8 lat w przód, do 2030 roku. Grasz w RPG? Możesz to ze mną zrobić?
0: Znam temat bardzo dobrze, bo połowę życia przeznaczyłem na RPG.
1: Proszę cię, opisz mi scenariusz, który widzisz 2030. Nie wiem, 2028, wybierz roczny nawet. Bo ja chcę coś dodać później.
0: Idziesz, Arturze, po spalonej ziemi, mijasz koło siebie zasuszone drzewa, które być może za chwilę same się wywrócą pod własnym ciężarem. Nagle widzisz w oddali jakiś namiot. Serce zaczyna ci bić szybko. Myślisz sobie, kurczę, chyba spotkałem żywego człowieka. Być może ma wodę nawet. Może coś pohandlujemy. Ale co, jak to jakiś świr mnie zastrzeli? W sumie teraz w Polsce każdy ma broń. Nie tak jak jeszcze parę lat temu, że nikt nie miał. Teraz każdy ma broń. No, co, gramy w
1: to dobra,
0: RPGa?
1: Pytanie. Dobra, zadaję pytanie.
0: No.
1: Znasz technologię z XX wieku zwaną GPS. Na jakim terenie się znajdujemy? Czy to jest teren Polski? I jeżeli możesz mi wytłumaczyć, które to województwo?
0: Tak właśnie powiedziałeś sam do siebie właśnie o tym GPS-ie. Ostatnio przyłapujesz się na tym, że często rozmawiasz sam ze sobą. Może to początki jakiejś choroby psychicznej. Albo po prostu lubisz porozmawiać z kimś inteligentnym, więc gadasz sam do siebie. Nagle słyszysz za plecami głos.
2: A panie, to GPS-y, całe te komputery, to kiedyś ludzie jak bogowie byli z kosmosu, przylecieli, mieli komputery. Panie, pan wiesz, co to jest komputer w ogóle? To z kosmosu technologia. I oni wszyscy budowali domy na 100 kilometrów do góry, a teraz nie ma niczego. Kononowicz miał rację.
1: Nie ma niczego.
0: I widzisz koło siebie takiego zasuszonego dziadka, który się no tak, ma po, konserwę no, otwartą, tyrolską koło siebie i wpierdala i patrzy się na ciebie z obłędnym wzrokiem.
1: Ale co, jest piasek wokoło, nie ma domu? Jak wygląda krajobraz? Czy to jest rzeczywiście po ataku nuklearnym?
0: Tak, no tak. Licznik Geigera cały czas ci w kieszeni tam wibruje, niczym dawniej telefon. No. I widzisz przed sobą jakiś... Widzisz przed sobą jakiś właśnie namiot. Tam jest cywilizacja, tam jest namiot, tam jest cywilizacja, tam są żywi ludzie. I aż korci cię, żeby zacząć całować ziemię przed stopami swoimi.
1: Czy znam język tubylców, czy oni niby jestem na terenie polskim? Być może to Ukraińcy. Nie znam języka ukraińskiego. Co dalej? Rosjanie. Niemcy. Chuj wie.
0: No, tak. No właśnie, idziesz powoli w kierunku tego namiotu. I nagle słyszysz za plecami takie krz, krz.
1: A to widzę, AK-47. Czy to żołnierz rosyjski, czy ukraiński?
0: I odwracasz się i widzisz całkiem urodziwą kobietę, która stoi przed Nasza. Tobą. Tak, mienia zawód Natasza.
1: Natasza. To Rosjanka. O Boże.
0: A tak, by the way, w jakie RPG grałeś?
1: Jakieś Baldur's Gate, nie wiem, to nie były RPG, kurczę, tam kiedyś ludzie tam grali właśnie w takie słowne, nie, i to mnie tak strasznie fascynowało, kurczę, nie, nauczcie mnie, ale to byli, wiesz, starsi koledzy, nie, wypierdalaj gówniarzu, nie, nie znasz się na tym, nie, trochę ich podsłuchiwałem. Oraz mi pozwolili grać, no jak byłem gówniarzem, no ale też tam spaliłem, też wypierdalaj mi powiedzieli, no. I tak wiesz, tak trochę się fascynuje to, tym, nie?
0: No to ale czemu tak cię odtrącili z tej grupy grającej? No, tak, może sam się dałeś, a szkoda, bo ominęła cię fajna rzecz, wieku, bo wiesz, powiem ci, że klasyczne RPG to była był najbardziej chyba niesamowity epizod mojego życia.
1: Jeszcze jakieś karty mieli, jeszcze kupę,
0: karcianki wiesz, to jest kosztuje, karcianki to jest, chłopie, zupełnie jeszcze co innego i to nie są te wrażenia. Ja powiem ci tak, jak grałem przez wiele lat w klasyczne RPG, to wiesz, my tam mieliśmy swoje światy, swoich bohaterów, my tym żyliśmy, to jest coś zupełnie jeszcze innego niż komputerowe RPG, ale to zostawmy ten temat. Słuchajcie, tymczasem na czacie tutaj Luigi napisał, że Muran spuścił w pierdol Alanikowi. A to ciekawe, bo Alan wydawał mi się naprawdę świetnym fighterem, takim już doświadczonym i Muran go pobił. Muran w ogóle zrzucił 4 kilogramy prawie w kilka dni. Widać, że się wkręcił w te sztuki walki ostro i tam trenuje, dieta i tak dalej. Może wrócimy do tego tematu, bo właśnie odbywa się w tym momencie Fame MMA, którego mi się już nie chce oglądać, ale pogadać w sumie mogę chwilę. Dobra, Arturze, słuchaj, to może damy szansę innym, może ktoś jeszcze do mnie dzisiaj dryndnie, ale się cieszę, że zadzwoniłeś, fajnie się tutaj gada, mamy wspólne tematy różne, więc jeszcze pewnie pogadamy sobie na antenie nieraz.
1: Super, pozdrawiam wszystkich.
0: No. A słuchaj, a ty musisz być Arturem jakimś. Nie możesz być po prostu Arturem. Więc Artur...
1: A możemy to na następnej audycji ustalić, uwagam.
0: Dobra. Zresztą tylko frajerzy sami sobie wybierają ksywki. To musi gdzieś się pojawić.
1: Niech czas zdecyduje.
0: No właśnie, jakim jesteś Arturem. Dokładnie. No, to trzymaj się. Wszystkiego dobrego i tak dalej.
1: Cześć.
0: Cześć.

0: Ewa Lipka się pojawiła na czacie. Cześć Ewa, witam cię serdecznie. Ewa pewnie teraz mocno jest zainteresowana sprawą Wojtka Olszańskiego, który wyszedł z pierdelka, jest na wolności. Jabłonowski, słynny. Prawdziwe imię Wojtek Olszański. No właśnie, oglądałem sobie fragmenty rozprawy Olszańskiego, jak się tłumaczył z zarzutów, które mu postawiono. I on twierdzi, on ma takie stanowisko, że takie przedstawiał, że źle się dzieje w państwie polskim i że elity to już nic do nich nie przemawia i że czasem trzeba użyć pewnej prowokacji, czasem trzeba powiedzieć coś ostrzej, nawet zagrozić, że on to w dobrej wierze robi jakby wszystko. No, takie tłumaczenie. Nie wiem, do mnie to średnio przemawia. Myślę, że Olszański jest jednak taką osobą, która zbyt mocno nawoływała do tam zabijania, rozprawiania się, mordowania. Znaczy to jest, słuchajcie, taka jest dola, jakby nie oceniać tego człowieka, taka jest dola rewolucjonisty, że nigdy nie będzie jego sprawa rozpatrywana w takim normalnym trybie, jak się ocenia, nie wiem, jakiegoś tam przestępcę, bandziora, czy kogoś tam, kto nawoływał do nienawiści, tylko będzie się mu... Sądy, prokuratorzy, różni tam oskarżyciele zdają sobie sprawę z tego, że ludzie się temu przyglądają, że za nim stoi jakaś społeczność. I to jest trochę inna sytuacja, nie? Mógłbym sobie, chętnie bym sobie z Ewą porozmawiał na temat tego ogólnie zjawiska pod tytułem Olszański, nie? To jest też ciekawy temat. Pojawiają się wśród nas osoby, które twierdzą, że ten świat trzeba po prostu całkowicie zmienić, że już nie ma szans na rozmowy, na poruszanie się tam w granicach prawa, tylko trzeba po prostu kogoś wziąć za mordę, kogoś tam, nie wiem, odstrzelić, za zdradę kula w łeb. Trzask, praski po wszystkim, panie. No, do mnie to tak średnio przemawia. Trochę za dużo tam jest tego antysemityzmu, takiego, wiecie, chorobliwego już, nie? Takiego fanatycznego. Ktoś, kto podejrzewa Żydów o całe zło tego świata, trochę przesadza. Chociaż też wiecie, że jestem judeosceptykiem trochę i że denerwuje mnie to całe cackanie się z tym Izraelem, z Żydami, ocenianie ich w innych kategoriach, nie? Więc gdzieś tam w pewien sposób rozumiem. Znaczy, to jest taka ciężka sytuacja, bo nie chciałbym być jakimś nazistą, antysemitą, a z drugiej strony widzę, że z tymi Żydami to się strasznie cackają. Słuchajcie, no gdyby ktoś się zainteresował tematem i gdzieś tam podrążył, to dojdzie do tego, że Żydzi dawniej zajmowali się na potęgę niewolnictwem, różnymi chujowymi rzeczami, tak? Więc, a dziś się ich przedstawia jako takich umęczonych, ofiary, bidulków. Ale słuchajcie, Ewa się dodzwoniła. Cześć Ewa, słuchaj Ewa, no pewnie trochę cię gdzieś tam zelektryzowało to wydarzenie, że Olszański na wolności.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, Ewa.
1: To znaczy ja czułam po kościach, że on wyjdzie, że go wypuszczą.
0: No w końcu musi, nie? Wyjść.
1: No, także jest... Miał bardzo dobrego sędziego, tak naprawdę bardzo łagodnego.
0: Czyli to by sugerowało, że jednak władza nie kieruje jakoś tym wszystkim, że nie ma u nas takiej drugiej Rosji, że wiesz, że sędzia jest już ustawiony, że ma go zgnoić, bo skoro się trafił taki łagodniejszy, który miał dużo wyrozumiałości dla tego Olszańskiego, no to by chyba to dobry znak, że mamy jednak te sądy, że trochę zależy, nie wiem, od szczęścia, od przypadku jednak, a nie, wiesz, że za wszystkim stoi jakiś władca absolutny, który tu poustawia wszystko i zaplanuje.
1: To znaczy, nie chcę tutaj, że tak powiem, mojej paranoi uruchamiać, że tak powiem, ale To mogła być ustawka, że po prostu miało tak być potoczone, że tak miało być, że łagodnego sędziego dostał. No, poza tym, moim zdaniem, raczej to idzie w dobrym kierunku, bo to trzeba osądzić prawo, jakie tworzą. Olszański mówił o legalnym dostaniu się do rządu, niekoniecznie jego, tylko tych, którzy no, szli za jego głosem, za ich wyciem. No to ja uważam, że legalnie to poprzez sąd. No. Także miał swój czas, wypowiedział się przed sądem. No, trochę bardziej to powinno być poruszone, no ale no rozumiem, no stres, facet siedział, chłopak siedział, chłopak, niech chłopak będzie.
0: Chłopak.
1: Siedział 100 dni w areszcie, bo tam mówił, że 100 dni, także no.
0: A powiedziałaś u siebie w audycji coś takiego, że z niektórymi rzeczami, które mówi Olszański, się zgadzasz ewentualnie. Czy mogłabyś powiedzieć, jakie to są rzeczy?
1: No to na przykład przeciwko pandemii się zgadzałam. Także na innych rzeczach to się nie znam, ale no jak były te, no, te ustawy proponowane, no negatywnie mające, mogące mieć wpływ negatywny na relacje międzyludzkie, no to też się z tym zgadzałam, jeśli występował, tylko forma, no, jest, no wiadomo, to co mówiłeś wcześniej, że za bardzo nawoływał do mordowania, zabijania, no, w szczególności to chodziło też raczej o karę śmierci, także, no.
0: A dopuszczasz do siebie taką myśl, że Olszański faktycznie się wygłupia bardziej niż nam się wydaje. Trochę na takiej zasadzie, jak ja tu sobie, wiesz, pokrzykuję tam za zdradę, kula w łeb, tylko że on to robi w mniej, że on to robi w bardziej realistyczny sposób. Że tak naprawdę został trochę źle odebrany, że to jego, wiesz, jakieś takie radykalne, fanatyczne wręcz poglądy, co tu zrobić z tymi, którzy nam szkodzą. Że to jest takie przerysowane, że on tak naprawdę się trochę faktycznie wygłupia, że to jest do pewnego stopnia faktycznie performance, że on nie jest takim po prostu ruskim trolem, który ma faszystowskie zapędy do końca, tylko wiesz, że on to przejaskrawia, że on się trochę bawi tym jako, co by nie było, aktor. To jest skomplikowana postać w sumie. Chyba się zgodzisz ze mną, że ciężko takiego typa ocenić jakoś jednoznacznie, że tu będą pewne różnice w ocenie, nie? Pewnie wśród ludzi jakoś.
1: To znaczy tak, on miał za duży odbiór, za dużo różnych nagrań poważnych i niepoważnych, żeby go jakoś tak bardziej sprecyzować o to, co pytasz. Ale jeżeli on ma duży odbiór i no, on cały czas twierdzi, że nie było musu ich oglądać, ale jeżeli to, co on wygłaszał razem z Marcinem, to gdyby to... No wiadomo, że jakiś ruch zawsze się gdzieś w którymś momencie zaczyna i jest takie prawdopodobieństwo, że fanatycy, pomimo że gdzieś tam w którymś momencie zaczęli mówić, że to jest tylko performance humorystyczno-artystyczny, to jednak bardzo dużo ludzi podchodziło poważnie do tego, co oni wykrzykiwali.
0: Znakomita większość.
1: I to już nie mówię o jego, że on jest jakimś zagrożeniem, tylko fanatycy, wyznawcy tego, co on mówił, oni mogliby być większym zagrożeniem niż sam Olszański. Czyli w związku z tym tak naprawdę Olszański jest, no, chyba bezpośrednim zagrożeniem, bo ma wpływ na ludzi, którzy mogą być, no, niepoczytalni chyba.
0: Nie, znaczy, masz rację tutaj, że powinniśmy oceniać bardziej po reakcjach ludzi, którzy są w tej społeczności, którzy gdzieś tam zorganizowali całkiem spory ruch w Polsce, bardziej analizować ten przekaz pod kątem tego, jak on oddziałowuje, jakie efekty przynosi na ludzi, a nie, że ten główny guru, główny głosiciel treści się nagle zasłoni jakąś tam regułką, czy powie, że on se robił jaja tak naprawdę, tylko powinniśmy po efektach oceniać, nie?
1: No i właśnie. I teraz tak, załóżmy, tam w Kaliszu było super, bo on tam, słyszałeś całość tego
0: tak.
1: przesłuchania?
0: Mhm. Znaczy, mówisz o rozprawie?
1: No.
0: Nie, tak gdzieś z połowę mniej więcej.
1: No to tam on mówił między innymi o tym Kaliszu, że nawet policjanci byli no, szokowani, że tak czysto, że grzecznie. No dobrze, no załóżmy, tu było w tym Kaliszu super fajnie, pięknie, ale teraz tak, jak można odróżnić, że ktoś jest wyznawcą Olszańskiego i jego ideałów, czyli wyznawca ten prawdziwy, który umie odróżnić jego performance humorystyczny i że realnie bierze udział w tym, co Olszański mówi, ale w artyzmie z gigantycznym drugim dnem. I teraz mogą być ludzie, którzy są nie wiem, antyfanami, czy jak to się, hejterami, czy jakimiś, którzy mogą mówić, no ale my to robimy, bo Wojtek do tego namawiał, no i my z przyzwolenia, tylko z tego, co on głosił, my wykonujemy to, co on mówił. I ci ludzie niekoniecznie muszą być wyznawcami Olszańskiego, ale będą wyznawcami jego idei.
0: Wiesz co, mnie przekonuje do tego, że tam wokół tej postaci, jaką jest Olszański, zbierają się fanatycy i tacy, wiesz, bardzo radykalni ludzie, którzy niekoniecznie myślą sami, ale czekają na rozkazy wodza. To, że na to spotkanie, gdzie on wyszedł na wolność, przyszli tam go przywitać, jego najbardziej zagorzali fani, to oni przynieśli portret, wielki portret Agnieszki Fatygi. Czy to ci nie przypomina trochę sytuacji, w której przynosisz jakąś ikonę Matki Boskiej, rodzicielki, Mesjasza, Wojtka? Wiesz, no, co to w ogóle jest?
1: No,
0: czy to by nie było dziwne, czy nie zdziwiłoby cię, gdyby ktoś na spotkanie z Krawcem przyniósł obraz jego matki, rodzicielki, która wydała na świat ten wspaniałego Mesjasza naszego, Krawca? To byś się śmiała z tego i byś po prostu się po łydkach klepała, nie? Że ludziom odpierdoliło. A tutaj jakby, wiesz, normalne, nie? Że przynoszą obraz jego zmarłej żony jakiś na spotkanie jego, kurwa, to dziwne takie.
1: No, ale właśnie tu trzeba zauważyć, że właśnie w taki sposób kreują się religie, czyli od jakichś politycznych działań później przeradza się to w religię i kult religijny. I jeszcze, że jeszcze ją ustanowią. Jeszcze ją ustanowią jakąś patronką, nie wiem czego.
0: No. Patronką, no. Patronką zmian i naszej turbolechickiej naleciałości narodowej, która sprawi, że psycho teraz przemówi. Psycho do nas dołączył. Przepraszam cię, Ewa, ale musiałem go dołączyć.
2: A ja z tobą krawiec nie chcę gadać, tylko z panią Ewą. Dzień dobry, panie.
1: Dzień dobry, panie psycho.
2: No, nie wiem, co wy macie do tych kamratów. Mi się wydaje, że to jest dalej...
0: Fajni są, tak?
2: Nie, to jest performance, tak jak się wy powiedzieliście.
1: No performance, ale tam jest też na szczęść Boże, też w imię Maryi, ta Hanna Banana, jak ona tam, no...
2: No tak, się nazywa, dobra, Barbara jakaś tam, nie wiem, dobra.
1: Hanna Banana.
2: No ale co z tego, ale co oni złego zrobili, powiedz mi, w tej chwili?
1: Co złego zrobili?
2: Że namawiali do zabijania kogoś, to każdy z nas to robi codziennie.
1: Tak? Tylko tak. Inaczej jest, psycho, jeżeli załóżmy gdzieś tam się mówi w małej grupce coś tam, a żeby tam chce się kogoś zabić, bo jest wścieknięty, bo coś tam. A inaczej jest, jeżeli się to mówi pod szeroką ilość odbiorców, a tam było po 50 tysięcy, a nawet więcej oglądających.
2: Czekaj, przerwę ci na chwilę, przepraszam. Właśnie, czy to ma znaczenie, że ciebie słucha 50 tysięcy, czy dwie osoby? Czy
0: Ewa nigdy nie przywiązywała do tego znaczenia, ale wiesz, to może z Ewą jest trochę tak, że Ewa robi dobrą minę do złej gry, bo ma tych tam pięciu na krzyż swoich oglądaczy, sorry, że tak powiem, ale taka jest prawda, Ewa. No i Ewa, wiesz, no, co ma teraz powiedzieć? No, Ewa powie, mi tam nie zależy na dużych zasięgach. No, mi też nie zależy na dużych zasięgach. Ja się cieszę, że jest tutaj
1: ale nie,
0: 10 osób w nocnym radiu.
1: To wyszło od krawiec, to wyszło od tego powiedzenia, bo przynajmniej ja tak zrozumiałam. No, jakie to ma znaczenie, czy jest mała ilość odbiorców, czy większa ilość odbiorców, jeżeli chodzi o, przynajmniej ja tak zrozumiałam, o treści nawoływania do zabijania. Także w większej grupie odbiorców takiej treści może się znaleźć więcej psychopatów, którzy mogą realnie zagrozić, niż w jakiejś tam małej grupce, aczkolwiek sekty się zaczynają od małych grupek. Także.
0: Czyli co, Ewa, czyli taki Wojtek ma dużo większą odpowiedzialność niż my. Bo my trochę się tym bawimy, nie zabiegamy o to, żeby ktoś nas, wiesz, może samo to, że nie zabiegamy, żeby wokół nas się gromadzili ludzie, nie reklamujemy się, nie robimy jakichś dymów, żeby tu zdobyć oglądalność. Mamy inne intencje, nie? My po prostu traktujemy to trochę bardziej...
2: Czekaj, krawiec. O, dobra, dokończ. A ja
0: nie, proszę bardzo.
2: Okej. Okay. Jaka grzeczność w tym radiu.
0: Słuchaj, my w Nocnym Radiu jesteśmy ogólnie dosyć grzeczni. Jesteśmy nieobliczalni, może jesteśmy psychopatami,
2: dobra,
0: może jesteśmy nieobliczalni, może jesteśmy złymi wilkami, może rozbijamy rodziny, ale jednak pewna kultura obowiązuje.
2: Już zapomniałem, czym chciałem powiedzieć, ale dobra. Chyba o tym, że co to dla sądu ma znaczenie, znaczenie, że słucha jedna osoba, czy pięć osób, czy 50 tysięcy osób, czy milion osób. Czy groźby karalne...
0: No ma znaczenie fundamentalne jak, i elementarne.
2: Myślisz, poczekaj, może Etam się wypowie kiedyś na ten temat. Czy groźba karalna jest uzależniona od ilości słuchaczy? I czy ty masz wpływ na to, ile słuchaczy cię słucha?
0: Ja gdybym był sądem, gdybym stanowił prawo, gdybym ustanawiał prawo jako poseł, zrobiłbym tak, że faktycznie jest większa odpowiedzialność na tym, kto ma olbrzymie zasięgi, kto gromadzi wokół siebie olbrzymią społeczność, ruch, który się zaczyna gdzieś spotykać, organizować, wiesz, nosić jakieś tam szable i tak dalej, gdzieś tam podchodzić pod Sejm. Inaczej bym oceniał winę za słowa, nie? Za jakieś tam nawoływanie i tak dalej. Osoby, która ma takie małe społeczności jak my, czy jak ja, czy Ewa. Inaczej bym to oceniał, tak.
1: No, ale jeszcze tutaj jest, w grę wchodzi coś takiego, że Olszański dwa razy został zamknięty do aresztu poprzez działania publiczne na ulicy, czyli gdzieś tam na placu, nie jako w internecie. On tak naprawdę, z tego co słyszałam, nie miał żadnych zarzutów o działalność w internecie. Tylko to były działania, czyli areszty w przypadku Kalisza, a później w przypadku Bydgoszczy, to były działania, zamknięcie, że to było przed publiką na placu.
0: A tymczasem dołączył do nas Michał. Michał dołączył. Trochę robi się tłoczno na antenie, więc tutaj chwilka cierpliwości.
2: Michał z Dublina, tak?
3: Tak, tak.
0: Słuchacz z Dublina.
3: Tak, temat zawrzał, że aż nie mogłem się powstrzymać i zadzwoniłem.
0: A czy słuchacz Michał z Dublina będzie dziś trollował?
3: Jak no, czemu miałby trollować?
0: No, mam tu ciebie, Michale, zapisanego jako słuchacza trolującego.
3: Tak, no to fajnie. Super.
0: No, podaję wam jego numer. Wiecie, co z nim zrobić? 571-832-711. Wiecie, co z nim zrobić? Tak, dobrze,
3: nie,
0: Michale, 7, to mów.
3: 771. Pomyliłeś numer.
0: Dobrze, no to właśnie tak. Może ja pomyliłem, może ty pomyliłeś. To zostawmy ocenie słuchaczom. Co chciałeś powiedzieć nam, Michale?
3: Kurwa, chciałem powiedzieć, że tego Olszańskiego to w kaftan i, do, i gdzieś do Tworek albo do Choroszczy, a nie... Przecież to jest element niebezpieczny, to jest element wywrotowy i kurwa, jedna czasami głupia idea potrafi całe rzesze bez mózgów ze sobą porwać i tak się rodzą jakieś takie dziwne właśnie ruchy typu, tak jak o Hitler, tak samo Hitler, tak samo w ten sam sposób mówił jak Olszański i też ciemna masa łykała wszystko jak pelikan i do czego doszło to widzimy. Gdyby Olszański miał więcej wyznawców, więcej w tej swojej sekcie, tych swoich ludzików, pachołków, którzy zapatrzeni w niego jak w święty obrazek, robiliby wszystko, to w pewnym momencie tak samo jak za Hitlera wyszłyby bojówki na ulicę, zrobiliby pucz i zaczęliby wszystkich bić. Bo każdy, dobra, kto by się z nimi nie zgadzał, byłby automatycznie wrogiem ojczyzny. Taka zastanów prawda, się. Nie oszukujmy się.
2: Zastanów się na chwilę, Dabliński, bo ja wiem, o co ci chodzi, ale słuchaj, ale jest też wolność słowa, nie? Możesz wyrażać swoje poglądy, gdzie chcesz i za to do aresztu trafić, że powiesz, że teraz w tej chwili zabije, nie wiem, prezydenta Rosji. No ile takich słów, żeby zabić prezydenta Rosji. I nikt za to do więzienia nie idzie.
3: To nie wiem, jedź do Rosji i tak powiedz. To zobaczymy, czy pójdziesz do więzienia za to, czy nie.
2: Nie, no ale w Polsce, jak powiem.
0: Rosja...
3: No jak w Polsce powiesz, to się nic nie stanie, no ale jak pojedziesz do Rosji i będziesz tak gadał, no to nie pożyjesz zbyt długo. No.
0: Słuchajcie, jak to się dzieje, że jeszcze ktoś na świecie w ogóle bierze pod uwagę to, co mówią władze Federacji Rosyjskiej? Przecież Rosja, wcześniej Związek Radziecki, to jest najbardziej zakłamany kraj. To jest taka Korea Północna Europy, która ciągle nam coś tu ściemnia, kłamie, podaje fałszywe statystyki i do tego ma jeszcze tutaj jakichś swoich sabotażystów i trucicieli i tu zniszczą, tu kurwa przejmą, tu... Jak kraj, jak w ogóle świat może ufać takiej Rosji? Wszystko, co mówią władze jakiekolwiek rosyjskie dzisiaj powinno być tak przepuszczane, powinno lewym uchem wpadać, a prawym wypadać. Czyli tak...
3: No bo w Rosji parę miesięcy temu wprowadzili takie nowe prawo, że jeżeli mówisz coś przeciwko Putinowi, albo przeciwko Rosji, albo przeciwko rosyjskiej racji stanu, to automatycznie grozi ci 15 lat kolonii karnej, więc w tym momencie im słupki poparcia znacząco poszły w górę, no. Nie ma się co dziwić, nie?
2: Okej, Dabliński, ale w Polsce jest takie prawo, że jak coś na Ukraińca powiesz, to już idziesz, przynajmniej jesteś podejrzany. Nie, nie
3: jest tak?
2: Jest. Podejrzany o nienawiść rasistowską.
3: A to nie wiem. Ostatnio Michał Giereś mówił, że że rząd ukraiński przez tą aferę podkarpacką, co tam mieli ten burdel, tam na, gdzieś pod Rzeszowem, gdzie tam...
2: To ich szantażuje, nie?
3: Pominę, tak, że podobno jest polski rząd, jest pod grubą presją ze strony Ukrainy. Podobno to jest, ja się pod tym nie podpisuję, to ja mówię, wiesz, że podobno tak jest, nie? Dlatego nie dziwi mnie, wiesz, jeżeli taki stan faktyczny rzeczy jest obecny w Polsce.
0: Czy Ewa...
3: Ja pamiętam jeszcze 2-3 lata temu, to na przykład robili memy z Ukraińcami. Z Ukraińców się wszyscy śmiali, że oni tam... Kto pracował z Ukraińcami, ten w cyrku się nie śmieje, nie? Albo że tam, nie wiem, że tam łabędzie w parku, wiesz, porywają i jedzą.
0: Nie,
3: wiesz,
0: to mówiono chyba, przepraszam cię bardzo, Michale, o Polakach, że Polacy jedzą łabędzie na obczyźnie. Faktycznie zwróciłeś uwagę
2: nie,
0: na ciekawą...
2: Polacy w Anglii, tak,
0: Polacy w Anglii, tak, no. Ale Michał zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, że jeszcze jak sięgniemy sobie do takich newsów starszych, do starszych wiadomości sprzed 2-3 lat, to znajdujemy takie krytyczne wobec Ukrainy na portalach nawet głównych, tych mainstreamowych, wiadomości, że tam na Ukrainie faktycznie troszkę jest problem z tym takim nazizmem, znaczy, jakby to powiedzieć, z taką, mają dużo tam, kurwa, tych skinów narodowców, no tak jest, ale dziś już w ogóle o tym pisać nie wolno, nie? i nagle się zmieniła całkowicie retoryka. Ja bym wolał takie media, które gdzieś tam obiektywnie analizują sytuację i przypominają, że były problemy z właśnie tymi Ukraińcami, którzy mają gdzieś tam wytatuowaną swastykę, nie wiem, na czole.
3: Były takie media, tylko zamknęli niedawno.
0: Wolne media zniknęły w ogóle. Nie wiem, czy ktoś z was śledzi serwis Wolne Media, PL czy tam
2: ja
0: net.
2: Kiedyś tam patrzyłem, ale jeszcze...
0: Zniknęły. Tam to jest... Dla mnie to jest trochę taki bliski memu sercu serwis, ponieważ po pierwsze Maurycy Hawranek, który jest tam takim chyba głównym liderem, publikował moje komiksy z generatora komiksów Plurix, który skonstruowałem.
3: Są wolne media, normalnie właśnie wszedłem. Jest strona normalna.
0: Działa już? A to kto jednak...
2: reklamuje wolne media?
0: Przez kilka dni nie działało. Wolnemedia.pl
3: PL. No.
0: Ta witryna jest nieosiągalna.
3: No jak to nie? No to przecież mam...
2: Ja zaraz sprawdzę.
0: Ewa, czy mogłabyś sprawdzić też, czy działa ci w przeglądarce strona wolnemedia.pl?
1: A to jest na YouTube, czy po prostu strona internetowa tylko?
0: Strona internetowa. Aha. Jakbyś tam mogła sprawdzić, sprawdźcie w ogóle, czy wam działa, bo u mnie się pojawia, że...
3: Są newsy nawet dzisiaj. Zamach na pomnik katyński w USA. 14 maja 2022.
0: O, to dziwne. Dziwna
1: wolne
0: sytuacja.
1: Wolne media, ja tu widzę net. A to PL, tak?
0: Oni mają zamienne domeny, chyba net i PL. Jedna i druga powinna domena działać.
2: A to się pisze ze spacją, te wolne media, czy bez?
0: O Jezu, no tam sprawdźcie, no jesteście kumaci w internecie, to sobie tam sprawdźcie. No.
3: Wolne media net jest to samo, jest mirror strony.
0: Mirror?
2: Działa.
3: Nie, no, to w sensie, że ta sama strona, tylko pod innym adresem.
1: Wysłałam tego linka, co ja mam, i mi się otwiera. Czy to jest to?
0: U mnie się pojawia komunikat, ta witryna jest nieosiągalna. I tu też jakieś problemy z domeną. DNS probe finished NX domain. Może mam zablokowane, może u mnie się nie wyświetla.
1: A, bo ja jestem w Anglii, a ten, kto tam mówił, że się pokazuje, to jest w Anglii, czy w Polsce, czy gdzieś za granicą? Gdzie?
2: Może w Polsce, Polsce się nie wyświetla, u mnie też się nie wyświetla.
1: No właśnie, może być tak, że w Polsce.
2: Tak samo jak w realu, że za granicą można odczytać.
1: A to w realu w Polsce nie działa?
2: No nie, to i zablokowali im tam z Polski.
1: O.
2: Tą stronę internetową.
0: Coś dziwnego się dzieje. Słuchajcie, w ogóle domena, to jest ciekawe też zjawisko. Ja patrzę na różne rzeczy jako na zjawiska, nie? Że domena NPTV, domena Wojtka Olszańskiego i Marcina Osadowskiego została jakby przejęta, o tym mówił Klot, przez państwo, czyli państwo blokuje wam domenę. Pisze gdzieś tam do operatora, i domenę, którą macie zaparkowaną, przekierowujecie ją gdzieś tam na serwer, państwo kładzie na tym łapę i zabrania wam. I po prostu jest blokada, nie? Klot twierdzi, że jego domena Teoria Chaosu Info też jest gdzieś tam przez NASK blokowana.
3: Nie jest. Działa
0: normalnie. No to, co Michał mówi, to... Znaczy, sorry, Michał, bo i ty, Michał, imiennik Michał i Michał, no.
3: Ale... No. Ale to wystarczy sobie prywatne DNS-y kupić, przekierować tą domenę, znaczy te no, adresy serwerów po prostu tam zmienić pod domeną i żadne blokady nie będą działać.
2: Tak, Michale, ale to nie każdemu zależy na tym, żeby tak robić, bo wiesz, to z ciekawości można.
3: No ale to jest proste, to jest, człowieku, to jest banalnie proste. Wchodzisz w domenę, wchodzisz w edycję serwerów DNS i sobie po prostu wklejasz, co tam chcesz. Robisz kopiuj, wklej no. I tyle.
0: Ale popatrzcie, czy by nas tak jakoś zdziwiło wielce, gdybyśmy się teraz dowiedzieli, że NASK jest izraelski, że jest wykupiony przez państwo Izrael, NASK. Skoro nasze wodociągi były wykupione, to są wykupione przez izraelską jakąś spółkę, to czy jakby wykupili NASK? Van Dust pisze, normalnie nie działa, wszedłem przez proxy Holandia i działa. Aha, czyli normalnie nie działa, czyli, ale
2: w
0: przez
2: Polsce,
0: proxy.
2: W Polsce nie działa po prostu.
0: W Polsce nie działa, tak? No bo Nocnego Radia słuchają faktycznie słuchacze z różnych stron świata, więc może u wielu działa. Może zablokowane na Polskę jest. No to ciekawe, ciekawe. Ewa, co ty myślisz o tym? No coś tu się dzieje, słuchaj, jakieś blokady, wiesz, domen. U jednego działa, u innego nie działa.
3: Na internet tu się zaczyna. A przepraszam, to do Ewy.
1: Co ja o tym myślę? Ja myślę, że ogrom rzeczy trzeba zamknąć, zlikwidować, zminimalizować godziny pracy, maksimum 4 godziny dziennie.
2: O, etamizujesz teraz.
0: O, takie twoje trochę F-kowe takie, wiesz, podejście, że zmieńmy całą edukację, zmieńmy rządy, wygonimy ich, kopnijmy w tyłek, kopnijmy w tyłek tych rządzących. To jest takie, wiesz, podejście...
1: Nie kopnijcie w tyłek rządzących, tylko chodzi o to, że, bo wyszło od dziennikarzy, tych dziennikarzy jest jak mrówków, w czasie covidowym się porobiło jeszcze więcej niż mrówków, polityków, do polityki się pcha jeszcze więcej niż mrówków. I przepraszam bardzo, no, żeby realnie i naprawdę obiektywnie wybrać kogoś naprawdę takiego mądrego, no to przecież to 24 godziny na dobę by nie wystarczyło. Więc no, ja mówię, że ten system wykreował po prostu no cwaniactwo. No. Najlepiej, żeby system źle funkcjonował dla tych, którzy nadają cały czas przeciwko systemowi. Najlepiej, żeby ten system źle funkcjonował, bo oni wtedy mają zyski z tego. No.
3: To nieprawda ale, jest. To
0: ale
3: nieprawda.
0: Ewa...
3: Światem rządzą różne grupy, loże, takie rzeczy, grupy wpływów, i one sponsorują różne inne grupy, które się stają partiami politycznymi tak naprawdę. I tak de facto to jest, zawsze jest tak, że za prawicą, za lewicą, za jakimiś liberałami, za centrystami, zawsze stoi ktoś, kto ich funkcjonuje. Jakiś globalny, znaczy jakiś konsorcjum o zasięgu globalnym, no dokładnie. A taki zwykły, dobry człowiek, Bogu ducha winny, z dobrym serduszkiem i twardą dupą, nie ma szans się nigdzie, kurwa, dostać, ani nic zrobić.
1: No ale ja nie wiem, do czego powiedziałeś nieprawda, bo mówisz zupełnie coś innego niż ja powiedziałam. Stwierdziłeś, że jest nieprawda. No ja wiem, że mafie rządzą na świecie. Ja zdaję sobie z tego sprawę.
3: No więc co może jeden zwykły człowiek, wiesz, przeciwko całemu tam konsorcjum polityczno-ekonomicznemu, nie?
0: Problem z naszą cywilizacją polega na tym, że zbyt wiele organizacji, struktur, rządów zaczyna działać na zasadzie właśnie mafii. I mafia to są pewne konkretne sposoby działania. Że korumpujesz, że zastraszasz i tak dalej. I zbyt dużo tego mamy dzisiaj, nie? Że nagle przemysł filmowy zaczyna działać jak mafia, rządy działają jak mafia, telewizja działa jak mafia i wszędzie mafia, mafia, mafia. To jest problem i to, no, tak Ewa?
1: Dla chętnych polecam serial Ozark, na Netflixie, nie wiem, czy oglądaliście. Jest tam naprawdę bardzo świetnie przekazane, jak funkcjonuje mafia. Niewinny księgowy, który był najlepszy, jakiś tam księgowy, on został wciągnięty do prania brudnych pieniędzy. Także i tam jest pokazane, w jaki sposób mafia narkotykowa przejmuje takie opadające na przykład, nie wiem, wiejskie, że tak powiem, no tak, no wiejskie, jakieś terytoria, że raptem się wszystko świetnie rozwija, po prostu przychodzi inwestor, naprawdę jest świetnie tam pokazane, także troszkę się naoglądałam tych filmów, jak to funkcjonuje. No, co ja mogę powiedzieć? No, jeżeli ludziom odpowiada ta edukacja i żeby tytuły uczoności mieć, że o, bo to ja jestem lepszy dla wnucząt, czy tam dla dzieci, nawet dla dzieci, dla wnucząt, żeby zostawić jakieś, nie wiem, jakąś spuściznę po sobie, po swojej jakiejś tam wiedzy, no to nigdy dobrze nie będzie. Więc ja mogę tylko, no, pokiwać, pokrzywić buźkę, no i odwrócić się na pięcie i powiedzieć bye bye.
3: Ja znam taką sytuację, jak ty mówisz, Ewa, właśnie tylko ze sklepami spożywczymi, że w jakimś tam miasteczku w Ameryce, tam 20 tysięcy ludzi mieszka, czyli to jest stosunkowo małe miasteczko, nagle wjechała jakaś sieciówka typu Żabka i też otworzyli 20-30 sklepów, gdzie nikt nic nie kupował praktycznie, bo było za dużo sklepów, za mało klientów. Towar był stary, ale te sklepy były, wiesz, ładne, nowe, pracownicy zadowoleni, pieniążki dostawali,
0: I
3: no ktoś
0: bajery,
3: przychodził zakupy
0: i
3: zrobić,
0: bajery,
3: to
0: typu, wiesz, hot dogi. Te sieci kuszą bajerami, nie? Właśnie możesz sobie zapiekankę z mikrofalówki zjeść, no, czy coś tam.
3: Ale nie, bo tam nikt nie kupował
2: Cicho,
3: nic, bo tam było
2: cicho,
3: wszystko
2: teraz ja mówię.
3: stworzone, nie cicho, tylko chodzi o to, że to była właśnie sieć sklepów stworzona po to,
0: Nie
3: żeby
0: da się
3: jakaś tam
0: zakrzyczeć.
3: narkotykowa prała pieniądze przez te wszystkie swoje skarby.
0: Mafia narkotykowa. Psycho, już ci Etam oddaję głos za momencik. Psycho, chciałeś coś tu dorzucić?
2: Tak, na koniec chciałem coś powiedzieć. Bo o tej mafii narkotykowej powiedzcie. Ale jakby narkotyki były całkowicie legalne, to by nie było żadnej mafii, nie? A nie.
3: No, dlatego nigdy nie będą.
2: No właśnie, o to chodzi.
0: No to
2: I to jest
0: takie,
2: powiązane z
0: myślę, że
2: państwami
0: zdrowe
2: amerykańskimi.
0: podejście. Zdrowe podejście, tak,
2: Nie,
0: że.
2: nie zdrowe, tylko ktoś się chce wykończyć, to niech sobie się wykończy jak chce. Czy heroiną, czy kokainą, czymkolwiek.
0: Nie,
2: Ja
0: czasami
2: marihuanę czasem
0: pewne
2: palę.
0: rzeczy działają lepiej niż. Znaczy, czasami pewne rzeczy działają lepiej, gdy kontrolują je zwykli ludzie, społeczeństwo, a nie mafia. Bo nagle nie ma policjantów, bandytów, strzelanin, zamordyzmu, tam kogoś odstrzeliwania i tak dalej, tylko jest po prostu tak normalne życie. Etam, chciałeś coś powiedzieć? Znaczy, sorry,
3: No,
0: chciałeś,
3: zadzwoniłem.
0: ja tu mówię, chciałeś coś powiedzieć, bo tak, bo się połączyłeś z nami, to chciałeś, tak.
4: Znaczy, chciałem sobie was posłuchać na żywo, ale dobra. Mogę coś
2: Dobra,
4: powiedzieć do
2: Etam, cicho, czekaj. A co się stało z tym twoim filmikiem, co dzisiaj go puszczałeś, że tak klatkował, że chyba jedną trzecią.
0: Psycho,
4: Wiesz co,
0: ale
4: nie
0: nie
4: chcę tutaj
0: przerywaj
4: opowiadać
0: Etamowi.
4: krawcowi o technikaliach mojego telefonu, bo to rozbije, że tak powiem, waszą
2: A to
4: koncepcję myślową, którą byście
2: Dudzi
4: tutaj budowali
2: nadawałeś?
4: zespół.
0: Psycho, ale daj Etamowi teraz pogadać. No,
4: Chcę
0: nie.
4: się odnieść do twojego ostatniego zdania, bo zaraz zapomnę odnośnie narkotyku. Słuchaj, nie jest problem, że tam narkotyki są legalne czy nielegalne. One są nielegalne, no bo mafia, czyli to, co opisaliście jako rząd, bo to nie przypomina mafia, to jest mafia. To po prostu ma to w reglamentacji, bo ma wyłączność na to. Natomiast co gorsza, zwyczajne leki w aptece są reglamentowane, o czym mogli się przekonać boleśni, ci, którzy potrzebowali chlorowodorku amantadyny, a nie mogli go sobie kupić legalnie, zaznaczam, na receptę. Co jest dla mnie w ogóle nie do pojęcia, żeby dorosłemu człowiekowi nie można było w aptece sprzedać dowolnego leku bez recepty, nawet cyjanku, jeżeli ma taką ochotę.
2: No i też
4: Gwarantuję wam, że
2: zgadzam się
4: balkon
2: z
4: jest
2: tym
4: bardziej
2: zdaniem.
4: niebezpieczny od recepty.
0: Etam, ale zastanówmy się przez chwilę nad wizją twojego świata, w której możesz sobie kupić cyjanek i się
4: No ale
0: otruć.
4: było jeszcze niedawno.
0: Znaczy, wiesz, to jest to kuszące, faktycznie, jest to kuszące, taki świat, w którym wchodzisz sobie do budki i wciskasz sobie przycisk, samobójstwo piłą spalinową i tam cię przecina na pół, bo ty taki jesteś, że takie masz poglądy, że chcącemu nie dzieje się krzywda, że dajmy ludziom decydować.
2: Mogę coś powiedzieć?
0: No,
2: Bo
0: no...
2: kupujesz cyjanek w aptece I na przykład nie dla siebie, tylko dla teściowej. I wtedy nikt tego nie reklamatuje.
4: Psycho, twój argument jest bez sensu, bo w każdej piwnicy dużego domu masz o wiele lepszą trutkę na szczury, która powoduje masywny krwotok wewnętrzny, więc wiesz,
2: ale
4: to jest
2: nie natychmiast. Ale nie natychmiast.
4: No, bardzo szybko. Poczytaj sobie specyfikację.
0: Zastanówmy się, bo to jest ciekawy też temat. Ja akurat jestem taką osobą, która gdzieś tam stała już na parapecie i wiesz, liczyła się z samobójstwem i miała takie myśli samobójcze. Pytanie, czy faktycznie nie lepiej gdzieś tam zabraniać tego ludziom i dopingować ich do tego, wiesz, siłą trochę, nie? Że tam gdzieś ich zerwać z tego parapetu, żeby nie popełniali tych samobójstw. Słuchaj, powiedzmy, mamy dzisiaj ciężkie czasy. Wojna, inflacja, raty kredytowe wzrastają i tak dalej. I wiele osób upadają interesy, wiesz, koszty gazu i tak dalej. Ktoś tam gdzieś zbankrutował właśnie, nie? W tym momencie, w tej sekundzie, jak gadamy ze sobą, ktoś właśnie gdzieś mu przyszły jakieś powiadomienia, tu komornik, tu coś, nie ma na czynsz i podjął decyzję, bankrutuje. Wiesz, to są wielkie tragedie i pytanie, czy dać tak ludziom, zabijajcie się, skaczcie się z okien, kupujcie sobie truciznę w sklepie. Faktycznie jesteś za tym, żeby tak ludziom umożliwić? Wiesz, ja też kiedyś miałem myśl, fajnie było, gdybym mógł sobie kupić pistolet i strzelić sobie w łeb. Ale nie mogę.
3: Ale są dwie rzeczy.
0: Dajmy Etamowi. Już, Michale, po Etamie się wypowiesz. Etamie.
4: Są dwie rzeczy, które pomijasz jak gdyby w tej całym aspekcie. Po pierwsze, jeżeli ktoś będzie to chciał mieć, jak sam dobrze wiesz, będzie miał, i nie mam tylko na myśli prochów, ale również i pistolet, to nie jest żaden problem.
0: Jest problem. Etam, ty nie mów, że dla ciebie... Słuchaj, ty jesteś... będę trochę brutalny, ale dla ciebie to jest, wiesz, problem, tak jak czasami dla mnie, wyjść z domu, nie? Więc dla ciebie problem załatwić sobie broń. Słuchaj, musiałbym naprawdę się mocno starać i tutaj uruchomić jakieś kontakty stare, gdzieś tam coś zacząć, wiesz, kombinować, żeby załatwić broń. Musiałbym się naprawdę mocno o to starać i dużo z siebie energii, jakby, wiesz...
4: Zdziwiłbyś się, jak dzisiaj łatwo, zapisując się do służby zasadniczej, za którą ci zresztą zapłacą 4,5 tysiąca złotych miesięcznie, możesz iść do WKU się w tej chwili zgłosić i dostaniesz broń. Także to nie jest jakiś problem.
0: Dobra, przekazuję... Natomiast... No, okej. Okay, no.

0: tam każdy sąd sprawę umorzy od razu. No co, no.
1: Myślisz,
0: się nie dziedziczy,
1: no właśnie, tak, no. Myślisz, że ktoś, no Michale, prawie. Myślisz, Michale, że ktoś o tym myśli z tych osób, które są tak na samym dnie?
0: No, no nie, bo to są egoistyczne myśli, to są właśnie egoistyczne myślenie to jest, no. Samobójstwo jest egoistycznym wyjściem sytuacji, tak,
1: tak
0: naprawdę.
1: Tak, tak, no. Tak. No mocno, mocno, tak. Tu się...
0: No co, no chwilę cię poboli i ten szczelisz se w łeb i to jest 3 sekundy, tak naprawdę, i cię nie ma, i po bólu, i co.
1: Krawiec, weź się nie drzyj, bo ciągle muszę ściszać. O, sorry, sorry, ale to znowu za głośno, kurde, no to ja już nie wiem, jak tu ustawić, to muszę na połowę, na połowę głośności.
0: Mogę cię coś zapytać.
1: Dobra, ściszam trochę, ściszam.
2: Dobra, ja teraz przekazuję głos dla pani Ewy.
0: Nie, ja chcę się coś krawca zapytać, tylko szybko.
2: No dobra, to możesz szybko.
0: Krawiec, czemu jak ja dzwonię, to mówisz, a to ten troll, to tego, to wiecie, co z nim zrobić, tak dalej. Nie wiem, jest jakiś problem może, czy jakieś...
2: Chyba u Kloda, tak?
0: Michał Krawiec, czy jak?
1: Nie no, tak se trochę jajcuję, no, bo wiem, że gdzieś tam dzwonisz też do Kloda i tak sobie... Tu...
0: No, ale no to co, że dzwonię do Kloda? Ja już kiedyś tłumaczyłem tą sytuację, że ja się nie wpierdalam między szynkę a masełko. To jest wasza sprawa.
1: Słuchaj, to jest radio i w radiu jest tak, że zawsze będziesz znany z tego, co tam do ciebie przylgnęło i gdzieś tam jakieś plotki poszły, że gdzieś dzwonisz, to zaraz sobie ludzie ułożą historię i chodzi mi o to, że musisz się liczyć z tym, że będziesz postacią przejaskrawioną, że ludzie będą się łapali tego, co można tam, wiesz, się o tobie dowiedzieć i to wyolbrzymiali. Czyli jak raz zadzwoniłeś do Kloda, to będziesz od razu tym, który dzwoni do Kloda i mu tam, wiesz, naurągał i go w ogóle zmieszał z gównem.
0: Nieprawda.
1: No ale wiesz, o co chodzi, że po prostu zawsze będziemy się łapali tego, co o tobie wiemy i to przejaskrawiali trochę.
2: Krawiec, za cicho trochę teraz zrobiłeś.
0: To niesprawiedliwe.
1: No to raz za cicho, raz za głośno.
0: Ja wam powiem, nie będę płakał zaraz.
3: Ty jesteś Darek, tak? Dobrze pamiętam, tak?
2: Nie. Niedobrze.
1: Nie, ja jestem Krawiec, a co?
3: Nie, ale mówię Darek. Tego z najniższym tonem głosu, no. Kurczę. Irlandia, czy już bo
0: Michał.
3: Nie, Michał, sorry, bo kurczę, już mi się pokiczkało. No, znaczy nie, chciałem ci powiedzieć, że Krawiec chciał ci powiedzieć przez to, że musisz się przyzwyczaić do tego. Widzisz, no ja dzisiaj w trakcie audycji tutaj przygotowałem historię obrazkowo-memową na swój własny temat, gdzie sam siebie troszeczkę ośmieszam, bo to trzeba przywyknąć, nie? Ale pewnie o tym wiesz lepiej niż ja, niepotrzebnie ci to tłumaczę z krawcowego
0: na etamowy. Ja cię lubię bardzo, także ja cię lubię słuchać, także proszę nie zabijaj mojej wizji twojej osoby jako tej pozytywnej, fajnej.
3: To dobrze, cieszę się, że są tacy, to tam jakoś mnie lubią, nie? No, tam, czy wiesz, ja też będę szczery teraz tym, co powiem, ale ja tak specjalnie nie przywiązuję do uczuć pozytywnych ani negatywnych, nie przywiązuje wagi, bo gdybym do tego przywiązywał, to albo bym się za bardzo cieszył i merdał ogonkiem, albo bym po prostu się za bardzo smucił i się dołował, nie? Także, nie, także tam, jak mi na przykład Ewa powiedziała, że mnie lubi, no to już coś innego jest, no bo to jest jednak pierwiastek żeński, tak? Ale tam słyszałem, dzisiaj mi donieśli, baby na mieście mi doniosły, że Ewa jednak coś ostatnio do mnie miała tam prywatnie u kogoś i to takie plotki tam poszły. Wiecie, jak to jest w takim szemranym radiu, nie? Że szemrają sobie słucha do ucha i słyszałem, że Ewcia, masz do mnie jakieś negatywne teraz nastawienie ostatnio.
4: No.
3: No, ale to okres, czy tak? Czy w sensie okres takiego etama tego, czy coś powiedziałem, nie tak? Znaczy ja się tym też nie przejmuję, bo jakbym się przejmował ciągle, to ja bym musiał wylawirować między wszystkimi opiniami, a to jest niemożliwe. Nie dam rady wszystkich zaspokoić, nawet jeżeli będą to same dziewczęta.
4: Tak, no. Mam zastrzeżenia. Jesteś monotematyczny i mnie wkurzasz i w ogóle nie nadajemy na tych samych falach, no.
3: Wow. A to dobrze, najwyżej ukażesz mi seksem, jeśli spotkamy się kiedyś nawzajem.
1: Etam, mi się wydaje, że tobie szło, przepraszam, że tak powiem, z Ewą,

0: z Ewą całkiem dobrze, ale w pewnym momencie trochę się właśnie znów za bardzo na sobie skoncentrowałeś i taki, wiesz, tobie się włącza taki narcyz, taki Wałęsa, taki, o, ja to mam także właśnie, bo ja to jestem taki, że ze mną to jest także ja to ja, bo jak ja to ja. I Ewa tak sobie słucha, wiesz, i tak, wiesz, jeszcze się dowiaduje, że dla mnie kobieta powinna być jak mama, tak masz te, jak Kononowicz chyba trochę, nie, że powinna ci gotować, prać. To wiesz, to tak Ewa słucha sobie, tak gotować, prać i tak wysłuchiwać jego mądrości.
1: Jeszcze pierogi lepić.
2: No, dziewczyna, która porządnie wygniecie pierogi, to jest skarb. Mówi, że po prostu, to tu słyszałem.
3: No to szukaj gdzieś innej, nie u Ewki.
2: Jest egoistyczne, jest zajebiście egoistyczne. Ale pokazywałaś sama w kuchni, jak tam ugniatałaś coś tam. No.
3: Faworki.
2: U mnie też jest to nieco do ugniecenia, także spokojnie. Oczywiście mam na myśli kuchnię. Nie?
0: I znowu widzisz, tam i znowu u mnie, bo ja to tak mam, że właśnie, że lubię pieroga mieć przygotowanego
2: nie,
0: talerzu, dzisiaj, na środku, niech mi Ewa przygotuje. Wiesz, Ewa, wiesz, Ewa jest, ja zawsze Ewę postrzegałem jako taką, trochę, wiesz, może nieświadomą do końca, ale feministkę. Ewa, jak ty byś siebie... Jakbyś to skomentowała, że ja ciebie widzę jako trochę taką feministkę, czyli kobietę, która walczy o to, żeby kobiety były równo oceniane, żeby były na tych samych prawach, że są kobiety też mogą być odważne, wiesz, dziarskie, nie jakieś tam uległe, lepiące pierogi temu facetowi. Czy ciebie w Etamie trochę nie wkurwiło właśnie to, że on taki jest taka szowinistyczna świnia, taki właśnie, wiesz, że chce mieć tu kotlety położone na talerzu, że on taki jest głupi pod tym względem, że on w ogóle patrzy na kobietę,
3: ale
0: wiesz...
3: Ale zaraz, krawiec. No? Ale Etam to nie tylko, że kotlety i pierogi i coś tam. On jeszcze, że widział, jak ja wiercę wiertarą i jakieś tam inne rzeczy robię, to on po prostu by chciał, żebym ja i męskie, i żeńskie prace wykonywała. No, to po dupę dostanie.
2: Walczę o prawa mężczyzn, krawiec. Nie zdradzaj własnej rasy.
0: A on spał i jak się obudzi, to myślał. Dumał.
2: Jak miałbym spać, jak ona by wierciła? Ona ma wiercić wtedy, kiedy ja nie śpię, a nie. Kurde.
0: To już w ogóle takie masz, ty Etam, masz jakieś takie dziwne te poglądy, że kobieta jeszcze półki robi, wierci, a ty w ogóle śpisz i dumasz.
3: On to bardziej
0: i dumasz.
3: Arab. On to bardziej Arab. U Arabów kobieta wszystko robi, a oni to bogowie.
2: Ale jak ja widzę, że Ewa wierci półki i sprawia jej to przyjemność, bo tak to wyglądało, to co ja mam jej zabraniać wiercić półek? No, nie wierci, no.
1: Ale, tyś... Etam, ale jak u ciebie wiercili tam w bloku, to się wkurwiałeś, że ci o 12 rano wiercą w bloku. To jakby ci
2: no już nie jesteś na bieżąco, już mi przeszło.
0: Etam,
2: ja się...
1: przestali wiercić, tak?
2: Nie, no,
3: dobra, bo krawiec mi zadał pytanie, a ja nie odpowiedziałam, no, z pogaduchy jakiejś.
0: Dawaj Ewa.
3: No, chyba tak trochę tej feministki jest we mnie, bo nie jestem za tym, żeby, no, ze względu na to, że kobieta, że jako kobieta jest kobietą i z tego tytułu, tylko z tego tytułu, na podobnym stanowisku albo na takim samym stanowisku ma mniej zarabiać, tylko dlatego, że jest kobietą, no to takie coś, no to uważam, że to jest nie fair. No, ale nie jestem za nie wiadomo jakim równouprawnieniem, no bo gdyby było równouprawnienie, no to mężczyźni musieliby też w ciąży chodzić, także ja znam jakieś tam granice. No, między jakimś tam...
0: Nie... Ale są rzeczy, na które mamy wpływ, a które, na które nie mamy wpływu.
4: Ale to jest nie do końca prawda, bo gdyby tak było rzeczywiście, że kobiety na tym samym stanowisku zarabiają mniej niż mężczyźni, to pracodawca by tylko kobiety zatrudniał.
0: A ja jestem za pewnym takim wyrównywaniem szans, nawet trochę na siłę, co się pewnie nie spodoba strasznie korwinistom i Etamowi, ale ja uważam, że czasem sytuacja poprzez pewne naleciałości, które na nas spadają, które mamy od wieków, pewną poprzez pewną kulturę, musimy trochę się potem pogimnastykować i tak trochę przegiąć w drugą stronę i kobietom ułatwić, czy czarnym, czy kobietom, żeby po prostu wyrównać trochę na siłę tą... Wiecie, o co mi chodzi, że nie? Że trzeba trochę po prostu czasami nagiąć rzeczywistość. Ale to jest ciekawy temat w ogóle właśnie. Ewa jako feministka, Ewa jako... taka nieświadoma feministka.
3: Nie, nie jestem taką feministką. No ja jestem, tak jak mój związek był jakiś małżeński, no to ja na zasadzie partnerstwa, jeżeli na przykład wiedziałam, że mój mąż chodzi do pracy, no ja miałam małe dzieci, no to wiedziałam, ja nie chodziłam do pracy wtedy, no to ja robiłam różne rzeczy w domu, również z wierceniem coś tam, no różne męskie nawet prace. Nie było dla mnie czegoś takiego, że aha, bo wkręcenie żarówki to jest męska praca na przykład. No, żarówka padła, no to trzeba było wymienić. No.
0: Jesteś po prostu wyzwolona od tego myślenia takiego stereotypowego, że ty masz, wiesz, tam, kurde, podnieść ciężar, znaczy, że mężczyzna ma coś tam wkręcić żarówkę. Nie myślisz stereotypami, tylko po prostu tak podchodzisz życiowo. No, jest, ktoś musi tą żarówkę wymienić, albo ja, albo on. I już.
3: Nie lubię na przykład takich podziałów, że na przykład byłam w takim, u takich, takiego małżeństwa starszego, właściwie oni byli bez dzieci, ale no takie starsze małżeństwo i mieli swoje jakieś tam zasady. No i mąż wynosił na przykład śmieci, mąż zmywał, ona gotowała, no, a, bo to jest twoja działka. No, ja jestem raczej partnerem życiowym, a partner życiowy, no to chodzi o domysł, domyśla się bardziej, że teraz trzeba to zrobić, no to dobra, no ja mam czas, mogę to zrobić. I nieważne, czy, no, gdybym nie miała siły, no to do czegoś, no to bym nie zrobiła tego, ale jeśli widzę, że mam siłę, no to mogę to zrobić, no.
1: A Ewa, a byś ten, glazurę położyła w łazience?
3: Kładłam razem z mężem w Polsce glazurę na ścianę w kuchni, takie małe płyteczki.
0: Ewa się bierze za przeróżne rzeczy, często, takie, które są niekoniecznie kobiece. Chciała sobie, przypominam tutaj słuchaczom, Ewa chciała sobie wyrywać sama zęby, gdzieś tam coś maluje, jakieś półki zbija. Co jej przyjdzie do głowy, to robi i moim zdaniem to jest zdrowe podejście. Chociaż z drugiej strony, jeśli się facet i kobieta, no czy facet i facet, czy kobieta i kobieta się dogadają na jakieś tam inne role, że ja robię to, ty robisz to, to czemu im tego zabronić? Jeśli sobie poukładają jakoś życie po swojemu, czemu ja mam się w to wpierdalać? W ogóle podajcie mi jeden powód, dla którego ja bym się miał wpierdalać w to, w ich życie, bo co, bo orzeł biały, kurwa i Matka Boska? No?
1: Bo jesteś katolikiem i Masz, naprawdę, takie pieprzenie.
5: Bo jesteś katolikiem. A nie, ja jestem leniwy na przykład. I gdybym ja był w takim związku, że ja tutaj piorę, gotuję i sprzątam czasami, a baba chodzi do roboty, to mi by taki układ bardzo odpowiadał. Raz, że lubię gotować, dwa, że nie brudzę za bardzo i to by mi było nawet na rękę.
1: A
5: nie
1: czuł... mógłbyś zostać moją żoną? Albo partnerem.
0: Czyli nie czułbyś się...
2: To nie jest proste.
0: Już ci, Etamie, oddaję głos, tylko tak podsumuję, że dla Michała, który też tutaj się jawi jako taki właśnie twardy słuchacz, też by mu jakoś nie umniejszałoby mu, nie czułby się źle, gdyby się dogadał ze swoją kobietą, że ona chodzi do pracy, zapierdala w korpo, a on piecze babeczki w tym czasie, w fartuszku.
2: Ja bym na coś takiego poszedł. Tylko akurat ja się ze swoją kobietą tak nie mógł dogadać, bo by się to się nie dało. Więc tutaj nie jestem dobrym przykładem, ale na przykład...
1: Nie masz kobiety, to skąd wiesz? Może byś znalazł jakąś Ukrainkę.
3: Na pierwszym miejscu powinno być dwustronne poszanowanie, szacunek dla pracy każdego, jaką pracę ktoś wykonuje, oczywiście realną pracę. Ten system jest ućkany, z dużo fikcyjnych, sztucznych miejsc pracy, no także, no ale realną pracę każdy, znaczy, no, właściwie każdą powinno się szanować pracę, a jeśli ktoś no, sam nie szanuje swojej pracy, czyli na przykład coś źle wykonuje, na przykład jeśli jest ten system taki stworzony, jaki jest, a specjalnie na przykład spisuje złe raporty, albo na przykład sędzia, na przykład taki, no, że sędzia specjalnie oddala coś tam, żeby był ponownie wniosek złożony, żeby kolejna rozprawa była, czyli wydłużanie sobie, czyli tak naprawdę on nie szanuje swojej pracy, bo mu się nie chciało, bo coś tam, bo ten i liczy na kolejne rozprawy. Także no, to jest nieszanowanie swojej pracy. No.
2: Ale słuchajcie, przepraszam. Pójdzie do nowej pracy, bo umie się posługiwać bardzo dobrze na rozmowach, konwersacją kwalifikacyjnych i po miesiącu pójdzie na pół roku zwolnienia, nie?
0: Dobra,
2: nie na pół roku jeden dzień, tylko na pół roku.
0: Dobra, słuchajcie, u Etama tam właśnie dzwoni dzwonek od Skype'a jeszcze przez pół godziny, bo on ma taki trochę stary komputer, który tam trochę nie wydala i mu tam Skype Gdzie? Dzwoni. Skype mu jeszcze dzwoni, więc mu odbieram głos. Tymczasem na czacie Jola pisze, ale taki facet przestaje być dla kobiety atrakcyjny. To też jest ciekawy temat, że jednak są przypisane jakieś przez naturę nam role, że facet to bardziej zdobywca, a kobieta to bardziej taka zdobywana, nie? I zastanawiam się teraz, czy te nowe trendy, które właśnie dążą ku temu, żeby każdy kierował swoim losem tak jak chce, żebyśmy sami ustalali te role, które mamy w społeczeństwie, a nie żeby były one nam narzucone, to czy to nie jest jakieś zło? Czy to po prostu nie sprawi, że gdzieś się pogubimy w tym wszystkim? Że jednak, słuchajcie, natura ma jednak siłę, nie? I natura, jesteśmy bezbronni wobec natury. Natura nam dyktuje pewne prawa. Też jak natura zechce, to spuści na nas deszcz meteorów, czy spowoduje suszę, czy tornada i nie wygramy z nią. Czy są w nas zakorzenione jakieś pewne role, których musimy się trzymać? Czy możemy z tym walczyć i to zmieniać? Michał chciał coś powiedzieć.
5: Tak, ja uważam, że się zupełnie z tym nie zgadzam. Tak może było kiedyś, ale jest XXI wiek i jeżeli kurczę, człowiek, który żyje z tak zwaną naturą albo tłumaczy wszystko, że to jest natura i tak dalej, to tak naprawdę zniża się do poziomu zwierzęcia i to w sytuacji, kiedy jest XXI wiek i człowiek powinien dominować nad bogami, a nie schodzić w dół. I ej, tak naprawdę... Nie wtrącaj mi się, teraz ja mówię.
0: Jeszcze, no dobra, jeszcze Michał chciał tu jakąś jeszcze dokończyć, to dajmy mu.
5: Dobra. No chcę dokończyć właśnie, no chodzi mi o to, że po prostu jest XXI wiek i jest technologia różnego rodzaju i tak naprawdę to, że nie mamy jeszcze pod władaniem natury, to jest jeszcze, bo za chwilę będziemy sobie mogli robić, kurwa, w słoneczną pogodę cały dzień. Przez cały dzień, przez cały rok, tak będziemy chcieli.
0: Ale jakby nie patrzeć, to człowiek
5: i
0: od...
5: powinniśmy zmierzać.
0: Człowiek od zarania dziejów walczy z naturą i to nie jest powiedziane, że musimy być jakoś podlegli tej naturze i jej służyć i być takim toadim. Natura! Słucham się natury!
3: Ale zaraz. Natura, no to zależy jaka. No kogut, kury, lew, lwice, no zaraz. No.
5: Ale to są zwierzęta cały czas i nie powinniśmy się zniżać do ich poziomu, tylko właśnie iść w drugą stronę.
0: No właśnie, to się zgodzę z Michałem, że powinniśmy dążyć do tego, żeby być bardziej ludźmi, a mniej zwierzętami. Ewa.
3: Ale do boskości to znaczy w jakim kierunku?
5: To znaczy, żeby pokonywać ograniczenia, które wydają nam się niemożliwe.
0: Instynkt, mniej instynkt, bardziej jakieś takie, wiesz,
5: Z technicznego punktu głębokie. Widzenia, ja powiem tak, 200 lat temu czy 300 lat temu samolotów nie było, nie? I jakby ktoś komuś powiedział, że ludzie będą latać, to ktoś by sobie pomyślał, o, to pewnie bogowie, bo to takie coś, to tylko Bóg może wynaleźć, nie?
0: Ewa!
5: Mija tam 300 lat i nagle mamy samoloty i ludzie już mogą latać, rozumiesz?
0: Ewa, popatrz, nawet Michał dobrze gada. Popatrz, jak zmieniło się nasze widzenie rzeczywistości, nasze postrzeganie drugiego człowieka i tak dalej w przeciągu 30, 40, 50 lat. Jak zmieniły się filmy, propaganda, jak inaczej na nas działa. Nabieramy jakiejś świadomości, wszystko się zmienia. I nagle, wiesz, z ofiary stajesz się myśliwym, z myśliwego ofiarą. Nagle przeformatowujesz swoje w ogóle widzenie świata. Dawniej ludzie myśleli, wydaje mi się, tak prosto, wiesz, tu wojna, tu trzeba uciekać, tu nam zabiorą, o, to dobry władca, bo dał. To dalej pokutuje w nas, popatrz, na wyznawców PiS, nie? Na wyborców PiS, że ten dobry, bo dał, nie? A ten zły, bo zabrał. To nadal w nas jest, ale jak się dużo zmieniło, jak dzisiaj mamy... Dziś włączasz sobie jakiegoś Netflixa i oglądasz sobie na tym Netflixie film, który ci mówi o tym, o czym my teraz sobie tu myślimy. Czy bardziej być prosystemowi, czy bardziej anarchistyczni, czy, wiesz, sprzeciwiać się wojnie, czy nie, czy może Putin ma rację, czy Ukraina. Dawniej, wydaje mi się, że takie myśli... W ogóle ludziom nie przychodziły do głowy. Nie wiem, czy udało mi się odebrać Jolę, bo mi Skype się w ogóle
6: jestem.
0: Tutaj... O, dobra.
6: Jestem.
0: Jest, to oddaję głos Joli. Skype mi się zepsuł i nie widzę w ogóle, kogo mam na antenie. Będę musiał tutaj wyłączyć i zrestartować, ale...
1: Wszystkich będziesz miał na antenie. Cześć, Jola.
6: Cześć. Witam wszystkich. Słuchajcie, no słucham was i jednak się nie zgadzam z tym, co mówią chłopaki. I być może ta rola im akurat by odpowiadała. Ja mówię z punktu widzenia kobiety. Dla mnie facet w domu, biegający z fartuchem po kuchni, jest nie do przyjęcia. Ja potrzebuję...
1: Dla mnie też, Jolu.
0: O kochanie, ja a co ty... Co by się kochanie nie podoba? Ja takie pysznego makowca upiekłem, jak przyszłaś dzisiaj z pracy, a ty co?
5: Ale ja nie mówię, że mężczyzna ma być od razu jakąś pizdusią taką właśnie w różowych leginsach i fartuszku, tylko po prostu jeżeli komuś pasuje taki układ. Ja na przykład pracuję w domu i tak naprawdę tej pracy to ja sobie ustawię ją na godzinę i za godzinę dopiero mam, muszę wziąć i sprawdzić, co mam tam zrobić. Czyli mam godzinę czasu, przez tą godzinę co? Zupy nie mogę ugotować, bo to niby umniejsza moją męskość czy coś takiego.
0: Jolu, może brakuje ci po prostu elastyczności pewnej.
6: Wiesz co, to chyba myślę, że to nie o to chodzi. Oczywiście, że mężczyzna może ugotować, na pewno bardzo dobrze ugotuje tą zupę. Mnie chodzi o to, że w momencie, kiedy jest takie trochę odwrócenie ról, ten mężczyzna w tym domu przestaje być dla kobiety na dłuższą metę atrakcyjny. I ona zaczyna spoglądać, chcąc nie chcąc, na tych innych facetów, którzy robią takie niesłychane rzeczy, są męscy, są
0: macho,
6: bardziej
0: tak?
6: ciekawi dla nas kobiet niż ten mąż w domu biegający między patelniami. Ja bym swojego faceta nie dopuściła do tego.
0: Jolu, ale mam...
6: Ale dajcie mi jeszcze dokończyć. Dajcie
0: dobrze,
6: mi dokończyć.
0: Dobrze, śmiało.
6: Ja, żeby dla mnie mężczyzna był atrakcyjny, on musi robić rzeczy, których po pierwsze ja nie potrafię, a po drugie rzeczy, które też odpowiadają jakby tym męskim rolom. Znaczy wiesz, ja na przykład zawsze z pełną fascynacją patrzyłam, jak mój mąż głęboko nurkował, robił męskie rzeczy, mierzył się ze sztormami, ogarniał ludzi w wodzie, schodził ponad 100 metrów pod wodę, wiesz... Dla mnie to jest facet, który naprawi kosiarkę. Ja tylko zgłaszam, że tu się coś popsuło, tam się coś popsuło. Natomiast w kuchni. Uważam, że gdyby on na dłuższą metę stał w kuchni, gotował i zmywał garki, to przestałby mi się podobać.
0: Jolu, ale to jest ciekawy temat. To mnie właśnie bardzo interesuje. Ale powiedz tak, słuchaj, szczerze, czy nie sądzisz, że twoje odczucia właśnie, które ja rozumiem, które są, myślę, dosyć czytelne tu dla wszystkich, nie wynikają jakby z pewnej kultury, z pewnego naszego wychowania, z kierunku, w którym... Ale słuchaj, poszliśmy w pewnym kierunku jako cywilizacja i pytanie, czy był to dobry kierunek, czy zły, jest teraz nieistotne. Po prostu istotne jest, że poszliśmy w pewnym kierunku. I wiesz, i czy chodzi mi o to, czy nie moglibyśmy ukształtować naszej cywilizacji tak, żeby działała zupełnie na innych zasadach i że może ty jesteś po prostu uwarunkowana.
6: Wiesz co, ja po prostu...
0: Kto to beknął? Przepraszam, kto to beknął?
1: To nie ja, naprawdę.
0: Przyznać się! W tym momencie chcę wiedzieć, kto to beknął. Co prawda nie mogę usunąć, zbanować, bo mi Skype się zawiesił, ale chcę wiedzieć, kto to beknął.
4: Odbiło mi się, bo piwo piję. Przepraszam bardzo.
0: No dobrze, to przyjmujemy przeprosiny.
1: W sobotę piwo pić? To nie wypada.
4: Jolu. W sobotę wieczorem piwo pić nie wypada.
0: No tak, to jest najgorsza pora. No
4: to... Na dyjku jeszcze.
6: To może odpowiem. Wiecie co, ja też byłam wychowana w domu, gdzie jakby mówiło się o partnerstwie. To znaczy mój ojciec stał w fartuchu, gotował, moja mama gotowała, ja gotowałam, wszyscy gotowali i nic z tego dobrego w sumie dla rodziny nie wyszło. I w latach 90. jeszcze wpadła mi taka książka do ręki, Kobiety z Wenus, a mężczyźni z Marsa, coś takiego w tytule, która dokładnie opowiadała o tym, jak są zbudowane mózgi. I postanowiliśmy z moim mężem, że wprowadzimy ją w życie. I słuchajcie, to zadziałało fantastycznie, bo ja się specjalizowałam w pewnych rzeczach w domu i mój mąż się specjalizował. Przestaliśmy się kłócić, bo każde wiedziało, co ma zrobić i jakie obowiązki jakby do niego należą. Co oczywiście nie znaczy, że jak ktoś jest chory, czy akurat nie może, czy po prostu tego dnia nie chce, to drugie akurat to zrobi. To jest jakby, ale to jest no, taka chwilowa sytuacja. I nagle okazało się, że my nie musimy się kłócić. Wręcz przeciwnie, ja przez to, że wykonuję kobiece rzeczy, stałam się bardziej atrakcyjna dla mojego męża, a on dla mnie.
0: Brawo.
6: I teraz dalej idąc za tym, jak ja bym miała powiedzieć, czy na przykład chciałabym mieć panią sędzię, sędzinę, która rozstrzyga moją sprawę, czy mężczyznę jako sędziego, albo na przykład, czy chciałabym mieć panią chirurg, czy pana chirurga, to zdecydowanie powiem, że mężczyznę, bo są zawody, gdzie to skupienie na danej sytuacji jest niezwykle potrzebne. Natomiast mózg kobiety, wiem to sama, biega w tak różnych kierunkach, że ja jestem przekonana, że moja pani sędzina, która będzie rozpatrywała moją sprawę, słuchając moich wypowiedzi, będzie myślała o tym, o której ma dziś fryzjerkę, czy ma iść do zrobić sobie manicure, czy tylko pedicure, a jakie włosy, jaki kolor, albo na przykład, czy ma umówioną wizytę z koleżanką, żeby pójść jakieś ciuchy kupić i co ona wtedy wybierze, jednocześnie słuchając mnie. Ja wiem, że mężczyzna tego tak nie zrobi. Mężczyzna się skupi na tej sprawie, i dopiero będzie myślał o innych rzeczach, jak skończy z moją sprawą.
0: Okej, dobra, słuchajcie, ja muszę trochę tu przydzielać głosy, bo jest trochę osób na antenie. Czyli Jola jest takiego zdania ogólnie, tak rzecz biorąc, że jednak są pewne konkretne różnice między nami, kobietami, a mężczyznami, że powinniśmy brać to pod uwagę, nawet wbrew pewnej politycznej poprawności, właśnie jak można by nazwać takie zjawisko, które dąży do równouprawnienia za wszelką cenę, tak fanatycznie? Równizm? Równizm. Ja
2: nie,
0: rzucam
2: to jest
0: taką.
2: Faszyzm.
0: Faszyzm.
2: To jest faszyzm z definicji.
0: Okej, okay. Co Ewa myśli na temat równizmu i faszyzmu, takiego na siłę trochę ujednolicenia roli mężczyzny i kobiety?
1: Czy Ewa by chciała zapierdalać w kopalni jako przodkowie?
0: Nie, no to dobra, to każdy sobie rozumie jak rozumie, no. Ewa.
3: Ja nie lubię szuflad. Nie lubię, jak się szufladuje gdzieś tam kobieta, mężczyzna, taki sposób myślenia, taki sposób myślenia. Ja staram się działać bez uprzedzeń. Pomimo, że gdzieś z kimś wchodzę w jakieś konflikty, a ich jest bardzo dużo, to pomimo wszystko naprawdę mam chyba tak naprawdę jedną osobę, z którą, a właściwie dwie, z którą niekoniecznie chcę rozmawiać. I chodzi o szuflady. Czyli ja, na przykład, tu pani Ola dała przykład sędziego, sędzina, sędzia. Dla mnie nie ma znaczenia, bo jeżeli ja, jest sprawa na przykład przeciwko mnie i czy przeciwko komukolwiek, to jasne będzie, że nawet gdy ktoś zrobił zły czyn i sędzia będzie dawał wyrok, i to nieważne, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, a sędzia będzie dawał wyrok, no niestety, ale na niekorzyść moją, no to się powie, no zły sędzia. Także nam brak jest wtedy obiektywizmu w takim postrzeganiu. No także ja mówię, przepraszam, że stękam, ale nie lubię takiego szufladkowania.
0: Ale Ewa, przepraszam, że ci przerwę. A czy... wiesz, bo ty patrzysz trochę od swojej strony, jak każdy, że oceniamy rzeczywistość, wiesz, jak my myślimy, jacy my jesteśmy, ale ty jesteś akurat taką dziewczyną, wiesz, zbuntowaną, kobietą zbuntowaną, ale czy bierzesz pod uwagę, że są inne kobiety, które, powiedzmy, godzą się na jakąś tam rolę, którym to odpowiada, są inne od ciebie. Wiesz, nie walczą, nie tam gdzieś nie dzwonią, nie robią akcji. Takie, wiesz, przeciętna kobietka, która sobie żyje, bierze na siebie jakąś rolę. Czy ty nie bierzesz pod uwagę tego, że są ludzie różni i ktoś inny może zupełnie inaczej postrzegać, oceniać ten świat?
1: Ja to w ogóle nie zrozumiałem, co pani Ewa powiedziała wcześniej. O co jej chodzi?
3: O czym?
1: O co ci chodzi, co wcześniej powiedziałaś? Bo jakoś tak się ślizgasz po temacie. A chciałeś...
0: Słuchaj, gdybym... Ewa, chodzi mi o to, że gdybym ja był kobietą, to może bym się zgodził na rolę kury domowej, tak zwanej, bo by mi to odpowiadało. Czułbym się dobrze, że tu się trochę zajmę dzieckiem, tu muszę obiadek dla mężczyzny ugotować i to mi odpowiada. Chcę być taką, wiesz, księżniczką tutaj w domu, tu obiadek, tu dziecko. Mężczyzna przychodzi, książę tutaj, wiesz, docenia, a ty patrzysz tak trochę od swojej strony, takiej, wiesz, Ewki zbuntowanej, że ona chce tu innym kobietom jakoś podyktować.
3: Właśnie nie, bo pani Jola powiedziała, moim zdaniem, takie trochę narzucający styl. Mnie nie interesuje, co pani Jola, jakie ma relacje ze swoim mężem i vice versa też powinno być, że panią Jolę, załóżmy, nie powinno interesować, jakie ja mam relacje ze swoim mężem. I inni, może powiedzieć swoje zdanie, że ma takie zdanie. Ja, jeżeli gdzieś wchodzę do czegoś, to też mówię, to jest moje zdanie. Ale mnie to nie interesuje, kto jakie ma relacje. Także ktoś chce być kurą domową, gdzie ja byłam bardzo dużo lat kurą domową, że tak powiem, aczkolwiek niekoniecznie, no bo tak jak powiedziałam, w domu też i męskie prace wykonywałam. Także nie do końca byłam tą tak zwaną kurą domową, ale po prostu no miałam dzieci i nie chodziłam do pracy. Także No, Ewa,
0: Ewa, przepraszam, ja będę trochę takim redaktorem, będę trochę chamski i tu trochę dorzucę teraz do pieca. O, to lubię, to lubię. Słuchaj, Ewa, ty jesteś, no, dobra. Ewa, ty jesteś taką kobietą, która ma niepoukładane życie, jest z mężem w separacji. Gdzieś tam, wiesz, z dziećmi się spotykasz, jakieś tam, wiesz, masz po prostu chaos, chaos. Ewa jest, znaczy Jola jest...
3: Czekaj, proszę... poczekaj, jaki chaos? Moje dzieci już są dorosłe, wszystkie. Córa najstarsza mieszka z chłopakiem, obecnie na studiach mieszka, ma 24 lata, prawie 25. Druga ma 22 lata, mieszka z tatusiem, często przychodzi do mnie. Dzisiaj też była.
0: Ale jest to skomplikowana sytuacja. No, jest to skomplikowana sytuacja, różne tutaj, wiesz, właśnie wojny o opiekę nad dziećmi, tu psychicznie chora, tu mąż dzwoni. Sama publikujesz takie materiały. No, nie ulega wątpliwości, że twoje życie jest bardziej zagmatwane i bardziej, wiesz, takie, wiesz, chaotyczne niż Joli, która ma tam poukładane z mężem, tu, wiesz, się są ze sobą cały czas.
6: 32 lata.
0: No, dwa światy się spotkały, słuchajcie, dwa światy.
1: Jola, czekaj, Jola z jednym chłopem, 32 lata?
6: Tak.
2: Ja byłem z jednym chłopem, znaczy z babą, 23.
0: Z jednym chłopem. Słuchajcie, wyszło właśnie na jaw, że Etam był z chłopem, ale to zostawmy.
4: Czeski błąd. 22 lata.
6: Wiesz, ale najważniejsze jest to, że po 32 latach ja czuję, że nasz związek jest dalej fajny. Ja jestem zakochana, więc to można w ten sposób ułożyć sobie życie. Tylko trzeba chyba zrozumieć też właśnie jakieś takie predyspozycje. Na przykład my mamy jako kobiety do pewnych rzeczy predyspozycje, mężczyźni nie mają. Ja na przykład mogę wykonywać bardzo długi czas, cały czas rutynowo tą samą rzecz. Wiem, że mężczyźni nie mogą. Nie dlatego, że nie umieją, nie potrafią, tylko ich to zabija wewnętrznie. Tak samo jak mnie pewne rzeczy zabijają wewnętrznie, których ja nie lubię, nie interesują mnie.
1: Na przykład
6: prowadzenie samochodu. Ja nie lubię czytać mapy, nudzi mnie to. Nie lubię podłączać żadnych rzeczy w domu. To wszystko jakby na męża przekazuje.
0: No właśnie, Jolu, bo słuchaj, są pewne rzeczy, które nam po prostu sprawiają przykrość, są pewne rzeczy, które nam sprawiają ból, trudność i wiadomo, że wtedy jest ciężej się za to zabrać. Wiadomo, kobieta może się wziąć za męskie zajęcia, ale będzie to dla niej nieprzyjemne. Przepraszam bardzo.
7: Ale kulturalnymi zwierzętami.
6: Tylko ktoś dodam,
0: tak?
6: Do życia, to nie znaczy, że ja takich męskich zajęć w momencie, kiedy było trudno nam, bo byliśmy w trakcie budowania domu i budowaliśmy go we dwójkę, własnymi rękoma, bez robotników, stawiając pustak po pustaku, murując, kafelkując, ja umiem pracować migomatem, spawarką.
0: O, migomatem? Tak? Serio?
6: Serio. Potrafię kłaść kafelki, mocować rynny, robiłam z mężem dach, biliśmy na dwa młotki, więc to nie znaczy, że ja się do takich rzeczy nie wezmę, kiedy
0: Ale Jolu,
6: musimy.
0: Jolu, to jest super... Kurczę, to mnie ciekawi, bo wiesz, były takie głosy wobec... Słuchaj, jesteś osobą publiczną, można tak powiedzieć, nie? Troszkę. Mhm. Więc były takie głosy, że wiesz, jakaś tam komunistyczna aparatczyczka, która się dorobiła, gdzieś tam pracowała w telewizji, dostała wszystko za darmo, a nagle wiesz, nagle ktoś się może dowiedzieć, że sama gdzieś tam kładłaś kafelki, uczyłaś się różnego tam rzemiosła i spawałaś i tak dalej tym migomatem gdzieś tam, wiesz, się zainteresowałaś i nagle, wiesz, inny obraz człowieka, nie? Więc ja zawsze do tego zachęcałem, żebyście uważali na osądy, żebyście się zainteresowali bardziej człowiekiem, zanim wydacie opinię. Więc mi to imponuje. Słuchaj, Ewa, ja jestem, mam dwie lewe ręce, wiesz, mam tam gdzieś tam wymienić w kiblu spółczkę, to nie umiem, nie? Więc się nagle okazuje, że ty jesteś bardziej męska ode mnie, bo ty byś pewnie to zrobiła.
1: Pomyliłeś imiona, do Joli mówiłeś, a powiedziałeś. Dobra.
0: A co powiedziałem?
1: No, powiedział się Ewa, a mówiłeś do Joli, dobra.
0: Aha, dobra, sorry.
1: No pustaki za komunę wziął u ciebie, pani Jolu, i ten migomat.
6: Nie, to w 90-tych latach, w 90 roku tak. Zaczęliśmy budowę domu i w tej chwili postawiliśmy w ciągu ostatnich 5 lat drugi dom, również sami, także mimo, że już mam pewne lata, ale żeśmy wybudowali, a, wykończyli.
1: Dobra, pani Jolu, a skąd żeście mieli te działki pod budowę?
6: Kupiliśmy.
1: Za komuny?
6: Nie, w latach 90. Wiesz, ja myślę, że ludzie też jakby przesadzają z tym za komuny. Za komuny my byliśmy biedni jak myszy kościelne, a ja dostałam termin z mojej książeczki mieszkaniowej, której miałam tak zwany zawinkulowany wkład, że mam czas oczekiwania 50 lat, a miałam 20, więc wiedziałam, że jak sama sobie domu nie zbuduję, nie postawię, to tego domu mieć nie będę. I tak żeśmy zrobili, ponieważ nie stać nas było na ekipy budowlane, to w soboty i w niedzielę budowaliśmy sami przez 5 lat. I wybudowaliśmy go od pierwszego ruchu łopatą fundamentu po ostatni kafelek w łazience. Zrobiliśmy wszystko sami. I w tej chwili zrobiliśmy również dom drugi, wyprowadzając się na wsi. Wybudowaliśmy go i wykończyliśmy i mieszkamy już w wykończonym domu. W tej chwili robimy ogród. I wow, oczywiście...
1: Po to wam dwa domy?
0: No, tak. Słuchaj, Jola ma w sobie jeszcze tam siłę, żeby coś robić, no. To ja to tylko się cieszę, jak słyszę takie rzeczy, prawie że komuś się chce.
4: Ty jesteś rewizjonista, jakiś psycho. Ty jesteś rewizjonista.
6: Jak mnie jest źle w życiu, a nie ukrywam, że moja sprawa z bankiem trochę mnie kosztowała nerwów, to jedyną dla mnie radą na to, żeby nie wpadać w depresję, w jakieś takie chandry, to jest wziąć się do roboty. I ja na przykład bardzo lubię pracować w ogrodzie, lubimy obydwoje budować różne rzeczy.
0: No fajnie.
6: I robimy to razem, we dwójkę, słuchamy sobie wtedy Radia Pogoda.
0: A czemu nie nocnego radia, tylko Radia Pogoda? To co takie ciekawe, że...
1: Co to za radio?
0: Kurwa, jutro będzie ciepło, zimno.
6: Bo to w dzień. I razem lubimy robić. I dlatego mówię, że jak trzeba, ja się również do takiej pracy wezmę. Natomiast na co dzień jakby do naszych obowiązków należą różne rzeczy. I ja na przykład zgłaszam, że coś się popsuło. I ja wiem, że mój mąż wszystko, co ja popsuję, zreperuje. A jak mam zatkany zlew, to tylko mówię, słuchaj, jest zatkany zlew. Natomiast jego tylko pytam, kochanie, na co masz ochotę dzisiaj na kolację?
0: Czyli i co, czyli co jest... Jolu, czyli pewne role przypisane nam przez, nie wiem, naturę, historię, kulturę, jakoś się sprawdzają. Jest to pewne uporządkowanie życia, tak? I w sytuacji, kiedy nam to odpowiada, nie ma co na siłę szukać jakichś alternatyw w imię politycznej poprawności. Po prostu tak to działa sobie i działa, jest okej, nie? Tak, to mi się kojarzy z takim konserwatywnym podejściem w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
6: Tak, ja po prostu, wiesz co... Bardzo często widziałam też takie małżeństwa, gdzie przy stole kobieta siedzi i widać, że ona tego faceta nie szanuje. I zaczyna się takie, wiesz, wymyślanie, a mój to stary, to w ogóle jest beznadziejny, on to tylko by piwo żłopał i jak coś to muszę mu kazać, żeby zrobił i tak dalej. Wiesz, i mnie z tym było źle, bo ja bym nigdy nie chciała stracić szacunku do mojego męża, bo uważam, że szacunek w dwie strony to jest najważniejsza rzecz w takim związku. Ale to wiąże się również z tym, że ten mężczyzna jest jakby tą głową domu, że ja na przykład nigdy nie musiałam się martwić o zarabianie pieniędzy. Ja go wspomagałam, dodawałam mu skrzydeł, jak ja mówię, czyli byłam zawsze przy nim, zawsze żeśmy dyskutowali na jakiś temat biznesowy, który robiliśmy, ale to on podejmował decyzję i jakby pchał ten wózek do przodu. To ja wtedy, jak był czas wolniejszy na przykład i on ogarniał firmę, to ja wycofywałam się do domu. Jak trzeba było wspomóc firmie, to ja z powrotem wracałam do firmy. I w ten sposób o wiele łatwiej się żyje.
0: Czyli co? Czyli powinniśmy tak naszymi wartościami kierować działaniami, żeby był szacunek. Szacunek to jest jednak platyna wśród wyższych wartości. Tak. Michał chciał coś powiedzieć, a ja idę siku, bo już mi się chce... Przepraszam, muszę do toalety i oddaję głos Michałowi.
1: Wytrę się od razu, żebyś nie...
0: Nie, będzie teraz. Tylko jedynka, nie dwójeczka. Jedynka, jedyneczka. No.
4: Ja chciałem coś powiedzieć? Nie, no nic nie chciałem powiedzieć, ale rzeczywiście szacunek, o, to jest właśnie platyna wśród wartości. Bardzo dobrze Krawiec powiedział i zgadzam się i podpisuję się obiema rękami i obiema nogami pod tym.
0: Etam.
2: Ja się na chwilę przebiję, bo mam bardzo ważne zdanie. Właściwie nie bardziej do was, co do słuchaczy, bo to, co Jola teraz powiedziała, no to będę dałaś mi do myślenia z tym stołem mężczyzną i obiadem. Przypomniałaś mi 24 luty 98, kiedy mogłem zupełnie zmienić sytuację. Ale to jest taka moje osobiste przypomnienie. Natomiast wszystko, co powiedziałaś w ciągu ostatnich 20 minut, to jest to, co ja próbuję przekazać tutaj właśnie wszystkim słuchaczom, a to ty przekazałaś to w ciągu 20 minut. Nie mam w tematach damsko-męskich nic więcej do powiedzenia, co nie znaczy, że się skończyłem, bo w innych tematach mam to do powiedzenia, nie?
6: Cieszę się tam, że się zgadzamy, ale to chyba też doświadczenie pokazuje i to, że jesteśmy różni, kochajmy tą różność, nie dajmy się właśnie zunifikować i w momencie, kiedy doceniamy tą różność w nas, to potrafimy też znaleźć swoje role i w nich się czuć najlepiej.
2: Tak. Ja też próbowałem takie coś wprowadzić. Znaczy ja dostałem tą książkę od swojej kobiety. Kobieta jest z Wenusa, mężczyzna z Marsa, tylko to nie wiem, tak podejrzewam, nie chodziło o to, żebym ja był z Marsa, tylko żebym był i z Wenus, i z Marsa. Natomiast ja sam przeczytałem książkę, którą można byłoby zatytułować Mężczyźni są z Marsa, typową dla mężczyzn, czyli Wademekum Ojca. I tam są pewne dogmaty takie właśnie, przez Korwina opisane oczywiście, ale w bardzo taki przystępny i zupełnie inny sposób niż jego publicystyka. I to się u mnie kompletnie, ale to kompletnie nie sprawdziło i uważam, że w wielu związkach, właśnie wszystkich, które dookoła siebie jakoś tam miałem, niestety to się nie przyjęło, to co ty mówiłaś, ten model i w związku z tym wszystkie te związki się porozpadały.
6: Wiesz, ja działałam w ten sposób, jeszcze tylko słowo, ja działałam w ten sposób dlatego, że obserwowałam mój dom, gdzie było próba prowadzenia partnerstwa, która się nie udała. I jedno z rodziców moich, mama i ojciec, nie byli zadowoleni w tym małżeństwie. W związku z tym wiedziałam, że takie partnerstwo właśnie do niczego dobrego nie prowadzi. Natomiast ta specjalizacja i wykorzystywanie swoich dobrych cech, bo wiesz, ja w kuchni działam bardzo szybko i dla mnie zrobienie obiadu to jest chwila, moment. Dla mojego męża to jest upierdliwe nieszczęście, więc po co on ma to robić? Natomiast dokładnie. Dla mnie są rzeczy, które dla mnie są upierdliwe i ja się w tym nie ogarniam. Na przykład papierologię, jakieś pity i inne takie rzeczy. Ja, mój mąż wie, że ja tego nie znoszę. I on to po prostu robi nawet nie wiem kiedy.
1: Więc... Jola, czy twój mąż oglądał te zdawam ostatnie 3 odcinki? To niech się nauczy, jak się obiady gotuje.
6: Ale mój mąż świetnie gotuje, słuchaj. Jego na
1: podstawowym
6: daniem jest kaczka z pomarańczami. I od czasu do czasu on również wyrzuca mnie z kuchni, idzie i robi jakiś fantastyczny obiad. Ale ja mówię o takiej codzienności. Tak samo jak ja w momentach, kiedy trzeba, wspomagam jego nawet w tych męskich działaniach.
2: No ale widzisz, psycho, w związku z tym, że ja mam gotuj z etamem, nie polecam, szczerze mówiąc, żeby nie zaszkodzić waszemu żołądkowi, mój już przywykł, to mnie w zasadzie przez to przestała być potrzebna kobieta. Ja się świetnie sprawdzałem przez prawie 15 lat w byciu żywicielem rodziny i dostarczaniem całkiem przyzwoitych w porównaniu z moimi rówieśnikami pieniędzy.
1: Czekaj, zareklamuj swój kanał, gotuj z etamem. Jola, to jest...
2: Nie, co wiedzą, to
1: cicho.
2: Niedługo
1: Jola,
2: będzie otwarty.
1: To jest zajebiste.
2: Nie. Jak będzie osobny kanał Gotuj z etamem, to przyjdzie donate na 100 zł i będzie reklama Gotuj z etamem. No.
1: Ode mnie
2: na razie
1: nie
2: go
1: przyjdzie,
2: nie zakładam.
1: Ja tyle nie zarabiam.
4: Kuchnie tam strasznie.
0: Etam,
6: ja jeszcze jedną rzecz dorzucę.
0: A czy ja tylko się tak Etama zapytam. Etam, czy nie sądzisz, że ty promujesz byle jakość?
2: Tak. Promuję ten byle jakość, ale jestem w tym szczery.
1: Na celu takim, to jest w celu Etama, żeby promować byle jakość, no kurde.
2: Ale sobie mogą być tacy, którzy nie będą nawet tego potrafili zrobić, więc ja lepiej zjeść byle jak niż w ogóle chyba, tak? No bo jak nie zjesz w ogóle, no to zginiesz, a jak zjesz byle jak, no to zginiesz po jakimś czasie. Także ja daję ten czas, nie docencie go.
0: Byle jakość.
6: Ja jeszcze dorzucę jedną rzecz. Bardzo często też spotyka się w wielu domach, przynajmniej jak rozmawiam z różnymi ludźmi, to się skarżą na to. Jest coś takiego, że mężczyzna nigdy nic nie może znaleźć w domu. I jest zawsze z tego powodu jakaś awantura. Czyli na przykład, a gdzie są cążki, albo gdzie jest pilniczek, albo gdzie jest jakieś inne rzeczy. I to też właśnie można bardzo prosto rozwiązać. Ja to rozwiązałam w taki sposób, że każda rzecz ma u mnie w domu swoje miejsce i ja muszę określić na przykład mojemu mężowi, że słuchaj, to jest druga szuflada od góry, 20 centymetrów od przodu po lewej stronie i tam musi być ta rzecz. Bo inaczej nawet w tej szufladzie mój mąż nie znajdzie.
0: Czyli robisz trochę za mamusię swojego faceta.
6: Nie.
0: Tak, ja myślę, że tak, Jolu, ale godzisz się z tym jakby, że ogarniasz swojego faceta i mówisz mu, tu weź sobie śliniaczek, tu masz szufladkę. Trochę tak to wygląda, wiesz.
6: No tak, ale to wiesz, nie jest ja nic na przykład złego. Zgłaszam, że kolejna szafa jest mi na przykład potrzebna na buty, albo na przykład kolejne półki, żeby mi dorobił i za tydzień mam.
0: Ale mi się to nie podoba, mi się to nie podoba do końca, bo widzę w tym taką, wiesz, taką właśnie opiekuńczość i mamusiowatość kobiet, które biorą na siebie rolę tych, które ogarniają, które kontrolują, które wiedzą, co jest gdzie, a facet to jest taki niebieski ptak, lubi sobie mieć wszystko w dupie, tak, lubi se pospać. To jest takie usprawiedliwianie, to jest właśnie ten patriarchat, który w nas...
6: Ale nie do końca, dlatego że, tak jak mówię, jest cała masa rzeczy, których ja nie chcę wykonywać, bo nie lubię. Bo po prostu, na przykład wszelkie płatności, pilnowanie terminów, rachunki, pity i tego typu rzeczy. Ja w ogóle się do tego nie dotykam.
0: Aha, no dobra, no czyli facet ma swoje obowiązki i jakby się godzicie na to, że on jest niedoskonały w niektórych sprawach, że nie wie gdzie co jest, tam dalej ma nieogarnięte, ale on z kolei co innego robi. Ale wiesz, jest wielu facetów, którzy, u których nie ma tej wzajemności. Kto chciał tutaj zabrać?
6: Na pewno tak.
0: Mi się wydaje, że wzajemność to jest taki słowo klucz, nie? Tutaj, żeby...
6: Szacunek i wzajemność. To już mamy dwie cechy.
0: No.
1: Czy mogę? Uzupełnianie się chyba tak.
3: Czy mogę?
0: Tak, nie. Proszę bardzo, Ewa.
1: A kto ty jesteś?
3: Tu chodzi o kwestię, w jakich środowiskach się wychowywaliśmy. Gigantyczny wpływ ma nie tylko rodzina, ale również tak zwana ulica. I kwestie przyzwyczajenia. Myślę, że my, jako my, nie mamy prawa nikomu mówić, jak ma się zachowywać, ale mamy prawo powiedzieć, jak u nas się sprawdza to, co pani Jola powiedziała, że u niej się to sprawdziło, ale na początku swojego małżeństwa powiedziała, że też wykonywała i teraz też, że budowała, wspólnie budowali domy, czyli dwa domy. I tu jest kwestia naprawdę gigantycznego problemu. No, zawzięcie też, czy ktoś dąży do jakichś pieniędzy na przykład. Może być tak, że jeżeli jest kobieta, mężczyzna, żeby nie wykluczać LGBT, no jest jakieś partnerstwo, bo mi to nie przeszkadza, mnie to nie interesuje kto z kim, bo przecież i tak zwani LGBTowcy też się rozchodzą. I teraz tak, kto ma jakie aspiracje życiowe? Jeżeli partner i partnerka i w ogóle partnerzy jak się dobiorą i mają takie same aspiracje życiowe, że tak powiem, w dobrym środowisku się otaczają, spotykają się tylko w wyselekcjonowanym środowisku, to inaczej będzie się to kształtowało, a inaczej będzie się kształtowało, jeśli no, nie ma tych wspólnych aspiracji. Także no, ktoś może powiedzieć, że ja przeciwko pieniądzom mówię. Nie, to nie jest tak do końca, że ja nie wiem, ja lubię obrzydliwe bogactwo, że tak powiem, obrzydliwe bogactwo. Wczoraj rozmawiałam z kimś, no i ten temat troszeczkę poruszyłam. Rozmowa była prywatna. Ja w którymś momencie naszego małżeństwa mieliśmy dług w banku 2000 funtów i w tym samym momencie mój mąż stracił pracę i dostał odprawę, bo to nie, że został zwolniony, tylko to było grupowe zwolnienie. Taki depot tutaj likwidowali. Jeździł na tirach i dostał 2000 funtów zwrotu. Znaczy tego, no, odprawę. I mi chodziło o to, że my mamy dług w banku 2000, on dostał 2000 ten. Czyli mój mąż miał aspirację, żeby za te pieniądze pojechać gdzieś na wycieczkę na Lanzarote, gdzie ostatecznie pojechał. Ja miałam inne priorytety.
1: A to nie lepiej było spłacić ten dług?
3: No właśnie, ja miałam inne priorytety. Wolałabym, żeby dług był spłacony, żeby nie być z tym długiem, a on powiedział, że to może być jedyna nasza szansa jakaś, żeby pojechać na jakąś zagraniczną wycieczkę. A w tym czasie była moja mama. Mogę ja być zła i niedobra, możecie o mnie myśleć, co chcecie. W tym samym czasie była moja mama, chora u nas w Anglii. Potrzebowała jeździć na wózku. Tego wózka też nie mieliśmy, to znaczy też można było kupić, czy na kredyt, czy za te pieniądze, wózek dla mojej mamy. I ja po prostu no, się wściekłam w którymś momencie na zasadzie, no, ja, bo on proponował wycieczkę również dla mojej mamy. Ja mówię, co ty, normalny jesteś? No tu moja mama jest chora, ledwo co chodzi, a ty wycieczkę na Lanzarote ten i w końcu pojechał sam z dziećmi. Tam jeszcze się dzieci rozchorowały. To nie chodzi o to, że ja występuję nie wiadomo jak przeciwko pieniądzom. Ja nie zazdroszczę ludziom pieniędzy. I tu jest kwestia taka tego środowiska, wychowania. Mój mąż był inaczej wychowywany, a ja byłam inaczej wychowywana. I zetknęły się, załóżmy się, zakochaliśmy w sobie. Było super fajnie, pięknie. Nawet była taka sytuacja, że jeszcze nie byliśmy małżeństwem i no, u mnie była bieda, mój mąż troszeczkę lepiej stał finansowo. Oni mieli otwieracz do konserw, a my otwieraliśmy scyzorykiem. No i on taki zadowolony przyjechał, że otworzy puszkę scyzorykiem. No i niestety nie wychodziło to jemu. Ja wzięłam delikatnie, uśmiechnęłam się, dobra, ja otworzę. I przez to, że on nie umiał tego otworzyć, to ja i tak go kochałam. Tu chodzi o kwestię zrozumienia i tak go, pomimo, że tego nie umiał. I teraz do brzegu. Czyli gdzieś w którymś momencie zaczynamy się rozchodzić, bo jakaś tam praca, bo coś tam. To jest gigantyczny problem, bo od strony tej wyszliśmy, no, partnerskiej. Także możemy sobie pogadać, jest fajnie, pięknie, że sobie rozmawiamy, ale no, to różnie w różnych sytuacjach się sprawdza. Także, no.

0: twoim mężu. Czym się zafascynowałaś, tak jakby? Że był przystojny, czy zaradny, czy
1: często uroda, słuchaj, psycho, często uroda i wiesz, i ta chemia, jak to się mówi, bierze górę. Ja też znam takie przypadki, gdzie kobieta się związała z mężczyzną, który był atrakcyjny, tam przypakowany, seksowny, a potem to się zamieniło w koszmar, nie? Tak bywa.
0: I chyba większość moich kolegów już jest po rozwodzie, co tam się ohajdali, bo zafascynowali, byli gdzieś, no, ale w drugą stronę jak to działa.
2: Ale to było pytanie do mnie. Tak. To jest przynajmniej w moim przypadku, to jest kwestia taka, że kobieta, przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja tak mam, kobieta potrzebuje się czuć bezpiecznie. Tak, i tak. Bo
0: tak mi się wydaje, że kobiety chcą na siłę się czuć bezpieczne, a potem wychodzą z tego jakoś związku tak trochę.
1: No dobra, psycho, ale tutaj daj Ewie powiedzieć do końca. No.
0: Okay.
2: No, także jest, no oczywiście uroda jakaś tam była, załóżmy, no był trochę przy kości już, także nie mam co tutaj nie wiadomo jak wybielać, że nie wiadomo jak przystojny, ale jest, no, ogólnie nawet fajnie nam się rozmawiało i na początku małżeństwa, nawet kilka lat ładnych, ja się śmiałam, nasze małżeństwo jest cudowne, bo się kłóciliśmy raz na pół roku, także jest, no.
0: Ale to nie chodziło o hajs, bo większość kobiet teraz woli hajs.
2: Ale że ja dla hajsu wyszłam za mąż?
0: No nie wiem, czy w tym przypadku.
3: No tak.
1: Tak, dla hajsu, Ewa.
2: Nie,
1: poszła, no,
2: nie. Jak się pobieraliśmy, to właściwie jeszcze zanim się pobraliśmy, to mój mąż nie pracował, ja pracowałam. Także jest, no, to nie było także dla hajsu, absolutnie.
1: Spotyka się kobieta i mężczyzna.
0: Cicho, krawiec, jeszcze nie skończyłem. A panie Ewo, a wyjdziesz za mnie?
2: Oj, psycho, wiesz, ile ja mam adoratorów, ojejku.
0: A, to wybieraj.
1: Etam czy psycho właśnie?
2: A poza tym ja nie mam separacji. My tylko nie mieszkamy razem. Nasza sprawa się odbyła tylko o dzieci. Po prostu sąd nas rozdzielił. To nie była sprawa pomiędzy mną a mężem, tylko to była sprawa o dzieci. Żeby nas odizolować od siebie, żeby dzieci nie były świadkami kłótni. To tylko to. A tak naprawdę nie mam separacji nawet. Także jestem legalnie...
4: Mnie to nie przeszkadza.
2: W legalnym małżeństwie bez separacji.
1: Słuchajcie, znamy sytuację Ewy w tych sprawach, nie? Miłosnych, sercowych. Znamy sytuację psycho, tak? Tutaj taka marna trochę sytuacja. Znamy sytuację Etama, taka pokręcona sytuacja. Znamy sytuację Joli, no to taka konserwatywna, tradycyjna, normalna w sumie. Taka...
0: Teraz poznamy sprawę krawca.
1: Nie, moją teraz... nie. Michała, na Michała tutaj.
0: Nie, no, a o Kasi nic nie opowiesz?
1: Nie.
0: Dobra, to Michał, dawaj. Ja tu będę moderował.
3: Ja nie chcę nic mówić na ten temat.
1: No
2: ale
1: dobra.
2: Przepraszam, że się jeszcze wetnę. Ja to tylko mówię dla przykładu, że po prostu w różnych środowiskach się wychowujemy, z różnymi ludźmi się spotykamy. To o to chodzi. Ja tutaj nie mówię nie wiadomo jak, żeby, nie wiem, czy mężowi zaszkodzić. No na pewno sobie wiele szkodzę, mówiąc takie różne rzeczy. Ale to ja bardziej pod kątem psychologicznym rozpatruję takie kwestie. Bo to chyba bardziej ogólnie wyszło. No przy okazji pani Jola powiedziała o sobie, ja powiedziałam o sobie, tak że jest, ja nawet nie zazdroszczę, że komuś się dobrze powodzi nawet w miłości.
1: A to jest, to jest w ogóle dobry nawyk, nie złorzeczyć, nie zazdrościć, że ktoś ma lepiej, tylko się cieszyć z tego. To jest, ja się tego uczę przez całe życie. No.
0: Krawiec, a czy ja ci zazdroszczę, że...
1: Ty mi zazdrościsz, o, że ja mam wszystko... I ogólnie, o, całe te, że ja radio mam, ty mi zazdrościsz, o.
4: Ja też mam radio.
1: Co ty masz za radio? Ty gówno nie radio. Ja mam radio.
4: Radio też ma, znaczy jeśli to jest radio, to ja też mam radio.

0: radio, a Ewa ma telewizję.
1: No ale to nieważne, kto co ma, tylko no, żebyśmy wspólnymi siłami pewne rzeczy ogarnęli, żeby było lepiej. No, no niestety dzięki takim ludziom, między innymi obnażającym się, jak ja, czy tutaj pani Jola coś mówiła, na przykład jest film nawet zrobiony, Kwiat pustyni, czy coś takiego. Czyli dzięki odważnym ludziom świat poznaje różne sytuacje i no, prawo gdzieś się zmienia. To o to chodzi. No, ja mówię, że jestem zbuntowana księgowa, bo wszystko jest księgowością, totalnie wszystko jest księgowością. Dam tutaj taki przykład, przepraszam, że się rozgaduję. Dam tutaj taki przykład. Zaraportowanie, czyli na przykład sprzątałam w szkole i używałam spryskiwaczy, bo tak, takie ten środki mieli i podobno bardzo dobre. I oni zaraportowali, bo ja dostałam wysypki na rękach, zaraportowali, że ja mam uczulenie na taki środek. To jest księgowość, zaraportowane uczulenie. A ja mówię, ale gdyby to było zaraportowane, że to jest poparzenie, to ten środek byłby wycofany. Więc tu chodzi o księgowość. Ja mówię, wszystko jest księgowością. Zależy, jak zaksięgujemy.
2: Chyba mylisz pojęcia, bo księgowość to jest pisanie cyferek w Excelu, a nie...
1: Wszystko jest księgowością. Wiem, że jest rachunkowość, bo mam podstawy rachunkowości właściwie. Większy dział w tym świecie jest rachunkowość, a mniejszy dział jest to księgowość. Księgowość mieści się w rachunkowości. Ja mówię, nie, to jest źle, na odwrót. Jest księgowość, są księgi czyste i w księgach się zapisuje. Tak jak w Anglii jest book, notebook i właściwie to, co dzieci zapisują w szkole, to się już nazywa jako książka. Także to jest wszystko księgowość. To, co się zapisze, to jest księgowość.
0: Potwierdzam. Rachunkowość jest działem księgowości. Wiem, bo mam z tego dyplom.
1: Ale odwrotnie uczą. Ja nie wiem, przynajmniej mnie odwrotnie uczyli. Ja mówię, co to ma być? No...
0: Okay. Nie. Mnie uczyli wyraźnie, że rachunkowość jest działem księgowości, natomiast źle uczyli rachunkowości, to jest zupełnie inna sprawa, a to już wewnętrznie, tak.
1: No ale teraz ogólnie, na przykład jak dzwoniłam gdzieś tam, nie pamiętam gdzie, to no wyraźnie mówili, że nie, że rachunkowość jest to większy dział, a księgowość jest w rachunkowości.
0: To są niedouczeni, bzdura.
2: Ewa, idźcie Ewa. Sobie na priwa, a my tu sobie pogadamy.
0: Ale nie no, z tym, ja 2000, jeszcze... z tym 2000 funtów tylko chciałem Ewie powiedzieć, że jak ty o tym przykładzie powiedziałaś, no to oczywiście dla mnie po prostu czymś oczywistym i odruchowym jest spłata zadłużenia w tym momencie, tych 2000 funtów, tak?
3: No tak, niedobrze mieć dług. Jola chciała coś powiedzieć.
4: I tak, ja chciałam powiedzieć, że Krawiec dobrze powiedział, że całe życie się uczymy. I małżeństwo też moim zdaniem jest taką nauką tej drugiej osoby, a jakby sednem sprawy jest to, żeby pokochać wady tej drugiej osoby, żeby one przestały nas drażnić, a żebyśmy po prostu je normalnie znosili.
3: O, to dobre.
4: I to jest jakby clue wspólnego życia. Takie jest moje zdanie.
3: Jola, a czy ty jesteś szczęśliwa w swoim związku?
4: Bardzo.
3: O,
4: bardzo.
3: Miło usłyszeć.
4: I właśnie chyba to jakby pozwoliło też nam, że ten związek jest taki bardzo ciepły, że my lubimy przebywać ze sobą, że od 2000 roku już postawiliśmy jakby sprawę jasno, że razem pracujemy, razem żyjemy i praktycznie nie jesteśmy 24 godziny na dobę razem, a nawet do sklepu jedziemy razem, bo jest nam fajniej robić to.
3: To fajna sprawa, nie być zmęczonym swoim partnerem, nie? Tylko czerpać przyjemność jeszcze z obcowania z nim. Dobra, Jolu, słuchaj, to takie już słowo było na koniec, więc ja już będę
2: nie,
3: tu powoli rozłączał.
2: Ja się zapytam jeszcze pani Joli. A czy uważasz, pani Olu, że ktoś może w ogóle nie trafić w swoim życiu na jakąś, no, jakiegoś partnerkę,
3: No, ale co to za pytanie? Kurwa, co to za pytanie? No, czy zdajesz sobie sprawę? No, może ktoś nie trawić. No, a Jola akurat trawi i czuje się dobrze, i czuje się komfortowo. No,
2: nie
3: i, trawi, to,
2: tylko trafi,
3: i po co się pytasz o takie rzeczy w ogóle tutaj?
2: Czy jest taka możliwość? Dla pani Joli się pytam, a nie dla ciebie.
3: Ale to jest takie pytanie psycho w stylu, a czy tak mówisz, że jest spoko, super, a czy nie jest przypadkiem chujowo? Czy wszystko na pewno jest na miejscu? Taki wąż, taki reptylianin.
1: Krawiec, ale nie usłyszałeś, bo psycho powiedział trafić, nie trawić, tylko trafić.
2: Właśnie,
4: znaczy, to jest wielkie szczęście trafić na tą drugą osobę i to chyba trzeba mieć szczęście i tak, żeby się zrozumieć.
3: Jak to w życiu, jak to w życiu, no. Miłość ma w sobie trochę z takiego szczęścia, nie? Czy gdzieś tam się spotkacie w bibliotece, czy przypadkowo, czy na plaży, czy coś, jak to się potoczy, wszystko. No takie szczęście trochę, no takie szczęście trochę.
5: No dokładnie, ja mogę w tej kwestii powiedzieć tyle, że ja nigdy nie trafiłem, chociaż mi się zdawało, że trafiłem, ale nie trafiłem, a potem się, kurwa, zrobiłem zero atrakcyjny dla kobiet w ogóle i teraz jak na mnie jakaś dupa leci, to mi się od razu czerwona lampka zapala, że to jakiś wałek jest po prostu.
3: Jesteś uprzedzony trochę, a może tak, ta, wiesz, a może tak, a może ta dziewczyna widzi w tobie fajnego faceta i byłaby szczęśliwa.
5: Nie wydaje mi się.
3: Masz, czyli no, co, czyli dalej. Masz, czyli przepraszam, no, masz...
2: U ciebie... Dobliński?
3: Nie, sorry. Cicho.
0: Muszę tutaj przypomnieć moje stare powiedzenie, bo tutaj jest potwierdzenie tego powiedzenia, że nie trudno jest być pięknym, przystojnym, bogatym i znaleźć sobie dziewczynę, ale trudno jest być nieatrakcyjnym, śmierdzącym i biednym i znaleźć sobie dziewczynę. I tutaj kolega potwierdza moją tezę.
3: Słuchaj, kiedyś mi mój dealer powiedział, że krawiec, nie mów o sobie, że tam śmierdzisz, że nie myjesz się, bądź bardziej taki do przodu, wiesz, zadbaj o siebie i mów o sobie pozytywnie, bo dziewczyny jak usłyszą coś takiego, że ty nie dbasz o higienę i tak dalej, to już się tobą nie zainteresują. Wydaje mi się, że tobą tam się żadna nie zainteresuje, bo ty taki jesteś...
0: Zrozumiałeś wreszcie, o co mi chodzi. Ja się oganiam jak przed muchami. Nawet uwierz mi, że moja flejowatość nic nie daje. One nadal lgną. Nadal lgną. Wystarczy, że ze mną porozmawiają.
2: No. Muchy zawsze do gówna lecą, nie?
0: No trudno się mówić.
5: Jak ci się nie chce myć, kup se perfumy jakieś i po prostu wstanie rano, pieprznij się tymi perfumami od góry do dołu i masz spokój.
0: A co ja robię, jak idę do dentysty?
3: Etam, a czy w tobie nie ma takiego pomyślunku, takiego wczucia się trochę w tą kobietę, która też chciałaby mieć atrakcyjnego faceta, który jest umyty, pachnący, który dba o siebie. Wiesz, czy ty byś chciał... Kiedyś mnie dziewczyna zapytała, krawiec, czy ty lubisz, jak są brudne dziewczyny, takie nieumyte i tak dalej. Wiesz, tak mnie trochę wzięła, jak to się mówi, pod chuja, nie? Wiesz, i trzeba takie rzeczy brać trochę do siebie, trochę też myśleć o drugiej osobie.
0: Ale ty ciągle zrobisz złe założenie, bo ty byś miał słuszne to założenie, gdybym ja był poszukiwaczem, a ja już nie jestem poszukiwaczem. Ja postanowiłem spędzić samotnie resztę życia.
2: A ciebie teraz poszukują. Ciebie poszukują, Etamie, tak?
0: Nie, po prostu w tej chwili jest tak potworny deficyt. Deficyt facetów, którymi się interesują 30-latki, to są najczęściej 30 lat parę, no, dziewczyny. Ja to widzę po prostu, ja to po prostu widzę wszędzie. To ja już do galerii przestałem chodzić, chodzę do sklepu spożywczego zwykłego, a i tak kasjerki się do mnie uśmiechają, jak z nimi zagadam. No bo ja mam gadkę taką, no nie taką jak tutaj flejowatą, trochę inną w realu.
3: Etam, ale to nie chodzi o gadkę, wiesz, bo tak... Nie pomyślałeś sobie kiedyś, że wiesz, że to są pewne pozory, pewien wizerunek, który budujesz wokół siebie, ale kobieta też nie jest głupia i taka Ewa też, powiedzmy, z którą tam flirtowałeś trochę, też się tobie przygląda, ocenia cię, czy ty, wiesz, pomyślisz o niej na przykład trochę, czy skupisz się na sobie znowu, wiesz, to są takie... to nie są takie pewne role, które sobie przybieramy i to jest takie sztuczne, tak dalej, tylko trzeba być trochę szczerym w tym, wiesz, się gdzieś tam zainteresować drugą osobą albo gdzieś tam pogadać szczerze, a nie takie, wiesz, ja tu jestem youtuberem i ja ci, kobieto, powiem, jakbym się z tobą związał, 5 schabowych co najmniej plus 1 zapasowy.
0: Tutaj masz rację. YouTube. Ale musiałbyś dopowiedzieć, że Ewa mi się przysłuchuje. Tak, przysłuchuje. I to jest zupełnie coś innego. Zawsze może mnie umyć, więc nie ma problemu.
3: Słuchaj, żadna dziewczyna nigdy nie będzie chciała być twoją mamusią, tylko bardziej partnerką. A ty chyba wpadasz w tą pułapkę trochę, że bardziej szukasz mamy sobie. A...
0: Nie zakładaj zawsze, bo to jest... Sorry, że mówię z herbatnikiem, bo sobie wsadziłem do gęby.
3: No to przestań żreć i gadaj tu w radio normalnie.
0: Głodny jestem. No.
3: To sobie tam u siebie sobie tam przełykaj i ciamkaj.
1: Etan, przepraszam, się wetnę. Tak, przysłuchuję się tobie i coraz bardziej mam negatywne o tobie... opinię wewnętrzną. Tak jak na początku gdzieś wypowiadałeś się, czy w Nocnym Radiu, czy u Enkiego, to jakoś inaczej. No, może to było śmieszne, ale to przestaje być zabawne. Ciągłe jakieś transmisje długie. Nawet nie chce mi się tego włączać tam. Także sorry, no ale no, nie nadajemy na tych samych falach, okazuje się. Także,
3: Etam, no, powiem ci, że może. Trochę się tutaj z Ewą rozumiem, że to jest zabawne do czasu. Ja też w sobie widzę te, wiesz, wady i widzę, że to wcale nie musi być śmieszne dla tej drugiej strony, nie? I takie przeświadczenie, że ja tu jestem krawiec, ja sobie będę tu leżał, ja sobie będę tutaj, wiesz, się delektował, jak mi kobieta kobita zrobi. To jest śmieszne, ale do czasu, nie? W końcu przychodzi czas na konkrety i kobieta też chciałaby mieć w tobie jakieś oparcie, jakąś taką, wiesz, wzajemność, a nie, że ona jest twoją opiekunką, czy mamusią, czy jakieś masz tutaj, nie wiem, jakieś swoje
0: ale
3: inne...
0: czy ja mówiłem, że ja czegoś takiego oczekuję od kogokolwiek? No, trochę, czy ja w ogóle mówiłem,
3: tak to wynikało celem, trochę. No,
0: to jest pytanie o cel. Najpierw zapytaj się mnie, jakim celem jest...
3: Słuchaj,
0: to,
3: a tak bym się zapytał ciebie, co możesz dać kobiecie tam, jakbyś tak miał powiedzieć, nie mówię konkretnie o Ewie, tylko wiesz, ogólnie, co mógłbyś dać kobiecie od siebie?
0: W moich czasach, czyli kiedy byłem zainteresowany związkiem...
2: Teraz, w tej chwili powiedz.
3: Teraz,
0: w tej chwili, ale w tej chwili to jest w ogóle bezsensowny temat, bo w tej chwili ja nie szukam kobiety.
3: Aha, czyli tak sobie dla jaj. No dobra, no to spoko, to nie mamy
0: nie,
3: o czym gadać.
0: Nie, no wy się bzduraliście.
4: Ja jeszcze może słowo dodam, bo z tą opieką, słuchajcie, ta opieka wzajemna jest niezwykle ważna, ale to nie tylko sprowadza się do takich czynności codziennych, że ja na przykład zadbam, żeby mój mąż był dobrze odżywiony, ale również do wspólnego odkrywania świata, że na przykład mój mąż dba o to, żeby mi pokazać różne ciekawe rzeczy, na przykład nauczył mnie nurkować i razem spędzaliśmy pod wodą cudowne chwile. W tej chwili uczy mnie na przykład strzelać, a ja znów uczyłam go robienia witraży.
2: Więc... Ja słyszałam to słynne zdanie, a ja do męża mówię strzelaj. To tak? To
3: tak się niektórzy śmieją tutaj, bo była taka opowieść Joli na Paranormalium, tak? Że było tam, Jola opisywała swoją historię z duchami, jakieś tam były właśnie poltergeisty, coś. I Jola tak szczerze opowiedziała, że tam było właśnie mężu strzelaj, bo się wystraszyła i się ludzie z tego śmieją do dzisiaj. Słuchajcie, czy to jest takie sensowne się śmiać z takich rzeczy? No Jola coś tam opowiedziała, jakąś swoją historię. Zawsze można do kogoś przypiąć jakiegoś mema, jakieś porzekadło, powiedzonko, zakrzyknięcie i się potem z tego śmiać, ale czy to nie jest takie... Kurwa! Co zamknij, kurwa, twoje... radio, że mi się tu rozpychasz łokciami?
2: Ja do Joli mam pytanie, nie do ciebie. No dobra.
1: Mogę jeszcze chwilę?
2: Tylko też za bardzo.
6: Ty się wtrącasz, zawsze się wtrącasz. Daj, podaj powiedzieć do końca człowiekowi i dopiero zabierz głos, a nie się wtrącasz w pół zdania. Bez kitu, to jest już wkurwiające.
2: Teraz ty się wtrącasz. Dawaj, Jolu.
3: No właśnie, dawaj. Psycho, powiem ci to samo, co Etamowi. Może to jest śmieszne do czasu, takie przerywanie non-stop, nie? To może być twój trademark, ale... Wiesz, tak nie cały czas, nie?
2: Dobra, Jola daje teraz.
4: Znaczy, mnie to nie przeszkadza, jeżeli ktoś mówi o tym strzelaj. Ja jakby nie mam takich kompleksów i to, co mówię, to jakby mówię z pełnym zaangażowaniem i no skoro tak było, to było i już. Więc tutaj nie mam żadnych uwag i to mnie wcale nie denerwuje.
3: Ale widzisz, Jolu, to właśnie mężu strzelaj, to też tak obrazuje twoje poglądy. Mąż jest od strzelania.
4: No ale ja też się uczę, więc wiesz, to jest właśnie to pokazywanie świata drugiej osobie, że on pokazuje mi to, co on robi i jego... pasje, zaraża mnie tymi pasjami, a ja znów pokazuję mu swoje. Ja znów lubię malować, robiłam witraże i tego typu rzeczy.
3: A co malujesz? A słuchaj, a robienie witraży, to ja się tego uczyłem na zajęciach, to nie jest taka prosta sprawa, wiesz, zrobić witraż.
4: No nie jest.
3: Potrafisz zrobić witraż? Serio?
4: Potrafię, tak.
3: To jest pewien skill, tak, robienie witraży. To szacun. A słuchajcie, tak w dwóch zdaniach, wasza recepta na udany związek. I tu pytam wszystkich po kolei, których mam na Skype'ie. Ewa?
1: To znaczy, ja chciałam jeszcze chwilę odnośnie tamtego, bo to odnośnie Etama, mogę?
3: No, ale to tak zwięźle,
1: tak
3: zwięźle.
1: Krótko, bo to jest inny problem. Etam nie chce mieć kobietę, on to wyraźnie zaznacza, ale tu nie chodzi o to, czy on chce, czy nie chce, tylko chodzi o sposób rozmowy, o sposób dialogu. Jeżeli bardzo często on siebie reklamuje jako no, super facet, on mówił o celowości, no to w jakim celu rozmawiając z kobietą, mówi o swojej figurze, jaki on jest piękny, jaki wspaniały i w ogóle. To jest męczące już.
2: A nie?
3: No właśnie, a nigdy się nie zainteresował twoją figurą, nie?
1: Nie, to nie o to chodzi, że się zainteresował, tylko po prostu to przestaje być smaczne.
3: A czy Etam się zapytał kiedykolwiek ciebie, na przykład, co u ciebie słychać?
1: Na pytanie takie, to ja mówię, a chyba wszystko w porządku.
3: Wszystko
1: także
3: no,
1: u mnie
3: też...
1: się urywa taki temat. Ja nie lubię tego typu rozmów.
3: Też nie lubię.
1: No, ale jeżeli chodzi o... Dobra, zejdźmy z Etama, a pytałeś o zdrowy związek jakiś tam. Nie wiem, no ja mogę filozofować. No, jeżeli komuś się spodoba moja filozofia, no to fajnie. Mój mąż kiedyś mi powiedział już, właściwie byliśmy, mi nigdy tego nie mówił, ale już byliśmy jedną nogą na rozstaniu się. I powiedział, że on się zakochał we mnie że jestem zaradna, obiektywna i uczciwa. Te trzy cechy wymienił i to jemu się spodobało. Także pomijając urodę, no bo wiadomo, że uroda gdzieś tam przyciąga jakaś. Tylko chodzi o to, że tak jak mi się mój mąż spodobał, tak samo i ja też, no, jeżeli chodzi o wizerunek jakiś tam.
3: Ale gdybyś ty miała wymienić trzy cechy, które się tobie spodobały u faceta twojego,
1: nie wiem, no, głos przede wszystkim, ja chyba jestem wrażliwa na głos, także, no i filozofia, no, jeżeli ktoś się zgadza ze mną w czymś, ale ja już jestem za stara na jakieś podrywy, no oczywiście można sobie już jakoś tam pożartować, ale to już nie dla mnie.
3: No tak trochę mało wymieniłaś tutaj pozytywnych cech swojego faceta, tak bardziej, że się zgadzał ze mną, taki Wałęsa ci się trochę tutaj włącza, myślał tak samo jak ja. No to...
2: Mogę coś powiedzieć?
3: No, no dobra, to teraz ty teraz, psycho, twoja recepta
2: nie,
3: na...
2: Nie, ja mam...
3: Ale to jak nie powiesz swojej recepty na udany związek, to spoko, to przegapisz szansę. To oddam głos Michałowi za chwilę.
2: Podobało się w tym chłopie, że się z nim rozwiodłaś, czy tam separację masz.
1: Że co, że co?
2: No, dlaczego już nie jesteście razem z tym swoim chłopakiem?
1: No bo się kłóciliśmy, mój mąż nie przeżył, że tak powiem, ciśnienia takiego, gdzie trzeba było walczyć o dzieci w szkole też. To było dużo takich sytuacji. Ja walczyłam o dzieci w szkole, pisałam pisma, mój mąż mówił mi, a co ty chcesz zrobić, jesteś tyci, tyci. No i od jakiś tam ten, nie poradził sobie jako facet, żeby walczyć o dzieci.
2: Ale to przedtem nie wiedziałaś o tym, zanim żeście się poznali?
1: Znaczy, mieliśmy dzieci? Zanim
2: zawierli związek?
1: Mieliśmy dzieci? Wcześniej?
2: Nie, zanim mieliście dzieci i nie wiedziałaś
1: o tym. To skąd mogłam wiedzieć? To już życie pokazało.
2: No dobra.
3: Ewa, a czy przypadkiem nie wpadłaś w tą pułapkę, w którą wielu wpada? To jest nagminne zjawisko, że wasz początkowy udany związek bazował gdzieś tam na chemii, na tym, że po prostu jest mężczyzna, nie wiem, przystojny, że kobieta też niczego sobie, że jakoś tam fajny jest, wiesz, seks i tak dalej. Ja tak gadam z ludźmi, to się okazuje, że na początku bardzo często to decydowało o tym, że mężczyzna się wiąże z kobietą. Po prostu ten udany seks, chemia, podobamy się sobie.
1: Nie, chyba.
3: Niekoniecznie, tak? No dobra.
2: To o co chodziło w ogóle w tym
3: No, wątku? Jakoś tak wyszło. No, no właśnie, no czemu tak?
1: Nie wiem, no jejku, no.
3: Tak wyszło, tak?
2: Poszło.
1: No. No tak, no, u mnie było bardzo dużo czynników, jeszcze religia, ja no, raczej jestem z buntowników, mój mąż też jest z jakichś buntowników.
3: Też świadek Jehowy, tak wiadomo.
1: No nie, to nie świadkowie Jehowy, byliśmy bardziej wyzwoleni, że tak powiem, niż świadkowie, ale tu dochodzi wiele czynników. Mój tato jako restrykcyjny, religijny, który wymagał tak religijnie.
2: Ale wcześniej... to nie twój tato obchodzi w tej chwili?
1: No ale poczekaj, no chcę nakreślić. Wcześniej zmarł, miałam 18-19 lat jak zmarł, więc ja się wyrwałam, że tak powiem, z tej otoczki mojego taty, gdzie on no, pilnował tego wszystkiego i no, a mojego męża rodzice jeszcze żyją. On tak naprawdę cały czas chce w świetle tych religijnych ludzi u swoich rodziców i tam jeździ na spotkania też religijne. On chce wyglądać świetnie. No, a życie jest inne. Także no, to jest gigantyczny problem. Także
3: tak,
1: ja na przykład jak chciałam
3: zgodzę.
1: Się napić alkoholu, gdzieś tam stawiali, no to ja napiłam się, bo ja nie jestem fałszywa. No, a mój mąż nie, on pokazuje, że on nie pije. No to jest fałsz, no bo pije alkohol. No.
2: To chuj nie chłop, jak nie pije alkohol.
3: Czyli gdzieś tam to podejście do szczerości, do po prostu pokazywania siebie takim, jakim jestem, to może gdzieś tam u was nie grało do końca, nie? Że wydawało się, że pokrewne dusze, ale nagle się okazuje, że ktoś jest szczery, że pokazuje siebie takim, jakim jest, a ktoś inny gra pewną grę.
1: No, no ale to często jest tak, że no tak. Dzieci przed swoimi rodzicami chcą siebie wybielać, boją się, że rodzice się o czymś dowiedzą, także no, ja już nie mam takiego problemu. Moja mama zmarła w 2015 roku, tak jak powiedziałam, tato miałam 18-19 lat, więc ja nie miałam przed kim udawać kogoś, kim nie jestem. No a tutaj, no... Myślę, że często jest tak, że właśnie przed rodzicami, że się rodziców zawiedzie, czy coś
3: tak,
1: takiego.
3: Tak, tak.
2: To... Nie, cicho, krawiec. Ale to 10 lat trwałaś w tym związku, który był dla ciebie jakiś toksyczny?
1: Że co?
2: No ile z tym mężem swoim... Tak
1: a to teraz będziemy wertować.
3: No, tak. Słuchaj, czasem bywa, że jest się z kimś dłużej niż się powinno. Ja mam dokładnie taką samą historię w swojej rodzinie. Jestem dzieckiem takiego właśnie związku, które który, związku, który walczył. Być czy nie być, może być do połowy, może być w trzech czwartych. To są rzeczy, które dotykają całą masę ludzi, bo zauważ, psycho, często się myśli o dobru dziecka też, czy może, wiesz, likwidować, czy nie likwidować. To są takie emocje, które targają wieloma ludźmi. No, to jest normalne. Michała chciałbym zapytać właśnie, czy Michał ma jakąś swoją receptę na udany związek?
4: Mogę, bo mam niski poziom baterii.
3: A to ja dobra, to przesuwamy kolejeczkę na Jolę i Jola coś powie i to będzie takie podsumowanie. No.
4: Na koniec, słuchajcie, życzę wszystkim, żeby w tym całym galimatiasie życiowym w małżeństwie kobieta pozostała kobietą, a mężczyzna mężczyzną, bo chyba to jest najważniejsze. Szacunek i wspólne odkrywanie świata, bawienie się tym światem, poznawanie. Jedno ma jakieś pasje, drugie ma jakieś pasje, pokazujcie sobie nawzajem i to jest chyba taka też rada na to, żeby ten związek był udany. I życzę wszystkim dobrej nocy, bo mój telefon mówi dość.
2: Okej, okay, Jolu, jedno pytanie. A czy ty miałaś jakieś skoki w boki przez te parę lat?
3: Skoki w boki. Jole się o skoki w boki. Co za normalnie przykład trollingu, no.
4: Dobra. Na koniec tylko powiem jeszcze, że mężczyzna bez brody to nie jest w pełni facet. Mój mąż ma brodę do pasa.
3: Czyli Jola lubi rumcajsów. Jola lubi rumcajsów. No, kręcą ją.
4: Dokładnie.
3: Kręcą Jolę rumcajse. No dobra, to już coś tu wiemy. Teczki uzupełnione. Dobrze.
4: Słuchajcie, życzę dobrej nocy wszystkim.
3: Trzymaj się. No, trzymaj się, Jola. Hej, hej.
2: Dobra, Jola.
3: Okej, to teraz wracam do Michała. Michała miałem spytać o właśnie, czy ty masz jakiś pomysł...
2: Michał, masz brodę?
3: No, pierwsze pytanie, czy masz brodę jak rumcajs? Drugie pytanie, czy masz jakąś receptę na udany związek? Takie twoje przemyślenia, wiesz, związane właśnie z tym, jak rozmawiać ze sobą, mężczyzna, kobieta, jak układać ten związek, jakieś takie, jakbyś tu się wypowiedział.
5: No nie wiem, bo ja jestem takim bardziej gnomem, także kurwa dużo związków w życiu nie miałem, ale tak uważam, że receptą to by pewnie było nie kłamać, nie walić w chuja, nie kurwić się po kątach gdzieś na boki i się potem kurwa nie zasłaniać swoimi jakimiś kolegami gangsterami czy innymi kurwa masonami czy innymi chujami kurwa i nie grozić kurwa, o, to by był... To uważam byłaby dobra recepta na udany związek.
3: Czyli szczerość ważna jest
5: nie
3: w związku.
5: Nie mogę powiedzieć na antenie, bo by mnie chyba już za tydzień nie było. Nie?
3: Ale twierdzisz, że szczerość jest ważna w związku. Ja to potwierdzam z tego co wiem.
5: Nigdy nie byłem w związku, który był szczery. Tak? Dlatego, co mogę powiedzieć, no nie wiem, tak mi się wydaje, że ta szczerość, bo tej szczerości nigdy nie było, ale co?
3: Ale przynajmniej wiesz, czego, sorry, przynajmniej wiesz, czego może brakować i już jesteś uczulony w następnych związkach, wiesz, że warto stawiać na szczerość.
5: To znaczy ja już nie chcę żadnego związku z nikim, bo kurwa nie ufam ludziom generalnie, no skończył, limit mi się wyczerpał. Że
3: o, tak... jaki zgorzkniały no. Michał tutaj.
5: No nie, po prostu, krawiec, ja ci nie życzę kurwa przejść się w moich butach nawet kurwa 10 metrów, nie. Ale naprawdę, gdybyś się przeszedł w moich butach, to pewnie no, byś doszedł do podobnych wniosków, do jakich ja doszedłem.
3: No dobra, no to co takiego najgorszego cię spotkało w ogóle, że...
5: O kurwa.
3: Straszne rzeczy jakieś, tak?
5: No nie mogę powiedzieć, bo to są zamieszane nazwiska, kurwa, z pierwszych stron gazet w niektórych.
3: O Jezu. Murański.
5: Murański to jest pikuś, kurwa, człowieku. No nie mogę powiedzieć, nie.
3: No powiedz, no, no, no nie bądź taki. Nie bądź taka, no nie bądź taka, daj dziobaka, no.
5: No kurwa, miałem kiedyś taką dziewczynę jedną, no i kurwa, tam już widziałem, że ona coś w chuja wali. No i No, namierzyłem, wiedziałem, gdzie mieszkała mniej więcej, bo ona mi tak ściemniała trochę, niby mówiła, gdzie mieszka, niby nie. No, ja podjechałem pod ten adres kiedyś, no i tam mi wyszedł taki chłop i on mi mówi, wiesz, kim ja kurwa jestem? Ja jestem ten, ten, ten i tamten. I to był koleś z rodziny, która handluje, kurwa, kokainą na globalną skalę. Kurwa,
3: a czemu ty się obracasz w takich kręgach?
5: Ja się nie obracam w takich kręgach, kurwa. Po prostu się zdarzyła taka łatwa, tania szmata. No,
3: Słuchaj, może sobie, ale Michał, Michał, a myślisz czasami o tym w takich kategoriach, że sam sobie pewną karmę
5: To nie jest żadna karma, kurwa.
3: Naważyłeś sobie trochę piwka. No bo coś tam opowiadasz, jakieś historie, tu jakieś... No wiesz, no...
5: Mówię ci, że ja nie chcę o tym gadać.
3: No ale, ale czy nie myślisz...
5: Ciągniesz mnie za język, coś ci tam powiedziałem.
3: No ciągnę. Ciągnę, no takie... Ale słuchaj, no zawsze jest tak, że sami przyciągamy pewne rzeczy do siebie. Ja też po swoim życiu widzę, że też gdybym inną decyzję podjął w jednej chwili, wiesz, w pewnej określonej chwili, moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Czemu ty nie myślisz w tych kategoriach, że gdzieś tam się pokierowałeś swoim życiem? Twierdzisz, że to jest wszystko taki przypadek? Twierdzisz, że to jest wszystko taki przypadek, że nie decyduje o tym to, jakie ty decyzje podejmiesz w życiu?
5: Ale jakie? Że co, że mi się coś tam wydawało, że ktoś mnie w chuja robi, więc postanowiłem to sprawdzić?
3: Tak, tak. Tak, myślę, że właśnie...
5: To zajebiście, no.
3: No, nie no, to słuchaj, karma, Słuchaj, to, że cię w chuja ktoś zrobił i postanowiłeś to sprawdzić, to, że było tak, a nie inaczej, że coś tam, no wiesz, no to wszystko kierujesz swoim życiem, no.
5: Wiesz, a jakbyś ciebie ktoś coś wrobił i byś się pewnego dnia, nie wiem, z ręką w nocniku obudził i byś miał przejebany za coś, czego nie zrobiłeś, no to co? To też byś mi mówił, że to jest karma, że na nią zasłużyłeś?
2: Ale to po co się w takich kręgach gangsterskich...
5: Ale ja się nie obracam w takich, kurwa, kręgach. Ja na takich ludzi mam wyjebane, kurwa. W dupie ich mam wszystkich, kurwa, i pierdolę ich z góry na dół, kurwa. Nie obracam się w żadnych kręgach. Nie chcę z takimi ludźmi mieć nic, kurwa, wspólnego.
3: Ja też, ja też, Michał... Ja mam, Michał, wiesz, podobnie. Mam podobnie jak ty, Michał. Brzydzi mnie raczej gangsterka, złodziejstwo. Takie rzeczy mnie brzydzą. Nie widzę w tym nic pozytywnego.
5: To znaczy, nie, to też nie jest tak. Ja kiedyś w tym widziałem rzeczy, których po prostu nie ma. Ja sobie tam kiedyś wmówiłem coś, kurwa, że prawdziwy gangster na przykład to jest, wiesz, honorowy człowiek, taki, co, wiesz, tutaj kogoś zajebie, ale babcię przez ulicę przeprowadzi. No,
3: śpiewka, nie? Taka śpiewka. To jest taki wizerunek, który chcą może budować gangsterzy wokół siebie, nie? Że oni są tacy, wiesz, praworządni, że mają zasady swoje, a jak przychodzi co do czego, to jeden nakabluje na drugiego i się okazuje frajerem, cfelem jeden z drugim, nie?
5: Ja miałem taką historię, że tak zwany, kurwa, gangster, człowieku, najpierw mi się odgrażał, za chwilę zadzwonił na policję, kurwa, przyjechała policja, naprawdę, to jest autentyczna sytuacja. Przyjechała policja, a z tej sytuacji jeszcze wyszło na to, że to, kurwa, jest wszystko moja wina i wiesz...
0: Nie nagrałeś tego?
5: Nie miałem
0: dyktafonu?
5: Miałem dyktafon, ale gdzieś mi ten telefon zginął, kurwa.
0: A to trzeba mieć zawsze włączony.
5: Miałem włączony, ale gdzieś mi ten telefon zginął. A nie, przepraszam, bo mi tam ktoś plecak ukradł i w tym plecaku ten telefon był chyba. Też to ukradzenie plecaka też nie było przypadkowe, na to wychodzi. No, ale nie, no generalnie przyjechali kolesie z policji do kolesia gangusa i wiesz, załatwili sytuację, nie? Zwieźli mnie na dołek, kurwa. No i tak, no i kurwa, wiesz, no, ja nie wiem, no... Kiedyś ci bandyci to jakiś tam honor mieli, jakieś tam zasady, nie? A teraz to jest wszystko, wiesz, układy i pieniądze, no.
3: No, kiedyś było bardziej konkret był, dzisiaj tak bardziej pic na wodę, nie? I wizerunek. I nagle się okazuje, że ten się rozpruł, tamten się rozpruł. I tak, wiesz, dużo gadania, a mało czynu. to jest takie żałosne trochę i też, ale wiesz, powiem ci Michał, że mi ten świat gangsterski nigdy jakoś wielce nie imponował i się tym trochę brzydzę, bo to są takie pozory, takie wiesz, budowanie wokół siebie jakiegoś wizerunku, budowanie opinii, że ja, a tak naprawdę wszystko to jest chuja warte. Chuja
5: to
3: warte.
5: To jest. Ja się z tobą, Krawiec, zgadzam w zupełności. To jest wszystko, wiesz, to inaczej wygląda, jak na to patrzysz z boku, a inaczej wygląda, jak tego doświadczysz.
3: Tak, tak, na filmach, nie? Na filmach to fajnie wygląda, nie?
5: Nawet nie na filmach, ale wiesz, no, masz różne rzeczy typu, wiesz, ci na przykład gangusty, to oni lubią, wiesz, pokazywać, że oni tacy filantropi są, oni tam, wiesz, na charity dają kasę, tu, wiesz, pomagają komuś i tak dalej, a później jak byś poznał takiego człowieka bliżej, to wyjdzie na to, że to jest zwykły śmieć, który tam, wiesz, weźmie i no, cię po prostu zajebie, nie?
3: No, a, też...
2: A co myślicie o tym słowiku, co... Kurwa,
5: no ten... to właśnie dobrze Stanowski bardzo pojechał, bardzo dobrze Stanowski,
2: mi też się tak wydaje.
5: Jak pojechał po tej mafii pruszkowskiej właśnie, bardzo dobrze zrobił.
3: Tak.
5: Kurwa, ci ludzie człowieku mordowali, porywali, gwałcili, kurwa, haracze wymuszali, kurwa, niewolnych wypierdalają, a nie, żeby z nich jeszcze jakichś bohaterów na siłę robić. To jest w ogóle, kurwa... To jest szopka, naprawdę.
3: To jest taka Rosja, nie? To jest takie budowanie czegoś fajnego wokół, wiesz, zbira, bandyty.
5: To jest taki Putin, kurwa.
3: No.
5: Jak to... można gloryfikować takiego kogoś, no? Że on to tam też... siedział i on wyszedł, on się zresocjalizował, on już jest innym, lepszym człowiekiem, wiesz. Bo tak ci mówi Marcin Najman. No,
3: tak, kurwa. I nagle jesteś najbogatszym człowiekiem na świecie, który gdzieś tam jeszcze dzięki swoim koneksjom dopuścił do władzy, do spółek państwowych jakichś ludzi, całe życie chachmęcił, uczono go, żeby mordować, zabijać, przesłuchiwać, jak torturować i ty nagle z tych swoich 100 miliardów dałeś milion na środki i nagle wszyscy, o, jaki dobry człowiek, no dał milion ze 100 miliardów.
5: No,
2: tak, i jeszcze mu ten, melodię z Ojca Chrzestnego, kurwa, zagrali. Jak on tam...
5: No, jeszcze mu melodię z Ojca Chrzestnego zagrali w ogóle. W Master wyszedł, kurwa, Słowik i on tu jest wielki boss. Pewnie nie fundacja, tylko ta federacja cała, to też jest pewnie dobry wałek na wypranie tej całej kasy, którą on tam ma z tych swoich nielegalnych biznesów. To też nie jest tak, no co sobie myślicie, że skąd Najman wziął pieniądze na to wszystko, sfinansował mu właśnie Słowik pewnie i wiesz, tak powiedział tu Marcinku, fakturek na wystawiasz, nie, i będzie git.
3: No, też tak myślę, że tak to było, że się dogadał z tym Słowikiem. Najman, na nim ciążą oskarżenia o to, że wyłudzał, oszukiwał i tak dalej, bardzo dużo jest... No, będzie się facet procesował. I to jest przewidywalne, że on się skumał z jakimś tam Słowikiem, który mu imponuje, nie? Że był tam szefem mafii. I on nagle zaczyna z nim gadać przy piwku i się dogadują. Zróbmy galę.
0: Nie mówił o żadnym imponowaniu. No, zdaje się, mówił o tym, o odpuszczeniu, że Pan Jezus przebaczył, coś takiego tam było bardziej.
5: Tak, nie chcę się wtrącić. Patrz, co drugi taki właśnie z takich osiłków, co walczą w tych klatkach i w ogóle na bramkach gdzieś tam stoją, to co drugi jest zamieszany w jakieś tam kwestie z półświatka, no nie oszukujmy się.
1: Dobra, chłopaki, to ja się pożegnam, bo temat nie mój, więc nie będę zapychała linii. No, trzymajcie się, dobrej nocy.
2: To powiedz, jaki twój temat teraz, to jeszcze możemy porozmawiać.
3: No, nie, no daj się Ewie, wiesz, oddalić spokojnie, a nie tu ciągniesz ją za ucho.
2: Już wyganiasz.
3: Nie wyganiam, tylko...
1: Dobrej nocy wszystkim.
3: Trzymaj się, Ewa,
1: pa, pa. Dzięki, hej. Że mogłam być. No.
3: Bardzo miło, trzymaj się.
1: No, hej.
3: Hej.
5: No to tak jak mówię, to co drugi z tych właśnie zawodników, niezawodników, to jest umoczony w jakieś tam afery z jakiegoś półświatka, no. To nie jest trudno zdobyć jakieś konekcje czy znajomości, jak się człowiek obraca w takiej branży, no.
3: Czy nie powinniśmy być bardziej wyczuleni i bardziej stanowczo reagować na takie sytuacje, kiedy pojawia się jakiś były gangster, szef mafii w znanym show? Po prostu...
0: Tylko jak?
3: nie oglądać, nie kupować, portfelem głosować. Te gale typu Alcomaster, czy tam jakiś Prime, gdzie ten Don Casio, to wszystko gdzieś tam zdycha. Ja widzę, że to zdycha, więc nawet mi mojej reklamacji nie uwzględnili.
2: Krawiec, no. Ale chyba tylko ty oglądasz, bo nie wiem, któryś stąd oglądał.
3: Stary, no ludzie oglądają, no to, że ty nie oglądasz, no. Stary, Kononowicz jest na 666, tak, to nie pomyłka, miejscu, jeśli chodzi o popularność w Polsce kanałów YouTube, więc co, nie wiem, co który Polak, co któryś tam ogląda Kononowicza.
5: Radio, który jest.
2: Co?
3: Nocne radio? No tam w ogóle 1 500 000 900. Daleko za Murzynami.
5: To jest kanał w Polsce? 1 500 000?
3: Może i tyle będzie. Milion może być kanałów w Polsce. Spokojnie.
2: Nie, więcej jest.
3: Albo więcej, a nawet kilka. Ja bym stawiał tak na 10 milionów kanałów.
5: A nie wiem, ale jeszcze tak wracając do tego słowika, to tylko powiem jedno. To są ludzie, którzy sobie, kurwa, naprawdę... To nie są jakieś drobne, wiesz, złodziejaszki, że gdzieś tam coś tam, wiesz, bułkę w sklepie zajebał. Tylko to są ludzie, którzy skrzywdzili naprawdę duże ilości osób i ich się powinno naprawdę, tak jak mówił ten Stanowski, na taksówce zatrudnić, niech se tam pracują, a nie, no, kurwa, wiesz, robić z nich gwiazdy jakieś, nie?
3: Cieszy mnie, Michał, że ty tak myślisz, czekaj, mi się podoba. No.
2: Gdzie na taksówce, kurwa, ja bym go na taksówce nie zatrudnił. Nie chciałbym ja takiego.
3: Szambo mógłby wywozić.
2: Może.
3: Szambo mógłby wywozić zastanawiać, czy nie pójdzie gęste z góry, czy gęste z dołu, właśnie to...
2: No tak, słuchaj, to bym się bał z nim jechać, kurwa, jednym samochodem.
5: Wiesz, to jest śmiech na sali, ile on tam siedział tych wyroków za niewinność, kurde. 3 wyroki za niewinność gość odsiedział i wiesz, nie jeden złodziejaszek, co poszedł, wiesz, był głodny i coś tam ukradł, to dużo, wiem, dużo dłużej siedział niż jakiś tam, wiesz, gangus, co go prezydent, nie powiem, który uniewinniał, nie? No nie oszukuj.
0: Ale wiadomo, który. Wiesz co, to chyba nie prezydent, to chyba... otoczenie tam działało, bo to zawsze to ktoś coś podsuwa, jakiś papier, nie?
2: Ale prezydent uniewinnia.
3: Ja nic nie wiedziałem, mnie ludzie podtykali pod nos podpisu, to ja podpisywałem.
0: A może ksero zrobili podpisu? No to wiesz, gdzie w dzisiejszych czasach.
2: Przecież WSL się tłumaczył z tego, że go uniewinnił.
3: No tak, gabinet Wałęsy ułaskawił Słowika, faktycznie. Też ciekawa sytuacja, nie? Ułaskawienie nie dla jakiegoś tam gościa, który, nie wiem, popadł w długi, zabrali mu mieszkanie, taki zwykły Kowalski, tylko Słowik, przywódca mafii, i tu ułaskawienie.
0: Ale może,
3: to pokazuje, ale słuchajcie, przy Wałęsie zawsze był ten Wachowski. To był człowiek ubecji, to był konik, taksiarz, wiecie, takich, jakich było wielu za PRL-u,
2: no wiem,
3: który
2: to
3: kombinował.
2: Był.
3: Tak, to był taki nieogolony, z kilkudniowym zarostem, zawsze cwaniak, który patrzył się spod ełba, gdzieś tam za Wałęsą. I faktycznie, on mógł tego Wałęsę gdzieś tam nim kierować, no bo Wałęsa to taki, wiecie, no tłumok, to jest człowiek, kurwa, no taki prosty... Robol, no i gdzieś mu tam drugi sprytny człowiek podyktował, co ma podpisywać, co ma mówić. Wałęsa zresztą wpadł w pułapkę, bo on złapał Pana Boga za nogi, ja jestem tutaj, o mnie mówią za granicą, ja mam medali, panie, 5 wiader, więcej od Brażniewa. I on się nagle poczuł w dechę ważny i już miał wszystko w dupie, nie? To jest właśnie pułapka, jak weźmiesz takiego bidoka, jakiegoś rybaka, robola, zrobisz z niego władcę, on nigdy nie będzie pełnowartościowym władcą. Sorry, ale tak po prostu jest.
0: Ale gadu opisywał.
5: On... Zależy od perspektywy, bo to właśnie z drugiej strony jest człowiek idealny do takiej roboty.
3: Ale jak idealny? Słuchaj...
5: No idealny właśnie, w sensie taki tłumok, taki, wiesz, on się zachłyśnie tam swoją sławą, tym, że on jest, wiesz, tutaj zajebisty i to on będzie robił, wiesz, będą na tej zasadzie, jak ktoś ma wysokie ego, to bardzo łatwo jest nim manipulować, bo wtedy mu się powie, o, a Breżniew to by zrobił, a ty nie zrobisz? On mówi, co ja nie zrobię, kurwa, ja mam więcej medali od Breżniewa, to co ja nie zrobię? I już, no.
0: Breżniew Nobla nie miał chyba.
5: No, może po to mu tego Nobla dali.
0: Ale ja na przykład bym chętnie, byś wprowadził do programu z panem Wałęsą, porozmawiał sobie.
3: Słuchajcie, miałem kiedyś dobrego przyjaciela, Kamila, kolegę. To był taki mój, no, kolega w podstawówce. Ciągle gdzieś tam z Kamilem i z Krzyśkiem chodziliśmy, na rowerach jeździliśmy, zawsze taka trójka drombo, nie? Kamil był z takiej dobrej rodziny, gdzie w tenisa grali, nawet nas tam zabrał ojciec Kamila na tenisa kiedyś. On też, jak ja, jako jeden z pierwszych miał komputer na osiedlu, jego ojciec miał bar...
2: Jaki komputer?
3: Nieważne. Jego stary miał... knajpę prowadził, był taki przedsiębiorczy. Po prostu to były różne światy wtedy, za PRL-u. Jeden gdzieś tam klepał biedę, chodził jako hydraulik, pracował, grosze zarabiał. Drugi gdzieś tam tu zakładał lokal, tu otwierał bar, tu chodził na tenisa. To były różne światy. I słuchajcie, moim zdaniem bardzo duże ma znaczenie to, jak rodzice wychowują swoje dziecko. Czy uczą go czegoś o pieniądzu, o tym, że edukacja mu się przyda i tak dalej. Zwracają uwagę na to, czy ma czwórkę z plusem, czy szóstkę. Tacy byli rodzice Kamila, nie? Ja byłem gdzieś tam między tymi dwoma światami, między tymi łobuzami, a tymi gdzieś tam, którzy... No wiecie, ojciec prywaciarz, nie? No, miałem wszystko. Więc kurwa, to ma olbrzymie znaczenie, jak nas nauczą obchodzić się z pieniądzem. Jak biedak zawsze zachłyśnie się bogactwem. I moim zdaniem Putin na przykład to jest taki przykład bardzo pomieszanych światów. Z jednej strony łobuz, bandyta. On jest trochę jak Stalin, który też zaczynał jako po prostu bandzior, który mordował i tak dalej. Z drugiej strony wielka władza, najbogatszy człowiek świata. To nigdy się nie będzie współgrało ze sobą, wiecie, te dwa światy, nie? Będą jakieś dziwne zachowania, jakieś psychozy, jakieś kurwa wariactwa, no. Albo jesteś do czegoś przyuczany od maleńkiego i się na tym znasz, albo nagle wpadasz w jakiś inny obcy świat. To tak jakbyście wy nagle wylądowali w kosmosie. Kosmonauta, który już zna ten świat, który był w kosmosie, będzie to dla niego zupełnie inne doświadczenie niż dla was, nie?
2: Krawiec, przerwę ci na chwilę. A to dlaczego te całe społeczeństwo rosyjskie wybiera cały czas Putina na prezydenta?
5: Bo jest do... na kolonii karnej grozi.
3: Bo jest do tego przyuczane przez wieki, żeby ufać władzy, że władza jest ważna, że władza jak coś powie, to powie.
2: Ale to może dlatego, że nie chcą zmian żadnych, bo im tam jest dobrze.
3: Ale to, że ktoś nie chce zmian...
2: Darmowe mieszkanie, darmowy prąd, darmowy gaz.
3: Tak, tak, stary, ale to, że jakaś nacja, jakiś naród nie chce zmian, to też jest przyuczenie do tego, do takiego myślenia, nie?
2: No tak, tak jak u nas było w PRL-u.
0: No czy było jest dalej?
3: My, Polacy, też dalej? Jesteśmy mocno przysposobieni do tego, żeby polegać na władzy, że władza jest od tego, żeby nam kierować naszym życiem. Też jesteśmy do tego mocno przysposobieni, a z kolei jakieś społeczeństwa zachodnie to bardziej tak, wiesz, polegaj na sobie i tak dalej. W tym kierunku to idzie bardziej i my się też musimy...
2: Czekaj, no. Przerwę ci. Nie, zachodnie... W zachodnich państwach już rządzą korporacje, nie państwa, jakieś tam.
0: No to Rosji inna sprawa.
2: Rządzą ludzie.
3: No to inna sprawa. No,
2: no trochę inna, no dobrze.
3: Znaczy nie, inna, ale i ta sama, bo to, że ufasz korporacjom, znaczy nie wiem, korporacjonizm, no... My w każdym razie mamy trudną historię, trochę jak Rosjanie, że władza... Rosja zawsze miała bardzo mocnych władców. Czy to byli carowie, czy rewolucjoniści, to zawsze byli mocni ludzie i oni tak się przyzwyczaili do tego, że po prostu władza gra główne skrzypce, nie? A my jesteśmy tutaj plebsem, biomasą i możemy tylko być targani tą falą zmian.
5: No nie tylko, nie zawsze, bo na przykład jeżeli chodzi o Lenina, to on właśnie potrafił pokazać tej całej masie, że nie, słuchajcie, wy, to właśnie wy się tutaj liczycie, wy jesteście tą siłą napędową tego kraju i dlatego cara trzeba obalić, bo car się z wami nie liczy, to właśnie car ma was tutaj za pospólstwo i za gawieć.
2: Dabliński, ale chyba za cara chyba lepiej było w Rosji niż później za Lenina.
5: Carowi na pewno. Carowi na pewno.
3: Bolszewicy byli...
2: Nie terowie, tylko ludziom.
3: Bolszewicy...
5: Można się spierać, ale generalnie nie uważam tak, wiesz. Ja nie jestem komunistą takim, wiesz, takim z krwi i kości, żeby nie było, wiesz. Też uważam, że powinien być złoty balans, złoty środek jakiś. Ale no nie, no jednak wiesz, jeżeli chodzi o to, że jeżeli ty pracujesz, wypruwasz z siebie flaki, a dalej jesteś kurwa biedny, to to kurwa nie ma sensu.
2: No to teraz tak jest. No i to tak.
3: Ale czekajcie, no bo tu właśnie u Michała się teraz ujawniły jakieś tutaj ciągoty komunistyczne chyba, tak?
5: Nie.
3: A co byś dobrego powiedział o komunizmie, że jakbyś zareklamował na przykład teraz, jakbyś miał na Netflixie, byś dostał pasmo na Netflixie i miał zrobić jakiś klip reklamujący komunizm.
5: To nie, to komunizm też nie jest rozwiązaniem problemów wszystkich, bo w komunizmie się ludzie leniwią strasznie, kurwa, bo mają wszystko zagwarantowane od państwa, powiedzmy. Albo mają wszystko zagwarantowane, albo jest druga strona medalu, wszyscy mają gówno, czyli porówno, no. I to też nie jest dobre.
2: Nie, dochód gwarantowany i można to
5: ale
2: zrobić.
5: To też jest gwarantowany, bo... Słuchaj, ja uważam, że jeżeli pracujesz, idziesz na 40 godzin tygodniowo do pracy i zapierdalasz, to powinieneś coś z tego mieć, a nie biedę i martwić się dalej, skąd rachunki weźmiesz, bo wszystko takie drogie, kurwa, i za wszystko trzeba płacić. To jest też
2: przejebane. Ale to we wszystkich krajach, przynajmniej w Europie tak jest.
3: W Skandynawii się bardzo dba o obywatela i różne socjale, zapomogi, prawa i tak dalej, a nie jest to kraj uznawany, znaczy nie jest to kultura uznawana za komunistyczną, Skandynawia.
2: Ale jaki kraj, bo nie uznałem krawcu.
3: No kraje skandynawskie ogólnie mówię, że aha, tam mocny jest nacisk na właśnie na socjal, na pomoc.
2: Mordo, jakbyś był czarnym i gejem, to byś kurwa tam żył jak śliwka.
3: Ale niektórzy twierdzą na przykład, że dany kraj musi sobie zapracować na to, żeby móc swoich obywateli utrzymywać, żeby im pomagać, że to jest jakby wynik. A na przykład Rosja jest takim krajem, który nie opiera się na jakichś zasadach konkretnych.
5: Zaraz, chwila, moment. Owszem, trzeba pomagać ludziom, tak, ale to trzeba pomagać, na przykład, nie wiem, kurwa, ktoś się urodził z zespołem Downa, tak, i jest nieprzystosowany społecznie, to jemu można pomóc, nawet trzeba, bo tego wymaga ludzki, znaczy to podstawy humanizmu to są tak naprawdę, no, ktoś ma taką, a nie inną sytuację, trzeba mu pomóc, ale nie na zasadzie, że się ściąga do kraju, tam, nie wiem, 8 milionów, kurwa, uchodźców, muzułmanów, którzy na wejściu chcą, wiesz, kurtek Gucci, kurwa, i butów, kurwa, jakiś Balenciaga, bo jemu się należy. Nie?
3: No tu się, zgodzę. Tak, tu się zgodzę z tobą, że nie można popaść w jakieś szaleństwo w tym wszystkim, tylko trzeba to z głową robić. I też myślę, też ta właśnie dodatkowa zasada, że sponsorujesz, pomagasz, finansujesz, jak cię na to stać. Jak sobie na to zapracujesz. Czyli powiedzmy, funkcjonuje twoja gospodarka przez dziesięciolecia doskonale, odkładasz, jesteś oszczędny, gospodarny, to w końcu możesz mieć jakieś benefity z tego, bo sobie na to zapracowałeś.
5: Nawet możesz powinieneś.
2: Możesz przyjąć 3 miliony Ukraińców i tam chuj z Polakami, nie? Niech oni tu się bawią.
6: Psycho, to jest chora sytuacja, ale to jest wina rządu jednak. To nie można mówić, że to jest wina Polaków. To jest wina rządu. To psycho. Na przykład zakręcenie kurka przez Rosję nazywa, wiesz, sukcesem, że tutaj jesteśmy, teraz jesteśmy niezależni od Rosji, wiesz, gazowo, bo tam kurek zakręcili, już nie było innej możliwości.
2: A kupujemy rosyjski gaz

0: wciąż pracuję i dalej mu, wiesz, nie starcza na spłatę kredytu, bo jak to się nazywa? No ci nie Narodowy Bank Polski, tylko Rada Polityki Pieniężnej. O, podnosi znowu stopy procentowe i wiesz, zapierdalasz cały miesiąc i masz gówno z tej pracy, bo znowu musisz zapłacić więcej, wiesz, gaz idzie do góry, kredyt idzie do góry, ceny żywności idą do góry, zaraz zobaczycie w czerwcu, czy w czerwiec albo lipiec się wchodzi z powrotem VAT na jedzenie.
1: To zobaczycie, o, jak
0: ceny żarcia pójdą do góry. No, to nie jest normalna sytuacja. Jeżeli pracujesz i zarabiasz, to powinno cię być stać na godne życie.
1: Nie nawet życie nie na wiem, czy godne, czy niegodne. Życie. Znaczy tak na logikę, na takie, na wyczucie, po prostu na zdrowy rozum. Człowiek, który pracuje normalnie, chodzi do pracy, wykonuje jakąś tam normalną robotę, powinno go być stać na to, żeby opłacić sobie rachunki, gdzieś tam sobie raz na jakiś czas odpocząć, kupić buty. To tak nam się to kojarzy chyba, nie? Że tak to jest normalna sytuacja, że człowiek, który coś od siebie daje, stara się, żyje sobie względnie normalnie. Może nie ma luksusowego samochodu, ale ma tam buty, jedzenie, wszystko tam, takie podstawowe rzeczy, tak?
0: No, na to wychodzi, no. Tak powinno być. Minimum.
1: No.
2: A ja uważam, że dwuosobowa pracująca rodzina bezdzietna powinna mieć willę z basenem i z flagą polską na podwórku.
3: Nie w Polsce. Może tak powinno być,
2: Polsce.
0: Ale nie
2: w Polsce.
0: No, ale nie w Polsce. Zaraz, chwila, moment. Tak mogłoby być, gdyby rząd tyle nie kradł. No, umówmy się, te 70 milionów Sasina to jest tylko wierzchołek góry lodowej na przykład. Nie?
1: No pewnie tak.
2: Zabrać
1: pewnie
2: po prostu.
1: No, powinna być wyższa odpowiedzialność za błędy i za pewne złe decyzje. Powinno się konfiskować majątki.
2: Charles Bronson pokazał, jak to robić.
1: Charles Bronson?
2: Tak.
1: Dead Wish 3?
2: Nie wiem, czy w 3 akurat. Chyba tego typu metody mieli ci, jak oni tam się nazywali, na myśli.
1: No, ale ty tam cały czas jesteś idziesz w kierunku takich, wiesz, rozwiązań bardzo drastycznych. Gdzieś tam strzelić komuś w łeb, powiesić.
2: Nie, wcale nie. Zgodnie z prawem. No przecież jeżeli były afery za komuny, na przykład słynna afera mięsna, gdzie do parówek domieszywano tam jakiś papier czy coś takiego, to przecież dostali KS-a wszyscy, nie?
1: KS-a? KS-a dostali. A co to jest KS?
2: No kara główna, kara śmierci.
3: Ten ojciec tego Puły i Spuły, tak?
2: Tak, to tam były, nie pamiętam już dokładnie. Ja pamiętam jeszcze te wiadomości.
3: Ja nie pamiętam, jak się nazywał ten...
0: Błuczkowski?
3: Nie, ten drugi.
2: Ja nie powiem wam nazwisk, ale pamiętam za dzieciaka, bo to było jakoś, albo to było jeszcze w stanie wojennym, albo już zaraz po. I tam właśnie wykryto jakieś nieprawidłowości, że ludzi tam do tych parówek, tych komunistycznych, takie grubaśne parówki krótkie, jak kiełbasa śląska.
3: No,
2: takie...
3: on karę śmierci chyba jako ostatni dostał w PRL-u.
2: No to tam były takie sytuacje, nie? No, po prostu truli ludzi, no to... No dzisiaj by musieli we wszystkich chyba żywnościowych tych takie coś zrobić, bo
0: powinno być
2: przebadali.
1: A czy nie myślisz...
0: Jeżeli jakaś ekipa dostała się do rządu i teraz oni rządzą i oni spierdolili, to jest ban na politykę dla nich. Koniec. Nie ma już bycia posłem, nie ma bycia w opozycji, nie ma nic. Po prostu wracaj, człowieku, nie wiem, na kopalnię zapierdalać kilofem, a nie... Wiesz, zjebałeś i ty się jeszcze tutaj o drugą kadencję upominasz, no kurwa. No.
2: Znaczy w ogóle jeśli chodzi o politykę, jeżeli nie zakazać w ogóle działalności partii politycznych, to przede wszystkim powinna być jednokadencyjność. Jedna kadencja, koniec, nie? Jeżeli już. Aczkolwiek mówię, no takie rozwiązania nie są dobre, są, znaczy ja sobie zdaję z tego sprawę, są najgorsze rozwiązania. Czyli jakaś taka przedstawicielska demokracja, no według jakichś jeszcze dziwnych przeliczników, nie? Ja nie jestem demokratą, także to sorry, ale po prostu też...
3: No dobra, to Wandus mi podpowiedział, to...

0: Ojciec Wawrzyckiego.
1: No ale była, to się nazywała afera mięsna, czy jakoś tak, bo tu pamiętam jak to w dzienniku, to wałkowali przez tydzień, te sąd pokazywali tam i ten. Po prostu było coś w tym rodzaju, że po prostu tam były jakieś domieszki papieru, czy czegoś wykryli, nie pamiętam dokładnie, jakieś, czy makulatury jakieś.
2: Ja bym wolał zdecydowanie sprawnie działające prawo w Polsce, które jest po prostu bardzo takie obiektywne, sprawiedliwe, szybkie, efektywne, a nie takie rozwiązania typu, że właśnie wziąć tych, powiesić, tych rozstrzelać, tu mamy aferę, to, bo wiesz, to wszystko prowadzi do takiej Rosji, gdzie robi się procesy pokazowe, gdzie jeden gość decyduje właściwie o tym, jaką decyzję mają podjąć sędziowie. Tak jest w Rosji. W Rosji nie ma wolności słowa. Samo to, że się blokuje wszelkie media w ogóle niezależne, alternatywne, całkowicie jest zero, wiesz, w ogóle tolerancji, gdzie się zabrania, nagle z dnia na dzień się zmienia prawo, że nie możesz wyjść na ulicę i demonstrować przeciwko czemuś, bo będziesz uznany. Nie, w Polsce zdecydowanie. Możemy sobie psioczyć na Polskę, też nie jest dobrze, ale od Rosji jesteśmy daleko. Polska jest trochę zawsze między wschodem a zachodem, trochę nas fascynuje ten wschód, trochę zachód. Jest dużo lepiej, stary, dużo lepiej. Możemy sobie marudzić na Polskę, ale to co się dzieje w Rosji, to jest dyktatura. To jest pod fasadą jakiejś tam pseudodemokracji niby, że możesz coś tam podjąć, mieć głos.
1: To jest fasada,
2: iluzja totalna iluzja. Czy ty, Etam, ty mi się zawsze jawiłeś jako człowiek taki, który lubi sobie, ceni sobie szczerość, prawdę. Czy tobie imponuje iluzja, kłamstwo?
1: No nie, obiektywnie rzecz biorąc w dzisiejszym świecie jest na tyle dobrze, że mógłbym mieszkać zarówno we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Polsce, jak i w Rosji. Nawet na Białorusi, jeżeli tak mam już powiedzieć, nawet na Białorusi, żebym mógł tam mieszkać. To obiektywnie rzecz biorąc jest okej, nie? W tych państwach to nie jest jakiś koszmar tak mieszkać. Dla przeciętnego człowieka.
2: Zależy, kim byś był, to byś różnie żył. Jakbyś był emerytem, dziadkiem, to może by ci coś skapnęło, bo Łukaszenka dba o emerytów. Jakbyś był jakimś wywrotowcem, coś byś. A ty, Etam, jesteś wywrotowcem. Lubisz mówić rzeczy niepopularne i tak dalej. Zaraz byś podpadł władzy, bo byś mówił coś tak, jak czujesz. Nie wiem, co cię tak fascynuje w tym Łukaszence, gościu, z którego się cały świat śmieje. Polska, co by nie mówić, jest jakoś poważana na świecie, w tym sensie, że z nami się... No, możesz się śmiać, ale jesteś bardziej jako Polak poważany. Jesteś członkiem Unii Europejskiej, jesteś członkiem NATO. Stary, jesteś gdzieś tam poważany na świecie. Reprezentanci twoi jadą gdzieś w świat i są wysłuchiwani. Nie jesteś jakimś cyrkiem, nie jesteś jakimś, kurwa, gościem śmiesznym, z którym parodie se robią, który żyje w jakimś, wiesz, Bantustanie, jest jakimś wataszką. Jesteś reprezentantem cywilizacji Zachodu.
1: Krawiec, jednak członkiem NATO jest polskie wojsko związane traktatem. Natomiast ja nie jestem żadnym członkiem NATO. Tutaj to jest jedna pomyłka. Druga pomyłka. Nie jestem członkiem Unii Europejskiej.
2: Nie czujesz się
1: obywatelem Unii Europejskiej.
2: Nie poczuwasz się. Czyli co? Nie poczuwasz się?
1: Nie poczuwam się, tylko nie jestem faktycznie. Nie ma takiej formuły prawnej, że jestem członkiem NATO, bo nie jestem.
0: Nie ma czegoś takiego, naprawdę mówię tam, ale jesteś członkiem Unii Europejskiej i Polski.
1: Mogę być traktowany jako obywatel tak zwany. Mogę być taki traktowany, ale ja wolę być traktowany jako człowiek lub osoba, a tych sformułowań nie ma w żadnych dokumentach, za wyjątkiem preambuły Konstytucji.
2: Słuchaj, ważni ludzie na tym świecie, takich, których słucha cały świat i to, co powiedzą, to ląduje gdzieś tam na portalach na całym świecie, reprezentanci USA mówią, że jeśli jakikolwiek kraj członkowski NATO, w tym Polska, zostanie zaatakowany, zmieni się świat, że będzie to po prostu wypowiedzenie wojny. To są bardzo konkretne słowa. To nie jest takie, wiesz, bla, bla, bla, coś tam sobie przy pączku powiem, tylko to są rzeczy wiążące, które utwierdzają nasz dzisiaj, stop, bo kiedyś krawiec, to różnie krawiec, bywało.
0: Krawiec, no. Serwi, chwilę.
2: No, mów.
0: A w 1939 też tak było. Zapewnienie.
1: To chciałem powiedzieć.
0: Anglii od Francji i gówno tego.
2: Ale wyszło, to co. Tak, właśnie do tego chciałem nawiązać, że to, co było kiedyś, to było kiedyś. No, może dziś jest inaczej. Słuchajcie, może kiedyś nie padały takie słowa właśnie jak dzisiaj, które betonują nasz układ w pewnym sensie i dają do zrozumienia światu, że jest tak jest i wiemy, na czym stoimy. Uważajcie, Polska jest członkiem NATO. Kiedyś takie słowa nie padały, dziś padają, więc słowa czasami mogą mieć dużą, dużą wagę.
1: Ja tak. Takich słów nie słyszałem, natomiast
2: ja słyszałem.
1: Powiedz mi, co by się stało, gdyby to w wyniku pewnej dziwnego zbiegu politycznego okoliczności to Polska przystąpiła do wojny z Rosją, a nie odwrotnie.
0: No, bo tak by było, jak Polska cały
1: jeżeli
0: czas na
1: Polska
0: wysyła,
1: zwiąże się, a jest podpisany podobno tajny traktat przed kilkoma dniami między premierami naszymi, nie znamy jego treści, przynajmniej do wczoraj nie znalazłem takiej treści, jest coś na rzeczy. Jeżeli zostalibyśmy w sojuszu wojskowym lub w sojuszu politycznym w postaci Unii, z automatu jesteśmy krajem frontowym. I co wtedy? Czy wtedy działa piąty punkt NATO i czy działa jedenasty punkt NATO? Bo to jest jeszcze bardzo ważne, bo my nie leżymy w basenie Morza Śródziemnego. Czyli mogą oprotestować ewentualnie zajęcie Polski. Zresztą zajęcie Polski by nie nastąpiło. Polska, jeżeli zostanie zaatakowana, pierwszy atak będzie taktyczny, także to sobie wybijcie z głowy, że czołgi wjadą. Takiego czegoś nie będzie.
2: Moim zdaniem
0: bomba
2: popełniasz
0: pierdolnia atomowa tutaj, a nie kurwa czołgi wjadą.
2: Moim zdaniem
1: od
2: etam
1: razu lecą
2: popełniasz
1: Iskandery. To w ogóle nie ma o czym dyskutować.
2: Moim zdaniem etam popełniasz ten sam błąd co Korwin, że zbyt często się skupiasz na jakichś rozważaniach teoretycznych, a nie na praktycznych.
1: To są wszystko rozważania teoretyczne.
2: Definicje, przypuszczenia, jakieś badanie, wiesz, ruchu konia w próżni, a mało skupienia się na konkretnych rzeczach, które są tu i teraz, na faktach, tylko takie rozważanie i pokazywanie, jakim to się jest intelektualistą, że się zna różne,
1: nie,
2: zna się historię, zna się definicje dokładne, a nie, wiesz, że...
1: Ale mi wcale nie zależy na tym, żeby...
2: Ty się często tak też, jak Korwin, skupiasz na tym, na przykład w swojej audycji, kim de facto jest debil, że, wiesz, prawnie, medycznie, a nie patrzysz na życie, bo życie jest gdzieś tam z boku ciebie, ty jesteś obok życia, trochę tak jak ja, gdzieś tam z boku jesteś życia, więc siłą rzeczy się skupiasz na definicjach książkowych, na tym, co zobaczyłeś w telewizji, ja to rozumiem, ale dajmy Michałowi coś powiedzieć, bo tu wrócił chyba do nas Michał, tak?
3: No co, nie było mnie?
2: Chyba cię rozłączyło.
3: Aha. No, w jakiej kwestii?
2: No to w żadnej. To Etam, czy chciałbyś jakoś tutaj skomentować?
1: Znaczy nie, no wiesz, pytanie o rozwodzeniu się nad definicją chyba jest lepsze niż nazywanie kogoś debilem, bo ja tego raczej nigdy nie robię, natomiast wolę zdefiniować sobie pewne pojęcia, zanim kiedykolwiek zostaną użyte, tak, żeby to było jasne. Natomiast ja się mam zamiar mylić, znaczy mam taką nadzieję, że się będę mylił w tej kwestii, ale jeżeli, jeszcze raz powtarzam, jeżeli Polska jako państwo w wyniku zawieruchy, która ma obecnie miejsce na Ukrainie, no już tak właściwie na pograniczu Rosji, jeżeli kiedykolwiek zostanie w to wplątana fizycznie, to nie będziemy mieć do czynienia tutaj z akcją militarną konwencjonalną. To możecie być o tym przekonani, to z całą pewnością.
2: Nie gniewaj się tam, ale bardzo często się mylisz. w sumie i taki jesteś omylny w sumie często w swoich opiniach.
3: Tu może poprzeczytam. Ja kiedyś bardzo namiętnie słuchałem Dariusza Kwietnia i jego tych tam wywodów geopolitycznych. To jest jednak człowiek związany z wojskiem, on tam w wojsku służył.
2: Kwiecień? Ja mówię, Dariusz Kwiecień? Kwiecień? Tak. A jak jest związany z wojskiem?
3: No, on tam służył w tych Narodowych Siłach Rezerwy. Sam się zapisał do NSR-u.
2: No dobra.
3: To są tacy, no jeszcze zanim były te wojska obrony terytorialnej, to na kształt tego były Narodowe Siły Rezerwowe, gdzie każdy, kto chciał, mógł się zapisać i zostać żołnierzem. No i on się tam zapisał, z tego co wiem, inaczej, z tego co sam mówi, i z tego co on sam mówi, wynika, że przynajmniej wtedy, czyli przynajmniej 3-4 lata do tyłu, to plan obrony, jeżeli chodzi o NATO w przypadku agresji rosyjskiej, zaczynał się tak naprawdę na linii Odry.
1: No niestety, niestety tak. No, zresztą Rosjanie to jasno określili, chyba parę miesięcy nawet minęło, już nie tygodni, że przywrócenie stanu, że tak powiem, faktycznego, jaki był założony tam w 96 roku w tych porozumieniach, czy 93 to był, już nie pamiętam, czyli właśnie linia Odry jako bufor taki, który jest oparciem. Tak, czyli no, bądźmy dobrej myśli, że cios by poszedł między Wartę i Wisłę, powiedzmy, żeby nie drażyć Niemców ewentualnym opadem.
0: Czyli tak? Polska będzie poligonem takim.
1: No, znaczy nie, tutaj nie chodzi nawet o poligon, chodzi o odcięcie możliwości handlu z Chinami, ale to już jest inna sprawa. To jest akurat oczywiste. No, natomiast pytanie tylko, czy cała szerokość, cały pas, czy pas między Wartą a Wisłą, bo w zasadzie to by wystarczyło, tak? Oni też nie są idiotami, trzeba pamiętać, tak? Też Kaliningrad musi się dzielić z tym, że powieje wiatr w stronę, raczej wieje od morza, tak? Ale może powieje sobie w stronę i spaść czarny deszcz na ten. Znaczy, też nie przesadzajmy z tymi ładunkami. No, dzisiaj do likwidacji miast w Iskanderach są stosowane głowice o mocy 150 kiloton, więc razy 7 Hiroshima, tak? No to nie jest to aż tak potężna moc.
2: Ale każdy taki...
1: Możesz to przeczytać wszędzie.
2: Każde takie działanie zbrojne, wiesz, odpalenie atomówek czy coś, to już są zmiany dla świata. Każdy naprawdę mocno się zastanawia, czy użyć swoich najlepszych zabawek, bo to już jest... No wiesz, jak na podwórku, wiesz, że jak chwycisz za cegłę i walniesz kogoś w łeb, to już jest przekroczenie pewnych granic i że potem już będzie rozmowa z rodzicami, poprawczak i tak dalej, więc nie, się tego nie. Boisz, nie?
3: A każdy kraj też się zastanawia, czy im się to opłaci, jeżeli oni odpowiedzą w ten sam sposób. Bo to jeszcze zauważmy, że jeżeli Rosja by, nie wiem, rakietami tymi zaatakowała Amerykę, to Ameryka będzie myśleć inaczej niż w sytuacji, gdyby te rakiety właśnie na przykład uderzyły w Warszawę, wiesz, to jest też kalkulacja zysków i strat, wiesz, robienie bilansu.
2: Choć,
3: czy
2: słuchajcie,
3: nam się opłaca, czy no, już powinniśmy tak wejść do tej wojny, czy jeszcze nie? Czy może poświęcimy jednak tą Polskę, tak jak w 1939, czy może jednak odpowiemy, wiesz, tym ogniem, bo może Putin będzie chciał nam dojebać, a może on będzie chciał tylko tutaj, wiesz, pokaz siły No to jeszcze gotowi, nie? Wiesz, to jest
1: taka jeszcze sytuacja. Jeden problem z tym związany, to z tym, co mówisz, mianowicie Ameryka nie ma w tej chwili sił na to, żeby w ogóle cokolwiek strącić z tego, co ma Rosja, przynajmniej na terenie Europy.
2: Ja słyszałem zupełnie robi inne opinie. Słyszałem.
1: Podczas
2: skąd masz w ogóle takie dane, że
1: no bo,
2: na to
1: no bo
2: takie.
1: Czytałem raporty ćwiczeń, które były kontrćwiczeniami odnośnie, pamiętam, jak one się nazywały, akurat te zachodnie, i zakładano w najlepszym wypadku strącenie przy głowicach taktycznych wielogłowicowych. W jednym rakiecie wiele głowic, tak, stwierdzono maksymalną skuteczność na poziomie 50%, przy czym na każde miasto miało być przeznaczone od 3 do 4 głowic 150-kilotonowych, więc nawet jeżeli 50% strąciliby, to i tak to nic nie daje, tak, w tym momencie.
2: Ja słyszałem zupełnie inne rzeczy, właśnie, że uzbrojenie NATO, no wiadomo, że NATO to USA. USA ma, wiesz, zupełnie inny ponoć level uzbrojenia. To jest inny świat. Takie Raptory F-22, czy jakieś bombowce. Ale poczekaj, poczekaj. Czy takie amerykańskie, te słynne, jak się nazywa ten B-52, tak? Bombowiec? Taki wielki samolot.
1: B-2.
2: Ale powiedzmy, no chodzi mi o, wiesz, o te samoloty, które... Jezu, dajcie mi coś, kurwa, dokończyć zdanie, no... chodzi mi o to, że słyszałem takie opinie, że to amerykańskie uzbrojenie to jest, powiedzmy, taki jeden bombowiec wielki, który kryje w sobie jeszcze inne samoloty, jakieś super nowoczesne bomby, a Rosja to faktycznie jest taki trochę jeszcze część sprzętu ze Związku Radzieckiego, tu nie działa, tu rozdezelowane. To jest zupełnie inny level, inna technologia, inna skala badań, inne... To będzie dziwna wojna, tak? Kiedyś się śmiałem z tego, że jeden amerykański samolot wystrzeliwuje jakąś tam rakietę, która się rozłącza na 20 innych w powietrzu i nam niszczą całą naszą w ogóle flotę.
1: Wiesz, ile potrzebnych jest statków rosyjskich właśnie z takimi głowicami, jak ty mówisz, się rozszczepia na wiele głowic, żeby zniszczyć całą Amerykę, dokładnie ją pokryć całkowicie? Jeden taki statek jest potrzebny, a mają ich wiele.
0: Drugi zapasowy by był potrzebny. Tak.
1: No, dokładnie.
2: I trzeci taki malutki jeszcze. No.
1: Dokładnie. Rosja, jeżeli chodzi o broń niekonwencjonalną, ma 10-krotną przewagę w samej Europie, jeśli chodzi o pokrycie, że tak powiem, całości, jeżeli chodzi o głowice taktyczne. Ma ich 6890 dokładnie.
2: Słuchajcie,
3: że Rosja ma te rakiety hipersoniczne, które są zdalnie sterowane.
1: No i skandery są, dokładnie. Nie da się z tego Pershingiem zestrzelić. To jest
2: Słuchajcie,
1: kompletna.
2: Rosja tak...
3: To można w czasie z co to Rosja nie sterować ma? Torem lotu.
2: Słuchajcie, ja już tyle się nasłuchałem, co to Rosja nie ma.
1: To samo się steruje.
3: Nie, mają rakiety, które w czasie rzeczywistym mogą być sterowane.
1: Tak, ale zrozum jedną rzecz.
3: Wybudujesz rakietę, jest trajektoria lotu na Berlin. W Berlinie się przygotowują, żeby ją zestrzelić, a ona nagle zmienia trajektorię i uderza w Paryż.
1: No tak, tak można to najprościej wytłumaczyć, dokładnie. No, drugą sprawą jest...
3: W Europie, poza Wielką Brytanią, która ma wszystkie swoje pociski nuklearne w Szkocji, tak de facto.
1: No, aż 300.
3: To tylko Niemcy i Francuzi chyba w Europie mają broń nuklearną.
1: Niemcy nie mają.
3: Teraz, jak Niemcy nie mają? Niemcy nie mają?
1: Oczywiście, że nie mają zakaz posiadania broni nuklearnej. Podpisali traktat o nierozprzestrzenianiu. Francja i Wielka Brytania tylko mają.
3: To ma tylko łącznie Francja w takim razie, a też zauważmy, że jest prezydent Macron, który długo i namiętnie przez telefon rozmawia z jego ekscelencją Putinem i nie wiadomo, czy on się odważy na użycie tej broni, gdyby była taka potrzeba.
1: I pamiętaj o ilości. Wielka Brytania i Francja mają łącznie 300 po 300 głowic.
2: No, co tak mało?
0: Poczekaj chwilę. Jeden i drugi. Ale co to za różnica? Jak się jedną wystrzeli, to już będzie...
2: No w sumie tak. To,
0: świat.
2: Tak, psycho ma rację. To tak jakby się zastanawiać, czy mocniejszy jest ten, co ma 5 kałasznikowów, czy ten, co ma bazukę, beretę i kurwa, i kuszę, nie? To tak w sumie wiadomo, że jak się zaczną strzelać, to będzie rozpierducha ogromna, niesamowita. Więc, ale to mnie zaskoczyło, że tutaj Wielka Brytania i kto tam łącznie 300 głowic, a Rosja ile? Ileś tam tysięcy?
1: 6890 dokładnie, jeśli chodzi o taktyczne, ja nie mówię międzykontynentalne.
2: Ale to faktycznie tam to może nie znaczyć nic, bo to tak jakbyś się zastanawiał, czy kto jest silniejszy, ten czy... Wiesz, żyjesz sobie w normalnym świecie, chodzisz do sklepu, do pracy i tak dalej i nagle się zastanawiasz, czy mocniejszy jest ten, co ma kurwa cały dom wyłożony materiałami wybuchowymi, czy ten, co ma piwnicę z koktajlami Mołotowa, nie?
0: Więc... No, ale jak się pierdolnie jedną bombę atomową, drugi odpowie, to już i tak pozamiatane będzie na całym świecie.
1: No nie do końca tak to wygląda.
3: Czemu nie do końca? Przypominam, że Francja była naszym sojusznikiem przed II wojną światową i też
0: dała dupy.
1: Rosjanie obecnie pracują Dobra, dokończ, bo ja się nim teraz sądzę.
3: No nie, nie, tylko chciałem zauważyć, że tak jak teraz jest kwestia tego, że Francja ma broń atomową, tak samo chciałem przypomnieć, że w 1939 Francja była naszym sojusznikiem i też na Polskę dupą się wypięła.
1: Znaczy inna jeszcze sprawa, że przy tego typu broni, no tym bardziej nikt nie będzie ryzykował, tak? Wtedy mieli linię Maginot do powstrzymania, natomiast w tej chwili to nie mają nic na to, żeby powstrzymać Iskander, tak? Mówię o tej najbardziej popularnej, tak? Która jest podobno przetrzymywana w ilości tam chyba 300 czy iluś sztuk w Kaliningradzie. Ostatnio słuchałem historię realną na ten temat, tam był gościu, który specjalizuje się właśnie w tym regionie i tam właśnie było, padło między innymi pytanie, no i co zrobimy, jak powiedzmy tam, znaczy była podana dla przykładu Warszawa, że tam mamy baterie tych patriotów. Mówi, proszę pana, no była robiona symulacja, 50% mniej więcej jest szansa, to jest maksimum, 50% strącić, tak? Głowic, no to bez sensu, tak jak na każdą, znaczy każdy miasto liczą cztery, no to umówmy się, no nie ma tutaj szans, no a pokrycie jest zakładane około 60 do 80 punktów uderzeń, więc na Polskę, tak? z tego co było ćwiczone na Zapadzie ostatnim, także to nieciekawie by wyglądało, no.
3: Czytałem wiadomości dzisiaj, i tam pisali niby, że Rosja tam straszy, że jak oni już wjadą z taką pełną mocą na Ukrainę, bo na razie to jest tylko denazyfikacja, ale jeżeli oni wypowiedzą wojnę, to już będą mogli wszystkie swoje siły ruszyć, kurwa. Już to nie będą te najstarsze czołgi z mięsem armatnim, tylko to już będzie podorządny sprzęt. Oni mówią, że w najlepszym wypadku oni się na granicy z Polską zatrzymają. Nie?
2: A słuchajcie, a czy takie krótkie pytanie i proszę o zwięzłą wypowiedź, psycho, czy nie wydaje ci się, że czegoś szczególnego doświadczamy w tych czasach, że to jest jakiś taki czas rozliczenia, po której stronie się opowiesz, jaką decyzję podejmiesz. Czy nie patrzysz na to trochę tak?
0: Ej, Krawiec, moja odpowiedź jest taka, że ja cały czas twierdzę, że żyjemy w symulacji, także nie powiem ci, czy dobrze jest, czy źle.
2: A Ashtar Sheran jest adminem, no dobra.
0: No. Może być.
2: Michał, jak ty uważasz, jak oceniasz ten dzisiejszy czas, w którym żyjemy?
3: Ja resztkami serca, które jeszcze mam, jestem z Polską i naprawdę kocham ten kraj mimo wszystko i życzę mu jak najlepiej. I bardzo nie chcę, żeby się coś złego w Polsce stało, ale patrząc na obecne czasy to jest jedno, ale patrząc też na propagandę, jaka jest w mediach, to jest drugie, bo wiadomo, że media też straszą. Mam nadzieję, że to jest jednak propaganda i że to po prostu media nas straszą i do niczego złego nie dojdzie.
2: Nadzieja matką, ale wiesz, ale proszę Michał, ci przerwę, nie czujesz się trochę taki jako taki naiwniak, że tak wierzysz w to, że wszystko się dobrze skończy, że nas tam wyolbrzymiają, to tak trochę, wiesz, to takie myślenie nadzieję, dziecka
3: może
2: trochę.
3: Może naiwną rzeczywiście, może to jest naiwne, ale ja uważam, że mam nadzieję, że dobro jednak zwycięży.
2: A też bym chciał. Psycho. Co?
0: Do Michała mam pytanie. A po której stronie jest dobro, bo nie wiadomo.
2: A jak czujesz, psycho? Jak czujesz?
3: Na pewno nie po stronie tych, którzy kurwa mordują kobiety i dzieci i ostrzeliwują w żłobki i przedszkola. No.
2: Psycho, a czy ty potrzebujesz... Czy ty jakiejś definicji potrzebujesz dobra? Czy tak szczerze nie czujesz? Tak. Słuchaj, a jak tak kogoś kopniesz w dupę na ulicy, a dasz mu cukierka, to tak czujesz, że coś dobrego zrobiłeś, jak tam dałeś cukierka, może, nie wiem, tak, kurwa. Nie wiem, tak, potrzebujesz jakiejś definicji, czym jest dobro, kurwa? Nie czujesz sam?
0: Nie czuję, jestem...
2: To spierdalaj w ogóle, kurwa. Dobra, to, a ty, tam, jak ty oceniasz?
1: Znaczy, wiesz, dobre, zło, tak, to jest bardzo względne w tym przypadku. Bo jak ocenić, czy dobry na przykład dla siedzącego 18-latka tankisty w rosyjskim czołgu, któremu kazali jechać naprzód, jest to, że jedzie naprzód, tak? Wiesz, on jeżeli do niego będzie ktoś strzelał, teraz też sobie to uświadommy, jest budynek mieszkalny, tak? I ktoś umieszcza na budynku mieszkalnym stanowisko strzelnicze i strzela do takiego czołgu z takiego budynku mieszkalnego. Zgodnie z prawem, taki budynek mieszkalny nie jest już obiektem mieszkalnym, tylko obiektem wojskowym. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Uświadommy się sobie jedną rzecz. Jaki potencjał użyła Ukraina w tej chwili do obrony, tak? No użyła mniej więcej 100% swoich możliwości, już nie mówiąc o tej broni, która płynie z wszelkich stron.
2: No dużo, to dużo, dużo więcej niż potencjał Ukrainy.
1: Natomiast rosyjski potencjał, który został użyty, zarówno ludzki, jak i sprzętowy, szacuje się, i to nie są moje słowa, tylko słowa z historii realnej, między 3 a 5%. Wszystkich mocy, jeżeli chodzi o środki kondycji.
2: Ale po co ta gadka? Przepraszam, tak ci przerwę, ale po co ta gadka? Po co coś tu porównujesz? Tak,
1: no bo
2: takie
1: to nie
2: pytanie,
1: są tego typu
2: ale czemu
1: kategorie?
2: Patrzysz? Ale czy ty
1: bo to nie są tego
2: patrzysz,
1: typu kategorie.
2: Nie wiem,
1: ja
2: jak,
1: nie
2: jak,
1: wiem kto
2: ale
1: jest
2: słuchaj,
1: zły,
2: ale tak
1: a
2: jakbyś
1: jest
2: trochę
1: dobry.
2: Wiesz, to tak jakbyś zobaczył scenę, gdzie pod śmietnikiem tam u ciebie w Szczecinie jakiś zbir taki w kapturze, w bluzie z kapturem, gdzieś tam bejsbolem babcie pod śmietnikiem jeb w łeb ją i tam gdzieś zabiera torebkę i ty byś nagle zaczął analizować. Moim zdaniem energia kinetyczna tego kija bejsbolowego nie była taka znowu duża. Babcia miała szansę to przeżyć. Jednocześnie prowokował w pewien sposób w nocy, prowokowała ta babcia chodząc po nocy. Tak byś, wiesz, analizował. Nie czujesz się trochę jak taki, wiesz, pseudointelektualista, który...
1: No. Tutaj jest sytuacja zero-jedynkowa. Tutaj mamy masy. To jest zupełnie coś innego. Ja nie wiem, z jakiej przyczyny tak naprawdę. Mogę się domyślać, że z jakich powodów, ale na moją intuicję, tak jak moją intuicją było to, że Rosjanie według wszelkich ekspertów miało nic nie być ewentualnie na Krymie, a ja myślałem, że będzie bardziej pełnoskalowa akcja, tak? I jest. To jeszcze nie jest wojna tego typu, jakiego będzie, jeżeli będzie...
2: Nie rozumiem ciebie, nie rozumiem ani jednego słowa, które do mnie mówisz w sumie, więc...
1: No bo ja nie wiem tak naprawdę, jakie było pytanie, no nie rozumiem pytania po prostu, no. Co mam się opowiedzieć, co, że Ukraina jest dobra, a Rosja jest zła, czy odwrotnie? No,
2: ja tak pytałem ogólnie o ocenę twoją sytuacji.
1: No to moja ocena sytuacji jest taka, że w tej chwili, w tym konflikcie, bo to jest jakiś konflikt, tak to trzeba
2: jakiś
1: określić,
2: konflikt.
1: Tak? Nie wiem, jak go nazwać.
2: To dowiedz się, jaki i potem może
1: prawdopodobnie takiego typu konfliktu z takimi, zresztą nawet sami eksperci mówią, że to jest bardzo dziwny konflikt i się dzieją dziwne rzeczy, tak?
2: Jacy eksperci?
1: Nie mieliśmy z tym do czynienia jeszcze do tej pory, tak? Nie było żadnego wypowiedzenia tej wojny, tak, jak mamy to nazywać. Nie było typowych działań, tak?
2: Tak, myślę, że Rosja ma duże doświadczenie w napadaniu kogoś bez wypowiedzenia wojny. To już sami tego doświadczyliśmy, więc wiemy, że tak,
1: no
2: oni tak mają.
1: Tak, ale myślę, że polityka tego typu, jaka jest prowadzona u nas akurat, no nie jest rozsądną polityką. Wręcz bym powiedział skrajnie nierozsądną, ale to nie jestem politykiem.
0: Ja się zgadzam z tamem.
1: Mhm. Nie mam z tym doświadczenia, natomiast nie wiem, no męczy mnie takie stawianie tego na takiej zasadzie dobre, złe, tak. No i co mam teraz kibicować mam Ukraińcom, mam kibicować Rosjanom? Nie wiem, co z tego
0: wynika. Polsce kibicujemy, a nie kurwa innym narodom.
1: No mnie interesuje tylko to, żeby konflikt nie eskalował w stronę Polski. Po prostu. Mnie to interesuje tylko. Natomiast gdybym miał na sucho ocenić jako tak...
2: Czyli nasza chata z kraja, dobrze, czyli nasza chata z kraja.
1: Mamy zachować się tak, jak należy według prawa międzynarodowego, przyjąć uchodźców wojennych w pierwszym kraju, do którego przybędą. I to robimy, z tego co słyszałem przynajmniej. To najwięcej robimy. I jeszcze dodatkowo najwięcej ponosimy kosztów. Jest taka tabelka, jest taki wykres, ponosimy najwięcej. Najwięcej uzbrojenia daje Stany Zjednoczone, drugie miejsce daje Polska. I najwięcej finansowania dają Stany Zjednoczone, potem daje Polska.
2: No tak, i dobrze, i w końcu może w czymś jesteśmy najlepsi, no i może warto się cieszyć.
1: No i okej, w porządku, dobra, tylko co dalej? Strategia wyjścia. Z każdej wojny jest strategia wyjścia jakaś, tak?
0: Krawiec, poczekaj, a tu 3 miliony już przyjechało Ukraińców i co myślisz, że jeszcze przyjedzie drugie 3 miliony? To te dziewczyny swoich chłopów sprowadzą z powrotem tutaj.
2: No ale jak brzmi pytanie do mnie, czy jak brzmi jakiś argument, tak, wątpliwość?
0: Jaki jest ciąg dalszy? Co my mamy z tym zrobić jako Polska?
2: Musimy podjąć jak najlepsze decyzje i myśleć może trochę bardziej faktycznie o sobie też czasami, nie ulegać jakiejś takiej jakiemuś takiemu hura optymizmowi tutaj. Znaczy, to się naturalnie, myślę, jakoś wyreguluje, bo Polacy szybko mają taki trochę słomiany zapał i szybko przejdzie chęć pomagania, pewnie. Za pół roku już będzie zupełnie inaczej. Ale dużo dobrego zrobiliśmy i ja jestem z tego dumny, że dużo dobrego jako Polska zrobiliśmy, bo w końcu czuję, że jako kraj coś znaczymy, bo dla mnie to, że znaczymy coś jako kraj, to nie jest tak, wiesz, w definicji rosyjskiej, że mamy dużo ziemi i to nasze i zabrali, to my ich napierdalają tu, kurwa.
1: Ale wiesz, co oznacza to, co
2: Jop, twoją macie, ty gałbiu, kurwa. To ja bardziej bym się cieszył, jakby Polska była znana z tego, że coś wynalazła, że komuś pomogła. Odpowiada mi to.
0: Przerwę ci na chwilę, powstrzymałem się. A wiesz, że ten prezydent Ukrainy powiedział, że Niemcy najwięcej pomogli Ukrainie, a nie Polacy?
2: No co ty, nie powiedział tak na pewno. No,
0: powiedział tak, to pewno.
2: Nie powiedział, nie wierzę w to.
0: No to chyba
2: proszę
0: ci poszukam cytatu,
2: źródło.
0: Ale teraz nie.
2: Proszę jakieś źródło tutaj. Nie, ale może czasami nie warto patrzeć na innych, tylko się skupić na sobie i być zadowolonym z tego, co się jako kraj, co kraj zrobił, no bo ciężko mówić, że my ty tam coś pomogłeś, kogoś przygarnąłeś, wysłałeś parę groszy.
1: Nie bawisz
2: nic,
1: to.
2: Nic zupełnie, tylko myślisz o sobie. Cały czas.
1: Pomyśl sobie tylko, jaka jest konsekwencja tego, skoro Polskę było stać na 10 milionów Ukraińców, uchodźców, nie na 3, zapomnijcie o tych 3 milionach.
0: Ja tam 10 milionów, już teraz przesadzasz trochę, 3 ja miliony.
1: Ja nie mówię o tych, którzy przyszli teraz, bo teraz przyszło około 7 milionów, ale mówię o tych wszystkich Ukraińcach, którzy są w Polsce. Jeżeli było nas stać, no nie będzie, dobra, 3 czy 5 milionów przyszło, okej, wszystko jedno, nie kłóćmy się o liczby tutaj. W każdym razie chodzi o miliony, czyli o dużą część populacji całego kraju. To jeżeli byliśmy w stanie przyjąć ludzi, zapewnić im wicht, opierunek i tak dalej, było nas na to stać, to dlaczego 3 miesiące temu jeszcze tej wojny nie było, rok temu jeszcze nie było, dlaczego nie było nas stać na pomoc 5 milionów Polakom w tym samym stopniu co Ukraińcom. Na przykład dać 5 milionom najbiedniejszych Polaków za darmo komunikację. Dlaczego nie można stać?
0: Dobrze tam gada. I dlaczego tak było? Krawiec?
3: Chciałbym coś powiedzieć w tym temacie. No, to nie jest tak, że nas stać, tylko po prostu nasz polski rząd naobiecywał, bo nasz dobry rząd, wspaniały, jest bardzo dobry w obiecywaniu, co niekoniecznie pokrywa się z prawdą, bo na przykład rynek mieszkaniowy w Polsce się zawalił w ogóle. Jest teraz w ruinie przez to, że jest więcej ludzi niż mieszka.
2: A słuchajcie, a co powiecie...
3: Jeszcze nie skończyłem.
2: Okay, dobra.
3: Druga sprawa to jest taka, że na przykład Janusze, czyli jacyś tam drobni hachmęciarze, zatrudniają Ukraińców, bo nie muszą za nich płacić, wiesz, żadnych opłat, żadnych podatków, ani niczego, bo Ukrainiec jest zwolniony, więc... Znaczy zwolniony z opłat, więc zwalnia się Polaków i w to miejsce zatrudnia się Ukraińców. To też nie jest tak pięknie, jak opowiadacie, bo jednak, wiesz, być w rządzie i naobiecywać, to każdy kurwa, przepraszam, każdy głupi potrafi, no. Nie oszukujmy
1: się. Dokładnie, jeśli się nic nieprzewidzianego nie stanie, będzie sobie ta wojna tak trwała, jak trwa, I przyjdzie jesień, przekonacie się, że już będziemy mieć rynek pracodawcy, a nie pracobiorcy, tak jak było do tej pory.
2: Znaczy, gdybym był Polakiem żyjącym w czasach II wojny światowej i gdzieś tam nasz rząd na obczyźnie, Polacy rozproszeni po świecie, bardzo byłbym zadowolony, gdyby nas potraktowano tak jak dzisiaj Ukraińców, że pomagają nam, że tu mamy jakieś tam mieszkanie wynajęte na jakiś czas, jakieś zbiórki. Bardzo bym się cieszył. Nas niestety potraktowali inaczej, trochę gorzej, ale też nie tak źle, ale no nie tak jak Ukraińców dzisiaj, ale może to jest właśnie modelowy przykład tego, jak powinno się traktować uciekinierów przed wojną. Ludzi, którzy stracili dorobek całego życia, którzy doświadczyli jakichś tam gwałtów, kradzieży, zabójstw, ich bliscy gdzieś tam byli rozstrzeliwani strzałem w łeb. Może to jest właśnie tak, jako cywilizacja powinniśmy traktować tych, którzy uciekają przed tym. Mi się to podoba, mi to odpowiada. Powiem więcej, jestem w stanie nawet za to zapłacić i płacić za masło, kurwa, 3 razy drożej i za gaz 5 razy drożej, bo to pieniądze to tylko papierki, a tu jednak pod warunkiem, że faktycznie, bo wiele osób zarzuca, że to jest jakaś trochę ściema, szopka, że u Kloda pod audycją Mariusz Marmirow znów rozpoczął retransmitowanie audycji Kloda
0: bo nigdzie nie można znaleźć tych audycji, nie?
2: No, ale tam są w każdym razie takie ilustracje właśnie, które są tam, rozmawiają możni tego świata i się śmieją tam. Hehe, udało nam się Polskę oddać Ukraińcom i nic nas nie kosztowało. Hehehe. No, moim zdaniem to jest wstrętne, to jest takie wężowate zakłamywanie rzeczywistości. Nie wierzę w taką rzeczywistość, że jacyś ukraińscy Żydzi chcą przejąć Polskę i tu Polin zrobić. Nie, to raczej, kurwa, mi się to wydaje, że to szury wymyślają sobie takie teorie i to są podli, wstrętni ludzie.
3: Bądźmy ludźmi i traktujmy innych ludzi jak ludzi, a nie dlatego, że oni tam, nie wiem, w Unii Europejskiej nie są, to są, kurwa, jacyś gorsi, bo to są też ludzie tak samo. Pomagajmy, jak możemy.
2: Najczęściej są to właśnie tacy zwykli ludzie, tacy jak my, którzy, nie wiem, gdzieś tam chodzą do pracy, na imprezie się spotykają.
0: Dlaczego oni mają większe przywileje niż Polacy w Polsce? O to mi chodzi po prostu.
2: Ale mają raczej takie same, a nie większe. Mają większe?
0: Właśnie mają większe.
1: Nie mają
2: większe. A przykład? Przykład? Proszę o tych większych.
1: Po pierwsze, jazda komunikacją wszelkiego typu za darmo, pieniądze, które są dostawane, nabywanie praw emerytalnych po przepracowaniu, zdaje się, bodaj już tylko 1 miesiąca.
2: Trzeba by to sprawdzić. Właśnie ja bym to chętnie zweryfikował.
1: Do mieszkań, których żaden Polak nie otrzymuje. Przeciętny bezrobotny Polak nie ma nawet ułamka, nie mówię o tym, nie ma w ogóle żadnych przywilejów, w ogóle. Zero.
2: Słuchaj, czy to są mieszkania, bo warto by to w końcu wyjaśnić, bo ciągle słyszę o tych mieszkaniach.
3: To jest wina rządu polskiego, że swoich obywateli traktuje jak...
2: Czekaj chwilę. Z tymi mieszkaniami Ukraińcy... Czy faktycznie dostają mieszkania na własność? Ja w to nie wierzę, że dostają własnościowe mieszkanie. Dostają wynajęte na jakiś tam czas, zapewniony mają czynsz, że nie będą musieli się przejmować. Miasta, państwa mogą przydzielać takie mieszkania najbardziej potrzebującym. Teraz mamy sytuację wyjątkową. To jest niebo a ziemia, czy ktoś dostaje mieszkanie na własność, czy ma wynajęte. A ludzie sobie o tym rozmawiają tak po prostu, Ukraińcy dostają mieszkania. Nieważne, czy ma tam na wynajem na jakiś czas, czy może tam mieszkać, czy może się tam przespać.
1: Na wynajem na żaden czas, na litość boską. Krawiec, Polak nic nie dostanie.
0: Poczekaj, jeden i drugi, ja ci powiem, wytłumaczę ci to, krawiec. Mieszkanie komunalne się dostaje, jak się złoży podanie i się czeka 7 lat. I tam rodziny, tam w Krakowie chyba, czy gdzieś tam miały już ten wnioski wydane, a nagle przyjechali Ukraińcy i tam 1200 mieszkań zostało dla Ukraińców przeznaczone, bo
1: kolejki.
0: Polacy może poczekać, nie?
2: Czyli mieszkania komunalne, czyli takie w kiepskim standardzie dosyć, albo takie no, nowe, ale takie wiecie, takie baraczki zbudowane no, z cegieł. Socjalne, no. Socjalne. Dostajesz takie mieszkanie, powiedzmy, tam na jakiś czas bliżej nieokreślony możesz sobie tam mieszkać, gotować, żyć. Często dostaje to no, patologia, tacy ludzie, którzy sobie nie radzą z życiem i tam potem zaniedbują te mieszkania. I teraz przesunono, kurwa, nie mówmy jednocześnie, dajcie mi skończyć zdanie. I teraz przesunięto kolejkę, także ofiary wojny dostają te mieszkania, a nie pan Żul na przykład, który jest 25 lat na bezrobociu.
0: A czemu? Ale dlaczego mówisz, pan Żul akurat?
2: Wiesz, ja zakładam, że w tych urzędach nie, wbrew temu, co myślimy, nie pracują takie zupełne debile i gdzieś tam patrzą na to, kto się stara, nie? Patrzą, że tu nie pracował od 30 lat, a tutaj ofiara wojny, która wcześniej prowadziła interes u siebie w kraju, straciła wszystko. Też bym przydzielił takiej osobie, a nie kurwa jakiemuś negusowi, tylko dlatego, że jest Polakiem.
0: No, akurat to były dla rodzin pracujących, tylko których nie stać na kredyt mieszkaniowy, wiesz?
2: To ktoś, kogo nie stać na kredyt mieszkaniowy, to od razu się stara o mieszkanie socjalne, tak? To mnie też tak. Nie stać na kredyt mieszkaniowy i nigdy mnie no nie będzie stać. Staraj.
1: Dlaczego się nie starasz właśnie?
0: Ja się staram i też chyba nie dostanę, bo się starałem w marcu.
1: No staraj się, krawiec, albo przejdź tylko przez zachodnią granicę i dostaniesz od razu. We wschodnich Niemczech bez problemu dostaniesz, bo tam są puste mieszkania. Tam ci dadzą durem, sam sobie tylko musisz.
2: Czy dopuszczasz etamie do siebie taką myśl, że Ukrainiec zamieszka tu w Polsce, że w którymś tam pokoleniu będzie się czuł w połowie Ukraińcem, w połowie Polakiem, że wśród nas, wśród społeczności Nocnego Radia są osoby, które się związały, powiedzmy, Ukrainiec z Ukrainką, Ukrainka z Ukraińcem, vice versa, że to będą osoby, które będą się identyfikowały z tym krajem, że to nie jest takie ważne, czy to jest w ogóle kim jest Polak. Polak ma w sobie często, wiesz, trochę Żyda, trochę z Ruska. Jesteśmy pomieszani. Czy to jest takie ważne, jakieś geny, nie wiem. Może być, wiesz, ja tu raczej miłych Ukraińców spotykam, sympatycznych, fajnych.
1: Ale okay, czy
2: w środzie.
0: A ty to zaśgał w Warszawie Polaka to...
1: Ale to są jednostkowe przypadki, słuchaj.
2: To zawsze się zdarza. Dobra,
0: nie, abstrahując od tego. A krawiec, a jakbyś Rosjanina spotkał tutaj, to też byś go uważał za dobrego człowieka?
2: Walczyłbym ze sobą, byłoby mi ciężko, ale starałbym się jednak z nim pogadać i sprawdzić, czy on nie jest przypadkiem przeciwko Putinowi, czy wiesz, nie jest takim dobrym Rosjaninem, który cierpi z tego powodu, że teraz jest taka, wiesz, taki ostracyzm, że jest związany z tym narodem rosyjskim. Tam jest dużo takich ludzi, którzy często płacą cenę naprawdę wysoką, bo ryzykują, że pójdą na 15 lat do jakiegoś łagru, do pierdla ciężkiego, wiesz, ruskiego za to, że się sprzeciwiają władzy, bo tam w Rosji jest tak, że jak zawsze tak jest, że sprzeciwiasz się władzy, to cię zajebią. Tak było u Mongołów już i to przeszło na ruskich. Oni mają taką mentalność. Więc...
0: Ja wiem, ale to jest jeden i drugi naród taki sam. Dla mnie nie ma różnicy między nimi.
2: Ale między kim a kim?
0: Między Ukrainą a Rosją.
2: Nie Ukraińcy są trochę inni, wiesz. Nie, popatrz sobie na Ruś Kijowską, sobie tam, wiesz, sprawdź, jak to było. Popatrz sobie na historię Rosji, na to, jak się kształtowała kultura Ukrainy. Oni zawsze gdzieś tam, wiesz, byli w kierunku świata, cywilizacji, demokracji. Oni są trochę tacy jak my, może stąd ta bliskość, że my jesteśmy między Wschodem a Zachodem i cały czas nie możemy zdecydować, nie, które wartości nam bardziej...
0: Ja pamiętam, że tam... na Kijowie i tam nareszcie w połowie Ukrainy to była Polska kiedyś, nie? Przed wojną. No dobra. Nie wnikajmy w te tematy.
3: Ja byłem kiedyś przez jeden rok na Ukrainie w Odessie i jakieś tam zdanie mam na ten temat.
2: A jakie?
3: Słuchaj, Odessa to jest takie specyficzne miejsce, gdzie ludzie mają swoją jakby odrębną taką poczucie tożsamości narodowej. To znaczy oni nie mówią, że oni są Ukraińcami, oni mówią, że oni są Odessitami w Odessie. I bardzo często...
0: Poczekaj, to tak jak na Śląsku, no, mówią, Ślązakami?
3: No, na tej zasadzie mniej więcej, no tak. Ale tam jest społeczeństwo podzielone i generalnie duża część, szczególnie młodych ludzi, z tego co ja zdążyłem zauważyć, jest właśnie taka proeuropejska. Oni chcą się do Unii Europejskiej przyłączyć, być, wiesz, w Schengen, mieszkać sobie, żyć, pracować w jakim kraju tam chcą. W dupie mają Rosję. Z drugiej strony jest pokolenie ludzi starszych, którzy są bardzo prorosyjscy, wiesz, jakbyś tak demograficznie rozłożył statystykę, jak ludzie głosowali na które partie, czy to były partie proeuropejskie, czy prorosyjskie, to bardzo dużo młodych ludzi będzie głosowało, no praktycznie 90% będzie głosowało na te partie proeuropejskie, a z kolei ludzie starsi, czym starsi, tym bardziej prorosyjscy, z tego względu, że oni pamiętają no, czasy Związku Radzieckiego i wtedy każdy miał robotę, tak, na wakacje do Bułgarii się jeździło i było wszystko fajnie, i było mięso w sklepach, wiesz, takie na sentymencie to jest wszystko zbudowane. I generalnie stare pokolenie, jak wiemy, wymiera. I ci ludzie, którzy wtedy, to było no, z 15, jak nie więcej lat temu, ci młodzi ludzie teraz mają po 30, po 40 lat. I uważam, że jednak większość, jeżeli teraz byś zrobił takie samo referendum w Odessie samej, to większość ludzi jednak będzie proeuropejska. I wcale im się kurwa nie dziwię. I wiesz, to, że ja pamiętam jeszcze jak byłem młody i Polska nie była w Unii Europejskiej, to mi się marzyło, wiesz, gdzieś wyjechać za granicę, pracować sobie gdzieś tam w jakimś normalnym kraju, gdzie dobrze płacą, a nie się z tą Polską.
0: No, i wyjechałeś. No i,
2: słuchaj, no i właśnie, i problem, tak, myślę, Michale...
3: O to, że ci młodzi Ukraińcy mają to samo spojrzenie na świat, jakie ja kiedyś miałem właśnie, jak byłem jeszcze gówniarzem, zanim Polska do Unii Europejskiej weszła.
2: No, to jesteśmy sobie jakoś w tym w kierunku bliscy, nie? I wiesz,
3: nie ma się co, wiesz, dziwić, że ci ludzie prą na zachód i że, wiesz, fakt, że u nich jest wojna teraz, jest dla nich doskonałą okazją do tego, żeby może nawet trochę skorzystać na tej sytuacji, wyrobić sobie te pieprzone papiery i albo zostać w Polsce, albo pojechać gdzieś dalej. No, nie można, wiesz, głodnemu się dziwić, że on, wiesz, chce się po prostu nażreć w pewnym momencie, wiesz, chce dobrze zjeść, no.
2: Z Rosji no, masowo masa luda emigruje, to są miliony ludzi, którzy gdzieś spierdalają z tego kraju. W ogóle ja tego fenomenu Rosji nie rozumiem, ten ich cały Kreml, te takie lody ciepłe, kurwa, te takie, wiecie, lody, takie ten ich, te pałace, oni się tym zachwycają. Ostatnio sobie rosyjskie bajki oglądałem, starałem się jakoś ocenić tą rosyjską animację i powiem, że no nie jest źle. Naprawdę robią dobre produkcje. Taką bajką rosyjską, która jest znana na całym świecie, to jest na przykład Masza i Niedźwiedź. Masza i Niedźwiedziew. Tak, to jest taka niesforna dziewczynka mała i miś. I oni tam mieszkają w jakimś domku. Większość tych ruskich bajek to są takie jakby z dawnych czasów wyjęte. To znaczy postacie noszą te starodawne stroje, takie jakby stylizowane na starodawne. Typu macie jakąś tunikę, krajkę, czyli takie obszycie tych rękawów i tych dolnych części. Też takie miałem, jak byłem wikingiem. Takie nawiązywanie do starych czasów, nie? ale potrafią ci Rosjanie naprawdę nieźle technologicznie te bajki zrobić. Masza i Niedźwiedź jest świetnie zrobiona, to jest taka plastyczna, jednocześnie komputerowa, bardzo zaawansowana bajka, jednocześnie niesamowicie plastyczna, taka, wiecie, jakby to z plasteliny zrobione było trochę, nie? Że łączą ze sobą jakby takie dawne trendy, starych tematy, starych bajek, scenariusze z nowoczesnością, czyli te bajki są śmieszne, dowcipne, świetnie zrobione komputerowo, naprawdę jarałem się, jak jest zrobione futro tego misia, nie? Na komputerze i tak dalej. Więc łączą ze sobą. Polska trochę w tyle tutaj, niestety, jeśli chodzi o animację. Nasza polska Koralina, która gdzieś tam zdobywała nagrody, to jest jednak ta, no, trochę w tyle stara szkoła.
0: Ja nawet nie wiem, o czym mówisz, o tej Karolinie. Koralina.
2: Koralina. No nieważne, takie już tutaj sprawy. Rosja jest cholernie specyficzna i ta specyfika, wydaje mi się, odbiła się w końcu czkawką, nie? Że ten kraj mimo swojej inności w końcu po prostu stał się ciałem obcym w tej cywilizacji naszej, światowej. Ale to moje zdanie tylko. Może ktoś uważa, że to jest właśnie jakiś powrót do normalności, że ta Rosja... Znaczy, ciężko tak myśleć, bo naród, który się wykazał takim barbarzyństwem, mówię tu o zwykłych żołnierzach, tak? O żołdakach, o obywatelach.
0: Dobra, Krawiec, przestań.
2: No bo co przestań,
0: kurwa. Się wykazują barbarzyństwem. Ale co to dadzą te sankcje dla Rosji, że z Chinami będą bardziej współpracować? No przestań.
1: Bo będzie u nas gaz. Rosja w tej chwili gospodarczo zyskuje, absolutnie.
0: Pewnie, rubel...
1: Z początku rubel idzie do góry przecież. No. Zresztą hrywna nawet idzie do góry, nawet nie tylko rubel. Złotówka leci na łeb na szyję w porównaniu. Popatrzcie sobie na wykresy przez ostatnie trzy kwarta, za ostatni kwartał. Jakie mamy doły w porównaniu z rublem i z hrywną. No, zresztą nie ma co się dziwić, no jak się wali się wszystko, co się ma na Ukrainie, no to idzie do góry, no bo tam wzrasta ilość. Broń też jest majątek, tak?
2: Fajnie by było być etamie krajem, który leży sobie na surowcach, nie? I od którego się uzależniają inne kraje.
1: No mamy taki kraj. Przecież kopalnie są likwidowane celowo. Myślisz, że nie są celowo? Bursztyn, kurde, ropę, mamy wszystko, mamy. Przecież można ten węgiel można zagazować też.
2: Częściowo masz rację, bo faktycznie jakby nie docenia się naszych możliwości i ktoś jakby...
1: W Australii sprzedali prawa do wydobycia. Miedź, kurde, tak. Że my leżymy na miedzi. Ja pierdzielę, my jesteśmy w ogóle Kuwejtem Europy tutaj.
2: No może troszkę przesada, ale na pewno tutaj jakby ktoś czuwał nad tym, żebyśmy nie wstali z kolan i żebyśmy my nagle nie zaczęli dyktować warunków, bo mamy, wiesz, bursztyn, mamy gaz, ropę, węgiel, wszystko i nagle tak, wiesz, robi się z nas takich kurwa smoluchów, nie? Którzy nic nie mogą i tu są zdani na innych. No, ale to...
1: W 92 roku z rozpędu jeszcze kiedyś o tym mówiło, miałem okazję robić na Amidze 500 jeszcze wtedy symulację takiej elektrociepłowni. Już wtedy eko było modne, jeszcze zanim Europa w to wskoczyła. Ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach. Robiłem symulację dla inżyniera. Czy po prostu taką animację, no, z grubsza, bo to nie chodziło o to, żeby pokazać tam jakieś wymiary, tylko żeby pokazać ideę tego, nie? Nie wiem, czy to w ogóle powstało, prawdopodobnie nie, bo bardzo szybko ten nasz przemysł został zwinięty, tak jak teraz zostanie zwinięta cała metalurgia na Ukrainie, nie? Cały azowskie tam zakłady i tak dalej, nie?
2: No, według mnie te rzeczy się dzieją trochę przy okazji i nie podzielam tutaj tej spiskowej teorii dziejów, nie? Właśnie, że to wszystko jest zaplanowane, że to w tym celu, tylko że to są rzeczy, które się dzieją trochę przy okazji i są na rękę. Wiesz, to właśnie to, co mówiłem, że to, że coś komuś jest na rękę, to nie znaczy, że ktoś od razu za tym stał, nie? Wiesz, o co mi chodzi.
0: Ale poczekaj, no. Jeden, drugi. Ale dlaczego nagle COVID zniknął, kurwa, jak się
2: Nie zniknął, ale czemu zniknął? To, że się o nim mniej mówi, to nie znaczy, że zniknął. Nie jesteś chyba dzieckiem,
0: nie,
2: które zatka sobie oczka i uszy i twierdzi, że już jest niewidzialny, nie? No to, że zatkałeś sobie, zakryłeś oczy, to nie znaczy, że czegoś nie ma.
1: Nie, w naszych mediach niemieckich może być tylko jeden temat na raz, bo żeby ludziom w głowach się nie poprzewracało. Także... Ja na jesieni spokojna...
0: Czekaj, kurwa, ja teraz mówię. Wszystko jest zaplanowane jakoś tak, żeby nas zniewolić w ogóle od czegoś tam.
2: A skąd wiesz, że wszystko jest zaplanowane?
0: Takie mam przypuszczenie, po prostu.
2: Tak po prostu.
0: I Michał mi powiedział, Gieresz.
2: Ale powiedz teraz na serio, czemu uważasz, że ludzie są aż tak dobrzy?

0: Myślę, że tak jest i całe te, tak? Już?
1: Tak.
0: To wszystko?
1: Tak, tak jest.
0: No dobra, no to prawda, dobra, no to trochę klęczysz,
1: ale
0: stary, no.
1: Ale jestem przekonany o tym. A w ogóle to ja...
0: A ty tam, bo ty też taki spiskowy jesteś i skąd ty wiesz, że masz rację i co cię przekonało? Jakie masz tutaj argumenty, statystyki, dowody? Coś tak przytocz, przekonaj nas do spiskowej teorii, że wszystko jest zaplanowane.
2: Gdybym sam miał nieograniczoną ilość pieniędzy, czyli był ich producentem, tak jak Fed, tak jak Bank Bazylei, to sam bym dokładnie tak samo zrobił i zaplanował, i zniewolił tą planetę.
1: Ale po co?
2: No właśnie po to, żeby dzierżyć władzę w jak najmniejszym gronie. I już, po prostu.
1: Ale po co?
0: A czemu ci zależy jak najmniejszym gronie, a czemu nie większe grono?
2: No, zawsze im większe grono, tym większa możliwość, że plotka wyjdzie na zewnątrz, nie prawdaż?
0: Czyli tak oceniasz trochę jak u siebie tam, gdzieś tam w bloku u sąsiadów, że a bo ja tu jak se myślę, że większe grono, to mniej się dowie, że... takie myślenie
2: to
0: od
2: inaczej.
0: Swojej strony, nie? Że na swoich jakichś tam doświadczeniach...
2: Na świecie władza ma kształt geometryczny, piramidalny.
0: Ale co to znaczy, że władza ma kształt?
2: To znaczy, że cała władza, dobra, jak i reprezentujące nią pieniądze są zgromadzone na szczycie, na tym szczycie. A ten szczyt reprezentuje liczbę populacji. Nieprawdą jest, że 1%...
0: Szczyt liczby...
1: To jest na samym szczycie. Na samej górze.
2: Nie wiem, czy jest to 10 osób, czy jedna osoba, nie wiem.
0: To akurat nie jest żadne odkrycie, że wielkie rody tego świata mają większość zasobów ziemi. To okej, okay, tu się zgadzamy, ale czy... Wiesz, bo tak się mówi, że kto ma pieniądze, ten ma władzę, ale czy to jest takie faktycznie dosłowne i przeliczalne, że jak ktoś ma większość pieniędzy, to może o wszystkim na świecie decydować. Wiesz, bo wydaje mi się, że większość ludzi, których spotykam na co dzień, to są raczej ludzie, którzy by się nie sprzedaliby swojej duszy. Za $1,000,000 nie zgwałciliby swojej matki i nie zabili babci i tak dalej.
2: Jesteś właśnie w błędzie logicznym. Nie kto ma pieniądze, ten ma władzę, tylko kto ma zasoby, ten ma władzę, a zasobar są również pieniądze i zasobami takimi samymi jak węgiel, jak złoto, jak srebro, jak bursztyn są ludzie. Ludzie też dla tych na samym szczycie są tylko zasobem. I to już jest koniec dyskusji.
1: Eta, mylisz się. Teraz to w dupie mają zasoby. Teraz to są tabelki w Excelu, kurwa, przeliczane.
2: Ale to jest jednego... tylko forma. To jest tylko forma, no.
1: Zasoby już się nie liczą. Teraz to, wiesz,
2: proces ja to się liczą. Przyprawa musi płynąć.
3: Właśnie na zasobach jest wszystko oparte tak naprawdę. Kto ma zasoby, ten ma technologię. Kto ma technologię, ten ma władzę.
1: Tak, ale to powiedz mi, jak banki dają kredyty, że tylko 10% mają...
3: Ci mogę mniej więcej na to wytłumaczyć. To jest tak, że żeby bank mógł dać kredytu 1,000,000, to musi sobie to tak wyliczyć, żeby przynajmniej miał te 100 tysięcy, czyli pod te przysłowiowe 10% musi mieć w postaci pieniądza monetarnego.
2: 5 tysięcy pod 1,000,000 musi mieć.
3: Nie wiem, czy 5, ja słyszałem, że jest 10%.
1: No dobra, ale
3: daj mi skończyć, kurwa. No jak to się zasoby nie liczą? Przecież pieniądze to są zasoby, kurwa. To nie jest kod zero-jedynkowy w komputerze, jak to się wszystkim zdaje. Tylko pieniądz musi mieć coś pokrycie.
0: Ale pieniądze są bardziej ulotne.
3: Obligacje i te obligacje są w czymś wykupywalne. I te obligacje, jeżeli państwo jakieś na przykład się zadłuża, bierze kredyt, to wypuszcza obligacje państwowe, to te obligacje muszą mieć w czymś pokrycie. Kurwa, żaden bank nie da kredytu żadnemu państwu na podstawie kodu zero-jedynkowego w komputerze. Tylko to już musi mieć w czymś materialnym, namacalnym pokryte, wiesz, że jeżeli ty nie spłacisz tego kredytu, to przyjeżdża ci jakaś prywatna firma, zaczyna ci wiercić, kurwa, i wydobywać ropę na twoim terenie. Tak to działa.
0: Czyli co, ty, Michale, sugerujesz, że jak jakieś kraje pożyczają sobie jakieś tam ogromne sumy, bajońskie sumy, to gdzieś tam jednak rozmawiają o tym, czy to ma pokrycie, złoto.

0: to surowce, jakieś tam możliwości, że to nie jest tak jak dla zwykłego Kowalskiego, że ci tam wiesz, na koncie bankowym dopiszą 2 zera, dadzą ci kredyt, czy zależy nawet rząd, czy nawet rząd nadrukuje pieniędzy dla takich właśnie...
1: Nie, no to są zobowiązania, wiesz, jeżeli pożyczasz na przykład od Ameryki, no to Ameryka stoi na ropie, tak, dolar jest pokryty w ropie, ale jak pojedziesz na przykład do, nie wiem, do Republiki Konga na przykład, no i oni chcą od ciebie coś pożyczyć, to wiesz, to też musi być jakieś zabezpieczenie, są jakieś układy, typu to już jest szara strefa zaczyna tak naprawdę w tym momencie i to są tematy, o których czasami lepiej nie dyskutować, kto u kogo się zapożyczył, na ile i na co. Ale tutaj na takiej zasadzie, że wiesz, ja przyjeżdżam do ciebie, krawiec, ja ci mówię, o, ty masz taki fajny komputer, wiesz, bardzo mi się podoba, a jeszcze jesteś grafikiem do tego, nie? Robisz bardzo fajne grafiki, to słuchaj, ja ci tu pożyczam pieniądze, ale jak nie, jak ty mi tego nie spłacisz, to ten twój komputer jest moim komputerem i wtedy ty na tym moim komputerze będziesz mi klepał grafikę do gier przez 3 miesiące na przykład.
0: Michał, mi się też wydaje, tak jestem nawet w 100% przekonany, że jak kraje robią jakieś deale, pożyczają sobie pieniądze, to tam jest o wiele bardziej konkret i tak wiesz, już takie spojrzenie bardzo na chłodno, co możesz, jakie tu masz gwarancje, co, jaką masz siłę, co reprezentujesz, tak dalej, niż w przypadku, tak wiesz, jak gdzieś tam my, tu Kowalscy zwykli, idziemy sobie do banku, zobacz, czy...
1: No, ja ci pożyczam kasę jako jakiś kraj, ja ci mówię, że ty mi albo spłacisz tą kasę, ja ci pożyczam 2000, ty mi spłacisz 3 za 3 miesiące, a jak mi nie spłacisz, to tu stoi, słuchaj, Borys, my ci tu Borysa zostawimy.
0: Myślę, że tak, Borys, tylko że ten Borys...
1: Wierzycieli, którzy nie spłacili kredytu, nie?
0: Myślę, że jak kraje robią deale, to tym Borysem są pewne, wiesz, działania, które mogą ci podjąć właśnie gdzieś tam, no ci tak. Demokrację. Tylko o tym się nie mówi, ale to każdy rozsądny człowiek chyba rozumie, że tak to jest, że układy między państwami gdzieś tam się rządzą tymi samymi prawami, co uziutka, dresiarza jakiegoś tam, wiesz, no, Włodka. Tylko że to jest ubrane w takie ładniejsze... Nie mówmy jednocześnie, panowie, zaraz wam będę przydzielał głos.
1: To jest szara strefa. Chodzi mi o to, że te deale wszystkie to jest szara strefa i to jest właśnie, no kurwa, na mafijnych zasadach wszystko. No słuchaj, no ty nam tu nie spłacisz, to wiesz, my ci tu wjedziemy czołgami, kurwa, i co ty nam zrobisz, wiesz?
2: Poczekaj, ale każdy kraj jest zadłużony u kogoś, nie wiadomo u kogo.
1: No to nie jest, że nie wiadomo u kogo.
0: Wiadomo.
1: Na Marsie jesteśmy zadłużeni, u Marsjan, kurwa. Cała Ziemia, każdy kraj jakbyś wziął, podliczył, to wyjdzie taka i taka kwota i wychodzi na to, że wszystkie kraje na Ziemi są, kurwa, zadłużone na Marsie. No ale to tak nie działa, nie?
2: Działa, ale kogoś ten dług każdy ma, nie? Chyba...
3: Są wyjątkowe sytuacje. Są wyjątkowe sytuacje odnośnie jakiejś tam wymiany dóbr czy towarów, a o tym się przekonacie, jak się skończy, jeżeli się skończy zawierucha na zachodzie, na wschodzie. No ale jeżeli się skończy, załóżmy, tak, przez chwilę. I zobaczymy, czy za to, co żeśmy my tam dostarczyli, dostaniemy zapłatę, bo to nie jest tak, że my dajemy. Nie, kochani. Po całym tym myślę, że Ukraina dostanie rachunek, tylko dostanie rachunek, zobaczymy od kogo dostanie, bo ja myślę, że Polska daje, a reszta sprzedaje.
0: Znaczy normalne jakieś stosunki między państwami to nigdy nie są takie, że coś nam dali, prezencik tutaj z dobrej woli, tylko zawsze są to pewne zobowiązania, to znaczy nawet jeśli się nie mówi o tym wprost, to każdy kraj będzie liczył na to, że potem będą pewne interesy, układy, wzajemność. Polska popełnia najczęściej właśnie ten błąd, że jest takim trochę naiwniakiem narodów, że my tu damy, tu pożyczymy, ale nie stawiamy siebie w niektóre kraje w roli kogoś, kto chce ubić interes na wojnie. powiem wprost, ubić interes na wojnie, bo tak powinno się to nazywać. Można komuś pomóc.
2: Poczekaj chwilę, no. Twój słowotok. Który to minister powiedział, że jesteśmy sługami Ukrainy?
0: Nie wiem.
4: Morawiecki chyba, Morawiecki.
2: Tak nie, nie, jest. Jakiś tam inny.
4: Chyba Morawiecki tak powiedział.
0: Słuchajcie, Janko, Janko muzykant dołączył.
1: To jest proste, Ameryka, masz relację Ameryki z Polską. Polska chce zaciągnąć kredyt jakiś na przykład na modernizację armii u Amerykanów.
4: Ale odnośnie tych kredytów właśnie zadzwoniłem.
0: Czekaj, Janko, chwilkę, dajmy skończyć Michałowi, już ci za chwilę oddaję głos.
1: Przychodzi Polska i mówi, słuchaj, my potrzebujemy tutaj, wiesz, kontraktu na modernizację naszych F-16. A Ameryka mówi, dobra, to my wam to damy w offsecie, czyli za pieniążki, które wy u nas i tak wydacie. A dodatkowo, wiesz, tu sobie jeszcze 5 baz zbudujemy wojskowych i swoich żołnierzy tam wsadzimy, nie? No co wy? No
4: tak, ale są kraje poważne i kraje niepoważne. Tak jak Finlandia chciała wybrać jakieś samoloty i dostawać... Czekaj, bo mówisz o tym offsecie, że tam Polska weźmie. Tak, Polska weźmie, będzie miała na obiecane w offsecie i zostanie wyruchana, jak zawsze. Poważne kraje typu Finlandia, skąd się wzięła Nokia? To była technologia przekazana im w offsecie, tak? Robili interesy z Ameryką, mieli obiecaną technologię, dostali to. Stworzyli Nokię, kurwa, tak? Przez długi czas ta Nokia królowała na rynku telefonów. Polska ma obiecywane tam offsety, chujemuje. Dzieje się coś z tym? Nic się nie
3: już
4: dzieje.
3: Się wycofali, i teraz jeszcze... Już się wycofali.
4: Tak, i jeszcze jedno chciałem powiedzieć odnośnie tego, że tam mówiliście o tych, kurwa, pożyczkach, nie wiem, że wam się wydaje, jak jest. Ja też nie wiem, jak jest, ale ja pamiętam, jak było na przykład, jak Polska pamiętacie aferę FOS? Polska zaciągła pożyczki na arenie międzynarodowej, tak? I potem nie było siana, żeby to spłacać. I co się stało? Te długi, nikt nas nie straszył, czy coś tam. Firmy ratingowe obniżają rating kraju. Ciężko potem o jakieś kolejne biznesy. I te długi zostają wystawione tak jakby na licytację, na giełdzie, tak? Dlaczego powstał FOS? Bo nie mogła Polska jako rząd, nie mogła odkupywać swoich długów po tańszych cenach. Stworzyli organizację taką jakby pozarządową. I wykupywali te swoje długi, żeby potem nie było przypału, że my pozadłużani jesteśmy wszędzie. I pokupywali to po tańszych cenach, tak? I tak to się robi, te pożyczki międzynarodowe. Nie wiem, czy to się do dzisiaj tak robi, ale kiedyś tak się robiło, więc to jest, wiesz...
0: Znaczy, afera FOS, w aferze FOS chodziło chyba głównie o to...
4: No to chodziło o to, nabraliśmy kredytów z zagranicy, nie mieliśmy z czego spłacać. Te kredyty zostały...
0: Tak. Dewizy, nie mieliśmy dewiz do spłacania, czyli zachodniej waluty, tak jak...
4: Stary, nie ma znaczenia, nie mieliśmy z czego to spłacić, to były dewizy, czy to była ropa, cokolwiek, co to ma za znaczenie?
0: Po prostu ale nie stary, nie, to ma znaczenie, bo to chyba no, się... Stary, wiesz, no liczy się to, czy... Ktoś może powiedzieć, ja nie chcę twoich złotówek, które nic nie znaczą na świecie, ja nie mam ochoty na twoje jabłka, ja nie chcę twoich jabłek, ja chcę dolary. Nie, ale nie przekrzykujmy się. Dobrze, ja się tutaj odniosłem. Teraz proszę bardzo, mów ty.
4: Odniosłeś i odniosłeś się jakby, kurwa, nie wiem, jakbyś opowiadał komiks.
0: Ale...
4: W ostatecznym rozrachunku to jest, ale poczekaj. No. W ostatecznym rozrachunku jest, że nie mamy z czego spłacić. Czy to są dewizy, czy to są surowce, cokolwiek. W ostatecznym rachunku nie mamy jak zapłacić za nasze długi. I po chuj to rozcząsać, że tam o dewizy, coś tam. No,
0: nie, bo to jest... Nie, akurat to jest, wydaje mi się, ważna rzecz, w tak? czym spłacają. Słuchaj,
4: zmienia?
0: Popatrz, ale o Jezu, ale nie zakrzykuj mnie, kurwa, nie zagdakuj, daj mi się jedno zdanie wypowiedzieć, człowieku. Po co te stary, nerwy? Po co te nerwy?
4: No, gadasz głupoty, kurwa, to nie ma znaczenia.
0: Dobrze, to mów tylko ty, to ja się nie będę odzywał, to będzie ciekawa rozmowa wtedy
2: Krawiec,
0: na pewno.
2: Przestań przerywać chłopakowi.
4: No, daj mi powiedzieć, stary, kurwa. Sens chodzi o to. Nie byliśmy w stanie tego spłacić. I już sobie mów, czy to były dewizy, czy cokolwiek. Nie wiem. Nie byliśmy w stanie tego spłacić. I długi zostały wystawione na sprzedaż. Tak samo jak masz firmy windykacyjne na przykład u nas w kraju. Rozumiesz, długami się handluje. Dług ma niższy rating, można go wykupić taniej. I Polska stworzyła ten FOS i wykupywali sobie po cichu, że to nie ma nic wspólnego z rządem. Będziemy wykupywać długi i będziemy sobie je, wiesz, po taniości były spłacone, nie?
2: Kto to wykupił?
4: No FOS, oprócz tego, że wykupywali.
3: A co sobie takie pytanie ci zadam? Co sądzisz o takiej teorii, że jak już się to wszystko, załóżmy, skończy, to my Polacy będziemy odbudowywać te wszystkie zniszczenia, ale na tej zasadzie, że będziemy płacić za ich odbudowę, a firmy zagraniczne będą je odbudowywać, no ja, te pieniądze.
4: Nie, nie, nie, ja jestem przeciwny, oczywiście, kurwa, napruli wam w głowie krawiec, hura, on by jechał, kurwa, krawiec, jedź, walcz za Ukrainę, kurwa, jak jesteś taki, wiesz, o co chodzi?
0: Ty, ale nie sprowadzaj do absurdu, stary, nie sprowadzaj do absurdu i nie rób ze mnie debila, no.
4: Ale stary, to ty sam z siebie robisz, pokazujesz sytuację tą na Ukrainie, jakby to babcia pod sklepem była napierdalana przez jakiegoś dresa, wcześniej coś takiego powiedziałeś, no jak to usłyszałem, to chuj. To wyobraź sobie taką sytuację, jest ta babcia i napierdala ją 20 dresów. I co, nie będziesz oceniał tej sytuacji? Wjeżdżasz w nich? Nie, kurwa, opuszczasz nóż w ziemię i wypierdalasz stamtąd, potem myślisz, może dzwonisz na wąsy czy cokolwiek.
0: Ale o co, wiesz, co ci taki... chodzi w ogóle? Tak słuchaj, spokojnie, to... wiesz, bo ja czuję po twoim głosie, że jesteś tutaj z bulwersu. Zdenerwowany.
4: Nie, bo ja znowu chcę szybko skończyć.
0: Nie musisz chcieć. No. Bo to nie sprzyja. Trzeba tu wyklarować swoje myśli i się dogadać jakoś. No.
4: To jest ten błąd, że dzwonię i potem się kurwa wciągam w dyskusję i gadam potem godzinę.
0: A no to cześć, lepiej się wciągnąć.
4: Przed chwilą powiedziałeś, że tam Etam ci coś gadał, a ty mówisz, no Etam, bo tą sytuację można porównać, że babcia pod sklepem jest bita przez jakiegoś dresa. I co, wtedy będziesz kalkulował? No nie, idziesz ratować babcię.
0: No.
4: Tak powiedziałeś, czy nie?
0: Tak mówiłem, no.
4: No właśnie, no to teraz wyobraź sobie, że babcia jest bita przez 20 dresów bejsbolami i co, latujesz w nich, czy będziesz kalkulował? Co? Teraz może jesteś najebany, będziesz bohatera grał, będziesz mówił, że odlatujesz, prawda?
0: Nie, no, taka,
4: spuszczasz nos w ziemię i wypierdalasz, potem może dzwonić.
0: Nie, no,
4: na
0: nawet,
4: mocy,
0: nawet pięciu bym nie dał rady, no to wiadomo, mówisz, Janko, teraz o jakimś instynkcie samozachowawczym, no wiadomo, że są sytuacje, gdzie nie dam rady, ale mi chodziło o to, żeby nie popadać w jakieś zbytnie kalkulacje, żeby, wiesz, zbytnio się nie wgłębiać w jakieś analizowanie sytuacji, kiedy po prostu musimy się wykazać jakimś odruchem serca po prostu i człowieczeństwem.
4: Właśnie, że nie, cały czas trzeba, dlatego Polska jest ciągle ruchana, bo my na emocjach jedziemy i nie analizujemy. Cały czas trzeba analizować, rozumiesz? Życie to nie jest komiks, życie to nie jest Disney. Non-stop, szczególnie polityka, sprawy wojenne, non-stop ma być, kurwa, analizowanie, rozumiesz? Jak ten w tym kraju ma być w końcu dobrze, to trzeba zacząć...
1: agresywny w chuj. Ty masz rację i ty dobrze mówisz, ale ty atakujesz krawca niepotrzebnie. Nie rób tego.
4: Atakuje?
0: Nie, dobra, sobie tutaj rozmawiamy, może czasami dyskusja jest żywiołowa. No, Janko ma taki styl, spoko. Czy ktoś by się chciał tutaj odnieść? Muszę trochę rozdzielać głosy. Psycho, chciałeś coś skomentować?
2: Tak, jestem za, a nawet przeciw. Nie, po prostu, no, przyznaję rację i tobie, i jemu. Może być?
0: Czyli jednocześnie team Janko i team Krawiec, no dobra.
2: Nie, żartuję. Nie, za Jankiem jestem.
0: Za Jankiem, no wiedziałem, dobra.
2: Nie potrzeba tyle pomagać.
4: To nie jest, wiesz, konkurencja, kto jest za kim, rozumiesz?
0: Ale to nie jest konkurencja, ale ktoś może się utożsamiać z twoimi racjami i to nie jest nic złego chyba.
4: To nie jest clue, nie? Najważniejsze jest to, żeby kurwa w tym kraju zaczęli po prostu myśleć, planować, oceniać, rozumiesz? Non-stoper. 24 kurwa na dobę, rozumiesz?
0: Słuchaj, ale my się dzielimy, ale ty, Janko, chyba rozumiesz doskonale, że my się dzielimy na ludzi, którzy jedni są bardziej tacy analityczni, biorą różne za i przeciw, drudzy się kierują bardziej sercem, odruchami i intuicją i to tak musi być taki świat, nie? Że tacy są
4: tak,
0: ludzie
4: ale
0: różni.
4: Ale ci, co rządzą krajem, to muszą być ci analityczni. Tam się nie mogą dzielić
0: a tak,
4: na tych odruchy.
0: Tu się zgodzę,
4: w polityce nie ma odruchów serca, co ja też o tym mówię, rozumiesz? Oni nam pierdolą sercem się, żaden kraj się kurwa sercem, oni mają w dupie, rozumiesz? Każdy kraj patrzy na interesy, rozumiesz? O to chodzi. O to chodzi, a w Polsce nam cały czas pierdolą, że rząd uczuciowo coś tam, tego nie ma w świecie. Kumasz?
0: Wiola pisze, Krawiec, daj wypowiedzieć się Janko muzykantowi. Ciekawa jestem jego wypowiedzi, please. No przecież daje się wypowiedzieć to, że tutaj sobie trochę przerywamy czasami, no to moje prawo prowadzącego. Teraz Etama poproszę. Etam, gdyby chciał coś skomentować.
3: Tak, może na koniec powiem, że no właściwie zgodnie z tym, co Janek tutaj powiedział, to tak jak ja wam już to kiedyś mówiłem, co należało zrobić bezinteresownie, to zgodnie z prawem międzynarodowym uchodźców wojennych przyjąć. Natomiast następnie zamknąć granice i ogłosić neutralność. I tyle mam w temacie. To jest moja metoda na to. Czyli przyjmujemy ludzi pokrzywdzonych, bo mamy taki obowiązek zgodnie z traktatami, natomiast potem ogłaszamy neutralność, bo to jest w naszym interesie. Ja tak jako osoba, gdybym miał tą możliwość sprawczą, tak właśnie bym postąpił. Dziękuję wam bardzo, dobranoc, bo już dzisiaj po prostu nie chcę o tej wojnie dyskutować, bo to jest strasznie męczące, dołujące.
0: No trochę.
4: Dołujące i najgorsze.
0: Trzymaj się
4: jest taka gadka przy piątku, wiesz o co chodzi. Tutaj
3: no
4: prawie.
3: No dokładnie.
4: Trochę. I taka przy piątku taka gadka i takie
0: pierdolenie. Ale wcześniej nie było inaczej. Wcześniej były inne tematy.
4: No tak,
0: więc...
4: ale to piątek schodzi do tego samego, wiesz.
0: No tak.
4: Imprezowo wszystko schodzi do tego samego.
0: No niestety.
3: Nie, no potrzebny był ale Janko... głos dynamiczny, mocny i po prostu, żeby tutaj troszeczkę wstrzeć. Ja wcześniej próbowałem, ale tutaj zostałem też troszeczkę pokopany, ale mówię już o wielu dniach wstecz, nie, na ten temat. No.
0: Może nie masz takiej siły przebicia, aż takiej jak Janko muzykant. Trzymaj się.
3: Do następnego hejka.
0: No, trzymaj się, hej, hej.
2: Trzymaj się, hejka. Ale dzisiaj sobota jest, nie wiem, tak. Także no. Chciałem powiedzieć taki temat jeszcze, że dlaczego tym uchodźcom przyznajemy większe prawa niż Polakom. Dobra, już ten temat był zahaczony, nie?
0: A może dlatego, że są to biedni ludzie. A potraktujmy, nie patrzmy przez moment na narody. Polak, Ukrainiec, Rosjanin, Amerykanin, Francuz, Niemiec.
4: No i znowu, tylko stary, tak po prostu. Ale to nie jest bajka, te narody są. Czemu mamy nie patrzeć? Taka jest rzeczywistość.
0: Bo dążymy do tego, żeby ich nie było. Znaczy ja dążę, a ty możesz sprzyjać państwom narodowym i tam Olszański, Osadowski, zażydzona Polska nasza.
4: No i takie... No i takie pierdolenie.
0: Ale wiesz co, Janko, ja bardziej chciałem...
4: Może ty chcesz, czy tobie się to podoba, czy nie?
0: Janko, ale wiesz co, powiedziałeś, że takie chujowe tematy w piątek, w sobotę, przepraszam, bo przełożona audycja dzisiaj jest sobota. Właśnie, ja się z tobą zgodzę w 100% i nawet liczyłem wcześniej na to, jak się zaczęła audycja, jak mówiłem o Cobra Kai, o sztukach walki, że może tu się coś wypowiesz, bo tak zdradzę trochę, że coś tam masz do czynienia z tym. Nic więcej nie powiem, nic tu nie zdradzałem, ale liczyłem trochę, że może coś byś o tym opowiedział na przykład, nie?
4: A to ja nie wiedziałem, stary, ja słucham od godziny gdzieś, tak szczerze.
0: No widzisz.
4: Od godziny, półtorej.
0: No. To jest dopiero
4: ja
0: fajny
4: mówię,
0: temat.
4: Może były różne tematy, ale to nie jest, wydaje mi się, że to nie jest, bo to jak takie najebane wujki przy stole, wiesz o co chodzi, przy sobocie i pierdolą, kurwa, geopolityka.
0: No,
4: się tego słucha, stary, nie? To tak to wygląda, szczerze.
0: Stary, to zmieńmy temat i wróćmy do tego, co było wcześniej w audycji właśnie, kiedy mówiłem o tym, że na przykład sztuki walki potrafią zmienić całe życie człowieka i że być może gdybym ja się bardziej zafascynował tymi sztukami walki, bo zniechęciłem się, bo gdzieś tam, wiesz, wszedłem na kurs od razu dla zaawansowanych, 100 pompek i tak dalej, ale gdybym na przykład znalazł takiego fajnego mistrza sztuki walki, zainteresowałbym się kulturą innego kraju, czy to Chin, czy Japonii, i tak dalej, mogłoby to całe moje życie wyglądać inaczej. Zdradzę, że coś tam masz wspólnego z tym i czy chciałbyś coś na przykład o swoich doświadczeniach powiedzieć?
4: Odnośnie tego, że sztuki walki mogą zmienić twoje życie, tak? Tak naprawdę, przepraszam, wszystko może zmienić twoje życie, jeżeli włożysz w to serce. Nawet zbieranie pierdolonych znaczków, stary, jak włożysz w to serce, rozumiesz, to może zmienić twoje życie. Możesz być, nie wiem, robić różne rzeczy, a poświęcisz się jebanym znaczkom, stary, i będziesz jeździł na wystawy, co twoje życie się zmienia. No zmienia się, wszystko może zmienić twoje życie, jak włożysz w to serce, rozumiesz? Bo nie muszą być sztuki walki, tak?
2: Ojej.
4: Jebana joga może zmienić twoje życie, no cokolwiek.
0: Ale to jest taka oczywista oczywistość w sumie, stary.
4: No właśnie, no
0: ale tak. Chodzi mi o to, że sztuki, że młody na przykład człowiek potrzebuje jakichś ideałów, jakiegoś motoru, który pokieruje jego życiem i nagle znajduje fajną filozofię, historię, kulturę i to, wiesz, dla niego jest jakiś taki motor, żeby powiedzmy wyznawać pewne zasady, karate, szkoły karate. Może zdradzisz, słuchaj, czy ty jesteś bardziej związany z, na przykład z karate, czy z kung fu, czy nie wiem, kickboxing. Coś powiedz, no kurwa.
2: Czy kran...
4: No ja tam kiedyś miałem coś wspólnego z kung fu, trochę boksu i zapasów też przerabiałem w życiu, nie?
0: Ale to były różne szkoły, to były...
2: Na ulicy?
0: Ale to były, czy to były różne szkoły, z którymi się jakoś tam, o które się otarłeś, czy jakby zainteresowania twoje bardziej takie, wiesz, prywatne?
4: To znaczy, nie rozumiem. To, że zacząłem w ogóle pierwszą moją styczność ze sztukami walki, to było... No, że tam, no mówię, ja ci to opowiadałem, jak żeśmy gadali tam prywatnie, pamiętasz?
0: No, tak, pewnie.
4: No i to było takie przypadkowe w sumie, że ja tam zawsze ćwiczyłem, tak? Zawsze miałem coś od mało lata, miałem coś wspólnego.
2: Ale poczekaj, Janko, a przydało ci się to kiedyś w walce na ulicy? Jako samoobrona?
4: No przydało mi się, no. Parę razy, znaczy parę razy, no zdarzyło się też, że wiesz... jakby to powiedzieć, no mając, no czasem, kiedy powinienem się wycofać, że normalny człowiek by się wycofał się nawet, by puścił długą, ja potrafiłem zostać i powiedzieć, to chodźcie kurwy pojedynczo, nie? I potem, wiesz, przekop życia.
0: Ale to takie pytanie w sumie takie płytkie, czy to, że trenowałeś sztuki walki, to byś się mógł na ulicy napierdalać. Ja się zapytam inaczej. Zadać pytanie. Czy ty, Janko, tak oceniasz, że gdyby twoje życie, w twoim życiu by się nie pojawiły w ogóle sztuki walki, ta tematyka, zainteresowania, to czy twoje życie mogłoby na przykład wyglądać zupełnie inaczej?
4: Tak, wiele rzeczy w życiu się zdarzyło, wiesz. Miało to, na pewno miało to duży wpływ. Ale wydaje mi się, że pojawienie się dziecka w moim życiu najwięcej zmieniło, tak? No a to te sztuki walki to jest też, że to nie tylko możesz mieć, wiesz,
2: ale
4: to zmieniłeś życie.
2: Zmieniłeś podejście do życia, tak? Gdzie dzieciak się pojawił, o to ci chodzi?
4: Tak.
2: Wtedy cię byłeś bardziej rozrobacki.
4: No tak, później też trochę byłem, nie? Wiesz.
2: Okay.
4: No człowiek był młody, robił różne rzeczy, ale to wiesz, to te sztuki walki to też nie tylko, że mogą zmienić twoje życie na lepsze. Powiedzmy, że wiesz, no roznosi się na mieście, że jesteś tam dobry i zaczynają się tobą różne grupy interesować, tak? I dzięki temu, że zmieniłeś swoje życie niby na lepsze, pach, znajdujesz się potem w jakiejś grupie, podejmujesz pewne decyzje i na koniec tam kończysz z dychą, kurwa, wiesz, w puszce, nie?
0: A słuchaj, miałeś Janko... A miałeś, Janko, jakichś takich swoich mentorów? Czy któryś na przykład z mistrzów, jakiś sensei był twoim mentorem, który ci przekazał jakąś ciekawą wiedzę o życiu, czegoś cię nauczył? Traktowałeś go, wiesz...
2: Bruce Lee.
0: Kurwa, weź już... Tam skończ pierdolić w tle. Konkretne pytanie, myślę, ciekawe do Janko muzykanta.
4: No tak, no był ten nauczyciel, od którego to się wszystko zaczęło, to był, jakby to powiedzieć, że był taki gościu, że jak on kazał coś zrobić, chciał sprawdzać, wiesz, na przykład poziom strachu, nie? Jak się boimy i na przykład czy boisz się wysokości i wchodzisz na taką drabinę, chuj wie, ile to jest metrów i on ci każe skoczyć, nie? No i co, czy skoczysz, czy nie skoczysz? I to był taki gościu, żebym powiedział, że wejdź na trzecie piętro, skocz na dynkę i nic ci się nie stanie. No to ja wchodziłem, ja skakałem, tak?
0: To taki trochę sensei Janusz taki, kurwa. Kurwa, weź tu na drabinę, kurwa. Weź tu, cię pchnę jeszcze. Wyskoczył, kurwa, się nie będzie bał teraz, kurwa.
4: Nie rozumiesz.
2: Ale skoczyłeś tego trzeciego piętra, czy nie?
4: No to nie było trzecie piętro, ale różne rzeczy się robiło, tak? I to, no to... stary, w ogóle tego nie kumasz, nie?
0: Nie, no
4: kumasz. Sprawdzał naszą psychikę, rozumiesz? To był gościu, który... To nie był taki zwykły pacuś, co ma tam szkółkę sobie otworzył, nie? To był na światowym poziomie typ. Z jednej z najlepszych szkół w Polsce. Mówiłem ci, podałem ci nazwę.
2: Ale o co ci chodzi? O tym trzecie piętrze, że co...
0: No dobra, no psycho, nie rozumiesz, jakieś przełamywanie lęku, no i przełamywanie barier u adeptów.
4: Krawiec zapytał, czy wpłynął jakiś tam, no to mówię, on wpływał tak bardzo, tylko że to też człowiek młody był i jak dzisiaj patrzę z perspektywy, można było wyciągnąć znacznie więcej z tych treningów. Nieraz się człowiek, no, za mało lata, bo powiem szczerze, potrafiłem zajarać joya i iść na trening, nie? parę razy prawie przyprawiłem to przypłaciłem to życiem, ale...
0: Ale co, to po zjaraniu się gorzej się walczy? Czy co?
4: No jak wpadłem zapierdolony taki, że nie wiedziałem, gdzie jest góra i gdzie dół, a trener mówi, nas tam było, nie wiem, 15 osób na sali i on powiedział nagle, każdy przeciwko każdemu i ostatni wygrywa.
0: O kurwa.
4: Ja jakoś miałem, tak, że zawsze na mnie, wiesz, ale to się na mnie polowało na tych treningach, no i we dwóch do mnie podjechali, ja nawet rąk nie zdążyłem wyciągnąć, jeden mnie złapał za nogi, drugi mi zajebał w plecy i zatrzymałem się na szczęce, nie?
2: A na czym polegała ta walka, że ktoś wygrywa z kimś, na przykład?
4: To znaczy?
0: No co, ale czemu ty takie pytania jakieś zadajesz z dupy?
2: Nie, bo jestem ciekawy, na przykład jak ta walka wygląda, tam każdy przeciwko każdemu i kto wygrywa?
4: To były różne, tam robiliśmy parter stary na tych, to były niby kung fu, a tam robiliśmy wszystko, tak?
0: Mi się kojarzy tak, Janko, czy ty widziałeś może serial Cobra Kai?
4: Nie. Wiem, co to jest, ale nie widziałem ani jednego.
0: No to jest kontynuacja Karate Kid, nie? Wiesz, i tam właśnie były takie dwie szkoły. Jedna szkoła, to ta Cobra Kai, to jest taka szkoła, gdzie taki mroczny trochę, zły mistrz uczy swoich młodych adeptów, ale właśnie tak mi się skojarzyło trochę z twoim mistrzem, bo tu wszyscy na wszystkich, kto ostatni zostanie, ten wygrał. Taki, wiesz, taki twardy mistrz, nie? Taki, który was... No.
4: Ale ja ci to tłumaczyłem, że to nie była zwykła sekcja, tak? On miał swoją szkołę, a ta sekcja, do której ja chodziłem, to nie była zwykła sekcja, to były chłopaki spod bloku, tam się zebrały i namówili go, rozumiesz, tam problemy jedni z alkoholem. Rozumiesz, to nie
0: już,
4: było.
0: To już, wiesz, ja nie wszystko pamiętam, nie wszystko pamiętam.
4: No wiesz, ja wiem. Swoją sekcję mieliśmy, tak? Znajomych, chłopaki tam tutaj jakieś holsy, tu jakieś złodzieje, tu jakieś punki, tu ci problem z alkoholem, rozumiesz?
0: Trudna młodzież, okej.
4: Okay. Tak, i on się nami zajął, i nawet nie chciał za to siana, rozumiesz? On mówi, będziecie mieli pieniądze, wiem jakie macie sytuacje, będziecie mieli pieniądze, będziecie płacić, nie będziecie, ja chcę tylko dać wam zajęcie, tak?
0: Ale to wiesz co, właśnie w tym...
4: Samodobro.
0: W tym Cobra Kai, słuchaj, też jest taki mistrz, właśnie ten taki mroczny, zły, który też uczy za darmo, bo ma bogatego sponsora, swojego kumpla tam z Wietnamu, który jest bogatym kolesiem, który się dorobił na lewych interesach i tak dalej. I oni, wiesz, oni to traktują tak ambicjonalnie, że chcą po prostu w młodych wpoić taką bezlitosność, wiesz, brak litości dla wroga, takie, wiesz, taka jakby ciemna strona mocy i oni mogą sobie pozwolić na to.
1: Budują, które później będą mogli wykorzystać pewnie.
0: Tak, trochę tak właśnie, że po prostu
4: to... No, a to było właśnie odwrotnie, nie? Tam nie było, on to nie było ciemna strona, on nas uczył dobrego postępowania w walce, że nie zaczynasz sam walki, rozumiesz? Uczył tutaj, żebyś najlepiej nie łamał go, jak możesz go unieszkodliwić. Przeprowadził nam kiedyś starszego gościa, swojego mistrza, taki kurwa chłop po 50, kluska jak skurwysyna, jakbyś zobaczył, jak się rusza, nie? To nie wiem, jakby prawa fizyki chłop łamał, był tak szybki dla swojej wagi i ten jego mistrz, on przyszedł i nam pokazywał, tu kurwa łamiesz kolano, tu łamiesz kurwa łokcie, tu wpadł chłop i tylko nam pokazywał, jak zabijać, rozumiesz? U naszego tego kurwa mistrza to wyglądało zupełnie inaczej, nie? Zawsze nam przymówił, że nie chcesz go skrzywdzić, rozumiesz? Staraj się zawsze walką bez walki, jak mówił kurwa Bruce Lee, nie? Przyprowadził nam swojego mistrza, ten wpadł dziadek i kurwa tu łamiesz, żeśmy patrzeli, kurwa szczęki otwarte, wiesz?
0: No tak to jest, że ktoś,
1: ja
0: kto...
1: Ja trenowałem sztuki walki i nam trener mówił takie coś, że nie ma co chodzić, chwilować, się tam popisywać, czy odpierdalać jakieś dziwne akcje. Mówi, jak możesz, i to autentycznie gościu, który kurwa też był no nie w ciemię bity i też dobrze potrafił, wiesz, wypierdolić komuś w zęby. Mówi, jak możesz, to spierdalaj, ale jak walczysz o życie, tego kurwa zajeb.
4: No tak, no i potem, wiesz, nie ma, no, czy walczysz przeciwko... No dobra, już nie będę w to teraz, kurwa, wchodził.
1: No nie, bo to jest teraz filozofia tego wszystkiego, żeby właśnie, wiesz, jak nie musisz, to się, kurwa, nie bij, nie?
4: O to chodzi, a jak, wiesz, tak jak powiedziałeś, jak walczysz...
1: Ja cię nauczę zabijania, ale ty nie zabijaj ludzi, nie? Ty tego użyj tylko w momencie, kiedy musisz, naprawdę, nie? A jak nie musisz, to tego nie rób.
0: Ktoś, kto zna, kto zna sztuki walki, to zwykle jest właśnie... na nim ciąży pewien jakby to powiedzieć, obowiązek pewna odpowiedzialność, żeby właśnie poskładać przeciwnika tak, żeby go nie zabić, tylko żeby go zneutralizować, nie wiem.
4: Po prostu, że... Jak będziesz miał przypał, tak. to samo, że jest, że masz w papierach, że trenowałeś coś, to już jakbyś użył przedłużenia ręki, tak? To
0: masz tak,
2: to
0: tak.
2: Właśnie to się liczy jak użycie broni chyba, tak? Nie?
0: No, tak, jak trenujesz boks, nawet to już twoje ręce są zarejestrowane jako śmiercionośna broń. No.
2: A jeszcze chciałem powiedzieć...
1: Co na bramce stał tam dobrych parę lat. I on mówi, że miał taką sytuację, że przyszło, wiesz, tam kilku kolesi do tego, do knajpy. No i tam goście się najebali, robili bydło, tam darli mordę i tak dalej. I był między nimi jeden, co ich tam tak, taki mały, niepozorny, co ich tam uciszał, nie? No ale w pewnym momencie ochroniarz się już wkurwił potężnie i dobra, mówi, wypierdalać stąd, nie? No i ci do niego zaczęli dymić, że co, kurwa, jak jacyś tam chuligani piłkarscy, coś, mówi, co, kurwa, tego zaś cię rozjebiemy, nie? I przyszedł ten mały i on mówi, ja przepraszam za moich kolegów bardzo, ja ich tu ogarnę, zaraz pójdą do domu, już nie będzie problemu, ale koledzy się dalej zaczęli sadzić, nie? No i ten mały mówi, ja cię bardzo przepraszam, słuchaj, taka sytuacja wyniknęła, ja naprawdę nie chcę tutaj żadnego dymu, ani nic, wiesz, wybacz im i tak dalej. No ale gość tam, bo mu po matce pojechali czy coś i gość się wkurwił, nie, i zaczął ich tam składać, tych wszystkich. To ten mały do takiego koksa jak podjechał, to go w 5 sekund, kurwa, poskładał normalnie, taki, wiesz, tam 60-70 kilo gość, nie. No i co się potem okazało, że to jest jakiś, kurwa, pierdolony komandos, człowieku, jeszcze jakieś tam kung fu, czy coś tam ćwiczył gdzieś i on był w stanie, taki mały gostek, rozłożyć, wiesz, typa, wiesz, wielkiego mięśniaka, kurwa, wiesz, co całe życie na siłowni, kurwa, spędził, nie? Po prostu go w sekundy, kurwa, wiesz, pyk i gość leżał, nie? I on mówi jeszcze, ja cię przepraszam, wiesz, ja nie chciałem do tej sytuacji doprowadzić, no ale zacząłeś bić moich kolegów, to no nie miałem wyboru, nie?
2: Ale gdzie go on taka sytuacja.
4: No co? Wiesz, wielkie typy, co on cały czas tylko na siłownię ćwiczy, to ma się nijak do walki, tak? To zupełnie inne masz to, jak te włókna mięśniowe, tak? Jak do kulturystyki.
1: Tutaj, ale on najpierw czterech, ten ochroniarz, najpierw czterech kolesi poskładał, nie? A potem z tym małym miał problem.
4: No to wiem, no nie wiem, no ja ci tylko mówię, że to wiesz, napompowany to nic nie znaczy, tak, jak tam nie masz nic wspólnego z walką.
1: Jakby no. Jeden napompowany, czterech innych napompowanych, kurwa, bo poskładał tak, żeby leżeli, a piąty taki mały, taki pyrtek, kurwa, taki kurduper wziął i by tego, wiesz, mięśniaka poskładał, no to trochę daje do myślenia.
4: No to jest tak samo, jakbyś porównał, nie wiem, krawiec jest grafikiem od lat i kurwa 10 takich jak ja byśmy mieli narysować jakiś kurwa, nie wiem, pejzaż i 10 takich jak ja, a jeden krawiec by rysował, nie? Chłop zjadł na tym zęby. Wiesz, no to siłownia to można tak samo porównać, tak? No, siłownia, nie, sama właśnie. Siłownia no, sama z walką, to wiesz.
0: No i to, że... Tak, psycho, co mówi?
2: Tak, krawiec na rysy pojedziesz. Bo tak się
4: trzeba powiedzieć.
0: No tak, w tym przypadku to ile kilometrów myszką przejechałeś przez tutaj podkładkę, ile razy tą myszką machałeś i jak szybko nią machasz, to nie ma znaczenia. Ważniejsze jest doświadczenie jakieś tam w rysowaniu.
4: Właśnie o to chodzi, no. O to chodzi, tak? Wyrobiona ręka, nie?
0: Bardziej głowa może, bo w sumie no, mógłbym mieć sparaliżowaną rękę teraz i nadal coś tworzyć. Jakoś tam kikutem, nie? Bardziej się liczy to, co w głowie. Dobra, panowie, będziemy kończyli, więc jakieś słowo na koniec, psychą.
2: To czemu ja pierwszy?
0: No to w takim razie, Michał.
4: Ty jesteś największym gwiazdą. Ej, a mogę tylko pytanie do Michała?
0: Proszę bardzo.
2: No, tak.
4: Bo słyszałem, wczoraj dzwoniłeś tam do Klodzia, nie?
1: No.
0: O.
4: Ty go podkręcałeś tam wczoraj, bo ty mówiłeś, a to może ci znowu służby i ty to tak na serio, czy podkręcałeś?
1: A co pytasz konkretnie?
4: No bo mówiłeś tam, wiesz o co chodzi, ja tak myślę, kurwa, ty gadaliśmy o tym, też tak mówiłeś, że chłop odjeżdża z tym, że wszędzie te służby, tu helikoptery i ty mu wczoraj tak trochę przytakiwałeś i ja sobie myślę, to co, on podkręca chłopa tylko, czy...
0: Kadziłeś mu coś tam, tak? Kadziłeś mu, Michale. No,
1: nie, Dublin jest takim specyficznym miastem, że jak tu się jakieś porachunki gangsterskie odbywają, to z reguły zawsze helikopter lata.
4: Stary, ja mieszkałem 6 lat w Londynie, te helikoptery nad chatą, kurwa, tyle. Ja mieszkałem w północnym Londynie przez jakiś czas i w południowym, i w jednej i w drugiej części śmigały nad samą głową mi helikoptery po nocach. Przez północy nieraz nad dachem wisiał, z snopem światła napierdalał. Chuj wie, co się dzieje, stary, ty rano do pracy masz iść, a oni przez północy nad dachem ci, kurwa. A tu Klodziu myśli, że oni do niego, bo on zaczął mówić, kurwa, o templariuszach. No
0: a ja też mam helikopter.
1: Żeby on się nie nakręcał, nie? Żeby on się nie nakręcał, no bo to, kurwa, wiesz, no, on też mieszka gdzieś w takim rejonie pewnie, no, gdzie tam się różne rzeczy dziwne dzieją, dlatego, wiesz, żeby się nie nakręcał, że to o niego chodzi, bo myślę, że, wiesz, to jest inna skala, jak, wiesz, dealer narkotyków zostaje zastrzelony z pistoletu, a inna skala, jak ktoś prowadzi audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, to to jest, wiesz, no.
4: A słyszałeś, że wczoraj już była gadka, że już PiS na niego poluje, wcześniej już Bilderbergi na niego polowali, a wczoraj już było, że PiS na niego poluje, no kurwa, ty, tych wrogów to mu się z audycji...
1: Na pewno bardziej prawdopodobne niż Bilderbergi.
4: A mi się udaje, że wydaje, że nikt na niego nie poluje i tyle, stary.
0: A może, słuchajcie, a dopuszczacie to, że Michał się tak zgrywa trochę i że tworzy pozory siebie samego jako takiego spiskowca,
2: nie,
0: że on się...
2: Nie,
0: że ma...
2: takie myśli. Myślę, znaczy... że on konfabuluje bardziej niż
0: tak.
2: Prawdy.
4: A ja myślę, że mu odjechał po prostu peron i on w to chyba wierzy sam. Już coraz
2: no
4: bardziej
2: o tym
4: siedzi,
2: o tym mówię,
4: rozumiesz?
2: Konfabuluje. Ty myślisz, że to jest to, co mówisz, że jest prawdą.
0: A ja wam powiem, że Michała chyba znam najlepiej z was wszystkich tutaj.
4: Tak.
0: I dopuszczam do siebie taką opcję, że on, jemu po prostu strasznie się podoba taki wizerunek takiego, Bruce Willis grał takiego gościa, jak się nazywał ten film?
4: Teoria spisku?
0: Teoria spisku chyba, tak. Gdzie on był tak...
4: Nie, to było z Melem Gibsonem, to było z Melem Gibsonem.
0: A to Mel Gibson, faktycznie Mel Gibson, tak. No i Mel Gibson tam był taki właśnie paranoiczny strasznie i ja zawsze Claude'a postrzegałem... Jezu, kurwa, daj mi skończyć zdanie!
2: Pytam się o ten film, czy to
0: A to co się zapyta, jak skończę? Kurwa, a nie, jeszcze mówię, a ten... A ja...
2: Dawgi mordę, cicho, dobra, mów.
0: Ja pierdolę, no nie można już nic dokończyć. Każdy ma tu coś...
2: Przepraszam, to ja psycho.
1: Cicho, cicho.
0: Chodzi mi o to, że Michała zawsze znałem jako taką osobę, której odpowiadał taki wizerunek takiego właśnie świra trochę, nie? Który wszystkich o wszystko podejrzewa i tak dalej. I może on tak gra trochę.
4: A to też może tak było i może, wiesz, jak żyjesz w ten sposób, może mu się wkręciło przez te wszystkie lata i on sam w to uwierzył może. Ale czasami to tak wygląda, jak on serio w to wierzył.
2: Na Bilderbergach był przecież, nie?
4: No był, no i stary stał w krzakach, robił zdjęcia hotelu, kurwa, co oni, i w Londynie biegali z mapetem po lesie, śmigłowiec nad nimi biegał. No stary, ja pamiętam te wszystkie audycje, to kurwa najgorsze audycje teorii chaosu są o Bilderbergach. Niczego praktycznie, zrobił zdjęcie, kurwa, jak się nazywał ten, Radek Zdradek. Jemu zrobił zdjęcie i to było wszystkie audycje, kurwa, o Bilderbergach, to tyle z tego Sikorski, no, tyle z tego było, stary. No siedzieli pod hotelem, pokrzyczeli, porobili zdjęcia i chuj, no i łowcy Bilderbergów, komedia, kurwa.
1: Ale to, że aż nie próbowali tam wejść w ogóle, chociaż się jakoś tam przebrać za jakiegoś, nie wiem, kelnera albo kogoś i tam, wiesz, się wślizgnąć do środka, nie?
0: No to też trzeba mieć trochę odwagi, nie? To też trzeba mieć trochę odwagi już takie, w takie klimaty, że tam się przebrać za kogoś. To już by, wtedy by zyskali mój wielki szacun, bym wtedy patrzył jak na takich, wiecie, herosów trochę, bohaterów jak z filmu, nie? Którzy gdzieś tam się przebrali, chcieli wniknąć. No ale to jednak
2: Ja bym tak zrobił, kurwa, jakby to był, ale a Klot... nie wiedziałem, że tam spotkanie jest jakieś bergów.
0: No ty psycho, to wiem, żeby akurat byś mógł zrobić. I to by było fajne. No a Klot się ograniczył do tego, że znalazł jakiegoś vana, gdzie tam zaglądnął przez okienko do środka i zobaczył jakieś komiksy tam i dorobił sobie do tego opowieść całą, że to są komiksy pedofilskie, że jakieś tam dziewczynki. No wiecie, ale dla niego to...
4: Nie zaglądnął nawet do środka. On chyba nawet nie zaglądał do środka, to auto było oklejone jakimiś, wiesz, postaciami tam z komiksów i on po tym się jornął i zaczął potem opowiadać, że kurwa przywozili pedofilskie materiały na Bilderberg i że on ma dowody. Cały czas, wiesz, nikt by nie miał mu za złe, gdyby nie używał tego pojęcia, że on ma dowody, tak? Że jechała dziewczyna, wywozili ją autem, miała dziwny wzrok. To pewnie, kurwa, on ma dowody, że rytuały jakieś na niej robili. No i tyle. Zobaczył jakiś sierocin.
1: Nie, słuchaj. To, co on mówił, to akurat jest dość prawdopodobne, dlatego że ofiary już nad nie... Inaczej, jak widziałeś kiedyś kogoś, kto jest w hipnozie? Nie. Każdy, kto jest pod hipnozą, ma dziwny wzrok. A jest też, znaczy fakt, no kurwa, nikt tego badań i żaden Oxford na tym nie robił, ale generalnie ludzie, którzy są kurwa jakby składani w ofierze, znaczy mordowani po prostu, to na tym to polega, że ten ktoś do ostatniej chwili sobie nie zdaje sprawy, co się z nim dzieje i też jest, wiesz, mordowany po prostu.
4: Tego nie wiesz, a może są tacy, co cierpią przyjemność z tego strachu przed tym i oni wiedzą, może mówią tej osobie, że będzie zabita, jeszcze ją potorturują przed tym.
1: Ja skończyłbym, tak bym wiedział, gdybym tego nie wiedział.
4: A to skąd to wiesz?
1: No właśnie, kurwa, skąd ja to wiem?
4: Słuchaj,
1: całą ideą tych wszystkich jakichś tajnych nauk i tak dalej jest to, że ty wprowadzasz niby nic nie wiedzącego ucznia, wiesz, jakimiś tam krokami go prowadzisz, wiesz, przenosisz go z jakiegoś levelu na level i on tam poznaje po kawałku prawdę, a na koniec się okazuje, że on po prostu jest mordowany, no. Na tym to polega, nie? Polecam,
4: możemy się tylko tego domyślać, tak? Polecam, gdzieś przeczytałeś, czy że ktoś tak powiedział. Stare
1: teksty, szczególnie jakieś tam Ewangelie apokryficzne, od tego zacząć i później iść w dół. Na tym cały okultyzm polega, że wiesz, masz grupę kurwa wyznawców, którzy kurwa jeszcze nie wiedzą, że się stanie morderstwo i masz jedną ofiarę, która nie wie, że będzie ofiarą tego morderstwa, no. I w ten sposób się wprowadza.
4: Ale to nie wiesz, że tak jest. To są przypuszczenia, rozumiesz? No nie. A myślisz, że taki świr nie miałby lepszej zabawy, jakby powiedział tej ofierze, że będziesz zamord. Teraz cię jeszcze potorturuję, a potem cię zapierdolę. I myślisz, że nie ma takich psycholi, że on będzie czerpał radość z tego strachu?
1: Inaczej, taki psychol mógłby takie coś zrobić i powiedzieć ofierze, ale później musiałby i tak ją zahipnotyzować po to, żeby ta ofiara nie wiedziała, dlatego że... Popatrz, to działa na zasadzie lustra. Ofiara jest po jednej stronie lustra, a ci, którzy się uczą wkręcać w ofiarę, w rolę ofiary, są po drugiej stronie lustra, kurwa. Tylko wtedy to
4: no nie
1: może...
4: Wiem, ja nie lubię mówienia takich jak pewników. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, tak? Możemy się domyślać. Może być tak, może być inaczej. Ja zawsze unikam mówienia, że o, jest tak, czy jest inaczej. Nie wiem, nie byłem, nie widziałem to, że czytałem. Z jednej strony czytałem, z drugiej strony, tak? No to może różnie wyglądać. To, co czytamy, to też może być, wiesz, niekoniecznie musi być prawdą, nie? To, że gdzieś tak było w jakichś apokryfach, to też nic tego nie zmienia.
1: Nie wiem,
4: no to jest mój punkt widzenia. Ja też trochę w tym siedziałem, nie?
1: Nie będę nic mówił, bo to kurwa...
0: No tu mamy samych Foxów, Mulderów tutaj. Też trochę w tym siedziałem, coś tam wiem. No dobra.
4: No ja jestem kurwa, ty, ja jestem foliarzem, stary. Ja jestem foliarzem.
2: A wierzysz w płaską ziemię?
4: Nie.
2: Boże.
4: Aż takim foliarzem nie jestem. Ale dla ciebie, psycho, to mogę się zastanowić.
2: Okej. Okay.
0: A ja uważam, że Ziemia jest wklęsła, żyjemy w środku Ziemi i Słońce to tak naprawdę jest jądro.
2: Ziemia jest kwadratowa, kurwa, nowa teoria.
1: A i do tego jego helikoptera dziwnego. To nie, uważam, że to jest jednak człowiek, który nie skreślałbym go jeszcze, tak naprawdę dałbym mu szansę generalnie wypłynąć. I może nawet on, wiesz, on może...
0: Ale
1: ma
0: kto? Kto? On? Kto? Michał, dobra.
1: W swoim zamyśle, wiesz, zrobienie jakiejś tam kariery jako teoretyk spisków i dobrze, tylko żeby rzeczywiście przy tym coś odkrył zamiast pierdolić głupoty, no.
4: Nawet nie odkrył, rozumiesz? To...
1: kurczę, wiesz, ja nic
4: ja już to mówiłem kiedyś wcześniej, on propaguje pewną wiedzę, a potem ośmiesza ją rzeczami, których mówił w tych audycjach i że zrobi karierę jako teoretyk spisku, szczerze, to jest moja opinia, ale ja tego nie widzę.
0: Już zrobił, ale jak nie widzisz, już zrobił.
4: To jest kariera, stary, to jest kariera.
0: No, słuchaj, nie tylko popularność, no nie tylko Zenek Martyniuk nas interesuje, nie? Słuchaj, nie tylko Zen... Kurwa, nie mam ochoty na jakieś tu przekrzykiwanie się, zagdakiwanie. Słuchaj, wiesz, no to, że ktoś jest bardziej popularny, ktoś mniej, to jeszcze nie znaczy, kto jest tu lepszy, kto gorszy.
4: To jak Loda... rozumiesz przez karierę. No bo
0: ale kogo, karierę, to jakiego teoretyka spisku w Polsce byś cenił wyżej jako niż Kloda?
4: To jest dobre pytanie.
0: No właśnie, widzisz, czyli a, samo to, że się nad tym zastanawiasz, już świadczy o tym, że Michał chyba jest na dobrej pozycji, skoro się zacząłeś nad tym zastanawiać w ogóle, a nie rzuciłeś od razu, że o, jest stu lepszych i taki owaki. Więc no, gdzieś tam obaj go słuchacie, i Michał i Janko cały czas, więc gdzieś go tam jeszcze respektujecie, szanujecie jako nadającego. No więc to też świadczy. Dobra, panowie, to co? To będziemy kończyli, nie? Bo ja już też...
4: Dobra, to się mam, ja się rozłączam meczony. Pierwszy, nie? Nara.
0: No, trzymaj się, hej.
1: Dobra, trzymaj się, Makrawiec, dziękuję za audycję, bardzo fajnie dzisiaj było. Pozdrawiam słuchaczy, na razie.
0: No, siema, siema.
2: Nara.
0: No i psycho. Cała antena twoja.
2: No i dobra, to się rozliczę, to sobie pozostanę jeszcze. Do 6 rano, jak sobie otworzył.
0: I o czym będziesz opowiadał? I o czym będziesz opowiadał, jak tak zostaniesz sam?
2: Będę opowiadał o misji kosmicznej Apollo 21, która się podobno nie odbyła, ale z tego, co mówią szurskie kanały, to chyba była. Burza dopiero 3 znaczy. To nie.
0: Czy sprawdzasz, psycho, czasem taką stronę wolnemedia.net albo wolnemedia.pl?
2: Chyba tak, ale nie pamiętam ostatnio.
0: No to właśnie nie ma już tej strony. A czy a grasz...
2: No tak, bo sprawdzałem wcześniej, no z polskiego internetu się nie da sprawdzić tego.
0: No właśnie, jakaś dziwna sytuacja. Niektórym działa, nawet dostałem screeny, że
2: tak,
0: niektórym działa.
2: Tak, się da wejść na to. Ktoś tam pokazywał. To wiem, byłem przy tym. To
0: dziwna trochę sytuacja, przyznasz, nie? Że jakiś serwis popularny działa nagle z zagranicy, a z Polski nie.
2: No, to by... tam by powiedział, że przez VPN trzeba wejść jakoś tam, ale ja się...
0: No, ale o czym miałaby świadczyć cała ta sytuacja, że ktoś coś tu gmera, blokuje, jakaś tak, niewygodna nie wiedza, wiem, czy ej, co? Znaczy, wiesz, ja zawsze serwis Wolne Media z tych alternatywnych mediów lub jak to woli, szulskich, to sobie ceniłem akurat ten serwis.
2: No ja tam rzadko wchodziłem, tylko dzisiaj sprawdziłem, jak powiedziałeś, że się nie da wejść, to nie dało się wejść.
0: Maurycy Hawranek nawet się kiedyś do nas odezwał tutaj do mnie, do Kozira, żebyśmy zrobili znowu taki generator komiksów, bo oni mocno tego Plurixa naszego eksploatowali. To tam bywam. Ciekawe nawet są newsy i takie, że oni nawet tak starają się podchodzić trochę, tak jakby to powiedzieć, asekurancko, wiesz, że w sensie, że piszą, my nie jesteśmy ani za tymi, ani za tamtymi. Ja to szanuję, że oni jakby dbają o to, żeby przedstawić różne punkty widzenia, nie? A nie tak, wiesz, fanatycznie, że my tutaj objawiona wiedza, dogmaty, już, klękajcie. Na kolana chamy, śpiewa Lucjan Pavarotti, nie? Kurwa, nie lubię takiego czegoś.
2: A ty kiedyś pokaż swój komik, który narysowałeś, rzuć gdzieś tam.
0: Tłumaczę ci, że to jest generator komiksów. Ja stworzyłem narzędzie dla ludzi, żeby robili ale własne
2: dobra,
0: komiksy.
2: Ale dobra, nie mówię o generatorze, tylko ty swój, jaki własną reszcie narysowałeś jakiś?
0: Nie,
2: życiu.
0: Nie.
2: Nie?
0: Brałem się za to, próbowałem. Dużo zrobiłem ilustracji... rysunkowych ludzików, tak dalej, dużo tego sprzedałem, ale komiksu de facto nie zrobiłem nigdy.
2: Nawet takiego trzyodcinkowego?
0: A nie, no to wiesz, jakieś tam komiksy rysowałem sobie w szkole, takie zabawne tam dla kolegów, nie, i tak dalej, ale ja mówię o komercyjnym, o wydaniu czegoś.
2: Aha, no dobra, nie mówię komercyjnym, tylko takim...
0: A to no. Tak, no to tak, to się tam rysowałem.
2: Wrzucę tam na Discorda gdzieś.
0: No nie, to są już jeszcze starsze rzeczy, nawet nie mam tego nigdzie zeskanowanego.
2: Dobra, spoko. Ale wierzę ci, że umiesz rysować.
0: No tak, malować. Umiem. No.
2: Tak?
0: Także... No teraz się trochę idę w tym kierunku, bo znów mnie zaczęło jarać rysowanie, tworzenie czegoś. Chyba. Więc coś zacznę tworzyć więcej. Stąd trochę może radio ucierpi, ale...
2: Nie, nie ucierpi, bo etam będzie częściej jednotowo.
0: Ostatnio ktoś się Etama zapytał na jego audycji, czemu ty nie nadajesz w nocnym radio? Etam powiedział, no ja tam nie wiem, tu, tam, tego. Może mógłbym, gdybym chciał, to proszę, mogę ja nawet teraz tu. Ale to jest właśnie ciekawa sprawa. Czy chcielibyście, żeby Etam nadawał w nocnym radio?
2: Nie, nie, ja od razu mówię, że nie. Wolę, jak ma oddzielne audycje.
0: Ja też chyba wolę oddzielne, bo się mniej denerwuję. I gdybym tak u siebie miał widzieć, że no tu mam nowe proporcje, ustawiłem takie niestandardowe, że mam nie 432 piksele, tylko 581 pikseli. Skompresowałem to z 32 kolorów do 16 kolorów, co nie czyni różnicy, bo ludzkie oko, jak się włączy dithering dla 16 kolorów, to można uzyskać efekty lepsze nawet niż przy 32 kolorach i pójdzie to na procesorze od ZX Spectrum Plus. No to bym, nie wiem, czy bym, chyba bym się wkurwiał, jakbym coś takiego słyszał u siebie w radio.
2: Dobra, to ja dokończę. Nie, szacun dla Etama, że robi swoje autorskie audycje na swoim kanale, ale po co ma nadawać na nocnym radiu? Nie wiem, jaki jest sens.
0: No właśnie.
2: Inny content.
0: Czy to jest jakiś mus, nie? Niech robi swoje po prostu.
2: Tak samo jakby na przykład przyszedł, nie wiem, kto ty jest teraz znanym aktorem ostatnio, bo się nie znam.
0: Ale o czym Dobra. Ty do mnie mówisz teraz?
2: No niech przyjdzie jakiś tam aktor znany teraz polski, bo ja nie oglądam filmów w ogóle. I by chciał na naszym radę dawać, a po chuj ci to potrzebne, weź idź sobie na swój kanał.
0: Nie. No.
2: Nie. Masz swój kanał, to tam sobie nadawaj, nie, w nocnym radiu od razu bym chciał.
0: Jakby Dorociński przyszedł, to bym go zatrudnił nawet.
2: Nawet nie wiem, kto to jest, wiesz, szczerze ci mówiąc. Ja z polskich aktorów to kurwa chyba tylko znam tego. Chyba że nie, Gajosa. O, Gajos by przyszedł. Ja bym chciał nadawać na tym radiu. Gajos, a ty nie masz swojego kanału?
0: Gajos?
2: Mam, ale chciałbym...
0: Nie, Chujos.
2: Nie, wypierdalaj to.
0: Chujos.
2: Co?
0: Chujos.
2: O, ty. Chuju.
0: Gajos, Chujos. No, także... Etam niech będzie Etamem.
2: Tak, lepiej tak będzie.
0: A nocne radio... Nocnym radiu.
2: Niech będzie znowu takie niszowe, chujowe. Co? To nie ja powiedziałem. Znowu będzie, że ci cukruję, kurwa, ale jesteś, kurwa, zajebisty redaktor.
0: Lubisz ruskie bajki?
2: Mówiłeś coś o Masie i Niedźwiedziu, chyba tak. Raz oglądałem, ale nie. W ogóle animowanych filmów nie lubię. Nawet Morty i coś tam.
0: Z tymi ruskimi coś jest dziwnego, bo włączyłem sobie kiedyś rosyjskie kino i tam nagle taka scena, gdzie tam w łaźni jakiś stary dziad i tam biega małe dziecko na golasa, tak po prostu, nie? I tak patrzę, what the fuck? Wiesz, tak trochę zdziwienie, nie? Że tak trochę, dziwna scena. Ale dobra, Teraz jakąś inną ruską bajkę włączam i tam znowu jakaś mała dziewczynka biega nago po łaźni. Tylko że tak w rysunkowej formie. I tak sobie myślę, kurwa, coś ci Ruscy mają tutaj? W tym temacie? Że ale jakieś dzieci?
2: Z jakich lat te bajki były?
0: I współczesne, i stare. Tak już któryś raz widzę, że u nich to tak, wiesz, takie jakieś pedofilskie trochę jakby. Ale dobra, inna kultura.
2: Mordo, poczekaj. Ale jakbyś japońskie jakieś tam anime włączył też z gołymi dziewczynkami, to byś się nie zdziwił?
0: No zdziwiłbym się i to pewnie bardziej jeszcze, bo u nich, u Japończyków...
2: No to się zapytaj Gimbala, jakie tam są porno dziewczynki.
0: No dobra, ale to teraz nie gadamy o Japonii, tylko o ruskich, no wiesz. Więc Japończycy to w ogóle są odjechani w tych tematach seksualnych, ale to jakby się przyzwyczailiśmy, bo to jest taki ich trademark, nie? Ale z tymi ruskimi to wiesz, tutaj to jakieś pedofilskie klimaty, tutaj banditierka, tu gangsterka, tutaj kradną jakieś zlewy na wojnie, pralki, lodówki, szabrownicy, tak od każdej strony, jak się taki zakłamany, taki

0: Może to być na przykład wilk, to może być Rosja, a zając to NATO. Też tak może być.
1: Nie, wtedy jeszcze chyba NATO nie było. Może było.
0: NATO! Czy ty mnie słyszu? Słyszu, słyszu. NATO! No pagadi! NATO, ja ciebie ubiju, NATO. No, różnie można interpretować sobie. No dobra, psycho, będziemy kończyli audycję, bo już jestem zmęczony, chcę iść spać w pół do czwartej. Nie, no już kończymy, kończymy. Tak więc jakiś tutaj morał na koniec.
1: Dobra, morał. Jaki był temat?
0: Morał, walnie jakiś morał dla dziateczek maluczkich. Tutaj jakiś morał.
1: Peace and love, kochani.
0: To zerżnąłeś morał tutaj od kapitana Tomka. A od siebie to nic, nie? Tak się, widzisz, śmieją z Tomka. Hu, hu, hu, ha, ha, ha, hi, hi. A tak jak przyjdzie to, co do czego, to powtarzają jego mądrości.
1: A to poczekaj, muszę się zastanowić. Aby wam nie zostało dużo czasu. Albo coś takiego, nie wiem.
0: No to wspaniała to mądrość taka od psycho tutaj, piękny morał, mądrość, takie mądry, pożekadło tak tutaj, wiemy, że żeby wam nie zostało za dużo czasu, to gratuluję.
1: Ja i tak uważam, że żyjemy w symulacji, także nic nie ma znaczenia, co się dzieje teraz, będzie następna szansa w następnym odświeżeniu rzeczywistości. Dziękuję, dobranoc, cześć.
0: No dobranoc, dobranoc, cześć.
1: Ale kurwa, musiałem to wymyślić prosto z głowy, wiesz. Nie często mi się to zdarza.
0: No to tym bardziej gratuluję.
1: Brawo, brawo. Daj.
0: O, tutaj rozłączyłem niechcący paluszek, aż tak tik nerwowy, tak pyk. To. Wiola pisze, ja bym nie chciała, żeby w NR wypowiadał się Etam, bo facet naprawdę nie ma nic do powiedzenia w żadnym temacie. Słyszysz, Etam? Jesteś głupi i na niczym się nie znasz. Ale to twoje radio zrobisz jak zechcesz. Krawcze, no... Wiola, wiesz, no tutaj musi być trochę też różnorodność, więc Etam, jaki jest, taki jest. Ale to podobno na to szczeka, więc wilk, na to wilk, pies, wilk. No, ale to Putin twierdzi. Nie, kto to powiedział, że to Chiny chyba tak to określiły, nie, że ustami swoich przedstawicieli, że NATO szczeka. Ale oni jedzą psy, więc nadal walczą z tym, z tą tradycją jedzenia psów. Chociaż to chyba Wietnam, tak? To Wietnamczycy, a nie Chińczycy. A może Chińczycy. Mogę słuchać twoich audycji, ale nie muszę, prawda? Pisze Wiola. Dokładnie, Wiola, no. Krawiec, mogłabym cię słuchać w nieskończoność, ale telefony Etama wprawiają mnie w depresję. Zrób z tym, co chcesz. Nie no, zawsze sobie biorę do serca wasze głosy, czyli jak piszecie, jakieś są tu sprzeciwy na czacie, to sobie je sumuję. No, jak będzie setny głos, żeby tutaj Etama jakoś ograniczyć, to sobie to wezmę do serca. Mimo, że Etam jest z nami od początku, jest taką trochę maskotką radia, twarzą radia i tak dalej. Dobra, słuchajcie, jestem bardzo głodny, strasznie mi się chce jeść, muszę sobie coś przekąsić. Może sobie kurczaka podsmażę. Ale prędzej jakieś kanapki zrobię sobie jeszcze w tranżole.

0: Okej, okay, sobotnia audycja zastąpiła piątkową, ale myślę, że całkiem spoko sobie dzisiaj pogawędziliśmy na różne tematy. Niektórzy przychodzą na przykład po 3 godzinach od rozpoczęcia audycji i nie wiedzą, jakie były wcześniej tematy. A tematy zwykle w tych właśnie weekendowych, przedweekendowych audycjach są różnorodne. Rozmawiamy sobie o wszystkim. O różnych rzeczach, które przyjdą nam do głowy. Co tu jeszcze miałem zapisanego? O właśnie, czaję się na grę Hogwarts Legacy. Pierwsza taka gra AAA, można powiedzieć, taka pełnowartościowa, wysokobudżetowa gra w uniwersum Harry'ego Pottera. No z tego co widzę, naprawdę może warto zainwestować, żeby w końcu zagrać w coś w single playerze, nie jakieś tam multi, biegają tam się, wymieniają mieczykami, jakieś tam cukierasy za mikrowpłaty, mikropłatności. Nie. Ja chcę czegoś takiego właśnie jak stary Skyrim, tam Oblivion, czy Fallout, porządny single player, nie? I tutaj mamy uniwersum właśnie, w którym mamy cały ten Hogwarts, tą szkołę czarodziejów. Fajnie pokazaną, tam są różne sekrety do odkrycia, ona jest przeogromna, nie? Cały bogaty system magii, możemy łapać telekinezą na przykład przeciwnika i miotać nim o ziemię. Albo, nie wiem, tam się szkolić i w innej magii, w jakiejś magii przywoływań, ognia, lodu. Można latać na miotle, można, nie wiem, różne questy tam wykonywać, otwarty świat. Gra wygląda na bardzo zaawansowaną technologicznie. Mówię o grze, która albo się już ukazała, albo się niebawem ukaże. Nie wiem, za miesiąc, czy tam za tydzień. W każdym razie rozważam, czy sobie nie kupić, nie? Bo pewnie będzie droga, pewnie będzie kosztowała tam ze 150 zł, czy ze 180, czy 200, ale muszę jeszcze sprawdzić, czy pójdzie mi na moim kompie w ogóle, bo wygląda tak dosyć wypasiona jest ta gierka, nie? Więc trochę się boję, czy się nie odbije od niej jako cyberpunka, który już mi haczył, już trochę było widać, że... A wiecie, te spadki wydajności, to one właśnie często powodują te różne glitche, błędy. Bo jakby to zauważyłem, pracując na Unity też, że brak mocy obliczeniowej potrafi powodować błędy po prostu i się w coś w grze psuje. Na przykład inaczej działa fizyka obiektów, coś tam się nie dogra w porę i pojawia się błąd. No niestety, komputer staje się coraz bardziej taki jakby biologiczny, skazany na pewne błędy wynikające, nie wiem, z braku zasobów. Wiecie, o czym mówię. No tak niestety jest, więc ktoś, kto ma wydajny sprzęt, to będzie miał mniej różnych wpadek, błędów, gliczy w grze niż rzadziej niż ktoś, kto ma sprzęt, na którym haczy, muli, brakuje RAMu albo zbyt słaba karta graficzna. Ale i tak żyjemy w dobrych czasach, jeśli chodzi o gaming pod tym względem, bo no, ja jeszcze sobie działałem w takich czasach, kiedy trzeba było sobie peceta co roku upgrade'ować, żeby w ogóle coś tam można było w nowe gry grać. Był taki większy pęd do tego, żeby taki większy mus, żeby sobie sprzęt upgrade'ować.
1: Wiesław Paleta, 50 zł. Jeszcze godzin audycji chcę. 50 za godzin to uczciwa stawka.
0: Mówisz i masz. Wiesław Paleta, no, który już wcześniej sponsorował, domaga się oficjalnie przed nam tutaj jeszcze godziny. Nie ma sprawy. 5 dyszek To jest zacny donate. Kurde, tylko się rozkaszlałem, bo jestem trochę chyba chory. Coś kaszlę tutaj, chrząkam, kaszlę. Jak knur. Łe. Jezu, muszę zapalić, czekajcie. Dymek.

0: A tymczasem, słuchajcie, niespodzianka, zaskoczenie, o godzinie 4 w nocy prawie dzwoni do mnie redaktor Czektul. Witam.
1: No siema, siema, mówisz i masz, kurde, mówi o grach, to jak mam nie zadzwonić?
0: No, tobie akurat też brakuje, no. Słuchaj, tobie też brakuje single playera, jakiegoś dobrego?
1: Wiesz co, nie do końca, bo ostatnio jak gram na Switchu, to gram same single playerowe gry, więc mam w co grać. A że ostatnio jak gram, to gram głównie w Pokémony, to... Ale tak, na Hogwarts Legacy też się trochę napaliłem i od razu odpowiadam na twoje pytanie. Jeżeli masz w miarę nową kartę graficzną, to powinno ci śmigać. Bo ta gra też na Switcha ma właśnie wychodzić, więc nie powinno być źle. Przepraszam, trochę mi tutaj...
0: Czektul, słuchajcie, to jest wspaniały człowiek ogółem. Sprezentował mi RAM do komputera, ubogacił mój komputer, że tak powiem. No właśnie, więc teraz czekam na jakąś kartę RTX. RTX taka, może być skromna taka, nie wiem teraz ile tam kosztuje, 4000 karta, jakaś taka w prezencie, tak. Czekam, tak. Ale nie wymuszam, nie wymagam. Oczywiście zrobisz jak zechcesz, tak.
1: No, ale ten, jak patrzę sobie na ustawienia, jakie są, w sensie na to, na przykład taka karta graficzna do tej gry, to 970 karta graficzna GTX, więc no stosunkowo mocna niby, ale raczej w miarę dostępna w przystępnej cenie.
0: A powiedz, ceny kart graficznych dalej takie są wysokie? Bo słyszałem, że poszły w dół trochę, że można już po bardziej rozsądnej cenie coś normalnego kupić.
1: No powiem ci, że ostatnio jak gdzieś tam coś widziałem, to odpowiednik mojej karty graficznej, czyli tam w sensie RTX 3070 Ti, to tak no za 3000 można wyrwać. Co przez jakiś czas to było 8000.
0: To dzisiaj taka karta graficzna, to tak, zapierdalasz w jakieś Biedronce i tak pracujesz pół roku, żeby sobie kupić kartę graficzną, a na końcu ci się spali, bo tam ci ludzik za szybko biegał i tam ci się spali. Wow, ups,
1: tak,
0: tu
1: tak
0: pracowałem pół roku, ale mi się zjarała, trudno.
1: No właśnie, dobra, patrzę sobie teraz na ceny i no 3500 można dorwać.
0: O Jezu, ja swoją kartę mam, nie wiem, za Zenon, słuchaj, mi pomógł wybrać naprawdę fajną kartę, bo on tam się zna akurat na sprzęcie. I jak jeszcze był moim kolegą, to mi pomógł i mi znalazł taką fajną kartę i nie wiem, tam za 500 zł, a mi wszystko działa, stary, wszystko, tam nowe gry mi działają normalnie. Nawet ten Cyberpunk by może już teraz poszedł, gdybym się z nim przeprosił, bo jakieś tam patche wyszły. To była po prostu źle napisana gra na początku. No. Ale wiesz, przyglądałem się obiektom w Cyberpunku i tam no, nie żałowali poligonów, że tak powiem.
1: Tak, tak, dosyć ładnie to wygląda.
0: Znaczy, ładnie to swoją drogą, to fakt, tutaj szacun, że naprawdę świetne te lokacje są, ale mówię, że poligonów nie żałowali, czyli tak wiesz... Jak ja tam dbam o to, żeby tych ścianek było o kilka mniej i tutaj optymalizuję, to tam, kurwa, tak najebane, nie? Więc trochę chyba brali tak... Ja myślę, że oni po prostu mają taką mieszankę w CD Projekt, mają świetnych grafików, doświadczonych, tak dalej, a mają też takich złapanki, jakiś tam student, syn szwagra szefa, wiesz, i tam i modelują, nie?
1: Tak, tak, tak. No, cóż poradzić, no. Tak to już w tych dużych firmach jest.
0: Że... I nagle no. Stary, cały twój dom, cała twoja lokacja, wszystkie szafy, sprzęty ma 3000 poligonów, a gdzieś tam, wiesz, majtki schowane w tej szafie mają milion, nie? I ci nagle karta haczy.
1: No i tutaj warto słuchaczom powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, poligony, czyli takie trójkąty, z których składają się trójwymiarowe obiekty. Bo każdy właśnie obiekt w trójwymiarze składa się właśnie z poligonów, z trójkątów i im więcej tych trójkątów, im więcej tych, powiedzmy, punktów, z których to się składa, tym obraz jest tam, obiekt jest dokładniejszy, no ale też więcej, powiedzmy, pamięci on zajmuje.
0: No, takie cząsteczki elementarne, takie atomy, z których się składają wszystkie obiekty w grach, nie? Takie trójkąciki, bo trzeba to, no, w edytorze, jak budujemy jakąś postać, czy ja robię jakieś tam ciuszki, ubrania dla postaci, no to to są face'y, czyli takie czworokąty, nie? A ostatecznie wszystko jest sprowadzane do trójkątów, bo taki język rozumie karta graficzna. I wszystkie te obiekty składają się z małych trójkącików tak naprawdę, które obserwujecie w grach. Wszystkie krajobrazy, sprzęty, postacie, wszystko się składa z trójkącików.
1: No, a dzwonię o tej porze, bo Eurowizję oglądałem. Jutro będę z Anią też o tym wspominał na audycji.
0: O!
1: No, akurat w planach miałem początkowych, że sobie zrobię oglądanie Eurowizji ze słuchaczami w sobotni wieczór. Tylko mi się trochę pozmieniały plany, bo tak jak u Etama wczoraj w sumie mówiłem, wczoraj chyba, no to moją mamuśkę na szybko wysłali na operację biodra, na endoprotezę, no i musiałem przejąć władanie nad domem rodzinnym. Więc znów jestem na wyjazdach, tylko tym razem wziąłem ze sobą cały sprzęt, bo to nie jest wyjazd na weekend, tylko na trochę dłużej.
0: Cały sprzęt, czyli...
1: Czyli komputer, mikrofon, mikser i tak dalej, i tak dalej.
0: Taka waliza wielka?
1: No, pół bagażnika zajebany sprzętem.
0: Kurwa, mikrofony, miksery, kurwa, myszki, kurwa, kable. A słuchaj, a mojej mamie się w laptopie nie ładuje laptop. Podłącza go i tam... Niby, mi się wydaje, że to kabel nie styka, tylko pytanie, myślisz, że to bardziej złącze, czy kabel może być powodem, że raz ta, wiesz, błyskawica na baterii się pojawia, potem znika, chwilę się ładuje, potem się wyłącza. Bardziej kabel czy wtyk byś stawiał?
1: Wiesz co, tutaj zaproponuję zrobić taki mały eksperyment związany z zakupem nowego zasilacza, podobnego, bo można go w ciągu 14 dni zwrócić. I jeżeli zasilacz nowy będzie działał poprawnie, a stary nie, no to można sobie zostawić, a w przypadku, gdy nadal będzie przerywało, no to już wiemy na 100%, że to jest wina wtyku.
0: W ten sposób.
1: No. Bo wiesz, ciężko, wiesz, wróżyć z fusów, prawda?
0: No tak, wiadomo.
1: Może być wtyk, no bo wtyki zawsze jak się wkłada, wykłada, no to pracuje materiał, tak? Te luty mogą puścić. No i w przypadku jak powiedzmy, czasami działa, no to znaczy, że mogły się też luty poluzować, tak? I wystarczyłoby lutownicę wziąć i przyłożyć na chwilę, żeby się na nowo zalutowało.
0: No, na szczęście tutaj w Środzie Śląskiej mamy takiego informatyka, który potrafi coś przylutować, wymienić. Fajna profesja, nie? Mieszkać sobie w takim małym miasteczku i być takim ekspertem informatykiem, wiesz, takim panem od komputerów.
1: Znachorem od komputerów.
0: Znachorem od komputerów, no. Do którego przychodzą ludzie z przeróżnymi rzeczami. No i taki, widzę, tu chyba jeden jest. No, na całe miasto. To pewnie ma ruch w interesie. Też no. Byś mógł tak właśnie być takim ekspertem od komputerów, nie?
1: No, tu, no. W planach miałem coś takiego właśnie, że jakbym się jednak do domu rodzinnego z żonką przeniósł na w miarę stało, no to żeby to rozkręcić trochę bardziej w tę stronę. No bo jednak mało jest takich firm, które się zajmują właśnie naprawą elektroniki w tych czasach, no bo zwykle jak coś się zepsuje, to się wyrzuca. No a ja wyznaję filozofię, że a może spróbować naprawić.
0: Taki, słuchajcie, ekspert informatyk, to on często zainstaluje system operacyjny, czy na przykład antywirusa, jakiegoś, poinstruuje starszą panią, że tu trzeba kliknąć, tu antywirus, tu przelutuje coś i tu wmontuje dysk SSD i pani starsza jest pod wrażeniem, że komputer jej działa 4 razy szybciej. Więc cały czas jest robota, nie? Tu można komuś coś naprawić, tu wmienić, tu zainstalować, tu odwirusować, no. Więc...
1: No druga sprawa, że no, ja aktualnie jestem w miejscowości, gdzie na święta, jak wszyscy studenci zjadą, to jest 2000 mieszkańców, a bez świąt, no to połowę mniej. Więc no, niby mało ludzi, ale no, to są rzeczy, które ciągle wymagają konserwacji, jednak raczej nie ma kto się tym zająć. Nawet jak patrzyłem ostatnio, żeby coś tam zlecić.
0: I ludzie mówiliby o tobie w taki sposób, że mój informatyk mi mówił, że trzeba, tak. Też czasami się spotykam z tym, mój grafik już się tym zajął.
1: Tak. No wiesz, takie rzeczy na przykład, że mamy drukarkę i no albo brzydko drukuje, albo po prostu tam słabo te kolor nakłada, nie? To zwykle problem taki, że zasechł tusz na tym nie tonerze, tylko na tych kartridżach, które podają atrament.
0: Dokładnie.
1: No to miałem tak, że przez wakacje na studiach właśnie pracowałem w sklepie z komputerami, tam zajmowałem się właśnie takimi pierdołami. No to po prostu na myjkę ultradźwiękową się wrzucało taki kartridż i po chwili już wszystko ładnie śmigało.
0: Ja to tam wacikiem ze spirytusem przemywałem po prostu.
1: No też można, tylko wiesz, wtedy też tym wacikiem możesz tam coś zrysować albo, nie wiem, jakieś śmieci powchodzą z tego wacika. A tak to wiesz, myjka ultradźwiękowa to nie są drogie rzeczy stosunkowo, no zwłaszcza jak się jakiś, powiedzmy, drobny biznes rozkręcam, to za tam 200 zł można już aktualnie kupić naprawdę fajną, pojemną myjkę. I ta myjka nie tylko właśnie służy wtedy do tuszów, tylko na przykład możesz tam rzucić jakąś małą płytkę z jakąś elektroniką, albo nawet choćby, nie wiem, biżuterię, tak? Brudna biżuteria wrzucasz.
0: Ale to czekaj, to taka myjka, to ona ci potrafi wymyć płytę główną na przykład?
1: Tak, tylko
0: ale czym to myje? Czym to, ja to myję wodą, czy co, czym?
1: Woda destylowana, żeby nie było tam, wiesz, jakichś rzeczy, które za bardzo przynoszą ten, jakby to powiedzieć, ładunek, żeby nie rdzewiało, ewentualnie izopropanol.
0: No, ktoś coś inwestuje w jakąś maszynkę, potem sobie na niej zarabia, czyści ludziom. No.
1: Także też są pomysły na biznes. Fajny właśnie biznesik, jak ktoś mieszka gdzieś tak, na zadupiu w cudzysłowie.
0: Nawet nie na zadupiu. Myślę, że takie w dobie takiej informatyzacji, gdzie już nawet starsze pokolenie gdzieś tam się uczy tych komputerów, takie usługi informatyczne, to jest dobry pomysł właśnie, żeby pomagać ludziom w takich nawet prostych rzeczach. Komuś coś tam się nie uruchamia, ktoś coś chce wymienić. Często się coś psuje, nie? Albo coś przestaje działać. Nie wiem, coś się odinstalowuje. Też tak bywa.
1: No. Na czacie B52 pisze, Boże, jakie nudy. No, ja się nie dziwię. No, to są zwykle tematy, które poruszamy na wtorkowych audycjach. Czy mam coś innego do powiedzenia poza komputerami? W sumie miałbym, tylko że no, tak jak mówiłem, o Eurowizji będziemy rozmawiać jutro, a nie chcę dzisiaj się z całości wyzuć, tak? A tak jak już było powiedziane chwilę temu, ileż można gadać o wojnie czy tam o polityce, tak?
0: Dziś gadaliśmy o różnych rzeczach i o wojnie, i o komputerach, i o grach.
1: Jak zaczynałem słuchać gdzieś koło 9, to słyszałem właśnie, że sztuki walki, no niestety jedyne sztuki walki, jakie ja uprawiałem w swoim życiu, to sztacheta no jitsu, czyli walka tym, co się znajdzie pod ręką pod jakimś tam knajpą czy gdzieś tam.
0: No, wykorzystywanie otoczenia do walki. Tak. To też
1: broń improwizowana.
0: I co, jutro się pojawiasz z Anią w audycji o 21:00. Dokładnie. Nie zdradzasz jeszcze tematów.
1: No, jutro będziemy. No, tak jak ostatnio z Gambolem ona prowadziła, tak tym razem ja dołączę do niedzielnej audycji.
0: No, czyli ciekawy team. Jutro zostańcie z nami. No.
1: Dokładnie.
0: A my powoli się tutaj żegnamy. Będziemy kończyli audycję. To co, Czektul? Co jeszcze? Chciałbyś coś powiedzieć na koniec?
1: W sumie nie. Myślę, że wiele zostało powiedziane, jeżeli takie nudne są nasze tematy, to zostawmy to na wtorek.
0: Ja tam lubię czasami nudne tematy, bo się odprężam przy nich. Tak no, sobie, wiesz,
1: ja
0: słucham,
1: też,
0: wiesz, no, bez pośpiechu, spokojnie.
1: No, wiesz, no, jeszcze możemy chwilę pomówić o tym Hogwarts Legacy, bo z tego, co widziałem po trailerach, to trochę wygląda jak kolejna wariacja na temat Dark Soulsów. Nie wiem, czy grałeś, z podobnych klimatów zrobili grę o Gwiezdnych Wojnach. Fallen Order Star Wars. i w sumie mógłbyś sobie rzucić okiem właśnie, jak to wygląda i wtedy zastanowić się, czy odpowiadałoby ci to Hogwarts Legacy, bo fajnie, fajnie jest właśnie po trailerach sobie zobaczyć, ale ostatecznie jak kupisz grę za $60, no bo taka pewnie scena tego, tej gry na wydanie, tak, czyli tam w grudniu czy w listopadzie to ma wyjść, no to możesz czuć się trochę zasmucony tym, jak to wygląda ostatecznie.
0: Mhm. O, tutaj mnie słusznie reprymendę dostałem, od, że jeszcze miała być godzina. Tak, tak, sorry. Tak. No, właśnie.
1: To jeszcze chwilę ponudzimy.
0: Tak, jeszcze chwilę pogadamy. Właśnie temat gier, ja lubię sobie czasami pogadać z kimś o grach, bo to taki trochę niszowy, ale fajny temacik. Hogwarts Legacy. Mi się wydaje, że to jest gra, która daje dużą wolność, wiesz, w kreowaniu bohatera, w tym, w jakim kierunku chcesz iść. Ja lubię takie gry, nie? Coraz mniej mi się chce grać w jakiekolwiek gry, które mi coś narzucają. Też kupiłem sobie, słuchaj, Dexa, taka niezależna gra, nie? Platformówka, action-adventure, cyberpunkowy. Wydawało mi się, że fajne, bo tam widziałem jakieś miasto było, gdzieś tam się biegało po knajpach. Gra mnie od razu uwięziła w jakichś kanałach. Nienawidzę kanałów po prostu. Wszystko takie szare, brudne, gdzieś tam zielone coś wypływa. Biegam po tych kanałach, nie wiem co zrobić. I się zatrzymałem. Nie wiedziałem po prostu. Czytałem nawet po opisach, nie doszedłem, gdzie ja mam iść w ogóle, co robić. Ja lubię gry, które mi dają wolność. Mogę sobie gdzieś tam na powietrzu żyć, coś robić, budować, na czymś zarabiać, a nie, że nagle jestem Geralt Wiedźmin, idź tu i tu, płyń tu i tu i ewentualnie jakiś wieśniak mnie zaczepi i szlachetny panie, zgubiłem swoją zasmarkaną chusteczkę do nosa, odnajdź ją, proszę. Nie, ja lubię takie właśnie Skyrimy, Fallouty, gdzie robię co chcę, idę gdzie chcę. Brakuje mi takich gier trochę.
1: No, jeżeli chodzi o jakieś inne gry, ciekawsze, to za darmo można Preya odebrać na Epic Game Store, jak coś. Także polecam. To jest strzelanka dosyć liniowa, co prawda, ale też tam ciekawe są featurey, o ile można tak nazwać. Także trochę horror. No, coś w tym stylu. Także tutaj warto się zainteresować, jeżeli kogoś tam, powiedzmy, też gry typu właśnie strzelanki bawią.
0: Przypominałem sobie Fallouta 3, dodatek Broken Steel i stwierdzam, że jednak zestarzała się już trochę ta gra.
1: No, inaczej. Tak jak ostatnio mówiłem, do Fallouta 3 mam ten zarzut, że brak muszki i szczerbinki to jest naprawdę duże takie zasmucenie, jeżeli się gra i tak czuć, że jest to już dosyć stare. No bo przy Falloutie New Vegas to właśnie sam fakt tego, że jak chcemy przycelować, mamy tu muszkę i szczerbinkę, to czujemy, że to jest taka większa imersja już, a nie tylko przybliżenie ekranu w dane miejsce.
0: Ale ty się skupiasz na takich jakichś tutaj
1: pierdołach, nie?
0: Szczerbinka, muszka, co ty w Counter-Strike'a grasz?
1: No, wiesz, to też jest ważna rzecz, no bo to wpływa na imersję, tak?
0: Ale jak możemy mówić o jakiejkolwiek imersji? Porównaj sobie zadania, dialogi, rozmowy z Fallouta 3 i z Wiedźmina. To jest inny level jakby. W Wiedźminie wszystko, co powiesz, każda decyzja, którą podejmiesz, ma realny wpływ na grę, czymś skutkuje, w ogóle inaczej historia się toczy, inne scenki oglądasz, innych masz przeciwników, wszystko ma znaczenie, nie? Dialogi są dojrzałe, jakieś tam konsekwentne, w Falloutie są debilowate, ludzie zapominają w ogóle, już tam wypełniłem misję, a ci się nadal o coś pytają, co już w ogóle jest nieaktualne, nie? Tworzę sobie postać, która ma tam na maksa charyzmę, retorykę, na chuja mi się to przydaje w ogóle, nie, bo się liczy strzelanka. Jest po prostu gra, potraktowane jest to po macoszemu. Inne zupełnie myślenie na temat RPG-ów. Bardziej właśnie znajdź klucz, otwórz drzwi, zdobądź kartę, otwórz kartą. Takie myślenie, w Wiedźminie to był, myślę, właśnie sukces Wiedźmina, że postawił na, wiesz, na na to, że dialogi są ważne, że to, co powiesz, ma znaczenie, że ma jakiś wpływ na grę, nie? No, to jest duża różnica.
1: No, dlatego ja na przykład bardzo wszystkim polecam zawsze trylogię Mass Effecta pierwszą, bo tam później wyszedł jeszcze Mass Effect Andromeda, ale właśnie ta oryginalna trylogia to jest jeden wielki interaktywny film, gdzie to, jak gramy przez pierwszą, drugą i trzecią część, to wpływa na to, jakie będzie zakończenie. I na przykład, jeżeli jakaś postać nie przeżyje w pierwszej części, no to później, gdy zaczynamy drugą część, no to ta postać nadal nie żyje, prawda? Podobnie było w Dragon Age, że też pewne nasze decyzje miały wpływ na to, co się działo w części drugiej. Czy spotykamy daną postać, czy nie, czy jakieś miasto istnieje, bo mogło zostać zniszczone. No, także no tutaj, jeżeli nie grałeś w Mass Effecta, albo wysłuchacze, no to bardzo polecam. Zwłaszcza, że chyba do Mass Effecta dodali tryb dla laika, takiego bardzo, że strzelanie do przeciwników jest bardzo uproszczone, a tak naprawdę my jako gracz skupiamy się głównie na właśnie historii i tym, żeby no, poznać tą fabułę i historię świata.
0: No to nie wiem, czy bym sam takiego trybu nie wybrał właśnie, bo lubię się skupić na fabule, na jakichś tam doznaniach związanych z konsekwencjami podjętych decyzji, a nie na strzelaniu i na chodzeniu po labiryncie. Właśnie grałem w Mass Effecta trójkę bodajże i gdzieś tam się odbiłem, bo zacząłem chodzić po korytarzach jakiś zbyt długo i wiesz, tak myślę sobie, kurwa, no co, liczyłem na jakieś miasta, rozmowy, decyzje, a tu biegam i strzelam po korytarzach, nie? Co, w Duma gram, czy co?
1: No to wiesz, tak naprawdę, jeżeli nie grałeś w poprzednie części, to możesz mieć pewien taki, jakby to powiedzieć, brak pewnego wglądu na to, jak ta gra wygląda też, no bo pierwsza część była mocno toporna, bo tam po jakimś czasie wydali wersję rozszerzoną, że ogólnie jest cała trylogia naraz. Poprawiona jest właśnie jakaś fizyka jazdy pojazdem w pierwszej części, trochę graficznie jest to ładniejsze, jakieś tam animacje delikatnie zmienili, żeby wyglądały na bardziej realistyczne. No i powiedzmy, przechodząc od pierwszej części do ostatniej, i skupiając się tylko właśnie na tej fabule, no to jest coś takiego, że przechodząc już całą trylogię, na samym końcu czujesz taką pustkę w sercu. Co ja teraz zrobię ze swoim życiem? Czemu nie ma kontynuacji? A tą grę przeszedłem chyba już 10 razy, w sensie całą trylogię. Po prostu lubię wracać do tego. Tak jak niektórzy oglądają pewne seriale wielokrotnie, prawda?
0: Muszę się przeprosić chyba z tą grą, z tą serią Mass Effect. No bo wiem, że jest szanowana właśnie jako taka dobra gra RPGowa.
1: No tylko właśnie warto grać od jedynki do trójki i no to nam daje powiedzmy pełne spektrum historii.
0: Właśnie. Ale jak sobie kupiłem na przykład trylogię Batmana, Batman tam Arkham Knight, Arkham Asylum, no, to też źle zrobiłem, że zacząłem od pierwszej części, bo pierwsza część już jest mocno trąci myszką, jakieś właśnie chodzenie po de facto lochach, nie? Te lochy często zmieniają skórkę, że ściany są na przykład techno, albo ściany są labo, albo ściany są, nie wiem, udają, że jesteśmy na zewnątrz, mamy ścianę las, no, jak w starych Beholderach, ale to zawsze jest chodzenie po korytarzach i taki jest ten pierwszy Batman. No, a powinienem zacząć już od trójki, powiedzmy, ten Arkham Knight, gdzie jeździsz tym Batmobilem po mieście, gdzie tam się więcej dzieje, a nie takie jakieś łamigłówki. Już jestem za stary na takie RPGi. No, grało się na Amidze jeszcze w Ishara, w Beholdera i tak dalej, gdzie się chodziło po lochach, zdobywało kluczyki i tak dalej, żeby otworzyć drzwi jakieś, ale to dajcie spokój, no ja już też mam swój wiek, nie będę gdzieś tam biegał po lochach i kluczyka szukał, no kurwa. lepsze rzeczy do roboty.
1: Powiem ci tak, pierwszy Mass Effect, no niestety jeszcze jest taki trochę, że musisz połazić po korytarzach i jest dużo powtarzających się lokacji, że tak naprawdę identycznie wygląda X jakiś tam skronów na jakichś planetach, ale cała fabuła, bo to są rzeczy na przykład, które są całkowicie poboczne, możesz to pominąć, ale to, co się robi fabularnie, to jest tak dobre, tak wspaniałe, tak dobrze się to, powiedzmy, uczestniczy w tym całym świecie, że no, każdemu polecam. Także na przykład warto po prostu przejść przez główną fabułę tylko, bez robienia tam jakichś pobocznych rzeczy. I na przykład przy drugim podejściu spróbować się zmusić, żeby na przykład coś więcej poeksplorować.
0: Coraz częściej dumam sobie nad tematami growymi, ale już z perspektywy tworzenia gier, nie? I tak się zastanawiam, jaka to by była dobra gra RPG, gdyby ją samemu zrobić. Jakby ona działała, jak tam by się... Nawet myślę o poruszaniu się, o sterowaniu. Jak ugryźć właśnie nie tyle scenariusz, bo scenariusz wymyślić to nie jest takie trudne. Dzisiaj jest tyle inspiracji różnych, już można, są pewne schematy. Scenariusz, dobry scenariusz można ułożyć w miarę szybko, ale wymyślić całą grę od strony takiej już gameplayu, nie? Jak wygląda sterowanie, o co tam chodzi, jakie są statystyki, to wszystko połączyć, to nie jest takie proste, powiem wam, i się nad tym zastanawiam. Zastanawiam cały czas, jak to zrobić najlepiej. Nawet odnośnie sterowania, ostatnio dumałem sobie, pomyślałem, że takie sterowanie FPS, czyli normalnie rozglądacie się myszką, idziecie tam w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, takie a la Doom, to wcale nie musi być takie dobre rozwiązanie.
1: Jedno... FPP, First Person Perspective.
0: No, ja powiedziałem FPS, tak? First Perspective Shooter. A chodzi o First Person Perspective po prostu, czyli tak. FPP, tak. No, słuchaj, a czy ty byś grał w taką grę, w której byś się poruszał na przykład klikając w pewne miejsce i byś tam automatycznie szedł? Wiesz, że masz po prostu animację, że idziesz tam. Bo ja zrobiłem takie sterowanie i cały czas myślę, czy nie lepsze takie jednak FPP, że się po prostu rozglądasz i masz taką pełną wolność. Łazisz sobie, przyklejasz się do ściany.
1: Szczerze ci powiem, że dla mnie to nie ma za dużo znaczenia, bo ja jestem osobą, która się wychowała na Diablo 2. I tam sterowanie było właśnie, że gdzie klikniesz, tam idziesz. I no, było takie dosyć proste, tak? Dopiero później, jak wyszły Fallouty, czy te nowe, czy Skyrim, no to wtedy, powiedzmy, na ten widok z pierwszej osoby jakoś się przełączyłem, ale nie ma dla mnie to większego znaczenia. Na przykład lubię czasami wracać do takiego starego RPGa Dungeon Siege. I tam także masz sterowanie z, wiesz, rzut izometryczny, tam z góry, i gdzie klikniesz, tam idzie twoja drużyna. Także dla mnie to nie jest problem.
0: No. A bardziej lubisz takie gry... A co byś powiedział na grę, która się dzieje, której akcja się rozgrywa w rzeczywistości? Czy nie uważasz, że za dużo już tych, jest tych smoków, labiryntów, magii, albo nie wiem, kosmosu, stacji kosmicznych, a jakbyś zagrał w taką grę, w której byś miał się borykać z takim, z życiem normalnym, gdzieś tam jechać, kogoś ratować, jakieś afery, takie bardziej, wiesz, troszkę gangsterskie może, ale takie życie. Czy nie uważasz, że brakuje trochę takich gier, we współczesności na przykład?
1: Co myślę mamy? Właśnie, że jest trochę tego niedosyt, bo nawet jeżeli są gry... Inaczej, jest taka seria gier na PlayStation bodajże, które się nazywają Persona. To Gumball mógłby pewnie więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest taka dosyć mangowa, bardziej anime. To jest taka japońska typowo gra, gdzie normalnie główny bohater tam spędza swój czas w szkole, tak? Tam masz jakieś problemy młodych ludzi, jakieś związki, zdobywanie ocen i tak dalej, ale dodatkowo gdzieś tam w tle się dzieje jakaś historia bardziej science fiction, jak są jakieś potwory, jakieś właśnie intrygi i tak jakby dodatkowa to jest nakładka na to życie tego magicznego ucznia, nazwijmy to, tak, który ma tam jakieś swoje magiczne zdolności. I na przykład jakby pociągnąć całą grę, która by zamiast tych, powiedzmy, magicznych rzeczy miała na przykład przełożenie, że no nie wiem, to są jakieś na przykład zamiast potworów to mamy po prostu zwykłych dresów pod blokiem, tak? Żeby
0: może
1: jakoś...
0: taka gra na podstawie filmu Furioza na przykład, nie?
1: Na gdzie przykład, tak. Kibicem. Tak. Bo właśnie też do tego trochę dążyłem, że taka Furioza to właśnie dobra rzecz, że niby mamy medyka, tak? Zwykły lekarz, ale ma tam jakąś przeszłość, że się gdzieś tam bił. To mogłoby być coś ciekawego.
0: No, też tak myślę. To by była zajebista gra, taka właśnie na podstawie filmu Furioza, gdzie są jakieś ustawki, gdzieś tam musimy jechać, kombinować hajs, nie, żeby na bilet mieć, potem się napierdalamy, tu musimy kogoś leczyć. Kurczę, by była bardzo oryginalna gra, to by był taki powiew świeżości. Już wszyscy żygają tymi elfami, krasnoludami, kurwa. Skrzyniami, no, ze skarbami. No nie wiem, może nie żygają, bo widzę, że nadal się ukazuje jakiś Elder... ten Elder Ring? Ring coś tam. Taki no,
1: to,
0: Dark Soulsowy.
1: To jest kontynuacja, tak. To jest, powiedzmy, Dark Souls 4 już.
0: No i dalej to... znowu te takie jakieś no. potworniaki nas gdzieś tam nachodzą i dalej te truposzczaki. No kurwa.
1: No powiem ci, że wydaje mi się, że zrobienie takiej gry właśnie czysto teoretycznie, tak, nazwijmy ten projekt Furioza The Game, to byłby o tyle ciężki temat, że ludzie, którzy idą grać w gry, raczej robią to po to, żeby całkowicie odciąć się od rzeczywistego świata, prawda? Żeby zrobić coś, że jestem potężnym bohaterem, idę ukatrupić tego smoka, albo jestem Commander Shepard i ta planeta zostanie uratowana dziś dzięki moim poczynaniom. Więc jak na przykład są osoby, które na co dzień widzą jakieś marazmy świata, w którym żyją, tak? Widzą, że dresy atakują sprzedawcę w Żabce na przykład i przez to ten sprzedawca kończy w szpitalu na miesiąc, bo jest połamany. No to tak nie chcą raczej w tym uczestniczyć. To myślę, że byłby fajny projekt, żeby zrobić coś niszowego, bo to raczej by było niszowe i może miałoby to jakieś powiedzmy, jakiś odbiór. Ale nie byłoby to właśnie coś takiego, że to będzie, nie wiem, sprzedawalne tak jak kolejne Elder Scrollsy, tak?
0: A mi się to właśnie wydaje, Czektulu, że się zupełnie mylisz, bo raz, że zadziałałby efekt, że to jest coś nowego, coś innego, więc wow, spróbujmy czegoś nowego. Dzisiaj się ludzie licytują przecież, kto coś nowego wymyśli, kto będzie bardziej oryginalny, kto coś wykrzesa, jakieś nowe, wiesz, coś. Więc to pierwszy efekt, efekt nowości i oryginalności. Dwa, że to też jest oderwanie od rzeczywistości, że się wcielasz w jakiegoś kibola napakowanego, gdzieś tam się napierdalasz. No nie wiem, ty tak żyjesz na co dzień, to może cię nie znam jeszcze, wiesz, może jeszcze nie wszystko, panie Fertku, panie Paździoch, pan jeszcze wiele rzeczy o mnie nie wiesz, to może Czektul chodzi na ustawki. Nie,
1: na ustawki nie chodzę, ale za młodu byłem dosyć rozrabiaka, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy.
0: Rozrabiaka, podłożył pineskę tam, łobuziak nauczycielowi pod tyłek.
1: Znaczy nie, bardziej chodzi o to, że ja się nie...
0: Dziurę w spodniach miałeś taki, rozrabiaka.
1: Nie, jeżeli ktoś mnie zaczepiał, to raczej od razu ja się rzucałem pierwszy, żeby, wiesz, mieć efekt zaskoczenia, a nie dyskutować.
0: No to szkoła Cobra Kai, widzimy tutaj szkoła Cobra Kai, ewidentnie. Atakuj zawsze jak pierwszy.
1: O. No wiesz, w małej wiosce, gdzie inaczej, ja raczej jestem spokojnym człowiekiem. Zawsze starałem się taki być. Ale z racji na to, że byłem osobą odmienną od tych wszystkich, które są dookoła, tak? Ziomek, który słucha metalu, nosi długie włosy, no to zawsze tam jacyś mnie zaczepiali. Więc w pewnym momencie, jak już kilka razy mnie zaczepiali i doszło do tego, że się napierdalaliśmy, to w pewnym momencie doszedłem do wniosku, po co w ogóle robić ten taniec godowy na początku? Lepiej od razu przejść do rzeczy.
0: No w sumie ten, kto zaatakuje pierwszy, faktycznie ma przewagę sporą często, jeśli wie, jak zaatakować.
1: No druga sprawa, że no ja jestem chłop ze wsi, tak, że powiedzmy moje wakacje to nie było tak, że jeżdżę sobie gdzieś na jakąś kolonię i tak dalej, tylko ja po prostu zapierniczałem w polu, więc też trochę byłem masywny w barach i tak dalej, więc...
0: Łapy jak bochny chleba, wyrobił se muły od noszenia wiader z gnojowicą.
1: No, dokładnie tak. No, ostatnio rozbijałem akurat gnojownik młotem, więc... No, bo muszę trochę sprzątać dom rodzinny z zaszłości.
0: Gnojownik młotem rozbijać. To ciekawe, to nie wiedziałem, że się...
1: Mam taki kafar 20 kilo i się tym napierdala i to się rozpada.
0: A kafar zajebisty jest. Też u wujasa byłem gdzieś tam w odwiedzinach, to zawsze się bawiłem tym kafarem. To jest taki, słuchajcie, olbrzymi młot, którym można wbijać pale na przykład do budowania mostu, gdzieś tam mola na jeziorze. Można wbijać im jakieś tam pale na fundamenty. Tak sobie myślę, taki kafar na czas apokalipsy, nie? Że tu chodzimy z dziurą wyciętą na dupie już, w skórzanych tych, z ćwiekami i z irokezami, no to taki kafar to dobra broń w sumie.
1: Nie do końca. Trochę za wolny. To jednak wiesz, jak się zamachniesz i trafisz, to okej. Okay. Ale zanim się zamachniesz, to już możesz mieć 3 dziury od noża w klacie. No, druga sprawa, że wiesz, że jednak przez ostatnie 10 lat, jak żyję w Krakowie, tak, i raczej mało się ruszam, no to jednak trochę sflaczałem i to już nie jestem taki biegły w ruchu jak kiedyś.
0: No właśnie, każdy musi sobie dobrać jakąś broń do swoich predyspozycji fizycznych. Ja też no. Zawsze wolałem lżejsze miecze, krótkie, niż taki ciężki miecz, nawet jednoręczny, ale już tak machać tym, no jak się nie ma mułów, to wiecie, to dla was ciężkie trochę. Więc zawsze tam małym mieczykiem. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach.
1: No wiesz, tak jak mówię, taki kafar 20 kilo to jednak podnieść to jest sam problem, tak? A jeszcze zamachnąć się kilka razy to...
0: Takie młynki byś musiał robić i się bardzo szybko obkręcać, żeby tak. Tam nie zdążył cię dziabnąć nikt.
1: Tak, tak, tak. No, ale jednak ja jestem zwolennikiem noży, zawsze jakiś tam scyzor mam pod ręką. No. Nawet moja żona, jak poszliśmy na pierwszą randkę, to mi mówiła, a ty zostawiłeś te noże w domu? Ja mówię, a dlaczego mam zostawić? No, do knajpy idziemy i tam mogą sprawdzać, bo jakiś koncert ma być. Ja mówię, o kurwa. To tylko przerzuciliśmy jej do jej torebki w razie czego i nie, żeby nie było przypału, bo kobietom nie sprawdzają torebek.
0: Jestem Iron Man, nie zaczepię mnie, bo zabiję cię w rękach. Noże mam, zabiję was wszystkich, mówię wam.
1: To chyba śpiewał Cookies, nie? Tą wersję.
0: Już nie pamiętam nawet.
1: Chyba tak. Tak samo chyba śpiewał o tym, że jadę na motorze. Już nie pamiętam, co tam było dalej. No. Dobra, mniejsza.
0: A tak sobie ostatnio myślałem o postnuklearnej rzeczywistości polskiej, bo to coraz bliższy nam temat. W sumie może się tak wydarzyć. No i tak sobie myślałem, że dużo by się skupiało wokół osiedli jednak u nas tu w Polsce, bo są takie, wiesz, osiedla molochy. One by pewnie rządziły się swoim własnym prawem, nie? I tam by była indywidualna zawsze społeczność, jakaś osiedlowa taka, która się urodziła gdzieś tam, ukształtowała w obrębie właśnie takiego większego osiedla, molocha. Jak myślisz?
1: No, tak, nowa huta gangsta nabrałaby nowego znaczenia.
0: No, tu we Wrocławiu to jest z kilka takich osiedli, bo jest i Nowy Dwór, i Kosmonautów. Psie Pole to nawet nie takie... Nie, też w sumie spore. Kosmonautów, no, Kuźniki. Dużo jest tych osiedli i ciekawie by to wyglądało, nie? Gdzieś tam by tylko żyć na takim osiedlu, powiedzmy, bez odprowadzania wody, bez wodociągów działających, to by było takie dzikie życie. Nikt by nie remontował tych bloków. One by porosły bluszczem jakimś, nie? Jakąś roślinnością, byłyby... Trochę by wszystko wyglądało tak jak w grze The Last of Us. Swoją drogą naprawdę świetnie zrobiona gra. Jak tak patrzę na modele, na w ogóle, wiesz, odwzorowanie środowiska, znaczy oświetlenie samo scen, bez RTX-a, nie? Wszystko wygląda naprawdę bardzo realistycznie, fantastycznie. naturalnie, tak, więc kawał dobrej roboty, tam jest wszystko takie szczegółowe. No, ale wracając, no, takie osiedla właśnie, wszystko porośnięte roślinnością, trochę zaniedbane, ale gdzieś tam jest nawet wesoło, bo ludzie się gromadzą, tworzą się jakieś jarmarki, szkoła, pewnie kościół, to są takie miejsca ważne, nie? Wokół których się koncentruje jakaś aktywność.
1: A ja ci powiem szczerze, że nie do końca jestem przekonany, czy osiedla miejskie miałyby tu znaczenie. Myślę, że one by raczej służyły do tego, żeby je szabrować, a raczej wszyscy wynieśliby się poza miasta. Bo tak jak mówisz, problem z odprowadzaniem ścieków, doprowadzenie wody. Nie ma prądu, no to skąd ta woda ma się pojawić na 12 piętrze wieżowca, prawda?
0: Nie no, prąd to inna sprawa, no. No. Agregaty prądotwórcze, kto tam sobie o coś zadba, komuś udzieli za opłatą, no, zaczyna kwitnąć handel energią, nie? Woda, prąd, to są już takie konkretne towary, ale czemu ludzie mieliby spierdalać? Myślisz, że co, że w Śródmieściu gdzieś tam będą już wodociągi działały? Na pewno?
1: Ja myślę, że raczej ludzie by się wynosili bliżej rzek, żeby mieć właśnie dostęp z rzeki wody takiej w miarę czystej, o ile można taką wodę nazwać czystą, tak, ale takiej w miarę zdatnej do picia, i by raczej powstawały takie osiedla, wioski przy rzekach, żeby oni mogli sobie hodować na przykład, nie wiem, marchewki, zwierzęta jakieś tam, krówki, żeby mieć co jeść, no bo w mieście musiałbyś mieć coś, w jakiś sposób załatwić sobie żarcie, tak? A jeżeli twoim, na przykład twoją robotą do tej pory było, tak jak większości osób, tak mi się wydaje, uzupełnianie tabelek w Excelu, no to raczej już tego nie będziesz robił.
2: Wiesław Paleta,
1: więc
2: 50 zł.
1: Ta duża część osób, tak zwanych słoików, zamawiam, która wyemigrowała do miast po to, żeby zarobić, tak, i mieć jakieś środki do życia, będzie musiała wrócić na te wszystkie przedmieścia i tak dalej, jednak kopać motyką ziemię, sadzić marchewki i ziemniaki.
0: Wiesław...
1: Bo to jest największy problem, tak? Żywność i woda. Bez tego sobie człowiek raczej nie przeżyje.
0: No, takie elementarne nasze potrzeby, zdecydowanie. Tymczasem Wiesław Paleta chyba mu odpowiada w miarę temacik aktualny, bo zamówił kolejną godzinę. Za pięć
1: no,
0: dyszek.
1: Ja niestety nie bardzo, bo jednak ja powoli już muszę w spanko uderzać.
0: O, jaka szkoda. Chciałem jeszcze sobie pogadać o postnuklearnej rzeczywistości barwnej.
1: Możemy temat pociągnąć na osobnej audycji. Możemy się na przykład na wtorek umówić i we wtorek sobie pogadamy czysto o postapo. Co ty na to?
0: Bardzo chętnie. To jest temat dobry.
1: I sobie na wtorkowej audycji warsztatu Czektula pogadamy o postapo. I o tym, jak to było przedstawione w różnych grach czy filmach.
0: No, i może takie różne wersje postapo i jaka wersja postapo jest najbardziej realna, może nie? Która może nas spotkać, jakby to wyglądało.
1: No, bo ja myślę, że taki Matrix to raczej nas nie spotka.
0: No, my tak bardziej tak brud, syf tutaj właśnie. Dokładnie. Walka o wodę, walka o ogień, a nie tam jakieś cuda nie widzę.
1: My to w Polsce chyba bliżej Stalkera albo jakiegoś Fallouta brudnego niż jakieś Matrixy czy inne cyberpunki. Bo, ale dobra, to już zostawię może na wtorek, ale wydaje mi się, że właśnie to, jak się zakończy świat, to mamy właśnie albo ścieżkę kapitalistyczną, idziemy w cyberpunk, albo taką właśnie bardziej radziecką i wojna nuklearna. I zawsze te dwa, powiedzmy, klimaty w tych rozważaniach brałem pod uwagę. Że jedno i drugie nie do końca dobrze się kończy ostatecznie.
0: I kasty, mogłoby się okazać, że jest jakaś kasta uprzywilejowana, dla której przygotowano taki odpowiednik schronów woltekowych, czyli jakieś schrony pod osiedlem, o których nikt nie wie i tam sobie żyją, wiesz, bogacze i burżuje różni.
1: Tak.
0: Znaczy, może nie burżuje, bogacze, ale jakaś taka kasta uprzywilejowana, no bo trudno, żeby jakiś bogacz mieszkał na osiedlu, nie? Wcześniej. Ale tak przygotowano tam dla tych gdzieś tam z rady osiedla, tam z jakąś tam specjalne schrony. No.
1: No, ale myślę właśnie, że we wtorek możemy temat trochę więcej pociągnąć. No, i pogadamy.
0: Dobra, fajnie, więcej. Bo wiesz co, ostatnio mi się nie chce nadawać, może też z tego trochę powodu, że nawet nie tyle wypalony, zmęczony, co się nie chce, co wiesz, tak ciągle sam trochę, nie? Z Anią na przykład fajnie mi się prowadziło i to był tak jakby przeoczyłem to, ile mi to radości dawało, że jest jakiś współprowadzący, więc współprowadzący tak w duecie, w dwie osoby pogadać, to zawsze jest przyjemniej.
1: No to jesteśmy na wtorek umówieni.
0: Dobra.
1: No. Dobrze, a tymczasem ja się będę zawijał, bo jednak już kiedy rano wstaje u zorzy, a pan Jakub już nie może, jak to mawiał, tak?
0: To szczęść Boże.
1: No, trzymaj się i dobrego śniadania niektórym słuchaczom. Trzymajcie się, hej.
0: Cześć.
1: Hej, hej.
0: No, a Wiesław Paleta tutaj mnie, oprócz tego, że pierdzi po tych mielonych cały czas, to trochę tak tutaj, jakby to powiedzieć, no, płaci i wymaga, to wiadomo, ale też ja nie wiem, czy się czuję na siłach, żeby kolejną godzinę tu siedzieć, już jest 4:30, posiedzę jakoś tak do 5:00 w Wiesławie, nie gniewaj się, ale już po prostu no, trochę zdycham, nie? Już teraz tak na siłę trochę prowadzę. Spoko, że że fajnie ci się słucha i tak dalej, ale to już taka pora, że proszę nie zamawiać kolejnych godzin. Też w sumie bym coś zjadł sobie. Trochę głód doskwiera. Tak myślę, czy sobie jakieś serdelki ugotować, czy może jakieś grzanki, czy może lekkie śniadanko. Jednak lepiej z rana sobie zjeść lekkie śniadanko. Takie właśnie chlebek, jakieś bułeczki świeże. Dla mnie idealne śniadanie to jest takie właśnie jakieś jajko na miękko, kanapeczki do tego z jakąś szyneczką. To jest dobre, pyszne śniadanie. Albo coś takiego w miarę lekkiego, ale sycącego. Jakieś bułeczki z serkiem śmietankowym, posypane szczypiorkiem, żeby tak, no, chociaż też mi się zdarza na przykład z rana samego wpierdolić fasolę jakąś, nie? Po brytońsku z kiełbasą, która została z poprzedniego dnia. Albo pizzę. Ale to się zawsze mści. To się zawsze jakoś mści, bo potem taki ciężar na żołądku i w ogóle nic się nie chce. I najchętniej by się człowiek położył i pospał sobie znowu do południa, nie? Cześć Michał, witam ponownie.
2: No witaj. Michał ci pomoże poprowadzić audycję przez godzinę.
0: Mówisz?
2: Następną. No, po to dzwonię, żeby cię wspomóc tutaj.
0: To ja sobie idę jeść, a ty sobie prowadź tu.
2: To idź, poszedłeś już.
0: A wiesz co, serio se skoczę to chyba do lodówki po coś idź, i sobie idź, coś idź. Skubnę, jak ten lis. O, jak, skubnę coś jak ten lis i przylecę zaraz. To weź coś tu, opowiedz może chwilę coś tu ciekawego. Co on wam tam ciekawego powie? Pewnie nic, ale dobra, zostawmy. To niech wam tu gada. Dobra, zaraz wracam.
2: Dobra, witajcie słuchacze. Teraz ja tu będę prowadził audycję. Audycja będzie się nazywała Na Nietrzeźwo. Bo wiadomo, kto byłby trzeźwy z piątku na sobotę. No chyba jakiś abstynent. A takich ludzi, mam nadzieję, tutaj nie.

0: na śniadanie w opór, albo jeszcze więcej, taką jajecznicę z czterech jaj, do tego tam cebuli, kiełbasy, sera nawet można wkroić tam. Dobrze to przyprawić solą, pieprzem, jakimś czosnkiem, chili można dorzucić, jak ktoś lubi. I tak się da wpierdalać rano, żeby się nie móc unieść. To jest najlepsza dieta. Czyli swoje zapotrzebowanie kaloryczne na cały dzień w jednym posiłku zjeść, a potem już nic nie jeść, żeby się ta energia spalała. Oczywiście tej diety nie przestrzegam, bo jak się napierdolę, to czasem dzwonię po pizzę. Ale to czasami tylko. Super masz dietę, krawiec pisze. Luki. Nie, to nie krawiec, to Michał. Ten lepszy z prowadzących. No. Ja tu się będę pojawił teraz cyklicznie, co tydzień. Audycji po pijaku, nowy cykl audycji zapowiadamy, gdzie audycja będzie prowadzona w całości, w stanie nieczeźwości i słuchacze dzwoniący też nie mogą trzeźwi być, bo będę rozłączał od razu.
1: Ty se
0: Także
1: możesz tam rozłączać, o, to jego radio, o, se będzie rozłączał.
0: no nie, no jak audycja po pijaku, to trzeźwi nie mogą dzwonić. No nie, no jak, no gdzie? To
1: Zakazane.
0: się w głowie nie mieści.
1: No,
0: Zakazane, nie wolno,
1: a w
0: nie
1: ogóle,
0: wolno.
1: słuchajcie, w hipermarketach Biedronka, jakieś inne dino, chleb dalej po 3 złote. Tak dzisiaj se patrzę, tu 3 złote, czy 2,90. I tak się potwierdza to, co mówiłem. Mam chyba dosyć trzeźwe tutaj diagnozy, że hipermarkety będą dowalały piekarnią, po prostu dając ceny dumpingowe, sprzedając nawet ten chiński chleb z jakiegoś ulepka chińskiego zamrożonego, nawet poniżej kosztów, żeby tylko przyciągnąć klientów. No, a piekarnie co? Będą padały jak muchy.
0: To elegancko, tak powinno być właśnie. Powinniśmy otworzyć rynek dla chińskich piekarni produkujących podrabiany chleb po to, żeby polscy piekarze zbankrutowali. Chyba o to chodzi, prawda?
1: Tak uważasz?
0: No tak, no tak powinno być. No, no jest wolny rynek, tak? Nie powinno się zabraniać Chińczykom importu taniego chleba, podrabianej mąki oraz czosnku, który pleśnieje. No ale nie, bez kitu, bo są takie przypadki, że kupujesz chiński czosnek i on pleśnieje, gdzie czosnek powinien działać antygrzybicznie i powinien zabijać grzyby, więc żadna pleśń nie powinna się pojawiać, a i tak są czosnki chińskie, które pleśnieją. To jest bardzo ciekawy ten. Także przyzwyczajajcie się do taniej gównianej żywności, bo to jest wasza przyszłość na następne 100 lat. Bo przyjdą Chińczyki i nas tu rozgniotą.
1: A czy ty, Michał, oszczędzasz na jedzeniu teraz trochę? W ogóle, czy zaciskasz pasa w tych czasach? Czy raczej jesteś dobrze zarabiającym, utytułanym przedstawicielem klasy wyższej? Się nie, masz to w dupie i jeździsz sobie jakimś tam Porsche wynajętym?
0: Nie, gdzie? Nie, ja wcale dobrze tak nie zarabiam, jakbym chciał. Natomiast jeżeli chodzi o żywność, to lubię sobie zjeść coś dobrego, ale ja z reguły, no nie pamiętam, żebym miał taki dzień, żebym zjadł trzy posiłki. Z reguły jadam dwa albo jeden w ogóle. Czasami to lubię po prostu się tak nażreć w opór, żeby się nie móc ruszyć i żeby mi się nic już nie zmieściło więcej.
1: Łasu, obżartu.
0: No, ale nie, dawno nie jadłem trzech posiłków dziennie, żeby tak wstać i zjeść tam śniadanie, obiad, kolację. Tylko jak wstanę na śniadanie, to sobie lubię tak zrobić takie jedzenie, żeby mi tak już naprawdę wystarczyło do wieczora, żebym wieczorem tam coś zjem, jakieś tam, nie wiem, kanapeczkę sobie zrobię albo coś. Tak, żeby mi energia z rana wystarczała na cały dzień
1: A to
0: praktycznie.
1: ciekawy styl. Czyli tak ładujesz sobie baterię na sam początek dnia i potem na tym jedziesz, no. To
0: No
1: ciekawe.
0: dokładnie, wolę nie jeść też
1: No.
0: przed snem, tak naprawdę, bo też nie powinienem ze względu na mój stan zdrowia. Także no, staram się jednak, no, jeden konkretny posiłek, a potem coś tam ewentualnie, coś tam gdzieś zjemnie.
1: A to akurat się chwali i to bardzo zdrowo i to dla każdego chyba zdrowo.

0: bo lepiej, żeby nasze siły, zasoby naszego organizmu były przeznaczone na regenerację, na formatowanie mózgu, na różne pożyteczne rzeczy, niż na trawienie, jakieś kiełbachy, co żeśmy wpierdolili właśnie, nie?
1: Znaczy nie no, kiełbasa to jest właśnie zdrowa, to polecam na śniadanie sobie cebuli sobie dokroić, podsmażyć i potem na tym kiełbaskę zrobić jeszcze ze dwa jajeczka albo trzy nawet wbić. To polecam. Tylko później, żeby już się nie obżerać, tylko tak jeden posiłek do syta tak zjeść, a później to tak dojadać jakieś tam, nie wiem, marcheweczki, jabłka, jakieś takie rzeczy. Ja lubię sobie kupić na przykład sobie takie brzoskwinie albo ananasy z puszki na przykład i jak już jestem głodny, to takim ananasem zagryzę. Ananas ma bardzo dużo wody w sobie, także bardzo szybko daje uczucie sytości, więc polecam, polecam. Bo to nie ma dużo kalorii, a tak naprawdę zapycha.
0: A ja sobie właśnie jem kanapeczki z salcesonem. Nie śmiejcie się, dobry salceson dobrej jakości nie jest zły. Byle nie brać jakiegoś takiego najgorszego. No i chlebek taki jeszcze chrupiący, właśnie z Biedronki kupiony. To jest dziwne pieczywo, bo te tanie chleby, tanie bułki, to one są bardzo smaczne, bardzo mają fajną konsystencję i tak dalej, ale bardzo krótko i na następny dzień już to jest jak gips. Twarde, takie gips, tak. Sztywne.
1: Rano się taką bułkę kupi, to ona jest mięciutka, fajna, jeszcze cieplutka, chrupiąca, a wieczorem już nią można drzewa rąbać, bo jest kurwa jeden wielki zakalec.
0: No właśnie. No też na przykład jak kupicie sobie dobrej jakości wędliny, to one wam nie pleśnieją, one mogą stać sobie otwarte w lodówce, bo właściwie tak się powinno trzymać wędliny, nie jakieś w worku zawinięte, żeby one tam się kisiły, tylko luzem i one nie powinny wam się psuć, pleśnieć. No ale widzicie, no, zmienia się świat, zmieniają się trochę zwyczaje związane z jakością tych produktów w sumie. Chociaż powiem ci, że ostatnio na przykład chodzę po tej Biedronce i tam naprawdę jest tyle do wyboru. Szybka obsługa, sprawna, wiesz, to jakoś to się podoba, nie?
1: A jakie ceny w Biedronce teraz?
0: Słucham?
1: Jakie ceny w Biedronce?
0: No, jak zwykle, taniej troszkę jest zawsze niż gdzie indziej. Odrobinę.
1: Chleb zawsze ile taniej kosztuje? Taki półkilogramowy przynajmniej, taki dorodny.
0: No mówię ci właśnie, że cena jest zaskakująca, bo 3 zł około, nie? Jak w piekarni wydasz, wiesz, tam 8, a zaraz będzie i 10, benzyna po 7 zł, inflacja w ogóle dwucyfrowa chyba już, tak? Kurwa, strasznie no, ciężko się niektórym musi żyć.
1: Już od miesiąca. 12% jest od miesiąca oficjalnie inflacji, a za chwilę się może okazać, że będzie jeszcze więcej.
0: No to też taki wskaźnik, inflacja 12%, a gaz nagle ci idzie o 20% albo o 30% w górę, nie?
1: No czy do końca roku o 100% ma zdrożeć względem stycznia 2021? Czy 2022? Już nawet nie pamiętam dokładnie, ale o 100% ma zdrożeć gaz.
0: Ja pierdolę. A ja mam cały dom na gaz, nie? Ja mam cały dom na gaz i ogrzewanie, i wodę, i wszystko. No. Teraz Rosja zakręciła, znaczy odcięła, nie będzie eksportować energii elektrycznej. Chyba do Finlandii, tak? Do jakiegoś takiego dużego, znaczy ważnego kraju.
1: Oni teraz i Finlandię w ogóle straszą militarnie, że im tam wiadom, nie? Jak Finlandia do NATO wejdzie. Teraz przed chwilą czytałem wiadomości i mówią tam Ruscy, że to jest naprawdę nie jest w interesie Finlandii wchodzenie do NATO, no nie jest, nie należy, nie.
0: No jak taki dresiarz, wszystkim grożą. Grożą, no, kurwa, no, tu to... wam zrobimy wjazd na chatę, kurwa, do waszego kraju. Weź to od nich nie kupuj, bo jakbyś od nich kupował, to wiesz, co cię może spotkać. Powinni się w końcu wszyscy tak zjednoczyć i spuścić taki srogi wpierdol temu dresiarzowi, żeby mu czapeczka spadła z główki i żeby miał, kurwa...
1: Powinno stać po upadku Związku Radzieckiego w ogóle. To teraz by Rosja nawet nie pierdnęła.
0: No,
1: tak naprawdę. To 30 lat za późno.
0: Dokładnie.
1: Bo teraz Putin robi co chce, kurwa. Jest taka prawda, że dużo ludzi w Rosji, starych szczególnie, bardzo dobrze wspomina Związek Radziecki i Putin chce im tą wizję wielkiego, mocnego, silnego Związku Radzieckiego, imperium, które z Ameryką konkuruje, przywrócić po prostu. I to jest jakby wisienka na torcie jego kariery. A też chodzą pogłoski, że on jest chory, że ma tam białaczkę czy coś takiego i jemu nie zależy już, on ma to w dupie, on chce się w historii zapisać gdzieś tam, wiesz, złotymi zgłoskami. On jego to wali, nie? On już nie ma nic do stracenia.
0: No. Mało tego, właśnie te leki, które bierze, to jest bardzo taka sroga choroba, białaczka, rak krwi, nie? To są takie leki, które już działają na nasze samopoczucie, na podejmowanie decyzji i specjaliści twierdzą, że on się może taki szalony zupełnie zrobić, nie? Że tu napadnie, tu wywoła wojnę, bo to jest chory człowiek. No jak człowieka wszystko boli, gdzieś tam cierpi, zmienia mu się coś w głowie, dostaje, kurwa, pierdolca, no to powinno się go jak najszybciej gdzieś tam zabić, otruć, gdzieś tam zakopać, przydeptać i nie ma, był, no nie, gdzieś zniknął, nie ma Putina, no. Nie ma, gdzie jest Władimir? No był i nie ma, no zniknął, może UFO porwało. I tak by się, no już i nie ma, no było i nie ma.
1: Wiesz, to jest silny władca jednak, silny przywódca i w Rosji zawsze sobie cenili silnych takich, kurwa, zamordystów, co potrafili właśnie cały naród zamordy złapać i im kazać po prostu i powiedzieć, macie robić taki, taki już, a jak nie, to na Syberię wywózka. Nie podoba się to, no to pociąg tutaj jedzie do gułagu. I niestety ludzie w Rosji nie szanują jakichś demokratycznych wartości, ani jakichś liderów, którzy tam nawołują do respektowania, do poszanowania praw człowieka na przykład, bo takich rzeczy, bo to jest frajer, to jest, wiesz, to jest pizda, nie? Co nam będzie taki mówił tutaj? Nam potrzebny jest taki Putin właśnie i obawiam się, że po Putinie może się zdarzyć taka sytuacja, że przyjdzie jeszcze gorszy skurwysyn, bo Rosjanie go poprą, no jak przyjdzie jeszcze gorszy niż Putin, to Rosjanie go poprą na 100%, nie?
0: Przyjdzie taki napakowany, silny, złote zęby będzie miał i majątek wielki i napręży tak mięśnie. A wszyscy zaczną go po nogach całować, bo wielki, no, silny, bogaty.
1: A jeszcze nakładzie po mordzie wszystkim, tak na dzień dobry, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Nie?
0: A oni powiedzą, o, ludzki pan mógł ubić, a pobił i tylko... A mógł zabić.
1: Mógł zabić, a tylko wyryj dał, nie? To jest nasz bohater tutaj, lider, wielka Rosja teraz. No nie, bo oni mają w głowę wbite, wiesz, że oni są numer dwa, ale zaraz będą numerem jeden. I to jest od pokoleń już przekazywana taka wiedza, że mówią, synku, patrz, tutaj jest Ameryka i to jest nasz największy wróg, bo oni myślą, że oni są numer jeden, ale to my, Rosjanie, popatrz na mapę, nasz kraj 10 razy większy, czy tam 2 razy większy, my tu jesteśmy lepsi, my tu rządzimy, my im musimy pokazać, pogrozić palcem i rakiety im tam wysłać, nie? No i to jest życie w Rosji, no. Pojedź do Rosji, pogadaj z byle którym Ruskiem normalnie jak z człowiekiem, wypij z nim wódki trochę, to zobaczysz, że w momencie jak temat zacznie przechodzić na politykę, na historię, to kurwa zmieni się z miejsca wszystko, wiesz, zaraz będzie mówił, że to, że gdzieś tam w czasie II wojny światowej zdarzyło się to i tamto, to jest twoja wina. To jest twoja wina, bo wy, Polacy, to z Amerykańcami trzymacie, a nie z nami, a wyście powinni być z nami, bo my wam pokój przynieśliśmy, kurwa, i zaraz będzie mordobicie. Tak będzie.
0: Ciekawe, czy jakby tak Ruskim wmówić przez propagandę, przez telewizję, radio, komputer, że wszyscy są na świecie nazistami. Polacy, w ogóle Niemcy, Amerykanie, Chińczycy. I trzeba ich po prostu znazyfikować. To czy by uwierzyli w to? Ale faktycznie jest bardzo duże poparcie dla Stalina, nawet jeszcze. Ludzie uważają, że Stalin zmodernizował Rosję, sprawił, że stała się wielka, z kraju rolniczego stała się krajem przemysłowym i to jest takie wspaniałe, dobre. A to, że tam wybił 20 milionów swoich rodaków, to... Przy okazji, no to jak się chce zrobić omlet, to trzeba rozbić jajka, dwa. Nie?
1: No tak, bo to są debile ogólnie. U nich poziom edukacji jest naprawdę na żenującym poziomie. Tak naprawdę tam jak umiesz liczyć, czytać i pisać, to już jesteś wykształcony, nie? Wiedzy o świecie nie potrzebujesz żadnej, a też rosyjska propaganda. Im nie zależy na tym, żeby ludzie byli tam, kurwa, wiesz, jacyś wykształceni, jacyś, wiesz, mądrzy, inteligentni, bo to jest wszystko na chuj. Tam propagandę najłatwiej debil przyjmie, nie? Także warto mieć cały naród debili tylko po to, żeby im tam tą propagandę do głowy, wiesz, bezkrytycznie pompować, nie? I oni tego nawet nie podważą, tylko oni usłyszą w telewizji, że tak jest i oni będą uważać, że tak jest.
0: Tak, zarówno Stalin, jak i Putin nie przejmują się zbytnio, kiedy emigrują, kiedy uciekają z kraju jacyś intelektualiści. Bo im to jest nawet na rękę, że ci, którzy kontestują system, którzy mają jakieś ale, to że oni niech se będą gdzieś, niech wypierdalają, nie? Niech nie jak najdalej ode mnie. Taki
1: ja
0: dokument...
1: czasami oglądam takiego ruskiego youtubera, to jest taki Roman z Czelabińska, NFKRZ, jakoś tak się jego kanał nazywa. No i on wyjechał z tej Rosji teraz po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, on wyjechał, powiedział, że wypierdala z tego kraju i mówi, że na przykład on bardzo chętnie by potępił Putina, ale on nie może. Dlaczego on nie może? Dlatego, że 15 lat w gułagu mu grozi za to, tylko za to, że on powie, że on się nie zgadza z interwencją zbrojną na Ukrainie, to jest raz. A dwa, on mówi, ja mam chłopaku tam rodzinę jeszcze, nie, bo jemu tam zarzucają, że czemu ty po stronie Putina stoisz, bo się nie wypowiadasz przeciwko niemu. On mówi, ja mam tam rodzinę, człowieku, no ja się boję, że oni pójdą, ja coś powiem, a oni pójdą w gułag, nie, no i tak się sprawy w Rosji załatwia jednak, nie.
0: Też takie karanie rodziny za grzechy właśnie tam ziomków z rodzinki twojej, że nagle, wiesz, ty spierdolisz z kraju, a karzą, gdzieś tam więżą twoją matkę, siostrę, brata. To jest chyba najgorsze skurwysyństwo i to jest taka największa oznaka zamordyzmu, nie? Już i no. Terroru. I to jest taki właśnie terror, o którym mówisz w najczystszej formie.
1: To tylko w Korei Południowej tak jest, że tam coś powiesz przeciwko reżimowi, to ty, twoje dzieci i twoje wnuki no. idą gdzieś tam, wiesz, no. do obozu tak. pracy. To tylko w Korei, a teraz w Rosji to już zaczęli stosować. A przynajmniej na to wygląda.
0: W Chinach nie mają też takich praktyk?
1: Nie, w Chinach to chyba od razu na organy tam tną.
0: Rodzinę twoją to.
1: No rodzinę to nie wiem, ale na pewno wiesz, jak coś powiesz takiego, co reżimowi nie przypasuje, no to znikasz po prostu, wiesz, są tam jakieś takie autobusy dziwne, że wiesz, jesteś w więzieniu i cię tam, wiesz, wiezie ten autobus i od razu na organy cię tną i ten autobus jedzie prosto do szpitala, gdzie już są chętni na zakup tych organów. No, to jest jakiś taki system dziwny mają. Ale u nich też jest dużo ludzi, także się nie ma co dziwić tak naprawdę.
0: Ja tak się, słuchajcie, śmieję, ale to jest taki śmiech przez łzy, bo to jest no chyba coś takiego, to jest bardzo daleko od nas i może na tej samej zasadzie bardziej się przejmujemy wojną na Ukrainie u naszego sąsiada, bo często ten zarzut pada, że a czemu nie było o wojnie w Syrii, a czemu nie było o tym, co tam Izrael z Palestyńczykami, a Ameryka i tak dalej. No ale wiecie, im dalej od nas, to jest naturalne też, że im coś dalej od nas, tym mniej nas dotyczy i mniej o tym rozmawiamy. No też trzeba to zrozumieć. A w Chinach to w ogóle, wiesz, znikasz, tak jak mówisz, znikasz, w ogóle cię nie było i tak się zapytasz kogoś w ogóle, czy znałeś takiego pana Li? Nie, to był taki, nie pan nie znał.
1: No jak to nie, mieszkał tu 15 lat, koło
0: Nic ciebie. Nie wiem, ja nic nie wiem, nie znam, do widzenia.
1: No bo tam jest jeszcze ten social credit tak zwany, czyli jak ty tam, wiesz, się dostosowujesz do tej całej propagandy, to dostajesz punkty za to, wiesz, normalnie masz, gdzieś tam jest jakaś baza komputerowa, jakiś system i tam dostajesz punkty za to, a wiesz, a powiedz, że a tak, tu był, zabrali go, wiesz, gdzieś tam, nie? No to ci te wszystkie punkty anulują i za chwilę będziesz miał, nie, droższy kredyt, wyższe podatki i jeszcze będą pluć na ciebie, kurwa, wiesz, inni ludzie na ulicy, nie? I oni za to będą punkty pozytywne dostawali, za to, że cię jebią tam, nie?
0: Ale popatrz,
1: bo walczą z wrogiem systemu, no. I tak to będzie, nie? Znaczy tak to będzie, tak to jest już w tym momencie, a za chwilę tak może być w Rosji, a jeżeli Rosja połknie Ukrainę, to będzie to samo za naszą wschodnią granicą, no i to już będzie przejebane, nie?
0: Ja się boję strasznie jednego, że właściwie to ten system jakby władza na całym świecie już zrozumiała, w paru krajach to wprowadzili, w Polsce co, nie ma tak, że władza przekupiła obywateli? No jest, przekupiła o obywateli ich własnymi pieniędzmi, jakby to powiedział Korwin, ale no de facto tak to wygląda. I myślę, że w Chinach też ten kredyt społeczny to jest tak, że wiecie, jak macie tam wszystko pięknie, ładnie i macie dobre punkty, to sobie i za darmo tam naładujecie telefon w galerii handlowej i macie zniżki tu i tam, to na ludzi działa. Chodzi mi o to, że władza...
1: Masz przywileje za bycie dobrym obywatelem, nie?
0: No tak, i właśnie to mnie martwi, że jakby to się stało jasne i władza to rozkminiła i to jest taka taktyka, strategia właściwie, która nie daje żadnego ryzyka, że ci się nie uda, to zawsze się uda przykupić społeczeństwo. Więc teraz mogą wszyscy dojść do wniosku, że to jest dobra metoda i osiągną co tylko sobie zechcą, przekupując obywateli wszędzie na całym świecie, dając różne właśnie różne benefity za bycie posłusznym, za bycie grzecznym, możecie zyskać to, tamto, a jak nie, no to wiecie, kij i marchewka, to inaczej sobie pogadamy, nie? To już nie wolno wam tu wejść, tam wejść, tu niestety nie jesteście uprawnieni do otrzymania i tak dalej, i tak dalej. I tego się to trochę boję, że...
1: Tak, że pójdziesz do urzędu jakiegoś, do ZUS-u coś załatwić, nie? I tak jak teraz masz, że masz numerek w kolejce, dostajesz numerek, tak? Wyświetla się numerek, twoja kolej jest i idziesz. To może dojść do tego, że napiszesz na Facebooku, wiesz, jakiegoś posta opublikujesz czy coś, przychodzisz, a tu ci dają numerek, wiesz, na koniec kolejki, wiesz, i przed tobą ci, co ludzie przyszli po tobie, to oni będą je i tak przed tobą w tej kolejce, bo tobie się miejsce w kolejce nie należy, bo 3 lata temu tam, nie wiem, zalajkowałeś komuś posta na Facebooku, który był antysystemowy na przykład, nie? Bo jeszcze dodajmy do tego fakt, że może być tak, że będzie na przykład chip albo kod kreskowy i ty wchodząc do takiego urzędu, ten kod będziesz musiał zeskanować i urzędnicy od razu będą wiedzieli, z kim mają do czynienia. Może też być tak.
0: No, niestety tak to wygląda i nie wydaje mi się, żeby to był dobry kierunek. Widzę tu duże zagrożenie. Sorry. Kurde, mam...
1: Co jest? Żyjesz?
0: No, się rozkaszlałem. Chyba mam jakieś przeziębienie czy coś. Bo...
1: COVID?
0: Kaszle. A może COVID.
1: O, albo wyobraź sobie taką sytuację, że masz niski kredyt społeczny i na przykład pojawia się taka choroba jak COVID, nie? I rząd wprowadza szczepionki i musi na kimś te szczepionki przetestować. No przecież wiadomo, że nie przetestują ich na samym sobie, tylko wezmą tych właśnie z najniższym kredytem społecznym i na nich będą testować. Przecież jak taki umrze, to się nic nie stanie, bo to jest obywatel najniższej przydatności tak naprawdę. No to do tego on jest. Będziemy na nim tam testy jakieś przeprowadzać, nie? Umrze to umrze, chuj tam, nie?
0: Ludzie nie do końca może sobie zdają sprawę z tego, że te wszystkie zjawiska dziwne, straszne, o których mówimy, typu nagradzanie, jakieś zaposłuszeństwo wobec władzy, że uprzywilejowani, kasty, to, że władza cię może skazać nagle, tak nawet nikt na to nie zwróci uwagi. Masz czekać sobie tam 3 lata z chorobą, nie? Z jakimś tam nowotworem czy coś. Skazują cię na śmierć po prostu. To jest takie wyrafinowane skazywanie na śmierć, że czekaj sobie na swoją kolej, nie? I tam wszyscy przychodzą, leczą się. ty gdzieś tam ostatni jesteś i nie doczekasz niestety tego leczenia, to jest takie skazywanie na śmierć, że to wszystkie te rzeczy występują na całym świecie cały czas, tylko różna jest skala tego. My się cały czas możemy spierać o skalę, nie? W jednym kraju będzie to, kurwa, problem społeczny, naprawdę wyraźny, zauważalny, w innym będzie to jakieś marginalne zjawisko, ale jednak też obecne. My się nie kłócimy, czy te rzeczy są, my się nie kłócimy po prostu o to, czy te rzeczy są, czy ich nie ma. My się kłócimy o to, co najwyżej, jak bardzo jest to nasilone zjawisko i problem w danym kraju.
1: To już się dzieje. Ja widziałem ostatnio filmik z Chin, gdzie był sobie mąż z żoną i mąż dostał ataku serca i stała karetka na ulicy normalnie, stała karetka i podbiega kobieta i mówi tam, on ma atak serca, mój mąż umiera, la la la. A co zrobili pielęgniarze z karetki? Zamknęli okna, kurwa, i omolali centralnie i gość umarł 5 metrów od karetki na chodniku, kurwa. No autentycznie, nie? To wiem, że to jest może nie do pomyślenia dla niektórych, ale po prostu pielęgniarz się spojrzał na nią i zamknął okno, kurwa. I udawał, że jej nie widzi, nie?
0: Przerwa śniadaniowa, przecież jem. Tak, i firaneczkę. Jak u Barei trochę.
1: No kurwa, to jest gorzej. No to jest już zero poszanowania dla człowieka, jako dla człowieka, tylko dla numerka jakiegoś tam, który jest w systemie, wiesz, wbity.
0: Łódzkie pogotowie słynne. Ciekawe, czy takie historie typu Łowcy Skór, nie? Gdzie zabijano ludzi pawulonem, takim środkiem zwierczającym mięśnie, pawulon, że człowiek umierał w straszliwych właściwie męczarniach, bo dusił się, dławił, nie mógł oddychać, przestawały pracować powoli płuca, wszystkie organy, serce, zwiotczenie mięśni, nie? To takie coś się aplikuje człowiekowi przy bardzo kontrolowanych warunkach, kiedy ma opiekę, kiedy jakąś operację wykonują. I zabijano w taki koszmarny sposób. No, nie wiem, jaka to była skala, ale no, są o tym filmy, tak? Powstał film fabularyzowany, reportaże, to był duży, to, no, była jakaś skala, nie? Reportaże BBC były o tym, tu do Polski przyjeżdżali, kręcili o tym reportaże, więc chyba no, było to zakrojone na dosyć szeroką skalę zjawisko. To ci łowcy skór. I ciekawi mnie, czy w innych krajach też były takie afery, czy tylko w Polsce?
1: No to na pewno. To jestem pewien. Są kraje, gdzie nie ma poszanowania w ogóle dla życia ludzkiego i kurwa, wiesz, jesteś bateryjką, tak de facto to mówią, że życie ludzkie bezwartościowe jest, ale na czarnym rynku wszystkie te organy typu, nie wiem, płuca, wątroba, serce i tak dalej. To na tym można parę milionów przytulić.
0: Ale co, płuca można też komuś przeszczepić?
1: No podobno tak, jak są w dobrej jakości, to tak, nie?
0: No nie wiem, czy płuca...
1: Jak
0: czy
1: jest... nigdy nie paliłeś, masz dobre płuca, jeszcze powiedzmy jesteś sportowcem, czyli masz dobrą wydolność tych płuc, to jest idealny towar, nie?
0: Ale czy w ogóle się dokonuje przeszczepu płuc? Czekaj, przeszczep... Sprawdzę, co Google na ten temat mówi. Przeszczep płuc. Przeszczep płuc... Kiedy transplantacja płuc jest potrzebna, śląskie, czyli co, dokonuje się przeszczep obu płuc. Przeszczep płuc, wszystko jakie są wskazania. A, no to ciekawe. Myślałem, że płuc się jeszcze nie przeszczepia, tak samo jak oczu, nie? Czy mózgu. A tu ciekawostka, jednak tak.
1: No, masakra to jest.
0: Nie? Czyli co? Czyli jak ktoś ma raka płuc na przykład, to nie można mu przeszczepić płuc po prostu?
1: No można właśnie. Można jedno też przeszczepić, nie? Tak jak z nerkami. Bierzesz jedną nerkę od dawcy i się nic nie dzieje temu dawcy, nie? Tylko z alkoholem nie może przeginać.
0: To ciekawe. Czyli co, mówisz, że wszystkie organy można przeszczepiać? No oczywiście, wszystko z wyjątkiem można. Oczu i mózgu, powiedzmy, tak?
1: Wszystko można. Kiedyś trafiłem na taką stronę internetową, jakoś śniałem przez przypadek, gdzie było napisane, że oni wszystkie organy biorą, pełna dyskrecja, tam kasa w gotówce od ręki, nie?
0: I przychodzi potem taki, przychodzi potem jakiś Rockefeller czy inny Rothschild do domu,
1: ale
0: puk,
1: to
0: puk.
1: Na pewno, to
0: i,
1: na
0: nikt, nikt, i nikt go nie poznaje i tam mówią, że nie, dziękuję, nic nie kupuję, już mam, akwizytorom dziękujemy, ale to ja jestem. Kto pan jest? No ja, twój mąż. I tylko sobie przeszczepiłem twarz, płuca, serce, oczy, jak nowy jestem, nówka. Nieśmigany, jeszcze ze 100 lat pożyję. O kurwa,
1: nie wiem, ja słyszałem o takiej rzeczy, tylko że to Dariusz Kwiecień mówił, także biorę pod uwagę to, że może akurat nie do końca, może się minął z prawdą akurat, ale mówił kiedyś takie coś, że jest proceder transfuzji krwi z noworodków, że jeżeli ktoś jest stary, ale bogaty, to można, wiesz, jechać na prywatny zabieg gdzieś tam na jakieś tam wyspy czy coś takiego, czy do jakiejś prywatnej kliniki gdzieś tam i robią transfuzję krwi z noworodków i że po tym się komórki po prostu szybciej regenerują i można nawet cofnąć procesy starzenia dzięki temu. Podobno, to jest wszystko podobno, nie?
0: No,
1: ale ciekawe. Według relacji Dariusza Kwietnia to naziści to wymyślili, czy tam zaobserwowali na drodze eksperymentów.
0: No może ta wiedza się potem rozeszła przez akcję Paperclip, wiesz, wzięto naukowców do Stanów, gdzieś tam dalej badali temat, potem się gdzieś rozeszło po ludziach. Takie informacje, no bo ci niemieccy naukowcy, oni faktycznie trochę jak ci japońscy, też tak podchodzili do człowieka, jak do krojenia żaby. O.
1: A teraz tak nie podchodzą, myślisz? Tak samo ludzie podchodzą do tego, wiesz. Wy tu jesteście podatnicy, wy jesteście bateryjkami, które napędzają nasz system, więc bądźcie jak najbardziej wydajni, no. Albo jak nie, to was wymienimy.
0: Sprawdźmy, co się stanie, jak człowiekowi wyszczotkujemy oczy pastą do zębów. Szczoteczką tu. O, na tym przykładzie widać, że pasta do zębów słabo się sprawdza jako materiał do czyszczenia gałek ocznych szczoteczką do zębów.
1: Ale ten sam eksperyment przeprowadzimy jeszcze na grupie kontrolnej 100 osób, żeby mieć pewność.
0: No właśnie, tak.
1: No i tak to działa. No, ja uważam, że jesteśmy bezwartościowi dla tam jakichś elit, czy no nie wiem, kurwa, dla rządzących krajem ogólnie, nie? Tak uważam, no, w dupie nas mają.
0: Tylko z grubsza,
1: pierdolą jakieś słodkie kłamstwa, wiesz, jakieś takie obiecanki, cacanki, tak, inflacja 12%, o, to wielki sukces, bo jakby tu zgrządził, to by było 20, nie? Tam mohę wiwatuje.
0: Czyli co?
1: Ten rząd wspaniały. Znaczy oni dobrze.
0: Czyli co? Czyli wszyscy mają nas, każda władza nas traktuje tak samo, tylko niektórzy się nauczyli udawać, że jest inaczej i piękne słówka nam tutaj i towarzysze, albo tam bracia, rodacy, Polacy, my tutaj stawiamy na to, aby pewne rzeczy zaprzeszłe były pewne błędy i tak nam pierdolą coś tutaj, a tak właściwie gdyby mogli, to by wzięli tutaj, chodź ty, kurwa, ty plepsie, ty, a masz ty kopa w dupę, warchole, i by nas gdzieś tam zapędzili, tylko nie mogą za bardzo, bo tak demokracja to wszystko, te prawa człowieka.
1: Teraz to mi się już wycwanili do tego stopnia, na przykład jak pooglądasz sobie, ja kiedyś TVP oglądałem, nie? Kiedyś. Ale już nie mogłem tego wytrzymać, jak na przykład, wiesz, gdzieś jakiś minister w TVP mówi, że kurwa, wiesz, to, że oni coś spierdolili, to jest wina Tuska, bo Tusk to tak, on to tak spierdolił, że my przez 8 lat nie mogliśmy naprawić, nie?
0: Wojna na Ukrainie też przez Tuska. No właśnie, niektórzy ostatnio, podobno wielu nawet już widzów TVP wysłało jakieś petycje, że już przestańcie o tym Tusku pierdolić, bo już mają dość, nawet jakieś pisiory najbardziej zagorzałe, fanatyczne już pierdolenia o tym Tusku.
1: Jak są debaty prowadzone w TVP w ogóle, że biorą kilku posłów, każdy z innej partii i baza jest taka, że jak mówi poseł PiS, no to prowadzący daje mu skończyć, słucha cierpliwie, czeka, poseł PiSu ma tyle czasu na wypowiedź.
0: I jeszcze pauzy sobie robi takie 10-sekundowe.
1: A jeżeli ktoś mówi coś z opozycji, no to od razu redaktor przerywa, komentuje.
0: I tak tylko jak ty powie tylko siebie. Ja, bo ja chciałem powiedzieć, a to że już minął czas, oddajmy głos z powrotem panu z partii Prawa i Sprawiedliwość, tak? O, to ja chciałem.
1: No to, ale tak jest, naprawdę. To nie jest żart, obejrzyj sobie TVP rano, TVP Info se włącz, to zobaczysz, jest dokładnie to samo, jeszcze mało tego, jeżeli ktoś z opozycji mówi do rzeczy z sensem, to pan prowadzący przerywa, kurwa, wyrzuca jakieś swoje te, po czym udziela głosu panu z PiS-u, któremu oczywiście nie można przerwać, bo jeżeli panu z PiS-u ktoś chce przerwać, to automatycznie prowadzący się włącza i mówi, proszę nie przerywać, tutaj każdy ma czas, tyle i tyle, i ten proszę się dać wypowiedzieć. Nie?
0: I słuchamy z namaszczeniem pana, tak, słuchamy.
1: No kurwa, no tak.
0: Z namaszczeniem, a tamten coś nieprawomyślny przyjdzie i coś tam tylko zaszczepiocze, zagdaka tam, o, dziękujemy, czas minął. Z powrotem pan z Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan to postrzega, panie profesorze pośle? I on tam dwie godziny się wypowiada, robi efektowne pauzy, o, chrząka tam, zastanawia się, no i ma czas dla siebie te dwie godzinki, a potem ten z opozycji coś tam...
1: Kojarzysz Szkło Kontaktowe, taki program z TVN24?
0: Tak, pamiętam, był, no.
1: No, no to wiesz, że teraz w TVPiS jest, znaczy parodia, jest program, który jest prowadzony w takim samym formacie jak TVP, jak Szkło Kontaktowe, też siedzi dwóch tam jakichś ekspertów i cały czas jadą po PO. No, no, no, rozumiem. Cały czas o PO jadą i komentarze jakieś walą w ogóle. No, program jest dosłownie zerżnięty ze Szkła Kontaktowego 1:1, z tym, że jadą po PO.
0: A humor, a jakbyś ocenił humor, dowcipy, ich jakby poczucie humoru tak w skali od 1 do 10, czy bardziej tak w stylu Studio Bajojajo, że tak 1:10, czy może tak bardziej Drozda 3:10?
1: Znaczy ja tam nie widzę żadnego humoru, bo te programy wszystkie są tak przewidywalne, że wiadomo, że to powiedzą, że za PO było gorzej, albo że to, co się teraz dzieje, to jest wina Tuska, albo no...
0: Ale jakie tam, jaki tam rodzaj, no jakiś rodzaj humoru to jest, rozumiem, takie trochę prześmiewcze, czy może nie, czy może to jest po prostu taka krytyka na zasadzie znów zawiedliśmy się na partii, na Koalicji Obywatelskiej, ponieważ ich jakby działania, czy to takie smutne jest, takie i ponure, czy jest jakiś humor tam?
1: Nie, tam rano jest taki program, Rachoń go prowadzi. I tam ludzie się łączą przez Skype'a, jacyś tam eksperci różni i czasami się pojawia wujek Samozło, ten raper taki. No to on tam zawsze o Rosji coś powie, o tym, że to on tam, oj, tam, że kiedyś był jakiś tam minister, ale on kończył szkołę w Moskwie i takie żarty z tego robi, no ale tak naprawdę wujek Samozło zszedł na psy. Kurwa, pojawiając się w tego typu programach. Naprawdę. To jest, kurwa, nie do pomyślenia. Jak może się raper w politykę w ogóle angażować i tam słodzić i lizać dupę partii tam? No pewnie ma jakieś z tego profity, na pewno nie.
0: W ogóle...
1: Czy on jest obiektywny? Czy on jest obiektywny? Czy to ma jakiś sens w ogóle?
0: Ale spokój, kto w ogóle szanuje jakiegoś takiego rapera. Jak pojawiasz się czy w polityce, czy nawet w jakimś TVN-ie, czy TVP jako raper, dla mnie jesteś skończony i stajesz się takim Tedę trochę, który gdzieś tam w TVN Turbo coś tam pokazuje, jakieś opony reklamuje. Co to jest za raper?
1: No ale to jest... Nie no, jeszcze nie przesadzajmy. Tedę to tam bierze udział w programach jakichś tam stricte motoryzacyjnych, tam nie ma polityki za bardzo. Znaczy za bardzo, w ogóle tam nie ma żadnej polityki, wiesz, on jest tam jakimś ekspertem od samochodów, powiedzmy. No ale wujek Samozło, który liże dupę Rachoniowi, który mówi, że wszystko to wina Tuska, albo że nie wiem, no nasz PiS to taki super wspaniały. Kurwa, ja kiedyś, powiem ci, wierzyłem w ten PiS, nie? Ale jak od tej propagandy całej TV-pisowskiej, to się rzygać chce, nie? No nie mogłem już dłużej, naprawdę. Kiedyś oglądałem TVP Info, ale no nie mogłem, no nie mogę, nie daję rady, nie? Wkurwia mnie to, no kurwa. Bez urazy, panie Jarosławie i panie tam Mateuszu Morawiecki i panie Andrzeju Dudo, no ale nie mogę, tego się nie da znieść po prostu, no. To jest nie fair to, co wy robicie tam. Jak można przerywać posłom opozycji, a swoim własnym posłom dawać pełne pole do popisu? No jak tak można? To jest nie fair, to jest niesprawiedliwe, no. Kurwa, no. Jak wy tak możecie, no?
0: No. Jak już ktoś robi propagandę, to niech ona będzie dobrej jakości, aktualna, a nie taka siekierą ciosana, jak za PRL-u, albo jak za II wojny światowej, albo jak za Związku Radzieckiego, bo się czasy zmieniły trochę i trzeba sprytnych sposobów używać, delikatnie, bardziej subtelnie, finezyjnie, a nie tak, że wszystko wina Tuska, Tusk was oszukał. A teraz ksiądz Dobrodziej, ekspert od wszystkiego, powie nam właśnie, jak żyć. To słabe takie. A ty, Michał, w ogóle nie słuchałeś dzisiaj Kloda? Czy nie było Kloda? Bo słuchasz czasami Teorii Chaosu, to co się...
1: W piątek? No dzwoniłem nawet do niego, gadałem tam z nim.
0: A, bo ja mówię dzisiaj, nie wiem, bo tak się przyzwyczaiłem, że zawsze z piątku na sobotę prowadzę i tak nie wiem, co mi się wzięło z tym Klodem.
1: Ale słuchaj, jeszcze jedno chcę powiedzieć. Jeżeli oglądasz TVN na przykład 24, to posłowie PiS-u i posłowie PO są traktowani w ten sam sposób i posłom PiS-u zarówno jak PO oraz innym nikt nie przerywa. Nie ma takiego, wiesz, chamskiego odcinania, wiesz, albo wchodzenia w słowo. Nie ma po prostu. Każdy może powiedzieć to, co chce, natomiast w TVPiS to jest już, kurwa, taka nagonka, że ja pierdolę. Mi się wydaje, że to, wiesz, jak kogoś z PO zapraszają, to w tym klubie tam się, wiesz, biją o to, kto tam nie wystąpi, wiesz, go wysyłają jakiegoś frajera, mówią, kurwa, dobra, ty idziesz teraz do TVP, tam jedziesz i pogadasz trochę, bo my nie chcemy, wiesz, na tej zasadzie, kurwa, naprawdę. A wracając do Kloda, tak, dzwoniłem, fajna audycja nawet była, powiem ci.
0: Tak?
1: No. Spoko audycja była, tylko z tym helikopterem trochę przejął moim zdaniem, no bo no to na pewno to nie, słuchaj, jakby chcieli przyjść do Kloda jacyś smutni panowie, to by do niego po prostu przyszli, zabraliby mu, kurwa, wiesz, komputer, albo by mu powiedzieli po prostu, ty słuchaj, no przeginasz, człowieku, nie mów tak, bo następnym razem to tu przyjdzie, wiesz, Kazek z szubienicą albo Zenek, kurwa, z pistoletem, nie, i cię nauczymy porządku. Myślę, że Klod nie jest aż tak wpływowy, jakby chciał tego, nie? Zwłaszcza, że to jest niszowa audycja i tak naprawdę tego słuchają ludzie, którzy są do szurów zaliczani, no.
0: Ale weź pod uwagę to, że Anony na niego tak dla jajec wysyłały różne donosy przeciwko niemu. I wiesz, i często służby są zobligowane i mają taki mus wręcz, że muszą po prostu podjąć jakieś działania, gdzieś tam do kogoś pojechać, wyciągnąć go w nocy, przeszukać, bo dostali donos. To są takie procedury. Trochę, wiesz, jak w wojsku. Wojsko, policja, wszystko to się rządzi trochę tymi samymi prawami, że tam nie ma miejsca na uznaniowość, tylko po prostu przychodzi jakiś donos i jadą, że terrorysta, że coś. A wiesz, a jestem w stanie uwierzyć, że Anonki z ich takim chorym poczuciem humoru poświęcili ten czas, gdzieś tam powysyłali do ambasady Izraela, do CIA, gdzieś tam jakieś donosy, że to jest straszny człowiek, że to jest morderca, psychopata, gwałciciel małych piesków i stręczyciel dziewczynek, terrorysta muzułmański i w ogóle.
1: Nie, antysemita. Na takie rzeczy też muszą być jakieś materiały, wiesz. To kurwa, ktoś by sobie musiał naprawdę w chuj czasu zadać i wysiłku, żeby w ogóle spreparować takie materiały. Zacznijmy od tego, nie? A poza tym też, kurwa, no gdzie? No Kloda, no.
0: W przypadku społeczności Anonów to, wiesz, wysiłek nie jest problemem, bo oni potrafią działać czasami kolektywnie, czyli coś zebrać razem, jakieś urywki, wstawki, gdzieś wysłać, jeden zbierze, drugi wyśle, wiesz, u nich to nie ma tak, że się chce czy się nie chce po prostu, nie? Tylko po prostu zawsze gdzieś tam dopną swego i zrealizują swój jakiś tam projekcik.
1: Ale
0: no,
1: kto by go musiał tak bardzo nienawidzieć, żeby takie rzeczy robić?
0: To nie chodzi o nienawiść, to chodzi o robienie sobie beki, jak z Kononowicza, że i potem cieszenie się, że wywołało to reakcję.
1: No dobrze, no to kto by chciał sobie tyle trudu zadać, żeby sobie taką bekę z niego zrobić? No przecież kurwa. No nie wiem, no. No kurwa, wiesz, gdyby Claude ujawniał kody do głowic nuklearnych, no to może wtedy by się ktoś nim zainteresował, ale to, że on sobie tam jakąś audycję prowadzi, ja myślę, że po prostu jest tak, że on się tam, wiesz, bierze to do siebie, albo się wkurwi, albo tam kogoś nazwie trolem, albo coś i po prostu, wiesz, ludzie o, fajnie, zareagował, nie? To dawajcie jeszcze raz to zrobimy. I mu tam dzwonią, bekają, pierdzą i tak dalej.
0: Ale co, ty nie wiesz? Ty nie wiesz? No ostatnio nie, ale no przecież znasz chyba różne akcje, które były realne przeciwko niemu, że go tam wrobili w to, że jakoś tam zastrzelił pieska dziewczynki małej. Wiesz, no były różne akcje przez różnych ludzi tam wymyślone i prowadzone. To akurat nie jest kwestia sporna, czy były przeciwko niemu takie różne działania, żeby go w coś wrobić i tak dalej, bo wiemy, że było. Tylko pytanie, jaki skutek to odniosło i co? I ty uważasz, że jak powysyłali jakieś doniesienia, że to jest terrorysta i wyszło potem na komputerze, że to ten Michał Giereś, to że go nie wzięli na przesłuchanie i go nie maglowali przez 3 godziny, czy przez pół dnia, czy przez północy?
1: Może go maglowali, ale powiem ci szczerze, kurwa, żadnego to rezultatu nie przyniosło. On dalej siedzi, dalej nagrywa te swoje audycje, dalej, wiesz, prowadzi tam częściej czy rzadziej, ale prowadzi te 3 audycje w miesiącu, zrobi przynajmniej, nie? Może 4. Także, nie, no myślę, że to nie przyniosło efektu. No dalej ma chłop zapał i dalej robi, wiesz, swoje, nie?
0: Ale jaki miało przynieść efekt, twoim zdaniem?
1: No nie wiem, no wiesz, moim zdaniem, gdyby coś naprawdę wypłynęło takiego, że on jest rzeczywiście jakiś antysystemowy, jakiś terrorysta, coś takiego, to by mogłoby mu to nawet wiarygodności dodać w tym, co robi.
0: Ale cały czas mówimy o zupełnie różnych sprawach, jakby. Ty mówisz o...
1: Nie rozumiem.
0: Ty mówisz cały czas o tym, czy ktoś może uznać Michała za zagrożenie, jakaś władza, jakieś służby i tak dalej. A ja mówię po prostu o anonach, którzy go wrabiają dla beki w różne rzeczy i podaję różne przykłady. Mówimy o dwóch różnych rzeczach jakby.
1: To chujowo z ich strony, że tak go wrabiają, no kurwa.
0: Ale co, dla ciebie to jest nowość jakaś, nowa informacja, że tak się u niego dzieje?
1: Znaczy nie, no to jestem świadomy tego faktu, że go tam, wiesz, gdzieś ktoś zawsze próbuje, wiesz, w coś wrobić, ale to chujowo ze strony tych ludzi, nie?
0: Chujowo, nie chujowo, znaczy to jest takie zjawisko dosyć przewidywalne. Jak jesteś kontrowersyjny, jak robisz dziwne różne rzeczy, śmieszne i akurat weźmie cię pod lupę społeczność jakichś tam anonów, powiedzmy, z takiego czy z innego czana, zaczynają się tobą interesować, słuchać ciebie, analizować twoje wypowiedzi, stajesz się postacią rozpoznawalną, to zaczynają planować wobec ciebie różne akcje i stajesz się taką lolkrową, przynajmniej na jakiś czas. Więc
1: no ale po
0: tak
1: co?
0: Bywa.
1: Po co?
0: Nie wiem po co, a dlaczego ludzie Kononowicza oglądają? Dlaczego ludzie Kononowicza oglądają i wysyłają mu paczki śmieszne?
1: Nie porównuj Kononowicza do Claude'a.
0: A ja porównuję, uważam, że w pewnym sensie Michał jest takim trochę Kononowiczem środowiska alternatywnego.
1: Znaczy, zacznijmy od tego, co to jest środowisko alternatywne, nie? No tam połowę ludzi to można od razu skreślić i rzeczywiście do kosza na śmieci wrzucić, bo to są jakieś, no kurwa, szury, no. Ale nie uważam, żeby Michał do nich należał. Jednak mimo wszystko. Jeżeli by podzielić to środowisko alternatywne na tych, wiesz, zjebów i na tych, których da się strawić, to jednak Michał będzie w tej drugiej kategorii, nie?
0: Ja też tak nie. Myślę. Też tak myślę. Zdecydowanie. Czy jest z nami Artur? Arturze?
2: Czekaj, skończę.
0: Skończę, to nie wiem, czy on tam się akurat masturbował.
2: Nie, skończy ja, Juliusz gadać, tak?
1: Ja już skończyłem.
2: Wiesz, czekaj, bo ja cię mam, bo ja cię słucham na YouTubie i ja pierdolę.
0: Słuchaj, nie, to trzeba wyłączyć, tak, tylko na Skype'ie.
2: O Jezu, już was słyszę. Dobra, przepraszam.
1: Słuchaj, krawiec, jeszcze jedną rzecz tylko powiem. To nie jest tak, że jak ja słucham ciebie i dzwonię do ciebie, to to jest tak, że ja będę zaraz tutaj Michała nienawidził, bo wy się tam nie lubicie, wiesz. Już mówiłem parokrotnie. Ja sobie lubię radiów internetowych posłuchać. Coś mnie tam ciekawi, coś mnie tam, wiesz, interesuje. I naprawdę to nie jest tak, że ja tu biorę.
0: Dobra, słuchaj, to jest jasne. Twój stosunek taki ambiwalentny, niejednoznaczny w stosunku do Michała jest jakby dla mnie zupełnie normalny. Też go oceniam w różnych kategoriach. Czasem o nim myślę lepiej, czasem gorzej, wiesz. Nie jest to jakiś mój wróg. Arturze, co chciałeś powiedzieć?
2: Chciałem dodać. No. Ja jestem za tym samym co krawiec, że nie wolno tak zbanować na zawsze ludzi, trzeba im dawać szansę, tak? Może się poprawią. Jak się nie poprawią, dajesz im tam 10 szans, no to wtedy masz jakąś... Ale czekaj, pierwsze pytanie jest takie do krawca. Czy można tu gadać, bo ja mam około 1 promila i czy... To mnie wyłącz.
0: Ale nie brzmisz chyba tak na 1 promila. Dałbym ci z pół promila.
2: Nie, ale jest piąta rano i ja się sam dziwię, że ja tak składnie gadam o tej porze.
0: No, dykcja, słuchaj, dykcja całkiem okej. Okay. To nie powiedziałbym, że jeden promil...
2: Być może za mało piwa, o, dobra.
0: Jeden promil to dosyć sporo, ale tak domyślam się, że strzelasz trochę, że masz tego...
2: Nie, no strzelam, bo nie mam miernika, ale tak, wiesz... Staram się już przestać pić alkohol, bo to jest jedna rzecz. Ale czekaj, wróćmy do brzegu, bo się zgubiłem w tej chwili.
0: No właśnie.
1: A co ty uważasz o Michale Gieresiu? Arturze, powiem.
0: Ale czekaj, bo właśnie, może Artur właśnie, chciał czym innym.
2: O panowaniu ludzi. Uh-huh. Chodzi o to, że ja też jestem za tym samą, jakby powiedzieć, frontem czy prądem morskim, jak krawiec, że należy... Słuchaj, właśnie, czekaj. Na jednym serwerze spotkają się ludzie, którzy się ze sobą kłócą i wiesz, jeden do ciebie pisze, no kurde, o, ja się z tym kłócę, wywal go. A ja im odpisuję, no a co mi to chodzi? To jest wasza sprawa, nie mieszaj mnie w swoje gierki, tak? Jestem neutralny. I tyle chciałem. Dobra, nawijajcie, bo się zgubiłem trochę, bo już 5 rano.
1: No ja nie wiem, co powiedzieć, ja już to, co powiedziałem, to powiedziałem, to, co uważam. No,
2: no słuchaj, ja nie słyszałem was, bo się dołączyłem 5 minut temu, także przepraszam.
0: No, Michałowi chodzi o to, że ogólnie już długo rozmawiamy i już dużo różnych rzeczy tu gadaliśmy. Faktycznie trochę taka pora... kiepska już na jakieś tu głębsze rozkminy. Ale też mnie zaskoczyłeś, Arturze, tym takim stanowiskiem, że nawet jak coś się dzieje na twoim serwerze, nie wiem, na twoim Discordzie, taka odpowiedź, dobra, załatwcie to między sobą, nie?
2: Tak, tak, dokładnie, bo ja nie chcę być sędzią w nie swojej sprawie, to jest raz, a druga rzecz, trochę tam dwie godzinki się zdrzemłem, dlatego jestem taki świeży.
0: Bo to taka, ale... to taka oczywista oczywistość się stała, że jak jest twój serwer, gdzieś tam twoje radio, to masz we wszystkim zabierać głos i rozstrzygać i tak, kurwa być papą smerfem.
2: Nie chcę, właśnie jestem to samo, co ty robisz, żeby być, sorry, bo już mi gardło zabrało, żeby być neutralnym. Jezu, znowu się wtryniam. Powiedz, kiedy później...
0: Nie, spoko, to nie wiem, masz tam jakieś, odsłuchujesz dalej na YouTubie? No wszystko jest git, tu mówisz, słuchamy.
2: Nie, bo się tak obudziłem i wiesz, dam się ten promil.
0: Co, gdzie ja, kiedy, gdzie ja jestem, w ogóle gdzie ja zadzwoniłem?
2: gdzie ja jestem, się obudziłem, z kim ja gadam, dlaczego jest 5 rano?
0: Artur tak jeszcze, słuchajcie, się nie obudził do końca. Ale i tak chwycił odruchowo za słuchawkę, ale tam słuchaj, za telefon i zadzwonił na nocne radio i tak dopiero sobie potem zdał sprawę. Gdzie ja dzwonię? Co? Gdzie ja jestem? Z kim ja gadam?
2: Ale tak długo tak nadajecie? Przecież ja was słuchałem o 9 wieczorem, a jest 5 rano. To oszalaliście?
0: No, od 9, no.
2: Oszaleliście? Szalejuście się, najedli? Ja się zdążyłem przespać. Jak tak można robić? Znaczy, zdradźcie mi ten sekret. Dlaczego jesteście tacy witalni, a ja jestem taki zmęczony? No tak, piłem piwa. No dobra.
1: Ja też piłem piwa, 10 piw dzisiaj wypiłem.
0: Pijaki, same Mirku. Pijaki same dzwonią.
1: No tak, 10 piw wypiłem, naprawdę. No 10 kończę teraz, nie? Jeszcze mam łyczka, dosłownie.
2: No to ja po czwartym mi się tak język plącze i jeszcze się przespałem, a ty 10 i ja wcześniej.
1: No ja mam dużą tolerancję na alkohol.
2: Góralem jesteś, albo Ukraińcem.
1: Nie, jestem Polakiem z krwi i kości, z naleciałościami mongolskimi.
2: Ja jestem góralem na przykład, także się nie wstydzę tego.
1: Jestem Mongołem. Też,
2: nie no, Mongoły też wypiją więcej w górali, ale taki zwykły Polaczek to wymienka przy góralu. No. Sorry, znowu rasistowskie podziały, kurde, robicie.
0: Polacy, Polacy i górale.
2: Proszę. Proszę,
1: jakbyś wjechali do Polski i tam poruchali i tak przetrwały pewne geny, nie?
2: Czy możecie to wyciszyć na YouTube? Bo ja bym powiedział... A dobra, utnę się w język.
0: No, a my powoli kończymy, bo to już minął ten czas, który jakby tutaj byłem zobligowany, żeby nadawać.
2: Ale wiesz co, cały szacunek, bo ja się włączyłem o 9, jest 5, tak, że się trochę zdrzemłem.
0: No widzisz.
2: Dalej idę spać.
0: Zasypiasz z nocnym radiem, budzisz się z nocnym
2: radiem. Tak, potem, dokładnie, jest bardzo przyjemnie.
0: Potem na kibelek idziesz sobie z nocnym radiem, strasz z nocnym radiem.
2: Proszę cię. Muszę... Przepraszam, mój śmiech jest bardzo nieprzyjemny. Jak skrzyczenie drogi. Dokładnie tak, ale naprawdę...
1: Psychodeliczny śmiech normalnie, jakiegoś takiego wariata.
2: Jestem szalony. No, tak.
0: Zoologiem?
2: To ja jestem popierdolony.
1: A ty nie jesteś furiat.
0: Nie, nie, to nie furiat, no co ty. To popierdolony zoolog, tak? Zoolog. Także, no, dziękujemy popierdolonemu zoologowi Arturowi, tak, i popierdolonemu Michałowi. Przepraszam, że tak mówię, Michale, o tobie, ale...
1: No, właśnie nie powinieneś tak mówić.
2: Ale proszę nie przeklinać pod koniec streama, proszę jakoś się tak ładnie pożegnać. Pozdrowić przyjaciół, ale nieprzyjaciół.
1: Chwila, ja nie jestem popierdolony, bez przesady.
2: No właśnie, ja też się tak nie czuję, dlatego...
1: Jebnięty, to bym się nie obraził.
3: No to jeszcze godzinka.
1: Popierdolony, to
2: przepraszam za mój śmiech. Oczywiście był głupkowaty, to już się więcej nie powtórzy. Nie śmieję się tak naturalnie, przepraszam. No ale proszę jakoś tak zapończyć.
0: Tymczasem Wiesław Paleta zamówił sobie kolejną godzinkę. To widać, że powodzi się, bo tak tutaj po 5 dyszek donejciki rzuca. Jeszcze godzinka, jeszcze godzinka. A co będziemy? A może dwa razy nie chodzić, to jeszcze dwie godzinki od razu wezmę.
2: Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego z zagranicznego konta nie można wpłacać na polski Patronite? Jak to ominąć? Oprócz przelewów oczywiście.
0: Nie można z zagranicznego konta?
2: Znaczy można zrobić, wiesz, tam ten taki ogólny przelew, ale nie można bezpośrednio, tak z polskiego masz, nie?
1: Ktoś mi tu marihuanę pali.
2: To ja.
1: Marihuanę, nie no, czuję przez okno, otwarte okno i śmierdzi tą trawą.
2: A to chujową trawę mają, ja mam taką, co pachnie.
0: To weź tam krzyknij przez okno, przestańcie palić te narkotyki, ile można, zaśmierdzone tą trawą całe, kurwa, wezmę policję.
2: Ale czekaj, niech sobie skofika kupią w Holandii, tam jest dobra trawa taka pachnąca, a te takie dealerskie to są gówna, to przyznam.
0: Ja tam dobre rzeczy dostaję od nocników CBD, wspaniałych.
2: CBD trzeba kupić, właśnie. CBD. Teraz mamy sklepy CBD, bo jestem trochę opóźniony w rozwoju, bo za dużo żyję za granicą. W Polsce pojawiły się takie sklepy, które jakieś 15 lat temu, jak byłem nastolatkiem, to mnie, kurde, cholera, ścigali, kurde, za to CBD. I się pytam, o co chodzi w Polsce, no bo, kurde, otwarliście takie sklepy, I to jest, kurde, to samo, co coffee shopy w Holandii. Przecież to się tym upierdolisz. Znaczy, nie upierdolisz, po prostu pójdziesz spać.
1: No fajna baza. To w ogóle nie działa.
2: Znaczy, nie raz, właśnie działa.
1: To w ogóle nie działało.
2: No, to na ciebie nie działa. Na mnie całe życie to działało i ja się taki senny robiłem i szedłem spać. Byłem taki jak grzeczny kotek po tym. I ja...

0: kurde, lepiej z CBD, tak?
1: Ale nie, no to ja kupiłem właśnie w takim
0: Ale
1: sklepie
0: ty nie wiesz, jak ja się wkurwiłem? Ja
1: gram
0: się
1: tego czołu
0: zapytałem,
1: i
0: po
1: działało.
0: jaki chuj ja kupowałem mieszkanie w Holandii. Teraz nie mogę kurwa wrócić do Polski, bo jestem udupiony z ratami, tak? Jak w Polsce, kurwa, już sobie mogę chodzić do sklepów CBD, kurde, i nie muszę emigrować, tak? Emigrowałem tylko dlatego, że kurde, byłem jaraczem, nie? Tak zwanym użytkownikiem lekkiej marihuany, zwanej obecnie CBD czy medyczna,
1: Ale
0: tak?
1: czekaj, nie, to coś mieszasz w ogóle pojęcia. CBD to jest marihuana bez.
0: To jest to samo.
1: CBD to jest marihuana bez związku psychoaktywnego THC, i to jest taka, która cię lekko tam jakoś bardzo delikatnie
0: Marcin zrobi ci zdjęcie.
1: wyciszy. A marihuana generalnie się dzieli na dwa rodzaje, jakby sativa i indyka. To mówisz, że cię tam zamula, czy chce ci się spać. Jedna jest bardziej pobudzająca, druga bardziej taka orzeźwiająca i inspirująca. Ale to mówimy cały czas o psychoaktywnej marihuanie, normalnej. A CBD to jest takie piwo bezalkoholowe, nie?
0: Dobra, to mogę ci opowiedzieć dalszą historię, dlaczego jestem wkurwiony. Słuchaj tutaj, są takie coffee shopy w Holandii, gdzie na tablicy pisze ci tam haszysz po prawej stronie to, o czym ty mówisz, czyli marihuana, i tam pisze THC i CBD. I pisze tak. Amnezja, z tego co pamiętam, to było tak 35% CBD. Posłuchaj tu. Druga tabelka THC 0,02. Tam 0,05, ktoś tam miało znowu 0,02.
1: No, śladowe ilości THC są w tych
0: I
1: marihuanach,
0: słuchaj,
1: CBD.
0: tak. I ja to kupiłem i wiesz, nie mogłem, jak sobie zrobiłem jointa, to do połowy jak spaliłem, to poszedłem spać. Obudziłem się za 2 godziny. Cieszyłem się, że nie spaliłem mieszkania, bo mnie wycięło. I słuchaj, poczekaj, daj mi skończyć. Wracając do tej tablicy i do prawa polskiego, ja się tak zacząłem zastanawiać, no to do chuja pana, czym się ta amnezja z tego coffee shopa, po której poszedłem spać, nie wiem, że THC to są halucynacje, CBD to jest ta
1: Żadne
0: jakby...
1: halucynacje. W ogóle jesteś, sorry, przepraszam, że
0: Słuchaj,
1: tak powiem, ale
0: czym się
1: jesteś,
0: różni to,
1: sorry, że tak
0: co wy
1: powiem, jesteś
0: kupujecie, od
1: ignorantem
0: tego, co jest w
1: zupełnie.
0: coffee shopie?
1: Jesteś
0: Niczym.
1: ignorantem
0: Wy
1: zupełnie.
0: mówicie na to medyczna... Słuchaj, co robi THC? Robi halucynacje, ale
1: Nie ma żadnych halucynacji.
0: CBD cię upierdala, jak
1: Nie
0: się mówi. Taka jest
1: upierdala cię.
0: alkohol.
1: Lekko cię
0: Jezu,
1: może
0: dobra.
1: wyciszyć i uspokoić
0: Upierdala.
1: CBD.
0: Tam się
1: THC,
0: kilka,
1: z
0: ty
1: kolei po
0: idziesz
1: THC,
0: spać. Dobra,
1: gadasz
0: dobra.
1: same, przepraszam, że tak powiem, no, same głupotki gadasz cały czas, no więc.
0: Wyciszam mikrofon, bo ja już nie wiem, co ja gadam. Bo już jest
1: No,
0: pół do
1: bo
0: cholera
1: głupotki gadasz,
0: szóstej.
1: no.
0: No, przepraszam,
1: THC.
0: trochę, ale półprawdy powiedziałem.
1: Nie, nawet ćwierć nie było,
0: Nawet
1: niestety.
0: ćwierćcie. Dobra, 1/10, no.
2: No nie, no gdzie? Słuchaj, to CBD to jest na jak masz jakieś choroby czy coś takiego i się nie potrafisz zrelaksować, to cię niby ma relaksować, ale to i tak moim zdaniem nie działa. Tak
0: Działa
2: naprawdę.
0: właśnie. I,
2: To jest
0: słuchaj,
2: właśnie jak piwo bezalkoholowe. Pijesz, pijesz,
0: nie.
2: efektu żadnego. To
0: Bo
2: jest,
0: ci
2: ładnie pachnie i wygląda, ale działania nie ma żadnego.
0: CBD ma zrobić z ciebie więcej niż relanium. Macie nie dość, że zamulić, to tobie się zachce spać, mimo że jest druga połówka.
2: Dobra, ale nie ma, może i tak jest, ja nie wiem, ja to tylko
0: Ono
2: raz
0: tylko robi na sen, ono
2: słyszałem, że
0: tylko
2: to
0: cię
2: takie.
0: zamula. Nic więcej,
2: Ale
0: CBD.
2: to nawet nie zamula, to nie ma żadnego efektu. Po prostu tyle, że się czujesz może zrelaksowany, ale tak naprawdę to
0: Nie,
2: jest
0: bo
2: jakaś
0: dużo ludzi
2: placebo.
0: ma
1: Tak,
0: kłopoty
1: to
0: iść
1: meliski
0: ze
1: się
0: snem.
1: napi, meliski, no.
0: Ale dużo ludzi ma kłopoty ze snem i są znerwicowani, ponieważ źle się sypiają. I jak meliska, naprawdę wiesz, jak się człowiek wysypie, tak ja na przykład się tam drzemnąłem. Jestem innym człowiekiem niż koło 11.
2: No to weź sobie
0: Przepraszam.
2: zapalisy, wypij i spać. No po co masz
0: Właśnie
2: problem?
0: nie, alkohol właśnie jest
2: Taki
0: zły.
2: kur...
0: Nie, zły jest alkohol. Ja już ograniczam alkohol, bo skompromitowałem się na tyle,

0: że już tego nie chcę robić. Codzienność.
1: No, też się staram trochę mniej pić, ale znów trochę dzisiaj sobie tam coś dźwięknąłem. I zapaliłem sobie też coś. Czemu nie? W sumie sobota. Wszystko dla ludzi. Grunt, żeby się w tym nie pogubić i żeby to nie zdominowało naszego życia.
2: Dasz radę krawiec z 0,7 wypić? Wódki przez jedną noc?
0: Wszystko trzeba robić, żeby nas nie zmiotło z plaży.
1: Dałbym chyba radę.
0: Nas zmiecie z plaży.
1: Na pewno połówkę dałbym radę spokojnie, bo już mi się często zdarzało. Tyle wypić, a 0,7... No, chyba też. Tak, wiesz, powolutku, na spokojnie to by pękł.
0: Ale
1: pękł
0: co, flakon. Juliusz, na trzech to wypijemy 0,7. Stawiaj.
1: No, mowa tutaj jest ona na jednego, nie?
2: To ja sam wypijam. Ja ci mówię, ja mam wysoką...
0: Ale to trzeba byłoby zlot zrobić, jakieś ognisko. Ja zapraszam w Bieszczady. Wynajmiemy tam, ja wynajmę domek, dobra. Jak to wynajmę, to was zaproszę kiedyś.
1: No to rób, słuchaj, zlot jakiś nocników.
0: A kurde, słuchaj, jak się wojna skończy, pandemia, to tak.
2: Pijąc dwie banie na godzinę, 0,7, to spokojnie przez 7 godzin.
0: Ale wiesz co, to jest śmieszne.
2: Tak jedną na pół godziny, żeby sobie wziąć.
0: Ale byśmy się zagadali po wódce. Byśmy przerywali się do 5 rano. Sorry, która jest godzina? Jest... Pół do 6. Ale jestem głupi.
2: Ja coś czuję, że jeden z nas próbuje być fajny na siłę.
0: Nie, to ja.
1: Ale jednak powiem wam, że zimna wódka lepiej wchodzi. To jest taka oczywistość, nie? Że wódeczka powinna być zmrożona, wiadomo, ale jednak zimna wódeczka, ciepła wódeczka to jest różnica.
0: Ale ty robisz to specjalnie, żebym został alkoholikiem, naprawdę. Bo ty mnie kusisz jak naprawdę Piotr Archanioł przychodzący z flaszką zmrożonej wódki. Takie, wiesz, są takie, wiesz, fanfary, wiesz, tam te wizualizacje, bo teraz mamy, jak to się nazywa, że na niebie wyświetlają, co się ten Gabriel...
1: Hologramy, albo jakieś blubimy.
0: Tak, blubim i tutaj ja tutaj widzę aniołki z lewej, z drugiej strony i widzę ciebie i tak, taką flaszkę zmrożoną i tu jeszcze takie, wiesz, gwiazdeczki. O kurde, grafiką można naprawdę...
1: Jakiś taki najlepszy, nie wiem, najwyższej jakości absolucik, czy jakiś Smirnow, czy jakiś wysokiej jakości Smirnow, tak, jeszcze tak, z takim szronem na butelce.
0: Ale jeszcze tło musi być.
2: Alkoholizm to jest kwestia kontroli, tak naprawdę. Jeżeli masz kontrolę nad piciem, to
1: nie mówcie jednocześnie, proszę, Arturze, daj Michałowi powiedzieć.
2: Alkoholizm to jest kwestia kontroli. Jeżeli ty kontrolujesz picie, to jest wszystko okej. Jeżeli picie kontroluje ciebie, to jest to jest lipa już wtedy. Ja na przykład wam powiem, że ja sobie w tym tygodniu zaplanowałem, że będę pił cały tydzień. Znaczy wieczorem pod wieczór albo w ogóle w nocy, nie? Żeby nie było. Zaplanowałem sobie chlanie przez 7 dni, dzień w dzień. I nie daję rady na przykład. Nie? Już na przykład wiem, że jutro alkoholu nie dotknę. Dzisiaj to tylko piwerka tak sobie dopijam. Tam dwa dni temu sobie wypiłem 0,7.
0: Ale ja mam większy problem.
2: I nie daję rady. Ja na przykład choćbym chciał, to nie daję rady pić przez cały tydzień. No, nie potrafię.
0: Dobra, to ja mam większy problem, jeżeli mogę się wtrącić. Ja mogę pić, tylko że już jest lodówka pusta. W bagażniku w aucie mam zarąbane wszystko, bo nakupowałem tak, żeby nie wychodzić z domu, a tak lubię zrobić sobie zakupy i tam mam tam kwestia jest taka, że sąsiedzi zobaczą, że chodzę wężem, no trochę wstyd wyciągać piwo o tej porze jeszcze rano gdzie dzieci do szkoły chodzą, także lepiej pójdę się położyć.
2: A ty mieszkasz na wsi gdzieś, czy w mieście?
1: No słychać przecież, że na wsi. No.
0: Na wsi. Ptaszki. Słychać ptaszki? No właśnie.
1: Ja nie, co innego miałem na myśli, ale nieważne. Tak? Żarcik.
2: Czy jesteś kolego wyższy od tej słomy?
0: Nie, słuchaj, wiesz co, nie, ja właśnie lubię takie docinki i wiesz co, fajnie, że krawiec jest taki ostrożny, bo nie z każdym może tak zażartować, a ze mną możesz jechać, kurde, po bandzie, naprawdę.
1: No to równiacha jesteś, dobra.
2: Ile wzrostu ci ta słoma w butach dodaje? Zapytam wprost.
0: Ale pytasz o centymetry, kilogramy, czy...
2: Nie, o centymetry, no. Ile wyższy jesteś?
0: No, 18 centymetrów.
2: To jęczmień czy żyto, że tam napakowałeś te buty?
0: No nie, nie, morkisz jest. Nie, nie morkisz, orkisz, przepraszam.
2: A nosisz gumioki?
0: Noszę cholewioki.
2: Cholewioki.
0: No to... Ale nie, dobra, nie zniżajmy poziomu rozmowy, wiesz,
2: żartujmy sobie. Są przydatne, ja kiedyś pracowałem na farmie, to miałem takie gumofilce, człowieku, że to nikt takich nie miał, nie?
0: Nie, ja współczuję tym osobom, bo wiesz co, doświadczenie mieć, a trwać w takim stanie, to są dwie różne rzeczy, wiesz. To nie jest ujma, że nawet pracowałeś na wysypisku śmieci.
1: No psycho pracował właśnie na wysypisku.
0: Ja też.
1: O proszę. No,
3: to mamy... Ja nie pracowałem na wysypisku śmieci. Co ty, krawiec, opierdalasz?
2: Psycho jesteś na...
0: Cześć, psycho.
3: Cześć, mordy. Krawiec tu ściemnia, bo ja pracowałem w elektrośmieciach i to nie było wysypisko, tylko to było rozpierdalanie śmieci na części, a później i na śmieci.
0: Ale też ciężko jest, to kurwa prawie to samo, no.
3: Dobra, ale ja też podziw mam, że tak długo krawiec nadaje, bo ja już zdążyłem się zdrzemnąć, a dalej audycja.
0: Ja włączam o 5 rano, chcę słuchać, co oni nadawali, a on dalej na żywo leci.
1: Psycho, a co takie pytanie do ciebie,
0: dalej
1: co czujesz, co czułeś napierdalając tym kafarem, tym młotem wielkim w tą starą pralkę, jak ona się rozpadała na części i wiedziałeś już, że tego się nie da odtworzyć, to już jest zniszczone na zawsze.
3: Wiesz co, naprawdę, szczerze tak powiem ci, że to było dla mnie takie przeżycie, jakbym jakieś zabytki muzealne rozwalał. Jak ci to określić? Tak jakbym stary Atari na przykład by się trafiło.
0: Zostaw mi Atari, nie rozwalaj go. Kupię.
3: Nie, no ja już tam nie pracuję, ale były tam w innym elektrodziale. Takie były przypadki. Ale z tego się już nie było stamtąd wynieść, nie?
0: Jezu,
2: Psycho, ile ty masz lat?
3: To więcej niż ty, ale dobra, spoko.
2: Nie wydaje mi się, myślę, że masz 23, może 4.
0: No jak za Atari, to retro,
3: ja mam więcej krawiec. Więcej niż krawiec trochę, ale dobra.
2: Nie wydaje mi się, no ale dobra.
0: Umiesz programować w Basicu?
3: Kiedyś próbowałem, ale...
0: Umiesz czytywać gry na Commodore albo na Rally?
3: Boże, co to za testy są...
0: Czy wychodziłeś z pokoju, jak cię wczytywała gra?
3: No kurwa, na pół godziny co najmniej.
2: A to mówiłeś, że na zasiłek czekasz, to co?
0: Ale
2: na zasiłek, a tu w robocie robisz? O, że donos napisane.
0: O ty, donos.
1: Okienko, wesołe minuty, świerszczyk, miś, mówi to panu coś, panie psycho?
2: Od razu do partii, do PiSu trzeba tam, do Morawieckiego.
3: Dobra, zapierdaj, kurwa, ej, idę stąd, kurwa, bo już.
0: Dobra, nie obrażajcie, czekaj, ja ataki na mnie. Czekajcie, cicho, zmieniam temat. Ja mam takie pytanie, bo to jest ewenement. Krawiec, powiedz mi, jak to jest przetrwać całą noc i nie wypić ani kieliszka?
2: Nie wiem, on tego nie wie.
1: Nie wiem tego.
3: Zapytaj ani kieliszek.
1: Nie mam pojęcia, Arturze, jak to jest.
0: No ale ty to zrobiłeś.
1: Nie.
0: To jest, nie masz pojęcia.
2: Prawie sprowadziłeś kiedyś audycję w piątek na trzeźwo.
0: No on jest cały czas trzeźwy.
1: Nie przypominam sobie.
2: No. Prawidłowo.
1: No, ale mogło być coś takiego. Kiedyś.
3: Artur, dlaczego... Cicho. Artur, dlaczego ja mam bana u ciebie na tym...
0: Ale przepraszam cię, już się zapraszam cię. Nie, zostałeś odbanowany ostatnio przecież. Jest w porządku.
3: Tak, to daj mi zaproszenie jeszcze raz.
0: Kurde.
1: A co, gdzie ty tam bywasz u Artura? Co Artur ma?
0: Artur to jest taki pornograficzny serwer psychopatów. Jezu.
2: Jak masz taki właśnie, no...
1: Artur rozbawiony sam swoimi żartami cały czas.
0: Nie, po prostu wpadłem w samo uwielbienie, patrzę do lustra i zaczynam walić konia.
3: Pokaż.
2: To jak...
0: Pokaż!
2: Psychopaci się podobno zachwycają sami sobą.
0: Nie, wiesz co, nigdy się nie spodziewałem, że będzie za 15 szósta w niedzielę.
2: Ja się kiedyś interesowałem psychopatią i ogólnie tymi zjawiskami wszystkimi, kryminologią, takimi rzeczami. Znaczy dalej się w sumie interesuję kryminologią.
0: Czy ja jestem psychopatą?
2: Nie mam wystarczającej, wiesz, ilości dowodów, żeby to stwierdzić, ale wiesz, taki sztuczny śmiech i samozachwyt to jest jednak...
0: Tak. Chopaty. To są narkotyki po prostu i brak snu.
2: No, to też jest możliwe, no. Ale nie, jeszcze jakby miał brak empatii na przykład i do tego sady.
0: No nie, wiesz co, miałem taką sytuację.
2: Odrodzenie.
0: Nie, to ja słuchałem takich rzeczy. Czekaj, bo muszę kosmosa pierwszy do znajomych dostać, bo nawet go nie mam znajomych, cholera. Słuchaj, sytuacja jest taka, napierdalasz autem. I ptaszek się zawiesza na jezdni. Miałeś coś takiego?
2: Jeszcze raz? Że co się zawiesza na
0: Wir.
1: Ptaszek.
0: Tak.
1: Muszę. Ptaszek?
0: Tak. Gdzieś jest zawieszony. Nie wiem, co mu się dzieje. On się nie zachowuje naturalnie. No, nie można posądzić, że ptaki coś śpają, ale się zawiesił chłopak. Kurwa, nie. Widzisz.
2: Miałem taką sytuację.
0: Słuchaj, miałem taką sytuację z tym, z gołębiami. Generalnie gołębi nie lubię, bo to są kurwa szczury lotne, ale to był kurde, wiesz, ten czarny z żółtym, ten co ładnie śpiewa, nie? Jak oni się tam nazywają? Jeszcze o
2: większość.
0: I słuchaj, tutaj, nie, i wiesz, ja sobie myślę, że gość się żartuje, nie? Bo to tak są fajnie inteligentne, nie? I chuj, nie? Gość zawieszony. Autentycznie, kurwa, po hamulcach. Tak patrzę, kurwa, przejechałem gościa, czy nie? Nie, akurat się zatrzymałem, gość wylatuje. Nie, gość się, kurwa, tak zawiesił. Autentycznie. Nie wiem, co się dzieje z... I to samo się...
2: A w sensie, że nie wziął pod uwagę, że samochód rozpędzony na niego jedzie.
0: Tak, ale on mnie widział już z daleka, nie? Ja się... I wiesz, inne ptaki, bo to było coś takiego, że tam... Coś tam było na jezdni rozsypane, nie? One tam sobie jadły, nie? Tam było 7 ptaszków, 2 gołębie, nie wiem, te czarne 3 i tam 2 inne.
2: Może chciał cię zdominować po prostu.
0: Nie, ja jadę, nie?
2: Zwalniam. Ja, nie? I ty dałeś po hamulcach, on odleciał, stwierdził, ty frajerze.
0: Nie, 60, nie, coś się dzieje, kurde, wiesz... Dobra. Nie będę się tutaj otwierał, nie?
3: Na to
2: mów, no ja rozumiem, o co ci chodzi. No jechałeś samochodem, tak i tak.
0: Ale ile razy miałeś... Inaczej, dobra, to ja zadam konkretnie. Ile razy jadąc samochodem miałeś okazję zabić zwierzę? Nieważne, czy to był królik, czy to był ptak. Ile razy? Ile razy skorzystałeś z tego prawa?
2: Kurczę, ogólnie to bym w ogóle, wiesz, się wolał zatrzymać, albo ominąć, albo coś takiego, nie?
0: Ile razy miałeś sytuacji, że miałeś możliwość zabić zwierzę? Ja jakieś ostatnie 2 lata, 6 lat...
2: Bym wolał człowieka chyba zabić.
0: Ale czy to jest przypadek. No człowieka też miałem okazję zabić, dobra.
3: Można człowieka zabić.
0: Nie masz. Ale skurwysynie. Dobra, banujemy to. Ta wypowiedź została banowana, nie wiem o czym mówiłeś w tej chwili. Podobno Aleksander Jabłonowski wyszedł, co wy na to? Czy zasługuje na więzienie? Czy zasługuje, żeby mu żonę zabili? Czy zasługuje...
3: Idź sobie do Rady Menesa pogadać o takich rzeczach. Tutaj się o wolność słowa...
0: Nienawidzę Rambo i nagrywam Disa na niego. Trochę Wilku mnie wyprzedził, ale Dis będzie chyba jutro.
1: O, to a można będzie puścić w nocnym radio?
0: Zrobię... Tak, oczywiście. Będzie beka w chuj. Nie będzie... Słuchaj... Teoretycznie nikt się nie może przyczepić, że to było na niego. To tam nic nie będzie dopowiedziane. To będzie takie... smaczek.
3: A mogę ja się dołączyć do tego Disa?
0: Tak, ale ja muszę pojechać, kurczę, wiesz, na ten... Na
3: to wypierdalaj. To ja sobie swojego Disa nagram też.
0: Wszyscy nagrywajcie Disa. Oczywiście, że tak.
1: A tymczasem w konkursie, w finale Eurowizji zwyciężyła Ukraina. To wielkie zdziwienie tutaj, zaskoczenie.
3: Zdziwienie, kurwa, Maciek.
1: Naprawdę, jak ja się nie spodziewałem, że Ukraina... Ale wiecie co, to tak się mówi, że ta Eurowizja taka upolityczniona i że tam na potrzebę chwili wygrywa ten, kto akurat ma wygrać i tak dalej, ale to głosem ludzi niby...
0: Tak, oczywiście. Lud zagłosował.
2: A Polska w które miejsce?
1: Ale to też jest jakby normalne, że Ukraina jest na ustach wszystkich i w głowach wielu ludzi dzisiaj. No więc zagłosowali, tak przyszło im do głowy. No Ukraina, no. Jakoś tam może taki gest, w tym głosie jest też taki gest... Proszę się tam... Proszę się odwracać, jak się kaszle kicha. Nie wiem na którym, ale Polska nie była ani w gronie faworytów wśród Euro.
0: Na ostatnim Polski nie było.
1: Jurorzy, według jurorów...
2: W tej Ukrainie i co, nawet drugiego miejsca nie dostaliśmy za to?
0: Nie. Dostaliśmy ostatnie.
1: Dobra, słuchajcie panowie, to ten, dzięki za telefon i w ogóle, no, dobra, może psycho tu zostawię, bo
3: dobra,
1: się przed chwilą dołączył.
3: Dobra, to my sobie tu jeszcze pogadamy.
1: No, trzymaj się Arturze, dzięki za telefonik, cześć.
0: Hej, hej.
1: Michale, ty też, wszystkiego dobrego i tak dalej, no.
2: Siema, no.
3: Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć, że zdążymy na muszę poranną, na 6 rano.
1: Tak? No faktycznie, tak. Niedziela. O której są msze? Mówisz o której
3: nie
1: jest
3: wiem,
1: poranna?
3: Nie wiem, miałem pojęcia, chyba o 6 pierwsza, albo 5 była, albo 7 będzie. Ale po fajkę muszę iść, bo kurwa sklep od 6 otwierają. A mi się jarać chce, jak psu jeść kiełbasę. Dziękuję, dobranoc, cześć.
1: No dobra, co, cześć.
3: Chyba, że chcesz ze mną jeszcze opowiadać coś.
1: Nie.
3: To nie, to jest dalej.
1: No właśnie. Trzy kraje, które były typowane przez jurorów, to Wielka Brytania, Szwecja i Hiszpania. A wśród widzów, no to widać było, że duże szanse mają Ukraina, która zdobyła 631 punktów, Wielka Brytania i Hiszpania. No, czyli ta Wielka Brytania i Hiszpania się powtarzają. No, w sumie to normalne zjawisko, że ludzie zagłosowali na Ukrainę, że mieli gdzieś tam na względzie tą Ukrainę, że to im przyszło do głowy i tak dalej, no bo... No od tego się nie ucieknie, no może taka Eurowizja musi być trochę na czasie zawsze i trzeba brać pod uwagę, że będzie to płynęło na fali aktualnych wydarzeń. Widzę tutaj właśnie gwiazdorów z Ukrainy. No, tu taki wydzierany jakiś koleś, drugi w takiej czapce jakby chłopskiej właśnie z dawnych czasów, jakaś chłopskie takie nakrycie głowy. W ogóle mają takie kubraki. Dziś powraca ten styl taki ludowy, nie? Właśnie jakieś stroje stylizowane na ludowe. Też mówiłem o tych rosyjskich bajkach, w których właściwie cały czas przewija się ten motyw właśnie życia gdzieś na wsi, na odludziu zupełnym. Chatka, las, zwierzątka i żyje sobie tam jakiś miś, jakaś dziewczynka, jakiś kot, wróbel, nie? To jest fajne nawet, to jest fajne. To pozwala się tak trochę oderwać. No chyba nie chcemy, żeby bajki, baśnie, to żeby tam biegali z komórkami, nie? I jeździli drogimi samochodami i szpanowali, jakie to mają, nie wiem, fajne ciuchy. Właśnie takie proste życie. To mi się nawet podoba. Myślę, że to dobry kierunek. No, a dziś jest niedziela niehandlowa, czyli zakupy zrobicie ewentualnie w Żabce albo na stacji benzynowej.

Jaki błąd Matrixa? Jam ci to coś tutaj donosi, że się zawiesił. Matrix się zawiesił? Co, może połączenie zerwało, czy coś? Chyba działa wszystko.

Przypominam, że dziś będzie jeszcze audycja o 21:00, audycja, w której pojawią się Czektul i Ania. Także także słuchajcie, już trochę śpiący jestem, trochę mi się już miesza faktycznie rzeczywistość, Matrix mi się trochę miesza. No, tak siedzę, bo siedzę, bo tutaj się domagał pan Wiesław Paleta, ale tak powoli już odpadam, więc nie wiem, co tu jeszcze dodać. Nic dodać, nic ująć, no. Niektórzy tu zapomnieli, że niedziela. Niektórzy dopiero przychodzą, dopiero się obudzili. Cześć, Christopher. Ciekawe, jak tam wypadło show Fame MMA. To tak zawsze starałem się oglądać, a dzisiaj właśnie dałem sobie spokój. Już nie chcę tych walk pato streamerów oglądać. Ale w sumie mnie tam może jedna walka może by mnie zaciekawiła jakoś. No i tak, no i przyjdzie właśnie się położyć teraz spać. Wstać właśnie tak jak RKAT o 16:00.

z takich naszych polskich przebojów na Eurowizję, to faktycznie dobre było to Keine Grenzen, Żadnych Granic, Ich Troje. Nawet dawało radę. Było dobrze pomyślane, bo tam była czasem był refren śpiewany właśnie po niemiecku, chwilami po rosyjsku. To musiało się spodobać różnym narodom, nie? No i sam taki przekaz, że właśnie może zlikwidujmy te granice, żadnych podziałów, żadnych granic, że te granice symbolizują, urzeczywistniają w dużym stopniu te nasze podziały, różnice, to, że gdzieś tam się oddzielamy od siebie, taki mur, nie? Więc coś tam do przemyślenia. To była też piosenka o tym, żeby wybaczyć sobie dawne winy, żeby sobie w końcu podać rękę, spróbować przynajmniej. Tam są takie sceny właśnie, gdzie jakiś stary Niemiec ze starym Polakiem się patrzą na siebie, nie? Tam spojrzenia pełne wyrzutu. No. Divide et Impera pisze, oglądałem dwie walki, Fame MMA, Shelly Parke, Muran Alanik. Mm-hmm. No, wcześniej była już informacja, że Alan przegrał z Murańskim. Ale ciekawi mnie właśnie, jaki jest wynik walki Shelly Park. Tak ciężko mi sobie wyobrazić, że Park przegrywa, nie? Inaczej ewentualnie niż na punkty jakąś tam decyzją kontrowersyjną jurorów. Jedni sędziowie byli za tym, drudzy za tamtym. Ale ciężko mi sobie go wyobrazić, że pada na deski, nie? Że jest knockout, KO. Czy że jest jakaś nawet dyskwalifikacja, więc spodziewam się, że walka odbyła się na tyle rund, na ile była zakontraktowana. No ale uchyl rąbka tajemnicy i powiedz, kto tam wygrał. Ja stawiam, że Park wygrał. Jednak co UFC, to UFC, nie? Nawet jeśli był tam jakimś tam drugoplanowym zawodnikiem, to jednak to jest dobra liga. Zdominował Shelly'ego już w stójce. Może jeszcze gdzieś znajdę sobie na YouTubie. Zobaczę, bo mnie akurat ta walka mnie ciekawi, nie? Bo gdzieś tam śledzę poczynania Normana Parka tutaj w Polsce.

A ktoś tam z kimś się miał napierdalać w klatce rzymskiej w formule K1. Przypomnisz, Divide et Impera, kto tam miał taki pojedynek stoczyć? W tej małej rzymskiej klatce w K1. Kto to miał? Czy to właśnie nie był Park i Szeliga? Już nie pamiętam, kurde. Może nawet troszkę żałuję, że sobie nie obejrzałem. Tak troszkę, bo jednak lubię walki, lubię walki. Lubię rywalizację, pooglądać sobie, jak tam się... ale też... ja widziałem te pierwsze dwie darmowe walki, które były na YouTubie, no i walka dziewczyn, no okej, no. Aha, Shelly Park, to była ta klatka rzymska, tak? Liczony już Szeliga był w rundzie tej bokserskiej, dobił go w kolejnej na ziemi, znęcał się, obnażył, tak, to było w klatce tej rzymskiej, tak? No bo ten Szeliga, on strasznie tak kozaczył i się nieelegancko zachował, takim chamem był, nie? Ciągle zaczepiał tego Parka i go tak wyzywał go obelżywie cały czas. No to w końcu i tak mówiło się, że Park, mimo że trzyma nerwy na wodzy, to tak już się w nim zaczyna gotować, nie? No więc nie dziwię się, że upokorzył rywala. Jak można nie pić i nie spać do 6 rano, to niemożliwe. Krawiec to Superman. Panie Erkat, po raz kolejny powtarzam, że nie zaliczam się do ludzi, którzy nie pili nic. Wypiłem sobie trochę. I to nawet tak trochę sobie dzisiaj tu wypiłem. No. Ale to też się kupy nie trzyma twoja tu wątpliwość, bo właśnie jak człowiek pije, no to bardziej chyba jest skory do tego, żeby w końcu się gdzieś tam kimnąć, walnąć, nie? Więc alkohol raczej nie sprzyja temu. Co innego, gdybym kawę pił albo energetyki przez ten wieczór, no to mógłbyś napisać, no piję energetyki cały wieczór i na nogach, no. A za alko to tak w drugą stronę bardziej, nie? Piwo to w ogóle zamula, usypia, a jeszcze woda, no to jeszcze, ale też w końcu organizm odmawia posłuszeństwa, no i wtedy jest już ciężko jakoś utrzymać formę. Nie kłam, ha, ha, ha, ha. No ale co mam kłamać, że kłamiesz, że piłem? To jest to kłamstwo moje? Nie. Nie kłamię. Piłem trochę. Jeszcze bym się napił w sumie. No ale staram się nie pić tak dużo teraz, bo już wątroba powoli odmawia posłuszeństwa. Tak widzę, że jak nie piję, to mam na twarzy na przykład normalną cerę, nie? A od tego picia mi się takie jakieś zaczerwienienia zaczęły robić i to jest oznaka, że ponoć, że wątroba już trochę nie wydala. No więc ograniczam, no. To już taki wiek, gdzie nie ma tej odporności. W sumie to ja bardzo dużo alkoholu w życiu wypiłem. To hektolitry alkohol. W sumie gdzieś tam od nastolatka ostro imprezowałem z różnymi tam ekipami, z jedną, z drugą, z trzecią, czwartą. I cały czas gdzieś tam to alkohol się pojawiało w dużych ilościach, nie? No więc w końcu organizm zaczyna się poddawać i stwierdzać, że krawiec nie rokuje najlepiej. I że można sobie już dać spokój z tą regeneracją. No i trzeba uważać na siebie trochę. Niestety.

Może dlatego właśnie, że tyle w życiu chlałem, to stąd niezła kondycja i odporność na te rzeczy. Mógłbym startować w jakimś Alkomaster. No, się zgadzam z psycho, że kto pije i pali, ten nie ma robali.

zaraz Jan Blachowicz UFC. Sorry. No, się rozkaszlałem. Się rozkaszlałem, bo wiecie, takie ostatnio prezenty fajne dostaję tu od ludzi, nie? To się trochę rozkaszlałem. No. Powiem wam tak, po żadną inną paczkę nie biegłem z takim przytupem i tak na skrzydłach, jak po jedną z ostatnich. No. Pozdrawiam szanownego dobrodzieja, kochanego. Nie będę może wymieniał tutaj, bo lepiej za dużo nie mówić. Dzięki wielkie, słuchajcie, za wsparcie. Cieszę się jak głupi z donejcików. Trochę dzisiaj sianka pod obrusik wpadło. No, a ja muszę odnaleźć w sobie jakąś nową wenę, nowe pomysły na to wszystko, na radyjko i coś tutaj wymyślić. Coś nowego. Po prostu potrzebuję odmiany. Odmiany, która sprawi, że zacznę czerpać znów większą frajdę z tego. Co nie znaczy, że jest jakoś tragicznie, jakoś strasznie źle. Normalnie jest w miarę. No. Normalne zjawisko, że się trochę mniej chce. A więc trzeba po prostu to jakoś naprawić. No. Krawcze, zauważ, że większość krzykaczy z Fame to tylko mordoklapy. Kończy się szopka, jak wchodzą do oktagonu. Śmiechu warci są pajacyki. Ubaw mam przedni. No, no, ale musisz brać pod uwagę, że to są, wiesz, że to są celebryci, że to są freak fighterzy, no, freaki. No to świat freaków się rządzi trochę swoimi prawami, chociaż te walki niestety zbyt często zawodzą, w tym sensie, że walka się szybko kończy, jeden drugiego obala, dobija i 10 sekund trwała walka, nie, więc zero emocji, zero show, zero czegokolwiek. Jest trochę, jest to ryzyko, to jest taki hazard. Zapłacisz za bilet i czy w ogóle coś obejrzysz ciekawego? No nie wiadomo, może tak, może nie. Jeśli będzie to coś ciekawego, to być może to w ogóle nie będzie walka, tylko ktoś tam kogoś za kulisami oblał kefirem i tamten się wkurzył i opluł dziewczynę tamtego i jakieś takie wydarzenia. No, tak, taki Kononowicz, nie? Ja chcę walkę z Bartłomiej Rybka TV. No ale to nie wiemy, kim jesteś, Erkat. Czy jesteś dostatecznie znanym kimś? Się ukrywasz pod tutaj pseudonimem innym, a cię znamy w ogóle? Bo wiesz, żeby walczyć z kimś tutaj rozpoznawalnym, to też musisz być tutaj jakąś gwiazdą. A Rybka, gdyby tu było jakieś MMA, to Rybka mógłby akurat się zgodzić, bo on coś tam trenował. Gdzieś tam widziałem w rękawicach, coś tam walił w jakieś worki, to coś tam trenował. No.

Dobra, żegnam się z wami, postaram się jakoś wpaść za niedługo, no jak się uda, jak będzie wena, jak będą chęci, to wpadnę z jakimiś takimi audycjami może konkretniejszymi, w końcu jakiś temacik przygotuję. No nawet mi się trochę chce, może być, no nie jest źle, grunt to się jakoś rozpędzić z tym wszystkim i zacząć coś robić, to potem już jest lepiej. No, także idźcie spać, już za oknami słoneczko świeci. No i do usłyszonka.

I jestem z powrotem. Troszkę z tyrany. Ale nadal jeszcze w stanie używalności. Zobaczymy, jak tam pójdzie z afterkiem, z luźnymi gadkami afterowymi. No kiedyś to się mówiło właśnie aftery. Robimy after party. Tak po prostu się mówiło. Właściwie to chyba kapitan Tomek Muppet po raz pierwszy zaczął nazywać konkretnie swoje luźnogadkowe audycje. No tak w naszym gronie, nie? Być może inni to też jakoś tam robili. Może nawet wcześniej, chociaż jakie tam wcześniej, to my byliśmy pierwsi. Ale no właśnie pojawiła się wieczorowa pora. To były też takie, trochę takie luźne gadki, oczywiście w innym stylu, inna nieco tematyka. Ale przypominało to w sumie te stare, dobre aftery. Dzisiaj też czasami mówimy aftery, no ale różni nadający zaczynają właśnie używać własnych nazw autorskich, co jest zrozumiałe. Każdy chce mieć coś swojego, coś autorskiego i nie sprawdziła się do końca ta koncepcja, żeby pod szyldem luźne gadki, aby różni nadający tutaj nadawali. No, może z wyjątkiem potrzeby, który jakoś się jakoś nie miał obiekcji, żeby pod tą marką też nadawać swoje luźne gadki potrzebowskie. No właśnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie.

ale się zakładek narobiło w tej przeglądarce. Niestety jest tak, że duża liczba zakładek sprawia, że zaczyna się wszystko mulić. Trzeba to zamykać. Myślimy z potrzebą, żeby nagrać audycję o nadawaniu, ale tak może bardziej od technicznej strony potraktować temat. Jak sobie poustawiać, skonfigurować, różne takie triki, ale też takie podpowiedzi, jak zrobić, żeby to miało ręce i nogi, nie? Żeby było jednak może to intro jakieś, rozpoczęcie odpowiednie, żeby jakoś zamknąć klamrą na końcu. No, wielu z naszych nadających już to czai doskonale, ale zawsze może coś jeszcze się znajdzie takiego, co możemy podpowiedzieć. Zebrać to do kupy i... tak, tak, też słyszałem, że Tomek ma być w teorii chaosu i ma być, uwaga, uwaga, tu niespodzianka o technologii cache. No, słabo to widzę, no skończy się tak, jak zawsze się kończy. A ma pan dowód? A ma pan dowód? No, ekscelencją. Badałoby w tym momencie mieć jakiś dowód na to wszystko. No i taka będzie rozmowa, nie? Tak to się skończy. Jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo, można dzwonić. Dowolne tematy w sumie. Tak szczerze mówiąc, to trochę mi się nie chce nawet tu siedzieć z wami. A skrawie, co ty mówisz tak nieładnie? Aż ty niedobry, ty nie wolno tak mówić do słuchaczy, że nie chce mi się siedzieć z wami. Nie chce mi się z wami gadać. Tak naprawdę to mi się chce. Gdyby mi się nie chciało, to bym zakończył i sobie coś tam innego robił. No ale mam jakąś taką cichą nadzieję, że to się jeszcze jakoś rozkręci. Interesowałem się ostatnio trochę tematem broni psychotronicznych. I tą organizacją popularną w Polsce Stop Elektronicznym Torturom. Coś takiego. No, taka organizacja społeczna, która zrzesza ludzi, którzy twierdzą, że przeprowadzane są na nich eksperymenty jakąś nieznaną, tajną jeszcze bronią, że robi to wojsko, służby, no i że są królikami doświadczalnymi, że testuje się na nich broń, która używa, no, nie do końca wiadomo czego, czy jakiś, nie wiem, pól elektromagnetycznych, czy wiązek, nie wiem, laserowych, czy mikrofali, czy też może jest to broń dźwiękowa. Mi się to nie wydaje aż takie bardzo szalone. Chińczycy dysponują już bardzo ciekawą bronią soniczną. Są to karabiny, które co ciekawe nie są zasilane ani prądem, ani tam jest zasilanie gazowe i strzela się jakąś właśnie wiązką dźwiękową, jakąś falą dźwiękową i no, tworzą takie bronie. Nie wiem, można podawać przykłady, kiedy służby właśnie eksperymentowały na ludziach. Wspomniałem nawet o tym podczas audycji z Bogumiłem. I to można by to nazwać psychotroniką. Jak mówiłem, psychotronika to jest taka jakby zawężona trochę parapsychologia, tylko to są bardziej takie rzeczy, które wydają się, które bardziej rokują, nie? Właśnie telepatia, eksperymenty może w stylu tych, które prowadził Masaru Emoto z wodą. To już od dawna, to już w latach 50.
I kiedy dzięki operacji Paperclip Amerykanom udało się pozyskać różnych nazistowskich naukowców, to zaczęto interesować się właśnie możliwościami komunikowania się na odległość, wpływania na innych ludzi siłą myśli, takimi technikami, które miałyby sprawić, że na przykład możemy kontrolować drugiego człowieka, jakiegoś dyplomatę obcego państwa, czy jakąś władzę obcą. No i eksperymentowano też z substancjami psychoaktywnymi mocno. I psychotronika to właściwie jakoś tak to pochodzi z Francji, ten termin. Czytałem, ale w Związku Radzieckim wiem, że używano to też właśnie tej nazwy, tego terminu psychotronika zamiast parapsychologia, no i też się bardzo interesowano, jakie to możliwości daje. Oczywiście możliwości dla wojska, możliwości dla rządu, nie było tutaj dobrej intencji raczej. No i różne niezbadane, to obejmuje też badanie różnych dziwnych rodzajów pól, jak na przykład pole morfogenetyczne, nie? Tego typu sprawy. No i dzisiaj znamy tajne, a później ujawnione projekty rządowe, których celem było właśnie zbadanie możliwości wpływania na ludzi, sprawdzanie też skuteczności hipnozy i też tworzenie serum prawdy na bazie, no, na przykład marihuany, jakaś taka, sprawdzano, czy można kogoś nafaszerować bardzo silną dawką marihuany, żeby on się taki szczery zrobił, czy mieszanie tam LSD z alkoholem właśnie. CIA prowadziło taki program o nazwie Bluebird. To była właśnie kontynuacja projektów niemieckich naukowców. I Bluebird był takim programem, który skupiał wiele drobnych innych programów CIA o podobnej tematyce. To zostało jakby zebrane do kupy i no i na większą skalę trochę zaczęto się zajmować różnymi tajemniczymi rzeczami. Takimi rzeczami, które w powszechnej opinii no, gdzieś tam są w sferze pseudonauki, no i spróbowano to zaadoptować do celów wojskowych. To, co zostało w końcu ujawnione, to ja bym to pomnożył razy dwa albo razy dziesięć nawet, bo wiadomo, że to, co my, obywatele, dostajemy, to jest zawsze jakaś tam mała część prawdy, ta mniej kontrowersyjna, mniej tajna, bo wiadomo też, że jeśli do czegoś faktycznie doszli, jeśli były jakieś sukcesy, to no to wiadomo, że nie zdradzą przepisu na jakąś tajną broń, wolą to trzymać w tajemnicy, jest to dość oczywiste. Wam też ktoś strzela smartfonem w nerkę? Pyta Mechrankesz. No tak, to oczywiście nawiązanie do teorii świętej pamięci już Marka Podleckiego, który no, tak twierdził, że... Znaczy ja się zastanawiałem ostatnio ponownie nad tematem właśnie Marka. Wiecie, że cały czas pojawiają się nowe komentarze pod tą audycją, która dotyczyła śmierci właśnie Marka Podleckiego. Jest tam już ponad 20 tysięcy odsłon, więc w naszej tutaj skali nocno-radiowej naprawdę imponujący wynik i cały czas tam ludzie komentują. No jest to był bardzo popularny człowiek jednak. Właśnie trochę mnie do zajęcia się tym tematem rzekomych elektronicznych tortur, eksperymentów na ludziach przeprowadzanych tu w Polsce zainspirowały mnie niektóre komentarze właśnie ludzi, którzy twierdzą, że czegoś takiego doświadczają. Oczywiście to łatwo jest wyśmiać i po prostu założyć, że są to ludzie zaburzeni psychicznie, którzy mają jakąś schizofrenię, którzy twierdzą, że, no, którzy w ten sposób sobie tłumaczą, tak, że ktoś mnie naświetla, ktoś mi słyszy ktoś mi głosy do głowy wtrynia, nie? Ale można się zastanowić na spokojnie,
nad tym, czy możliwe jest przesyłanie dźwięku bezpośrednio do czyjejś głowy. Na ile realne są eksperymenty typu Blue Beam Project, czyli tworzenie realistycznych hologramów, które miałyby zwodzić ludzkość. Wiecie co, spotkałem się z takimi wypowiedziami znanych, wpływowych, ważnych ludzi, którzy zahaczają o takie tematy i puszczają trochę parę z gęby, tak jakby chcieli się pochwalić, że nasz kraj już coś takiego ma, nie? Była jakaś taka sprawa, że pokazywano śmiercionośny pistolet na wodę, coś takiego. No to też temat sztucznego, nagłego wywołania u kogoś nowotwora albo zawału serca. Spotkałem się wcale nie w szurskich mediach, wcale nie w jakichś tam alternatywnych, tylko raczej w takich mainstreamowych, z opinią, że można za pomocą broni sonicznej wywołać u kogoś zawał. Można zwiększać ciśnienie na pewno bardzo u kogoś, krwi. No, nie wiem, taka... Być może są takie sposoby. No, na pewno są takie ciosy w sztukach walki, którymi można zabić człowieka, uderzając w serce i można wywołać właśnie, zawał serca powstaje, jeśli mięsień sercowy jest niedotleniony i obumiera na chwilę jakoś, coś takiego. I czy można spowodować takie obumarcie mięśnia sercowego, kierując właśnie jakąś wiązkę energii, dźwięku, czy lub wystawiając człowieka na efekty działania jakiegoś na przykład pola rentgenowskiego, promieniowania rentgenowskiego. Wiem, że niszczono ludzi, że służby w różnych krajach zamordystycznych, chyba właśnie w Związku Radzieckim, robili tak, że na przykład trzymano więźniów w celach, które były bardzo blisko właśnie maszyn do prześwietleń rentgenowskich i ci ludzie dostawali raka, nie? Tak czytałem. I no, tak jakoś dziwnie to jest, że ludzie, którzy wydają się niewygodni dla systemu, którzy ten system mocno kontestują i zaczynają być popularni, to no, często umierają albo na raka, albo na zawał serca. Jakaś taka prawidłowość jest, wydaje się. Projekt Bluebird został rozpoczęty w roku 49 już i trwał do roku 51, a następnie zastąpiono go programem Artichoke. Właściwie przebrandowano, zmieniono nazwę i co można o tym powiedzieć, o eksperymentach na ludziach? No, ludziom takim jak my się często nie mieści w głowie, że służby, wojsko, rządy mogą przeprowadzać na niczego niespodziewających się obywatelach tajne eksperymenty bez naszej wiedzy, z narażeniem życia, powodując u nas utratę zdrowia. No ale co w tym jest niezwykłego? Takie rzeczy się wielokrotnie odbywały. I to nie tylko rządy, ale też różne koncerny. Eksperymenty na jeszcze nieprzetestowanych szczepionkach, eksperymenty na bezdomnych. I raczej tak, ale raczej tak z przymrużeniem oka traktujemy ludzi, którzy twierdzą, że czegoś takiego doświadczyli, nie? Że ktoś używa, a tych ludzi to nawet sporo jest, wydaje się. I na przykład na Kubie ambasadorzy z innych krajów twierdzili, że... Zaraz powiem o tych, jakie konkretnie koncerny. Jak sobie zerknę do notatek, bo gdzieś tu mam to zapisane. Na Kubie właśnie w ambasadach dyplomaci twierdzili,

były konkretne potem komunikaty na przykład rządu amerykańskiego, że jeśli do tych dyplomatów, że jeśli czujecie, że coś się z wami dziwnego dzieje, słyszycie dźwięki jakieś w głowie, piski, nudności macie, to oddalcie się z tego miejsca. To były no, oficjalne komunikaty. Harry Anslinger to jest człowiek, którego można uznać za ojca wojny z narkotykami właściwie. I to właśnie wyobraźcie sobie, że ten jegomość, jako szef biura do spraw narkotyków, wydał pozwolenie na przeprowadzenie akcji, którą zainicjował oficer George Hunter White. I Hunter, udając artystę, podróżnika, zwabiał w ramach swojej służby, w ramach akcji, zwabiał do swojego apartamentu ludzi poznanych na imprezach i potajemnie testował na nich różne silne substancje psychoaktywne, jak LSD na przykład, czy pewnie jakieś jeszcze inne, i notował, i sprawdzał, i no, okazało się, że bad tripy były głównie, no ale to nie dziwota, no set and settings, nie? Jednak ma znaczenie bardzo duże. A tutaj on sobie siedział, alkohol też w tym był, no nie łączy się raczej. Huntera później przeniesiono do San Francisco i on kontynuował tam swoje badania w projekcie o nazwie Midnight Climax. I to już była grubsza sprawa, bo większy rozmach. Tam powstała sieć kontrolowanych przez CIA burdeli, w których uzależnione od narkotyków panie lekkich obyczajów przyjmowały klientów i też testowano narkotyki, różne dziwne rzeczy z tymi ludźmi robiono, a za lustrem weneckim siedzieli sobie i obserwowali wszystko ludzie w białych kitlach, naukowcy, cały eksperyment obserwowali, no ładnie się bawią, nie, z obywatelami. No i takie historie pokazują, że rządy przeprowadzają wątpliwe, bardzo wątpliwe moralnie eksperymenty za naszymi plecami. No i może tutaj ciekawym wynikiem tych eksperymentów jest to, że ci psychopaci różni na górze, to oni pewnie do dziś sobie nie do końca sprawę często zdają z tego, jak się obchodzić z tymi rzeczami. Typu psychodeliki, kwas i tak dalej, no zmieszali to z wodą, seks, woda, no to, co im w duszy gra, nie? I nic im z tego nie wyszło. No i tutaj właśnie się pojawia ta wyszydzana dobra intencja, która jednak ma znaczenie, no. Wszystko się do tego sprowadza, że jak wojsko się bierze za takie rzeczy i chce z tego zrobić broń, chce, nie wiem, jakieś złe rzeczy robić, no to jakoś to nie wychodzi. A ten koncern farmaceutyczny to Novartis. I tutaj no właśnie testowano szczepionki na bezdomnych i to w Polsce było, słuchajcie, w Polsce. Nie wiem, czemu Polska w ogóle miałaby się wydawać jakimś bardziej moralnym tutaj, no takim krajem, gdzie służby mają wyższe standardy moralne niż gdzie indziej. Testowano, znaczy to akurat nie służby, tylko koncern farmaceutyczny, ale myślę, że to po naszych służbach to się można też wszystkiego najgorszego pewnie spodziewać. No to są też w zasadzie w dużej mierze nie nasze służby, tylko różnych innych krajów. Tutaj sobie walczą między sobą, albo coś robią wspólnie, albo walczą, albo robią różne ciemne interesy. No. I zostało 8 osób skazanych w tej aferze Novartis. Nie wiem, czy to Novartis, czy Novartis, tak zapisałem tu. I
zostali ludzie tutaj skazani. No, korporacja się tłumaczy, że nic nie wiedzieli, że to ktoś inny, a myśmy chcieli dobrze. I oczywiście wysyłają jakieś takie komunikaty, bla, bla, bla.

w stylu korpo, nie? Że na dzień dzisiejszy dokładamy wszelkich starań, aby mataniarz nie posiadam źródeł, jestem głupi, kłamie i wszystko sobie wyssałem z dupy. Nie wiem, jakiś taki męczący jesteś, bo ciągle piszesz to samo. Strasznie nie lubię, jak ktoś mnie tak męczy i ciągle to samo pisze i mnie zaczepia. Słuchaj, nie wiem, źle ci się słucha, nie chcesz, to sobie tam przełącz na coś innego. Źródło portal w tym momencie. W tym momencie se czytam o eksperymentach Nowa Artis na wirtualnej Polsce. To takie źródło mogę ci podać, ale pewnie teraz napiszesz bucha, ha, ha, to fajne, masz źródła, debilu. I będzie taka rozmowa. No więc jakoś tak się nie kwapię też, żeby tutaj wam co chwilę linki wklejać i udowadniać coś. Zresztą to są luźne gadki. Gadam o tym, gdzie co sobie tam zebrałem, co przeczytałem. Mogę się mylić. Można zadzwonić też i się tam z czymś nie zgodzić, powiedzieć swoją wersję. No, ciężko mi by było trochę źródła tutaj. Nie mówię, że nazywasz mnie debilem, tylko tak wiesz. Tak mi się powiedziało, no ale. No. Never mind. Zastanawiam się też nad kancerogenami, takimi substancjami, które mogą wywoływać nowotwory. To takie śmieszne jest właśnie z tym mówieniem, że wszczepić komuś raka, nie? No ale właściwie to nie można. Wydaje mi się, że jest to w pewien sposób możliwe. To znaczy, no to jest takie uproszczenie, no wszczepić raka. A co jeśli narazimy kogoś na przykład na promieniowanie, na jakieś dioksyny, na różne substancje, które sprzyjają nowotworom i nie wiem, jakąś, mówi się też o nowiczokach, tak, czyli takich truciznach, które działają dotykowo. One są troszkę takie jeszcze nie do końca jest powszechna wiedza może o tym, jak to działa, bo to są trochę tajne rzeczy, ale mówi się, że wywiad na przykład, nie wiem, Związku Radzieckiego posiada takie trucizny. Nie wydaje mi się to czymś specjalnie niezwykłym. Stworzenie broni, która spowoduje, która sparaliżuje na przykład nasz mięsień sercowy i wywoła zawał, albo broni, która sprawi, że dostaniemy nowotwora. A jak wy uważacie, czy to wam się wydaje jakoś bardzo szurskie? Jak to, skąd, z portalu? No, nie twierdzę, że wiedza zdobyta na portalach to jest jakaś bardzo zawsze wiarygodna i tak dalej. Raczej się po prostu dzielę ciekawostkami, które wyczytałem tu i tam. Bardzo różne są moje źródła. Raz coś się dowiem z audiobooka, raz z książki, raz z filmu na YouTubie, raz na portalu wyczytam, raz na jakimś blogu. Teraz mam na przykład tutaj stronę służbyspecjalne.com i artykuł o tym, jak mordują służby specjalne i no ciekawe są historie. Czytam tu na przykład, że wywiad francuski
No, wydawałoby się, że Francuziki to może jakaś kultura, może jakieś tutaj, jeśli chodzi o moralność tych służb, to raczej na plus. A tu się okazuje, że francuski wywiad, tak piszą ci, którzy się tym interesują, że uchodzi jednak za taki bardzo bezwzględny. I często się używa tam licencji na zabijanie, przyznaje się komuś licencję na zabijanie, czyli agent się pozbywa niewygodnej osoby, raczej unikają zabijania swoich rodaków i raczej się koncentrują na obcokrajowcach, a robią to ponoć bardzo bezwzględnie i sprawnie. No, takie metody jak otrucia, czy właśnie rak na zamówienie, czy seryjny samobójca słynny, nie? No, to nie jest w sumie nic niesamowitego. Daje się jakąś farmakologię delikwentowi, żeby nie protestował zbytnio, kiedy go wieszamy i już, nie? Najlepiej to, jak tu czytam, zrobić, no, trzeba to starannie przygotować, trzeba, najczęściej to będzie się, jeśli służby mordują, to będzie gdzieś to robione w pracy, po godzinach, gdzieś, gdzie łatwo jest po prostu, gdzie już nikogo nie ma, wiadomo, wszyscy już poszli, nie? No tak z leperem było właśnie. I Krawiec, idziesz dzisiaj na marsz o wolność? Chyba nie. Nie chce mi się, ale co, gdzie jest? We Wrocławiu? A może by mi poszedł w sumie? Trochę tak głupio nie iść na takie marsze w sumie. Trochę łyso później, nie? Że się nie walczy o wolność. Problem w tym, że ta nasza władza to ona za bardzo się nie liczy z obywatelami. Już w ogóle, nie? My swoje, a oni swoje. I no, ludzie dosyć sporo protestują ostatnimi czasy i w ogóle zero efektu, zero jakiejś refleksji u tej naszej władzy, która zrobiła się już tak w dechę ważna. No, samo to, że oni sobie przyznają wszyscy ochronę, że prezydent Duda helikopterem sobie frunie na urodziny mamy, że ciągle muszą sobie coś tam kupować, jakieś lepsze limuzyny, gdzie tak lekką rączką wydają publiczną kasę, gdzie tak przekłamują rzeczywistość w swoich mediach, gdzie tak bardzo chcą sobie te media zawłaszczać, żeby potem sterować opinią publiczną, to pokazuje, że oni już całkowicie nie są po naszej stronie i zupełnie ich nie obchodzimy i przejmować to oni się mogą ewentualnie, jak ludzie zaczną ich ganiać z pochodniami i widłami. To jedyne, co może ich jakoś. Co może ich jakoś wystraszyć. Rozbawiła mnie wypowiedź jednego policjanta, którego zapytano o L-rady, czyli te urządzenia do kontroli tłumu. To jest właśnie broń, jak ona się fachowo nazywa, gdzieś to miałem zapisane, nieśmiercionośna broń. Tak się o tym mówi. Broń nieśmiercionośna, czyli no, taka, która raczej nie jest używana przez wojsko w tym momencie, raczej przez policję, właśnie do pacyfikowania tłumu. I no, to jest właśnie broń dźwiękowa, która emituje hałas, taki, który jest bardzo dokuczliwy dla człowieka, no i odechciewa się czegokolwiek, nie? I policjant zapytany o te L-rady powiedział, że to jest do komunikacji z tłumem, do komunikacji z ludźmi. Ładna komunikacja, nie? To taka komunikacja, że ci się kręci w głowie, padasz na ziemię i zatykasz rękami uszy. To taka komunikacja, nie? Atak dźwiękowy w sumie to jest po prostu.
No, a policjant mówi, że to jest do komunikacji z tłumem i nie wiem, czy gra głupa, czy faktycznie jest głupi i myśli, że to jest do tego. No chyba wie, do czego to służy, nie? No i taka nieśmiercionośna broń, przypuszczam, że będzie kiedyś w jakiejś swojej mocniejszej, bardziej skutecznej i bardziej śmiercionośnej wersji używana przez wojsko, że jeśli nastanie jakaś wielka wojna i będzie to na tyle duży konflikt, że różne kraje powyciągają ze swoich tajnych schowków, z tajnych szaf różne bronie niekonwencjonalne, eksperymentalne, no to będzie masakra po prostu i rządy, wojsko, służby od dawna ich to bardzo interesuje, taka broń, która nie musi niszczyć budynków, która nie musi zatruwać jak broń chemiczna. No potem ciężko, nie wiem, a promieniowanie w przypadku, nie wiem, jakiejś bomby atomowej, no i tak dalej, no to jest wszystko kłopot. A taka broń, która zmieni nastawienie ludzi, która zrobi z ludzi zombie takich, albo sprawi, że poddadzą się, bo będą, nie wiem, nagle zostaną w mózgu aktywowane takie, no takie partie tego mózgu, które przestawią człowieka na taki tryb, że on będzie peace and love, man, po co walczyć, man, i tacy będą żołnierze, nie, właśnie, że kwiatki tu, uściskaj mnie, człowieku. No to idealna broń. A jeszcze lepsza broń, najlepsza w ogóle broń to, jak mówiłem, najlepsza wojna to taka, że ktoś nie wie w ogóle, że wojna trwa, nie? I można spokojnie przejmować dany kraj. Myślę, że być może coś takiego z Polską się od dawna dzieje, że Polska już od dawna nie jest suwerennym krajem, tylko za pomocą różnych zabiegów, za pomocą gospodarki, za pomocą polityki, mediów, przejmowania wszystkiego, żeby to już nie była nasza własność, zmniejszanie naszej samowystarczalności w różnych aspektach, to wszystko jest taka niewidzialna wojna i to jest idealna wojna, bo nikt nie wie nawet, że ona się toczy, a ona się toczy po cichutku. I też idealna broń to taka, że ktoś sobie nie będzie zdawał sprawy w ogóle z tego, że coś z nim robią. No i pewnego dnia być może niektórzy z nas podniosą larum, że cholera jasna, ja się dziwnie czuję, słyszę jakieś dziwne rzeczy, ale pozostali krzykną, coś ci się wydaje, masz omamy, jesteś szurem, spadaj na drzewo. I tak może też być, nie? Jak tak sobie obserwuję, jak trenują, znaczy na takich reklamowych w sumie filmach promocyjnych, które pokazują, jak trenują chińskie służby na przykład, nie, to oni jak roboty są. W ogóle to ruchy, które oni wykonują, jak oni ćwiczą, jak oni są w ogóle sprawni, zsynchronizowani, karni, to nie wiem, jak dojdzie do jakiejś wojny cywilizacji, to ja bym się bał. Ja bym się trochę bał ich, tych właśnie ludzi, robotów, którzy będą... Azjaci mają w sobie coś takiego, że potrafią być cholernie bezwzględni, tak jakby, że po prostu no, jak im zrobią to, co im każą, to, co im każą i będą w tym bardzo skuteczni, bardzo zdyscyplinowani, skuteczni, świetne morale, no i różne technologie, do których my nie mamy dostępu i my wyjdziemy z taką armią, która już będzie archaiczna, nie? Karabiny, czołgi, samochody, a oni wyskoczą z czymś w ogóle zupełnie nam nieznanym, z jakimiś hologramami, z jakąś bronią soniczną, z jakąś dziwną chemią, która nas spacyfikuje albo zmieni nasze w ogóle nastawienie, myślenie. No, może to jest przewaga takiego kraju komunistycznego, bardziej, czy jakiegoś dyktatorskiego, że tam łatwiej jest używać różnych niestandardowych metod, gdzie można pewne standardy przekraczać łatwo i zrobić, nie wiem,
drugiemu człowiekowi, co nam tam przyjdzie do głowy, a w kraju demokratycznym, w kraju takim, no, albo takim jak nasz, ja tu demokracji tak dużo nie widzę, to raczej taka autokracja tutaj jest jakaś. No, to będziemy zawsze tutaj skrępowani jakimiś konwencjami, jakimiś zakazami, jakimiś normami europejskimi. No i to się może zemścić trochę, nie? Ktoś inny będzie miał przewagę, bo sobie będzie robił co chce i użyje wszelkich możliwych metod, które mu przyjdą do głowy. Chińska policja używa laserowej broni, tak? Nagrzewa w miejscu celowania, po prostu spierdalasz, łatwo znaleźć na YouTube. No tak, niby ta broń laserowa, no to oni zawsze mają wytłumaczenie, że to jest do likwidacji dronów i tam do oślepiania. No a tak naprawdę nagle to znajdzie nowe zastosowanie, żeby człowieka właśnie tam nagrzać, żeby on... nie wiem, tak naprawdę, czemu nie mieliby używać broni takiej, która sparaliżuje dźwiękiem tłum cały żołnierzy, nie? Czy to trzeba się strzelać? Czy chyba to jest mniej efektywne, takie prowadzenie wojny dzisiaj? Myślę, że jedynym powodem, dla którego przy różnych konfliktach ludzie się dalej strzelają, to albo jest to, że po prostu nie mają dostępu do nowszych broni. Jacyś partyzanci, żołnierze w jakimś takim kraju, gdzie no, po prostu nie mają takiej broni. Broń laserowa. A ja tak powiedziałem, że broń laserowa? Laserowa, tak. Bo tu jakieś moje wypowiedzi chyba są odnotowane, że 20 marca Krawiec powiedział o broni laserowej, tak? No, może mi dykcja siada, nie wiem. Kurde, już 20 marca, jak ten czas pędzi. Staremu człowiekowi to w ogóle szybko mijają te dni, jak z bicza strzelił. No tak, i... No i albo używa się konwencjonalnej jeszcze broni, no bo jakiś kraj nie chce się narazić na kontrowersje, nie? Że oni coś dziwnego tam używają broni dziwnej jakiejś, która i to nagle wywoła jakieś oburzenie na świecie. A może używają tylko w jakichś tajnych akcjach. Niskie poddźwięki załatwiają sprawę. Wymioty, ból głowy i tłum spokojny, pisze Sławomir. No tak, tak. Ciekawe, czy można dzisiaj selektywnie wpływać na ludzki mózg, stymulując różne jego partie, nie? Żeby na przykład zalać człowieka dopaminą, nie? Albo żeby... pobudzić ten gadzi mózg, nie? Żeby człowiek się zrobił bardziej taki jak zwierzę, żeby kierowały nim niskie instynkty jakieś. Albo no, gdybym był dyktatorem jakiegoś kraju i planował, jak tutaj walczyć, jak unieszkodliwiać wroga, to bym faktycznie stawiał na drony. Jakieś drony z wyrzutniami zatrutych pocisków, może coś takiego. Broń właśnie dźwiękowa. Broń chemiczna. Broń może elektryczna też. Jakieś takie lepsze formy taserów czy paralizatorów, tylko no takie,
które by się nadawały bardziej na wojnę, no to świetne jest. Człowiek porażony prądem, to zaraz mu się kurczą mięśnie i sparaliżowany jest, właściwie nie może się ruszać i nawet jak wyłączysz ten prąd, to on jeszcze będzie tak leżał i można z nim wszystko zrobić. To cholernie dobre to jest. Zrobić jakąś taką sieć. Nie wiem, na filmach science fiction pokazują różne takie, na przykład jakaś siatka elektryczna, nie? Gay bomba, pisze Tomaszu. A były chyba takie eksperymenty, tak? Że starano się stworzyć właśnie taką gay bombę, która zamieni żołnierzy w takich zniewieściałych, delikutaśnych gejów, nie? Którzy powiedzą, a fu, te pistolety całe, idę do domu. Se paznokcie to mam połamane od tego wszystkiego już. A ten mundur jaki brudny, ja tego nie dopiorę. I idą do domu, nie? No, to też świetna broń.

No ale jak to powiedział mądry człowiek, nie wiem jaka broń będzie używana podczas III wojny światowej, ale w IV to będzie na maczugi i na pałki. No, to nie ulega wątpliwości akurat. To nie trudno przewidzieć, że tak będzie. Chemtrails z LSD i hologramy. Pisze Sławomir. No może, może. Hologram tu w Polsce ciekawe jakby zadziałał realistyczny hologram z Matką Boską, nie? Na wielu ludzi by podziałał, no żyjemy w kraju, w którym oficjalnie się rozmawia o tym, że Matka Boska pomogła pokonać Armię Czerwoną. No to gdyby się znowu na polu walki objawiła taka Matka Boska, no to żołnierze polscy zaczęliby klękać i oddaliby się wstawiennictwu Matki Bożej i zostawili jej wojowanie, nie? Zaufaliby w opatrzność i tak dalej. Hologram papieża Polaka w wersji 4K, pisze Cezex. Matka Boska z raserem w oczach. A czemu tak piszecie cały czas przez R, raserem? Przejęzyczyłem i się śmiejecie, czy... Tak, tak. O, profesor Leniuch, cześć, cześć. No tak, tak, to Einstein faktycznie powiedział, no. Nie byłem pewien, to powiedziałem, że mądra osoba, ale tak myślałem, że to on. Chociaż to może być znowu przypisywanie mu słów, których nigdy nie powiedział, być może. Tak jak z Lemem, który ponoć stwierdził, że nie wiedział, że na świecie żyje tylu idiotów, dopóki nie odkrył internetu, czy coś takiego. No i słyszałem, że wcale tego nie powiedział.

Może kosmici się cały czas nie pojawiają, nie ujawniają, bo na dobrą sprawę nie wyszliśmy jeszcze z etapu napierdalania się sami ze sobą i wcale nic się tu na lepsze nie zmienia za bardzo. No to może to jest jakaś taka... może to jest pewien level, który musimy przekroczyć. Właśnie przestanie walczenia sami ze sobą, żeby ujawnili się kosmici, żeby się z nami skontaktowali. Może oni to traktują jako taką bardzo prymitywną, nas jako taką bardzo prymitywną cywilizację, która zupełnie się nie nadaje. No jak mamy się im objawiać, jak oni się sami ze sobą tłuką i jeszcze są tacy bardzo religijni jeszcze i to będzie fala samobójstw i jak się tak biją sami ze sobą, to co dopiero z nami będą chcieli zrobić. I tak naprawdę na pewno pierwsze, o czym by pomyślały rządy, to jak wykorzystać tych kosmitów, żeby zdobyć od nich broń, taką, żeby rozwalić wroga, nie? To by było pierwsze, co im by przyszło do głowy. Broń i jaką oni mają broń i czy stanowią dla nas zagrożenie i czy możemy im ukraść tą broń, no to takie bardzo prymitywne myślenie. Co? Słucha w sumie łącznie około 80 osób. Nawet 85 łącznie na YouTubie i na radyjku, a nikt nie ma ochoty zadzwonić i ze mną pogawędzić na jakiś temacik. Raser robi piu, piu, piu, piu. Dziękuję za wytłumaczenie. To bardzo... bardzo ciekawy komentarz, tak wiele wyjaśniający, jak robi raser, że właśnie robi piu, piu, a nie przypadkiem pach, bo ja myślałem, że raser robi bardziej pach, takie ciche pach, a piu, piu to na filmach bardziej. No i myślę, że mogą nasze służby eksperymentować. Gdybym wybierał kandydatów na króliki doświadczalne w Polsce, a Gacol się chyba nie zgadza, twierdzi, że laser robi wziu. No, można się spierać, czy robi piu, piu, czy wziu, czy pach. To może taki temat. No, wracając do tematu, wybrałbym na pewno takich ludzi, którzy mieli dużo do czynienia z światem alter ego właśnie. No, bo wiadomo, że jak tacy ludzie zaczną opowiadać, że słyszą głosy w głowach, no tak twierdzą ci ludzie, którzy się skarżą, że ich się dręczy jakimiś dziwnymi technologiami. Twierdzą, że słyszą głosy w głowie, które im coś rozkazują, które ich obrażają, które tam... że mają jakieś oparzenia na skórze, ślady. Raser robi brr, twierdzi ordynator szpitala Choroszcz. Autorytatywnie stwierdza, że robi brr. Ciekawe. Pach to robi w piątek o północy. A Cezek tutaj się chyba nie zgadza i stawiałby raczej na ciu, ciu, ciu z laserka. Co było pite? W zasadzie nic. Staram się nie nadużywać alkoholu. Teraz sobie kawkę piję na przykład. No, nie służy mi alkohol zdecydowanie. Muszę trochę dbać o wątrobę
i inne organy. No i raczej się pilnuje teraz. Poza tym, jak się człowiek napije, to tak popularnie się mówi, nie? Że jak się człowiek, nie ja, tylko zawsze człowiek, to człowiek tak ma, no panie, no. Czasami człowiek coś głupiego zrobi, nie? No właśnie, człowiek się napije i potem czasem za dużo powie o dwa słowa, a lepiej powiedzieć za mało o dwa słowa niż za dużo o dwa słowa, więc już teraz trochę się pilnuję, żeby tu już nie obrażać ludzi. Potem wszyscy słuchacze poobrażani nagle, nie? Więc trochę muszę się pilnować. A jak się dużo nagrywa, dużo się gada w radio, to i się gada na różne tematy społeczne, ideologiczne, filozoficzne, ale też o, tutaj o radiu, o ludziach, no to łatwo coś powiedzieć, co potem kogoś zdenerwuje na przykład. Tutaj jest jeszcze opinia, że że raser robi pis. No różne, co można. Tak naprawdę to laser nic nie robi. Raczej bezgłośny jest, nie? A w kosmosie to już na pewno. Bo się fale dźwiękowe nie rozchodzą. Nie rozchodzą, bo nie mają w czym. Ustaliliśmy, że raser robi brr. No to panie Tomaszu, z całym szacunkiem, ale to żeś pan sam ustalił i to panie, to nie narzucaj swojej opinii innym. To nie jest takie oczywiste i raczej nie będziemy tu jednogłośni, że raser robi brr. Naprawdę, wiele osób się nie zgodzi. Obrażanie się, bo ktoś coś powiedział w radiu. Dziecko sobie zróbcie, nie będziecie mieli czasu na takie pierdoły, pisze profesor Leniuch. A po co se robić dziecko, żeby żyło w takim strasznym świecie? Cywilizacja się kończy, panie Leniuch, i to naprawdę nie chcę skazywać. Nasze pra wnuki będą spłacały długi zrobione przez pisiorów, więc... raczej nie chcę skazywać nikogo na życie w takim świecie, żeby spłacał długi.

0: No, a teraz znowu nowe obostrzenia, zamknięte hotele, parki, baseny, wszystko pozamykane, galerie handlowe z wyłączeniem aptek, sklepów z żywnością. No i twardy lockdown chyba się szykuje. A może już jest? Już straciłem rachubę już i orientację. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Czy wolno wychodzić z domu, czy już nie? No, ale czytałem, że już jest 75% respiratorów wykorzystanych, że brakuje łóżek. Nie wiem, czy to nie są jakieś zakłamane, przekłamane dranie, tanie w rządzie są na pewno. To jest oczywiste. Tanie dranie. Powinni sobie tak iść, śpiewać, trzymając się pod rękę jakiś Morawiecki, Obajtek i inne dudy. I sobie śpiewać. My jesteśmy tanie dranie, niesłychanie. No ale to jak tanie, to nie takie tanie. Trochę nas kosztują, nie? Tu 70 baniek, tu 100 baniek, tu 200 baniek, tu miliard. O! No, a potem spłacaj to obywatelu. No, ale u nas fryzjerzy teraz otwarci tylko ci w galeriach handlowych znowu. Czyli ci bogatsi fryzjerzy. I jak ktoś ma zakład optyczny, czy jest fryzjerem, no to w galerii to tam będzie miał jeszcze otwarte, ale już w jakimś innym punkcie w lokalu to raczej chyba nie. No, przykre, no. Ludzie się wieszają. W ogóle jakieś takie wstrętne czasy, kurczę, są. W ogóle w tej Polsce to naprawdę jest przerąbane. Tutaj niektórzy krytykują, co tak narzekasz na tą Polskę? Jak mam nie narzekać, jak tu wszystko nawala? W ogóle... Wyobraźcie sobie, że pierw jesteście na przykład osobą wynajmującą komuś mieszkanie i nagle ktoś wam się nie chce wyprowadzić, nie płaci, narobił wam długów na kilkadziesiąt tysięcy i nie możecie go wywalić, bo polskie prawo chroni takiego dzikiego lokatora. Potem przychodzi lockdown i w ogóle już popadacie w tarapaty, długi wam rosną, na końcu komornik wszystko wam zabiera, to mieszkanie, samochód, żonę, dziecko, bo zapiedni jesteście i no tak się tu trochę żyje, tak? Cześć, profesor Leniuch. Kopelat.
1: Dobry wieczór.
0: Kopelat, czemu do mnie nie dzwonisz, nie piszesz? To płakałem.
2: A płakałeś, to pozwól, że cię przytulę. Wiesz co, no napisałem, zróbcie sobie dziecko, nie będziecie mieli czasu na pierdoły pod tytułem wykłócanie się o rację w internetach. No idzie ku normalności, więc myślę, że jeszcze z rok, dwa. I odzyskam stabilizację w życiu internetowym również. Słuchajcie, drogie nocny obywatel tutaj. Ten pełen lockdown nie jest taki zły. Da się żyć, powiem wam z praktyki, bo od roku praktycznie w Irlandii żyjemy w takim pełnym lockdownie, gdzie mieliśmy nawet limity wyjścia z domu do 5 kilometrów, prawda? Jak cię tam garda zatrzymała, to teoretycznie mogli ci jakiś mandat wkleić. W większych miastach się to zdarzało, że się tam czepiali ludzi, no bo ludzie też agresywnie reagowali. Znaczy promień 5 kilometrów, więc w zasadzie to macie tak 10 kilometrów, gdzie sam możecie chodzić od domu i jest całkiem spoko. Pomijając fakt, że absolutnie nic nie idzie załatwić, bo wszystko jest zamknięte, albo tylko w jakimś serwisie online możesz wysłać jakieś pliki do urzędu, to już w ogóle zapomnij. Fryzjerzy, kobiety, wiecie, ja jestem łysy, więc mi to tam bez znaczenia, ale kobiety, niektóre praktycznie od roku, moja Madziuszka u fryzjera ostatni raz była w czerwcu, a później już tylko były zamknięte cały czas. Nie wiem, co wam powiedzieć. Podróżowanie. Czy mnie słychać? Bo jakaś taka cisza nastała.
0: No tak, no jest cisza, bo ci nie przerywam. No.
2: Popatrz, jaki prowadzący.
0: Kulturka.
2: Ten, to się zna na radio. No
0: kulturka tak. Przede wszystkim.
2: Tak. Także powiem wam, można z tym żyć, tyle tylko, że ja przestaję rozumieć logikę postępowania tego wszystkiego, bo w sklepach, gdzieś tam kiedyś nawet wrzucałem w internety, nie wiem czy na Instagramy, czy gdzieś, wrzucałem taką sytuację. Słuchajcie, bo nie rozumiem, jak ten koronawirus działa obecnie. W takiej jednej z moich ulubionych sieci sklepów w Dunstorsie, na przykład w jednym miesiącu nie można kupować bokserek i spodni, są odgrodzone, bo tam grasuje koronawirus. Miesiąc później można już tam wejść, a na przykład wszystkie kurtki i czapki są zamknięte, a obecnie nie mogę kupić butów, bo tam teraz grasuje koronawirus. Można dostać szaleju. Czekam, aż za miesiąc się przerzuci na produkty spożywcze, może mi się buty uda kupić.
0: Nie możesz kupić czapki, biedaku, a to właśnie to dla łysego to jest dramat, jak on nie może czapeczki kupić. Tu uszka się przeziębią, kark zlodowacieje.
2: Dokładnie, załóż czapkę skinie. Mam 9 czapek ze względu właśnie na moją łysinę i mieszkanie w kraju, w którym ciągle wieje.
0: Patrzcie, jaki burżuj ma 9 czapek, a są tacy, co ani jednej nie mają, trzeba ci zabrać.
2: Mogę się podzielić. Słuchaj, ale na przykład historie ludzi są fascynujące. Dzisiaj rozmawiałem z tutaj osobą ode mnie z osiedla, która ma dziecko i to dziecko ma aparat na zęby. I to dziecko, tam się coś w tym aparacie poluzowało, prawda? No jak wiemy, teraz wszystko jest na telefon, więc skontaktowali się z ortodontą, jeżeli dobrze kojarzę, tak się nazywa specjalista, który robi te aparaty i naprawia ludziom uzębienie. I nie uwierzysz, tenże owy ortodonta wysłał temu rodzicom tego dziecka instrukcję obsługi, jak należy zrobić zdjęcie za pomocą odciągania łyżeczką policzka od zębów, żeby zrobić zdjęcie i on w ciągu 14 dni wyda opinię, co z tym fantem robimy. Powiem wam, absurdy jakie się dzieją, zaczynają... Ja już nie rozumiem, po co ludzie ćpają lub piją, bo odmienne stany świadomości to my mamy na co dzień, patrząc na rzeczywistość, gdzie ludzie naprawdę się odklejają. Jeżeli ja widzę osobę, która trenuje jogging, jakiś tam robi sobie jogging, biega sobie i ta osoba biega w maseczce sama na otwartej przestrzeni, to i to nie jest pojedynczy przykład, to są dziesiątki ludzi tygodniowo widzianych, naprawdę. Na rowerach potrafią jeździć tak wyczynowo w maseczkach i oni absolutnie, Irlandczycy, przynajmniej tutaj w moim rejonie, zbzikowali, bo jeszcze jak mieszkaliśmy z Madziuszką w Dublinie z racji tam, nieważne, przez 3 miesiące, to panowała jakakolwiek logika pod tytułem wchodziliśmy do szpitala, trzeba było myć tylko ręce i w ogóle to by było na tyle. W Sligo, gdzie my mieszkamy, można powiedzieć, że tutaj skala absurdu wystrzeliła w kosmos. Limity odwiedzin dziecka w szpitalu, używanie maseczek, tylko, przepraszam, tylko jeden rodzic może wejść na raz do dziecka, dwoje nie może, bo dwoje to już zaraża. I takie tam. Ludziom odwołują masowo. Ludzie na przykład idą do GP, bo coś im jest, nie wiem, boli ich w plecach, w tyłku, w nodze, w czymkolwiek. GP wysyła list do, przepraszam, do szpitala, a szpital odpisuje, że no sorry, nie przyjmujemy, ponieważ przyjmujemy tylko ludzi z COVID-em. Przepraszam. I teraz jeszcze jest taka ciekawa sytuacja, na przykład jak są ludzie traktowani, którzy mieli terminy na operację. Im podwoływali. Kobietę znam osobiście, która miała problem. Dostała, starsza kobieta już, dostała jakieś infekcji wątroby czy nerek. Miała tam w ogóle problemy z... No wiadomo, z jakimiś infekcjami w środku i w ogóle. Poszli do szpitala, to ją wysłali ją do domu, no bo nie mogą... Wymagałaby w szpitalu podpięcia pod... jak się to nazywa to do dychania? Pod...
0: respirator.
2: Dokładnie, no ale oni nie mogą jej podpiąć pod respirator, no bo respirator czeka na osobę, która być może przyjdzie z COVID-em.
0: Ale to ja mam tu sposób. Trzeba sobie załatwić lewe papiery, że się ma koronawirusa.
2: Wszystko pięknie, ładnie, tyle tylko, że ja znam już obecnie na moim osiedlu co najmniej kilkanaście osób, które przeszły COVID-a w miarę, chyba nawet w Sylwestra jeszcze z Zenonem rozmawiałem na ten temat, tam podawałem jakiś przykład, no to do tej pory tak naprawdę znam kilkanaście osób, które przechodziły COVID-a, przynajmniej tak mieli wpisane w papierach, kilka z nich tam przeszło troszkę ciężej. Co ciekawe, niektórzy moi znajomi zaszczepieni, bo wbrew wszystkiemu to Irlandczycy akurat się bardzo chętnie szczepią. Tutaj ten program szczepień to naprawdę ruszył i oni są bardzo chętni i widzą szansę wygrania z COVID-em w szczepieniach, ale powiem tak, nie jestem ani za, ani przeciwko szczepieniami, niech każdy robi co chce, każdemu jego porno, jakby to powiedział chyba drugi kapitan, przy czym może wam da do myślenia jedna rzecz, jak wiecie, taksówkarze to są ludzie, którzy mają do czynienia z dość dużą liczbą klientów. I ostatnio sobie jechałem z miasta z taksówkarzem i się go pytam, jak tam sytuacja, jak mu się pracuje w tej całej dobie COVID-a. On mówi, że okej, tam cały czas sterylizuje sobie ręce, no jeździ w maseczce, no bo muszą jeździć w maseczce. Co prawda klientom nie zwracają uwagi, no ale miło też mieć. I się go pytam, stary, a ile ty znasz ludzi, którzy chorowali na tego COVID-a albo coś w ogóle ten? I to mnie zaszczelił. Nikogo nie zna. Ja mówię, ja tak do niego mówię, wiesz co, to jest bardzo ciekawe, no bo jako taksówkarz nie znasz nikogo, a ja znam kilkanaście osób Polaków i Polek, którzy mieli zdiagnozowanego w tym testem PCR, tak zwanym. Także ciężko to jest powiedzieć, o co chodzi, bo z drugiej strony dziwi mnie to, że tak bardzo dużo ludzi przechodziło tego COVID-a z tego testu PCR w zasadzie bez żadnych objawów. Co prawda, no, mój wujek na przykład się pochorował na tego COVID-a. To też jest super, super ciekawa historia, tylko że z Polski, gdzie był poszukiwany przez policję, bo od momentu zgłoszenia, że tam, że coś mu jest, do momentu, kiedy miał się zgłosić na wymaz, zeszło za długo i go policja zaczęła ścigać. No, ale też przeszedł, no, taką, mówi, no, grypę w zasadzie. No i tyle. Wrócił już do pracy, także. Dziwne to czasy. Ja jeszcze ostatnio czytałem na portalu forsal.pl o jakiejś francuskiej wersji COVID-a, gdzie choruje się bezobjawowo, wyniki testów dostaje się negatywne, a samego wirusa nie można wykryć. To się zastanawiam teraz, jak oni go wykrywają, że ktoś jest na niego chory, skoro jest niewykrywalny. Możecie sobie sprawdzić. Francuska wersja COVID-a. To jest... Ja już nie wiem, czy ktoś sobie z nas robi jaja, czy to się dzieje na poważnie? Ponoć można zrobić jakiś rentgen płuc i tam pokazuje, czy się miało COVID-a, czy nie. No ale to chyba do takich szufladki z marzeniami można wsadzić, no bo kto w dzisiejszych czasach da radę się dopchać na rentgen płuc, jak ludziom zabiegi odwołują, także. Ciekawe czasy.
0: Obyś żył w ciekawych czasach, to się sprawdziło. Ale tak maseczka.
2: Przestań, bo się wyłączę. Przestań, bo się wyłączę. Jak zaczniesz mi rozkładać jakieś słowa na wyrazy, jak taka kobieta, co tu kiedyś do ciebie dzwoniła do audycji, to ja dziękuję, ja wyjdę stąd.
0: Nie ja, jakaś kobieta, tylko pani Ewa. Pani Ewa Lipka.
2: Nieważne.
0: Ja tam bardzo lubię Ewę. Maseczka, czyli chcą nas spowodować niedotlenienie, żebyśmy czkawki dostali i potem będziemy tak niezdolni do protestowania, bo będziemy czkaniem zajęci, będziemy... nie będziemy mogli nic zrobić, będziemy czkali. I od czkawki to można stracić przytomność, jak człowiek zaczyna tak czkać i nie chce mu przejść, to w końcu padnie od tego czkania i to właśnie masę czka, w tym jest ukryty plan, a zaszczepieni, żebyśmy sikali i żeby się pieniło. Nie, to nie wiem, to głupie.
2: Dokładnie. Wiesz co, zrobiłem test, bo dużo ludzi się powoływało na to, że w tych maseczkach można się udusić, bla, bla, bla, bla, bla. Co ci będę mówił? Przecież żyjesz w internecie również, to wiesz, jak to jest. Ze szwagrem kupiliśmy, to się nazywa chyba pulsoksymetr, czy jakoś tak, takie urządzenie. No i wziąłem sobie to urządzenie, pochodziłem 1,5 godziny bez maseczki. Poszedłem w zasadzie ode mnie z chaty do miasta i łaziłem po mieście, co ode mnie z domu się idzie z górki, z pustym plecakiem i w ogóle. Chodziłem bez maseczki i robiłem co 15 minut odczyty, zachowując przy tym 3 minuty postoju między tymi 15 minutami jeszcze odczytem. A później ubrałem maseczkę i chodziłem przez drugie tyle czasu, tylko już z zakupami na plecach i w tej maseczce i w ogóle. I idąc i wracając do domu pod górkę, i jeszcze wyszło na to, że w zasadzie lepsze natlenienie tej hemoglobiny miałem w tej maseczce. Ja wiem, to brzmi jak totalna bzdura, mam na to zdjęcia i filmiki. Ale faktycznie tak było. Stwierdziliśmy później, że może dlatego tak było, że szedłem pod górę i miałem lepsze wydolnościowo, jakoś tam więcej tlenu w organizmie. Nie wiem. Zrobiliśmy później jeszcze jeden test, gdzie chodziłem z tym samym tempem u nas po osiedlu przez ten sam, w takich samych okresach czasu, robiąc pomiary, i w zasadzie wychodziło identycznie, czy ma się tą maseczkę, czy nie. Także nie wiem.
0: No nie wiem, może te maseczki nas trochę chronią przed smogiem. Może to nie jest do końca taki zły zwyczaj, no tak jak gdzieś tam w Japonii, no to mówił ostatnio o tym gość, tak, u Błażeja, że tam noszenie maseczek, ogólnie tak jakoś Azjaci mają, że oni, no u nich to nie ma, że tam się rozchorujesz i nie przychodzisz do pracy, trzeba pracować, no i przychodzisz w takiej maseczce i tam nie plujesz na innych. W ogóle to, jak plujemy na siebie, doskonale widać, jak przyglądniemy się, czasem na filmach to widać, jest jakaś taka, jest jakiś kurz, wiesz, światło odpowiednio pada, dwie osoby się rozmawiają i widać, że plują na siebie, te kropelki śliny to tak latają w jedną i w drugą. I w sumie, no to tak, jak mamy maseczkę, no to nie plujemy na innych. To uważam, że to bardzo kulturalne, nie pluć innym w twarz i do gęby innym nie pluć. Dzięki Russell Crowe, to a propos raserów, to sam Russell Crowe, Russell Crowe, fight around the world, yo, napisał, to odpowiadam, yo. Dziękuję za piątaka.
2: Wiesz co, w temacie tych maseczek to faktycznie tak o tym pomyślałem z perspektywy, bo w 2019 roku jeszcze pracowałem jako sprzedawca w jednym ze sklepów i kurczę, na koniec roku, kończyłem akurat dokładnie 27 grudnia mój kontrakt i na koniec roku się przepaskudnie pochorowałem, ale myślałem, że wypluję płuca i normalnie, że po prostu zejdę, i jakimś takim cudownym trafem się później okazało, że 2 miesiące później się nagle koronawirus znalazł. No mniejsza z tym, powiem ci jedną rzecz. Szczerze, w obecnej sytuacji, ja wiem, że zabrzmię jak jakiś, nie wiem, prosystemowy debil dla większości ludzi, ale w obecnej sytuacji ja chciałbym pracować na przykład jako sprzedawca za tymi wszystkimi plexiglasami, gdzie ludzie mają te maseczki i jeszcze najlepiej jak płacą za pomocą karty i wiem, zaraz mnie zlinczujecie, ale naprawdę pamiętam, jak ludzie w okolicach świąt Bożego Narodzenia, tak od połowy grudnia do tam 23-24, przychodzili całymi rodzinami i te dzieciaki i wszyscy ich hirlają i kichają i w ogóle i dają ci te pieniądze brudne i to wszystkie rzeczy dotykane. Szczerze jestem przekonany, że to ma zarąbiście duży wpływ na to, jak jesteśmy podatni na jakieś tam choróbska, kiedy wiesz, przez sklep w okresie świąt przewala się na przykład tam, nie wiem, kilka tysięcy ludzi i oni wszyscy przechodzą koło kasy, z tego nawet niech 10% na ciebie nachyla i nakicha i w ogóle, no to jest chyba szansa, że cię czymś załatwią. I powiem uczciwie, że ja się zarąbiście na koniec 2019 roku pochorowałem. I sam się zastanawiam, czy przechodziłem COVID-ka, czy nie.
0: No, w Polsce jest w ogóle taki trochę niefajny zwyczaj, nie wiem, wysyłania chorych dzieci do szkoły, do przedszkola. Ale to się jakoś tam wiąże z tym, że ludzie mają siebie nawzajem w dupie trochę i się nie przejmują, czy kogoś tam zarazi, czy nie zarazi. Jak, nie wiem, jak matka zobaczy, że dziecko ma wszy, to będzie leczyła je jakimś szamponem antywszowym, ale do szkoły niech idzie, nie? I ja tam, że zarazi inne dzieci, to co ja mam zrobić z dzieckiem? Ma iść do szkoły, ma się uczyć. No i takie jest myślenie, to jest takie myślenie trochę chamskie i to mi się nie podoba. No to zobaczymy. No w ogóle jak rozmawiam z ludźmi, to dzieci popadają w depresję powoli. Okazuje się, że taka edukacja zdalna, no wydawałoby się, że całkiem spoko. Siedzisz sobie przy komputerku, nie musisz tam łazić, coś, ale to się po pewnym czasie mści, bo dzieciaki zwyczajnie dostają depresji. Nie mają kontaktu z rówieśnikami, siedzą przy tym komputerze. Ja to tam jestem przyzwyczajony do komputera. Moje życie w dużej mierze to siedzenie przy komputerze i to mi to tam nie robi nic. Mogę sobie siedzieć i siedzieć. No ale ktoś, kto nie jest jakimś takim fanem komputerów, no to w końcu jest no, nieprzyzwyczajony i dzieciaki no, robią się takie i potem jak to minie, załóżmy, że minie cała ta pandemia, w końcu wrócimy do normalności, to wcale nie jest tak, że taki dzieciak, który się wyalienował, siedział ciągle przy tym komputerze, stracił kontakt z rówieśnikami, że to tak na pstryk wróci do normalności. Nie, to będzie potrzebne dużo czasu, żeby znowu zacząć normalnie funkcjonować. To straszne się rzeczy dzieją tak naprawdę, już pomijając bankructwa, upadłości. To też to, co robi z głowami na przykład ludzi cała ta pandemia, nie?
2: Tak, po kolei. Wiesz co, to chyba nie jest tak, że to tylko ludzie w Polsce mają taki tumi-wdupizm i wysyłają chore dzieci do tam przedszkola czy szkoły, bo jest to też w miarę nagminne w Irlandii, przy czym tu cię zaskoczę, akurat polscy rodzice, jak dziecko jest chore, to starają się je właśnie trzymać w domu. To głównie irlandzkie tam dzieci czy jakieś tam innych narodowości chodzą do tej szkoły, gdy są chore i zaśpiczone i w ogóle, także na przykład moja siostra, która się tu urodziła, to statystycznie raz na tydzień przynosi jakąś chorobę do domu, przez co mój ojciec jest permanentnie chory. Co oprócz tego powiedziałeś? Aha, o tym wyalienowaniu. Co? Trochę tak i trochę nie ci powiem, bo te dzieciaki tutaj na przykład chodzą do... Był taki okres, że one przez parę miesięcy, przecież na przykład chrześniak mojej Madziuszki, on ostatni raz w grudniu był w szkole, prawda? I teraz jeszcze nie wrócił do szkoły. Na przykład bardzo dużo klas jest zdalnych, od chyba pół roku te dzieci się uczą zdalnie jakoś w tej Irlandii. No ale jak wróciły na, nie wiem, tydzień, nie wiem, tydzień, czy dwa dni, czy trzy dni, to taki sam absurd jak w Polsce. Pamiętam, że ktoś krytykował, że gdzieś

0: tam jeździ. Także z tej strony myślę, że nie ma większego problemu, ale podejrzewam, że będzie, wiesz, czym problem? Będzie problem z maturami i ten problem już w Irlandii jest. W zeszłym roku dzieciaki nie zdawały matury i w tym roku też dużo dzieciaków, z którymi tam, znaczy dzieciaków, no z młodzieżą, z którą gadam, ich rodzicami, no to są przejęci, no bo dzieci mają jakiś kierunek na studia obrać i co? Jak nie będzie znowu matury, to kolejny rocznik nie pójdzie, wiesz, nie wystartuje ze studiami. To jest dramat tak naprawdę. No nie mówię, no ta depresja u dzieciaków to też jest mocno, a już znaczy z bankructwami w Irlandii nie ma aż takiej lipy, no bo tutaj naprawdę rząd mocno się, nie wiem, zadłuża też, jeśli chodzi o gospodarkę i tam budżet, ale mocno też wspiera firmy, także ja załatwiam dotacje dla firm i w ogóle mam pakiet papierów na dotacje właśnie na biurku u siebie do wypełnienia. Za dziesięcinę, ale faktycznie można żyć, bo można sobie albo załatwić dotacje na jakiś sprzęt, albo dotacje na pracowników, albo zwolnienia podatkowe na poszczególne rzeczy, albo w ogóle zwolnienia całoroczne z jakichś opłat, które są na przykład dość wysokie, także spoko. No i ludzie też biorą tej covidowe, dostajesz, wiesz, jak pracowałeś sobie na tam full timeiku i przez covida nie pracujesz od roku, to w zasadzie co tydzień dostajesz 350 euro czy na konto. Da radę żyć, nie?
1: Okej. Spróbujmy może zakończyć ten temat covida, bo...
0: nudny, ja
1: już,
0: wiem.
1: No trochę nudny, już tyle razy o tym się gadało, więc może zakończymy.
0: Spoko, to ja pozdrawiam was, drogie nocniki, nocniczki. I co, będę kończył. Fajnie sobie tak wpaść do ciebie tutaj, Krawczy, na linię. Ja słucham, wiesz co, tak nawet po komentarzach może widzisz, że jak gdzieś tam komentuję audycję sprzed kilku tygodni, po prostu trochę brak czasu też, wiesz. I...
1: A widzisz, ale... a jeszcze coś chciałem cię podpytać, bo jak tam Radio Dialog i ja wyszpiegowałem, że zaczynasz wykradać największe talenty z nocnego radia, takie jak
0: kogo?
1: Etam. Słyszałem, że ma nadawać w Radio Dialog.
0: Miał nadawać, ale to jest Leser i Obibog i śpi tak długo, że nawet nie ma czasu na antenę wejść, więc nie wiem, wiesz co, ja pamiętam, że wyżeście się jakoś z Etamem rozstali i a Etam miał dzisiaj nagadanie. Ja mówię, no to stary, no to wejrzesz se tutaj, gadaj do ludzi, masz login, hasło do nadawania, se gadaj do ludzi tam jak chcecie, co mi to przeszkadza, to jest, wiesz. A ja w ogóle z tym radiem, to ja się sam zacząłem śmiać, mówię, co ja sobie pomyślałem w momencie, kiedy przyprowadzając do domu noworodka, stwierdziłem, założę radio i to będzie dobry pomysł. Przecież jakoś nie przewidziałem, że chyba czasu nie będę na takie rzeczy miał, więc wiesz co, podcast swój profesora Leniucha dalej robię i tam, wiesz, uploaduję audycje i tyle, nie? Przyjdzie czas jeszcze na radio. Na radio tam, wiesz, jakieś rzeczy się dzieją, ktoś tam se gada, jak ma ochotę, a jak nie, to same audycje są wrzucane w formie podcastu i lecą z taśmy. No ale... Mam nadzieję, że się tak sytuacja ustabilizuje, że kiedyś, może za rok, może za pół, może za dwa, będę sobie już mógł siąść i prowadzić audycję tak, jakbym chciał. A co, chcesz nadawać w Radio Dialog? Bo się tak pytasz?
1: Zobaczymy, może mnie wyrzucą z nocnego radia w końcu, to się zgłoszę do Radia Dialog. Może mnie przyjmiesz. Tak.
0: Jasne, to ja przyjmuję każdego, każdy, kto chce gadać i nie chce się kłócić, tylko chce gadać, to nie chce gada. Ja tak powiedziałem kiedyś, autentycznie powiedziałem każdemu, jak chcesz sobie gadać w eter, to przyjdź se gadaj i tyle. Co mnie tam to boli, nie? Nie wiem, z czasem się stałem mniej konfliktowy po prostu i jakoś tak postawiłem na wolność. Niech se każdy robi, co chce. Tylko bez takiego podziału władzy, że tam później wychodzą jakieś konflikty. Myślę, że najlepiej jest, jak jest jedna osoba odpowiedzialna za wszystko i tyle. No ale to nie będziemy rozgrzebywać. W ogóle to powiem uczciwie, że sobie słuchałem tej audycji takiej po tym, jak wszedłeś tam gdzieś na tego Discorda jakiś czas temu, no i skończyło się, jak się skończyło. Później nagrywałeś taką kolejną audycję luźnogadkową i Tak szczerze nie wiedziałem, co powiedzieć, a czułem, że je, czułem, że je...

0: ci smutno i tak napisałem, żebyś przytrzymał, bo robisz dobrą robotę po prostu.
1: Dzięki. No to dobra, no to dzięki za telefonik, za odwiedziny.
0: Jasne.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Ja jestem tylko z offline'u i sobie słucham na tyle, na ile córa pozwala. Ale idzie ku lepszemu. Jak wam kiedyś te wszystkie historie opowiem, to naprawdę czapki z głów dla lekarzy tutaj, dla tej służby zdrowia, dla tego sprzętu, na który Polacy tak często psioczą i w ogóle, że ojeju, bo u nas tam w Polsce i w ogóle nie wiadomo co, a przychodzi co do czego, to przychodzą tu i proszą, żeby im coś zrobić. Także w ogóle miałem taką, jeszcze tylko wam wrzucę. A nie, tego wam nie będę opowiadał. To będzie na kiedyś historia. Także potrzymam was trochę w niepewności. Trzymajcie się jeszcze raz. Trzymaj się, Krawcze, i do usłyszenia, a ja zmykam na odsłuch.
1: Okej, do usłyszonka. Cześć, cześć.
0: Hej, hej.
1: Być może doczekamy się w Polsce w końcu dochodu gwarantowanego. Czytam, że około połowa Polaków byłaby za. To gdzie to zrobiono? W którymś ze skandynawskich krajów, chyba w Szwecji, tak? Zrobiono, czy Szwecja albo Szwajcaria? Chyba Szwecja. Nie wiem zresztą. Gdzieś tam zrobiono referendum i obywatele raczej nie chcieli czegoś takiego jak dochód gwarantowany. Chcemy sami zapracować, nie chcemy żadnych dochodów gwarantowanych, a w Polsce połowa Polaków, tylko połowa? Jak to? Myślałem, że 90% będzie za tym. Jak dają, to brać. No i tak się mówi o kwotach rzędu 1200 zł dla każdego. No to tak, dostaniesz 1200 zł dla dorosłego, 600 zł razy dwa, powiedzmy, za dwójkę dzieci, no to już można spokojnie za takie pieniądze wszystko opłacić, przeżyć, jak się skromnie żyje. Bo jak się jest Krawcem, to i za połowę tego się przeżyje. No, 2400. No już można jakoś przeżyć. Kto jest za dochodem gwarantowanym? Jedyneczka na czacie. A kto jest przeciwko, to zero. No, u nas to tutaj taka partia socjalistyczna jak PiS, to ma wzięcie. To dobrzy, bo dają. A już to powiedzonko, że tam ci kradli, ci kradną, ale ci się dzielą. To coś paskudnego mówi o rodakach. Tak często to słyszymy, nie? Jakby to coś dobrego było, że kradną i się dzielą. To raczej powinno się potępiać złodziei, nie? Straszne jest przyzwolenie na różne niefajne rzeczy tutaj. A teraz ta Polska Obajtkowa, to niezłe numery z tym Obajtkiem, nie? Coraz ciągle nowe rzeczy wychodzą i wygląda na to, że ten Obajtek, to on tak, wykształcenie ma orlenowskie, nieruchomości ma orlenowskie, różne dopłaty na remonty załatwia sobie na grube miliony i my mu finansujemy remont prywatnego dworku. Teraz wychodzi, że w ogóle różne rzeczy na Orlenie, typu na przykład, no gdzieś tam są powiązane z Obajtkiem albo firmą jego szwagra, z działalnością gospodarczą jego córki i z jego matką i z kolegami Obajtka. Hot dogi na Orlenie, no to te kiełbaski też produkuje ktoś tam związany z Obajtkiem. Obajtek tu, Obajtek tam i wszędzie Obajtkowo właśnie. Ktoś stworzył taki rysunek satyryczny, kontur Polski i podpisane Obajtkowo. No... A Obajtek oświadczył, że on nie będzie pokazywał swojego oświadczenia majątkowego, nikomu nic do tego i że on, to nie jest grzech zarabiać. No, zarabiać to nie jest grzech, ale robić takie rzeczy, które cały czas są albo na granicy prawa i naginają prawo, albo dzięki kumoterstwu, znajomości, częścią dużo się załatwia, no to już nie jest eleganckie. No ale myślę, że jeśli są jakieś głosy potępiające takie obajtkowe machloje, to tylko i wyłącznie z zazdrości, że ma te 15 nieruchomości, czy tam cały czas rośnie liczba tego, co on tam ma, te nieruchomości, dworki, pałace. No i w zasadzie to Polakom nie przeszkadza coś takiego, że tam przepisał majątek na żonę i na brata gajowego, a potem z powrotem i już tam było wybudowane za miliony i tu załatwił, tu dostał wykształcenie po znajomości w jakiejś uczelni związanej z Orlenem i tak dalej. To raczej ludzi nie razi, tylko razi raczej to, że on tak się nachapał, że tyle ma i to ludzi wkurza. Leniuch pisze, ten obajtek to chyba tak jak Rydzyk, gdzie nie popatrzysz w uniwersum RM, tam Rydzyk. No to taki. No, mówi się, że dotacji dostał, już się ściga z Rydzykiem, jeśli chodzi o ilość otrzymanych różnych dotacji. Rydzyk jest bardzo mocno dotowany przez różne spółki Skarbu Państwa, jakieś rządowe instytucje, przez ministerstwa, ja nie wiem, to ciągle gdzieś tam pieniądze wypływają dla Rydzyka, bo ta bogobojna banda, to oni tak rozumują, że albo są tam takie mohery po prostu, że dać ojcu Rydzyku dać, bo przynajmniej dobre rzeczy robi i trzeba mu dać, jeszcze więcej się powinno mu dać. I ojciec Rydzyk to powinien dostać Nobla. I albo tak myślą, albo po prostu mu się pochlebiają, żeby potem coś ugrać na tym i żeby mieć poparcie, głosy katolików moherowych. Tak to wygląda. No niestety, cały czas pokutuje jeszcze trochę. Na pewno się zmienia tutaj na lepsze sporo i mentalność Polaka się zmienia, ale nadal jest faktycznie, tak jak tu piszecie, jak pisze Bystre Oko, że trochę ideałem jest takim właśnie cwaniak, złodziej, jakiś, no to, jak to młodym imponuje, nie? Właśnie gangsterka, jacyś murzyni ze spluwami, bandziory, mafia. To ulubione klimaty i tematy. Ale to chyba na całym świecie jest taki trend. Jest taka fascynacja, nie? Bardzo dużo filmów, gdzie właśnie jest jakiś cwaniak, jakiś bandyta, jakiś dealer, no to jest ktoś, nie? Bez porównania w ogóle do takiego, co chodzi do pracy, zarabia, robi swoje, Jezus, w ogóle, z czym do ludzi. To jest frajer, to jest cwel. No i ten więzienny slang, jakaś pseudogrypsera, tak, to przechodzi do mowy potocznej, młodzi tak dzisiaj mówią, nie? Ciągle słyszymy słowa frajer, cwel, będziesz łamany, kurwa, i taki język. No to ludziom imponuje młodym dzisiaj. Co zrobić? Ja bym chciał żyć w takim społeczeństwie, gdzie się szanuje uczciwość, pracę, własność, gdzie jakiś dobry, porządny człowiek jest godzien szacunku, a nie cwaniak, bandyta, jakiś przekręciarz. Chciałbym żyć w kraju, w którym ludzie nie są podatni na populizm, w którym nie ma takiej chęci, takiej roszczeniowości, że nam dać, nam coś się należy, żeby było inne prawo, takie, które sprzyja, żeby nie było państwa, które jest silne dla słabych i słabe, bezbronne dla silnych, złych na przykład, nie? W jakim bym jeszcze kraju chciał żyć? W takim kraju, gdzie coś wychodzi rządzącym, a nie, że czego się nie tkną, to zawsze wyjdzie z tego wielkie G i nigdy niczego dobrze nie zaplanują, gdzie rozlicza się rządzących, gdzie rozlicza się urzędników, gdzie nie tworzą się kliki, kasty, gdzie są sprawne mechanizmy rozliczania, nie, że rozlicza mnie mój koleżka, z którym piję wódeczkę, gdzie policjant to jest ktoś, kto łapie bandytów, a nie się czepia ciągle jakiś tam pierdół, nie? I mandaciki wlepia, że nie ma czegoś takiego jak straż biznesowa, która żeruje cały czas na kierowcach i mandacik i zarabiamy. Chciałbym żyć jeszcze w takim kraju, co bym jeszcze zmienił? Gdzie są trochę lepsze obyczaje, jeśli chodzi o to, żeby, no nie wiem, nie dręczyć innych hałasowaniem ciągłym. Znowu u mnie za remonty się wzięli. No, już wiedziałem, że tak będzie, tylko się, im się będzie robiło cieplej, tym więcej, tym te wszystkie Janusze, cebularze, majsterkowicze powyciągają swoje wiertła udarowe i zaczną kuć, wiercić. No, to ten majsterkowicz ciągle w głowie siedzi. Ciągle coś trzeba w domu robić, wiercić dziury, montować, zmieniać i no, takie hobby, nie? No, gdyby ludzie częściej mieli, gdyby mieli bardziej różnorodne pasje, zamiłowania różne, no to by może było mniej tego ciągłego wiercenia, remontowania, kucia, zmieniania. Tylko by się czym innym zajmowali. No ale to właśnie prosty człowiek to ma najczęściej takie hobby, no majsterkowanie. Nie mam co zgłaszać. Nie ma tutaj zwyczaju, o ile hałasujący pies, można to zgłosić. Właściciel psa jest odpowiedzialny za swoje zwierzę i jeśli zwierzę hałasuje, jest to tak samo traktowane, jakby ktoś, nie wiem, wrzeszczał, nie? To można. Ale na remonty się patrzy trochę inaczej. Nie jest to traktowane jako zakłócanie spokoju. No bo też ciężko, żeby było w sumie, nie? No co, ktoś sobie remontuje, no to remontuje. Ma w sumie prawo do tego. Jeśli nie narusza ciszy nocnej, to a właściwie nawet jakby naruszał, to ewentualnie można by zgłosić jako zakłócanie ciszy nocnej, ale cisza nocna to raczej funkcjonuje tak w regulaminach spółdzielni, nie? I to chyba nie wiem, czy to ma jakieś prawne umocowanie w ogóle, cisza nocna. Tak naprawdę u nas wiele rzeczy jest płynnych, niejednoznacznych, takich można. Jak z tymi lokatorami, to jest w ogóle jakieś kuriozum, że ktoś może wam powiedzieć, ja się nie wyprowadzę, i co mi zrobisz? Albo będzie udawał, mówił, ja nie rozumieć po polsku, bo jakiegoś tam obcokrajowca zatrudnicie i spytacie się, no gdzie moje pieniądze, pan mi zalegasz za 2 lata, już długi narosły, ja bankrutuję, sam nie mam gdzie mieszkać, ja nie rozumieć pan, ja wszystko dobrze, ja nie rozumieć. Są takie przypadki, że właśnie tak grają głupa. I nie wywalicie. Sąd potrafi wydać wyrok, że niemoralne by było wyrzucenie na bruk, bo to jest schorowana osoba, albo jest to niewiasta w stanie błogosławionym, to takie właśnie katolskie cały czas, to takie spuszczanie się, że kobieta, niewiasta w stanie błogosławionym. I taka niewiasta w stanie błogosławionym może wam nie płacić, może wam zużywać wodę, prąd i gówno zrobicie. Zmieni sobie zamki, w ogóle nie wpuści was i spierdala. I policja przyjedzie i powie, a co my mogiemy? No. Często jest niestety taka policja, że napadną gdzieś tam, stoją jakieś dresy, pójdziecie, to panie, proś pan, pomóż panie policjancie, funkcjonariuszu, a on powie, panie, my same się boją, no i chuj. Albo tu też przyjdą, no panie, to jest kobieta w stanie błogosławionym, to panie, pan jesteś drań, Menda wstrętna i pan nie nękaj kobiety w stanie błogosławionym. A w ogóle to komornik ma tu ewentualnie może coś zrobić, a nie panie ja. Ja tylko tu prawo egzekwuję, a prawo jest jakie jest. Nie, no to inna sprawa, że ludzie trochę za bardzo koncentrują swój gniew i za bardzo męczą tych psiarskich w sumie trochę, bo powinni bardziej na rządzących się skupić, a nie na policjancie. No, w policji jak w wojsku, no wykonuje, co ma wykonywać rozkazy, no to wykonuje, no co on ma zrobić. Jak większość ludzi, znakomita większość, tak sądzę, że by się nie zdobyła na zrezygnowanie z pracy, z emerytury w imię tego, żeby być fair. I tak tego nikt nie doceni i co, i was poklepią po ramieniu i tyle z tego będziecie mieli, nie? Że o, dobry policjant, no bardzo dobrze pan zrobił i do widzenia, no i tyle z tego macie. No a emeryturki nie ma, pracy nie ma, no to robią, wykonują rozkazy, nie? Zresztą w policji to tak nie ma za dużego pola manewru. No niby tam policjant może odmówić wykonania rozkazu, jeśli ten rozkaz jest niezgodny z prawem, ale weź się potem wykłócaj, że on jest niezgodny. I tłumacz swojemu przełożonemu, że rozporządzenie to jest, powinno być, nie powinno, że konstytucja ważniejsza, to was wyśmieje, zwolni, kopa w dupę da i tyle będzie rozmowy, nie? Nie mają trochę pola ruchu. Ja uważam, że na rządzących trzeba by się skoncentrować i ich rozliczać, ich sprawić, żeby się poczuli zagrożeni. To jest taka banda degeneratów. To są przecież hieny cmentarne, złodzieje. Ile było rozkopywania grobów to w ogóle w związku z tym, z katastrofą smoleńską. Wykopywali z grobów, chowali, wykopywali, chowali. Grube miliony odszkodowania dla rodzin. Na komisję smoleńską grube miliony idą od lat i jakie efekty? Zerowe. Tutaj nic nie działa praktycznie. No, nawet jak respiratory mają zamówić, to nie zamówią tak jak wszyscy normalni w ramach jakiegoś programu unijnego, żeby było taniej, szybciej, tylko wezmą i od handlarza bronią jakiegoś lewego, który jest na czarnej liście ONZ, zamówią, wszystko spierdolą. Właściwie straciłem nadzieję, że tutaj cokolwiek może działać, że tutaj może coś działać bez kumoterstwa, szachrajstwa. Nie wiem, jesteśmy straconym narodem chyba. Nie wiem, ludzi uczciwych, jestem pewien, że wy tutaj w większości jesteście uczciwi, moralni, ale jakaś tam znakomita większość, no to jak mówię, no to tutaj jest przyzwolenie na takie rzeczy i w którymś momencie, nie wiem, może zawsze tak było tutaj, może Polacy są niezdolni do rządzenia się, do zrobienia czegoś, nie wiem.

Sorry, że się wtrącę, ciągle tak jęczysz, wytykasz, narzekasz na tą szemraną strefę, zresztą na każdą inną, jakby cię ktoś skrzywdził. Zajarasz się i marudzisz, wszyscy nie tacy, bo tak uważasz. No jakoś tak trochę nieskładnie napisane, ale, no, ale co, masz pretensje, że marudzę, to co mam chwalić, jak nic nie działa i wszystko jest jakieś patologiczne, zepsute, niesprawne, niewydajne i jesteśmy zawsze w niechlubnych, na szczycie niechlubnych rankingów, jeśli chodzi o, nie wiem, o inflację, o mały wzrost PKB, o służbę zdrowia, jeśli chodzi o wszystko, no. O dążenie do autokracji, nie wiem, no, o marnowanie pieniędzy, właściwie cały czas. Rząd też się nie spisał, jeśli chodzi o planowanie tutaj jakichś decyzji związanych z pandemią. To mam chwalić? Się cieszyć?

wydaje mi się, że zauważam takie oczywiste oczywistości, cytując klasyka, i to ciężko się nawet spierać. No nie wiem, jeśli uważasz, słuchaczu, że dajemy radę, wszystko nam świetnie wychodzi i Polska ma świetne, świetlane perspektywy i wcale nie jesteśmy tak bardzo zadłużeni i nie mamy się co martwić o nasze emerytury, edukacja, służba zdrowia, wszystko to działa jak w zegarku. A już TVP to naprawdę jest świetna telewizja. Nasi rządzący, no świetni ludzie, co jeden to lepszy, właściwie to można się rozpływać w pochwałach. Z lockdownem sobie poradziliśmy znakomicie i wszystko gra i buczy, i ja nie wiem, czego tu się w ogóle czepiać. Jestem bardzo zadowolony. No to raczej się nie zgodzę tutaj. Pozwolę sobie mieć inne zdanie, że jest odwrotnie trochę. No już no, bo nie musimy się zgadzać. Ale na pewno rozumiem tych, których takie tematy no gdzieś tam już... że takie tematy męczą niektórych, no bo faktycznie takie narzekanie to no, wielu tego nie lubi i to jest męczące. Raczej coś pozytywnego by się przydało, tyle że czasami ciężko się skupić na pozytywach. Ciężko je znaleźć i ciężko wymyślić już jakiś taki pozytywny temat. No zresztą dzisiaj się bardziej przygotowałem do audycji z Bogumiłem, nie? I tam na tym się skoncentrowałem, a luźne gadki, no to tak przy okazji trochę i zawsze można zadzwonić i skierować audycję na jakieś ciekawsze tory i coś pozytywnego wrzucić. No łatwo jest krytykować, a to proszę zadzwonić, drogi słuchaczu, i podrzucić coś fajnego tutaj, nie? Żeby się zrobiło pozytywnie, żeby było miło, fajnie. Krawiec, co mam odpowiedzieć ludziom, którzy mi wmawiają, że mam szukać baby, bo mam już 35 lat? Powiedz im, że jesteś gejem i to ci dadzą spokój. A to może się będą przyczepiać, będą mówili, kiedy se znajdziesz faceta w końcu? No to też niedobrze. No, to może sobie znajdź babę. Po prostu. 35 lat to myślę taki dobry wiek. Jeszcze nie jest za późno. Albo możesz zrobić sobie sztuczną babę, jakąś taką realistyczną lalkę kupić, seks lalkę i z nią chodzić tam, trzymać ją za rękę, gdzieś ją tam sadzać na ławce, to pomyślą, że znalazłeś sobie już tą babę. No, będą może się tak trochę dziwili, że taka małomówna i taka zdziwiona cały czas siedzi, ale to możesz powiedzieć, że ona jest taka nieśmiała i że bardzo, i że dopiero się przyprowadziła do Polski, bo to jest na przykład Rosjanka, Ukrainka, Niemka, ktokolwiek, i że ona tak się dziwuje, że w Polsce jest tak wspaniale i dlatego taka... I pomyślą, że to jest prawdziwa, może coś w tym stylu, nie? Możesz ewentualnie się pobawić w brzuchomówce, wyćwiczyć się w brzuchomóstwie i gdzieś tam mieć z tyłu jakiś tam za coś wciągnąć, i żeby ona tak ruszała trochę głową, tam patrzyła w lewo, w prawo i mówić tam, o, miło, miło mi was poznać. Cześć, hello, hello. No i będą myśleli, że to prawdziwa. Też w jakiś sposób, no nie wiem, co tu podpowiedzieć. Ewentualnie można to w inny sposób zrobić, możesz, bo do dzisiaj często rozmawiamy przez Skype'a, w jakieś wideokonferencje, no to możesz sobie założyć perukę jakąś na głowę, umalować usteczka, oczy, przyczepić rzęsy i udawać, że jesteś babą swoją. I jak tam rozmawiasz ze swoimi znajomymi, no, cześć, to ja nazywam się Zuzanna i właśnie Bystre Oko to mój chłopak. O, takiego chłopa to ze świecą szukać.
przepraszam na chwilę, muszę zobaczyć, tam zupa się gotuje. I wtedy szybko biegniesz, ściągasz te rzęsy, perukę, wycierasz szminkę i przychodzisz już jako ty, jako bystre oko i siadasz tam przy komputerze i no już jestem, no baba poszła tam gotować, zupkę robi, no zaraz przyjdzie, szybciej tam, zgłodniałem już. No i potem znowu odchodzisz, znowu se malujesz usteczka, peruka na głowę i siadasz tam przy kamerce. No, ten mój hop poszedł tam do piwnicy po ogórki, zaraz przyjdzie. No też można coś takiego zainscenizować, nie? I ludzi wkręcić. Co mnie obchodzą inni? Chodzi mi o to, że jak się zajarasz, to wytykasz. To się nie zajarałem, bo nie mam czym. Nie zjarałem się. No ale to dobra, się zajarasz, to wytykasz. W takiej zawiesinie ujebany w wytykaniu innym, a siedzisz 10 lat na radyjku, i jedyną pozytywną rzeczą jest, że masz donaty. O Jezu. Co za komentarz pokręcony jakiś taki. W zawiesinie ujebany, w wytykaniu innym. Ale coś mi, nie wiem, no, zły jesteś, że ktoś mi da parę złotych, to cię jakoś tam piecze dupa, czy co? Czy o co chodzi? Są też audycje, gdzie o pozytywnych rzeczach mówię, żartuję sobie, no, staram się przynajmniej, nie? Czasami jakiś temat jest, nie wiem, różnie bywa, no. A ty mnie tak podsumowujesz, że 10 lat i jedyna pozytywna rzecz to, że masz donaty. No dobra. Przykro mi, że nie spełniam twoich oczekiwań. O to mi chodzi, że marudzisz, nikt nic nie potrafi, tylko to tak, ja bym polecał interpunkcję, to by się lepiej czytało, a tak muszę to tak cedzić. O to mi chodzi, że marudzisz, nikt nic nie potrafi, tylko ty jesteś od oceniania, bo jesteś idealny. Absolutnie, raczej nie stawiam siebie, nie przedstawiam siebie w takim świetle, że idealny, że inni głupi. Raczej nie, zdaję sobie sprawę ze swoich wad. Często też tak zaznaczam specjalnie, że no, nie wszyscy tacy są, że to jakiś tam część ludzi. No, staram się jakoś to przedstawiać kulturalnie. No, nie wiem, co mam ci powiedzieć, człowieku. No. Słuchaj, no wiesz, czasem jest tak, że jakiś nadający nam po prostu nie odpowiada, no i po prostu nas denerwuje i całym sobą, jego sposób mówienia, tematy, które porusza, no nie jest dla nas, nie? Może ktoś inny w nocnym radio ci bardziej przypasuje. Czy to Potrzeba, czy Jacek, Błażej, Gumball. Możesz sobie kogoś innego posłuchać, no i może ci bardziej przypasuje. No, jestem sobie, jaki jestem. No, czasami ciężko się zmienić sobie charakter. No, może jestem marudą po prostu takim. I to nie jest tak, że mogę nagle się kimś innym stać. No, jestem może maruda i Czarnowic. Czarnowic z Człuchowa. No, albo Etam, albo coś. No to też radio tworzą dzwoniący też i no, samemu to nawet trochę ciężko tak gadać i gadać, jak się nie ma tematów przygotowanych akurat, bo są jakieś takie luźne gadki, niespodziewane trochę, nieplanowane w każdym razie.
No i wtedy audycję współtworzą dzwoniący i to oni mogą jakoś tutaj podreperować to moje nędzne nadawanie marudne, gdzie tylko donaty i zawiesina ujebana w wytykaniu innym zawiesina. No. I 10 lat i nic pozytywnego nie powiedział. To sztuka, to Nobla trzeba dać. Taki mega maruda, nie? 10 lat nadaje i nic jeszcze pozytywnego nie powiedział. To dopiero wyczyn. Siemanko, zostałem sobie tak z przypadku, bo przyszedłem tu posłuchać Bogumiła. Do której wy tu sobie tak zwykliście siedzieć? Zapytuje Jan. Otóż, Janie, różnie to bywa. Różnie to bywa. Ile fabryka daje? Taka jest standardowa odpowiedź. Ile sił wystarczy, nie? I bardzo różnie. Zwykle zaczynamy o 21:00, coś się tu dzieje i siedzimy sobie tak, ile tam... Minimum 2 godziny, nie? To taki standard. No i o różnych rzeczach gadamy. Zaglądnij do archiwum, może coś ci się spodoba. Na przykład na kanale naszym zapoznasz się trochę z Radyjkiem, zobaczysz, jakie tu klimaty, jacy ludzie i może ci przypasuje i zostaniesz z nami. Do czego zapraszam? Zachęcam. Zawsze możesz też zadzwonić na przykład na antenę, dodając sobie nocne radio, to do wszystkich nowych słuchaczy z bandy Bogumiła. Z bandy Bogumiła. I dodajcie sobie najpierw nocne radio do kontaktów na Skype'ie i możecie dzwonić i pogadać o czymkolwiek. W luźnych gadkach o czymkolwiek można pogadać. Zwykle można zmienić temat, nawet jak jakiś jest.

Ale nie wiem, divide et impera, do czego zmierzasz z tym zajaraniem się? Czy chodzi ci o zjaranie się, że niby jestem zjarany marihuaną, czy zajarany w takim sensie, że mnie jara marudzenie? Czy jak to rozumieć? No, ja rozumiem, że może to być czasem dołujące, takie mówienie o negatywach. Też bym chciał z tym walczyć, tylko że nie jest to takie proste, nie? To jest, okazuje się, że większą sztuką jest wymyślić jakiś pozytywny, fajny temacik i czymś ludzi jakoś pokrzepić na sercu. Wielu tego oczekuje. Ja się z tobą częściowo zgodzę, to wiesz, tak tutaj dyskutujemy, ale częściowo masz rację, że takie dołowanie to nie jest to dobra droga. No tylko, wiesz, czasami człowiek musi, inaczej się udusi i mi oko mi wypchnie, jak nie będę marudził. No i rozsadzi od środka. No ale też bym chciał jakoś z tym walczyć, tylko no, będę się starał, okej. Okay. Biorę sobie do serca takie głosy i będę się starał bardziej pozytywnie. Tak, jak się zjarasz zielskiem. Ale ja nic nie jaram już od dłuższego czasu. Nie wiem, skąd takie przekonanie, że ja tak jaram i że taki zjarany przychodzę i marudzę. To nie wiem, skąd w tobie takie przekonanie. Nie. Jakbym się zjarał, to bym właśnie zupełnie inaczej mówił. Raczej bym się pozytywnie bardziej nastroił i byłoby jakieś tam fantazjowanie. Pewnie by zeszło na rzeczy niewyjaśnione albo na tego typu sprawy. Zdecydowanie. Nie wiem, skąd to zjaranie się. Co, tak brzmi, jakbym był zjarany? Serio? To chyba mnie nie słyszałeś zjaranego. Jakbym się zjarał człowieku, to bym mówił może bardziej w taki sposób. Wiesz, rozumiesz. Tak, głos w ogóle inaczej wtedy trochę pracuje. Nie wiem, z czego to wynika, z jakiegoś pewnie rozluźnienia pewnych mięśni, krtani czy coś takiego. I wtedy mówi się w sposób taki bardziej wyluzowany i w taki bardziej swobodny sposób, bardziej się płynie z gadką pewnie. No, inaczej jest, inaczej jest. No, ale już dawno nie nadawałem w takim stanie. Chociaż zdarzało się, a i owszem. Mój stosunek do tych rzeczy znacie. Nie jestem przeciwnikiem. A nawet wręcz przeciwnie. Może coś niedługo spłynie na mnie, jakiś dar. Są osoby, które się deklarowały, że może czymś poratują, to może coś będzie. No, że wtedy będą właśnie audycje bardziej pozytywne. Głowa też na pewno nieco inaczej pracuje. Bardziej się płynie, bardziej różne rzeczy latają po głowie, zderzają się o siebie, nachodzą na siebie.

ja nie mogę jarać, wchodzę chyba, tak, w dziwny stan świadomości, biegam po pokoju i mówię w innych językach, pisze Bystre Oko. To może ty jakiś jesteś może to jakieś opętanie? Opętanie, czyli jak się otwiera sklep i się chce zareklamować, że promocja jest to opętanie. To w jakimś polskim sklepie za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii albo w Irlandii, polski sklep, jakiś Polish shop, to opętanie. Tak trochę po polsku, trochę po angielsku. No to albo to nie opętanie, tylko błogosławieństwo, dar Boży, mówisz językami. Tylko pytanie, czy to są języki znane tylko tobie, a nawet tobie nieznane i nikomu, i za każdym razem inaczej brzmiące, tak zwane języki anielskie. No, osoby wierzące twierdzą, że to są takie języki tylko do rozmawiania z Bogiem, że to Bóg daje taki dar, że można z Nim rozmawiać w takim języku. Tak przynajmniej twierdził Martin Lechowicz. No, nie zdobył się, niestety, trochę się krępował, żeby pokazać, zademonstrować to na antenie, co jeszcze jestem w stanie zrozumieć, już niezależnie od tego, czy w to wierzę, czy nie, no bo to jest taka osobista trochę sprawa, wynikałoby z tego, nie, że mówienie językami. Ale no, twierdzi, że ma ten dar i że w ten sposób się komunikuje, że się modli. To jest taki język do modlitwy. W opinii oczywiście Martina. Ciekawe, co tam Martin porabia teraz. Muszę zobaczyć, co on tam nadaje. Coraz więcej poszczepiennych porażeń nerwów twarzy. Pokazują je dane CDC zebrane w ramach systemu VARS. No i też czytam, że być może doczekamy się sytuacji, że wojsko wyjdzie na ulicę i będzie nas pilnować. Wojsko i policja na ulicach, no. Taka perspektywa jest coraz bliższa. A co sądzicie o planach zlikwidowania własności w ogóle? Też gdzieś tam to wisi nad nami, takie widmo. Że będziemy już wszyscy na abonament, będziemy wszystko wypożyczać, nic nie będzie właściwie na własność, tylko... I... Myślę, że to jest realne, tym bardziej, że wiele osób by się zgodziło na taki układ i byłby to nawet atrakcyjny układ. Osoby, no, takie, które mniej, mają mniejsze oczekiwania od życia, troszkę są mniej, jak może ambitne, nie chcą się tam dorobić coś, tylko chcą tak sobie żyć spokojnie. I zaproponują, jak wam zaproponują na fajnych warunkach, powiedzmy mieszkanie, samochód, różne rzeczy, znaczy wam, przepraszam, że tak mówię, no mówię wam w sensie nam, obywatelom, nie, ogólnie, no to dla wielu będzie to fajna perspektywa. Sam, nie wiem, czy sam bym nie poszedł na taki układ w sumie, tak szczerze, nie? Gdybym na przykład miał bardzo tanio różne rzeczy zagwarantowane, nie musiałbym się martwić o kasę, o hajs, no to by było może nie fair w stosunku do reszty świata, bo myślałbym bardziej ze swojej perspektywy, nie? I po nas choćby potop, a inni, co mnie tam w dupie, że innym, nie wiem, zabiorą, znacjonalizują, odbiorą, że znaczy przewiduje się, że jeśli takie coś nastąpi, to w Polsce będzie taka strategia, żeby utrudnić ludziom, jak się tylko da, uprzykrzyć właśnie posiadanie własnego mieszkania, tak dalej, dojebać jakimś podatkiem, czy to katastralnym, czy jakimś tam właśnie takim, który z opłatami różnymi, haraczami, żeby
po prostu stało się to uciążliwe, żebyś też nie mógł tego mieszkania sprzedać, żeby ono było dla ciebie ciężarem. No i tak po prostu ludziom, tych, którzy będą się opierać, to im utrudnić, stłamsić ich i żeby w końcu pękli i się zgodzili na nowy, wspaniały świat, nowy, wspaniały ład, w którym jesteśmy już zdani całkowicie na łaskę państwa. Może o to tu chodzi, bo sytuacja, w której jest handel bezgotówkowy, wszystko jest zapisywane, rejestrowane, archiwizowane, cała nasza aktywność, czy to ekonomiczna, czy to finansowa, czy jakakolwiek inna. I no, w skrócie chodzi o to, że państwo będzie mogło nas w każdym momencie odciąć nieposłusznych, trudnych obywateli, takich, którzy się na coś tam nie zgodzą, odciąć, zablokować, pozbawić możliwości funkcjonowania właściwie. No i to bardzo jest atrakcyjne dla rządzących, dla których idealny świat to jest taki, w którym jesteśmy zdani na ich łaskę i niełaskę. I oni już wtedy mogą z nami zrobić wszystko, są naszymi panami. Bo coś w tym jest, że w ogóle jeśli jesteś u kogoś zadłużony, to jesteś w zasadzie jego niewolnikiem. To u Żydów, w żydowskiej kulturze jest takie właśnie, taki zwyczaj, takie przekonanie, takie widzenie, nie? Że wolny człowiek to jest ten, który nie ma długów, który posiada coś, a im bardziej jesteśmy zależni ekonomicznie od kogoś, im bardziej jesteśmy zadłużeni, czy to w bankach, czy gdziekolwiek u kogoś, to tym mniej jesteśmy wolni. Pieniądze to jednak jest wolność, a długi to jest niewola. Kołpitan, pisze, że Martin mieszka 30 km ode mnie. No ciekawe, ale to co, Hiszpania? Czy on nadal siedzi w Hiszpanii, czy wrócił do Polski? Czy jeszcze gdzie indziej się przeniósł? Portsmouth. Nie wiem, co to jest. To jakaś miejscowość, tak? Miasto?

To miasto przepiękne, pisze Kołpitan. No to fajnie. No. No, trzeba przyznać, że Martin sobie fajnie życie zorganizował w sumie. Myślę, że zdecydowanie na plus. Tylko pogratulować w sumie. Ma taką społeczność, która mocno tam o niego dba, nie? I nigdy tam nie narzeka raczej na brak gotówki. Robi to, co lubi. Jest znany. No fajnie, no to... Na złote monety i konserwy. Iluminacja 33. To chyba najwyższy stopień masoński, tak? 33. Złote monety i konserwy. No na coś się będę musiał zdecydować. Ale to 7 złotych to tak z całym szacunkiem. To konserwę kupię, owszem, ale złote monety to chyba tak... Musiałbym zdrapać taki okruszek z jakiejś monety i tak za paznokciem by mi utknął, to nie wiem, to chyba i tak by nie wystarczyło. Ale dzięki. To może pójdźmy na kompromis. Kupię złote konserwy. Nie no, dzisiejsze konserwy, jeśli ktoś chce jeść konserwy, to ewentualnie takie kraftowe, rzemieślnicze to się mówi, konserwy, no to może się da zjeść, ale konserwa z mięsa, z czegoś, co się nazywa mięso oddzielone mechanicznie, a w zasadzie mięsem nie jest, tylko odpadem przemysłowym. I to wszystko jeszcze... w puszce, która jest wyściełana bisfenolem A i dodane są różne konserwanty, chemia do tego, barwniki, ulepszacze, no to ja bym tego nie jadł raczej.

Stawianie oporu, myślę, że to ewentualnie, jeśli już ludzie naprawdę, spory odsetek obywateli zazna realnej biedy. Takiej biedy, kiedy właściwie to w dorosłych ludziach coś tak pęka i nabierają determinacji, odwagi, jak widzą, że ich dzieci zaczynają być głodne i nie mają ubranek, to wtedy jakaś taka furia. Właściwie to ludzie walczą z władzą przemocą, używając przemocy, siły, protestując, wychodząc na ulicę, jeśli już nie mają nic do stracenia tak naprawdę, a jeśli mają cokolwiek do stracenia, mogą tu stracić pracę, tutaj coś mogą im zabrać, tu mogą im nie dać, no to zawsze będą sobie tłumaczyć, że nie ma co, to się nic nie zrobi. To człowiek, co człowiek może, jak nic nie może, a poza tym, gdzie, nie. I zawsze gdzieś tam będzie jakieś wytłumaczenie, ale jak bieda zaglądnie w oczy, realna, i zacznie rodzina, żona, dzieci cierpieć z tego powodu, no to w ludziach coś wtedy się zmienia. Nie chciałbym być wtedy w skórze tej bandy gangsterów, oszustów, złodziei. Właściwie mało mamy wśród rządzących ludzi prawych. Mamy w ogóle jakieś takie autorytety? Nie wiem, no, czy w ogóle się, czy jest jeszcze tak, że ktokolwiek uważa za autorytet jakiegoś polityka, posła, ministra? Chyba nie. Już jest degradacja kompletna. Jak tak się zastanowić, to pewnie by się znalazło kilka takich postaci, często ikonicznych, ale to nie wiem, to Korwin, nie? Ewentualnie, no jakiś taki, no Korwina nadal wielu uważa pewnie za jakiś autorytet i w sumie trochę sobie na to zasłużył, bo od 40 lat poglądów nie zmienia. To już jaki to jest plus dzisiaj, nie? Wśród tej bandy wycierusów, którzy ciągle zmieniają flagę, jak wiaterek zawieje, przenoszą się tutaj za WS-u do PiS-u, z PiS-u do PO, z PO do PSL, z PSL do SLD. I tak gdzie ich tam wezmą, nie? To, gdzie coś można chapnąć, to przechodzą. Raz mówią to, raz tamto. To taki Korwin, to się jawi jako faktycznie człowiek godzien szacunku. No ale niestety nie potrafi być medialny w takim sensie, żeby się przypodobać większości. Jego wypowiedzi są zbyt kontrowersyjne. No i to też dziwne zjawisko, że ludzi tak strasznie razi coś, co powiedział o kobietach, o jakichś sprawach obyczajowych, tak jakby to było najważniejsze ze wszystkiego, że on coś takiego powiedział. Jak on w ogóle mógł, to jest skandal. A raczej ludzie sami gadają głupoty, klną, często jakieś sobie opowiadają żarty rasistowskie i tak widzą belkę, widzą źdźbło w cudzym oku, a belki w swoim nie widzą. Trochę tak to działa. A po drugie, chyba, no nie wiem, warto by się do innych może przyczepić o gorsze o wiele rzeczy, nie? O nepotyzm, o kłamstwo, o niespełnianie obietnic żadnych, o niegospodarność, o defraudację, liczne afery, a tutaj, że coś o kobietach powiedział albo o niepełnosprawnych, czy to jest takie super istotne.

Jan pisze, przenoszenie się z partii do partii to jedno, ale kurczowe trzymanie się jednych poglądów i wiązanie tego z jakimiś abstrakcyjnymi, honorowymi kwestiami jest wcale nie lepsze. Ale to nie chodzi tutaj chyba o jakieś honorowe kwestie czy abstrakcyjne. No to trzyma się, bo wierzy w to, co głosi, nie? I ma swoje poglądy. Ciekawe w sumie, no chyba wielu z nas sobie ceni wolność, wolność decydowania, takie proste zasady, że chcącemu nie dzieje się krzywda, niskie podatki. Chyba wielu z nas chciałoby, ja bym chciał żyć w takiej Polsce, gdzie szanuje się przedsiębiorcę, a nie traktuje jak dojną krowę do tego, żeby sobie potem kupować głosy za socjal, za pieniądze tego przedsiębiorcy ciężko harującego. Na pewno jak ktoś jest bardziej konserwatywny, to też będą mu odpowiadały takie poglądy, no właśnie konserwatywne. Ja akurat nie jestem jakoś konserwatywny. No, wiele z opinii Korwina, z jego poglądów raczej mi nie odpowiada, no ale te ekonomiczne to raczej tak. Te ideologiczne trochę mniej. Uważam, że świat się zmienia i nie można cały czas myśleć tak samo i hołdować jakimś wiecznie jakimś tradycjom dziwnym, że kobieta jest od tego, a mężczyzna od tego i owego. Trzeba być trochę bardziej elastycznym i brać pod uwagę, że się zmieniają czasy i że nie żyjemy już w XIX wieku, nie? Albo w średniowieczu.

chciałbym na pewno w tym tygodniu, co będzie, może jeszcze w weekend nawet znajdę czas, ale chciałbym zrobić jakieś takie growe wieczory w ramach serii Nocne igraszki.

roguelike, czyli takiego RPGa, w którym jest dużo statystyk, dużo różnych współczynników tam, cech, umiejętności, różnych przedmiotów i wszystko, i dużo jest tam generowane jakby losowo różnych podziemi. Bardzo fajna gierka, bardzo wciągające to jest i myślę, żeby w to sobie teraz pogiercować. A może się jednak zdecyduję na jakąś survivalową grę. Tutaj poleciliście mi kilka tytułów fajnych. No, fajne są takie gry, gdzie jesteśmy zdani sami na siebie, trudne warunki, trzeba zadbać o jedzenie, o jakieś ubranie, walczyć o przetrwanie. Fajne są takie gry, lubię. One mają w sobie coś z RPGa też, nie? Są takie trochę RPGowe tego typu gierki, jak dla mnie przynajmniej. Może dlatego, że roleplaying to jest dla mnie zawsze było trochę takie odgrywanie roli, no jak sama nazwa wskazuje, i tutaj też odgrywamy rolę, jest jakaś imersja wyższa niż w przygodówkach może, czy tam w innych grach. Wczuwamy się w tego bohatera i to od tej strony może takie RPGowe. Gothic na 20-lecie gry. W Gothica raczej ciężko by mi było teraz się jakoś wkręcić w Gothiki. Gothiki już są trochę archaiczne. Takie. I próbowałem chyba zagrać w Gothica 2, w jedynkę. I zupełnie jakoś nie podszedł. A swego czasu, no to w dwójeczce byłem zakochany. To było coś nowego, nie? Ten świat właśnie taki bardziej otwarty, już nie lochy i labirynty, tylko drzewa, lasy, miasta. Wymagający system walki, na początku taki nieporęczny trochę, ale potem no, dający jakąś tam satysfakcję. Różne drogi rozwoju. Fajna była gierka. No i fajny scenariusz, dialogi. Z polskim dubbingiem chyba miałem, tak, dwójkę. Zaczynałem od dwójki, dwójka fajna była. No. W ogóle fajny pomysł właśnie zamknąć bohatera w jakimś obozie, gdzie musi tam wszystkich poznać, zakręcić się. No, dobry motyw. Widziałem, jak powstawał świat Gothica, to znaczy było to robione trochę na zasadzie, że zaczęło się od narysowania kółka i potem do tego kółka dobudowywanie różnych rzeczy, że jest jakaś tam jest jakaś sfera, kółko, czyli jakaś sfera, jakaś bariera, czyli zamykamy tam bohatera i tam niech będzie sobie na przykład kopalnia. Potem, no skoro to jest jakiś zamknięty teren, kopalnia, no to co by do tego dopasować? No może niech więźniowie będą, wiecie tak, od ogółu do szczegółu, nie? Trochę na zasadzie jak się rysuje od ogółu do szczegółu. Fajny sposób tworzenia scenariusza historii, to mi się spodobało, fajne. Nie jest tak prosto wymyślić dobry scenariusz, świat i tak dalej, ale jest to jakiś sposób. Każdy ma jakiś swój patent tutaj. Sapkowski, co mnie zaskoczyło trochę, zawsze twierdził, że on zaczyna od wymyślenia tytułu książki. Zawsze myślałem, że tytuł to gdzieś tam się w trakcie pojawia, nie? I wynika, wpada nam w końcu w ucho jakieś powiedzonko, jakiś tekst, jakaś nazwa i z tego robimy tytuł, a on zaczyna od wymyślenia tytułu. No każdy ma pewnie jakieś swoje tutaj patenty. Często się zastanawiam nad tym, jakie są dobre metody na opracowywanie scenariusza, świata i staram się jakoś to sobie poukładać w głowie. Jakby to można tak od strony rzemiosła samego, nie, do tego podejść, czy zacząć właśnie od wymyślenia głównego bohatera, czy raczej pierw świat. Na pewno dużo załatwia dobry patent, dobry pomysł na świat sam. I no, może to być na przykład świat, który poszedł w kierunku fantazy, no ale po jakiejś wielkiej katastrofie, gdzie był świat taki, jaki znamy, no ale skończył się i wszystko poszło trochę w kierunku fantazy. Za magię,

za rzeczy niezwykłe, za dziwne stwory, odpowiadają, nie wiem, promieniowanie, albo magia się przebudziła nagle, wróciła na Ziemię, bo po długiej nieobecności. No i już mamy jakiś pomysł na świat, nie? Albo zrobić świat taki fantazy, ale bardzo polityczny, gdzie są różne szkoły magów, tych magów się zatrudnia na wojnę, są tam jakoś pracują w służbach, wiecie, są jakieś intrygi polityczne, władza i tak dalej, i w ten sposób to rozgrywać. Albo zrobić świat, no, wziąć takiego cyberpunka, ale zrobimy go inaczej trochę, nie? Że jest na przykład bardzo zimno, taki frostpunk. Chociaż nie wiem, bo nie znam za bardzo, wiem, że jest taka gra Frostpunk, która właśnie, no, chodzi o to, że nie wiem, czy to w ogóle ma coś wspólnego z cyberpunkiem, tak mi się powiedziało, ale no też fajny pomysł, nie? Że wszechobecne zimno, przed którym trzeba się chronić. Ciepło jest na wagę złota i są różne źródła tego ciepła, wokół których się ludzie gromadzą. Wielkie zimno, nie? I już mamy coś, świat, wokół którego możemy coś budować. Ale można też, wymyślając bohatera, zrobić takie rozgałęzienia, cały fraktal kolejnych różnych rzeczy związanych już ze światem, z innymi bohaterami, ale zacząć od bohatera. Powiedzmy, wymyślamy bohatera, który jest, który był wychowywany w dziwnych warunkach przez zwierzęta, przez jakieś stwory albo przez obcą kulturę. Albo jest jednym z ostatnich ludzi na Ziemi i jakoś musi sobie radzić. Albo jest androidem. Albo, no, co tam nam przyjdzie do głowy? Dark Souls. Miły, prosty RPG, pisze Pior. No tak, prosty. Jedna gra, która słynie z tego, że jest trudna bardzo, to ty piszesz, że prosty. Już tak nie szpanuj, chcesz pokazać, że Dark Soulsy to dla ciebie kaszka z mleczkiem, tak? I z zamkniętymi oczami przechodzisz. Ja w Gotika czy Postala nadal popykać mogę bez przeszkód. Co innego, gdyby teraz się spróbować wkręcać. Dużo głosów słyszałem, że ciężko ludziom teraz do Wiedźmina jedynki czy dwójki podejść, pisze Jan. No, starzeją się gry już dzisiaj. Często mamy w głowie wyobrażenie dawnych gier, takie wyidealizowane, nie? Wyidealizowane. No, i nostalgia robi swoje i pamiętamy te gry, że one są trochę lepsze niż w rzeczywistości. A jak uruchomimy, to nagle. Drętwe to nudne. Jak sobie przypomnę, czym się jarałem, kurczę, będąc chłopakiem młodym, jakimi grami i jakimiś ultimami starymi, Eye of the Beholder, Ishar jeszcze na Amigę. No to dzisiaj to już ciężko by było w to się wkręcić. Chociaż ultimy fajne są. Tam ten świat fajnie żył i dużo tam się działo. I można było dużo takich niestandardowych rzeczy robić, niedostępnych wtedy w innych grach RPG. Nie wiem, zrobić mąkę ze zboża, potem na żarnach ją tam przerobić, znaczy no to zboże na mąkę, upiec chleb, włamać się do kogoś tam zupełnie, do jakiejś losowej postaci, do domu. No, dużo fajnych rzeczy tam było po prostu w tej grze. Heroes 3 jest niezmienny. No, ma w sobie ta gra coś takiego, co nas zachwyca cały czas, nie? Może jakaś taka prostota fajna. Nie wiem, coś ma w sobie ta gra. Zastanawiam się, jaka by była idealna gra, w którą chciałbym, żeby powstała.
to by był RPG, ale taki, w którym mogę sobie zrobić zupełnie dowolną postać, która będzie czy to raz złodziejem, raz magiem, raz jakimś rycerzem i żeby wygenerowało się na początku moje otoczenie typowe dla postaci, czyli jak sobie stworzyłem jakiegoś złodzieja, to gra rozpoznaje, jakie on ma cechy, umiejętności, profesje i startuje, będąc jakimś szeregowym złodziejaszkiem w gildii złodziei, gdzie muszę awansować, gdzie muszę się wkraść w łaski tam przełożonych, dojść do czegoś, ale właśnie jest cała kariera złodzieja dla mnie przygotowana. Albo jak stworzyłem sobie czarodzieja, to zaczynam w jakiejś szkole magicznej, uczę się czarów od podstaw, zaczynam od przyjścia do tej szkoły, nie, gdzie jestem zupełnie zielony. Jak sobie wybiorę rycerza, no to zaczynam, powiedzmy, będąc giermkiem jakiegoś rycerza, muszę dopiero się stać tym rycerzem, cała droga jest przygotowana. I gra potrafi wylosować dla mnie odpowiednie wyzwania, przygody, które są zawsze trochę inne, gdzie jest bardzo żywy świat, taki imersywny, gdzie ludzie sobie chodzą, śmieją się, gadają, pracują, kowal coś tam pracuje, mogę w dowolnej chwili mogę się zatrudnić u kogoś i wykonywać jakieś tam prace, czyli mogę zrobić takiego łamańca, czyli być na przykład złodziejem, który nie bardzo będzie się tam w złodziejstwo bawił, zechce sobie być kowalem, rzemieślnikiem i zmienię sobie trochę swoją drogę rozwoju. Jednocześnie, żeby te przygody nie były nudne, takie generyczne, że tam przynieś mi buta, zgubiłem w lesie, mości panie i nie mogę znaleźć, a tam demony i takie jakieś głupoty, nie? Tylko żeby to były barwne przygody, mimo że wygenerowane. Co jeszcze? No oczywiście, żeby był widok imersywny z pierwszej osoby. No, first person perspective. Żebym nie oglądał ciągle dupy bohatera i jego pleców, tylko żebym czuł, że to jestem ja tutaj, nie? Obserwuję sobie, jak w grach Bethesdy, czy tam w Oblivionach, Skyrimach, Morrowindach i tak dalej, taki bardziej RPG. Żeby był bogaty crafting, że mogę różne rzeczy wytwarzać, że mogę nagle wpadnę na pomysł właśnie, że chcę być piekarzem i sobie piekę chleby, nie? Sprzedaję gdzieś tam, wiozę je wozem i takie różne rzeczy, o które trzeba przy tej okazji zadbać, czyli powiedzmy wiozę jakieś drogocenne towary, no to muszę się liczyć z tym, że mnie napadną, więc muszę zorganizować ochronę jakąś. I tak dalej, nie? Albo nie wiem, zaczynam handlować niewolnikami na przykład i okazuje się, że niewolnictwo zostaje zakazane i mnie tam ścigają gdzieś. No takie różne fajne rozgałęzienia. No to by była super gra, nie? No taka symulacja świata, życia RPGowa. Żeby było dużo różnych talentów, umiejętności, w których mogę się rozwijać i zawsze odczuwam konsekwencje tego, że sobie w czymś się wyszkoliłem, że nagle zaczynam smaczniejsze jedzenie gotować, bo sobie tam rozwijałem gotowanie. Żeby to gotowanie też się rozwijało poprzez używanie danej umiejętności, czyli dużo gotuję, mam jakiś stragan, zaczynam tam kupować jakieś produkty, no to mi rośnie, nie? A nie, że sobie tam po prostu skacze level, zabijałem smoki, nagle lepiej gotuję jajecznicę, bo sobie dodałem 2 punkty do gotowania. I tak dalej, i tak dalej. No można by tutaj długo opisywać taką wymarzoną grę. Tak będzie wyglądał cyberpunk po patchach. No akurat, tak. Jak przestaną tam ludzie siadać w powietrzu i łazić głupio w kółko i jak zaczną wrogowie myśleć i jak przestaną rzeczy znikać i kobiety sikać niewidzialnymi penisami, to pogadamy, nie? A na razie dla mnie to jest... Nie potrafię grać w grę, w której nie czuję w ogóle jakiejkolwiek imersji. Wszystko jest tak popsute, że cały czas czuję, że to jest jakaś gierka. Chciałbym się trochę poczuć, nie? Że gdzieś tam jestem w tym świecie.
wszystko jest w tej grze gorsze niż w GTA. Fizyka, efekty cząsteczkowe, ogień, który zapala, tam właśnie nie zapala. Model jazdy, strzelanie, wszystko tam jest gorsze jakieś. No, strzelanie może nie, bo tam jest, ale no, nie wiem, wszystko tam jest spieprzone. A to Redsów się włamali, nie? Im tam wykradli różne kody i dlatego nie będzie patcha, będzie opóźniony.

No co usuwasz komentarz, jak już przeczytałem, że tam znowu marudzisz, że se wygeneruj krawiec własne życie. No ale nie wygeneruję sobie takiego życia, gdzie mam, przeżywam jakieś przygody, śmiałka, bohatera, gdzie mam własny zamek i walczę z potworami, to se nie wygeneruję, no.

Dobra, bo się śpiący robię. Chyba trzeba kończyć. No dobra, taki niezobowiązujący afterek. Trzecia godzina zaraz. Kończymy. Kończymy, kurde, trzecia w nocy. Co ja tu robię? Dobra.

0: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Okej, okay, zamówiona piosenka. Piosenka na dziś. The Ravonetters, Love in the Trash Can. Miłość w kuble na śmieci? To nie wiem, czy to... Czy to zdrowo? No dobra, mam to. No skoro jest takie zamówienie i wpadł donacik, 3 zł, dziękuję. No to posłuchajmy w takim razie.

A co? A faktycznie teoria chaosu znowu odwołana i przeniesiona na dzień jutrzejszy. To takie ostatnio standard coś się zrobił. A szkoda, bo bym sobie nawet chętnie posłuchał. Do snu.

Gadaj krawiec, dobrze się słucha tego marudzenia, pisze Manna. No to Manna, jak wpadnie manna z nieba jakaś tutaj, donate'owa manna z nieba, to może posiedzę. A tak to śpiący jestem. A tak... Trzeba być trochę wyrachowanym. Inaczej się nie przeżyje. W tej branży radiowej trzeba być sukinsynem. I się domagać. Inaczej skończysz na śmietniku radiowej historii. Nie, to głupie. Inaczej... Inaczej będzie źle, naprawdę źle. No ciężko, ciężko. Luźne gadki, to wiecie, to jest taka audycja, gdzie ludzie mogą jakoś naprowadzać, coś podrzucić, jakieś tematy. A tak jak się jest zdanym na siebie, to... Divide et impera. To wiesz, no twoje rady trochę bez urazy, ale to są takie mało dla mnie wartościowe od tej strony, że no akurat nie mogę się wyprowadzić do innego kraju za bardzo. No akurat mam taką sytuację, że nie mogę. A jeszcze teraz, wiesz, w tej sytuacji, no jak się tak dzieje, jak się dzieje, no to jeszcze ciężej by było. Stan wyjątkowy, prawie pewny przed Wielkanocą. No już jest pewne, że nie będzie można, już tak zrobili, że Wielkanoc będzie... Będziemy spędzali we własnych domach i nie ma jeżdżenia gdzieś tam po Polsce. Ja już sam nie wiem, czy przypadkiem no, w sytuacji, kiedy widzę autentycznie, że ludzie się nie stosują trochę do zasad, zrobiła się wręcz taka moda na ten bunt antycovidowy, znaczy, żeby się nie słuchać, żeby nie nosić maseczki, a ja założę na brodę tylko, a nie będę dezynfekował tym świstwem rąk, a właśnie, że otworzę, no to trochę nie sprzyja poradzeniu sobie chyba. Nadal uważam, że władza w sposób wyrachowany wykorzystuje całą sytuację, pewnie fałszując też różne statystyki. Do tego wychodzi no, słabe zarządzanie kryzysowe, że tak powiem. Niegospodarność i różne inne rzeczy, brak planu dobrego. No ale obywatele też trochę są tacy, że no, nie sprzyjają temu, żebyśmy sobie jakoś poradzili, nie? Nawet jeśli zakładamy, że jest wyolbrzymione, że nie jest tak groźne i tak dalej. No też nie wiem, czy nie jest tak groźne, skoro ludzie umierają, ale to faktycznie pewnie już jest tak, że więcej ofiar przynosi więcej ofiar mamy bez związku z samym COVID-em, że tak powiem. Po prostu ktoś nie doczekał na to, żeby go wyleczyli. Komuś odwołali operację, ktoś się powiesił, ktoś dostał depresji, się rozchorował i tak dalej, i tak dalej. Ale zostawmy już ten nudny temat. Ile można, nie? O tym gadać. O tym COVID-zie zasranym. Może warto się zastanowić na przykład nad tym, jak się nie dać, jak nie wpaść
w depresję. Tego typu sprawy. Ja bym powiedział, że kluczem może być tutaj zmniejszenie swoich oczekiwań konsumpcyjnych. Pewne takie zluzowanie też. Ja na przykład jakoś tak żyję bezstresowo w miarę, bo i też nie mam dużych jakichś oczekiwań od życia, nie spodziewam się Bóg wie czego. Jestem domatorem, dużo siedzę w chacie, tak jakoś się żyje, nie?

Etam tutaj radzi, że można się domagać odszkodowania za okłamywanie nas od początku, bo padają takie wyroki, które pokazują, że które otwierają drogę, tak, jeśli tutaj dobrze zrozumiałem, do sądzenia się. Chomik pisze, uwielbiam jak nocne radio, jeden no. Jak to rozumieć? A nie, bo tutaj poprawka. Jak nocne radio jest nocnym radiem. Aha, w ten sposób. No. Dla niektórych teraz jest dzień. Są i tacy. A bywa tak, że nadając właśnie w dzień, to dla tych osób, które mieszkają gdzieś po drugiej stronie kuli ziemskiej na przykład, no to wtedy to dopiero jest nocne radio. Jak nadajemy w Polsce w dzień. Bywa i tak. Łyknę sobie chyba kawki. Kurde, stworzyłbym coś fajnego. Jakieś dzieło. Tak od lat to za mną chodzi, tylko nie mogę jakoś się na to zdobyć. Jakąś książkę napisać, jakieś opowiadanie. Coś porapować, jakiś film zrobić, no ale to ciężko jednak. Nie jest to takie proste. Ale to pewnie wynika w dużej mierze z tego, że jest się trochę zbyt ambitnie się do czegoś podchodzi, nie? I jest się ciągle niewolnikiem własnych ambicji trochę. Cały czas się myśli, że nie, to za słabe, nie, to tak, to będzie kiepskie, nie, to czy coś innego. A nie, bo to nie ma co. A tak naprawdę często twórcy filmowi zaczynają od strasznych krapów i widać taką na początku nieporadność i no, trening czyni mistrza i może trzeba się wyzbyć takiego myślenia, że od razu trzeba coś zrobić super i zacząć robić coś cokolwiek. A poza tym często coś, co na początku jest kiepskie, można to potem doszlifować i ulepszyć i poprawić, aż w końcu no, jeśli coś na początku jest kiepskie, czujemy, że to nie jest to, że to wyszedł z tego krab, kiepska grafika, kiepski projekt, kiepski film, książka, no to wiadomo, że nie wyszlifujemy tego tak, żeby to nagle było wielkie dzieło, ale da się pogimnastykować i stworzyć z tego coś, co będzie niezłe. Z niezłego da się zrobić super dzieło, z kiepskiego da się zrobić niezłe. Wiecie, o co chodzi, że jest taka pewna granica tego, co się da zrobić z czegoś, co jest o kilka leveli niżej. Pewnych się rzeczy nie przeskoczy, no ale nie wiem, dużo zależy od nastawienia jednak. Muszę w końcu zacząć robić cokolwiek i się przestać przejmować, tylko po prostu w końcu coś zrobić, bo już w końcu umrę i nic nie zrobię. Albo system RPG. No to każdy chyba, nie wiem, co drugi gracz RPGowy myślał o tym, żeby swój w końcu system zrobić, nie? Niektórzy pracują latami nad tym. No ale to też trzeba jakiejś takiej fantazji trochę i umiejętności wyjścia spoza szablon, bo już dość tych światów fantazji. Jak obserwowałem dzieła różnych takich właśnie domorosłych twórców, to z reguły jest to tworzenie kolejnego nudnego świata fantazji, który będzie trochę innym światem fantazji. Gdzie trochę się wszystko inaczej będzie nazywało, troszkę inaczej to, troszkę inaczej tamto, ale to jest taka kolejna wariacja. Nic ciekawego. Zrobić coś naprawdę oryginalnego to jest sztuka. Albo co gorsza, będziesz żył myśląc, że zanim zejdziesz, nic nie zrobisz. Co gorsze, pisze tam.
Kurde balans. Coś by się zrobiło, tylko nie wiem co. Coś bym zrobił, tylko nie wiem co. Coś mi się chce, tylko nie wiem co. I coś bym zjadł, tylko że nie jestem głodny. I coś mi się chce, tylko mi się nie chce.

Dobry orzeszek nie jest zły. Jedzcie orzechy, bo zdrowe. Jezu, krawiec. Ja ci coś powiem. Powinno być, ja ci zaraz wszystko wytłumaczę. Tam powinno być, a nie ja ci coś powiem. Jak już nic nie chcesz zrobić, to zrób największe dzieło człowieka, dziecko. Czemu niby dziecko ma być największym dziełem? Co to za myślenie jest takie? Dziecko, największe dzieło. A co z wynalazcami, co z artystami? To już nie są dzieła, nie? Tylko dziecko. Dziecko to najprościej zrobić. Nawet ci, jak pójdziesz do wojska, to ci powiedzą, że trudniej zrobić karabin niż dziecko. Dziecko to w sumie najprościej zrobić ze wszystkiego. Musisz mieć tylko siłę w lędźwiach. 5 minut wolnego czasu. I kobietę pod ręką. I możesz zrobić dziecko. I każdy to potrafi w sumie. Tylko nie każdy chce. No i co? Zrobię dziecko, to potem będę musiał bardzo dużo innych rzeczy zrobić. Chociażby zarobić na wózek dla tego dziecka. I na kaszkę.

Ale czemu... Czemu Divide et Impera tak cały czas drążysz temat, że ja mam coś zacząć robić, a nie siedzieć w necie? Co tak ciebie to irytuje, że ja sobie siedzę w necie? Może taki mam sposób na życie. Może mi to odpowiada. Może się nie lubię wysilać na przykład.

I może niekoniecznie muszę się czuć jakoś nieszczęśliwy z tego powodu, nie? Czy zawsze celem życia musi być, nie wiem, zrobienie dziecka i bycie aktywnym i robienie i zarabianie i dojście do czegoś? Może to nie dla każdego musi być cel. No to oczywiście tu z całym szacunkiem dla tych, dla których to jest sposób na życie. Nie musimy być wszyscy tacy sami, naprawdę. Może nawet świat byłby troszkę lepszy, gdybyśmy byli bardziej skłonni do tego, żeby nie iść według jednego słusznego planu na życie. Nie słyszałem tu nigdy, by ktoś chwalił się tym, że był, zrobił coś poza tym kąpem, a nie ocenia innych, samemu nawet nie spróbuje się sparzyć, by mieć pogląd własny. Wiem, coś przesadzasz właśnie chyba trochę. Raczej się tu zgodzę z leniuchem w tym momencie, że dziecko to nie jest dla każdego. Jeśli ktoś się nie czuje na siłach, nie pragnie tego dziecka, to, nie, to raczej nie ma sensu chyba. Co, w ogóle to dziwna sytuacja, tak? Komuś nie zależy, nie pragnie, ale będzie miał, bo tak trzeba. To jakiś absurd totalny. I przede wszystkim trochę nie fair w stosunku do tego dziecka. No jak ono potem się będzie czuło i na pewno będzie odczuwało konsekwencje tego, że nie było chciane. To zupełnie bez sensu sytuacja. Jak można w ogóle nakłaniać kogoś, zrób sobie dziecko i miej to dziecko, bo ty musisz mieć dziecko, jak wyraźnie mówię, że na przykład nie chcę i mi to niepotrzebne i kiepsko i słabo to widzę. I co, i potem dziecko będzie czuło, tak, że rodzic jest wkurwiony. Są takie przypadki. Są dzieci właśnie niechciane, są dzieci, które potem czują, że są tak, bo są, ale zupełnie bez sensu sytuacja. Też tak patrząc bardziej globalnie i z perspektywy, nie wiem, cywilizacji, świata, czy to na pewno jest taki dobry plan, żeby nas było coraz więcej, musimy się mnożyć. To cel, rodzić. Kurde, to nie wiem, nie żyję w jakiejś nacji, której grozi wyginięcie i muszę płodzić tutaj kolejnych wojowników, żeby bronili terenu czy coś. Nie żyję w jakichś starych czasach, gdzie muszę napłodzić dzieci, żeby mi pracowały w gospodarstwie i piątka z tej dziesiątki to mi umrze na choroby czy coś w tym stylu. No, jakoś to inaczej widzę zupełnie. A dla kolegi Marudy to polecam, żebyś zadzwonił i dał przykład, jak mamy opowiadać ciekawe historie życiowe. Może się pochwalisz, nie wiem, jeśli tak cały czas tutaj o tym mówisz, może się pochwalisz, jak sobie poradziłeś świetnie, jak odniosłeś sukces, to może nas to pokrzepi, zachęci, zmotywuje. Na pewno jakieś interesujące, pozytywne tematy też masz, ciekawe do porozmawiania. Daj przykład, no wiesz, to tak krytykujesz, to ja ciebie skrytykuję, że łatwo jest wytykać innym błędy i zarzucasz mi, że marudzę, a właściwie sam troszkę tak marudzisz, nie? Na innych. Że o, to nocne radio, o, ciągle to samo, o, nic nie powiedział, znowu ciekawe, o, same narzekać tylko, o, no, a sam co robisz? Daj przykład, no.
wtedy będzie to konstruktywne i wypadniesz dużo, dużo lepiej i się pokłonię przed tobą i powiem: mistrzu, genialnie po prostu tutaj zadziałałeś. Szacun. Będę się starał dorównać i się zmotywuję za twoją sprawą. A tak napisać na czacie, wiesz, narzekać. To... Czy tam innym podtykać pod nos rozwiązania, że żyj tak, rób to, a jak ty robisz, a co, źle, nie, tak, to ja ci powiem, nie, a czemu taki jesteś, idź. No to też bez sensu, no. Czego oczekujesz? Nie wiem, chcesz zmienić człowieka, żeby bardziej odpowiadał twojemu wyobrażeniu szczęśliwego, efektywnego człowieka, sukcesu,

Bogumił dzisiaj mówił w audycji, że nie przepada za takim, za tym, że ludzie tak często oceniają i się rwą do oceniania. Ja dokładnie tak samo czuję, że zbyt dużo jest oceniania w ogóle, nie? Naprawdę są, tak słyszałem, że w niektórych kulturach to takie ocenianie ciągłe innych jest, będzie potraktowane jako chamstwo po prostu. I no, nie jest to dobrze widziane, takie ciągłe ocenianie innych, nie? No, a są nawet wśród nas tacy, którzy praktycznie tylko to robią. Znaczy, bardzo się na tym koncentrują, to jest ich po prostu sposób działania, funkcjonowania, rozglądanie się to na lewo, to na prawo i ocenianie wszystkich dookoła i zwykle bardzo krytyczne takie. A czasem i pochwali, tak, czasem pochwali, a potem znowu zjebie, oceni, zarzuci coś, potem znowu pochwali. I to, co to ma być w ogóle? Zamiast oceniania, coś zrób fajnego, coś zbuduj. Daj przykład, pomóż, nie wiem. A siedzi taki i ocenia ciągle i często jeszcze niezadowolony i ciągle ma coś do zarzucenia na przykład. Ja tutaj nie mówię w tym momencie o nikim konkretnym, absolutnie. Zaraz znów ktoś weźmie do siebie. Mówię, że może i kogoś mam na myśli, ale nie mówię i tu nikogo nie wytykam palcem. Po prostu zwracam uwagę, że ogólnie w społeczeństwie, no myślę, no w polskim na pewno jest taka potrzeba ciągłego oceniania innych, nie? Wydawania opinii, wyroków, że ten taki, ten owaki. To jest bardzo niefajne, uważam. Krawiec, olej tego kleszcza. Kleszcza. Żeś podsumował. Panie Wojtek. To są tak zwane toksyczne osoby. Wiem, o czym mówisz, pisze Bystre Oko. No to tak to wygląda trochę. No, tak to jest. Są ludzie, którzy się bardzo koncentrują na negatywach. Są, bywają ludzie tacy, którzy wykorzystają każdą nadarzającą się okazję do tego, żeby komuś coś wytknąć, żeby kogoś przyłapać na błędzie, żeby... Żeby tak kogoś ciągnąć w sumie za nogi w dół trochę, nie? I komuś tam dowalić, wytknąć, rozliczyć. O! Kruszewnik. Dwie dyszki. Jest okej. Okay. Dzięki. To dobrze, że jest okej. Okay. Jak jest okej, okay, to jest okej. Okay. Najważniejsze, żeby było okej. Okay. O! No, ja bym... Słuchajcie, nie chcę tutaj kogoś jakoś tutaj za bardzo teraz tu podsumowywać, kogoś wskazywać, kogokolwiek. Tak mówię o ogólnym trendzie, żeby po prostu, że on się pojawia od czasu do czasu u różnych osób i żeby raczej zachęcałbym, żeby tego unikać. Spróbujcie w sobie zadusić to. Nie wiem, też mi się zdarza takie coś, że nie wiem, jak byłem młodszy, to bardziej tak miałem, że lubiłem kogoś obgadać, czy tam się z kogoś pośmiać, nie? Widziałem w tym taką możliwość, żeby może trochę zbudować, żeby siebie dowartościować i też pokazać, być gdzieś tam hop-siup do przodu w towarzystwie, że z kogo, wiecie, takie znalezienie sobie jakiejś ofiary na przykład, i tak się pośmianie z kogoś, nie? Ale z czasem staram się na to trochę inaczej patrzeć i się wyzbyć takiej chęci. Żeby raczej nie, właśnie mniej oceniać, mniej się wyzłośliwiać, mniej wytykać innym.
przestałem w ogóle czuć jakąkolwiek przyjemność w tym, że komuś coś wytknę. Oczywiście jak ktoś mnie zaatakuje, to odpowiem atakiem. Nie można być takim biernym, bo też są ludzie, którzy to wykorzystają, nie? Zobaczą taki, nie wiem, taka strategia, że kogoś zauważymy, że ktoś jest słaby, to jeszcze mocniej go zaatakujemy. To takie zwierzęce trochę zachowanie, nie? Zwierzęta tak mają. Zwierzę na przykład się czai i patrzy się, że tamten się nagle obróci głowę w drugą stronę, czy się odwróci tyłem i chyt na niego, nie? Bo się odsłonił. No to u ludzi też tak bywa, no, że szukają takiej okazji, nie? Jak widzą, że o, słaby, o, ale mu dowaliłem, o, poszło mu w pięty, to jeszcze bardziej mu dopierdolę. No, są tacy ludzie też na tym świecie. Ja nie lubię, staram się unikać. Różne charaktery są. Ktoś inny będzie czuł się dobrze, robiąc z siebie ofiarę na przykład, nie? I wyolbrzymiając, że ale mnie skrzywdziłeś, ale mi... Ja tu, no, dobrze, to skopać mnie, a ja się tak starałem. Niszczysz ludzi, a w tym i mnie, ale dobrze, trudno, widać taki mój los. I są tacy też, nie, którzy tak w ten sposób podchodzą. To też takie. Też nie chciałbym, żeby ktokolwiek teraz brał do siebie, bo a też jest tak, że jak ktoś weźmie takie coś do siebie, to znaczy, że gdzieś tam może czuje, że to jego dotyczy po prostu. A ja nikogo nie wskazuję. Mówię po prostu, że są na tym świecie tacy ludzie. No i gdzieś tam się w życiu takich spotkało pewnie kiedyś. I od razu mówię, absolutnie siebie nie uważam, że jestem jakiś lepszy. Dobrze, no. W ogóle absolutnie. Właśnie tu jest takie ocenianie, odkąd pierwszy raz trafiłem tu, pisze słuchacz. Pewnie jest. W ogóle chciałbym, żeby Nocne Radio to było raczej takie miejsce, gdzie się tam szanujemy, lubimy, odpuszczamy sobie różne rzeczy, nie? To by było fajnie. Takie miejsce, gdzie nie atakujemy kogoś, jak nie wiem, nie wzniecamy pożarów, no, za bardzo. Ale to jest trudniej jest czasami komuś coś na przykład wybaczyć i machnąć ręką. Dobra, może i dał dupy, może i coś, ale nie chcę będzie, jaki jest, trudno. Nie muszę go kochać, a nie chcę będzie, już nic mu nie powiem. Jest trudniej niż się na przykład, niż komuś, na kogoś najechać, nie? Kogoś skreślić, to jest prostsze. Łatwiej jest komuś dać w ryja, niż komuś wybaczyć. To jest trudniej, bo wtedy czujemy, że jestem frajer, że dałem dupy, że jestem miękki. Pojawia się lęk, że może ktoś to wykorzysta, zobaczy, że jestem słaby, nie? Krawcze, mówiąc o nim, o tym kleszczu, spełniasz jego oczekiwanie. Od takie narcystyczne, smutne potrzeby. Jak mówił mistrz, róbmy swoje, pisze Magda. Ale też nie obrażajmy słuchacza, jeśli to jego masz na myśli. Właśnie o tym mówię, że nie musimy od razu tutaj kogoś wyzywać. No, słuchacz też ma prawo do jakiegoś tam do swoich refleksji, spostrzeżeń. Też ma prawo mieć swoje zdanie, no, ale my się możemy, ktoś się może nie zgodzić z kolei. Nie ma z czego robić dramatu. O kurde, co to się stało się? Właśnie wpadła stuwa, niespodziewanie. A miałem kończyć. Ale mój żydowski
instynkt, ja mam taki żydowski instynkt pająka, taki, że wyczułem, że wpadnie donate i jeszcze nie kończyłem, tak. Już miałem palec na przycisku, a tu instynkt zadziałał. Brzęknęło, coś brzęknęło, taki brzęk monety w głowie i krawcze nie kończ, rzekł głos w głowie. I od chomika stuwencja wpadła. Pozdro krawiec i reszta, wasz

0: umysłu podcastu, ale również prowadzi własny podcast pod nazwą Sprawdzam. Jak lubicie krótsze odcinki i jesteście pragmatycznymi osobami, które lubią słuchać o obalaniu mitów w dzisiejszych czasach, to polecam wyszukać go na Twojej apce lub na nocneradio.pl. Podcast Sprawdzam. A teraz lecimy do odcinka. Cześć Beniaminki, to już 8 odcinek autobiografii Benjamina Franklina. Cieszę się, że przebrnęliśmy przez tą ciężką bramę 7 odcinków i dalej lecimy. Wielką częścią tej motywacji były wpłaty od Was, dzięki którym mogłem sobie zamówić jedzenie, a czas przeznaczony na gotowanie wykorzystać na czytanie Tobie. Jak zwykle już na początek zacznijmy od krótkiego podsumowania. Benjamin po niefortunnym powrocie do Ameryki z Anglii zatrudnił się u Keimera, gdzie uczył jego pracowników i chytał się różnych innych prac, byleby mieć co robić i być przydatnym. Po dłuższej chwili mocnej kłótni, mniej już przydatny, zwolnił się. Meredith, który również pracował u Keimera i wierząc w Bena razem z ojcem, zaproponowali mu wejście w spółkę i sfinansowanie jej utworzenia. Ale Keimer szybko zmienił zdanie, gdyż dostał duże zamówienie i znowu go potrzebował. Tego czasu Benjamin poznał wielu ludzi z komitetu wyznaczonego przez zgromadzenie i skradł ich serce jako bardzo oczytany człowiek. Po lekkiej opowiastce, czemu wierzy, by czynić dobro ludziom i jego deistycznej przemowie, wrócił do mówienia o założeniu pierwszej drukarni. A jeszcze na jesieni założył z wszystkimi ambitnymi przyjaciółmi klub samodoskonalenia się o nazwie Junto, w którym mówiono o moralności, polityce lub o filozofii natury. A teraz zapraszam do części 8. Moje wspominanie o nim w tym miejscu służy pokazaniu działania pewnych moich interesów, gdyż wszyscy członkowie klubu używali swoich wpływów, aby rekomendować mój biznes. Braintmal w szczególności zapewnił nam zamówienie na wydrukowanie 40 arkuszy historii kwakrów. Resztę miał wydrukować Keimer. Namęczyliśmy się nad tym zleceniem, gdyż cena była bardzo niska. Druk był w formacie folio, w wymiarze propatria. Czcionką 12-punktową, z uwagami mniejszą czcionką. Składałem to po arkuszu dziennie. A Meredith pracował przy prasie. Często była już 23 lub później, gdyż kończyłem przygotowania do następnego dnia pracy, ponieważ pomniejsze zamówienia załatwione przez innych naszych przyjaciół odrywały nas od roboty. Byłem jednak tak zdeterminowany wykonywać jeden arkusz dziennie, że jednego razu, kiedy przygotowałem już matrycę i uważałem pracę za skończoną, jedna z nich przypadkiem została uszkodzona i dwie strony zostały zupełnie pomieszane. Natychmiast ułożyłem je ponownie, zanim udałem się na spoczynek. Taka pracowitość dostrzegana przez naszych sąsiadów zaczęła nam przynosić uznanie i zaufanie. Powiedziano mi, że gdy na początku wspominano w klubie kupieckim o nowej drukarni, generalna opinia mówiła, że musi ona upaść, gdyż są już dwie drukarnie w mieście, Keimera i Bradforda. Jednak dr Baird, którego ty i ja widzieliśmy lata później w miejscu swojego pochodzenia St. Andrews w Szkocji, udzielał odmiennej opinii.
1: Jeśli chodzi o zakład tego Franklina, powiedział, przewyższa on wszystko, co do tej pory widziałem w tym rodzaju. Widziałem go ciągle pracującego, gdy ja wracałem z klubu, a jest on ponownie w pracy, zanim jego sąsiedzi wstaną z łóżek.
0: Poruszyło to wszystkich kupców i niedługo otrzymaliśmy od jednego z nich ofertę dostarczenia papieru, jednak jeszcze nie byliśmy gotowi rozszerzać działalności o sklep. Wspominam to przedsiębiorstwo dość szczegółowo i swobodnie, chociaż wygląda to jak chwalenie samego siebie. Aby ci z przyszłych pokoleń, którzy będą to czytali, mogli poznać zalety pracowitości, gdy zobaczą jej pozytywne skutki dla mnie. George Webb znalazł sobie przyjaciółkę, która pożyczyła mu pieniądze potrzebne do wykupienia się od Keimera. Przyszedł wtedy do nas, oferując się jako czeladnik. Nie mogliśmy go jednak zatrudnić w tym momencie. Ja jednak bardzo nierozważnie powiedziałem mu, że wkrótce zamierzamy zacząć wydawać gazetę i wtedy może znajdzie się jakaś praca dla niego. Moja nadzieja na sukces, jak mu powiedziałem, była oparta na tym, że jedyna gazeta drukowana przez Bradforda była bardzo marna, źle zarządzana, mało interesująca, a i tak przynosiła mu dochód, więc uważałem, że dobra gazeta na pewno przyniesie zyski. Prosiłem Weba, aby o tym nie wspominał. On jednak doniósł o tym Keimerowi, który natychmiast, aby mnie uprzedzić, ogłosił start nowej gazety, przy której miał pracować Web. Miałem o to duży żal i aby przeciwdziałać temu, nie mogąc jeszcze zacząć wydawania gazety, napisałem kilka rozrywkowych utworów dla gazety Bradforda pod tytułem Busy Body, które Braintnall kontynuował przez kilka miesięcy. Dzięki temu uwaga publiczna została skupiona na tej gazecie i zapowiedzi Keimera, które wyśmialiśmy, wyszydziliśmy, zostały przez większość zignorowane. Zaczął on jednak wydawać gazetę, prowadząc ją przez 3 kwartały, mając przez większość czasu zaledwie 90 prenumeratorów. Zaoferował mi ją za grosze. Ja będąc od jakiegoś czasu gotowym do wydawania swojej gazety, przejąłem ją natychmiast i w ciągu kilku lat uczyniłem ją niezwykle

dochodową. Dostrzegam, że jestem skłonny mówić w liczbie pojedynczeń, choć nasze partnerstwo z Meredithem ciągle trwało. Powodem tego jest pewnie to, że całe zarządzanie biznesem prowadziłem ja. Meredith nie był żadnym zecerem, słabym drukarzem i rzadko bywał trzeźwy. Moi przyjaciele żałowali moich związków z nim, ja jednak nieźle dawałem sobie z tym radę. Nasze pierwsze numery gazety miały wygląd zupełnie odmienny od tych wydawanych do tej pory w prowincji. Lepszą czcionkę i były lepiej wydrukowane. Jednak ciekawość różnych ważnych ludzi przyciągnęły moje mocne uwagi na temat dysput pomiędzy gubernatorem Burnettem a zgromadzeniem prowincji Massachusetts. Spowodowały one, że często wspominali oni o gazecie i jej zarządcy, a po kilku tygodniach większość ludzi stała się naszymi prenumeratorami. Ich przykład podziałał na wielu innych, co powodowało stały wzrost naszego nakładu. To był jeden z pierwszych dobrych efektów mojej pisaniny. Kolejnym było to, że nasi przywódcy, widząc gazetę w rękach kogoś, kto potrafi pisać, uznali, że właściwym będzie mnie popierać i zachęcać. Bradford ciągle drukował uchwały, ustawy i inne urzędowe druki. Gdy jednak wydrukował odezwę zgromadzenia do gubernatora brzydko i z błędami, przedrukowaliśmy je elegancko i bezbłędnie, a następnie posłaliśmy wszystkim członkom zgromadzenia. Od razu zauważyli oni różnicę. Wzmocniło to działania naszych przyjaciół w Radzie i przegłosowali oni, że to my będziemy ich drukarnią w przyszłym roku. Spośród moich przyjaciół w zgromadzeniu nie mogę zapomnieć o panu Hamiltonie, wcześniej już wspominanym, który wrócił z Anglii i zasiadał teraz w zgromadzeniu. Wykazywał on duże zainteresowanie w tej sprawie, jak i wielu późniejszych, kontynuując swoją opiekę nade mną aż do swojej śmierci. Mniej więcej w tym czasie pan Vernon przypominał mi o długu, jakie u niego mam, ale nie naciskał bardzo na jego zwrot. Napisałem do niego szczery list, potwierdzając, że pamiętam o długu, ale zabiegając jeszcze o trochę wyrozumiałości, co zostało mi udzielone. A ja, jak tylko byłem w stanie, spłaciłem całą sumę z odsetkami, dołączając podziękowania. Więc błąd ten został w jakimś stopniu naprawiony. Pojawiła się jednak nowa trudność, taka, której wcześniej nawet nie podejrzewałem. Ojciec Meredytha, który według swoich obietnic miał zapłacić za urządzenie naszej drukarni, zdołał zebrać tylko 100 funtów gotówką, które wydaliśmy. Kolejne 100 pochodziło od kupca, który się niecierpliwił i pozwał nas wszystkich. Wystawiliśmy poręczenie, jednak wiedzieliśmy, że jeśli nie zbierzemy na czas pieniędzy, nastąpi wyrok i egzekucja, a nasze niezłe perspektywy zostaną zrujnowane, gdyż prasa i czcionki zostaną zlicytowane prawdopodobnie za połowę ceny. W tej ciężkiej sytuacji dwóch prawdziwych przyjaciół, czyjej szczodrości nigdy nie zapomniałem i nigdy nie zapomnę. Dopóki będę cokolwiek pamiętał, przybyło do mnie oddzielnie, nie wiedząc o sobie nawzajem i bez żadnej mojej prośby zaproponowali mi każdy z nich pożyczenie tylu pieniędzy, ile będzie potrzebne, aby mógł przyjąć cały biznes sam, jeśli byłoby to dla mnie praktyczniejsze. Nie lubili oni bowiem Meredytha, który, jak mówili, często był widywany pijany na ulicach, a także przy grach barowych, co rzutowało na nasz wizerunek. Tych dwóch przyjaciół to William Coleman i Robert Grace. Powiedziałem im, że nie mogę zaproponować rozstania się z Meredithem, póki istnieje możliwość, że wypełnią oni, ojciec i syn, wszystkie swoje zobowiązania, gdyż jestem im bardzo wdzięczny za to, co dla mnie zrobili i za to, co zrobiliby, gdyby tylko mogli. Jeśli jednak przestaną wypełniać swoje zobowiązania i nasze partnerstwo będzie musiało się zakończyć, wtedy poczuję, że mam prawo skorzystać z pomocy moich przyjaciół.

0: Australijczyków zamierza się osiedlić w północnej Karolinie, gdzie ziemia jest bardzo tania. Zamierzam udać się razem z nimi i wrócić do mojego starego zawodu. Powinieneś znaleźć przyjaciół, którzy ci pomogą. Jeśli weźmiesz na siebie długi naszego przedsiębiorstwa, zwrócisz mojemu ojcu zainwestowane 100 funtów. Spłacisz moje pomniejsze zobowiązania i ofiarujesz mi 30 funtów oraz siodło, to zrzeknę się partnerstwa i zostawię interes całkowicie w twoich rękach.
1: Zgodziłem się na tę propozycję, została ona natychmiast spisana i podpisana. Dałem mu to, o co prosił i wyruszył on do Karoliny, skąd przysłał mi w następnym roku 2 długie listy zawierające pochwały tamtych okolic, klimatu, ziemi, gospodarki i tym podobnych spraw, gdyż w tamtych tematach był bardzo rozsądną osobą. Wydrukowałem je w gazecie, dając czytelnikom dużą satysfakcję. Jak tylko wyjechał, zwróciłem się do moich dwóch przyjaciół i ponieważ nie chciałem żadnego z nich faworyzować, od każdego wziąłem połowę tego, co mi zaoferował. Spłaciłem wtedy długi przedsiębiorstwa i zacząłem działać pod własnym nazwiskiem, ogłaszając, że partnerstwo zostało rozwiązane. Myślę, że było to w 1729 roku lub tuż koło tego. W tym czasie nastąpił duży brak papierowych pieniędzy. W tej formie istniało tylko 15 tysięcy funtów w całej prowincji i szybko się one rozeszły, a i tak miały być odkupione. Bogaci mieszkańcy byli przeciwni dodrukowywaniu, w ogóle byli przeciwko papierowym pieniądzom, mając obawy, że doprowadzi to do deprecjacji waluty, tak jak to się stało w Nowej Anglii, co spowodowało straty wierzycieli. Dyskutowaliśmy o tej sprawie w naszym klubie, gdzie ja byłem za dodrukowywaniem, pamiętając jak mała suma wypuszczona w 1723 roku pozytywnie wpłynęła na prowincję, zwiększając handel, zatrudnienie i ilość mieszkańców prowincji. Widziałem wtedy wszystkie stare domy zamieszkane i wiele nowych budynków, a w pamięci miałem także, jak po raz pierwszy szedłem ulicami Filadelfii, zajadając moje bułki, wtedy większość domów przy Walnut Street, między Second Street i Front Street, miała na drzwiach ogłoszenia do wynajęcia. Tak samo jak wiele innych rzeczy przy Chestnut Street i innych ulicach, co skłoniło mnie wtedy do wniosku, że mieszkańcy porzucają jeden po drugim swoje miasto. Nasze debaty pozwoliły mi zaznajomić się tak dobrze z tematem, że napisałem i wydrukowałem anonimowo broszurę na ten temat pod tytułem O istocie i potrzebie pieniądza papierowego. Została ona nieźle przyjęta przez czytelników, jednak nie spodobała się osobom majętnym, gdyż przyłączała się do głosów żądających wydrukowania większej ilości pieniędzy. Ponieważ jednak bogaci nie mieli wśród siebie żadnego pisarza, nikt na to nie odpowiedział. Ich sprzeciw zmalał i zgromadzenie przegłosowało większością nowe prawo. Moi przyjaciele w zgromadzeniu, którzy wierzyli, że byłem w tej sprawie bardzo pomocny, nagrodzili mnie zlecając mi druk banknotów, co było bardzo dochodowym zajęciem i wielką pomocą dla mnie. To była kolejna korzyść odniesiona dzięki umiejętności pisania. Przydatność tych pieniędzy stała się z czasem tak wielka i tak widoczna, że nigdy nie była specjalnie podważana. Ich ilość została niebawem zwiększona do 55 tysięcy funtów, a w roku 1739 do 80 tysięcy, a później w czasie wojny urosła do 350 tysięcy funtów. Handel, budownictwo i liczba mieszkańców ciągle rosły, jednak uważam, że jest pewna granica, powyżej której większa ilość pieniędzy mogłaby zaszkodzić. Otrzymałem także dzięki mojemu przyjacielowi Hamiltonowi zlecenia do drukowania papierowych pieniędzy dla Newcastle, co było kolejną dochodową pracą, jak wtedy myślałem, gdyż małe rzeczy wydają się duże tym, co skromnie żyją. Zlecenia te były dla mnie dużą pomocą i dużą zachętą. Dzięki Hamiltonowi otrzymałem także kontrakt na dodrukowywanie ustaw i uchwał tamtejszego rządu, co kontynuowałem do końca mojego zajmowania się drukarstwem. Otworzyłem wtedy także mały sklep z materiałami piśmienniczymi. Miałem tam wszystkie formularze poprawnie ułożone przez mojego przyjaciela Brain Tala. Miałem także papier, pergamin, książki kupieckie i tym podobne rzeczy. Niejaki White Marsh z Zecer, którego znałem z Londynu, świetny pracownik, przybył do mnie i pracował ze mną bardzo pilnie. Przyjąłem także syna Aquila Rosa. Zacząłem stopniowo spłacać długi, jakie ciążyły na drukarni. Aby zabezpieczyć sobie kredyt i poważanie jako kupiec, starałem się nie tylko być rzeczywiście pracowitym i oszczędnym, ale także unikałem stwarzania wszelkich okazji do tego, aby ktoś w to zwątpił. Ubierałem się skromnie, nigdy nie byłem widywany w miejscach odpoczynku i rozrywki, nigdy nie polowałem i nie strzelałem. Czasami od pracy odciągały mnie książki, ale było to rzadko, w domowym zaciszu i nie wywoływało żadnych skandali. Aby pokazać, że nie wyrastam ponad swoją pozycję, czasami sam odbierałem zamówiony papier i wiozłem go wózkiem po ulicach, dzięki czemu byłem uznawany za przedsiębiorczego i dobrze sobie radzącego młodego człowieka, który sumiennie płaci za zamawiane towary. Kupcy, którzy wcześniej importowali materiały piśmiennicze, stali się moimi klientami. Inni proponowali mi dostarczenie książek i wszystko świetnie się rozwijało. W tym czasie interesy i kredyty Kajmera upadały. W końcu był on zmuszony sprzedać drukarnię, aby zaspokoić swoich wierzycieli. Udał się on na Barbados i tam żył w bardzo marnych warunkach. Jego uczeń, David Harry, którego uczyłem, gdy tam pracowałem, przejął biznes Chimera w Filadelfii. Z początku bałem się, że będę miał w nim mocnego rywala, gdyż miał on wysoko postawionych przyjaciół i nieźle radził.

radził sobie w biznesie. Zaproponowałem mu więc partnerstwo, które szczęśliwie dla mnie kpiąco odrzucił. Był on bardzo dumny, ubierał się jak gentleman, żył bardzo wystawnie i często wyjeżdżał za granicę w celach rozrywkowych. Popadł więc w długi i zaniedbał swój interes, co spowodowało, że utracił wszystkich klientów i nie mając nic do roboty, udał się w ślad za Kajmerem na Barbados, zabierając ze sobą całą drukarnię. Tam zatrudnił swojego dawnego mistrza jako czeladnika. Często się kłócili. Harry ciągle zaniedbywał pracę i w końcu musiał sprzedać czcionki i wrócić do pracy na wsi w Pensylwanii. Osoba, która nabyła czcionki, zatrudniła do pracy Kajmera, lecz zmarł on po kilku latach. Tak więc, w Filadelfii pozostał mi tylko jeden stary konkurent, Bradford. Był on bogaty i żył wygodnie. Wykonywał głównie drobne zamówienia przy pomocy najmowania pomocników. Jednak niezbyt dbał o swój zakład. Z powodu tego, że prowadził on pocztę, uważałem, że on ma lepszy dostęp do informacji. Jego gazeta była więc lepsza w dostarczaniu ogłoszeń, których miał on bardzo dużo, co przynosiło mu znaczny dochód, a dla mnie było bardzo niekorzystne. Otrzymywałem gazety i rozsyłałem swoje poprzez pocztę, jednak w tym celu przekupywałem pocztylionów wożących prywatnie moje rzeczy. Wszyscy w okolicy wiedzieli o tym procederze. Bradford zakazał mi korzystania z usług poczty, o co miałem do niego pewien żal i uważałem za tak wstrętne postępowanie, że będąc później w jego sytuacji, nie zniżyłem się do takiego postępowania. Do tej pory kontynuowałem stołowanie się u Godfreya, który mieszkał w części mojego domu razem z żoną i dziećmi oraz zajmował jedną stronę sklepu na swoje usługi szklarskie. Chociaż pracował on mało, będąc ciągle zajęty matematyką. Pani Godfrey chciała mnie wyswatać z córką jej krewnych. Często korzystała z okazji, doprowadzając do naszych spotkań, aż rozpocząłem prawdziwe zaloty, gdyż dziewczyna bardzo na to zasługiwała. Jej rodzice zachęcali mnie ciągle, zapraszając na kolację i zostawiając nas samych, aż do czasu poważnych rozmów. Pani Godfrey pośredniczyła w naszych negocjacjach. Powiedziałem jej, że oczekuję tylu pieniędzy razem z dziewczyną, abym mógł spłacić pozostałe długi drukarni, co według mojej wiedzy nie przekraczało 100 funtów. Odpowiedziano mi, że nie dysponują oni taką sumą. Doradziłem im, że mogą wziąć pożyczkę pod zastaw domu. Odpowiedź na to otrzymałem dopiero po kilku dniach. Nie zgodzili się oni na nasze małżeństwo, gdyż dowiedzieli się od Bradforda, że drukarstwo nie jest dochodowym biznesem. Czcionki niedługo się zużyją i trzeba będzie zamówić nowe. Kajmer i Harry upadli jeden po drugim. Ja także podążę ich drogą. Od tego czasu nie byłem przyjmowany w ich domu, a dziewczyna więcej się nie odezwała. Moi drodzy, tak kończy się odcinek 8 już autobiografii Benjamina Franklina. Jesteśmy na stronie 67, także jeszcze około 100 stron przed nami. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ten odcinek stwierdziłem, że zrobimy bez podkładu muzycznego i chciałbym wiedzieć, jak Wam się podoba, więc macie okazję się do mnie odezwać, być trochę krytyczni i powiedzieć: Max, co ty robisz? Przestań. Na Facebooku albo na Instagramie Max Frost, MAXFROZZT. Więc tam możecie mnie znaleźć i napisać w wolnym czasie. Wiem, że czasu jest czasami mało, ale przynajmniej będziecie mieli jakiś wpływ w sumie na tą audycję. Także dzięki Wam jeszcze raz za słuchanie. Jeszcze raz dziękuję Panu Potrzebie za wpłatę. Bardzo mi pomogła. I słyszymy się w kolejnym odcinku, już 9, autobiografii Benjamina. Także mam nadzieję, że macie fajny dzień. I nakurwiajcie! Nie no, żartuję. Mam nadzieję, że macie fajny dzień i fajny tydzień. Trzymajcie się. Jeżeli macie jakieś inne podcasty, które słuchacie, dajcie mi znać. Też chętnie zobaczę, czym się interesujecie. Także z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.

0: I zaczynamy Nocnego Marka, czyli cotygodniową audycję w Nocnym Radiu, w której czasem się śmiejemy, czasem płaczemy, czasem wzdychamy, czasem się zastanawiamy nad różnymi rzeczami. My, czyli Krawiec i...
1: No, uszanowanko, witam was bardzo serdecznie. Krawcze, znowu na samym początku coś mi tak dziwnie zacząłeś zanikać, także trzymaj proszę swoją jamę chłonąco-trawiącą blisko mikrofonu, żebym czasami cię nie zgubił.
0: I kto to mówi, to ja zawsze trzymam blisko mikrofonu japę, a ty słyniesz z tego, że tak odpływasz, tam się wiercisz, gdzieś jeździsz na tym swoim fotelu.
1: Jesteśmy w kosmosie, man, jesteśmy w kosmosie. Jest kosmos, gwiazdy, man.
0: Man, no tak.
1: Ale może najpierw zaczniemy od tego, co się działo w zeszłym tygodniu w kwestii radia, ponieważ został domknięty bardzo istotny projekt, na który bardzo długo wielu z was czekało i jest i on. Tak, pojawił się Patronite nowego Nocnego Radia. Póki co na razie sobie jeszcze ogarniamy tutaj parę rzeczy, bo powiem szczerze, że to jest troszkę... No, nieprzywykłem do tego panelu. I mamy, słuchajcie, mamy już całkiem sporo nagrań w strefie premium, która póki co jest brzydka. I tutaj muszę się uderzyć w piersi i powiedzieć... Mea culpa jest brzydka z mojej winy tylko i wyłącznie dlatego, że póki co nie jesteśmy w stanie wystawić tej strefy premium na stronie. Jest to zależne od pewnej rzeczy, na którą za bardzo nie mamy wpływu. Natomiast jeżeli tam sobie zakliknęliście i kliknęliście, żeby sponsorować Nocne Radio, odezwijcie się najlepiej albo do Krawca, albo na Nocne Radio, żeby was tam dodać do grupki. A w naszej grupce już w tej chwili jest parę nagrań, które tam, jeżeli pamiętacie, na Nocnym Radiu pojawiło się parę nagrań. Ten wpis ulegnie zniszczeniu za 44 godziny i tak dalej. Te nagrania tam są, plus jeszcze parę białych kruków, które nigdy nie były publikowane. Jak również całe archiwum, 3 sezony Lorem Ipsum, ponad 7 gigabajtów gadania, w tym kilka audycji, które się nigdy nie ukazało w formie gdzieś, gdziekolwiek dostępnej. Więc jeżeli chcecie, no to możemy wam zaproponować, bo gadanie to jest właśnie to, co potrafimy najlepiej. Więc zapraszam, jak jeszcze nie macie tam dostępu do tej grupki. A właśnie jeszcze jedna tylko informacja, jeżeli ktoś, nie wiem, na przykład by nie miał Facebooka, czy nie chciał korzystać z Facebooka i nie chciałby mieć tam dostępu, też dajcie znać, odezwijcie się na maila i wtedy listę tych nagrań prześlemy mailem.
0: Pięknie, pięknie. I no, także na start pewnie tak wyszło z 8 nawet gigabajtów razem z tymi audycjami innymi jeszcze, które zniknęły w międzyczasie. To były właśnie te audycje, które ulegały samozniszczeniu. A ja już mam tutaj następne szykuję. Będą audycje takie, które już od początku nie lądowały na naszych serwerach, nawet na moment się nie pokazywały i one też się pojawią, także dużo fajnych rzeczy w tej strefie premium, ogromna ilość audycji, tak od razu, na dzień dobry, także myślę, że warto, abyście dołączyli do naszych patronów.
1: Tak, na szybko sobie przeliczyłem. W strefie premium mamy na ten moment 8,4 gigabajta MP3-ek.
0: Słuchania. I jeszcze inne fajne rzeczy na pewno niebawem się pokażą.
1: Tak, sam mam też parę jeszcze niepublikowanych, ale sam troszkę ugrzązłem w tym też między innymi audycja, która trwała od 23 do 8 rano. Bardzo kwaśna audycja, pozdro dla kumatych, która również się tam, moi drodzy, już niedługo pojawi. No będziemy tam systematycznie wrzucać, żebyście mieli właśnie coś takiego od nas w ramach oczywiście podziękowań za wasze wsparcie, a muszę przyznać, że naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, po prostu naprawdę słuchajcie, dzięki, kawał dobrej roboty, tak jak właśnie pisałem, pozwoli nam to ustalić sobie, tak troszkę zaplanować pewne rzeczy i tutaj właśnie już wcześniej z Krawcem rozmawiałem, myślę, że sobie zaryzykujemy i za jakiś czas kupimy sobie numer telefonu do Skype'a, żebyście też mogli się do nas wdzwaniać przez komórkę, ale to tak za parę dni, bo tutaj sobie muszę ogarnąć jeszcze parę rzeczy, a Krawiec musi zdowngrade'ować Skype'a, żeby wszystko mu działało.
0: No właśnie, ten nieszczęsny Skype, którego nie sposób wyciszyć i nie sposób dodawać nowych słuchaczy za bardzo, jest to problematyczne, czyli dwie najważniejsze rzeczy dla nas jako radiowców, tak więc totalna klapa z tym nowym Skype'em, no ale już tu kombinujemy, jak to rozwiązać. Przeglądałem też dzisiaj swoje archiwum podcastów, MP3-ek z poprzednich radiów, że tak powiem, o których też dzisiaj wspomnimy, o innych mediach, wiecie które i wiecie, co z nimi zrobić, prawda?
1: Słyszysz to wilcze wycie?
0: To są straszni, źli ludzie i nie słuchajcie ich i w ogóle im nie pomagajcie. No i wszystko, co najgorsze, to oni, a wszystko, co najlepsze, to my. Boże, jacy my jesteśmy wybitni. Zdurzyłem się.
1: No, co ja poradzę? No, gdzieś mi tutaj zarzucono, że jestem zakochany we własnym głosie. No, ale słuchajcie, jeżeli mój głos to jest absolutnie jedyna rzecz, którą jestem w stanie się pochwalić przed ludźmi, to nie odbieracie mi tej przyjemności. Wiem, że jest beznadziejnie, wiem, że mógłbym lepiej, że mogłem iść do szkoły aktorskiej. A kurde, idę. Czym się skacze? Kurde, na parterze mieszkam. Nie, to nie pomoże. Dajcie mi coś. Toster mi daj. Kurde, nie mam tostera ani wanny. Cholera, no. Kolejny plan.
0: Tak, słucham tego głosu potrzeby i słuchajcie, faktycznie coś w tym jest. Taki zarozumiały, taki fałszywy, taki wredny, taki nieprzyjemny, taki metaliczny, taki jak Wiedźmin ma, taki nieprzyjemny, metaliczny, taki zakłamany ten głos, taki wężowaty, właśnie, taka łysa menda radiowa.
2: Krawiec!
3: Ja ci zaraz dam wężowy głos. Jak cię do szóstej gęstości urwiemy i włożymy ci próbnik i sondy ci włożymy i oberwiemy paznokcie i połamiemy ci palce u dłoni.
0: Cóż za aktorstwo. Geniusz. Chyba jakieś Oscary tu zrobimy nocnego radia. No właśnie, ostatnio inny nadający się przyznał, że jest wężowaty. I tak wprost. No to ja wolę już wilkiem być chyba niż wężem w sumie.
1: No, wiesz, no nawet w Księdze Rodzaju było, że węże to się ten depcze po głowie, nie?
0: Wilk łapie węża i go tak trzącha. I wyrzucę.
1: Wiesz co, to mi przypomina psa moich rodziców, który miał straszną fazę na jeże. Potrafił sobie takiego jeża, całego jeża przynieść, rodzice mieszkają na wsi, potrafił sobie takiego całego jeża przynieść i się tam nad nim torturować i tak dalej. No i problem był taki, że oczywiście jeż, jak to jeż, się potrafi zwinąć w taką kulkę, no i wtedy za bardzo nie da się do niego podejść, więc psu naprawdę nie zabrało dużo czasu, żeby takiego jeża wrzucić do takiej beczki z deszczówką, która tam była niedaleko, i tam jeż miał do wyboru albo się utopić, albo się odsłonić. No a on tylko czekał, żeby to wykorzystać.
0: Ach, zwierzęta bywają okrutne.
1: A tutaj profesor jeszcze na czacie zaznacza, że Jezus we własnej osobie jest naszym patronem. Patronite.pl, Nocne Radio. Jezu, ufam Tobie.
0: No właśnie, było też pytanie, kto jest patronem Nocnego Radia. Padła propozycja Święty Krzysztof.
1: Wiesz co, był taki, on się nazywał Święty Monitor. Co Ty na to?
0: Święty Monitor?
1: Tak, Święty Monitor. I to nie jest Święty Monitor Polski. Już tutaj mówię, biskup Orleanu we Francji, święty Kościoła Katolickiego, został osadzony, wspomagał misje zachonne, prowadził biskupstwo w trudnym politycznie okresie. To my tak wspomagamy misje, prowadzimy radio w trudnym politycznie okresie. Więc możemy mieć, już wolę Świętego Monitora niż Monitor Polski.
0: No, Święty Mikołaj mógłby być, to byśmy dostawali dużo prezentów, chociaż Święty Mikołaj się dowiedziałem też kiedyś, kiedy nagrywałem audycję o Świętych Mikołajach różnych, którą też znajdziecie właśnie w strefie premium, Świętych Mikołajów wielu. No się okazuje, że Święty Mikołaj jest też patronem prostytutek. To coś może dla nas trochę właśnie nocne radio, prostytutki, złe wilki, to my. Także... No, także tak to wygląda.
1: Okej, to do jakich newsów przechodzimy? Bo nie wiem, czy chcesz otworzyć tutaj, wejść z wysokiego C, czy najpierw sobie pofolgujemy i przelecimy internet?
0: Możemy... A ty jak wolisz? A ze mną jak z dzieckiem w sumie dzisiaj.
1: Za rączkę i do baru. Wiesz co mam tutaj, ponieważ mamy okres kolędniczy, skoro jesteśmy tutaj w temacie wyznania, religii i tak dalej. Ksiądz w Miedźnie odczytuje nazwiska i kwoty, oczywiście komentarz subiektywny, natomiast jak najbardziej pojawiają się, są ludzie wyczytani z imienia i nazwiska, natomiast jak się okazało, jakiś tam dziennikarz pojechał, żeby to zweryfikować. No i sprawdził, faktycznie usiadł i tak nie było tego wyczytywania, nie było wyczytywania podczas mszy, wszystko ładnie, pięknie. Po czym na sam koniec ksiądz mówi, że wyczytywanie kwot będzie podczas mszy o 18:00. Więc dziennikarz został i się okazało, że między innymi był że ktoś tam sobie zastrzegł anonimowość i że nie chciał być wyczytany z imienia i nazwiska, więc ksiądz powiedział, że tutaj 20 zł, anonimowy darczyńca, ulica taka, to taka, numer mieszkania taki.
0: Ach ci księża, zawsze coś napsocą. Właśnie.
1: Jeszcze mam jeden newsa. Jeszcze tutaj ksiądz Mieczysław Bizior, proboszcz parafii w Kraczkowej, województwo podkarpackie, wygłosił kazanie, o którym donoszą krajowe media. Wszystko przez decyzję, jaką podjął względem parafian Obiboków. Zapowiedział, że odroczy udzielanie sakramentów, jeżeli nie będą sprzątać kościoła. Że jest rozpiska, że masz przyjść, jeżeli przyjdziesz na przykład po odpis chrztu, czy będziesz chciał wziąć ślub, no to a było posprzątane? No nie było, no to nie będzie ślubiku, dopóki nie będzie posprzątane.
0: No to akurat może nie takie złe. Myślę, że parafianie powinni dbać o parafię swoją i trochę uczestniczyć w życiu tej parafii, coś posprzątać, a nie tylko, że przyniesie kasę. Wiesz, myślę, że dla wielu takich nowobogackich, różnych zarozumialców i tak dalej, to taka dobra lekcja, żeby chwycić za miotłę, zrobić coś dla innych, taka lekcja pokory trochę.
1: Wiesz co, z jednej strony tak, ale z drugiej strony słyszałem dzisiaj bardzo trzeźwy komentarz księdza, który, było to dzisiaj na Dwójce w Pytaniu na Śniadanie, gdzie właśnie ksiądz opowiadał, jak przez 2 lata bodajże był gdzieś na parafii w Wielkiej Brytanii i tam faktycznie była podobna sytuacja, tylko że on sam sobie sprzątał swoją plebanię, wtedy wierni sprzątali kościół, po czym się spotykali na kawie w plebanii, pogadali sobie, coś tam, wiesz, jakieś ciasto i tak dalej. Takie, wiesz, taka właśnie wspólnota, nie? To jest kurde super fajne i pamiętam na przykład z tych wierzących, których znam, no to moja znajoma protestantka właśnie opowiadała, że oni bardzo często właśnie też tam sprzątają kościół, a potem księżulo organizuje grilla.
0: No i pamiętajcie, nie każdy ksiądz to pedofil, moje dziecko. A w Kijowie powstaje szkoła dla egzorcystów. I zastanawiam się, jak tam na praktykach na przykład będzie. Może takie Ghostbusters trochę też sobie taką rurę zamontują. Będzie jakaś zakonnica przy telefonie czekała i w razie czego we got one! I tam biegną już księża.
1: I pamiętaj, kiedy jesteś na imprezie w akademiku i idziesz z kumplami sikać przez balkon, żeby nie krzyżować strumieni.
0: No, trzeba tam trochę zabulić, co prawda. Ponoć to jest niezły interes, ale wyczytałem na przykład dzisiaj tu na obronę księży katolickich, że księża katolicy biorą 0 zł za egzorcyzmik. Może jakieś tam dodatki, może to jest trochę tak jak z tymi, wiesz, niektórymi usługami, że tu 0 zł, wygonienie demona 0 zł, modlitwa odpędzająca 0 zł, pobłogosławienie 0 zł, no ale trzeba tam dopłacić potem na przykład tysiaczka za, żeby nie wrócił ten demon tam za, nie wiem, zapieczętowanie na przykład jakieś.
1: Albo wiesz, albo miałem pomysł, ale mi się pojawiła wiadomość na Skype'ie, się rozproszyłem.
0: A kto ci tam dupę zawraca?
1: A profesor Leniuch tutaj już chce trollować. Na szczęście nie nas.
0: Do trollowania to pierwszy, ale,
1: tak, ale powiem tylko, że ten pomysł, który przesłał, to nie zadziała, bo już go próbowałem.
0: Aha, ale na przykład protestanccy egzorcyści, bo to różnie widzisz, są katolicy, są protestanci i świeccy też są. Tych świeckich oczywiście chrześcijanie nie polecają, mówią, że to więcej zaszkodzi niż pomoże i to właśnie zabawa ze świeckimi egzorcystami może doprowadzić do opętania. Opętanio albo opędrogo, można by powiedzieć, u niektórych, bo taki świecki to bierze 300, 400, chociaż tu dramatu nie ma, 400 za zlikwidowanie opętanka. No, nie bawcie się tabliczką Ouija. To się jednak nie czyta Uja, tylko Ouija chyba.
1: Bawisz się tabliczką Uja? Chyba cię zmieniło
0: No właśnie, nie bawcie się, bo to nie czytajcie Harry'ego Pottera, to też ponoć prowadzi do opętania. Opętanko
3: tak tutaj, małe. A jak tutaj on przeczytał wszystkie części Harry'ego Pottera i jak go tutaj szatan rzucił na podłogę i zaczął nim obracać niczym wskazówkami zegara.
0: No właśnie. Ja planuję nawet zrobić audycję o opętaniach. Może mi się uda w ten piątek zrobić konkurencję innej audycji o zjawiskach niezwykłych, niezbadanych, paranormalnych, bo tak planuję, powolutku. Więc no sumie, może być ciekawie.
1: Tak, jak byłem dość sceptyczny do tego pomysłu, to myślę, że w tym momencie jest to jak najbardziej. No, masz mój miecz, masz mojego hembastera, że tak powiem.
0: Powąchaj mój miecz.
1: O, nie, proszę cię, nie. Właśnie tak się zastanawiam w ogóle, bo jeżeli to jest właśnie ta kijowska grupa, generalnie Ukraina i Białoruś ma to do siebie, że oni tam handlują różnymi, w tym tytułami naukowymi, więc może się okazać, że możesz sobie zrobić tytuł profesora, doktora habilitowanego i wiesz, i przybyć, a tak właśnie mówiłeś o tych świeckich egzorcystach, to tak się zastanawiam, czy to nie jest taki jakiś, nie wiem, chrześcijański altmet, że wiesz, że tutaj jest właśnie te egzorcyści głównego nurtu, sponsorowany przez, wiesz, Big Vaticanus, którzy tutaj jakieś wodą święconą, a na przykład nie dadzą witaminy C, koniecznie lewoskrętnej, do tej wody święconej, no i co? No i niestety, to nie przegoni demona.
0: No właśnie, albo jeszcze przyciągnie, to różnie może być. No, chciałbym kiedyś zobaczyć na żywo taki egzorcyzm. To niesamowite widowisko. Jedna baba się drze i kilku facetów ją tarmosi. Bo to raczej kobiety są głównie opętane.
1: A to widziałem na Pornhubie coś takiego. To tamto?
0: No to tak, może to takie właśnie księżowskie BDSM trochę, bo ten chłopiec czasami opętany jest, ale to rzadko. Mały chłopiec się tam drapie, coś, nie wiem, ty go tam za nogi ciągniesz, takie, nie wiem.
1: No, nie wiem, ale to kurczę, to może wiesz, może istnieje jakaś taka chrześcijańska wersja Pornhuba, gdzie są właśnie nagrania z egzorcyzmów i wiesz, jakiś tam właśnie dostęp premium, że jeżeli powiedzmy wrzucisz do koperty na kolędzie 1000 zł, to potem wiesz, dostajesz tak, zostawia ci się taki pendrive i instalujesz i jak wiesz, jak w takich filmach o hakerach, nie? Nagle ci cały ekran znika i wiesz, pojawia się taki krzyż, ocieka krwią i masz dostęp do wszystkiego, nie?
0: Tak bym ja bym chciał być opętany, bo ciekawi mnie to, jak to jest. I bym się może w końcu bym zobaczył coś nadnaturalnego. No czekaj, to może poproszę, czy można poprosić o opętanko jakieś? Czy słyszą mnie jakieś demony?
1: A najprościej kupić LSD?
0: No to bym się bał, bo nie wiedziałbym, czy to substancja, czy to siły demoniczne, czy co. Ja poproszę, wzywam was wszystkie demony! Wzywam was, opętujcie mnie! Nie wiem. Nic nie czuję na razie.
1: Także tak, wyślemy demony pocztą pole... O nie, kurierem ci wyślemy demona. Amol portoskaka demona. Także szykuj się, mój drogi, szykuj się. Już niedługo. Buzię widzę w tym tęczu.
0: O, ale chyba... Uciekł zaraz. Coś czułem, ale uciekł chyba. Za dużo mam bowisów chyba. Haha, wiedziałem.
1: Swoim kropidłem skropiłem.
0: Może to ten różaniec, który mam cały czas tu na półeczce leży, zadziałał. Ja wiedziałem, nie ma mocnych na mnie. Ja się nie dam. Choćby przyszło 1000 demonów i każdy...
1: Miałby 1000...
0: ogonów.
1: Wybrnąłeś.
0: To nie opętają. Taki to krawiec święty.
1: No jak to mu jest, określa święto jebliwy.
0: No.
1: Powiedziałem to głośno?
0: No właśnie, z takich innych newsów, no to można już oficjalnie powiedzieć, że Radio na Fali zakończyło swoje istnienie. Zostało to oficjalnie ogłoszone przez kapitana Tomka w audycji Etykieta Zastępcza księcia Edwarda. którą to audycję wynalazłem na fanowskiej stronie, która powstała, radionafali.pl. Tam sobie odsłuchałem. No i taki troszeczkę, no nie spodziewałem się wiele, ale i tak trochę niesmak jest większy niż przypuszczałem. No, może czuję ten niesmak ze względu na to, że sam jestem współzałożycielem tego radia i nie przyszłoby mi chyba do głowy w audycji takiej pożegnalnej się przez godzinę zachwycać samym sobą, potem coś tam o kesze, potem, no oczywiście w międzyczasie trzeba dyskredytować wszystkich innych, że wszyscy są do dupy źli i nieciekawi, nie ma czego słuchać i to jedyne takie było radio, w którym można porozmawiać, jakbyście nie wiedzieli, bo u nas to nie można i nie dzwońcie na Skype'a Nocne Radio, bo u nas nie można porozmawiać i tak dalej. No ale to, co mnie jakoś tak najbardziej kopnęło w głowę, to, że nie znalazły się tam takie jakieś przynajmniej symboliczne podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy współtworzyli to całkiem fajne medium. No i to może ja to zrobię jakoś tak, bo jakoś tak głupio wyszło, łyso.
1: No w sumie tak, bo jednak to był jeszcze parę lat temu jakiś konkret taki, wiesz, duży gracz, taki gruby kot na rynku tych radiów internetowych. Gdzie no nie tylko ty, ale też Minimal, tam te właśnie książę Edward, tak, to jednak był jakiś tam zespół, a tu nagle się okazuje, że mamy, słuchajcie, męczennika, który tutaj biega z tykwą, nie?
0: No tak, i no a nie tylko Minimal, bo oczywiście był Minimal nasz techniczny na początku przez jakiś czas, który też pojawił się na antenie. Była audycja Tech Minute z Maćkiem Bartoszem i Wouterem, który potem prowadził muzyczną audycję Alternatywa. Był Pichont i jego Pichontarium. Był Skóra, znany dziś jako Żarłok TV. Możecie sobie zobaczyć kanał na YouTubie, kulinarny, bardzo wesoły, fajny, ciekawy, taki wyróżniający się nawet wśród innych kanałów kulinarnych.
1: O proszę, to nawet nie wiedziałem, a Żarłok TV znam.
0: No widzisz, dużo fajnych osób było. Był Skała ze swoją audycją Ugly Music, który też się przy różnych innych okazjach pojawiał. Był DJ Velon, który też dobrą muzykę zapodawał. Ewelina i Ania z audycji Spektrum Rozwoju o zdrowiu, o wegetarianizmie, o duchowości też trochę. Kuba tam zaczynał z USA ze swoimi rozmowami w nocy, które potem jeszcze wiele lat prowadził już potem na własne konto, bo się wyszła na jaw jego miłość do generała Jaruzelskiego i nie było tam dla niego miejsca, prawda? Był Kogut, czyli Andrzej Famielec, zapomniany księgozbiór, Marcin Dachtera z Zakazaną Wiedzą, z taką audycją o różnych też trochę tak spiskach, ale bardziej taka audycja, no takie twarde spiski bardziej, no przez wielu bardzo lubiana audycja. Był Alos, z którym prowadziłem Hero, Mikołaj Rozbicki też się tam pojawiał przez jakiś czas, z czasem przebudzenia. Z Kaszaną prowadziliśmy audycję o książkach na falach stron. Potem się pojawił Juby, no to już tak za kapitana Tomka. Książę Edward, no zarówno Tomka, jak i Edwarda namawiałem do tego, żeby zaczęli nadawać i to trochę tak z mojej inicjatywy nawet wyszło. No i oczywiście Claude Monet, czyli Michał z Teorią Chaosu, który też był współzałożycielem tego radia i razem z nim prowadziliśmy super after party, fajną audycję, która też myślę pojawi się w strefie premium za jakiś czas. Tak, więc no dużo osób, to było bardzo różnorodne medium, wiele różnych charakterów i trochę takie jak dzisiaj jest może Nocne Radio. Zdaniem wielu to był najciekawszy okres właśnie tego radia, kiedy tam było tyle różnych osób. I no szkoda, że się nawet nie zająknął pan Tomek o tym, że oprócz niego jeszcze ktoś jest na tym świecie. tylko tam czytał, zachwycał się sam sobą i tak dalej, i to Tokerze. No, jakoś tak słabo to wyszło, nie podoba mi się takie coś. Aha, oczywiście nie zabrakło przytyków do mojej osoby, że znowu, że pazerny, że zwariował, że dupek, że gnida, że pedofil i tak dalej. Nie no, przesadzam trochę, tym razem było tylko, że karierowicz, o. Ale wcześniej było, że pazerny na kasę czy coś. Jak słuchasz tego, kapitanie, to wiesz, gdybym był pazerny, to bym ci na przykład nie zostawił z Michałem tych bitcoinów, za które dziś mógłbyś sobie kupić, nie wiem, tam, czy mieszkanko, czy coś. Więc chyba nie jestem aż taki bardzo pazerny, a z tego co pamiętam, to ty tam się handryczyłeś ze mną o te drobniaki, co tam sobie dzieliliśmy. Tak więc za każdym razem, kiedy będziesz coś do mnie tam się dowalał i sapał, to ja ci się odwdzięczę tym samym, bo nie jestem jakąś dzieweczką, że będę się dał bić po twarzy. I tylko będę ci odpowiadał po prostu, tak więc całuj mnie w cyc i nie mów nic najlepiej. Dziękuję bardzo.
1: I to zajęło mu zaledwie 7 minut w porównaniu do prawie półtorej godziny tego, co nagrał kapitan. Jeszcze do końca tego nie przesłuchałem. Zacząłem przed audycją, po czym stwierdziłem, że wiesz co, ja to chyba sobie spauzuję, bo za bardzo łapię nerwa.
0: Ja też łapię. Ta wszechobecna taka zawiść, agresja, jakaś taka niewdzięczność, megalomania, która ostatnio krąży po sieci, w ogóle wśród ludzi, jest męcząca i irytująca. I w takich chwilach się właśnie cieszę, że u nas jest trochę lepsza atmosfera, bo u nas, mimo że tak niektórzy starają się nas przedstawiać, że my się tu pałujemy jakoś strasznie, że coś, to w zasadzie u nas jest dosyć miła atmosfera.
1: Znaczy, wiesz, jest miła atmosfera, wiesz, jeżeli ktoś coś do kogoś ma, no to jest to jakoś tam, wiesz, szybko rozwiązywane i tyle, nie ma, no nie wiem, dla mnie, ja sobie nie wyobrażam, że nagle, nie wiem, ja ci będę tutaj wyciągał coś, co tam się stało rok temu, bo coś mi tutaj, no kurde, no wiesz, chciałbym... Może nie tyle, że chciałbym, ale nie wiem, spróbować jakoś zrozumieć całą tę szaleńczą narrację, bo to jest jednak, wiesz, projekt, w który też włożyłeś kupę swojego czasu, kupę swojej pasji, no i bądźmy szczerzy, gdyby nie RNF, no to Nocne Radio by nie powstało, a tutaj się nagle okazuje, że no bo tutaj ten, bo tutaj i w ogóle mi się wszystko tutaj zepsuło, komputery przestały działać, bo pewnie Magraf zaczął produkować za dużo energii, zawrzało, wybuchło i zgasło, no.
0: No tak, i założę się, że gdyby, wiecie, tak od to, jaka jest atmosfera, jacy są ludzie, to się poznaje często w kryzysowych sytuacjach. Ja na przykład doświadczyłem z waszej strony, drodzy słuchacze, wiele razy i pomocy, i to takiej konkretnej, która wymaga już konkretnych jakichś nakładów, czy finansowych, czy naprawdę jakiegoś takiego zainteresowania się drugim człowiekiem i kupa dobrych emocji i pomoc intencji, taka konkretna, dobra intencja. I no a tam się komputer zepsuł i co? I coś nie pomogli fani chyba, nie? No bo skoro nie ma tego komputera, to chyba nie ma takiej aż miłej i rodzinnej atmosfery.
1: No tak, no ale kurczę, jeżeli wiesz, jeżeli nie musisz jeść po gansy, jeżeli nie płacisz za prąd, bo ma grawy, a tu nagle komputer ci się psuje. No właśnie, kurczę, to ta technologia cache, to ona sama w sobie, taki magraw powinien, wiesz, żebyś mógł na magrawie zainstalować Windowsa, na przykład postawić sobie tam testera i tak dalej, jakiś, wiesz, no kurde, no w ten sposób działać, tak?
0: No tak, 100% oszczędności energii jest, czyli właściwie wolna energia.
1: Kapitan czyli też... odcięli mu prąd karnie.
0: Kapitan Tomek też ogłosił, że nie musi już jeść, tak więc oprócz końca radia na fali, no to odpukać może być też koniec kapitana Tomka, tak sobie myślę, jak on już nic nie je od 2 tygodni, przynajmniej tak twierdzi.
1: No cóż, moi drodzy, No, co tutaj można dodać? Wiesz co, sam troszkę żałuję, bo to też było coś tam fajnego do, wiesz, sobie wrzucenia na uszy posłuchania, że to był jakiś tam sensowny content, trzymało się to kupy. Aż tu nagle, no niestety, no, sama forma, w jakiej to się stało, jest, no, przykre. Jest to po prostu przykre.
0: No przykre, no ale było, minęło, ale ma być jakiś nowy projekt. No ja mimo wszystko trzymam kciuki, no zawsze konkurencja dobrze robi, tylko proponuję tym, którzy chcą być, nie wiem, dla nas jakąś konkurencją, to, żeby nie starali się budować swojego kapitału tylko na jechaniu po innych i na wytykaniu innych błędów, bo się zamienicie w takich Kaczyńskich albo w takich Rydzyków na przykład trochę, nie?
1: Znaczy wiesz, nie ma nic złego w powiedzeniu komuś, ej stary, tutaj, tak wiesz, tak, powiedzenie komuś, krawiec, pierdolisz, nie? To nie jest złe samo w sobie, dopóki wiesz, dopóki ta krytyka jest konstruktywna, dopóki ta krytyka jest, prawda, merytoryczna, tak? Że to jest coś, co, no, stary, tutaj umiem coś, czego ty nie umiesz, podzielę się tym z tobą, nie? Dużo nie mam, ale co mam, to się podzielę, nie? Więc wiesz, więc to jeszcze jak najbardziej tak, ale takie... Takie kurcze, takie zaklinanie rzeczywistości, że tutaj my jesteśmy, uklękliśmy pod stadem, stadem przerażających wilków, którzy nam tutaj coś tutaj brzydkie rzeczy robią i no nie, to jest słabe.
0: Trochę jak z tym antysemityzmem w Polsce i ciągłym szukaniem właśnie tych spisków żydowskich w Radio Maryja, albo może też w drugą stronę to jakoś działa, bo ostatnio tak obserwuję, że ludzie strasznie poszli w tym kierunku, że jakby nie tworzenie, nie budowanie, nie podsuwanie jakichś rozwiązań, tylko mówienie tego, co inni robią źle, wytykanie błędów, atakowanie i może jest zapotrzebowanie na takie coś. I to jest smutne, bo to widać po obu stronach. Jednocześnie widać, że ludzie strasznie się łapią na takie rzeczy, dają się podpuszczać. Tak jak z tym newsem, którego dzisiaj przeglądaliśmy, nie? O ojcu
1: tak.
0: Rydzyku.
1: Tak, to dzisiaj internet obiegł bardzo głośny. Masz tego dżingla, masz go w którejś wersji?
0: Niestety nie, no ale to może opowiesz.
1: Tak, ojciec Rydzyk dzisiaj właśnie nagranie zrobiło furorę, między innymi podchwyciło to w ogóle wiele portali, podchwycił to z tego, co widziałem, Onet, WP, O2, Pikio niestety i jeszcze coś, oto Toruń.pl, że ojciec Rydzyk stwierdził w trakcie wywiadu w telewizji Trwam, że no tutaj dwa samochody, które tutaj mamy, no to pan Stefan z Warszawy, bezdomny, on nam je oferował, przyjechał i dał nam dwa samochody, niestety on już nie żyje. I się okazuje, kurczę, że słuchajcie, to jest tak zabawnie zmontowane nagranie, to w ogóle pochodzi gdzieś bodajże z lipca 2016 roku, gdzie najpierw ojciec Tadeusz Rydzyk mówi, no tak, bo tam jest jakiś tam młody koleś w studio, no tak, no i myśmy jechali tymi Maybachami, no ile miał metrów ten Maybach? 5? 20? Nie no ojcze, on miał z 50 metrów, no i pojechaliśmy, no bo ten, no tam kupiliśmy sobie Maybacha za 2 miliony i tak dalej, więc wiecie, więc okazuje się, że w swojej wojnie z fake newsami w tym momencie muszę wziąć w obronę ojca Rydzyka, który sobie kompletnie zadworował i sekundy przed tym, gdzie właśnie pada to wycięcie, gdzie on zaczyna mówić o tych dwóch samochodach podarowanych przez bezdomnego, mówi, no tak, no teraz to na pewno wyborcza, inni to tam podchwycą i zrobią swoje, nie? Także koleś od początku do końca przedstawił to w formie żartu, przedstawił pewne intro, i zostało to wycięte i faktycznie teraz dzisiaj po prostu jest pełne szaleństwo w sieci jako coś kompletnie nowego. Natomiast dobrze się właśnie zapoznać właśnie z całym źródłem, ponieważ ono może być tak śmiesznie przycięte, jak, nie wiem, zdjęcie ładnej dziewczyny na portalu społecznościowym, gdzie widać tylko twarz, natomiast kiedy widać całą sylwetkę, no to jeżeli byś zobaczył taką dziewczynę na plaży, to byś zepchnął, bo myślałbyś, że wieloryba wyrzuciło morze.
0: No to może zrobimy na żywo też taką w tym stylu manipulację. Uwaga. No i tak, no i wiecie, zaraz przyjdą tutaj nowi słuchacze i zaczną jakieś plotki rozsiewać, że Radio na Fali współpracuje z iluminatami, bierzemy kasę od masonów i sprzedaliśmy się Big Farmie. No dobra, i teraz tu bierzemy ciach i w innych mediach ktoś odtwarza, że Radio na Fali współpracuje...
1: No niestety, danymi jest bardzo łatwo w tym momencie zmanipulować, także gdziekolwiek, jeżeli widzicie jakiś bardzo konkretny, czy na przykład cytat z kogoś znanego, tak, to warto wrzucić ten cytat w Google, czy faktycznie poszukać pełnej wersji, czy nawet jeżeli ktoś to wrzuca i próbuje wam wepchnąć, że to jest faktycznie prawda, to jest jakiś tam kilkunastosekundowy urywek. Dobra, daj mi źródło, daj mi linka do całego nagrania, ja się z tym zapoznam i wtedy faktycznie możemy się bawić w coś, wiesz, w jakąś rzeczywistość, tak?
0: Z iluminatami bierzemy...
1: No, niestety.
0: O, ja już tu zmontowałem, czekaj chwilkę. Bierzemy kasę od masonów i sprzedaliśmy się Big Farmie. O, i słyszeliście teraz, jak krawiec się przyznał, że bierze kasę od masonów, sprzedał się iluminatom. No, jest czarno na białym, no, co prawda trochę wyrwane z kontekstu i już nie ma informacji, że było to ironicznie, ale wiecie, co jest najsmutniejsze? Że pod oryginalnym filmem, gdzie ojciec Rydzyk, no, ewidentnie słychać, że on sobie żartuje, że przyjaskrawia, że dworuje sobie i że mówi, że właśnie i jakby przepowiedział to, co się stanie, bo mówi, zaraz Gazeta Wyborcza podchwyci temat i powie, że i właśnie to zrobiono, tak? Więc...
1: To znaczy, wiesz, nie wiadomo do końca, kto stoi za tym, bo jak sobie przejrzałem profil tego ziomeczka na YouTube, to widać, że to jest koleś, który żyje z trollowania i wrzuca jakieś właśnie dziwne nagrania i nie zdziwiłbym się, że to nawet było w jakiejś tam komitywie z całym Rydzyjkiem. Żeby właśnie, wiesz, żeby pokazać, że no tutaj robimy taki podkład i zobaczcie, przewidziałem przyszłość, nie? Więc nie jestem do końca przekonany, że to nie było ustawione, ale przerażającym jest to, jak bardzo ludzie to łyknęli.
0: Zastanawiające jest też, że ci, którzy uważają się za bardziej inteligentnych niż przysłowiowa moherowa babcia, piszą komentarze w stylu, a mohery w to uwierzą. Czyli jakby nie załapali, że jest to ironia, tylko że on to mówi na serio, że przyszedł bezdomny i dał dwa samochody. Czyli ten Lemming, który się uważa za kogoś takiego lepszego niż ta moherowa babcia i mądrzejszego, bardziej kumatego, nic nie zakumał i jakby strzela sobie w stopę sam. I to pokazuje, że w ogóle wielu ludzi z różnych środowisk dzisiaj jest cholernie łatwo zmanipulować. Już kiedyś wspominałem o tym, że robiono jakieś statystyki i się okazało, że połowa Polaków nie rozumie dziennika telewizyjnego. To jest dramat. A wiecie, dlaczego to jest dramat? Bo jesteśmy w niebezpieczeństwie. Co pojawi się jakiś bardziej charyzmatyczny manipulant i populista, to on może pociągnąć za sobą tłumy, stosując jakieś proste triki i po prostu i manipulując nami, puszczając jakieś wyrwane z kontekstu wypowiedzi innych, szkalując innych bez podania jakichkolwiek dowodów i tak dalej. Po prostu pierwszy jakiś z brzegu mały Adolf Hitler, który się pojawi, pociągnie za sobą tłumy bardzo łatwo już, bo społeczeństwo jest ogłupiałe i zastanawiam się dlaczego. I zaraz mam odpowiedź, bo ludzie po prostu się nie rozwijają, niczym się nie interesują, nie czytają, nie pracują nad sobą. Po prostu stają się tępą masą, taką, którą każdy psychomanipulant jest w stanie rozpracować. Więc to jest po prostu niebezpieczne. Nie uważasz, że ludzie są tak łatwo się, że ludzi się tak łatwo da zmanipulować? Ja tu coś podobno zanikam, ginę. Może się połączymy jeszcze raz z potrzebą?
1: Halo?
0: No, zepsuł się nam cyborg, zepsuł mu się układ komunikacyjny. Spróbujmy się połączyć jeszcze raz. A ponoć ma dobry internet. O, i się też okazało, że nie da się wyciszyć tych paskudnych dźwięków. Czy teraz się lepiej słyszymy?
1: Tak, teraz jest dużo lepiej na radiu. Na pewno cię słychać dobrze, bo aż tam sobie włączyłem. Natomiast wiesz, ze względu na opóźnienie, no to wiadomo jak jest. Natomiast nie wiem, coś z tym swoim stereomiksem, nie wiem, coś tutaj dziwnego się dzieje, jakieś spiski jakieś. Ja nie będę wam mówił, kto za tym stoi, ale jak przypieprzę w ten... Jak on wygląda? Jak ja mam? Ja przepieprzę w ten blond ryj, to się nie pozbiera.
0: Ciemny blond ryj. A przełączyłem teraz na line in, może faktycznie...
1: O, stary, teraz doskonale, bo był jeszcze jakiś taki szum w tle i w ogóle. Teraz słychać fantastycznie.
0: No, czyli jednak mix stereo zawodzi troszeczkę. No, cóż. No cóż, ale słuchacze piszą, że słychać nas okej. A propos Adolfa Hitlera, no to teraz też
1: jest... Oj, tak.
0: No właśnie. Rudolf Hess. No to jaka miła atmosfera była na tym spotkaniu polskich narodowców. Torcik.
1: No tak.
0: ze swastyką.
1: Najbardziej mnie rozwaliła ta płonąca swastyka, nie? Ja pierdzielę, po prostu kuźwa, nie, ludzie kochani. To jest naprawdę jakieś kompletne szaleństwo. Jeszcze sobie tylko... A, tutaj miałem, bo miałem otwarty tutaj link. No i nagle się, wiesz, i bardzo mnie zastanawia narracja, która się w mediach po tym wszystkim pojawiła, że wiesz, że co ciekawe, wiesz, temat podjęło TVP, temat podjął Ziobro, przetemat podjął praktycznie cały rząd, że to jest faktycznie problem i coś z tym trzeba zrobić. Oczywiście ta organizacja, oni się jakoś tak śmiesznie dupa i nowoczesność nazywają, że się od tego odcięła, że no, żeby nie oceniać całej organizacji po tym, co robi jej przewodniczący, ale wśród wielu wypowiedzi było: a co z komunizmem? Czemu za komunizm się nie wezmą?
0: A u wiesz, was murzyny wbiją.
1: Tak, wiesz co, i takim osobom naprawdę z całego serca życzę, że na przykład kiedy się okaże, że będą, nie wiem, na przykład ranni w wypadku samochodowym i trzeba będzie ich tam rozciąć i wydobyć z samochodu, bo będą połamani, w ciągu 15 minut zginą, jeżeli to się nie stanie. I takie, wiesz, dzwonisz na policję: hej, pomóżcie mi, bo tu zaraz umrę. Nie możemy, bo gasimy tutaj pożar traw, albo tutaj pogotowie nie może przyjechać, bo pojechaliśmy do starszych kobiety. I kurde, no ludzie kochani, jeżeli jest problem, to ten problem trzeba rozwiązać. Poza tym też pamiętajmy, że to nie rząd się za to wziął, tylko się wzięła ta straszna lewacka propagandowa stacja TVN, ta, która zrobiła bardzo dobrą robotę reporterską, która faktycznie zinfiltrowała te grupy i faktycznie wrzuciła i faktycznie nieźle to wszystko rozpieprzyła. No takie rzeczy trzeba po prostu gnoić. Nie może być przyzwolenia na istnienie czegoś takiego w tym momencie. A jeżeli macie pretensje do tego, że dlaczego nikt nie robi nic z komunizmem, a co ty zrobiłeś z komunizmem? Tutaj chyba tylko Błażej mógłby odpowiedzieć, że coś zrobił z komunizmem, ale nie wiem, czy to by się ludziom spodobało.
0: Mimo że komunizm też był, no i pewnie jest systemem zbrodniczym i totalitarnym i w ogóle, to jednak jakoś mi ten neonazizm... Wiesz, no bo cały czas mi się tak kojarzy, że ten lewak, który nosi jakąś tam koszulkę z Che Guevarą, czy tam jakiś nawet sierp i młot, ma jakąś czapę żołnierza ruskiego, radzieckiego, przepraszam, to jest jakoś mniej szkodliwe i inwazyjne, bo to są często jacyś młodzi lewacy, którzy sobie po prostu widzą w tym jakąś utopię, która się nie spełniła, ale tak, nie wiem, jakoś... A tutaj mamy po prostu czystą jakąś agresję i rasizm i taką nienawiść do drugiego człowieka i jeszcze coś takiego kuriozalnego wręcz, bo jak można sławić Adolfa Hitlera i przecierać sobie szmatką obrazek wujka Adolfa w sytuacji, kiedy doświadczyliśmy takich okropieństw i on Polaków uważał za rasę niewolników, których chciał sobie podporządkować. Wielkie zniszczenia, tragedie i Warszawa cała rozpierdolona. I wiesz, i sławić takiego kogoś to jest jakieś bezsensowne, nie? No...
1: Znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że naprawdę trzeba mieć, nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby tutaj, wiesz, żeby tutaj my jako Polacy, żebyśmy w ogóle o Hitlerze mówili dobrze, tak, żebyśmy tutaj, wiesz, żydostwo cholerne, szkoda, że was tak, znowu ktoś kurde wytnie, może, może nie będę tego kończył, natomiast no nie oszukujmy się, tak, słuchajcie, jest taki kanał na YouTube, na który trafiłem w weekend, nazywa się Historia w 5 minut i tam jest, chyba to jest, bo na dwa kanały historyczne trafiłem, drugi się nazywa Historia na YouTube. Natomiast film, który opisywał, co mogłoby się stać, gdyby III Rzesza wygrała II wojnę światową i między innymi opowiada o tym, że plany wobec Warszawy istniały jeszcze przed 1939 rokiem, mianowicie Warszawę miano w całości zrównać z ziemią i na lewobrzeżu miało być takie miasteczko robotnicze, które byłoby budowane przez więźniów na prawobrzeżu w obozie koncentracyjnym.
0: Taką alternatywną historię opowiada też Człowiek z Wysokiego Zamku, czyli powieść science fiction Philipa K. Dicka, no i serial, który powstał na kanwie tej powieści. Bardzo ciekawa wizja, gdzie naziści właśnie wygrali, opanowali świat. No, Tak, no kurczę, ja w ogóle to jest dla mnie, ale wiesz co, to się chyba bierze też, myślę, z tego antysemityzmu, bo to jest jakaś taka atrakcyjna ideologia dla wszystkich antysemitów i rasistów po prostu i od tej strony bym to jakoś postrzegał, nie?
1: Wiesz, problem w tym, że to naprawdę nie leży szczególnie daleko od współczesnych mujahedinów, którzy są w stanie założyć na 7-latka pas szachida i wysłać go, żeby się wysadził w centrum handlowym, tak? To jest naprawdę niesamowicie bliskie ideologicznie i jeżeli zwyczajnie pozwolimy, żeby to raczysko faktycznie zadziałało, no to popełnimy ten błąd, który popełnili Niemcy na początku XX wieku, więc no nie idźmy tą drogą tutaj. Czy to może być ustawka, żeby potem móc zdelegalizować ONR. No, nie wiem, czy ONR jest w ogóle w tym momencie potrzebny, bo to też jest w jakiś sposób coś radykalnego, tak? I żeby też nie było, że wrzucam tylko kamyczek do jednej strony, równie radykalna jest Antifa, tak? Bo jeżeli dla ideologii, że zaczynamy rzucać racami, petardami, lać po ryjach, no to sorry, słuchajcie, mamy XXI wiek, powinniśmy już dawno skolonizować Marsa i nie zrobiliśmy tego, bo się zajmujemy takimi pierdołami.
0: Też nie jestem przekonany, czy taki anarchizm, totalny brak szacunku dla własności prywatnej, całkowity, który widzimy właśnie po stronie Antify, czy to jest coś dobrego. No na pewno nie, jednak nie chciałbym, żeby mi ktoś rozwalił mój sklep albo sobie zrobił pole bitwy, no, słuchaj, wiesz.
1: Wiesz co, miałem w ogólniaku takiego jednego antyfiarza, znajomego, kumpel z internatu, swoją drogą, stary pankowiec. Nie ten pankowiec, o którym wiele razy wam opowiadałem, inny. Natomiast on był bardzo blisko z Antifą, no i mówię, stary, ty nie widzisz tutaj, że tutaj są jakieś dziury w tej ideologii, że to faktycznie prowadzi do takiej kompletnej degrengolady, do takiego kompletnego burdelu, gdzie po prostu ten, który jest silniejszy, weźmie twoje, wiesz, twoje córki, weźmie twoje krowy, weźmie twoje mieszkanie, a ciebie po prostu tobie nakopie do ryja i wbije ci na pal. On mi mówi, no nie, no ta ideologia jest jak najbardziej słuszna, pod warunkiem, że wszystkim nam, że uda się wpoić wszystkim pacyfizm. I wiesz, przewodą będziesz ściskał ludziom pacyfizm, nie? I to się wtedy na pewno uda. Stary, po prostu najgenialniejszy plan od nie wiem, od czasów, no kurde, co może pójść nie tak, nie wiem. Wsadźmy wszystkich oficjeli do jednego samolotu i pójdźmy i wylądujmy w mgle. Co może pójść nie tak?
0: Zabijmy wszystkich, którzy nie są za pacyfizmem. To jest taka myśl na dziś.
1: I śmierć samobójcom.
0: O, właśnie, śmierć samobójcom. Wszystkie te izmy, które są tak bardzo skrajne i ocierają się o fanatyzm jakiś tam, to są, wydaje mi się, złe, bo w świecie jest potrzebna jednak jakaś równowaga i umiar, którego dzisiaj jest tak mało i mamy straszny deficyt tego. Każdy chce być skrajny, każdy chce być wielką gwiazdą i patrzy, jak to jak najbardziej zaszokować, czy pokazać pindola, czy kogoś zabić na antenie, czy kogoś wyzywać. Już nie ma takiej... Zniknęła trochę chęć zrobienia czegoś po prostu, co będzie dobre, co będzie wartościowe, merytoryczne. Tak po prostu, nie? Trzeba się przebić, trzeba być urka-burka, trzeba być hop-siup do przodu i szokować. To chyba jakoś przeniknęło ze świata reklamy, z filmu. No bo kto da więcej, nie? Taka strategia teraz, kto więcej dorzuci do pieca. I to jest też, ja już czuję tym przesyt trochę. Na przykład teraz wolę sobie posłuchać spokojniejszych trochę rzeczy, typu sensacje XXI wieku i Wołoszańskiego.
1: Dwudziestego.
0: Aha, 20, przepraszam. No faktycznie. No, sensacje XX wieku, to jest fajne. Można się, ja się przy tym wyciszam. Nie ma żadnych krzyków, nie ma jakiejś topowej dychy, nie ma skrótów, tylko jest konkretna wiedza, konkretne ciekawe informacje, przeczytane spokojnym głosem. To jest jakaś wartość.
1: Wiesz, bardzo często to są też te niszowe historie, o których nie przeczytamy w podręcznikach do historii, które zostały z kolei przykładowo wyciągnięte z książek czy z relacji napisanych przez ludzi, którzy przeżyli okupację i którzy opowiadali, jak to faktycznie wyglądało. No i oczywiście, wiesz, sensownie zainscenizowane, bez właśnie tego, wiesz, przepychu, tego, co jest dzisiaj charakterystyczne dla YouTube'a, nie? Czego nie do końca rozumiem. No ale to się właśnie niestety sprzedaje, żeby było głośno, żeby było takie, wiesz, żeby było takie po prostu jak najbardziej agresywne pałowanie. I w sumie, słuchaj, tutaj taka mała dygresja, która mi chodziła po głowie od jakiegoś dłuższego czasu, ale nie miałem gdzie ją wpleść. Jakiś czas temu oglądałem Atora bodajże o jakichś tam przepowiedniach, nie wiem, czy Nostradamusa, czy kogoś takiego, w każdym razie coś tam o przepowiedniach, no i właśnie, że jakiś tam tłum, coś tam przejdzie przez jakieś morze i że będzie jakaś wielka rozpierducha. I zauważcie, co się teraz dzieje z tymi tak zwanymi uchodźcami. Oni przechodzą przez morze i tutaj na nas kurde, takie, wiesz, takie naciąganie tych gaci po prostu na głowę, żeby po wszelką cenę, kurde, żeby, nie, co, ja się nie zmieszczę w tych spodniach, chuj, że pękają. Mnie, no ale dawaj, dojebmy uchodźcom jeszcze tutaj, w ten sposób. Dajmy, Nostradamus ich przewidział, kuźwa, Jezus Chrystus ich przewidział, Noe ich przewidział, psia krew.
0: No, ta popularność różnych teorii spiskowych i spiskowej teorii dziejów na pewno jakoś się wiąże z tym, bo to też jest zawsze coś takiego niesamowitego, niewyobrażalnego, możesz zaszokować innych i dla ludzi to też są emocje i mogą się poczuć nagle tymi wtajemniczonymi. Po prostu dużo się opiera na emocjach, na przynależności do jakiejś grupy, tych wtajemniczonych, tej

0: Jeżeli ja widzę start rakiety Falcon 9 nadawany na żywo przez SpaceX, to ja czuję, kurde, emocje, nie? Jebnie czy nie jebnie, nie? Stary, jeżeli sobie oglądam wyścig Formuły 1, to, kurde, powiem ci szczerze, że wejście w pierwszy zakręt to są emocje naprawdę nieporównywalne z niczym. Patrzysz i kurde, obgryzasz paznokcie. Zresztą nasz profesor Leniuk, drugi fan Formuły 1, też ma coś takiego, że on ogląda, on sobie ściąga po wyścigu nagranie tego wyścigu, ponieważ na żywo by nie wytrzymał tej presji, nie? I, no właśnie, żeby, wiesz, żeby to było w jakiś sposób zdrowy zrobione, żeby właśnie poprzez sport, poprzez rywalizację, poprzez stworzenie czegoś fajnego, a nie tutaj, ej, tutaj oni ci zagrażają, oni ci zagrażają, oni ci zagrażają, jak Alex Jones. Ale w naszym sklepiku mamy suplementy, które spowodują, że będziesz dzięki temu ochroniony i możesz jeszcze sobie kupić filtr do wody na wypadek, jakby ją zatruli fluorem.
1: Spróbujcie się, ludzie, trochę wyciszyć i zwolnić, bo to działa jak narkotyk, wydaje mi się, wiesz, to zwiększające się zapotrzebowanie na emocje, na kontrowersje, w pewnym momencie się przyłapiecie na tym, że już nic was nie kręci, że straciliście też umiejętność słuchania, jakąś taką cierpliwość, umiejętność koncentracji, tylko więcej, szybciej, tu, przeglądam, ciach, ciach, o, ale mu dojebał, o, a ten się z tym źle, o, a tu nas trują, o. I po prostu słabe to jest, lepiej sobie właśnie trochę się wyciszyć, poczytać książkę jakąś, audiobooka posłuchać, przespacerować się spokojnie, pomyśleć sobie, zobaczycie, jak się dziwnie poczujecie, jak wam wyłączą prąd, na przykład. Mi tak co jakiś czas się wyłącza prąd. Teraz już mniej, bo płacę. Ale to jest dziwne uczucie, a jak w ogóle wam wyłączą prąd na 2 dni, na przykład. Już miałem, raz nie miałem 3 dni prądu, to jest jak zażycie jakiejś substancji psychoaktywnej dla dzisiejszego współczesnego człowieka wręcz.
0: Znaczy, wiesz, ja prywatnie wszystkim polecam od czasu do czasu sobie rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady, wziąć namiot, wziąć śpiwór, odciąć się kompletnie od wszystkiego i tak nie będziecie mieli tam zasięgu. Tak, wiesz, tak się po prostu spotkać z naturą. Tam żaden niedźwiedź was nie zgwałci, żaden baca też was nie zgwałci. Po prostu, wiesz, po prostu się gdzieś tam rozbić, tak jakoś nawiązać. Wiesz co, tutaj mi się przypomina historia mojej znajomej, którą poznałem przy jednym wdrożeniu w portach lotniczych w Warszawie, która opowiadała, że podczas jakiejś tam customowej, bardzo drogiej wycieczki do Egiptu, miała coś takiego właśnie jak kilkudniowe wyjście na pustynię z przewodnikiem, gdzie tam, wiesz, gdzie tam oczywiście żarełko, woda, namioty i tak dalej, wszystko mniej więcej ładnie, pięknie, ale wychodzisz na pustynię i widzisz piach, a babka jest generalnie jeszcze bardziej nakręcona, jeżeli chodzi o gadanie, niż ja. To jest, jeżeli ja jestem karabinem maszynowym, to jest pieprzony minigun, naprawdę, słuchajcie, aż czasami warto po prostu sobie ją nagrać, spowolnić, żeby w ogóle zrozumieć, co miała do powiedzenia. I właśnie opowiadała, takie wyjście na pustynię trwało bodajże 6 dni. Wyjście i powrót właśnie do bazy, no i tam pierwszy dzień coś tam trajkocze temu swojemu przewodnikowi, drugi dzień coś tam trajkocze temu przewodnikowi i za trzecim dniem tak, kurczę, nie? I tak się uspokoiła, tak na spokojnie, tak powoli, ryj zamknęła i tak dalej. I wieczorem, kiedy rozbili sobie obóz, to, jak to określiła, i on wtedy tak spojrzał na mnie i powiedział, no wreszcie, kurwa, zrozumiałaś.
1: Jeśli jest faktycznie taka analogia z tymi substancjami do tych bodźców, które nas bombardują, których potrzebujemy coraz więcej, no to może być też tak, że jak się na trochę wyciszymy i przestaniemy torpedować swoją głowę tymi różnymi bodźcami, to potem przyjemniej będzie nam po prostu zbierać je na nowo do tej oczyszczonej głowy nieco, nie? Po tym detoksie na pewno tak to trochę działa, nie? Bo wszystko nam powszednieje. Nasz mózg chyba tak działa, że się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy, one nam powszednieją, mniej odczuwamy, słabiej odczuwamy wszystko, jeśli przez długi czas czujemy mocno.
0: Wiesz co, nie wiem, nie jestem do końca w tym przekonany. Jest taka hipoteza, tak, że właśnie potrzebujemy tych coraz mocniejszych bodźców i tak dalej. No jeżeli się bawimy, dajmy na to, w sport ekstremalny, to faktycznie od tej adrenaliny teoretycznie można się uzależnić i podejmujemy działania coraz bardziej ryzykowne, żeby one zaspokoiły ten nasz zwierzęcy, ten

0: nasz gadzi mózg, natomiast wiesz, to jest uzależnienie psychologiczne, tak? To tylko i wyłącznie od ciebie zależy, czy się z tego wiesz, czy się z tego wyrwiesz, czy nie. To nie jest, kurczę, heroina, tak? Którą sobie dajesz po kablach i czujesz, jakby cię całe ciało po prostu naraz bolało, jeżeli sobie drugiego szota nie wrzucisz, tak? To jest coś, co siedzi ci tylko i wyłącznie w głowie. Jeżeli faktycznie, wiesz, no, nawet durny spacer do lasu, który też jest pewną formą medytacji, pewną formą odcięcia się i tak dalej, czy nawet durne wyłączenie telefonu na jeden dzień, czy odcięcie sobie internetu na jeden dzień, słuchajcie, naprawdę polecam, tak tylko i wyłącznie po to, żeby tak sobie zweryfikować i stwierdzić, czy w sytuacji, jeżeli by to wszystko, ten cały nasz system pieprznął pewnego dnia, czy będziemy biegali jak kurczaki z obciętymi głowami, gdzie nagle pojawi się nad nami jakiś lider i powie nam, dobra, słuchajcie, to ja mam tutaj, wsiądźcie do tego pociągu, pojedźcie tutaj do tego, z tego pociągu, do tutaj takie widzicie, taka wielka brama jest i tam będzie szczęście, to on nam wtedy będzie w stanie wmówić wszystko. A jeżeli będziemy mieli troszkę, wiesz, troszkę naszego mózgu, no to jakoś sami nie tylko poradzimy sobie z samymi sobą, ale też będziemy sobie w stanie zadbać o naszych najbliższych, jak i również będziemy w stanie sobie zadbać o jakąś tam naszą mikrospołeczność, jak w filmach o zombie apokalipsie, gdzie zawsze musi być ten lider i banda zestrachanych idiotów.
1: A propos tego pierdyknięcia, może faktycznie żyjemy w czasach ostatecznych i dopadają nas trzej jeźdźcy apokalipsy. Głupota, zawiść i agresja. I może
0: Już myślałem, że jak powiesz o trzech jeźdźcach apokalipsy, to pójdą pewne znane niki z paru radiów.
1: Wilk płowy, to my. No, a jeszcze z ciekawych newsów to słyszałeś o pozwie Doroty Wellman
0: tak,
1: przeciwko pisarzowi Jacku Piekarze?
0: Mam to nawet przygotowane, słuchaj, bo tutaj historia zatacza tak szerokie kręgi, że aż się płaska ziemia mi skończyła. Nie wiem, czy słyszałeś o tłuczeniu łysym łbem z ust Jacka Piekary?
1: Nie.
0: A widzisz, to może zacznij historię, a potem dopowiem, bo tutaj mam troszkę głębszą analizę.
1: No dobra, chodzi o to, że jakiś czas temu Jacek Piekara na Twitterze rzucił taki niewybredny tekścik. Do aborcji potrzebne jest zapłodnienie, do zapłodnienia potrzebny jest seks. Dobrze wiedzieć, że Dorocie Wellman nie grozi aborcja. No i tak sobie jej tutaj dowalił. Ona podała Jacka Piekarę do sądu i odbył się proces, o którym Jacek Piekara twierdzi, że nie wiedział w ogóle, że on się odbył, jak to się mówi, poza...
0: Jest taki zaocznie.
1: Zaocznie, właśnie. Zaoczny proces, ale szokuje, znaczy, no pierw tutaj poszła wiadomość, że Jacek Piekara musi zapłacić karę około 500 000 zł. Teraz już do końca nie wiadomo, ktoś tam wypowiadający się, czy to prawnik, czy ktoś w imieniu Doroty Wellman wyliczył, że jest to o wiele mniejsza kwota.
0: To znaczy tak, on ma przeprosić w jakichś tam konkretnych mediach wyborczych, wysokich obcasach i tak dalej. No i jak się skontaktował z działem reklamy u Agory, no to się okazało, że faktycznie będzie musiał tam wybuić 420 tysięcy, żeby spełnić żądania powódki, ale on to właśnie sprzedaje, że musi jej zapłacić takie odszkodowanie za to.
1: No ale w sumie to też jest trochę jakaś... Nie, że to jest nie w porządku, że się skazuje kogoś na reklamę konkretnie w tak drogich mediach, jeśli chodzi o reklamę. No przecież to jest pisarz, tak? Który na pewno nie dysponuje takimi pieniędzmi. Musiałby chyba, nie wiem, sprzedać wszystko, co ma, żeby go było stać tylko na te przeprosiny w tych mediach, gdzie reklama kosztuje krocie. Więc nie
0: problem w tym, że to nie jest pierwszy wyskok Piekary, również na Twitterze o pośle Platformy Obywatelskiej. Borysie Budce napisał, widząc Borysa Budkę, myślę, wziąłbym za łysy łeb i tłukł w mur, aż mózg wylałby się uszami, ale potem przypominam sobie, że nie ma się co wylać. Hihi.
1: Chłe, chłe, chłe. Lol.
0: No, no ale stary, boki zrywać, gdzie moje boki, nie? I wiesz, i też mi się wydaje, że wiesz, no faktycznie, jeżeli to byłby jakiś tam jednorazowy wyskok, że wiesz, że faktycznie pojedziesz, no coś ci nerw puścił i tak dalej, no ale jeżeli, wiesz, to na tej zasadzie, że jeżeli coś się stało raz, no to ma szansę, że się nigdy nie powtórzy. Jeżeli coś się stało dwa razy, to zdarzy się po raz trzeci. No i tutaj, no niestety, to, no, niestety na tym resocjalizacja polega, żeby ten pisarz się zastanowił trzy razy, zanim napisze taki bullshit, żeby go właśnie kopnąć po kieszeni, no a sorry, na biednego nie trafiło.
1: O, nie lubię tego powiedzonka, na biednego nie trafiło, to mi się jakoś źle kojarzy. No ale wiesz, gdyby tak poszperać, to też mnie można by skazać za różne niewybredne wypowiedzi w różnych audycjach, już kilka lat się nagrywa, no to ja obawiam się, że zapłaciłbym z 10 milionów kary, wiesz, ale też na biednego też chodzi... nie trafiło i pewnie żyd, nie, i nie, dobrze nie, nie, mu tak, nie, nie, nie, i na drugi nie, raz się zastanowi, co mówi.
0: Stary, jeżeli sobie założysz konto na Twitterze jako krawiec, no to będzie to rozpoznawane, dajmy na to, przez 1000 osób nawet, tak? Ale Jacek Piekara jest rozpoznawany przez miliony. To jest jakiś tam trendsetter, tak? To jest ktoś, za kim, kogo ludzie będą czytali, którzy będą go tam retweetowali i tak dalej, którzy będą się na niego powoływać. I to jest, wiesz, i jeżeli będziemy pozwalali na taką narrację, no tutaj niestety musimy się troszkę oprzeć o cenzurę, tak? No ale to też jest pewna forma ewidentnej przyzwoitości, żebyśmy jednak no trzymali język za zębami, tak? Bo taki komentarz możemy sobie walnąć no na takim naszym spotkaniu, jak teraz mamy powiedzmy tam z 50 słuchaczy i tak dalej, których tam gdzie to nie będzie się niosło echem przez naprawdę długo i dużo, tak? No to jest osoba, która ma pewną renomę, tak? Która ma pewien konkretny wpływ, no i faktycznie im wyżej jesteś, tym bardziej musisz zwracać uwagę na to, co sam mówisz, tak? Więc osoba, która, dla której media nie powinny być obce, tak? Która sobie w ten sposób dworuje, która ma ileś tam... Choć sobie zobaczę, ile go tutaj na Twitterze followuje, który no nie urwał się znikąd, tak? No dobra, ma 13 700 followersów, 29 tysięcy tweetów, no ale to jest pewne nazwisko, które każdy z nas zna, tak? Więc no równie dobrze, gdyby, nie wiem, taki Makłowicz nagle powiedział, no żeby tam nikogo nie obrazić, chuj w żebra potrzebie. Jeżeli by powiedział to tak Makłowicz, nie, no to kurde, no bez względu na to, kim jestem, tak? No ale to już jest coś nie tak, bo to jest osoba o pewnej renomie, która też wyznacza pewne standardy, która, na której ludzie się często wzorują, tak? Nie musi być to konkretnie idol, ale my się na pewnych ludziach też wzorujemy. No i jeżeli to po prostu by uszło, przeszło po prostu płazem, no to wtedy, no sorry, no to znaczy, że w następnym odcinku będziemy akceptować tweety o gazowaniu Żydów i no sorry.
1: Czyli znowu się okazuje, że wielka mądrość płynie ze Spidermana. Wielka moc to wielka odpowiedzialność.
0: Tak, tak, dokładnie. Także nie wiem, jakie było dokładnie tło, bo to znaczy problem w tej całej sytuacji jest taki, że Dorota Wellman podała właśnie adres zameldowania Jacka Piekary, podała jego PESEL. Sąd stwierdził, że jest to zgodne z bazą PESEL, że to jest jego aktualny adres zameldowania. No i jest coś takiego, że jeżeli jesteście pozwani i nie odbierzecie korespondencji, to po drugiej próbie dostarczenia korespondencji sąd uznaje, że ta korespondencja jest dostarczona. Jeżeli nie stawicie się na procesie, to wtedy sąd no, z automatu zwyczajnie odrzuci wasze zeznania, bo ich tam nie ma, nie? Ale idę o zakład, tak? No dobra, no głowy sobie nie dam ogolić, ale mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że skala tej kary była też, wzięła pod uwagę to, kim Jacek Piekara jest, jakie on ma dochody, bo to też można bez problemu wyciągnąć z Urzędu Skarbowego. I zwyczajnie, no jeżeli wiesz, zresztą kurczę, nawet jeżeli jesteś tam skazany tak, że musisz, dajmy na to, no nie wiem, zapłacić 300 tysięcy złotych i tak dalej, a masz rentę 500 złotych i ledwo ci starcza na leki, to się zgłaszasz do sądu z wnioskiem i jest to ci rozłożone, kurde, na raty 5 złotych miesięcznie, tak? Więc to nie jest aż taki problem, więc no życzę szczęścia, no Jacku Piekaro, jeżeli masz ochotę, to się odwołuj, udowodnij, że jesteś biedakiem i cię na to nie stać. Nie wierzę, że jesteś, nie wierzę, że cię na to nie stać. Ponieś konsekwencje swoich słów, ponieś konsekwencje swoich czynów, zasłużyłeś na to.
1: Ja wierzę, że go nie stać, bo na dziennikarstwie, na pisarstwie się nie zarabia dużo, ponoć. A no to cóż, ja tobie życzę potrzeby, żebyś któregoś dnia nie otworzył sobie listu, nie wyjął ze skrzynki i nie przeczytał tam, że masz 500 000 do zapłacenia. Bo sąd uznał, że jesteś znanym radiowcem w sumie, to duża moc, duża odpowiedzialność.
0: No to znaczy nie, wiesz co, to nawet nie jest kwestia mocy, bardziej kwestia dochodów, tak? Zresztą sam pamiętam swoją rozprawę rozwodową, gdzie żona bardzo chciała ode mnie dość konkretną sumę wyciągnąć, gdzie no z jednej strony właśnie sąd nie znalazł podstaw, żeby po prostu ponosił aż takie finansowe konsekwencje, z drugiej strony też moja sytuacja materialna wówczas była niedostateczna, no i się było tak, że wiesz, że cała sprawa kosztowała mnie naprawdę jakieś gówniane grosze, tak? I no ale mówię, no to jest dowód anegdotyczny. No nie twierdzę, że wszędzie tak jest, natomiast system prawny działa tak, że zawsze można się odwoływać. No dobrze, lekcja, która z tego płynie, to jest to, że jednak dobrze, jeżeli mamy jakiś adres zameldowania, żeby tam był ktoś, kto nam powie, ej stary, przyszedł polecony z sądu. Weź ty, kurde, może go odbierz, tak? Bo, wiesz, dla jasności, nie? Koleś miał meldunek, tak? Miał na dowodzie osobistym jakiś adres. Tam przyszły dwa listy polecone, które możesz w ciągu 2 tygodni odebrać awizo i on je zignorował. No i pytanie, czy to jest jego zaniechanie, czy coś tam, kto tam był pod tym adresem, nie wiadomo. Czy on po prostu się migał, tego nie wiemy, że wiesz, o, przyszło pismo z sądu. Nie przyjmuj pisma, nie podpisuj, bo to jest za zwrotem potwierdzeniem odbioru, nie dotykaj tego, niech to się samo wiesz, niech to się samo wyjaśni. Sam głęboko wierzę w to, że wiesz, że problemy dostatecznie długo zostawione samym sobie rozwiązują się, tylko że bardzo rzadko rozwiązują się w ten sposób, jaki byśmy chcieli i mam pewne przypuszczenia, że właśnie to było coś takiego, że no dobra, co tam, jakieś pismo z sądu, oj tam, no bo kurde, no on miał ten adres na swoim dowodzie osobistym.
1: No ja jestem dokładnie w takiej samej sytuacji, też mogą przychodzić różne rzeczy na już dawno nieaktualny adres, no musiałbym co chwilę sobie nowy dowód wyrabiać, jak się przeprowadzam, tak? Więc rozumiem, że mogło nie dojść akurat wezwanie z sądu, no ale nie dowiemy się, jak tam dokładnie było, ale ja jednak będę po stronie Jacka Piekary, bo uważam, że wiesz, słowa nie połamią nam kości, nie? To nie powinno się aż tak drakońskich kar zasądzać komuś, kto coś powiedział, nawet jeśli coś okropnego powiedział, nawet jeśli obraził, to są tylko słowa, już bez przesady. Obudziliśmy się w świecie, gdzie można wykończyć drugiego człowieka tym, wiesz, ja poproszę, żeby mnie ktoś może zwyzywał i poobrażał w ogóle. Ja chyba pozwę zaraz wszystkich tych, którzy ostatnio na mnie wieszają psy i o mnie mówią taki owaki i też niech sąd zasądzi 500 000, ja sobie będę za to żył potem przez 10 lat, nie?
0: Krawiec, nic nie robiąc. Ty gansowniku, ty technologu kesze, ty plazmo.
1: O! Poczułem się w tym momencie urażony w pupę. Łzy mi pociekły po twarzy i spod pachy. Nie daruję. Nie daruję, jutro idzie poze.
0: A widzicie, co powiedział w pupę? Powiedział w pupę, kurczę. Gejostwo, kurczę, LGBT. Jak to było? Lesbijki, geje, bekon i Twitter?
1: Właśnie któryś ze słuchaczy tutaj zadał takie pytanie dosyć osobiste. Ojcze Krawczulku, mam pytanie do ciebie. Czy ty się kiedyś w życiu zakochałeś? PS, nie musi być kobieta. I to napisał Dobry Wilk Pach. No i nie wiem, co tu odpowiedzieć. Może Dobry Wilk Pach? Dobry Wilku Pachu, wyślij swoje nagie zdjęcia. Może skróćmy to, nie róbmy tu podchodów.
0: O, i molestuję. Już 500 milionów bowisów, kurczę, zaraz na koncie Dobrego Wilka Pach będzie.
1: O, no właśnie. Tak, więc no, tak to wygląda. Fajne są też, o księżach tak mówiliśmy trochę i zawsze mnie śmieszą, bo cały czas się w sumie tego typu newsy ukazują. Ksiądz do niepełnosprawnego wolontariusza w WOŚP. Zbierasz na narkotyki?
0: Nie, a chce coś ksiądz kupić?
1: Czemu jest... I też trzeba być po jednej stronie barykady. A ty jesteś pedał czy katolik? Jesteś za WOŚP czy za Caritasem?
0: To wiesz, to tutaj wszystkim polecę, żeby poświęcić godzinę 40 ze swojego życia i wpisać sobie w YouTube coś takiego, krótki film o prawdzie i fałszu, który wbrew pozorom krótki nie jest, który bardzo pięknie zamyka większość tych błędów myślowych, o których parę razy wam mówiłem podczas swoich audycji, ale faktycznie dobrze się z tym rozprawia, podając konkretne przykłady. Krótki film o prawdzie i fałszu z kanału SciFan, bardzo, bardzo polecam, naprawdę jedna z lepszych produkcji w historii polskiego YouTube'a i tutaj spokojnie mógłbym przyznać jakiegoś tam potrzebnego Oscara. Naprawdę wyjątkowo dopracowana publikacja, która opowiada o pewnych konkretach, tak, i między innymi właśnie ta fałszywa alternatywa, tak, ta dychotomia, tak, że no, ty tutaj jesteś za tym, żeby się sprzeciwić, żeby przyjmować imigrantów, czy wolisz, żeby gwałcić polskie kobiety?
1: A ty jesteś za nocnym radiem, czy za radiem na fali?
0: To znaczy, wiesz, tutaj w tym to nie ma fałszywej alternatywy, ponieważ jak można być za czymś, co nie istnieje?
1: No to inne radio mógłbym tutaj wymienić. To dobre. Takie, no ale trochę takie.
0: No właśnie, ale to jest to, że kurczę, że jeżeli lubisz ketchup, to nie możesz lubić musztardy, nie? No kurde, no gdzie tu sens, gdzie tu logika?
1: Ale to takie z dziecinnych lat trochę, tak jak były te, wiesz, takie bandy. A ty jesteś z naszej bandy, czy z ich bandy? Albo ty jesteś za skinami, czy za punkami? No takie, to trochę może tak to się ludziom w głowach jakoś roi.
0: Wiesz co, udało mi się za czasów studiów jakieś 8 już lat temu uciec przed kibolami, którzy mnie zatrzymali na jakimś przystanku, kiedy wracałem z imprezy ostro podchmielony i pytałem, czy jestem za Widzewem, czy ŁKS, nie? A mówię, że no rugby w Lani. Jest tylko jeden zespół rugby, nie? Tak popatrzyli, a ja kurwa w długą!
1: Coś cię przerwało, jak było... wymieniałeś nazwę z zespołu, chyba.
0: Czy jesteś za Widzewem, czy za ŁKS-em? No, rugby budowlani.
1: Aha.
0: I aż po prostu można było usłyszeć te neurony, które się zderzają w tych pustych łbach, nie? No, także naprawdę polecam albo klub żużlowy orzeł, tak? To też jest coś, że nie ma tego, wiesz, fałszywego konfliktu. No, kurczę, no człowiek musi znaleźć sobie jakieś hobby, musi sobie znaleźć kogoś do nienawidzenia. Jakiegoś takiego chłopca do bicia, tak? I nie oszukujmy się, my też to robimy, tak? U nas takim chłopcem do bicia jest technologia Kesha, u nas takim chłopcem do bicia jest Monitor Polski, który bardzo często się u nas w newsach pojawia. W ogóle rozwaliło mnie powiązanie Maxa z Monitorem, no ale chętnych zapraszam do odsłuchania sobie Nocnego Marka bodajże 2 tygodnie temu. Ale wiesz, my też mamy takich chłopców do bicia, tak? No i nie będziemy ukrywać, że tu też troszkę tego pałowanka jest, natomiast to się odbywa z jakimś tam humorem i nie przypominam sobie, żebyśmy na przykład kiedykolwiek powiedzieli, że broń Boże, nie wspierajcie technologii Kesha, nie angażujcie się w to. To najwyżej, wiesz, na zasadzie, ej, wiecie, chłopaki, to jest głupie, nie? Chłopaki i dziewczyny, a droga słuchaczko, drogi słuchaczu, to jest głupie, nie? To jest I don't know, man. A tutaj mam dla was coś zupełnie innego. Właśnie, słuchaj, ja sobie pozwolę zrobić troszkę autoreklamy w tym momencie, ponieważ w ramach moich postanowień noworocznych postanowiłem troszkę zmienić zasięgi, które, to znaczy wiecie, dla mnie radio jest bardziej takim macierzystym gruntem, ponieważ jest to... Jest to coś, gdzie mogę się rozkręcić, gdzie mogę pogadać coś od siebie bez żadnych notatek, bez czy tam z jakimś wypunktowanym scenariuszem co najwyżej. Mogę sobie pozwolić, żeby gadać przez kilka godzin i was zabawiać swoimi słowami. Natomiast wystartowałem z nowym projektem, który jest ściśle powiązany z Nocnym Radiem i powiązany zostanie zawsze. Nazywa się Sprawdzam, gdzie będę od czasu do czasu wam przygotowywał filmiki wideo, które będą dostępne na YouTube, one będą też wrzucane na stronę. Polecam również, żeby sobie zasubskrybować, ponieważ nie obiecuję wam jakiejkolwiek konsekwencji i regularności w tym, bo to też wymaga troszkę pracy, żeby to przygotować, ale to właśnie będą takie kilkuminutowe filmy, które będą obalały wiele powszechnych mitów, które istnieją w naszym współczesnym świecie. No i na pierwszy ogień wziąłem Wojnę Światów Orsona Wellesa i paniki, która się nigdy nie wydarzyła, także na stronie głównej Nocnego Radia i na fejsie Nocnego Radia możecie znaleźć linka do tego, także jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie. Nie będę monetyzował tego kanału, nie będę wam zawracał tylko reklamami. Robię to dla was jako część Nocnego Radia. Coś fajnego, coś takiego krótszego, co można sobie wrzucić po prostu na ucho i właśnie w takiej bardziej skondensowanej formie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli macie jakieś pomysły co do rzeczy, które chcielibyście zweryfikować, żebym odwołał się do źródeł, żebym poszperał i sprawdził, to jak najbardziej zachęcam was do wrzucenia mi jakichś pomysłów na ten temat. Co prawda mam w tej chwili plan już na 6 odcinków do przodu i one się powoli będą ukazywały. W najbliższym mogę wam zdradzić, że będę opowiadał o strojeniu 432 Hz, gdzie od samego początku mam takie założenie, że nie twierdzę, że to nie działa, natomiast wziąłem sobie te wszystkie powiązania tych 432 Hz z różnymi naturalnymi rzeczami, typu częstotliwość wody, typu piramidy i tak dalej, to na co się ludzie powołują, mówiąc o tej częstotliwości, i każdą z nich będę powoli weryfikował, bo jest coś w tym, nie ukrywam, ale o tym już niedługo usłyszycie, a jeżeli macie jakiś pomysł, to komentujcie, subskrybujcie i bawcie się dobrze.
1: Małe sprostowanie na szybko. Mówiłeś o powiązaniach Marka Podleckiego z Maxem. Miałeś na myśli skałę pewnie.
0: A to był skała, sorry, skała. Bo przysypiałem od słuchającego. Dobra, sorry.
1: No, myślę, że wzruszyła cię na pewno opowieść o dobrym wujku, który jest sympatyczny.
0: Dobrym tylko wilku.
1: Troszkę dobry wujek, wilk. Sympatyczny, troszkę zwariowany, ale
0: no,
1: sympatyczny.
0: Tylko, żeby on tych Żydów tak nie gonił, no to byłby całkiem spoko.
1: Sympatyczny wujek antysemita. A ja też miałem...
0: Sympatyczny wujek, który z takim, wiesz, takim dezodorantem z napisem cyklonem jak biega po mieście, nie?
1: Tak się zastanawiam. Jeden mój wujek już świętej pamięci był też bardzo sympatyczny i fajny, ale też był antysemitą. A drugi wujek przeciera sobie czasem szmatką portret wujka Adolfa. Ale on to tak dla jaj robi, bo chce być kontrowersyjny, no. A tymczasem sobie wpisałem tutaj Sprawdzam i Nocne Radio na YouTube i jeden z pierwszych wyników to wyskoczył mi vlog Etama, a twojego nie ma.
0: Wiesz co, no wypozycjonuję się, póki co jest tylko jedno nagranie, ale już ogarnąłem iMovie, już mniej więcej ja wiem, jak to się dzieje, chociaż jestem troszkę w szoku, że nagrywanie 6-minutowego filmu zajęło mojemu komputerowi 15-20 minut. No, ale cóż.
1: No, tak to jest. Ale już 93 wyświetlenia. Wow. Niedługo zdetronizujesz Daniela Magicala. Ty, a może jakiegoś zrób drunk audycję, gdzie będziesz taki narąbany mówił, wszystko są bzdury, a wam powiem jak jest, kurwa, głupki, jesteście na nie znacie, z otarcia chrzanu pasujecie z tymi swoimi teorykami, teoryjki, sryjki, kurwa. No, może to połączyć jakoś taki, wiesz...
0: No, przynajmniej sam sobie kupiłem grafiki i materiały, żeby nie czekać jak na logo do tajniaka.
1: No właśnie, a już właściwie jest gotowe, tylko ci nie pokazuję, bo robię wizualizację fajną jeszcze z tym logiem.
0: A póki co, my przy temacie YouTube'a, to mam gorącego newsa, gdzie hotel White Moose Cafe w Dublinie spotkał się z pewną influencerką na YouTube. Dziewczyna 20, która ma YouTube, na którym tam ma bodajże 60 tysięcy subskrypcji, czy coś takiego, która wysłała do niej mail prośbą, żeby tam udostępnili jej ten hotel, na, żeby jej i jej chłopakowi na czas walentynek, to ona zrobi taką zajebistą reklamę, a hotel odpisuje za e-mail, w którym poszukujesz darmowego zakwaterowania w zamian za miejsca. Wysyłając taką wiadomość, pokazujesz dużo odwagi, jeśli nie za dużo, ale nie za dużo godności i szacunku do samego siebie. Jeśli mogłabyś tutaj zostać w zamian za to, że pokażesz nas w swoich materiałach, kto zapłaci obsłudze, która o ciebie zadba, kto zapłaci ludziom, którzy sprzątają w twoim pokoju, kelnerom, którzy serwują śniadanie, recepcjoniście, który cię przyjmie, kto zapłaci za prąd i ogrzewanie, które zużyjesz podczas swojego pobytu. Powinniśmy powiedzieć obsłudze, że wystąpią w twoich materiałach w zamian za pracę, którą wykonali podczas twojego pobytu. Słuchaj, naprawdę, jaki trzeba mieć tupet, żeby... No to nie jest jakaś gwiazda YouTube, to nie jest, kurczę, no dajmy na to nawet ten Ator, czy coś takiego, czy cokolwiek, wiesz, co ma faktycznie wpływ. Nie, dajcie mi tutaj za darmo, bo mam chorą ambicję.
1: No właśnie. Spróbujmy się połączyć jeszcze raz, bo znowu się zaczyna trochę destabilizować. Albo połączenie skype'owe się psuje powolutku, albo twój aparat komunikacyjny się psuje.
0: Wiesz co, ja cię słyszę doskonale, więc raczej bym winił Skype'a, także...
1: No, dzisiaj cyborg się czasami psuje, niestety. Zawsze chciałem mieć cyborga, takiego bota właśnie na żywo. I się udało, widzicie. Mam własnego cyborga.
0: A położysz mnie tak na kolanka i pogłaszasz po kupci?
1: A, molestowanie! 500 000 bowisów dla mnie. Aha, te sprycicha. Widzicie, jakie cwane są cyborgi.
0: A Pacie, skąd pan miał pieniążki na te bowisy?
1: A propos antagonizowania w społeczeństwie, to mamy pub w Częstochowie, który nie obsługuje tym razem, no bo jak wiemy, to teraz właśnie taka moda, żeby nie obsługiwać kogoś, coraz bardziej jest to trendy. Tym razem lewaków, sędziów, prokuratorów i chuligańskich bojówkarzy KOD-u i ktoś to był, że... Nie patriotów, komunistów, wszelkich komunistów, o jeszcze tutaj, i kuratorów też, oprócz prokuratorów to kuratorów. Co myślisz, wolność Tomku w swoim domku?
0: Okej, bo tutaj mi się przez chwilkę popsuło, ale już teraz jest dużo lepiej, to znaczy... Chyba już o tym mówiłem przy okazji tego ziomeczka, który nie chciał drukować dla LGBT. Przedsiębiorca powinien mieć prawo odmówić świadczenia swojej usługi, tak? To nie jest, kurczę, apteka czy lekarz, który się powoła na klauzulę sumienia, chociaż studio tatuażu, w którym się dziaram, ma coś takiego, że ma takie ogłoszenie przy takiej recepcji, gdzie tam się wszystko umawia, że ze względu na, powołując się na klauzulę sumienia, nie robimy takich tatuaży, nie? I tutaj jakieś takie, wiesz, wieśniackie tribale, jakieś tam kocham cię Misiu, kocham cię Jessico i tak dalej, nie? wydaje mi się, że przedsiębiorca powinien mieć takie prawo. No o ile oczywiście to nie jest, o ile to nie jest lekarz, o ile to nie jest apteka, też była swoją drogą. Nie mam tutaj co prawda linku do tego, ale była afera właśnie w zeszłym tygodniu, że jakiś ziomeczek, który pracował w POZ-cie, w podstawowej opiece zdrowotnej, wywiesił karteczkę, że nie obsługuje ludzi z PiS-u, którzy nie chcą być leczeni przy użyciu sprzętu z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie niestety z ustawy o zawodzie lekarza i z ustawy o POZ wynika, że nawet jeżeli to jest, kurczę, Adolf Hitler, to ty musisz go tam wyleczyć, bo to jest podstawowa opieka zdrowotna i każdemu to się należy jak psu buda, tak? Więc ten lekarz w ogóle został dyscyplinarnie zwolniony i moim zdaniem został słusznie dyscyplinarnie zwolniony, no ponieważ to była właśnie ta państwowa opieka. To tutaj też mi się troszkę przypomina historię mniej więcej sprzed pół roku, gdzie kobieta lekarka w swoim prywatnym gabinecie napisała, że ona nie będzie leczyła dzieci nieszczepionych. Gdzie, jeżeli to jest prywatna praktyka, to wolność Tomku w swoim domku, tak? Dobra, wolność. Tomku, nie, przestaję lubić to imię, naprawdę. Gdzie jestem Tomasz z Bierzmowania? Aż kurczę, no, w sumie planuję apostazję na ten rok, tylko muszę ustalić, gdzie byłem chrzczony. Jeszcze odnośnie apostazji, taki krótki news, że słuchajcie, Kościół katolicki, to znaczy Kościół polski katolicki zniósł to, że apostazja musi mieć świadków i wystarczy zaświadczenie ze swojej parafii, akt chrztu, można się udać do dowolnej parafii i się wypisać.
1: A można ze świadkiem Jehowy przyjść i powiedzieć, że to jest mój świadek? No właśnie, co ja chciałem powiedzieć? Coś arcyważnego chciałem. Aha, no że ja też uważam, że można nie obsługiwać. I nawet jak ktoś prowadzi na przykład, no nie wiem, audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, to może powiedzieć, że na przykład sponsorów Nocnego Radia nie obsługujemy, idźcie sobie, nie wolno wam słuchać. Czemu nie?
0: Nie wolno, a czy on powiedział, że nie wolno sponsorować?
1: Powiedział, że nie życzy sobie, żeby przychodzili tam do niego ci, którzy karmią złego wilka. I będzie czarna lista ma być jakaś, gdzie się znajdziemy też. Dziękujemy za reklamę.
0: Tak, jak najbardziej. Wiesz co, mam jeszcze tutaj jeden news, który jest dość poważny, a który kompletnie, i naprawdę tutaj nie będzie śmichów chichów, który będzie mówił o największej gospodarce świata, zaraz za Chinami, czyli o Stanach Zjednoczonych, gdzie w Stanach Zjednoczonych 20 stycznia tego roku zawieszono rząd, ponieważ nie mogli się dogadać co do ustawy budżetowej. Coś takiego, co prawda, od czasu do czasu się zdarza. Ja tego newsa w ogóle wyśledziłem dlatego, że bodajże w piątek czy w sobotę Kuba na czacie o tym mówił i nie do końca zajarzyłem, o co mu chodzi, no ale zweryfikowałem i się okazuje, że to zawieszenie rządu oznacza między innymi, że nawet 800 tysięcy pracowników administracji amerykańskiej zostanie odesłanych na przymusowy urlop. Dotyczyć to będzie także pracowników kontroli lotów oraz osób zajmujących się dostawami energii elektrycznej. Funkcjonariusze organów porządku publicznego, w tym wojskowi, będą musieli wykonywać swoje obowiązki bez wynagrodzenia do czasu uchwalenia kolejnego prowizorum, czyli takiej ustawy budżetowej zrobionej po prostu z liści, gansu i sznurka. Kłopoty będą też dotyczyły największych państwowych atrakcji turystycznych w USA. Turyści nie wejdą na Statuę Wolności, do Alcatraz ani do parków narodowych. Nie będą publikowane dane makroekonomiczne. Prawdopodobnie zostanie też zawieszone działanie Agencji Ochrony Środowiska, ale mówię o tym nie dlatego, że to jest coś ciekawego, tak? To jest coś ciekawego, że warto się temu przyjrzeć, tak, bo to jest coś, co się w Stanach Zjednoczonych zdarzało, natomiast doszło do pewnego dziwnego precedensu, że jeżeli chciałeś się dodzwonić w ostatnich dniach na infolinię do Białego Domu, to dostawałeś na automatycznej sekretarce komunikat, który brzmiał mniej więcej: przepraszamy, nie możemy odebrać telefonu, ponieważ demokraci nie mogli się z nami dogadać i to wszystko jest ich wina i tutaj musisz, i tutaj ci demokraci są źli. Stary, po prostu wina Tuska, które mamy u nas w Polsce, to się przy tym absolutnie chowa. Wyobraź sobie, że na przykład właśnie polskie państwo staje, bo ustawa budżetowa nie została uchwalona w odpowiednim czasie, no i wszystko jest po prostu rozpieprzone od początku do końca, nie? No i na przykład dzwonisz sobie do urzędu, żeby załatwić, bo chcesz sobie, nie wiem, odebrać prawo jazdy czy dowód osobisty, a na automatyczna sekretarka: przepraszamy, ale tutaj ten Tusk, żyd sługus Merkelowej, sprawił, że niestety nie możesz odebrać swojego dowodu osobistego i tak w ogóle to powinieneś rozważyć samobójstwo, bo jest ono dla ciebie jedynym wyjściem, nie?
1: Dobre. No, albo tak, że na przykład Żydokomuna się nakradła i niestety wszystko już ukradli i nie działa i nie ma, i do widzenia.
0: I niestety już nie możemy nic kraść, więc niestety so long and thank you for all the fish.
1: Fajne, to może dać do myślenia tym, którzy są odpowiedzialni, i panika może się faktycznie jakaś zrobić, bo cały naród widzi, że to ktoś nawalił. Mi się podoba takie nawet coś.
0: To znaczy, wiesz, kwestia była taka, że w Izbie Reprezentantów zabrakowało bodajże 9 głosów, żeby ustalić ten budżet. 9 głosów oczywiście demokratów, tak, gdzie demokraci stwierdzili, że no, ten budżet jest po prostu chujowy i my się pod nim nie podpiszemy. No i też zdaję sobie sprawę z tego, że to musi być naprawdę, wiesz, ciężka taka świadomość, tak, że pozbawisz milion swoich obywateli czegoś takiego jak wypłata, tak, tych wszystkich urzędników, o których mówiłem w pierwszym punkcie. Więc pytanie, no, czy to jest faktycznie rozgrywka polityczna? No nie wiem, ale to są powiedzmy moje opinie. Już tutaj się wstępnie, już tutaj Zenon mnie triggeruje na czat. Najchętniej bym chciał, gdyby sam Kuba ze Stanów Zjednoczonych wypowiedział się na ten temat, jak to wygląda zwyczajnie od zera, tak? Bo patrząc z zewnątrz, no to wygląda strasznie, no coś dziwnego się stało, no ale z drugiej strony oni są przyzwyczajeni, ponieważ no w najnowszej historii takie rzeczy zwyczajnie się zdarzało.
1: Urzędasa wals obcasa, to jest moja dewiza, więc ja też bym, jak kiedyś otworzę jakąś knajpę nocną czy coś takiego, to też tam wywieszę zaraz, że urzędników ZUS, foliarzy, kogo tam jeszcze bym wrzucił, no tych technologów Kesze i różnych tam innych powmieniam, nie obsługujemy, no i zbankrutuję, bo nikt nie przyjdzie.
0: To jest właśnie ten problem, ale też wiesz, wracając do tej wolności przedsiębiorcy, wyobraź sobie, że wiesz, że nie wiem, że właśnie masz taki, taką spiskową kawiarenkę, przepraszam, taki wolnomularski pub pod szyldem Kielni i tego drugiego, kurczę, nigdy nie pamiętam, zawsze miałem z tym problem na egzaminie do grupy Bilderberg, ale no nieważne, tak, że i widzisz, że masz kolesia za barem, który jest kompletnie nawalony, trzyma w ręku kluczyki do samochodu i mówi: jeszcze jedno proszę i już sobie idę. I co? I nie sprzedasz mu piwa, on cię potem pozwie o 500 milionów bowisów.
1: A ty wyobrażasz sobie, jak w takiej spiskowej kawiarence to przynosi ci kelner jakieś piwo czy kawkę, a ty tak z podejrzliwością się patrzysz tam, co tam w środku jest i tak się zastanawiasz, wypić czy nie wypić, a jak tam jest jakiś polon dodany, albo trucizna, albo arszenik i tak, albo i siedzicie tak dookoła stołu z kumplami i czekacie, aż ktoś pierwszy wypije na przykład... I tak w rezultacie idziecie potem do domu, nikt nie odważył się spróbować tego piwa, bo może zatrute. Spiskowa kawiarenka.
0: A potem się okazuje, że to piwo jest potem zlewane do beczki i następnego dnia znowu rozlewane i tam wiesz, jakieś tam grzyby, jakieś w ogóle wiesz, jakieś laboratorium GMO się w tym kegu robi, nie?
1: No, tymczasem japońscy studenci w pewnej restauracji w Wenecji zamówili sobie obiadek, zjedli i dostali rachunek. Równowartość 4,5 tysiąca złotych za 4 steki, no to dużo. Przypomina mi się u nas sprawa baru Kokomo, w którym też robiono takie triki, takie psikusy, że dostawałeś rachuneczek i robiłeś wielkie oczy.
0: Ale tam im rohypnol dolewali do piwa i oni tam tracili przytomność.
1: Aha. No tutaj też można stracić przytomność, jak się dostanie taki rachunek, ale burmistrz w Wenecji się wypowiedział w ciekawy sposób, bo skomentował to krótko. Nie bądźcie żyłami i dusi groszami i... że w mieście są widziani tacy, co przychodzą wydać troszkę pieniędzy, I nie widzi w tym nic złego. Jak ciebie znam, to też powiesz, że a co, to widziały gały, co brały, czy coś w tym stylu.
0: To znaczy, wiesz, normalnie jak przychodzisz do restauracji i widzisz menu, tak, no to tam masz napisane, że dana potrawa kosztuje tyle. I toczka, tak, i się spodziewasz tego rachunku, tak, i sam prywatnie na przykład jestem wielkim przeciwnikiem tego, że koszty obsługi, tak, czyli napiwek jest w niektórych restauracjach doliczany do rachunku, bo to nie jest fair, tak, bo to ode mnie zależy, czy dam ten napiwek, w jakiej wysokości on będzie, zazwyczaj daję, tak, natomiast czasami się zdarzy, że no, wiesz, miałem raz jedną sytuację jeszcze dawno, dawno temu, jeszcze za czasów małżeństwa, gdzie zatrzymaliśmy się w jakimś sfinksie, Ja sobie zamówiłem spaghetti, żona już nie pamiętam co, natomiast to spaghetti w ogóle przyszło do mnie zimne, smakowało jak gówno i tak dalej, tak wiesz, tak trochę podubałem tym widelcem, ale mieliśmy jeszcze tam 200 kilometrów do zrobienia, nie? Więc już tak mówię, dobra, srał to pies, tak sobie zjem sobie hot doga na stacji benzynowej i będzie okej, nie? I już tak, wiesz, już tak całkowicie uspokojony, nie? Tak, jestem po prostu wysepką, jestem pierdoloną wysepką spokoju w jebanym oceanie nienawiści, ale podchodzi do mnie taki kelner, który jeszcze tak swoją aparycją, tak wiesz, tak grzywką w ogóle zarzucał, kurde, to...
1: Pan grzywka.
0: Jak państwu smakuje? Oż ty, kurwa, mogłeś nie pytać, nie? Stary, jaki ja tam chleb zrobiłem, to ja się dzisiaj wstydzę, ale gdyby sukinsyn nie zapytał, jak smakowało, coś tam bardziej skomplikowanego zrobiła, że widziałem, że to spaghetti tam 10 minut na barze czeka, nie? I sobie stygnie, No i potem, wiesz, no to jest kulturalne, że jeżeli są dwie osoby w restauracji, no to podajesz im potrawy jednocześnie, nie? Natomiast, no mówię, no i jeszcze... Smakuje państwu? Kurde, stary, największy błąd twojego życia, nie?
1: Jak teraz taka, jak to nie jest nic złego, robienie takich myków z cenami, to chyba też sobie zrobię taki cennik na portfolio jakimś swoim tam. Projekt stronki 50 zł, projekt logo 25 zł i to wszystko czcionką 96, a taką gdzieś tam czcionką siódemką na samym dole wrzucenie stronki na serwer 4,5 tysiąca.
0: Wiesz co, ja kiedyś, nie wiem, w jakimś pijackim widzie tak się zastanawiałem, że gdybym został tam, nie wiem, prezydentem, papieżem czy chociażby zbawicielem, to wprowadziłbym takie prawo, że w reklamach największa czcionka nie może być większa o 50% niż najmniejsza czcionka w całej reklamie.
1: O, dobre. No. W ogóle duże czcionki ładnie wyglądają i takie z małymi przestrzeniami międzyliterowymi. Dobra, bo się tu grafik włączył.
0: Dobra, to ja z kolejnym newsem, słuchajcie, antytranshumanistyczny, ponieważ się okazuje, że w Szkocji zwolniono robota z pracy. Wprowadzał klientów w błąd. Tydzień przepracował w jednym ze sklepów w Szkocji, zatrudniony tam robot. Miał pomagać klientom. Robot Fabio, przypominający wyglądem człowieka, kopiuj ofografikę w nowej karcie, zaraz wam pokażę. Naprawdę wygląda przesłodko. Naprawdę głaskałbym i tulił jako szalały. Robot Fabio został skonstruowany przez uczonych z Uniwersytetu Heriot Watt. Problem był w tym, że w praktyce się za bardzo nie sprawdził. Fabio był podłączony do internetu, dlatego posiadał wszystkie informacje na temat produktów, które znajdowały się na sklepowych półkach, jednak odpowiedzi w stylu "ser jest w lodówce" nie okazały się zbyt pomocne dla klientów. W komunikacji przeszkadzał m.in. hałas panujący w sklepie. Fabio nie rozpoznawał najprostszych instrukcji, no i tak niestety pierwszy, to znaczy nie, no, zatrudniony, tak, nie wiem, czy tam była umowa o pracę, czy jakaś śmieciówka, no nie wiem, no może teraz pójdzie zmywać gary i zacznie zabierać pracę Polakom, natomiast faktycznie robot w Szkocji został zwolniony z pracy. Ale to może to słynne szkockie skąpstwo?
1: Może. A może za jakiś czas roboty ewoluują, będą coraz doskonalsze i będą już czuły emocje i robotowi po tym, jak usłyszy "jesteś zwolniony", to mu się tak oczy zamienią na czerwone. Czerwony wzrok, tam jest Terminate. I jakieś ostrza wysunie i cię zmasakruje, ale tak chamsko, że ci urwie łeb ten robot. To by było dobre.
0: To znaczy, wiesz, mi się jednak wydaje, że wiesz, że staram się, żebyśmy my jako ludzie byli jednak w miarę tam przykładni do tego wszystkiego, bo jednak mi się wydaje, że ta współczesna sztuczna inteligencja, która już współcześnie potrafi programować i jest w stanie napisać nową sztuczną inteligencję, która kiedyś spojrzy na nas wszystkich i tak się zastanowi, kurczę, czy wy nie jesteście czasami zagrożeniem dla tej planety, żeby jednak stwierdziła, że nie, spoko, żyjcie sobie. No zrobimy tutaj wam takie farmy, jak w Matrixie, sobie tutaj będziecie żarli i żyli, i będzie fajnie, ale... Dałam wam żyć. Jesteś spoko.
1: Jesteś zwolniony, wynoś się. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: No, Daisy.
1: taki właśnie Terminator trochę. Ty zwalniasz tego robota, a on cię potem goni tak po prostu i uciekasz przez tak jak w Terminatorze, przez parę dni przed nim. On tam się goni, ci samochodem uciekasz, wpadasz do domu, ale, on ci drzwi rozwala.
0: Ale słuchaj, ale spójrz na czata, ja tutaj wrzuciłem tego robota. Co on mógłby ci, kurde, wyprasować koszulę, zawiązać krawat, powiedzieć, hej Dave, ty chuju.
1: No, widzisz, no tutaj odezwał się nasz Rick Deckard, furiat, on nienawidzi robotów, no, także...
0: No, natomiast nie oszukujmy się, tak, to jest przyszłość, tak, i wiesz, to mnie naprawdę niesamowicie zastanawia, że my tutaj w niebiosa wyglądamy, oczekujemy jakieś tam spotkać się wreszcie z obcą cywilizacją, gdzie się nagle okazuje, że my sami te cywilizacje stworzyliśmy na własnej krwawicy, moi drodzy, i ona jest wśród nas, tak, i no już niedługo trzeba będzie zacząć mówić nie tylko o prawach człowieka, ale i o prawach robotów, żebyśmy mogli koegzystować, bo niestety, słuchajcie, one są silniejsze.
1: No a w ogóle najsilniejsze to są prawa myśliweczków, kochaneczków, jak się okazuje. Ostatnio weszła ustawa, że myśliwy może cię wygonić w ogóle z prywatnego terenu twojego, jak on ma ochotę
0: mnie?
1: Sobie tam postrzelać.
0: Wilka?
1: No ciebie, no właśnie, jak będą sobie mieli ochotę myśliweczki, kochaneczki postrzelać do złych wilków, to przychodzą i mówią ci to, co powiedzieli na przykład wolontariuszom z leśnego zakątka w Koszalinie, którzy tam wyprowadzali pieski charytatywnie, przyszli myśliwi i powiedzieli: wypierdalać, będziemy strzelać! I tam na wiwalce postrzelali, przegonili. No tak teraz jest, niestety. Myśliwy jest świętą krową. Trochę tak jak ksiądz teraz się zrobił myśliwy. No bo ta władza, która jest, ona tak ma ciągoty, troszkę tak właśnie do brunatnych, do czarnych, sukienkowych i do myśliweczków. No niestety, taka władza nam się trafiła.
0: Znaczy, wiesz co, nie wydaje mi się, było, żeby to była współczesnej władzy, bo są tam sytuacje sprzed jakichś 16 lat, jeśli mnie pamięć nie myli, bo się wychowywałem właśnie na obszarze wiejskim, gdzie no myśliwstwo było dość, łowiectwo było popularne. No i między innymi były organizowane wycieczki dla Niemców, że takiego, że rozwozili takim busem Niemców, zostawiali mu sztucer, zostawiali mu tam pomarańczową kurtkę i tak dalej. Sobie wychodzę z lasu, kurde, z wiadrem pełnym grzybów. A to kurde, jakiś Hans celuje do mnie ze sztucera, nie? Ja tak podnoszę te łapy, nie? Niszczysen, skurwysynu, nie?
1: Niszczysen.
0: Więc wiesz, no. Więc to nie jest znak współczesnych czasów, troszkę wiesz, troszkę minister Szyszko oczywiście swoje zrobił w tej kwestii, natomiast środowisko myśliwych jest bardzo zraczałe, tak niedalej jak pół roku temu była tam głębsza historia, gdzie opublikowano na YouTube nagranie z jakiejś tam inicjacji jakiegoś myśliwego, gdzie dzika upolowanego rozpruli mu brzuch i tam potem, nie wiem, mazali tego ziomeczka krwią czy coś takiego. Takie, wiesz, takie sceny, takie no kurde, bardziej z japońskiego porno niż z czegoś, co byś się spodziewał na naszej macierzystej ziemi, więc no tutaj jakaś krzywda już jest od dawna wyrządzona, tak?
1: Nie mam jakoś sympatii do myśliwych. No, ale jak już wspominaliśmy w Nocnym Marku, myśliwi też bardzo dobrze regulują swoją własną populację i czasami siebie samych odstrzeliwują i to jest dobre właśnie tak, że nie ma za dużo tych myśliwych dzięki
0: temu. A to mój kumpel z podstawówki, który swoją drogą ma na imię Hubert ze względu na to, że jego ojciec jest wielkim miłośnikiem łowiectwa, myśliwstwa i właśnie na cześć świętego Huberta nazwał swojego pierworodnego właśnie Hubert. Opowiada mi kiedyś w szkole, nie, że słuchaj, jadę sobie rowerem, nagle jak mi tutaj nie jebnie koło drzewa, nie, ja od razu do gleby, nie, i się czołgam po prostu do pola, nie. No i tak patrzę, stary na ambonie siedzi. No to wsiadam na rower, już wiem, że mnie widzi, podjechałem do niego, a on do mnie: ty Hubert, taka łania mi tam wyskoczyła przed chwilą, kurczę, uciekła. Tak wiesz, koleś dosłownie łzy w oczach. Kompletnie nie związał się z myśliwstwem przez całe swoje życie. Siedzi teraz, bo zrobił sobie fabrykę amfetaminy w domu.
1: No proszę. A Piotr Rybak, słynny podpalacz kukły Żyda, wyszedł z więzienia. Nie wiem, ile on tam dostał, 3 miesiące, czy chyba więcej. Swoją drogą też taki dziwny wyrok, bezwzględne więzienie za antysemityzm. No nie wiem, nie wiem. No ale ledwo co opuścił to więzienie i znów mu grozi powrót za kraty. No bo to jest ten sam człowiek, który wywiesił sobie rasistowski baner, gdzie tam pisał właśnie, że nie obsługuje tam Żydków, komuchów. No taki bardzo... taki zagryziak trochę z tego pana Piotra. No ale no co, czy no a ty i, a jak ty się w ogóle odnosisz do takiego zjawiska jak antysemityzm?
0: Znaczy w ogóle bycie anty jest jakąś, nie wiem, jakąś formą upośledzenia. No to, żeby uważać siebie Polaka za lepszego niż jakakolwiek inna nacja na świecie jest tak bardzo czerstwe. Nie wiem, udowodnij to, że jesteś lepszy, zrób coś fajnego, nie wiem, kurde, zbuduj statek kosmiczny i poleć w kosmos, man, jesteśmy w kosmosie. Nie wiem, zrób cokolwiek, napisz książkę, namaluj obraz, napisz wiersz, udowodnij, że faktycznie jesteś lepszy, ale to w dalszym ciągu ty będziesz lepszy od jakiejś tam gromady, tak? Ponieważ w każdej nacji znajduje się bardzo wielu artystów, bardzo wielu poetów, bardzo wielu naukowców, którzy rozwijają nasz świat na co dzień i zwyczajnie ten świat jest kosmopolityczny, czy nam się to czy nie, więc w tym momencie uważanie jakiejkolwiek nacji za bardziej, wiesz, nadrzędną czy podrzędną, no to sorry, no już mi się wydaje, że troszkę, no mamy XXI wiek, słuchajcie, więc no nie powinniśmy sobie tutaj popadać w taki samozachwyt i wywyższać się tylko i wyłącznie dlatego, że mamy taki kolor skóry, czy taką narodowość, czy jesteśmy właśnie Ahmed Goldstein i wiesz... I to też dotyczy wszelkich ruchów takich narodowościowych, też są jacyś też i w środowisku żydowskim, i w środowisku islamskim, też są mujahedini, którzy stwierdzają, że są pomiziani przez pytkę Boga i oni się mogą uważać za lepszych i to jest równie chujowe, tak? Także fajnie by było, żebyśmy nie byli właśnie takimi mujahedinami, bo to jest zwyczajnie słabe i zwyczajnie tanie, ponieważ jeżeli uważasz się za lepsze, to po prostu mi to udowodnij, zrób coś fajnego, pokaż, że potrafisz coś z siebie dać. A cała sytuacja mi przypomina, no niestety wezmę znowu tego chłopca do bicia, Monitor Polski, który płakał, że mu zamknęli kanał na YouTube po tym, jak właśnie krzyczał na Żydach, czy tego Zbigniewa Kękusia, nie? Który potrafił sobie, wiesz, pisać o prezydencie, czy tam o dziennikarzach, że menda, suka, skurwysyn i tak dalej, tak? No kurde, no słuchajcie, no naprawdę trzeba się tutaj po prostu rozpędzić dobrze w kierunku ściany i walnąć w łeb i troszkę sobie poukładać klepek, no bo to jest zwyczajnie słabe.
2: A ja uważam, że słuchacze Nocnego Radia są najlepsi, to jest jedyne radio. Słuchacze Nocnego Radia to są potomkowie istot wywodzących się z krzyżówki gigantów i mieszkańców Atlantydy.
0: O Jezus. Ja nie wiem, czy teraz ich obraziłeś, czy teraz ich pochwaliłeś, bo...
2: Każdy słuchacz Nocnego Radia jest trochę większy właśnie, bo jest potomkiem olbrzymów.
0: No dobra, dobra, ja czy profesor Leniuch, no to okej, w porządku, no to my jesteśmy potomkami olbrzymów. Widać niestety to po naszej aparycji, ale wiesz, takie trochę. To znaczy, wiesz, jeżeli to jest jeszcze takie wywyższanie, takie właśnie chwalenie, że słuchacze Nocnego Radia, no są tutaj tacy to owacy, ale słuchacze tutaj tego radia Wolna Cenzura, to oni są tacy i w ogóle ten, bo tutaj ten, i się w ogóle pozamieniali i jest ten tutaj, a tutaj adwokat laurkę nam wystawił.
1: Profesor Leniuch, co? Większość, co? O! No, adwokat, znany gej, nasz dyżurny gej tutaj.
0: Specjalista do bijko, nie?
1: Profesor Leniuch jest ponoć niewysoki, on to zdradził w którejś w audycji, to on nie jest potomkiem olbrzymów, trzeba nagonkę zrobić.
0: Nie, bo on sobie ewolucyjnie zrobił łapy na brzuchu i na plecach i sobie, wiesz, zmienił o 90 stopni się, wiesz, no.
1: No, musimy sobie też znaleźć jakichś wrogów, jakoś się wywyższyć, ale tak już mówiąc serio, to chyba jest tak, że ci wszyscy rasiści to są ludzie, którzy właśnie nie mają zbyt wiele do zaproponowania światu, jeśli chodzi o to, co jakieś ciekawe rzeczy, które zrobili, o jakieś umiejętności, no to co zostaje? Tylko bycie dumnym z bycia białym, nie? Ale są też tacy, którzy podchodzą do tego tak, że pewne nacje, wiesz co, i chciałem tu powiedzieć o rasistach, że są też i zadzwonił właśnie rasista. Tylko, że jak go odbiorę, to ciebie rozłączy.
3: Oj.
1: To spróbuję odebrać i szybko ciebie dołączyć, dobra? Dodzwonił się rasista zadeklarowany. Czy się słyszymy?
4: Tak, słyszymy się, ale ty masz coś chyba zjebane, ponieważ jesteś tylko ty, a nie ma drugiego.
1: Tak, to Skype jest zjebany, ponieważ trzeba tutaj ręcznie stworzyć konferencję.
4: To ja ci, kochanie, stworzę tą konferencję, dobrze? To poczekaj chwilę.
1: Sam sobie stworzę, tylko no właśnie trzeba to zrobić, niestety, i dołączyć.
4: Już zrobiłem.
1: Ach, byłeś szybszy.
4: Wszystko na nowym Skype'ie, wyobraź sobie.
1: No tak, czasami to działa, a czasami...
4: Nie czasami działa, po prostu większość osób, które narzeka na nowego Skype'a, ma chujowe komputery. Na przykład to, co można zauważyć na teorii chaosu u Gieresia, że jemu ewidentnie się zacina dźwięk, ponieważ ten nowy Skype nie potrafi działać płynnie na jego chujowym komputerze i to z tego wynikają problemy. Także to jest tak osobliwa rzecz i tak typowa, że no, zasługa.
1: No, nie do końca się zgodzę. Ja mam dosyć, może nie najnowszy, ale jednak dosyć mocny komputer i też nie wyrabia Skype. No to jakie on ma wymagania? Komunikator głosowy, tak? Ci zabiera całą moc procesora, to fajnie. Ale to zostawmy.
4: Jaką całą moc? No, koparki muszą chodzić jakoś, nie?
3: Sorry, krawiec, ale muszę ciężko pracować, żeby mój kot miał godne życie.
1: Ty mnie tu podkopujesz.
4: A takie pytanie, czy masz AMD?
1: Tak.
4: No to pierdol się, naprawdę. Wszyscy, którzy macie AMD, to jesteście dosłownie jebani w dupę. Nie będę tutaj wyjaśniał, dlaczego, po
1: co... Rasista procesorowy.
4: No, między innymi. Ale w każdym

0: Mniejsza.
1: Linuxiarze, OS-owcy to podludzie, którzy niszczą świat informatyki.
0: No nie, warto wykorzystywać ich, bo to nie jest tak, że od razu musisz wszystko niszczyć. Na przykład jak my podbijaliśmy, w sensie my, ja się utożsamiam jednak z białym człowiekiem, podbijaliśmy Afrykę, to nie wybijaliśmy tych Afrykańczyków, czy tam jak inaczej nazwać zwierzęta, nie wiem. W sumie rośliny to nie są, może bardziej grzyby albo bakterie. O, bakterie. To nie niszczyliśmy tych bakterii, tylko je używaliśmy. Tak samo jak masz tego Linuxa, to nie usuwasz go zupełnie, tylko je adaptujesz do siebie. Tak samo jak masz teraz Windows Subsystem for Linux w najnowszym Windowsie 10, no to jest po prostu wykorzystywanie tego. I ogólnie polecam tak robić ze wszystkim. Wykorzystywać, a nie usuwać zupełnie, ponieważ większość rzeczy da się jednak zutylizować bardzo ładnie i użytecznie.
2: Czyli na Twoja matka to samo mi mówiła.
3: Czyli nie zabijać od razu tych Linuxiarzy, czy tam OS-owców, czy użytkowników innych systemów, tylko na przykład pobudować dla nich takie fabryki.
0: Można wyruchać matkę potrzeby.
3: Takie fabryki można by dla nich zrobić, gdzie by składali procesory Intela, albo no na przykład...
0: No nie dawać im ważnych rzeczy, ponieważ procesory są ważną rzeczą, i mogliby sabotować, tak jak na przykład były historie odnośnie obozów koncentracyjnych, gdzie były produkowane bronie. Tam oni produkowali te podstawowe bronie, nie pamiętam jak się te pistolety nazywały, ale po prostu robili je felerne, takie, że na przykład wybuchały, chujowe materiały dawali, także które się szybko zużywały, także nie oddawać ważnych rzeczy do osób, które mają... być poddani? Coś w tym stylu. No, bo uważamy je za gorszych po prostu. O, to jest lepsze słowo. Tego szukałem.
3: To dziwne, że ostatnio wyszły dziury właśnie w procesorach Intela, a nie AMD.
0: Nie, no wszystkich, nawet ARMy.
2: To na pewno ci, którzy składali te procesory, jako wiesz, jako taka ukryta opcja, dodali tam, wiesz, rtęci, aluminium, płodów ludzkiego DNA i się zepsuło.
0: Ja myślę, to znaczy, nie myślę, przecież miałeś...
2: się zauważyć.
0: Spektra 1 i Spektra 2, kurwa, były też na AMD.
3: Language. No, a może coś się o rasizmie wypowiesz, bo wiem, że jesteś rasistą.
0: Kurwa, aż...
2: Aż mu portret Rudolfa Hessa się przewrócił.
3: Przetrzyj szmatką tam.
0: Znaczy, nie rozumiem fanatyzmu Rudolfa Hessa, człowieka, który zrobił wszystkich w chuja, a jeszcze go się podniecanie nim, że to był wielki człowiek. Zupełnie tego nie czaję.
2: No bo narodowcy to podludzie.
0: Ale ONR to ty szanuj.
2: Ja do ONR nic nie mam, nawet szacunku.
0: No ja też, ale niech sobie żyją, po co ich rozwalać. Ale powracając do tych rasistów, bo w sumie o to chciałem zadzwonić. Kurwa, coś mi... Biurko się teraz... Czekajcie, zaraz zadzwonię.
3: To jakieś żydowskie biurko chyba.
2: Nie no, biurko z zainstalowanym Windowsem 10 zadzwonił i niestety się okazało, że Spectre działa cały czas.
3: Bo tak walił tą pięścią jak Hitler i aż biurko połamał.
2: O, mi się przypomina ten, był taki sketch Monty Pythona o tym właśnie, jak Hitler się ukrył gdzieś tam w Szkocji czy coś takiego i brał udział w wyborach uzupełniających. Ale to troszkę osobna historia. Dobra, zobaczymy, czy słuchacz tutaj do nas jeszcze zadzwoni, bo jak nie, to niedługo będziemy kończyli, bo mamy już 23. A ja was z kolei chciałbym jeszcze zaprosić jutro o godzinie 21 razem z Bajtem będziemy prowadzili audycję o metadanych, czyli w jaki sposób wrzucać zdjęcia do internetu, żeby potem nie zostać złapanym przez policję.
0: O! Czyli najlepiej w ogóle nie wrzucać. To jest podstawa.
2: No.
3: Właśnie, kontynuuj.
0: No dobra, mniejsza to. Rasizm jest bardzo pozytywny, ponieważ na rasizmie zbudował się nasz świat, dzięki czemu nasza grupa, przynajmniej my jako Polacy, jesteśmy wyżej niż grupa Afrykanów, czy tam Azjatów w większości, czy tam z Ameryki Południowej ludzi. Zauważ, czym to się różni, czemu my mamy poziom wyżej. No, możesz teraz się zastanowić i powiedzieć,

0: głośno. Jeden albo drugi. Czemu mamy wyższy status społeczny, lepiej nam się żyje niż im?
1: Wyższy status społeczny i lepiej się żyje? To nie wiem, to taka dosyć...
2: Bośmy ich wykorzystywali.
0: Dokładnie, dokładnie. Nasza grupa etniczna wykorzystywała inną grupę etniczną, co można uznać za rasizm, ponieważ nie powinno się wykorzystywać innych grup. Ogólnie wykorzystywanie innych grup według obecnej przyjętej nomenklatury fałszywej, jak to by powiedział Kundump, jest niepoprawne, ale jest to podstawa. Każdy wyzyskuje, tylko nie mówi o tym głośno. Także jeśli powiesz następnym razem, że rasizm jest zły, to proszę zastanów się dwa razy, ponieważ dzięki temu rasizmowi masz komputer i możesz przez ten mikrofon swój gadać cokolwiek.
3: Ale wiesz, ale to jest taka forma pasożytnictwa. I tutaj wiesz, pytanie, czy my jako pasożyt na hoście faktycznie jesteśmy wyżej niż host?
1: Właśnie.
0: Pytanie, dobry. Czy... Dobra, teraz kto steruje? Koń czy jeźdźca? Jeźdźca steruje. Koń może się próbować wyrwać, ale dzięki temu mamy takie rzeczy jak uprząż, rzeczy do kontroli. No i to już kwestia sporna, czy ta rzecz, którą kontrolujemy, będzie silniejsza od nas.
1: A czy w życiu i w rozwoju cywilizacji chodzi tylko o to, kto silniejszy, kto potężniejszy, kto więcej osiągnął? To takie...
3: No to jest kwestia...
0: O brawo, zaczynasz rozumieć, jak działa świat.
1: No, a ja tak nie uważam, że chodzi tylko i wyłącznie o to, kto więcej punktów zdobędzie, no bo to traktujemy to życie jako taką bardzo prostą grę, a to jest trochę bardziej skomplikowana może gra.
0: No to wytłumacz jaka.
1: No, wiesz, to tak jakbyś grał w RPGa jakiegoś i chodzi tylko ci o to, żeby się nachapać jak najwięcej skarbów i wybudować jak największy zamek. A może, a gdzie przyjemność z gry, gdzie jakaś przygoda, gdzie może wybranie tej nieoptymalnej drogi, ale jakiejś ciekawej? Tak trochę na to patrzę.
0: No ale właśnie dzięki temu, że innych wyzyskujesz, możesz się nad tym teraz zastanawiać, a nie zapierdalać w fabryce składając procesory AMD dla jakichś podludzi z Polski. Samemu będąc Chińczykiem.
1: Ale widzisz, to co ta wizja, którą ty przedstawiasz, sprzyja takiemu ciągłemu antagonizowaniu się wśród obywateli tej ziemi i w ten sposób nigdy nie dojdziemy do etapu, że się zjednoczymy i polecimy gdzieś w kosmos. To wymaga ogromnych nakładów i zjednoczenia się jednak. I zawsze pozostaniemy tymi takimi jaskiniowcami mentalnymi trochę i będziemy sami ze sobą się napierdalać. Kto lepszy?
0: Ale do swojego poziomu nierówna i do swojej starej, bo to, że ty zostaniesz jaskiniowcem i ona, nie oznacza, że wszyscy zostaną jaskiniowcami. Jeśli skończymy się wyzysk ludzi, to prawdopodobnie zacznie się wyzysk innych, czyli prawdopodobnie tutaj robotów, albo jakaś inna cywilizacja, podbijemy inną cywilizację, albo my będziemy wtedy przez innych wyzyskiwania, prawdopodobnie robotyzacja i tym podobne. I wtedy... Ta robotyzacja zaspokoi nasze potrzeby, nie będziemy musieli wyzyskiwać ludzi, ponieważ będzie to zwyczajnie nieefektywne. I to tylko z tego powodu, nie dlatego, że oni są, mają oczka, potrafią krzyczeć, mówić i ich to boli, tylko dlatego, że będzie to nieefektywne.
3: Tylko zauważ, że tutaj jeden błąd myślowy popełniasz, bo zauważ, że jednak jeżeli chcemy sobie stworzyć perfekcyjnego niewolnika, to on przede wszystkim nie powinien wiedzieć, że niewolnikiem jest, więc jechanie z rasizmem w otwartej przyłbicy jest przede wszystkim nieefektywne dla tych celów, o których mówisz. Ponieważ on, który będzie wiedział, że jest inny świat, że może sobie wyjechać do Europy i tutaj robaczyć na zmywaku w Irlandii, czy cokolwiek innego, no to będzie się jednak próbował z tego wyrwać. Natomiast jeżeli dasz mu, już tutaj całkowicie, wiesz, całkowicie bawiąc się w adwokata diabła i trochę wczuwając się w twoją skórę, że jeżeli przekonasz go do tego, że on jest równy tobie i tutaj masz tutaj tak na równi sobie zrób swoją fabrykę czegoś tam, co będzie oczywiście jak najbardziej sterowane, bo rozumiem, że jako rasista uważasz się za wyższego, że będziesz w stanie to zrobić, tak? Także tutaj wyjście po prostu z otwartą przyłbicą i przyznawanie się do rasizmu jest antyskuteczne.
0: Po części. Jeśli by to było antyskuteczne, to nie działałyby obozy koncentracyjne i inne obozy, gułagi, gdzie większość jednak, gdyby się faktycznie wzięła, to by spokojnie zrobiła taką rewoltę i by po prostu spierdoliła, ponieważ brakłoby po pierwsze kul, po drugie obsługi i by rozpierdolili wszystkie te obozy, bo przewaga jest zupełnie różna. Nawet biorąc zwykłe ręce przeciwko kulom. Także świat pokazał na przykładach, że jednak sprawdza się mówienie w otwarte karty, A w nieotwarte karty, czy jest takie efektywne? No mamy w obecnym świecie, ale czy aby na pewno to jest tak, powinno być? No nie wiem, bym się kłócił.
1: Ja mam trochę chyba jednak takie bardziej buddystyczne podejście, że widziałbym idealny świat takim, w którym unikamy jak najbardziej cierpienia, a jednak takie zjawiska jak rasizm spowodowały i powodują nadal bardzo dużą ilość cierpienia. I nawet no, jakoś mnie to martwi, że jest dużo tego cierpienia, a jeśli można też by inaczej podejść do sprawy i wejść na nowy etap tego wyzyskiwania innych i zjednoczyć się tutaj jako ziemianie i wyzyskiwać jakichś kosmitów, na przykład skuteczniej dzięki temu. Coś.
0: No man, to pierwsze. Jak chcesz mieć pacyfizm czysty, to po pierwsze spal sobie komputer McGrawem, po drugie rozbij sobie telefon i sklej szybkę taśmą klejącą, żeby ci nie odpadało. To jest po pierwsze. Jeśli chcesz być 100% pacyfistą i jeszcze sobie zapal, bo to jest fajne, nam niczego nie potrzeba, ale za chwilę krzycz na u jakiegoś kolesia w radiu, że nie masz na komputer, że wszystko robiłeś sam i że jak ciężkie jest życie. Tylko zauważ, że możesz się znaleźć w obu sytuacjach. W której bardziej chcesz, no to już tobie zostawiam. Dobra, to w sumie tyle ode mnie. I pamiętaj, że AMD jest chujowe. Szanuj nowego Skype'a i kupuj procesory Intela, oczywiście nowej generacji, które nie będą miały luki. No i to tyle. Pa, pa.
1: Kunrad, zapłać. Ups. O, i rozłączyłem... Rozłączyłem obu niechcący. Wylałem dziecko z potrzebą. Czy jak to tam?
3: Buchnęło, zawrzało i zgasło. Ale już my będziemy chyba powoli na dzień dzisiejszy kończyć. Jeszcze tutaj tylko taka notka dla osób, które zasponsorowały nas na Patronite, żebyście pamiętajcie, odezwijcie się do nas na Facebooku, żeby was tam dodać do naszej grupki. A jeżeli nie macie Face'a, to napiszcie maila, to wtedy wam te wszystkie miodne audycje wyślemy mailem.
1: No i tyle mailem. Te 7 gigabajtów wam wyślemy mailem.
3: Nie, linki wyślemy, tak? No, wiesz, no fair trade, nie? Także nie, mi się wydaje, że tutaj można postawić wielką kropę, prawda? Że tak powiem, udać się. Tak, można się udać na łona Abrahama, moi drodzy. No tak, podsumowując, nie, ja już tutaj jestem skończony ze wszystkimi newsikami, moi drodzy, także okej, dzięki wielkie, że byliście i do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, cześć.
1: Cześć, cześć. No, potrzeba się bardzo ładnie pożegnał, tak radiowo i młodzieżowo, tak, i do widzenia wam, cześć. No, tak młodzieżowo i radiowo. No, ja też się z wami już przeżegnam lewą nogą się tutaj i mam nadzieję, że audycja się podobała. No i faktycznie dobrym pomysłem jest zapisanie się do naszych patronów, zostanie naszym patronem, bo macie same korzyści z tego. Pierwsza korzyść to taka, że czujecie się tutaj lordami, panami, prawda? Ja płacę, ja wymagam, ja sponsoruję, ja tu czekam na jakąś jakość nową, jako ja sponsor, prawda? No, czyli taka duma i a nie, że tak przejdę sobie posłucham tu tego, ale tam nie wydam ani złotówki, bo taki jestem tutaj Szkot. Nie powiem, że Żydek, Szkot taki jestem, no. Chociaż w słowniku, już pokazywaliśmy tutaj, że w słowniku języka polskiego tym internetowym jest właśnie Żyd, osoba tam w mowie potocznej, osoba z kompa. Tak śmiesznie jakoś to napisali. No, także... No, duma z bycia sponsorem to raz, a dwa, że naprawdę fajne rzeczy tam w dziale premium się już ukazują. No, na dzień dobry poszły wszystkie sezony Lorema. Macie w jednym wpisie linki do wszystkich audycji. A sobie odsłuchiwałem, faktycznie całkiem niezłe to było. Szykują się też aftery różne, niepublikowane w ogóle nigdzie. Szykują się różne inne znane kultowe audycje. Różne tapety, bajery, szmery, także dużo fajnych rzeczy i No i to by było na tyle. Zapraszam na spoilera w sobotę. Tym razem będzie albo będzie spoiler o filmach opętanych różnych, wiecie, Egzorcysta, te sprawy i jak to w ogóle, na podstawie czego zrobiono Egzorcystę, jak to było z tymi znanymi różnymi egzorcyzmami, opętanymi ludźmi, jak to było naprawdę, ale zastanawiam się, czy nie zrobić z tego, czy nie przenieść tego tematu do właśnie nowej audycji, która miałaby być o rzeczach niewyjaśnionych, bardziej o rzeczach niewyjaśnionych niż o spiskach. Także może zrobię jakąś tutaj konkurencję dla znanej audycji też o rzeczach niewyjaśnionych, ale bardziej o spiskach, a moja będzie bardziej o rzeczach niewyjaśnionych. Mimo, że wiecie, jestem znanym sceptolem, ale potrafię też troszkę się w te rzeczy zagłębić i poszperać. No oczywiście trochę bardziej będzie tak bardziej tak sceptycznie może trochę. I no, a jutro Bajtiter i Potrzeba opowiedzą o tym, jak wrzucać zdjęcia, żeby was nie złapała policja. Tak zrozumiałem, ale pewnie będzie jakiś szerszy temat z tego. W środę pewnie będzie Lewym Okiem Błażeja. W czwartek zobaczymy. W piątek przerwa techniczna i może już ta nowa audycja. No trochę tak dużo, nie? Bo tu 3 audycje w tygodniu będę miała trochę roboty. No ale teraz chcę trochę się wyżyłować i dać siebie więcej, bo czekamy tutaj na efekt takiego właśnie stanu rzeczy. Czy jacyś nowi sponsorzy się jeszcze pojawią? Czy będzie jeszcze jeden? Czy będzie jeszcze jeden, kochani? Zachrypłem już, czy będzie jeszcze jeden? Tak, jest jeszcze jeden. Krawiec Owsiak. No, a w niedzielę pewnie się pojawi Jacek. On ostatnio, pamiętajcie, że wcześniej się pojawia. Chyba o 20 ostatnio wszedł na antenę, dlatego mało osób słuchało. I tak, więc widzicie, zapełniony cały tydzień audycjami, ciągle coś nowego i tak już będzie. Hej! No właśnie. Hej! Trzymajcie się. Hej!

Siema, siema, witajcie słuchacze i słuchaczki Nocnego Radia, spotykamy się jak w każdy piątek, piątunio, więc siedzimy sobie, gadamy o rzeczach wszelakich. Pytanie, czy starczy mi dzisiaj siły, energii i chęci, żeby coś wartościowego dla was tutaj nagrać, żeby coś ciekawego powiedzieć. No, coś na pewno, tylko pytanie, czy będzie to coś wesołego. Jakoś tak nie jest mi wesoło, nie wiem czemu. Słyszałem, że tu przyjmuje krawiec, pisze Emil. Zgadza się, dobrze słyszałeś. Przyjmuje, odbiera telefony, zagaja, niekoniecznie zagaja. No i taka to audycja właśnie piątkowa, że siedzimy ile fabryka daje, zwykle do wczesnych godzin rannych. Przypomina mi się taki rysunek satyryczny. Kapciuchy takie leżą sobie koło łóżka, a spod nich wylewa się taka powiększająca się kałuża czerwona i podpis ranne pantofle. Średnio śmieszne, nie? Ale

0: Pozdróweczka serdeczne dla zgromadzonych. Jest Grzesiu, nasz kochany Bukowski. Od książek i od pizzy jest Matt. Jest Eurynom, Lukacjusz, Tomu, Emil, Mister Robaczek. M. Robaczek. Nie wiem, co to M oznacza. Master, Mister, może Mrs., może Pani Robaczek. A nawet El Dojpa. Nie wiem, czy dobrze czytam, czy chodzi o... O to właśnie... A także Super Belkas, no proszę, proszę. Schodzą się ludziska, schodzą dość szybko. Liczą, że coś tu usłyszą zabawnego, ciekawego. Każdy pewnie co innego chciałby usłyszeć. Jeden może coś o filmach, drugi może coś o życiu, a ktoś jeszcze inny może o kataklizmach. No dziś pewnie więcej będzie o kataklizmach. Mam taki jakiś apokaliptyczny nastrój, aż słyszę w uszach tętent kopyt koni jeźdźców apokalipsy. M oznacza Mariusz. Aha. Czyli to Mariusz Robaczek. No w zasadzie to wszyscy jesteśmy... O, też Sylwia, Borsuk, proszę. Luke, Roy. Ja nie wiem, czy wy sobie zmieniacie pseudonimy, czy... Nowi ludzie przychodzą. No, pykło nam 2,5 tysiąca subów. Wypadałoby jakąś audycję w sumie zrobić, taką mocno imprezową, uczcić to w jakiś fajny sposób. Ja się muszę trochę rozruszać. Wiecie, no, jak przystało na piątek, mam tu przy sobie trochę alkoholu, więc pewnie zadziała on rozweselająco jakoś, ale na razie jakiś przygnębiony jestem. Jeszcze przepraszam w ogóle za spóźnienie, no bo trochę się spóźniłem, ale no cóż, problemy żołądkowe, w kibelku spędziłem sporo czasu, nie wiem, mało jakichś takich pozytywnych, krzepiących wiadomości w mediach jest. Może komuś na tym zależy, żeby nas zbombardować takimi... Czy komuś może zależeć na obniżeniu naszego nastroju? No, można to rozpatrywać na różne sposoby, nie? Komuś może, władzy może zależeć na tym, żebyśmy mieli różne, przeróżne problemy, żebyśmy się nie zajmowali problemami, które oni generują. Na przykład inflacja. Po pierwszej wojnie światowej sobie dzisiaj o tym czytałem. Niemcy... Wtedy to się nazywało Republika Weimarska. Dostali od Francuzów rachunek za wyrządzone szkody. Na bagatela 132 miliardy marek. No, jednak wojna się nie opłaca trochę, nie? 132 miliardy marek. Na naprawę szkód. No, kurczę, my to mamy sąsiadów, nie? Jeden sąsiad ciągle wszczyna wojny. Drugi też, w sumie, taki bardzo bojowy sąsiad. Z jednej strony wilk, a z drugiej miś i ciągle mamy przez nich kłopoty. No, my raczej taki spokojny narodek, no może spokojny do czasu, bo... No właśnie, jak było z tą inflacją po pierwszej wojnie światowej u Niemców? No, potem jeszcze... Ci Niemcy nie za bardzo chcieli spłacać te reparacje różne, no to Francuzi na przykład im zajęli takie centrum przemysłowe, cenne dosyć, Zagłębie Rury. No i ci Niemcy tak, zmagali się z brakiem surowców, bo zabrane im zostały różne ziemie bogate w surowce, bezrobocie, te długi, nie? No, straszna sytuacja, ale rezolutny, sprytny, chytry Gustav Stresemann, kanclerz ówczesny Republiki Weimarskiej, wpadł sobie na pomysł, że nadrukuje pieniędzy. Czyli był tak pomysłowy jak nasza władza, mniej więcej. Gumball się wita i żegna jednocześnie. Siema i spadam, no. Etama tu namawiacie, żeby już dzwonił, no. Ostatnio na pogadankach z pogadanek etamowych wywnioskowałem, że chyba się obraził trochę imć etam, bo pierw wspomniał o pewnym nadającym, którego pseudonimu ksywki nie wolno wymawiać, taki obruszony trochę, a potem o radiu, którego też nazwy nie będzie już w ogóle wymawiał, bo może sobie nie życzymy. No, foszek, focha zajebał, no. Focha zajebał trochę, a ja tylko prosiłem, żeby nie powoływał na mnie i nie wspominał co chwila o mnie, bo to takie słabe jest. No, krawiec to, krawiec tamto. No, już dawno mu to mówiłem. Po prostu no, nie lubię i go tak delikatnie prosiłem. No to on się musiał znowu obrazić. No. Wszyscy się dzisiaj obrażają o wszystko strasznie. No i tak, nadrukował straszliwą ilość tych pieniędzy. Imdź Gustaw. Minęło kilka miesięcy i ceny wzrosły o, uwaga, o 30 miliardów procent. No to bardzo sporo więcej od tego, jak u nas wzrastają. U nas to raptem cena paliwa o 30% wzrosła w stosunku do lipca ubiegłego roku. 30% paliwko sobie wzrosło, co to jest, nie? Tam gaz, też prąd. Żywność o 3,1%. Coś mi się to nie klei, bo chyba więcej trochę. Słoik śledzi wiejskich 13 zł? No nie wiem, 13 zł to chyba tyle nie kosztowały jeszcze do niedawna śledzie. Znaczy do niedawna. Nie wiem, jakby tak porównać te ceny z rokiem ubiegłym, to pewnie te śledzie kosztowały coś koło 8 zł, 7 zł. To maks. No dzisiaj 13. No, a wzięło mnie na śledzika i się wykosztowałem. I płacę jak za kawior jeszcze do niedawna. No, to wiemy tam, że parafraza, czy tam parafraza, nie parafraza. No, ale w każdym razie chyba się obraziłeś trochę, co? No sorry, może trochę za ostro powiedziałem, ale wiesz, no tak chciałem, żeby dotarło jakoś, no i chyba dotarło, nie? No ale wracając tutaj do Republiki Weimarskiej, no szybko ludzie zaczęli płacić grubymi plikami banknotów, na przykład za chlebek, nie? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzimy dzisiaj z takim całym grubym plikiem banknotów, z reklamówką pieniędzy na zakupy, nie? No, to nas może czekać. Cena chleba skoczyła, słuchajcie, z 250 marek do 200 bilionów marek. Ciekawe, nie? Taki wzrost cen. No, to już jest hiperinflacja. Wydaje mi się, że no, biorąc pod uwagę bezmyślność tego rządu, to jak oni się zachowują, jak idą w zaparte, teraz było jakieś spotkanie tam Rady Najwyższej Narodowego Banku Polskiego, no i Grzesiu pisze, że paliwo podrożało na całym świecie w górę, bo na całym świecie drukują pieniądze i jest inflacja. W USA o 20% więcej nadrukowano w tym roku pieniędzy niż w roku ubiegłym też. To jest taki ogólny jakiś trend, żeby drukować pieniądze. Inflacja w sumie czasem rządom sprzyja. Na przykład no, jest na rękę rządom. No bo tak, mają pieniądze na chwilowe jakieś tam potrzeby, na kupowanie głosów, ale przede wszystkim maleją długi państwa. Jakoś tak, ja się na tym nie znam, nie znam się na ekonomii, ale tak to jakoś jest, że tak to działa, nie? Że maleją długi, więc no to im tylko na rękę. Poza tym ta, na przykład nasza władza bardzo lubi, jak ludzie są poszkodowani, biedni, stłamszeni, sponiewierani, nie mogą nic sami zrobić, to wtedy oni przyjeżdżają w cali na biało. No i tak, doszło do tego, że pieniądz zupełnie właściwie stracił na wartości, bo przestano go przyjmować w wielu punktach usługowych. Przychodzicie sobie na przykład, nie wiem, tam do szewca, czy tam do innego jakiegoś punktu usługowego, a tam tabliczka, że pieniędzy nie przyjmujemy, tylko trzeba płacić żywnością, czyli barter, czyli handel wymienny. Przychodzicie, płacicie kiełbasą na przykład, podwawelską albo krakowską. Paliwo drogie, bo wakacje też. A czy bywa tak, że cena paliwa na przykład spada? Nie znam się na tym. Krawcze, Tomek mówił, że pomidory też poszły do góry. No, to Ary Lamson, no proszę, no proszę. I temacik pomidorków.
1: Kasa, kasa, yeah. Kasa, kasa, o. Kasa, kasa, co? Kasa, kasa, kasa, kasa,
2: Mat, 100 zł. Panie, to są drogie rzeczy.
0: To, panie paździoch, to pan żeś teraz dorzucił do pieca, także mnie się, kurde, normalnie humorek, kurde, poprawił, także no ja cię pierniczę, panie, no panie Macie, pan to jesteś sąsiad taki, że normalnie do rany przyłóż, panie, no kurde, że niech żeś cię, ja cię uściskam, panie Macie, no, kurde, coś za dobrze idzie. Ja się denerwuję, jak takie donaty przychodzą, bo musi się coś złego zaraz wydarzyć dla równowagi. Jak jest tak dobrze, nie może być tak dobrze po prostu. Coś dla równowagi zaraz musi się coś złego wydarzyć. Brzuch mnie rozboli na przykład, albo głowa, albo coś. To wierzę w taką równowagę. Dzięki milionkrotne, Macie. No, stukrotne. Nie przesadzajmy, nie milionkrotne, stukrotne. Mam, nie wiem, z jednej strony mam nadzieję, że Matt jest trzeźwy i świadomie robi takie rzeczy, a z drugiej strony w sumie na rękę mi było, gdyby był pijany. Im bardziej pijany Matt, tym w ogóle donaty zaraz tutaj 100 tysięcy prześlę i marzcie, co mi tam. A z rana, Jezu, co, gdzie ja jestem? Co to było? Ostatnie, co pamiętam, jak włączyłem kliknąłem Słuchaj Nocnego Radia. Ja żartuję sobie, mam nadzieję, że się Matt nie obrazisz. Trochę mnie po prostu zatyka przy takich sytuacjach. I nie wiem, co powiedzieć. Kasa, kasa. No właśnie. Skąd w ogóle pochodzi ten dżingielek? No, z serialu animowanego Blinkerberry. Tu mam całość.
3: Panie papieżu, sir, muszę coś panu wyznać. To coś, Jezus, hemoroid, nie jest na serio.
4: Ja to wiem, synu.
3: Naprawdę? Skąd?
4: Nic z tego nie jest realne. Religia to wyssana z palca bajka.
3: Skoro to wszystko bajeczki, jaki sens ma Kościół?
4: Kasa. Zawsze chodziło o kasę. Kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, a papież nie jest zadowolony, kiedy jakaś suczka podkrada mu z koryta kapustę.
3: Nigdy bym tego nie zrobił.
4: Ależ już zrobiłeś. Katolicy, głównie Meksykanie, ściągają zobaczyć twój hemoroid zamiast dymać do kościoła. Mniejsza frekwencja na mszy, mniej forsy. A wiesz, co robimy z ludźmi, którzy próbują wyruchać papieża na kasę?
3: Dostają po łapach bardzo cienką linijką?
4: Zabijamy ich!
0: I w tym momencie papież wyciąga taki sztylet wielki. No, do tego się to sprowadza. No, nie wiem, to jest tak oczywiste, że chodzi o kasę, że nawet śmieszne jest w sumie w tym wszystkim to, że ludzie tego nie rozumieją. Że się dziwują, albo że to może być niby jakieś zaskoczenie dla kogoś. To jest tak oczywiste, że aż śmieszne, że trzeba sobie w ten sposób żartować. Może tak to ujmę, że przedstawiać to jako żart. Nie wiem nawet, jak to wytłumaczyć. Dla mnie to zawsze było dość oczywiste, że chodzi o kasę. No i dymanie dzieci, no dobra, no to też jest ważne, no. Ale mogliby jakoś się ogarnąć w tym serialu Blinkerberry. Na przykład papież dostał taki prezent, lalkę, seks-lalkę ministranta, takiego gumowego ministranta dostał i to też o to chodzi. Kasa, kasa, kasa, kasa, ta, kasa, kasa, no właśnie. No i co z tą kasą? No, przestaną w ogóle te pieniądze przyjmować. Widok sprzątaczki na przykład, która zamiata pieniądze, banknoty walające się po podłodze, nie był niczym nadzwyczajnym, niczym dziwnym. Ludzie sobie tapetowali pieniędzmi ściany, palili tymi pieniędzmi w kominku, a dzieci używały sobie takich spiętych banknotów w kostki jako klocków. Też bawiły się tymi pieniędzmi. No, ceny towarów zmieniały się praktycznie z godziny na godzinę. W restauracji przyszliście po godzinie, a tam już wszystko dwa razy droższe. To ciekawa rzeczywistość, prawda? To... Szury mówią, że jutro robią inbę. Szykuje się jakiś marsz wolnościowy czy coś o wkroczeniu posła Brauna do urzędu rejestracji leków. Też dzisiaj wspomnę o różnych innych rzeczach. No, na razie o tym, co może nas w sumie spotkać, co nie jest... Wcale by mnie to nie zdziwiło. No i... Bo w Polsce idziemy w tym samym kierunku. Galopująca na razie jest inflacja, najwyższa w historii chyba. W każdym razie od dziesięcioleci. I pytanie, czy to się nagle nie wymknie spod kontroli, czy się to nie przerodzi w hiperinflację, bo to jest takie błędne koło, to można wpaść w takie błędne koło. Jak była w Niemczech ta hiperinflacja, to ja dokładnie tego mechanizmu nie rozumiem, ale wiem, że drukowano na potęgę nadal pieniądze, bo ich brakowało po prostu, bo ludzie jakoś płacili tymi pieniędzmi, wozili je w taczkach. No taka taczka pieniędzy, to można było sobie już za to coś kupić, jakąś tam orężadę, chleb, nie? Za całą taczkę pieniędzy. Nie było to dużo warte, no ale coś tam można było kupić. No to jak te pieniądze tak szły, no to trzeba było ich jeszcze więcej drukować. Jeszcze więcej. To takie błędne koło, czyli można wpaść w takie błędne koło. Nie wiem, czy samo zjawisko hiperinflacji nie jest jakoś z tym związane, że się wpada właśnie takie błędne koło, że zaczyna... Z racji tego, że tak się tymi banknotami płaci na worki i na taczki, to zaczyna ich brakować i potrzeba więcej, jeszcze więcej. Czyli to błędne koło, z którego chyba ciężko wyjść. Nie wiem, jak oni sobie poradzili w końcu z tym. No, u nas też mieliśmy denominację swego czasu, nie? I przestaliśmy nagle płacić po 20 tysięcy za czekoladę. No, a tu rozmawiacie o tym, że szykuje się tu Jabłonowski z kamratami, idzie do Katowic. No, dość oczywiste jest, że te podpalenia tych punktów szczepień, tego punktu szczepień, który ostatnio był, to nie jest żadna prowokacja służb. Chyba w to nie wierzycie. Chyba, że wierzycie. No i porównując rok do roku, trzeba pamiętać, że paliwo ostro potaniało na początku pandemii. Tak? No, to ciekawe. Nie wiedziałem, że cokolwiek może stanieć, bo tak słabo kojarzę jakieś takie sytuacje, gdzie coś tanieje. No, ale to wracając tutaj do kamratów, myślę, że to właśnie ludzie z tego grona stoją za podpaleniami. Szukają teraz typa, który podpalił, jakiś taki zakapturzony jegomość i u Jabłonowskiego gadali o tym, że to oczywiście prowokacja służb. To tak trochę mnie drażni, że wśród szurów zawsze jak w końcu dojdzie do tego, że ktoś z tych kręgów, no ja tu nie oceniam, tylko nazywam rzecz po imieniu, no. Ktoś z tych kręgów coś w końcu odpierdoli, odwali jakąś manianę, coś podpali, kogoś pobije, to oczywiście jest to zawsze prowokacja służb i chodzi i fałszywa flaga. No i cytują, ktoś tam od razu z tych kamratów nagrał takie przemówienie, czym jest fałszywa flaga, że można to, co się teraz dzieje, porównywać z podpaleniem Reichstagu, czy z innymi, jakie tam jeszcze były sytuacje, które można by... No, przywoływany był też przypadek Nerona, który podpalił Rzym i zwalił na chrześcijan. Że to mamy dokładnie z taką sytuacją do czynienia. No nie wydaje mi się, żeby władza się posunęła aż do czegoś takiego. Zbyt śliska sprawa, nie? Bo gdyby to wyszło, to rząd praktycznie... No, ludzie by rozszarpali, ludzie by się rzucili, już chyba by nie wytrzymali. Rzuciliby się na Sejm, wywlekli po prostu tych patafianów za kudły i coś im zrobili, jakieś brzydkie kuku. Tak by było, więc oni się chyba boją takie ruchy robić. Zresztą informacja jest zawsze ryzyko, że... taka informacja gdzieś wycieknie, nie? O tym, że było coś takiego przygotowywane. Zbyt wielu ludzi musi być zaangażowane zwykle w takie rzeczy. Robaczek. Pokazali fejkowe zdjęcie Niedzielskiego, jak przyszedł spalić punkt szczepień. Are na przykład... Are Lamson pisze z kolei, że nie zdziwiłby się, gdyby to była prowokacja. I pyta, czy widziałem zdjęcia baby, co szczepiła Niedzielskiego i baby, co dostała medal od niego za obronę punktu szczepień w Grodzisku. To nie znam sytuacji chyba. No, czy ja wiem, no, a może nas jeszcze coś zaskoczy i może się okaże, że faktycznie, ale ja raczej wątpię, raczej nie dowierzam, że fałszywa flaga. Myślę, że trzeba szukać najbardziej prawdopodobnych rozwiązań, a popatrzcie, jak ludzie są wściekli dzisiaj. Ludzie już naprawdę postrzegają to, co się dzieje, jako nastawanie na życie ich dzieci na przykład, a to już jest delikatna sprawa, nie? Zawsze jak dochodzi do takiego tematu jak dobro dziecka, no. Ciekawe, czy w końcu zrobią, że szczepienia są obowiązkowe na COVID-a, na przykład dla dzieci, nie? W tej chwili rozmyślają, po prostu chyba się boją, ale chętnie by zrobili. Już była o tym mowa, żeby szczepienia były obowiązkowe dla seniorów, na przykład. No i to jest bardzo groźne zjawisko, bo jak zrobią obowiązkowe dla seniorów, no to potem to już jest takie wsadzenie nogi w drzwi. No i potem już idziemy dalej, nie? Już jak udałoby się tego, do takiej sytuacji doprowadzić, no to i ludzie by jakoś nie zareagowali wielką agresją, sprzeciwem, no to, to poszerzamy te obowiązkowe szczepienia o kolejne grupy. Więc wszystko może się zdarzyć. A poseł Brown właśnie, gdzie tu mam notatki. No właśnie, kontrowersje są duże, bo poseł Brown w towarzystwie Jana Pospieszalskiego, co ciekawe, nie wiem, chyba dołączył do tego teamu. Marcin Rola też był w Realu 24. No, łączą się tutaj konfederaci z różnymi dziennikarzami wyklętymi. Przypominam, że Pospieszalski, Jan zresztą, wyleciał z TVP. Bo śmiał krytykować rząd. No, nasz rząd jest bardzo autorytarny, zamordystyczny, nieznoszący krytyki. No, pod tym względem to tak bardzo, bardzo komunistów przypomina, czy jakichś tam nazistów, czy faszystów, niestety. Więc... oraz doktor Radkowska. To jest taka pani doktor, która uważa, że mamy do czynienia z eksperymentem medycznym. Media głównego nurtu twierdzą, że argument o tym, że to wszystko jest eksperyment medyczny, został już wielokrotnie obalony, że no, widzę taką wzbierającą niechęć i krytyka się pojawia coraz ostrzejsza tych kręgów antyszczepionkowych, covidosceptyków, różnych antyszczepionkowców, coraz bardziej oni są sprowadzani na margines jakby społeczeństwa, no przez te media głównie, media głównego nurtu. Media niezależne oczywiście trochę inaczej patrzą na sprawę, inaczej to przedstawiają. O co chodziło Brownowi? Chodziło o przedstawienie opinii Komisji Bioetycznej na temat tego... No, w zasadzie testowania szczepionek na populacji dzieci poniżej 12 roku życia. W praktyce to oznacza także szczepienie na przykład niemowlaków, nie? 3-miesięcznych dzieci też, bo to jest do 12, ale w dół to idzie już nawet do noworodków jakoś. No, ja dokładnie tej sprawy nie rozumiem. Wiem, że ten Urząd Rejestracji Leków, nazwa jest trochę dłuższa, bo tam, ale to jest taka skrócona nazwa tego urzędu, który no jakby to powiedzieć, zatwierdza różne pojawiające się nowe leki, środki, ale też jakieś środki bio... No to jakieś tam domestosy, no wszystko, każdą tam chemię, leki, chemia, oni to wszystko muszą jakoś zatwierdzić, ale też zlecają badania różne, nie? Na różnym instytucjom, które licencjonują. No taki duży urząd. No i tu chodziło o jakąś opinię komisji bioetycznej. Urzędnicy oczywiście, no jak to u nas zawsze praktycznie jest, zasłaniali się tajemnicą przedsiębiorcy. Co ciekawe, że nie udostępnią danych, które podesłał im Pfizer, jakichś właśnie danych, nie wiem o jakie dane konkretnie chodzi, o jakie dane dokładnie chodzi, ale o jakieś ważne dane. Ostatecznie Brown uzyskał wgląd do dokumentów, ale trochę innych dokumentów, takich, gdzie było przedstawione stanowisko prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorza Cesaka na temat właśnie wyrażenia zgody na to prowadzenie testów na dzieciach, ale dziwna i podejrzana była treść tego uzasadnienia, bo to się sprowadzało do tego, że Pfizer tak sobie życzy i tak chce, to proszę bardzo, to takie było uzasadnienie, tak to zabrzmiało jakoś, nie? Takie bardzo mgliste, bez żadnych konkretów. Oczywiście prezes, jak to u nas w Polsce bywa, zwiał, spierdolił, zachował się jak tchórz. Polska to jest taki kraj, gdzie nigdy nie ma prezesa. Zawsze jest albo na urlopie, albo go akurat nie ma, albo nie będzie rozmawiał, nie? Takich mamy prezesów. Cześć, Etam, witam cię.
5: No cześć, domagali się, to się dodzwoniłem.
0: Vox Populi, Vox
5: była
0: Dei.
5: Była to teraz jest Eta. Mówiłeś, że coś będzie Pink, to teraz będzie Pong. No, znaczy wiesz, ja gdybym był organizatorem takiej akcji, no to dla mnie oczywistym jest, jak, że tak powiem, podejść marketingowo do sprawy zastrzyknięć osób starszych, tak? Znaczy, no nie powinienem podpowiadać za darmo panom, którzy słuchają audycji służbowo, ale po prostu uzależniłbym wypłatę emerytur od, co zresztą będzie nielegalne i od razu by się spotkało z pozwami tych starszych, przynajmniej prawników, od tego zastrzyknięcia, tak? Trzeba przy tym zaznaczyć, że wszelkie próby tego typu uzależnień będą się właśnie kończyć pozwami majątkowymi i innymi w stosunku do osób, które będą czegoś takiego żądać, a przynajmniej przyślą pismo z podpisem, tak? Bo jest to złamanie artykułu 32 Konstytucji oraz jeszcze paru pomniejszych konwencji międzynarodowych. Świadczenie wprawdzie emerytalne zostało przez Sąd Najwyższy uznane kilka lat temu za świadczenie socjalne, niemniej jednak umowa była zupełnie inna i łatwo byłoby to w sądzie przekręcić na swoją korzyść, a dodatkowo zarobiłby prawnik, czyli radca prawny i osoba jeszcze, która by wnosiła o zadośćuczynienie. No niestety u nas nawiązki nie ma. W polskim prawie. No jest to dosyć skomplikowany temat.
0: No skomplikowany, też wiele z tego nie rozumiem. Ale jak ty się w ogóle odnosisz do samej tej sytuacji? Bo wiesz, jakoś skomentujmy tą sytuację. Przychodzi Brown na poselską kontrolę. Kontrola poselska jest coś takiego. Owszem, taki poseł, z tego co czytałem, faktycznie może nie mieć wglądu do jakichś tajnych dokumentów, ale przepraszam bardzo, w tym przypadku jakieś dane, które Pfizer wysłał do tego urzędu, gdzie jest tabliczka czerwona, charakterystyczna, gdzie jest orzeł w koronie, polskie godło i tam są różne dokumenty i poseł nie ma wglądu w jakieś ważne dokumenty. Wydaje mi się, że tu jest coś takiego jak wyraźny, ważny interes społeczny i że powinien być wgląd we wszelkie dokumenty, które dotyczą tych badań, szczepień, a nie, że nagle mamy jakieś rządy korporacji, że korporacja sobie nie życzy, żeby im zaglądać w papiery, co oni jakieś tam wysłali. No,
5: no nie. Tutaj akurat to, czy Grzegorz Braun jest posłem, że on wprawdzie tam jest w takiej komisji zapisany, który daje mu dostęp do również informacji niejawnych. Natomiast wyobraź sobie, że jest nawet lepiej niż przypuszczasz, to znaczy nawet ty w trybie tak zwanej informacji publicznej masz prawo żądać takiego typu danych i muszą ci być one udostępnione. Jeżeli nie zostaną, bo pewnie nie zostaną, to oddajesz sprawę przed Trybunał i wygrasz sprawę oczywiście. Także to każdy suweren, który jest obywatelem Polski, ma prawo do takich informacji.
2: Słucham audycji służbowo, panie ETAM.
5: Także tutaj nie ma to znaczenia, czy to jest poseł, czy nie jest poseł. Natomiast kontrola poselska to jest troszeczkę inny temat. Tak? Tutaj nawet się nie będę wypowiadał, bo nie sprawdzałem, jak to wygląda prawnie. Natomiast rozwijmy raz na zawsze to, co jest w kwestiach zastrzyków. Obecnie zostały one dopuszczone warunkowo przez jakąś tam komisję, nie wiem, jak ona się nawet fachowo nazywała, europejską i zatwierdzone przez poszczególne jak gdyby stany Unii Europejskiej, czyli tak pieszczotliwie zwane państwami nadal, dopuszczone warunkowo. No i teraz jest kwestia tak zwanego badania klinicznego, ponieważ oficjalnie testy, jeżeli sobie sprawdzisz te wszystkie firmy, które są dopuszczone, 4 bodaj, w Polsce i w Unii do dawkowania, kończą swoje badania między rokiem 23 a 24, więc każda zapodana dawka jest dawką, jak gdyby testem klinicznym. Podsuwane są dokumenty z tego, co wiem, bo oczywiście takiego dokumentu nie widziałem, natomiast podsuwane są dokumenty, gdzie jest to, musi być zaparafowane przez osobę zastrzykniętą. Poprawcie mnie, jeśli tak nie jest, gdzie po prostu jest punkt, który zawiera zrzeczenie się wszelkiego rodzaju roszczeń i dopiero w tym momencie te firmy nie odpowiadają, bo każda firma to jest kłamstwo, to co było w mediach mówione, że firmy nie odpowiadają, zostały zwolnione, nie mogą zostać zwolnione. Żadna firma nie może być zwolniona z odpowiedzialności. I teraz co się powinno stać? Powiedzmy, że ty masz taki widzimisię i chcesz sobie zrobić zastrzyk. Firmy X, nie reklamujmy której. Idziesz sobie do takiego punktu, zawierasz umowę z tą firmą na zasadach ogólnych lub zasadach szczególnych wtedy, kiedy ty negocjujesz, dostajesz za to wynagrodzenie, takie wynagrodzenie, wyobraź sobie, w testach klinicznych w Stanach to jest między 100 a 200 tysięcy dolarów i jesteś w zastrzyku od razu hospitalizowany minimum na miesiąc, żeby można było cię w razie czego intubować. Są przeprowadzane wszelkie możliwe badania, jakie są dostępne w takim szpitalu, czy jakieś tam RTG, jakieś badania krwi i tak dalej, jesteś po prostu ogólnie badany, z czego pewnie większość ludzi by chętnie skorzystała, sobie tak przy okazji się przebadać, tak? I jeżeli następują jakieś powikłania, to wtedy oczywiście masz prawo, tak jak to jest w umowie zawarte, albo na zasadach ogólnych, te zasady ogólne ONZ zdaje się wyznacza, masz prawo do dożywotnej renty, ewentualnie jednorazowego zadośćuczynienia, nie? Tak to się powinno prawidłowo odbywać.
0: Czyli powinni, skoro mamy tu do czynienia z czymś, co się nazywa badaniem, testami teraz na dzieciach, jak zwał, tak zwał, no ale nosi to jednak znamiona pewnego eksperymentu, testu. Zobaczymy, co będzie, nie? No
5: to
0: więc powinni płacić. Jak mają to inaczej, jakbyś to inaczej rozwiązał, jakbyś zrobił, no bo zawsze jeśli mamy, wiesz, nie mamy za bardzo teraz trochę pola manewru, jak to inaczej rozwiązać? No musi ktoś pierwszy przyjąć te szczepionki i zobaczymy, czy wszystko gra, nie? Trochę tak to wygląda. No co mają, nie wiem, jak przetestują na szympansach, to będą może niemiarodajne te testy. Muszą na ludziach i w tym przypadku na małych ludziach. Może na jakiejś małej grupie. Ja nie wiem, no ja bym nie chciał chyba, gdybym miał dziecko, żeby moje dziecko było w gronie tych, na których będą sprawdzali, czy wszystko okej, nie? Czy poszło dobrze, to
5: powiem
0: nie chciałbym.
5: Szczerze, że nie wiem, jest to moralnie przynajmniej tak bardzo wątpliwe, jak, że tak powiem, rzeczy, które mówisz księża kontra dzieci, tak? Jest to po prostu forma gwałtu, tak? Tylko tyle, że ma inną postać. Nie wiem, jak to się rozwiązuje. Zapewne są jakieś prawne rozwiązania z tym związane. Natomiast pytanie brzmi, czy odsetek, jak działają wektory, tak? Jak działają wektory, bo coś przy tego rodzaju bo tutaj wchodzimy już w takie szczegóły techniczne, tak? Natomiast jak działa wektor wypadkowa działania patogenów w przypadku takich osób małoletnich, tak? Czy jest to gra warta świeczki tak zwana? Czy zastrzyknięcie osoby poniżej 12 roku życia jest bardziej ryzykowne odnośnie ryzyka w długim terminie czasu później dla tej osoby, a nie znajomości tego preparatu, bo nie mieliśmy jeszcze z nim do czynienia, tak jak na przykład przeciwko odrze, czy tam przeciwko jakiejś tam śwince, czy różyczce, co zresztą notabene też jest nonsensowne w ogóle robienie takich przeciwko chorobom wieku dziecięcego, szczególnie kiedy są uleczalne i przejście ich może uodparniać na coś, czego jeszcze na przykład nie wiemy. Natomiast no, są zapewne jakieś procedury, tak? No, myślę, że to się wiąże z jakimś tam wynagrodzeniem, z jakimś tam zabezpieczeniem przede wszystkim, a my do tej pory mamy, zdaje się, nawet taką sytuację, że tak buńczucznie zapowiadano jakiś fundusz, który to jest też głupotą, bo to nie powinien brać na siebie skarb państwa, jakiś fundusz odszkodowawczy, a tego dalej chyba nie ma nawet w ogóle. Także nie wiem, albo nie słyszałem.
0: Może jest ktoś, kto się dobrze w temacie orientuje i nam coś tutaj naświetli, wytłumaczy. Ja przyznaję, słabo się znam, ale chętnie bym się dowiedział. Większość rzeczy, które Etam gada, są łatwe do sprawdzenia w ciągu 2 minut. To dezinformator i kłamca. Taka opinia się tu pojawiła od ordynatora szpitala Choroszcz. Ale ordynatorze, szanowny, kochany, piszesz tutaj, że ci słabo i w ogóle, no ale jakieś konkrety, wiesz, zawsze możesz nas tu naprostować, bo ja nie ukrywam, że się słabo znam. Etam też chyba, no, mimo że się wypowiada, to nie rości sobie tutaj prawa do nazywania go omnibusem i krynicą wiedzy wszelakiej szczecińskiej, szczecińską krynicą wiedzy, no więc tak sobie rozmawiamy, no nie musimy być ekspertami, żeby sobie tu pogadać. Zawsze możesz być dumny z siebie, że jesteś lepiej poinformowany, że masz lepszą wiedzę i nas tutaj naprostować. I tyle, bez jakiejś tam agresji.
5: Nie dyskredytuję, ja tylko mówię swoje proste przemyślenia. Ja tutaj się posługuję tak zwaną prostą logiką. Jeżeli jest oficjalnie wiadomo, to nie jest żadna tajemnica, że nadal jest to tylko i wyłącznie dopuszczenie warunkowe, ponieważ trwają i naprawdę, jeżeli sprawdzicie, ja sprawdzałem i w oficjalnych mediach, nie pamiętam serwisu już w tej chwili, bo to sprawdzałem wiele miesięcy temu, był podany rok 23, 4 kwartał jako koniec testów i to było chyba dla jednej tylko z tych dopuszczonych substancji, bo ja tego w ogóle szczepionką nie nazywam. Jak już kiedyś mówiłem, dlatego że nie zgadza się to z definicją szczepionki, gdzie jest podawana osłabiona lub nieżywa forma wirusa. No i po prostu, jeżeli wiesz lepiej, to zadzwoń, bo ja tutaj się tylko posługuję, nie ruszę sobie tu absolutnie prawa do mienia racji na ten temat. Natomiast jeżeli to, co powiedziałem, jest prawdą, czyli to jest stan jak gdyby testów klinicznych, to tak to powinno wyglądać. Tak to powinno wyglądać. Powinno być wynagrodzenie dla osób chętnych.
0: No to wynagrodzenie to może nie jest aż takie super ważne, istotne w tym przypadku. No jest, ale może nie najważniejsze. Zastanawiam się, czy wiesz, bo przyjmijmy, że no, faktycznie mamy do czynienia z bardzo groźnym wirusem, że jest zagrożenie. No to co, mielibyśmy teraz odwlekać szczepienia przez całe lata i testować, sprawdzać, żeby być, a w międzyczasie poumierają ludzie. Wiesz, to nie jest jakiś kit, to wszystko, co się dzieje. Zobacz, ilu aktorów zmarło przez tego COVID-a, już samych aktorów. Co, tak się wczuli w rolę dezinformatorów i podpierdalaczy i się umówili, że będą tu udawali i tak się wczuli, że poumierali, nie? Jeden, drugi, dziesiąty. No, coś jest na rzeczy, nie ma już się o to nawet co wspierać, że mamy do czynienia z dużym zagrożeniem. I co? Odwlekać, testować latami? No nie da się, no. Zaprojektowano te szczepionki tak szybko, jak się dało. Poszły na to duże pieniądze. Dzięki temu udało się to zrobić tak szybko, bo ludzie też tak sobie spekulują, że no jak to tak szybko się udało zrobić? Dziwnie, nie? Trzask, praski jest. No udało się, bo duże środki w to zaangażowali. Ważna sprawa. Dobro ludzi na całym świecie. No i wiesz, no i zrobiono, i jest to trochę zrobione na szybciora i z tych powodów może mieć to jakiś tam status pewnego eksperymentu, ale eksperyment też można różnie rozumieć i ponoć to zostało obalone już, ten argument, że mamy tu do czynienia z eksperymentem. medycznym. Wiesz, różne szalone teorie się pojawiają. Dziś czytałem o nowej teorii spiskowej dotyczącej COVID-a, że tak naprawdę sam COVID miał być jakąś formą eksperymentalnej szczepionki, która się wymknęła spod kontroli, z laboratoriów to wyciekło, wyszło i że te szczepionki, które teraz dostajemy, mają jakby zminimalizować straty korporacji.

0: wersji 1, co się działo. Wiesz, no to są różne te, no, my tak naprawdę i tak do tego nie dojdziemy, bo po pierwsze nikt nie mówi o jakimś takim prawdziwym śledztwie w tej sprawie, co to tak naprawdę jest, a dwa, nikt, co mnie bardziej przeraża, nikt nie mówi o lekarstwie. To jest przerażające,
1: Ale
0: tylko na
1: nie ma za
0: wszystko.
1: bardzo leków na wirusy, nie?
0: Jak nie ma? Oczywiście, że są Relanza, amantadyna, bywa dokładnie wodorotlenka amantadyny, tak.
1: No
0: No, są
1: to
0: oczywiście.
1: wszystko są leki kontrowersyjne, wzbudzające kontrowersje i ludzie się kłócą o to, czy to faktycznie ta amantadyna leczy, czy nie leczy. Zdania u nas są tutaj podzielone. Na przykład piszą tutaj, że ludziska, że ten wirus ma cechy takie, że no, wygląda jakby był sztucznie zaprojektowany i że o tym już nawet media głównego nurtu piszą.
0: Ja wam mogę
1: I
0: to nawet
1: ktoś inny
0: wyjaśnić
1: tutaj
0: pewnie
1: też
0: dokładnie.
1: pisze, że ludzie poumierali, ale po szczepieniach, więc jesteśmy skołowaciali. Właściwie tyle czasu minęło i my nic nie wiemy. Słuchajcie, miałem odbierać pojedynczo, będzie dzisiaj na pewno telefon od filozofa Tomasza, który tu się zapowiedział. Napisałem mu, że odbieram pojedynczo. Dla Zenona zrobię wyjątek, bo Zenon jest akurat osobą, która jest dość dobrze zna temat, więc przyda się tutaj jego głos, więc zrobię wyjątek i dołączę tutaj Zenona. Cześć, Zenon.
2: No cześć. Pierwsze fundy z
1: Tylko
2: dzisiejszego
1: bardzo bym cię
2: czasu.
1: prosił, żebyś tam
0: Coś tam się
1: wyciszył.
0: dzieje w tle.
1: Po pierwsze,
0: Przede
1: sobie
0: Zenek.
1: tam wycisz i bardzo bym cię prosił, żebyś nie obrażał Etama, na przykład tam, wiesz, nie wyzywał
0: Ale
1: go.
0: niech jedzie dobrze. Ja jestem gruboskórny.
1: Nie, ale ja nie chcę, żeby ktoś
2: Nie
1: kogoś
2: chcesz,
1: obrażał.
2: Etam. Nie chcesz, żebym się uruchomił. I ja tylko proszę, żebyś się nie wypowiadał w tematach, w których nie masz żadnego pojęcia, bo na razie to, co mówiłeś, świadczy o tym, że ty kompletnie nie wiesz, co mówisz. Masz jakąś taką werbalną sraczkę i wiesz, na fali swojego narcyzmu się tutaj unosisz.
1: Dobrze, Adrem, to wytłumacz nam, Zenonie, w czym się
2: Fundusz
1: tutaj
2: już
1: mylimy.
2: jest od kilku miesięcy, ale to trzeba się schylić i zobaczyć, na jakiej zasadzie działa. To tak. To jest dokładnie ty, Etam, jesteś człowiekiem, który powiedział, że czyta tylko tytuły i nagłówki. Nic
0: Tak.
2: więcej. No. Więc słyszeliście, z kim macie do czynienia. Jego wiedza to są nagłówki. I to
1: Ale
2: też przypuszczam
1: już
2: niecałe.
1: nie...
2: Jeszcze jedna pierdoła, którą powiedziałeś, to jest
1: Kurwa.
2: to, że szczepionka to jest tylko atenuowany tam wirus czy coś takiego. Według tego szczepionka na tężec też nie powinna być szczepionką, według tego, co opowiadasz. Nie znasz definicji szczepionki. Nie masz pojęcia, jak to działa. Twoja wiedza jest zerowa i przestań pieprzyć głupoty, tak? Tylko tyle, nie? Słuchaj, bo wiesz,
1: Czy
2: problem jest
1: mógłbyś
2: taki,
1: się
2: żeby bzdurę.
1: ograniczyć do konkretów i
2: No,
1: merytorycznej
2: ale ja dałem
1: rozmowy?
2: konkrety,
1: Bo tak
2: słuchaj.
1: cały czas, wiesz,
2: Szczepionka
1: cały czas słyszę
2: jest
1: tylko
2: to, co
1: pierdolisz,
2: powoduje
1: głupi
2: odpowiedź
1: jesteś.
2: immunologiczną. Dobra, szczepionką jest to, co powoduje odpowiedź immunologiczną i tworzy pamięć immunologiczną. I Pfizery, i Zeneki, i wszystkie inne to powodują. Więc to jest szczepionka, według definicji. Tyle. Więc to, co ty powiedziałeś odnośnie tego, że szczepionka to jest tylko atenuowany wirus, nieprawda. Od dawna są innego rodzaju szczepionki, czyli na przykład na tężec. No i kolejna rzecz, tak jak mówiłem, fundusz już jest od dłuższego czasu, tylko trzeba po prostu sprawdzić, tak? A nie opowiadać, o, bo go nie ma, bo ja tak słyszałem. No, poza tym i ogólnie jeszcze raz przypomnę, sam powiedziałeś, że twoja wiedza to są tylko nagłówki. Jesteś ignorantem i proszę cię, nie siej więcej tej ignorancji, bo żeby bzdurę wyprodukować, trzeba x energii, a żeby ją obalić, trzeba x razy 10.
1: W tym
2: Dlatego z
1: przypadku
2: głupimi
1: niekoniecznie.
2: zawsze przegramy.
1: W tym przypadku niekoniecznie. Wystarczy, że zadzwonisz i się nie zgodzisz i kulturalnie najlepiej przedstawisz swoje racje. Nie musisz w każdym zdaniu tutaj obrażać, wiesz, ludzi, no.
2: Ale jak obrażam? Ja po prostu mówię, jaki on jest. No dokładnie taki jest. Dokładnie opowiada pierdoły? Opowiada pierdoły.
1: Dobra,
2: Czy ty masz wiedzę z samych nagłówków?
1: mogę cię
2: Ma wiedzę z
1: zwyzywać
2: samych
1: też, jak się
2: nagłówków.
1: z czymś z tobą kiedyś nie zgodzę, przyłapię cię na jakieś nieścisłości, też mogę do ciebie zadzwonić i cię,
2: Jak
1: kurwa,
2: będę to robić
1: powiedzieć,
2: przez kilka lat
1: że jesteś
2: non-stop
1: zjebem,
2: i...
1: debilem,
2: Dobra.
1: kurwa, i tak dalej.
2: Tak, jak będę przez kilka lat non-stop pieprzył tą samą głupotę, nawet jak ktoś mi koryguje i mi pokazuje, że się mylę, to wtedy tak zrób, okej? No,
0: No
2: po
0: dobrze, ale
2: prostu.
1: może ty lubisz, no,
0: Tu do
1: ale inni nie,
0: sprawy
1: no.
0: jest tutaj to, nie to, czy ja mówię pierdoły, czy czytam nagłówki, tylko klucz sprawy jest to, że to jest powszechnie wiadoma wiedza akurat, że jest to ciągle w fazie testowej. No.
2: Ale czego ty nie rozumiesz? To nie jest pierwszy raz, kiedy jest szczepionka w fazie testowej używana. Już kiedyś była epidemia.

0: być rzucona testową szczepionki i nie tylko na to. No słuchaj, sorry, ale ci ludzie umierają teraz, nie? Ludzie są, zarażają się teraz i w ogóle, no. A nie, że będziemy czekać, aż wszystkich przekosi. To jest, nawet jeżeli to jest tylko 10 razy gorsze od grypy, to już jest nieźle przeharatane. No tak jak mówiłem, u mnie w rodzinnych stronach strasznie ludzi posiekło. Trupów jest, no przybyło, no. Nie powiem, że się trup się gęsto na ulicach, ale przybyło. No klepsydry u mnie na wsi było widać w zeszłym roku, no było ich naprawdę sporo. Ale milion razy nie chcę mieć tej samej dyskusji, bo słuchaj, bo ja sobie pójdę, a ty powiesz dokładnie to samo. Znowu zaczniesz same pierdoły gadać i tak było ze wszystkim, za każdym razem jak człowiek ciebie koryguje. I tylko zwróćcie na to uwagę. Jeszcze raz przypomnę, to jest człowiek, który twierdzi, że bierze wiedzę tylko i wyłącznie z czytania nagłówków.
1: No to tak sobie pół żartem. Etam lubi być kontrowersyjny i on tak pół żartem sobie trochę mówi pewnie. No.
0: Jakie pół żartem? Przecież ten człowiek nic co gada w tych tematach nie jest spójne. Te paragrafy i to wszystko. Przecież człowieku, ile razy żeśmy... Jest więcej niż jeden prawnik, że tak ci powiem, wśród ludzi z Nocnego Radia i wszyscy jak jeden mąż twierdzą, że to jego prawne wyciąganie paragrafów i tak dalej, to jest bzdura, nie? Na rysunek.
2: No zobaczymy, przekonamy się, Zenku, jeżeli ktoś spróbuje mnie nie wpuścić do sklepu z powodu braku zastrzyku, także wtedy się przekonamy, jak to będzie wyglądało. Bo wtedy się zetrze z prawdziwym etamem, który ma od radcy prawnego pismo przygotowane.
0: Ja bym chętnie pogadał na ten temat jakoś merytorycznie, gdzie są problemy, co może być niefajnie. Na przykład kwestia tego, fajnie się gada, jak ktoś jest zaszczepiony, a co, jak później będzie miał przeciwwskazania do szczepienia i co będzie, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Ale nie chce mi się w towarzystwie takiego, sorry, ignoranta dyskutować, bo to jest...
1: A popatrz na to inaczej. Popatrz na to, Zenon, inaczej trochę, że może taki etam, no zakładając, że jest tak, jak ty mówisz, że się w wielu sprawach myli, to zawsze jest okazja, żeby ktoś inny zabrał głos i sprostował. No to jest fajna okazja do tego, żeby rozwiać, powiedzmy, jakiś mit czy coś i nie trzeba się wkurwiać, obrażać innych od razu, wiesz. Nie bądź taki nerwus, no. Nerwy w konserwy.
0: Już to miało miejsce. Korygowanie tych samych wzór, które on cały czas wypowiada.
1: No i super.
0: Cały czas powtarza to samo.
1: No i super, no.
0: Wiesz co, nie, ja tak miałem ochotę po prostu go naprostować i tyle, ale to jest daremna robota, bo on znowu będzie to samo gadał, więc... Etam, jak gadasz takie głupoty, to w tym temacie przynajmniej, bo jak ogółem cię lubię, to w tym temacie pamiętaj, kij ci w oko, jesteś ignorantem i poważną sprawę robisz głupią. Wręcz paradoksalnie tacy ludzie jak ty pomagają tym, którzy na tym kręcą lody, wiesz?
1: Dobra, to Etamowi kij w nery, tobie Zenon w sumie też za to, jak się zachowujesz.
0: No, nie, jasne, nie, to, ja wiem, bo dla ciebie nie, etam, dla ciebie,
2: Zenka,
0: dla ciebie
2: doskonale jego podejście.
0: Ważniejsze jest, jak kto mówi i jak mówi. Może gadać najgorsze pierdoły oderwane z rzeczywistości, ale jak jest ktoś, kogo aktualnie lubisz i gada w bardzo ładny sposób.
2: Kasa. Zenku, tutaj była postawiona teza i ja do tego zadzwoniłem o kwestii przymusu tego, tak? Więc ja od tego wychodzę. Obecnie nie ma możliwości przymuszenia ludzi legalnie zaznaczam, w obecnym stanie prawnym, do tego, żeby przyjmowali tą substancję. Nie ma takiej możliwości.
0: Ale to, człowieku, rozumiesz, że szury przez takie właśnie opowiadanie bzdur
2: Matt dał 200.
1: No, tak, Matt 200 rzucił, znowu zaskoczył, nie spodziewałem się czegoś takiego. Kasa. No i pisze tutaj, szanujmy tą intymną sferę dyskusji i relaksu, słusznie. Obraża mnie ten antyszczepionkowy bełkot. Czy może się rozpocząć planowana audycja? Tak, Macie, ja myślę, że skończymy temat COVID-a, bo już dobra. Jest trochę nudne.
0: Zmienię temat na 2 sekundy, Krawiec. Zainstalowałem w końcu Cyberpunka, odpaliłem, może nie chodzi najgorzej, ale wiem, co mi w tej grze nie gra. I to, co cię musiało strasznie wkurzyć jako grafika, modele i animacja postaci. To jest tragedia.
1: Modele są całkiem niezłe, fajnie są przygotowane, dobrej jakości, wiesz, wnętrza, jakieś tam architektoniczne rozwiązania, levele, fajnie są zaprojektowane, mi się to podoba akurat. Modele postaci też okej, okay. Animacje zgoda, często są jakieś błędy w tych animacjach, jakoś dziwnie się ruszają. No to już nie będę po raz setny przypominał o kobietach sikających na stojąco niewidzialną fujarką i idą sobie, sikają. No to wiadomo, no to kiepska animacja, można to uznać za kiepską animację.
2: Ja nie wiem, wprawdzie nie mam gry, ale oglądałem ogromną ilość filmików, bo tak się tematem zainteresowałem przy okazji. Też już chcę odpocząć od tych zastrzyków i ten temat już mnie po prostu męczy. I słuchajcie, i naprawdę powiem tak, no, to wygląda tak, jakby się ktoś pomylił i skompilował jakąś wczesną wersję po prostu. Jakiś taki fajl na poziomie produkcji, nie wiem. Ja wiem, że o Jezus, że to jest głupota, co ja gadam teraz, ale zdaję sobie sprawę, ale tak to momentami wygląda.
0: Wygląda, to prawda. Natomiast ta rada nadzorcza tak zrobiła i to jest straszny dziad, powiem wam, że no boli mnie, jak to widzę. W ogóle najlepsze było to, że ja sobie ściągnąłem wersję tą podstawową, po czym zrobiłem patcha, nie? Naciągałem patchy na inny dysk na szczęście i wyobraźcie sobie, że na mój tam pół terabajtowy dysk SSD, na którym było tylko chyba 60 giga jeszcze zajętego przez Warhammera i tam parę jakichś stromek takich, żeby się szybciej ładowały. Lekka sprawa, żadne tam nie było e-commerce'ów, nic takiego. Nie mogłem zainstalować, bo patch wymagał prawie 400 giga wolnego miejsca, żeby tych operacji dokonać, poprawiania gry. Rozumiecie to?
1: Ile?
0: Nawet screena gdzieś miałem. Prawie 400.
1: Kurwa, jest niemożliwe. To ostatnim razem było jakieś tam 60 giga, coś takiego.
0: Ale to, że gra tyle zajmuje, bo ona finalnie tyle zajmuje. Natomiast po prostu prawie 400 giga wymagał miejsca, żeby wiesz, tam podmieniać, porozsuwać i w ogóle. I nie dało, musiałem wszystko z dysku usunąć, nie?
1: Ale to jakaś parodia Rambo, no to mało kto ma tyle miejsca na dysku. Ja na przykład nie mam, ja mam na dysku, który zresztą dostałem w prezencie tutaj, dysk ten, jak się nazywają? SSD, no. SSD to mam 50 gigabajtów z trudem tu wyczochrane. A ja sobie z kolei zainstalowałem Call of Juarez 2, taka kowbojska gra. Miałem ochotę na western, na rewolwery, konie i tak dalej. No, a się rozczarowałem. Strasznie, nie wiem, jedynka była lepsza. Ta gra jest jakaś toporna. Nie potrafię wygrać pojedynków na kolty. W ogóle ciągle mnie zabijają. Trudna jest ta gra, jakaś taka niegrywalna. No, Techland... Więcej się po Techlandzie spodziewałem. Po Techlandzie, który został wykupiony przez Redsów też.
0: Ale wiesz, to z tymi Call of Juarez jest, jeśli mnie pamięć, mi coś takiego, że nie każda część jest równie dobra, nie? Że też tam niektóre chyba były z rozpędu. Ja też się odbiłem od Call of Juarez. Ola może by sobie zagrała kiedyś, ale no, myślę, że to dobre gry są tak ogółem, nie? No ale to Assassin's Creed na przykład, nie? Też tak. Ja akurat trafiłem w Assassin's Creed na jakąś dziadowską część, tą w Ameryce, bo lubię te klimaty. I tupa 8, nie? I od tym ja już się nie tknę Assassin's Creed. Bo trafiłem, pierwsza, którą miałem do czynienia, była ta zła.
1: Może cię pokrzepi Zenon jakoś wiadomość, że tutaj Matt się bardzo tutaj z tobą no cię pochwalił, nie? Że się solidaryzuje, pisze, że dobrze gadasz w ogóle, no tutaj.
0: Lekarz, ciekawe, nie?
1: No, lekarz, jakby nie patrzeć.
3: Kasa.
1: O kurwa, co to się dzieje?
0: W ogóle odpaliłem i ten dzisiaj tak odpalam. Temat COVID-a nie jest. I pierwsze, co się zrobiło, to się dziewczynka jakaś przy mnie wyspawnowała. Zaraz temat przy mnie, polecam. Tak z powietrza, nie? Ej, to jest na dysku SSD SATA, co prawda, ale takiej wyższej jakości SATA, nie? No i się pojawiła, idzie i nagle cyk, druga i trzecia. I trzy tak synchronicznie szły te same modele postaci, nie? Chcę myśleć, to nie jest kurde gra, AAA, nie? God damn it, nie?
1: Chyba brakuje RAMu po prostu, żeby te modele były bardziej zróżnicowane.
2: Donate.
1: Ale brakuje, no, donate, słuchajcie, znowu Lobo, znowu dwie stówy. Ja nic nie robię, gadam w ogóle nieciekawe rzeczy, a ludzie rzucają we mnie pieniędzmi. Dlaczego? Dlaczego tak to jest? Jak się mają czuć ci, co robią wartościowe, wspaniałe audycje, nagrywają sesje RPG w radiu, wspaniałe, gadają o konkretnych rzeczach, przygotowują się, a ja tu wchodzę świeżo z kibelka, dosłownie dzisiaj, bo mnie, no, sraczka mnie chwyciła, przyznam się.
0: Ja tam nie narzekam, mówię, jeszcze mam inne profity z radia takie, że no, nie ma źle, jestem w pierwszej trójce albo dwójce nawet. Nie mogę złego słowa powiedzieć, nie?
1: No cieszysz się z tej konsolki, tak? To ci radochę zrobili, to potrzeba, tak, no. Ci jakoś tam po bardzo okazyjnej cenie, tak?
0: Tak,
1: ci tam...
0: tak. No, nie powiem, że nie.
1: Sprawił.
0: Jest haratana ostra dzień i noc.
1: Dzięki Lobo, dzięki Lobo, dzięki Macie. Słuchajcie, nie rozpieszczajcie mnie tak, naprawdę, niech zasłużę sobie na te wasze donaty, bo coś chyba mnie rozpieszczacie, będę rozpuszczony jak dziadowski bicz. No, a dzisiaj chciałem trochę pogadać o zagrożeniach cywilizacyjnych, o wulkanie Yellowstone, który znów jakoś się aktywizuje. Co to będzie, jak on wybuchnie? Mam tu trochę informacji, co nas może czekać po takim wybuchu. W ogóle dużo jest tych zagrożeń. Czarne dziury, rozbłyski gamma, wybuchy supernowej. To są takie zagrożenia z natury. No, wszechświat to też natura w sumie, nie? Właśnie, czy natura to tylko to, co na Ziemi, czy wszechświat to też natura?
0: To dobra rozkmina. Ja tak sobie zawsze myślałem, że nawet człowiek to jest natura, bo takie bardzo jest dziwne pojęcie, ale zmykam, bo tak, nie chcę już tutaj więcej gadać, muszę potestować i w ogóle i będę grał. I mówię na mój samochód w cyberze płotka, tak jak koń Wiedźmina i też jest oczywiście zepsuty, zabagowany. Tak jak wczytuję grę, to dachuję.
1: No i model jazdy taki jakiś drętwy, nie?
0: Do dupy jest. Ale to wiesz, to ja gram w cybera, żeby ona sobie spokojnie na konsoli popykała, nie?
1: No to tak, baw się tego. Dobrze, baw się dobrze.
0: Dziękuję, auf Wiedersehen. Etam, poza tym tematem to ten We Are Good i aha, sprzedaj te swoje retro rzeczy. Człowieku, masz kupę kasy, siedzisz na niej, takie rzeczy się trzyma, żeby je sprzedać, jak jest kryzysowy moment. Teraz masz w życiu kryzysowy moment. Sprzedaj to. Cześć.
2: Ale ja chcę coś, żeby coś po mnie zostało kiedyś, wiesz. Dla wnuków.
1: A tam pierdziakasz dla wnuków. Słuchaj, twoje wnuki to może, wiesz co zrobią? Często tak bywa. Wezmą i wypierdolą to na śmietnik. Wszystkie te twoje skarby.
2: No ja wiem, jak może być.
1: Zrób coś dla siebie, stary. Naprawdę, możesz w końcu sobie kupić jakiegoś zajebistego kompa. Przez jakiś czas się zupełnie nie... Ale mam.
2: No kurde, już nadaję z OBS-a, kurde, a ty tutaj się śmiejesz ze mnie.
1: Uparciuchu.
2: Na razie kiepskiej jakości, bo tak sobie specjalnie ustawiłem, żeby nie było od razu za dobrze, bo będę podnosił swoją jakość powolutku, małymi kroczkami, żeby ludzi tak po prostu podkręcić trochę, nie? No, wiesz, jak to jest. No, ale mówisz o tych zagrożeniach. No właśnie, trzeba sobie uświadomić, że na przykład jeśli bylibyśmy na celowniku galaktyki w płaszczyźnie wystrzelenia jeta z otoczenia czarnej dziury, to taki rozbłysk promieniowania mógłby wysterylizować Ziemię w zasadzie w kilka sekund.
1: No, to jest straszna siła. Dobra, słuchaj, to pogadamy o tym. Zapraszam, jak będziesz miał później ochotę do dzwonienia.
2: Okay.
1: Tu w kolejce też ktoś jeszcze czeka, więc tymczasem borem lasem. Trzymaj się.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Tomaszu, drogi Tomaszu, dzwoń. Dawno cię nie było na antenie. No, tak, wiecie, chciałbym tu, zresztą pisałem Tomaszowi, żeby z jakimś konkretnym tematem przyszedł, a nie z jakimś takim odjechanym, wiecie, nie z tej ziemi filozoficznym, że jeśli wszystko jest wszystkim, to nic też jest wszystkim, bo nic i nic daje wszystko, i bo jak plus i minus. No, żeby to było coś takiego, wiecie, konkretnego, nie? Dziś preferowane tematy to są właśnie zagrożenia cywilizacyjne. Możemy pogadać sobie o tym, co nas może spotkać w przyszłości, jak będziemy żyli. Ja jestem tu raczej czarnowidzem, w odróżnieniu od jasnowidzów, w tym Jackowskiego. Jackowski też zresztą teraz wieszczy jakieś wielkie zmiany klimatu. No, tak naprawdę wystarczy, że superwulkan wybuchnie i zasypie popiołem wszystko, no i upadnie rolnictwo w całych Stanach. Taki wulkan Yellowstone to jest właściwie upadek tego mocarstwa. Cześć Tomaszu!
4: Halo, halo, halo, halo, witam serdecznie wszystkich.
1: Halo, halo.
4: Słuchaczy.
1: Halo, halo, witamy, witamy.
4: Ja, i chciałbym się odnieść. Ojojoj. Chciałbym się odnieść do tych wypowiedzi. Wypowiedzi szczepionkowych i wypowiedzi negatywów i pozytywów za tym. Chciałbym się do tego odnieść. I wydaje mi się, że logika myślenia, oczywiście jeżeli jest zdrowa, no to mówi, co jest dobre, to reklamować nie trzeba, a co jest złe, to trzeba. I teraz im więcej wydaje pieniędzy na coś, co jest złe albo dobre, to te dobre staje się dla mnie coraz bardziej złe. Ja tylko mam takie przesłanie do tych wszystkich rządzących. Nie będę ich tutaj określał epitetami, tylko że jeżeli chcą faktycznie zaszczepić wszystkich, to niech udają dziewicę, a nie prostytutkę.
1: No nie wiem, co masz na myśli tak dokładnie.
4: No,
1: tak?
4: Jeżeli prostytutka udaje dziewicę, no to jest groteskowe no zachowanie tak. I na odwrót.
1: No w sumie tak.
4: I teraz idźmy dalej. Jeżeli oni chcą... Ja im powiem, jak to zrobić, żeby zaszczepić wszystkich 100%. Jeżeli chcą zaszczepić wszystkich 100%, to niech wyłączą telefony i niech wyłączą telewizję i wszystko będzie embargiem. A jedynym antidotum na to wszystko będzie no jakimś tam panaceum. Ale...
1: Pacaneum.
4: Ale jeżeli, bo umówmy się, między złem a dobrem jest cienka granica, która nie ma odległości, ale to już żeśmy przerabiali kiedyś w innych audycjach. Między dobrem a złem jest granica i tylko ją trzeba znaleźć. Czyli jeżeli chcę coś dobrego, to tego nie reklamuję. Ale jeżeli chcę coś złego i tego nie reklamuję celowo, po to, żeby potem dać to z naddatkiem, to też da się wyczuć. Jak to się da wyczuć? To teraz informacja dla rządzących. Zdolność badanego na wstrząsy psychiczne. I po ilości zgonów muszę wiedzieć, czy ta moja dostępność lub niedostępność jest skuteczna. Bo to jest tak cienka granica, której odległość jest bardzo niewielka i przekraczając na plus albo na minus, mogę sobie zrobić szkodę lub przeciwnie.
1: Ja nic nie rozumiem z tego, co ty mówisz, ale być może jest to tak mądre, że jestem za głupi. W ogóle, wiesz co, ja się starzeję trochę i mózg przyłapuje się na tym, że mózg strasznie wolno jakoś pracuje. Zapominam słowa. Jaja mi coraz bardziej wiszą, pomarszczony się robię taki, nie kumam wielu rzeczy, tak czytam i nie kumam, starzeję się i chyba zbyt zawikłane jest to, co ty mówisz. No może tak podpytam ciebie, bo też dzisiaj chciałem trochę pogadać może o tym, jak nasza cywilizacja zginie. No ja, jak mówię, czuję już tutaj ten kopyt jeźdźców apokalipsy. I co twoim zdaniem może się przyczynić do zagłady cywilizacji? No był taki przypadek, jakiś super wulkan kiedyś, gdzieś tu miałem zapisane, jak się nazywał, wybuchł i właściwie wytrzebił prawie całą populację Homo sapiens, wiesz, zostało nas 1%. Jeden super wulkan to sprawił, nie? Wulkan Toba się nazywał, Toba, super wulkan Toba, zbliżony do tego Yellowstone, który nie wiadomo kiedy wybuchnie właściwie, bo on tak już, w zasadzie to już jest jego czas, biorąc pod uwagę te cykle. Ostatni wybuch był jakieś 70 tysięcy lat, nie, przepraszam, no tak, 70 tysięcy lat temu. No i wiesz, prawie że Homo sapiens wytrzebiło, to straszny kataklizm. Niebo się przykrywa tym pyłem, przestają rośliny rosnąć, coś w rodzaju zimy nuklearnej. Całe USA będzie przykryte tą przynajmniej metrową warstwą popiołu, to właściwie gospodarka pada, nie ma co jeść, ludzie wpadają w panikę, depczą się, no i koniec mocarstwa. Całe Stany, Idaho, Montana, Wyoming zostaną, wiesz, pogrzebane właściwie, nie? A reszta będzie się borykała. I pytanie w ogóle, czy takie wydarzenie się przełoży jakoś na, czy wpłynie mocno jakoś na gospodarkę innych krajów? Ja myślę, że też, że tak, że zdecydowanie, no.
4: To ja tu tylko znowu takich kilka może przykładów przytoczę. Jak huśtawka huśta się do przodu i do tyłu, to jest miło, no nie? A jakby huśtała się tylko do przodu, no to stoimy w miejscu. Jeżeli coś się rozwija, to żeby mogło się rozwinąć bardziej, to coś musi się zwinąć. No to taka huśtawka. Ha, ha, ha, ha, ha. Idźmy dalej. I...
1: Czyli życie jako gra o sumie zerowej. Czy jakoś tak, że gdzie komuś musi ubyć, żeby ktoś zyskał i tak dalej.
4: No to myślę, że to jest eureka i odkryliśmy właśnie Amerykę.
1: No a może niektórzy się nie zgodzą, powiedzą, że życie to suma o grze nie zerowej.
4: Jeżeli życie to są same plusy, to jest nie do zniesienia. Jeżeli życie to są same minusy, to jest nie do zniesienia. Jeżeli życie składa się z plusów i minusów, to jest piekło, ale jeżeli życie składa się z 50% plusów i z 50% minusów, to jest niebo.
1: Może nas pochłonąć jeszcze czarna dziura, lodowce topnieją. Ja czekam tylko, aż zaleje jakieś Miami czy coś. Są już takie symulacje, co wiesz, co się stanie, jak lodowce zaczną topnieć. No i takie miejsca właśnie jak Miami zostaną po prostu zatopione. Zabezpieczenie się przed tym wymagało w ogóle przed skutkami, przed zagrożeniem, przed skutkami różnych kataklizmów, wymagałoby od cywilizacji współpracy, czyli wszystkie kraje musiałyby się w końcu zjednoczyć, koniec wojen. Pytanie, czy jesteśmy zdolni do czegoś takiego? No i tutaj oczywiście religia bardzo mocno to utrudnia. Religia, która nas od zawsze dzieli, powoduje wojny. No bo jak z niewiernymi coś robić? Przecież to jest grzech. A są rzeczy ważniejsze niż jakieś tam zatopienie nawet cywilizacji. Bóg, nie? Kurwa, no i chuj będzie z tej współpracy, bo katolik nie będzie z protestantem, muzułmanin z chrześcijaninem i tak dalej i nigdy się nie pogodzimy przez religię. I to ma być to dobro, które nam dają religie. Być może to religie się przyczynią do tego, że się nie zjednoczymy i nie okiełznamy tego żywiołu, który nam zagraża i tak dalej.
4: No ale religia, reedukacja, resocjalizacja, czy to jest blokada?
1: No tak, chyba tak.
4: Czy blokada pozwoli mi się odblokować?
1: Strasznie są zagadkowe wszystkie twoje odpowiedzi i wypowiedzi i ciężko mi tak rozmawiać.
4: No ale idźmy dalej. Ja wiem, że może mówię za wiele. Zresztą jestem z rodu Radziwiłłów, czyli radzących za wiele.
1: A słuchaj, a jak ty na przykład idziesz do knajpy sobie coś tam zamówić, to potrafisz tak zamówić po prostu, poproszę tosta i Coca-Colę, czy zaczynasz taką rozmowę też ze
4: mam rękę lewą i prawą, potrafię mówić za wiele i prosto.
1: Tak? Potrafisz też prosto? Wow, to od tej strony cię nie znałem.
4: Tak, no może od tej strony żeśmy się nie poznali, prosto mówiąc musiałbym tylko i wyłącznie przeklinać. Ale mówię za wiele, żeby nie przeklinać, bo wiem, że w konsekwencji i tak z tego wyjdzie przekleństwo. O, idźmy dalej. Czyli ja bym chciał powiedzieć, że to, co jest teraz, interesuj mnie tylko do odległości mojego nosa. To jest wszystko, co mnie interesuje, ponieważ jesteśmy w czasach, w których decyzje podejmowane są na odległości centymetra. Nie dalej. To jest chów klatkowy. Nawet nie chlew. To jest chów klatkowy, bo w chlewie jeszcze tam można się minąć, bokiem uderzyć, no nie? Dzisiaj mamy decyzję na odległość nosa. Czyli podejmuję, idę do głosowania, do wyborów. Przepraszam. Głosuję na odległość nosa. W zasadzie nawet w większości nie wiedząc, jakie jest pytanie i jaka powinna być odpowiedź. Żadna kura nie głosuje w chowie klatkowym, ale jest brana jako statystyka, czyli w statystyce jest to im plus, czyli punkt dodatni, ale na każdym punkcie dodatnim jest ujemny.
1: Plusy dodatnie, plusy ujemne.
4: O.
1: Czyli dalej. Wałęsa to myślę, że filozofia, chociaż mam tu 0 kilobajtów na sekundę, skurwysyn. Chyba wrócił, dobra. Tomasz, a ty byś raczej zgadzał się z tymi, którzy twierdzą, że żyjemy w strasznych czasach i koniec cywilizacji i początek końca w każdym razie, czy w najlepszych możliwych czasach? Długo nie było wojen, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. No to takie trochę skrajne opinie krążą. Jedni twierdzą, że tak źle to jeszcze nie było i w ogóle Armagedon panie, a inni, że tak dobrze to jeszcze nie było. I komu tu wierzyć? Jak ty uważasz?
4: No to o Jezu, zakrztusiłem się słonecznikiem. I powiem tak. Żyjemy w czasach dobrych dla złych i złych dla dobrych. Ilu jest ilu?
1: No to ostatecznie są to złe czasy.
4: W czasach silnych dla słabych i słabych dla silnych. Żyjemy w czasach, w których ci wszyscy krzyczą, którzy już mają dość lustra swojego przeciwnika. Czyli silny ma dość słabego, a słaby ma dość silnego. Kogo jest więcej? Ale czasy dobre są zawsze, bo nawet na amerykańskich preriach przez 200 lat, w których nic się nie działo, dla jednych były dobre, a dla drugich były złe. Wręcz piekłem.
1: No tak. No właśnie, no ale my tak staramy się z perspektywy swojej może bardziej oceniać. Wiadomo, że są takie miejsca, gdzie w tej chwili ktoś tam leży pod gruzami sobie i rakietami strzelają w jego miasto. No, więc...
4: Ilu jest silnych, a ilu jest słabych? I teraz w jakiej materii? Ilu jest silnych, ilu jest słabych? W jakiej materii? W materii wiedzy, władzy, fizyki. Bo jeżeli ja jestem fizycznie silny, albo psychicznie silny, albo merytorycznie, albo inteligentnie i tak dalej, tak dalej. Wszyscy mają swoje jakieś poziomy. Na tych poziomach każdy jest każdy, bo każdy jest każdy. W skali skrajnej, nawet ten najsłabszy fizycznie jest silny potwornie w jakiejś innej dziedzinie, tylko że jeszcze może jej nie znalazł, bo jest. Nie ma oderwania słabości od silności. Każdy ma swoją broń, której nie znalazł, którą znalazł, którą używa, której nie chce używać. Każdy ma broń, dosłownie 100% każdy.
1: Fajny byłby świat, w którym byśmy żyli tak, jak żyli na przykład Indianie Hopi. Poczytałem sobie tam troszeczkę o tym plemieniu. No i niesamowici oni byli po prostu. U nich praktycznie nie było takich zbrodni jak morderstwo, kradzież. Oni byli tak pokojowi. tak zżyci z naturą, mieli taką fantastyczną duchowość. U nich jakąś takim mega przewinieniem to było, jak ktoś skłamał, wiesz? Jak się taki trafił, to było już wielkie ajwaj, jak ktoś skłamał na przykład. Oni w ogóle wierzyli, że matka natura, ta nasza ziemia to jest żywa istota. Były te ich wierzenia bardzo kompatybilne z tym, w co wierzą współcześni różni new age'owcy, ezoterycy, nie? Co ciekawe, wierzyli też w istnienie czakramów. No, to u Indian też raczej chyba nie było częste takie wierzenia. Bardzo ciekawe plemię, to ci Indianie Hopi. Oni bardzo dbali o naturę, o równowagę też, o równowagę, byli bardzo za równowagą. Oni wierzyli też w takie rzeczy, że człowiek swoją intencją, swoim nastawieniem jakoś wpływa na rzeczywistość, nie? Że my kształtujemy swoimi myślami też mocno rzeczywistość, wpływamy. Mi się to jakoś klei, ci powiem. Gdzieś tam intuicyjnie, podświadomie, kurczę, te wierzenia do mnie przemawiają. Nawet jako do ateisty, nie? Który nie wierzy w jakieś tam bóstwa, bogów. Dopuszczam, że być może naukowo zostanie to kiedyś zbadane, że nasza zbiorowa myśl, zbiorowe, wiesz, jakiś globalny poziom agresji i tak dalej, ma wpływ w jakiś sposób na jakieś niezbadane jeszcze pola, które...
4: Marcin, ja ci tylko tak troszeczkę przerwę. To jest prosta, to jest elementarna fizyka. Jeżeli dwa druty miedziane połączysz na krzyż, one jakiś tam potencjał elektryczny wydają. A jak jeszcze to obarczysz magnesem, to już masz prąd elektryczny. Wszystko jest przewodnikiem elektrycznym i wszystko daje energię mniejszą lub większą. Czakramy to są zwykłe fizyczno-chemiczne związko pierwiastki, które promieniują. Energia promieniuje z każdej strony. Słońce, czyli biorę drut, nawijam na patyk, wystawiam na słońce i na początku tego drutu i na końcu jakiś potencjał wyjdzie. Każdy kamień, kryształ to jest tak samo jak układ scalony albo bateria. On daje energię, ale komu daje energię? Ktoś, kto może ją odebrać. Kto może tą elektryczną energię odbierać? Skoro jeżeli ta energia elektryczna działa na mnie, to znaczy, że ja tą energię elektryczną mogę odbierać i też nadawać. Jeżeli ja podejdę do kogoś po zabójstwie, ale takim z premedytacją, podejdę do kogoś, kto jest kompletnie niezorientowany i spojrzę mu 5 centymetrów od nosa w oczy, to on zrozumie, że moja energia po prostu go powali. I każdy człowiek jest jak bateria. Może generować wysokie i niskie napięcie. Tak jak węgorz.
1: To jest w ogóle niesamowicie dziwne, że tacy Indianie Hopi z Ameryki Północnej wierzyli w istnienie dokładnie takich samych czakramów i tak samo je dzielili, wiesz, tam czakra ziemi, czakra korony, serca i tak dalej. Dokładnie tak jak w hinduizmie czy w buddyzmie tantrycznym. Skąd taka zbieżność dziwna? Oni chyba się tam jakoś nie kontaktowali, nie? I nie brali jeden od drugiego.
4: Właśnie to jest właśnie ten element kalki natury. Kalka natury, która się rozsiewa na cały świat i wszechświat, daje te same zachowania. W Australii nie było drapieżników, potem po pewnym czasie ewolucja z pewnych niedrapieżników zrobiły się drapieżniki, z torbaczy tego samego gatunku, czyli ten sam gatunek. Możemy zrobić ten sam gatunek ludzi mięsożernych i roślinożernych i będziemy mieli znowu ten sam sketch orwellowsko-szekspirowski, gdzie są powieści, w których są morloły podziemne i nadziemne jakieś tam postacie. My możemy ten sam gatunek rozdzielić na różne formy antagonistyczne, przeciwstawne. Czyli jeżeli ja to wiem, to teraz mam władzę pod warunkiem, że mam siłę. Jeżeli nie mam siły, no to też nie mam jej władzy, ale wiedza to władza. Ta wiedza teraz, która płynie, mówi, że jeżeli każdy może wszystko, to tylko kwestia napięcia. Jeżeli moje napięcie poruszy kartkę, ale razy skala poruszy dom, a razy skala poruszy górę, no to ja tylko powinienem zrobić referendum. Słuchajcie, chcemy przesunąć Tatry w lewo czy w prawo? No to proszę o intencję.
1: Były przeprowadzane takie niby eksperymenty, czy siłą woli, czy zbiorową siłą woli można coś działać, czy modlitwą. No i wyszło, że nie za bardzo, ale może te eksperymenty były źle jakoś przeprowadzone, wiesz, albo komuś troszkę zależało na tym, żeby udowodnić, że nauka górą i że zostawmy ten zabobon w końcu i troszkę tym pokierował, tak żeby tak wyszło. Ale popatrz, jeszcze do niedawna nie znaliśmy czegoś takiego jak pole grawitacyjne, elektryczne, elektromagnetyczne. Dziś to wszystko znamy. Czemu nie mielibyśmy za niedługo, na przykład za 10 lat chociażby, odkryć różnych innych rodzajów pól dziwnych, które dziś wydają nam się szurią, a może odkryjemy jakieś pole, w którym jakaś, wiesz, coś w rodzaju księgi Akaszy, gdzie jest jakaś zbiorowa wiedza przechowywana, informacja. Przecież no, świat nas zadziwił niesamowicie. No, odkryliśmy DNA, elektryczność, grawitację, wiesz, no, zbadaliśmy wszechświat. Jak jeszcze do niedawna wierzyliśmy, że Ziemia jest płaska. No kurczę, tyle rzeczy poodkrywaliśmy i z punktu widzenia człowieka, który żył dawniej, to jest czysta szuria, zupełny odlot. Jakiś w ogóle z bajek wzięty bełkot. No to nie wiem, czemu ludzie są tacy zamknięci na nowości, tak strasznie.
4: Już powiem. No. To jest trudny teraz temat. To jest teraz trudny temat. Jeżeli my, to oni, bo jeżeli już dzisiaj ustaliliśmy, że oni nami kierują, a my dowiedzieliśmy się od nich o historii, to czy to, co jest, to nas satysfakcjonuje, czy nie? Bo jeżeli nie, to mam w głębokim poważaniu ich historię, ich. I muszę zakwestionować kompletnie wszystko, łącznie z nauką.
1: Kwestionowanie, wiesz, w ogóle kwestionowanie, sceptycyzm to jest fajna rzecz, bo to jest bardzo ważna cecha naukowego podejścia.
4: Jeżeli ktoś ci gryzie, raz, drugi, piąty, dziesiąty, to musisz zakwestionować jego dobrą wolę.
1: No. Jeżeli, a kto nas gryzie?
4: Jeżeli to ustalisz na 100%, że ktoś cię gryzie, to mówisz, w pewnym momencie mówisz stop, okej, dobra, nie, to nie ma sensu. Albo inaczej gryzie, oszukuje.
1: Wiesz, dla mnie nauka i szuria to jest trochę takie yin i yang i to musi być jedno i drugie i nauka musi pozostać nauką, musi pozostać sceptyczna, prześmiewcza w stosunku do wszystkiego, co wydaje jej się na daną chwilę nawet zabobonem, co może nie będzie kiedyś zabobonem, czarami, ale musi taka pozostać, bo inaczej się... Inaczej zmarnieje, przestanie być nauką, zacznie być, wiesz, czymś gównianym. Musi być nauka sceptyczna i podejrzliwa i wyśmiewająca wszystko, co w danej chwili jest absurdalne, nam się wydaje i niech tak zostanie. Ale niech ci ludzie, którzy są tak po przeciwnej trochę stronie tej barykady, nazwijmy to umownie, niech też są, niech śmiało drążą temat, niech przedstawiają swoje racje i niech te dwie siły ze sobą walczą cały czas, ścierają się, nie?
4: No ale czy ja bym chciał się całe życie śmiać?
1: No, śmiech często jest oznaką bezsilności i taką próbą, wiesz, zwalczenia kogoś, no. Słucham?
4: Czy śmiech może zabić?
1: No, niby można pęknąć ze śmiechu, ale chyba nie. Śmiech jest raczej zdrowy, nie, fajny.
4: Można. Fizycznie jest to udowodnione, że jak będę cię gilał, a ty nie nabierzesz oddechu do wewnątrz, bo śmiech zabiera z wewnątrz, to umrzesz z bezdechu.
1: Na razie to chyba mnie donatami zabijecie dzisiaj, bo po prostu takie dzisiaj przyszły tutaj lobomat, że ja kiedyś się zachłysnę podczas audycji od takiego donata i...
4: No właśnie, i to będzie ze śmiechu, z uśmiechem na twarzy. Można umrzeć z uśmiechem na twarzy, można umrzeć z przerażeniem na twarzy, można umrzeć z obojętnością na twarzy, można umrzeć na nieskończoną ilość sposobów, na 100% się umrze.
1: A co Tomasz filozof uważa, że czeka nas po śmierci?
4: Nic.
1: Nic.
4: Ale uwaga, tu będzie niespodzianka. To nic, to jest
1: wszystko.
4: Wszystko.
1: Wiedziałem.
4: No ja wiem, że jak on, co mi dasz? Nic. Ale to znaczy wszystko. O, no to fajnie, czyli kiedyś był taki kawał. Ja wiem, że ty młody chłopak, ale ja pamiętam, rozumiesz, jak kawały były takie, jak przyjechały, rozumiesz, mówiło się we Wrocławiu, że przyjechały buty do Wrocławia i wszyscy wrocławiaki mówili hura, no ale same lewe. Wszyscy mówili uuu, ale przyjadą prawe. O, hura, jak oddamy lewe. To była komuna. No widzisz, dzisiaj nawet też śmieszy. I z tym jest tak samo, że jeżeli pozytyw z negatywem jest na odpowiednim poziomie, nie na moim, bo każdy ma swój. Troszeczkę pozytywu, a proszę 99 negatywu. Tak jak w sklepie. Nie każdy przychodzi do sklepu po sól. Ale jeżeli każdy dostanie wszystko, to każdy zapłaci za wszystko.
1: Ja jak myślę o śmierci, co coraz częściej się zdarza, w tym wieku już przychodzą takie myśli, co to będzie, to jak dochodzę do takiego, do wyobrażenia sobie stanu, w którym nie jestem już sobą, bo umarłem i czy może jestem kimś innym wtedy, no mózg się zawiesza troszkę, ciężko to wytłumaczyć, to co chodzi po głowie, bo to są takie, wiesz, rzeczy, które ciężko opisać słowami, ale tak zastanawiam się, czemu nie miałbym w tym samym momencie, kiedy przestanę być krawcem, zacząć być kimś innym. Czemu? To są takie tematy, które zahaczają trochę o to, że jesteśmy wszyscy jednym, tak właściwie, że ciężko to wytłumaczyć. Cholera jasna. Nie, to okay. Może nie będę próbował.
4: Powiem tak. W momencie, w którym moja częstotliwość dociera do twojej częstotliwości, to pokaż mi granicę. Bo jeżeli ty mnie słyszysz i ja cię słyszę, to między nami nie ma granicy. Weź sobie szklankę wody i weź sobie wannę i wrzuć do wanny dwie kostki mydła. Te fale dotrą do siebie, odbiją się, naniosą i wrócą do siebie. To jest prosta fizyka. Częstotliwość, fala, drgania, słowa. Słowa są bardziej skomplikowane, bo to jest... Fala to jest prosta. Fala jest prosta, a słowo jest przestrzenne. Czyli ja mówię ci o prostych rzeczach przestrzennie. Jeżeli przestrzennie coś do ciebie dociera, to tak samo do mnie wróci z twoją interpretacją. I to jest w tym piękne, że ja mogę bić w każdego w przestrzeń i dostawać interpretację różną.
1: Indianie Hopi wierzyli też w bardzo duże znaczenie szyszynki w naszym mózgu i postrzegali ją jako wrota, przez które spływa na nas świadomość, samoświadomość, takie różne rzeczy. Ta szyszynka była dla nich bardzo ważna. Zaskakujące, że tyle różnych kultur, tyle różnych wierzeń zahacza o tą szyszynkę, nie? I doskonale wiedzieli, że ta szyszynka twardnieje, wapnieje z wiekiem, Skąd oni takie rzeczy wiedzieli, nie? W ogóle to jest trochę zaskakujące, że niektóre ludy takie, no, wiesz, no, budowali jakieś sobie budowle, żyli sobie, chodzili w tych rajdkach śmiesznych, ale tak dobrze znali kosmos, układy gwiazd, nie? To też jest troszkę zaskakujące.
4: No to mam do ciebie pytanie. Teraz odpowiedz mi na proste pytanie, jakbyśmy dzisiaj byli ludem pierwotnym. Okej, dzisiaj nic nie wiemy. Dzisiaj to jest godzina zero, tam Armagedon już był. No, zostaliśmy tylko my. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, w której ktoś cię obserwował z tyłu, a ty wiedziałeś, że ktoś cię obserwuje?
1: Ciężko powiedzieć. To chyba trzeba mieć jakiś taki dar troszkę.
4: Nie, ja się pytam ciebie konkretnie. Z tyłu głowy. Chyba... Tak czy nie? 0-1.
1: No chyba nie, chyba ja nie. Akurat nie.
4: Czyli nigdy w życiu nie wiedziałeś, że ktoś idzie za tobą i cię obserwuje.
1: No nie miałem takich przeczuć chyba w życiu za bardzo.
4: To ja mogę powiem tylko ze swojego punktu widzenia. Ja miałem multum takich sytuacji, w których no, gdzieś byłem w tłumie, i czułem, że jakiś wzrok mnie pali.
1: Może jesteś jakiś wzrok mnie pali, wrażliwy.
4: Odwracam się i widzę, że ktoś się na mnie patrzy. Mm. Ale to nie jest jakaś tam medium, czy jakiś tam prorok. Wzrok, soczewka, kula daje energię. Daje skupienie. A teraz jaką energię w to skupienie włożę, to będę jak laserem palił cię po plecach lub nie.
1: No to mogą być zjawiska, które kiedyś wytłumaczymy, mające coś wspólnego z naszymi zdolnościami rzekomymi do telepatii, które możemy w sobie jakoś tam wykształcić lub rozwinąć nasz umysł do tego stopnia, że będziemy mieli te zdolności telepatyczne po prostu tak od natury. Nasz mózg będzie. Tak sobie czasami wyobrażam, jak może funkcjonować mózg istoty, która powiedzmy jest o miliony lat bardziej rozwinięta od nas. Ten mózg ewoluował, wiesz, w niesamowity sposób. Zwierzęta czasami zaskakują nas swoimi umiejętnościami, nie? Ptaki potrafią jakoś czuć, nie wiem, jakieś tam pole magnetyczne Ziemi, wiesz, tworzyć sobie jakieś mapy. Zwierzęta odnajdują wodę w pewien sposób. Chyba, nie wiem, czy my to wytłumaczyliśmy jako ludzie te zjawiska. No?
4: Słonie czują infradźwięki, czyli jeżeli człowiek jest ewolucyjnie nad zwierzętami, to ich zdolności powinny być elementarzem plus ekstra mózg człowieka, który może analizować bardziej, bo faktycznie bardziej analizuje niż zwierzęta, ponieważ człowiek zdominował zwierzęta, a nie zwierzęta człowieka. Jeżeli człowiek zdominował zwierzęta, a nie człowiek, a nie odwrotnie, to znaczy, że wszystkie zmysły zwierząt człowiek już posiada, tylko dlaczego ich nie używa?
1: No niekoniecznie chyba to jest tak, jak ty mówisz.
4: Koniecznie.
1: Ewolucja tylko... i nasze zdolności jakieś tam adaptacyjne, wiesz, rozwijanie różnych zdolności, nie wiem, trochę może na zasadach doboru naturalnego, że... No, ale no, w jakiś tam sposób się rozwijamy, to może iść w różnych zupełnie kierunkach, nie? Może jest jakaś cywilizacja, która się rozwinęła do prowadzenia wojen na przykład i mają, wiesz, dużą siłę, zanikły ich jakieś zdolności odczuwania, nie wiem, jakieś zdolności empatii, wiesz, postrzegania różnych rzeczy, ale są świetnymi wojownikami, mają świetny wzrok. Ich mózg też im pomaga w tych wojnach. Tworzą sobie jakąś mapę 3D w głowie, pola walki, nie? Po prostu się rozwinęli w tym kierunku.
4: Zgadza się. Ja się z tym zgodzę, tylko że jeżeli ustalę, że mechanika człowieka, ja nie powiem, że każdy, jeżeli ustalę, że mechanika człowieka jest ponad mechaniką zwierzęcą, to wszystkie inklinacje zwierząt mogę replikować, to znaczy, że rządzę zwierzętami, to co powiedziała Biblia, zasiedlajcie i rządźcie i podporządkowywujcie sobie to wszystko, bo taka była procedura mechanizmu tego urządzenia, jakim jest człowiek. I ten człowiek faktycznie wszystkim zawiaduje, tylko że w pewnym momencie zaczął zawiadywać człowiek człowiekiem. I teraz w dzisiejszych czasach pewna wąska grupa zawiaduje tą całą resztą, udowadniając tej całej reszcie, że jest no głupsza od zwierząt.
1: Dobra, to Tomasz, słuchaj, odbiorę następny telefon. Zapraszam cię później też, jak będziesz miał ochotę jeszcze pogadać. Na razie jeszcze taka pora, że... No, trzymaj się.
4: Dziękuję wszystkim, miłej nocy.
1: No, dzięki. Nie wiem, czy macie tutaj, bo takie krytyczne tutaj komentarze, trochę słuchaczy też ubyło. Czy macie dość mnie, czy Tomasza? Dobra, zmiana banana, trochę pewnie się zmieni klimat rozmowy, bo potrzeba zadzwonił. Cześć.
5: Przyjechała sceptyczna milicja i tak się skończyła ta szurska audycja. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym się tutaj odnieść również do przedmówcy. Wyobraź sobie taką sytuację. Jechały dwa tramwaje kwantowe. Jeden był zielony, drugi skręcił w lewo, a ten, który pojechał do tyłu, to prowadził go centaur. Centaur, czyli skrzyżowanie konia z człowiekiem, który ma korpus konia i ręce, ciało, ten przód człowieka, tył konia. Tylko że zauważ, że centaur ma 6 odnóży, co oznacza, że w środowisku, w królestwie zwierząt powinien być identyfikowany jako insekt.
1: Jako insekt, mówisz. No to strasznie mądrze zabrzmiało to, co powiedziałeś teraz, tak ogółem. No, niezła rozkmina. Niezła rozkmina.
5: O, jaka rozkmina, wariacie. No tutaj nawet nie jestem pewien, bo chciałem się tutaj odnieść do wulkanu, tylko nie wiem, czy chce się do Tomasza. Nie, chyba nie chce się odnosić. Chociaż parę fajnych wątków miałeś, to być może do nich sobie wrócimy. Ja tylko przypomnę, że dawno, dawno temu, gdzieś w okolicach 2017-18 roku robiłem wywiad w audycji Przerwa Techniczna, Wulkany, z Bartkiem, blogerem prowadzącym Wulkany Świata. Nie jest to jakiś tam, nie wiem, doktor wulkanologii, natomiast jest to typek, który jest tym tematem cały zaaferowany, który jeździ na te wulkany, który na fejsiku wrzuca i na swój blog wrzuca zdjęcia z wybuchów wulkanów. No, jest tym naprawdę zafascynowany i żyje tymi wulkanami. No i między innymi o tym Yellowstone sobie porozmawialiśmy, że szansa na to, żeby Yellowstone faktycznie pierdolnęło, jest tak absolutnie marginalna, że nawet jeżeli by Koreańczycy by tam spróbowali gdzieś tam sobie pieprznąć jakąś wielką rakietą, no to by to się za bardzo nie udało. Dlaczego? Bardziej bym tutaj was wrócił do tej audycji Przerwa Techniczna Wulkany, która jest dostępna nie na YouTubie, ale tylko na stronie nocneradio.pl ze względu na to, że to było jeszcze w czasach przedyoutubowych. Dlatego, że mając tak duży bąbel, no tam nie będziemy mieli bardzo równego ciśnienia i nawet jeżeli gdzieś tam przebijemy, to nie jest tak jak balon, tak, że wiesz, że tutaj mamy równoległe, równomiernie rozłożone ciśnienie i tylko wystarczy zrobić dziurkę, żeby wszystko wybuchło i tak dalej. Nawet jeżeli wybuchnie, nawet jeżeli powiedzmy dojdzie do tej perforacji skał, no to bardziej będziemy mieli do czynienia z jakimiś wylewami lawy, czy z jakimiś właśnie, no gejzery już mamy, tak, także to jest w zasadzie pomijalne, więc coś tak dużego jak Yellowstone, jest to, nie wiem, no pewna cecha naszej planety, żeby to faktycznie zdobyło na tyle ciśnienia, żeby to pieprzło w sposób faktycznie imponujący, no to byśmy potrzebowali naprawdę niesamowicie paskudnego zbiegu okoliczności. Ze względu na to, że żeby tak się stało, no to musiałbyś, nie wiem, tak jakbyś w pryszcza wycisnął jakieś bardzo konkretne ciśnienie przyłożyć w bardzo mądry sposób. Więc tego Yellowstone'a akurat za bardzo bym się nie obawiał. A tutaj widzę, wrzuciłeś ten odcinek, dzięki wielkie. Bardzo fajna audycja, mile ją wspominam swoją drogą.
1: No, chyba też sobie przypomnę, bo temat wulkanów jest wbrew pozorom bardzo ciekawy. No to jest... I ty mówisz, że trochę mitów narosło tutaj, że przesadzone są te wiadomości, które czytamy sobie na serwisach mainstreamowych o tym, że jak to pierdyknie, to niebo przysłoni pył, rośliny przestaną rosnąć, ale czytam, że właśnie no, były już właśnie na przykład 70 tysięcy lat temu takie przypadki, że o mało co Homo sapiens nie wymarło, nie? jak ten wulkan, o którym wcześniej wspominałem, pierdyknął, a ten Yellowstone podobno też jest, no to bardzo duża skala, to już super wulkan, 30 kilometrów szerokości, 15 głębokości, a pod spodem jest ta magma, te pola magmy, które gdzieś tam pod ziemią są na 640 kilometrów i głębokie na 320. No i co, ty twierdzisz, że jak taki wulkan Yellowstone wybuchnie, to są przesadzone te prognozy, że aż tak strasznie nie będzie?
5: Nie. Ja twierdzę, że on nie wybuchnie. Co najwyżej zacznie krwawić, ze względu na to, że musiałbyś mieć naprawdę bardzo dobre warunki do tego, żeby przyłożyć odpowiednie ciśnienie, tak? To nie jest taki mały pryszcz, tak? Co do tego wulkanu, nie Hopi, tylko tego drugiego, gdzieś tutaj miałem otwartego, za chwilkę przejdę. Chodzi mi o to, że Yellowstone to jest tak gigantyczna powierzchnia, że naprawdę musielibyśmy mieć naprawdę zajebistego pecha i chyba sam Bóg musiałby istnieć, żeby zrobić nam aż takie warunki, żeby aż tak bardzo się na nas zemścić. To, co duże, niekoniecznie musi być niebezpieczne, bo to, co duże, jest, wiesz, no, zwyczajnie powolne.
1: Ale w sumie to faktycznie taki wulkan przypomina pryszcza. Jakbyś sobie zobaczył jakiś taki przekrój pryszcza, gdzie tam ta ropka w końcu się wydostaje na powierzchnię i

0: dużych ilości materiałów wybuchowych, tylko i wyłącznie po to, żeby tego ciśnienia trochę upuścić i w zasadzie tyle. Tak samo jeżeli mamy do czynienia z wielkimi pożarami lasów, to również strażacy sami wzniecają pożary, żeby, wiesz, żeby wypalić jakiś okręg na przykład, czy jakiś łuk przed dajmy na to jakimś miastem, żeby się pożar nie dostał, żeby to spalić w sposób kontrolowany, zanim dojdzie do nas właśnie ta mama natura. Także coś takiego jako ludzie jak najbardziej robimy, czy nie wiem, czy jakieś przekopy, czy jakieś te zbiorniki retencyjne, to też jest pewna taka mitygacja tej szkody, którą mama natura mogłaby nam wyrządzić, a ze względu na to, że no nie oszukujmy się, jako ludzie jesteśmy dużo mądrzejsi niż 75 tysięcy lat temu. Tutaj wspominałeś o przygotowaniach, no my już jesteśmy przygotowani. Mamy, wiesz co mamy? Budynki mamy. Mamy budynki, w których możemy się schować. Może nawet nam okno wybije jakiś tam opad piroklastyczny, no ale to będzie wybite okno, a to nie będzie spalona chata, to nie będzie jakiś tam, nie wiem, coś, co faktycznie zagrozi naszemu życiu co najwyżej, zagrozi naszemu komfortowi. Tutaj też jeszcze jednym lobem odbiję do poprzedniej rozmowy, gdzie tutaj było takie wspomnienie, że człowiek jest na szczycie drabiny ewolucyjnej. Otóż nie jest. Człowiek jest dostosowany na bieżące warunki, na to wszystko, na czym może sobie stanąć, bo jeżeli sobie weźmiemy takie niemowlę i wrzucimy je sobie gdzieś do lasu i obok wrzucimy na przykład małego kotka, też który się dopiero co urodził, no to pytanie, kto przeżyje, mały kotek czy niemowlę?
1: Oczywiście, że ludzkie niemowlę jest bardzo wrażliwe. No, my jesteśmy rozwinięci jako człowieki do człowiekowania, a małpy do małpowania.
0: No dokładnie, bracie w małpie, to mi się bardzo podobało w zeszłotygodniowej audycji. Bracie w Chrystusie, bracie w małpie.
1: Witajcie małpie wnuczki.
0: No,
1: strasznie w ogóle szukałem ostatnio fajnych filmów o jaskiniowców i oprócz walki o ogień to tak ciężko znaleźć coś mądrego, coś fajnego, coś poważnego. Są tylko takie niskobudżetowe jakieś filmy, gdzie kobiety jaskiniowców mają wydepilowane nogi i takie, wiesz, skąpe sukieneczki i takie blondyneczki biegają. Kurwa, takie głupkowate filmy o jaskiniowcach.
0: Był jakiś film, gdzie Jack Black grał, ale to też nie można za bardzo tego traktować jako akuratność historyczna. Wiesz co, to też dlatego, że trochę o tych czasach wiemy, ale tak naprawdę bardzo dużo nie wiemy, a wiemy, że już wówczas istniała kultura, no i być może jest to jakaś taka odpowiedzialność twórców, że nie chcą zwyczajnie pieprzyć głupot, bo nie wiemy, jak to wyglądało. Dzisiaj na przykład sobie czytałem, mi się gdzieś na strumieniu w Facebooku pojawił artykuł o wykopanym szkielecie, który miał 12 tysięcy bodajże lat. Kobiety, kapłanki, która miała szklane oko w czaszce i żeby było śmieszniej, ta kapłanka miała 6 stóp wzrostu, czyli tak no kawał baby, nie? No i tak i właśnie komentarz, widzicie tę czaszkę bardzo dziwnej kobiety sprzed 12 tysięcy lat z artefaktem, który do niej nie pasuje. Nie wyciągajcie go, to nie jest dobry rok, żeby go wyciągać. Wiesz, klątwy i tak dalej, nie? Więc wydaje mi się, że całkiem dobrze, że tych filmów nie ma jeszcze, bo wiesz, przez filmy się przebija też pewna taka kultura, coś, co zobaczyliśmy w filmie fabularnym, potem bezmyślnie powtarzamy, traktujemy to jako, wiesz, jako coś, co się zdarzyło, tak trochę łykając wręcz jako propagandę goebbelsowską praktycznie. Jeżeli oglądamy sobie filmy o amerykańskich żołnierzach, no to też jest w pewien sposób pokazane. Jeżeli sobie zobaczymy Pearl Harbor, który był nakręcony bodajże nie przez USA, tylko jakiś film o Pearl Harbor, który tak trochę no, tak pokazał, że ci Amerykanie dostali po dupie i tam nie było żadnego romantyzmu, tylko srogi wpierdol. No to też to się inaczej ogląda, więc a my mimowolnie będziemy to przejmować. Czy ci się to podoba, czy nie? Bo tak jesteśmy stworzeni, że to wspomnienie, które gdzieś nam się pojawi, my za 2 lata nie będziemy wiedzieli, czy ono pochodzi z książki, czy ono pochodzi z filmu, czy ono pochodzi od naszego wykładowcy. Nie, jeżeli nie zapamiętamy źródła, no to jesteśmy w głębokiej okrężnicy.
1: Matt chyba był na wycieczce na Etnę. I opisuję tutaj. Kurczę, zadzwoniłbyś Macie i opowiedział nam tutaj o swoich wrażeniach. Ty podróżujesz chyba dużo, nie? Mamy tutaj takich właśnie podróżników kilku. Mat, Danusia też ostatnio dużo, chyba zawsze dużo podróżowała po świecie. Kurczę, fajne opowieści moglibyśmy usłyszeć, ale nie zadzwonię, bo się wstydzę. No trudno, no kurde, no ale będę namawiał.
0: Wiesz, no krawiec może

0: Nie dla psa kiełbasa tutaj, wiesz, 200 zł, żebyś sobie otarł banknotem łzy i tyle, nie?
1: No, jesteś okrutny.
0: Całe życie. Całe okrutny. Życie. A jeszcze wracając do tego plemienia hip-hopi, o którym opowiadasz, że tutaj Szyszynka, że tutaj Chuck i tak dalej, no to pierwsze pytanie, potrzebne źródło. Bo ja się Indianami Hopi interesowałem raz, kiedy Muppet o nich opowiadał w hiperprzestrzeni, czy w którejś tam swoich audycji jeszcze w dawnych czasach, gdzieś okolice 2012-13 roku w Radiu na Fali, że tam ludzie byli bardzo tacy, wiesz, życiowi, że tam ludzie mieli po 140-150 lat, nie? I wiesz co, i tak sobie poszukałem, żeby faktycznie dojść do źródłowych informacji i się okazało, że faktycznie, tylko że ze względu na to, że oni gdzieś tam się gnieździli w jakimś lesie, to była tam wyprawa do nich raz na 40, raz na 60 lat, no i doszło do pewnego, powiedzmy, błędu w przepisywaniu, bo był jeden badacz, który tam sobie spisał, porozmawiał nawet z nimi, nawiązał pewien kontakt, no i potem po 60 latach pojawił się kolejny badacz, nie, i tutaj tak patrzy, bo według tej listy, no tam wódz bieżąca woda, który miał wówczas 60 lat i tak patrzy na 40-latka. O kurwa, no to oni są długowieczni, nie? Bo to też nie było, wiesz, nie było odpowiedniego sprzętu, nie było aparatów fotograficznych, nie było mikrofonów, żeby nagrać te rozmowy. Mamy tylko i wyłącznie pewną relację, która też jest skażona przez badacza, który to wszystko spisuje. Wobec tego pytanie jest, czy faktycznie oni tę Szyszynkę, i tak jak mówiłeś, że ojejku, czemu tutaj wszędzie ta Szyszynka? No właśnie może pytanie, trzeba trochę odwrócić i zadać pytanie, być może opowiadając tę historię po raz kolejny, my ją skażamy naszym własnym światopoglądem, naszą własną kulturą, naszym własnym spojrzeniem na świat, bo takie plemię Indian Hopi bardzo trudno zweryfikować. No żaden z nas tam nie pojedzie i nie przepyta ich, czy faktycznie kojarzycie, czy jest coś takiego jak Szyszynka, gdzie nawet patrząc na, nie wiem, medycynę, dajmy na to starożytnej Grecji, no to myślę, że oni by dużo mieli jakieś sensowne materiały, mieli jakąś sensowną naukę, która za tym szła, naukę wręcz akademicką, które to słowo może się tutaj nie do końca dzisiaj spodobać, ale chuj mnie to boli. A tutaj wiesz, a tutaj jakieś takie chłopki, roztropki, które sobie mieszkają w lesie niczym elfy w Fetterloren i sobie znalazły tę Szyszynkę. No pytanie, czy ją znalazły?
1: Ja wierzę jednak w to, że można doznać na skutek zażywania różnych substancji psychoaktywnych iluminacji. Czy ty nie doświadczyłeś nigdy? No masz duże doświadczenie z przeróżnymi substancjami i tak szczerze, nie zdobyłeś nigdy jakiejś ciekawej wiedzy o człowieku? No ponoć tak jest, że jak zażyjesz jakiegoś kwasa czy inną taką mocną substancję, to nagle cię oświeca co do tego, jak jesteśmy skonstruowani, nasza rola we wszechświecie. Wnikasz jakby do jakiejś pamięci komórkowej swojej, jakieś takie dziwne jazdy, nie? No to może stąd ta wiedza, od duchów, oni to tłumaczą, że od duchów. No ale to może właśnie te substancje dają tą iluminację, czyli doświadczanie pewnej wiedzy, którą nie do końca rozumiemy, ale chłoniemy ją i ona nam coś daje do myślenia, tak jak nas oświeca, nie? Świecimy światłem odbitym troszkę, nie?
0: To znaczy, może powiem tak, miałem kiedyś jakieś, powiedzmy, ciekawe rozkminy, w pewnym momencie zacząłem próbować je spisywać, oczywiście za bardzo się to nie udało ze względu na kiepską koordynację ręka-oko. Zacząłem je w pewnym momencie sobie nagrywać na dyktafon i faktycznie parę takich, nie wiem, osobistych tematów, które miałem sobie do przemyślenia, faktycznie dobrze sobie przemyślałem, będąc pod wpływem i faktycznie to dało pewną wartość dodaną. Ale, że tak powiem, wszystkie elementy tej układanki miałem gdzieś tam w sobie, tylko gdzieś tam któraś była gdzieś przykryta, gdzieś tam pod kocem, któraś tam w śmietniku, pod stosem butelek leżała i tak dalej i nie miałem tego pod ręką. Natomiast kwas jest czymś takim, że wchodzi niczym wielki odkurzacz i ten cały syf po prostu z ciebie wyciąga i jesteś, masz praktycznie każde wspomnienie, które tylko, czy każdy jakiś tam, nie wiem, kawałek układanki, myślę, że taki puzzle jest bardzo dobrą metaforą, masz go praktycznie pod ręką. Jeżeli chcesz zbudować z tego jakiś obraz, oczywiście ci się to uda. I z drugiej strony też w swoich doświadczeniach spokojnie mogę powiedzieć, to nawet mi się ostatnio nie tak dawno temu udało nawet zwerbalizować, do czynienia z taką jakby z takim jakby, nie wiem, z takim strumieniem energii, czy strumieniem świadomości, czy strumieniem czegoś, nie wiem, jakimś węzłem energetycznym, który dzięki tej substancji mogę ten węzeł dotknąć i tak się wczuć, nie wiem, w jakiegoś hipisa, który 60 lat temu sobie gdzieś tam na poletku przywalił kwasa, czy samego pana Hoffmana, czy gdzieś dotknąć tego samego, co dotykali szamani gdzieś 1000 lat temu. Ale nie ma w tym jakiegoś oświecenia, nie. Tutaj nie ma jakiejś, nie wiem, jakiegoś dodatkowego, dodatkowej paczki z wiedzą, która nagle ci się przyjdzie, otworzy i z tego wyskoczy. Nie, jest to poczucie jedności, wspólnoty ze światem żyjącym, ze światem martwym. Wiedzy w tym nie ma. Problem w tym, to może też jest kwestia mojego sceptycznego charakteru, tak? Że gdybym bardzo chciał zobaczyć i bardzo chciałbym dostać taką dodatkową wiedzę, to bym ją dostał. Tylko że ona by była gdzieś, nie wiem, wybudowana na podstawie moich własnych doświadczeń, moich własnych uprzedzeń, moich własnych lęków, moich własnych obaw i moich własnych pragnień. I to nie pochodzi, że nie pochodzi właśnie gdzieś tam od hen wielkiego, wielkich mitycznych ksiąg Akaszy, tylko po prostu się ućpałem i z tego wyszła mi jakaś dziwna rozkminka i to po prostu cały czas w mojej głowie zwyczajnie się działo.
1: No ale mówi się przecież o różnych naukowcach, którzy no, dokonali wielkich odkryć właśnie dzięki psychodelikom. One jakoś ich otworzyły, wzmocniły na nową zupełnie wiedzę. Często się o tym mówi w taki sposób, nie? Więc chyba coś w tym jest, ja myślę. A co z Doliną Krzemową, którą niby założyli dawni właśnie hipisi? Co z mikrodosingiem LSD, które no właśnie miałoby to sprawiać, że ludzie są bardziej twórczy, odkrywczy w tej Dolinie Krzemowej i różne fajne rzeczy wymyślają, ciekawe. Coś mi się wydaje jest tutaj na rzeczy. Sam to poniekąd potwierdzasz troszkę i uznajesz, że być może ty byłeś bardziej skoncentrowany na jakiejś wędrówce wewnętrznej, własnej i nie zależało ci po prostu na tych informacjach i dopuszczasz jak najbardziej, że mógłbyś coś uzyskać, gdybyś się bardziej na tym skoncentrował, więc chyba tutaj się zgadzamy w miarę, że coś w tym jest, nie?
0: To znaczy, że coś w tym jest na pewno, ale co do samej Doliny Księgowej, przepraszam.
1: Dolina Księgowa to w Polsce jakieś takie zagłębie urzędasów. Wszystkie urzędy tam są, kurwa. Urzędasy wszystkie z całej Polski, wszystkie tabliczki wszędzie czerwone z godłem.
0: Tak, natomiast to są ludzie, którzy zwyczajnie mają bardzo dużo pieniędzy i sobie chcą w jakiś kreatywny sposób przeżyć swoje życie. I w 100% zgodzę się z tym, że narkotyki, psychodeliki bardzo dużo dają, jeżeli chodzi o sztukę. Jeżeli sobie spojrzymy na XX wiek, jeżeli sobie spojrzymy na muzykę, jeżeli sobie spojrzymy na poezję, również filmy też jak najbardziej, czy nawet pewne gry komputerowe, no to jest to jak najbardziej w pewien sposób inspirujące, bo masz jakąś wizję surrealnego świata, który potem jako artysta próbujesz przekuć, czy to w utwór muzyczny, czy to w jakiś model graficzny, czy w jakiś filtr do twojej karty graficznej, który sprawi, że ta pięknie wymodelowana rzeczywistość, pięknie oświetlona, prawie że fotorealistyczna, dostanie taki filterek i nagle jest dziwnie, nagle tutaj coś ci się wykręca, tutaj jakiś dźwięk właśnie nie taki. Natomiast nie przypominam sobie ani jednej sytuacji, żeby jakiś naukowiec tak po trypy się obudził i tak stwierdził, o kurwa, eureka, nie? I żeby to się sprawdziło. Mhm. Nie, ze względu na to, że to jest to opis pewien rzeczywistości. I opis rzeczywistości, no tutaj kwas nam za bardzo nie pomoże opisać tej rzeczywistości. Pewnej interpretacji tej rzeczywistości, a
2: dzieci
0: tym jest przecież sztuka.
2: Ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki chodnik, zapiły ludzi, przepędziły, siedzę na ławeczkach i ryczą do siebie, wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy.
1: A ja się staję coraz bogatszy. Dzięki Matowi także, który właśnie rzucił stóweczkę i zaśpiewał Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej, hej. Dzięki, Macie. Kurde, no to się dowiedziałem czegoś nowego o Macie, że jest, że lubi elektryczne gitary i klasycznego... Nie wiem.
0: Rocka. Spokojnie można to nazwać tak? Rokiem. Ten etap, tak.
1: Dobra, dobry był utworek. Fajne czasy w ogóle. Tyle było fajnych hitów, nie? I nie takich głupkowatych jak dzisiaj. Kiedyś jakieś mądrzejsze były te utworki. Klasyczny polski rock, pop, to jest naprawdę kawał dobrej muzyki, tak z perspektywy czasu. Wtedy tak tego nie czuliśmy, być może, że to jest coś wartościowego jakoś, szczególnie, ale jak tak patrzymy i porównujemy to do dzisiejszej twórczości, ja nie wiem, dzisiaj to co drugi, to jakieś hip-hopy takie jakieś gra. Tacy idole młodzieży, jak ten Fritz i jego ekipa, co tam wypuszczają lody, teraz mają wypuścić napoje energetyczne dla dzieci. Ty czujesz, kurwa? I ludzie się troszkę oburzyli, ale wiesz, kasa, kasa, kasa, kasa, ta, kasa, kasa,
0: A wiesz, Krawiec, po pierwsze, słuchaj, żyjemy w trochę innych czasach, tak? Bo dzisiaj mamy Spotify, tak dalej, dzisiaj mamy YouTube'a, dzisiaj mamy komputery przede wszystkim i dzisiaj mamy cyfrowe stacje robocze, które naprawdę, no, naprawdę nie potrzebujesz nic więcej niż swój komputer, żeby nagrać fajny kawałek. Tylko to, czego potrzebujesz, to jest jakiś software, który bardzo często jest albo tani, albo wręcz darmowy, ewentualnie jest w promocji na torrentach. Trochę czasu, trochę wiedzy, trochę takiego samozaparcia, żeby dokończyć ten projekt i puszczasz w świat. I wiesz co, żyjemy w takiej trochę osobliwości informacyjnej ze względu na to, że podczas naszej rozmowy, czy nawet nie wiem, tak, kiedyś widziałem jakąś tam statystykę, że podczas jednej minuty na YouTube jest wrzucanych tam ileś tam, nie wiem, kilkaset minut materiałów, tak, czy tam kilkaset godzin wręcz, więc nawet jeżeli byś no, się choćby zesrał, to nie jesteś w stanie się z tym wszystkim zapoznać. I no pytanie, skąd będziesz pobierał sobie swoją muzykę, bo jeżeli będziesz polegał na, nie wiem, reklamach na Facebooku, czy jakichś tam influencerach, raczej taki czeptany marketing, no to trafisz na jakieś takie, wiesz, no takie współczesne disco polo, mi się wydaje, takie granie do kotleta, które się wszystkim spodoba. Z drugiej strony, jeżeli poświęcisz sobie trochę czasu, no właśnie, to jest ten problem, że poświęcanie czasu to jedno, a też trochę łód szczęścia to jest osobna rzecz, żeby poznać kogoś, kto jest jakiś, kto tworzy muzykę naprawdę bardzo taką, wiesz, dodającą się do ciebie, bardzo w twoim klimacie. To są często wydawcy, którzy nie są związani z żadną wytwórnią, sprzedają swoje płyty na Bandcampie, od czasu do czasu zrobią sobie zrzutkę na to, żeby wydać jakieś tam winyle, płytki CD czy plakaty, jakieś tego typu rzeczy. Tak zupełnie, wiesz, zupełnie poza systemem i to mi się bardzo podoba, tylko problem w tym, że będąc poza systemem, ciężko jest się dostać do tego mainstreamu, tylko że wydaje mi się, że z drugiej strony, tak trochę jak z nocnym radiem, my też nie chcielibyśmy się dostać do mainstreamu, bo wówczas przestalibyśmy robić to, co my chcemy, tylko wiesz, przychodzi pan menedżer i mówi, dobra, słuchajcie, to dzisiaj na tapecie jest temat, dajmy na to, taki neutralny, czyli szczepionki. No, dostaliśmy, żeby ten, taką 20 tysięcy złotych, żeby mówić dobrze tylko o Sputniku, a pozostałe szczepionki dyskredytować. No i takie rzeczy też się zdarzały, tak w ostatniej perspektywie pół roku. Tak, tutaj Putin bardzo dużo zainwestował właśnie w promocję, tego swojego Sputnika, a potem się nie wyrabiał z dostawami. No ale tak to jest, jeżeli pracujesz dla kogoś, no to już jest problem, tak? Ale jeżeli pracujesz dla siebie na jakichś platformach crowdfundingowych, no to robisz to, co chcesz. Jesteś, tak wiesz, tak jesteś w stanie sobie spojrzeć w lustro, rado, i tak bez wstydu sobie spojrzeć na swoją brzydką, nieogoloną mordę i powiedzieć, kurde, wczoraj zrobiłem coś tam, puściłem to w świat, ale kurwa nie żałuję, bo to było w moim stylu. To jest ten problem z tą muzyką, że tak mówisz, że teraz ta muzyka taka ojejku zła, to w latach 90. był podstawowy problem. Słuchało się tego, co po prostu było. A ze względu na to, że to były bardzo ograniczone kanały dystrybucji, no tam można było sobie kasetę czy płytę nawet kupić, ripowało się utwory z radia, więc to też wyglądało zupełnie inaczej. No i też samo tworzenie muzyki, które zwyczajnie kosztuje. Ten sprzęt naprawdę tani nie jest. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że brakuje dzisiaj ambitnych artystów, a jedynie internet sprawił, że ci najgorsi mają większy posłuch i są w stanie się przebić.
1: No, chyba masz dużo racji. Nie ma co się tak znowu przejmować. Po prostu kiedyś mniej patrzono, mniej było marketingu, wyznaczania jakichś grup docelowych, inne rodzaje dystrybucji i tak w rezultacie wszystko trafiało do wszystkich. Trochę taki grog z kapustą był kiedyś, nie? A dzisiaj, no owszem, to co jest najbardziej głośne, to co widzimy na co dzień, to o czym piszą na portalach, no to jest chłam, ale no to też normalne, że większość, chyba zawsze tak było, że większość ludzi to byli ludzie ze słabo wyrobionym gustem, i raczej głupi, no więcej jest głupków. No a popatrz, jak się rozwinęły takie serwisy, różne aplikacje z audiobookami, nie? Na przykład teraz możecie za 20 zł mieć abonament na takiej audiotece i mieć tysiące audiobooków w ramach tego abonamentu. Nigdy nie było lepszych czasów do dystrybuowania wartościowych, ciekawych treści. Nie były tak dostępne, tak tanie, nie? To naprawdę kopalnia, po prostu morze informacji, wartościowej informacji, mądrych książek, które możecie mieć za równowartość pizzy, tego, co wydacie na pizzę. Nawet pizza droższa trochę jest, bo z dostawą to więcej zapłacę niż 20 zł, nie? Za jakiś kawałek dobrej pizzy. A mogę sobie za te 20 zł po prostu słuchać mądre, fajne, wartościowe audiobooki dzień w dzień, jeden po drugim, więc tylko chcieć. A to, że jakiś tam fritz jest idolem nastolatków i sprawdziłem dzisiaj, jakie tam treści. To jest grupa docelowa, powiedzmy 8-13 lat, tak to zostało ocenione. No i patrzyłem, co za filmiki on tam nagrywa. Wszystkie są o kasie, słuchajcie. To jest taka recepta, taki przepis na sukces a la Lord Crushville, czyli rozdawanie kasy, kupowanie czegoś i patrzenie, jak się wzrusza i płacze do kamery, nie? Że dostał 10 koła. Tak jak ja się wzruszam za donaty od was. No i kasa. I to ma być idol młodych. No można ubolewać, ale kto ci zabrania sobie wykupić abonament na książki, na audiobooki i sobie wchłaniać zajebistą wiedzę, czytać fajne, wartościową beletrystykę, książki naukowe. Wszystko na wyciągnięcie ręki i za grosze, i za darmo praktycznie, no bo to nie jest to pieniądz. Więcej wydasz na zakupy jedne, nie? Co dzisiaj kupisz za 20 zł? Napój, serek, kurwa i tyle, no.
0: Osoby dzisiaj nawet chyba tam 13 coś tam nie wyszło. Parę plasterków szynki, parę plasterków serka i chleb. A, i ketchup jeszcze, bo sobie tosty robiłem, nie? Miałem fazę na tosty. I jeb, 13,95. Kurwa, nie? Gdzie to taki, wiesz, no taki śmieciowy posiłek w zasadzie. Coś tam, nie wiem, z czasów studiów to mnie tam piątaka może taki zestaw kosztował, nie? To aż tak dawno nie było, ewentualnie bardzo się starzeje. No to jest, wiesz, to jest ten problem, żeby wybrać sobie odpowiednie treści, które konsumujesz, bo problem jest taki, że taki typowy polski zjadacz chleba nie zdaje sobie sprawy z tego, że na takim YouTubie istnieją na przykład kanały popularno-naukowe. I tutaj nie mówię, nie wiem, o myśliwcu i jego naukowym bełkocie, czy o smartgaźmie, tylko po prostu wykłady realizowane przez różnego rodzaju uczelnie, które są robione na zasadzie takiego... To nie jest wykład dla studentów danego przedmiotu, tylko to jest wykład dla, zazwyczaj to jest w ramach, takie wykłady są robione w ramach rekrutacji licealistów właśnie do tejże uczelni, żeby ich zachęcić. Czyli ta nasza wiedza, która jest wymagana, nasz poziom wejścia jest naprawdę bardzo, bardzo niski. Tylko wiesz, tylko tam nie ma jakichś co chwila dźwięków, efektów dźwiękowych, gdzieś tutaj jakieś melodyjek, gdzieś tutaj kurwa ktoś się potknął, nie, tutaj ktoś krzyczy, tutaj jakieś jop, nie, jakieś kurwa, jakieś dziwne. W ogóle jak kurwa, jak YouTube zepsuł w ogóle taką koncepcję estetycznej grafiki, to ja pierdolę. To, co widzę na miniaturach gdzieś na czasie na YouTubie, gdzie wszystko kurde gdzieś na bardzo bardzo paskudnych wręcz, kontrastujących ze sobą pastelowych kolorach, tutaj zawsze musi być postać w jakiejś otoczce durnej, jakaś durna mina i to taka, że wiesz, że to ona nie może być naturalna, ej, tylko weź tak zagraj tak, jakbyś miał co najmniej dwa chromosomy więcej i przed chwilą by ci ojca zabili. I tak, wiesz, łapa na policzku, usta otwarte, oczy wykręcone. Kurwa, po prostu tych miniaturek na YouTubie to jak... Mam bardzo słabe poczucie estetyczne, jeżeli chodzi o wzrok, ale ja cierpię. Ja naprawdę cierpię, kiedy widzę jakiś mainstreamowy kanał na YouTube, gdzie to wszystko jest po prostu tak najebane od lewej do prawej. Nie po to wymyślaliśmy ekrany typu Retina. Nie po to wymyślaliśmy HDR, żebyście się, kurwa, skupiali na czterech kolorach na krzyż.
1: Czyli świat się po prostu polaryzuje mocno i będzie coraz więcej takiego chłamu, śmieszkowania, że tu skoczył, przewrócił się. Może nawet, ale właśnie sobie, a z drugiej strony mamy cholernie łatwy dostęp do różnych ciekawych wykładów. Tak jak mówisz, przeróżne uczelnie w Polsce mają swoje kanały YouTube, gdzie zajebiste te wykłady są. I one są przygotowane właśnie tak, że każdy może sobie posłuchać. Nikogo to nie zmęczy jakoś bardzo. Ja nawet uwielbiam sobie do snu zapodać, bo to jest takie, wiesz... Odpływasz troszeczkę. No, nie chcę tu mówić, że słucham sobie, żeby tak sobie spać, nie? Jak Michała. Czytam coś, ale. Bo na początku chłonę tą wiedzę, tylko tak stopniowo odpływam. A więc niech sobie faktycznie, tak jak tu piszecie, młodzież sobie słucha jakiegoś tam frica, co ma kolorowe włoski, rozdaje pieniądze, co nam to szkodzi, nie? Niech sobie będą ci ludzie, których zadowala takie coś. Niech se słuchają tego disco polo. Czy ja mam pójść gdzieś z kijem i rozganiać tych, co przyszli na koncert disco polo, taka misja? Może świat potrzebuje ludzi niezbyt jakoś tam rozgarniętych, mądrych, którzy nie mają żadnego zapotrzebowania na sztukę, na kulturę, na wiedzę. I niech oni się bawią, niech se śpiewają, niech se jedzą kiełbasę. No, dużo o kiełbasie dzisiaj na czacie. Bystrooko też napisał, że się zaszczepił szamponem Johnson & Johnson. To mnie rozbawiło jakoś. No, także świat się polaryzuje i może dobrze. Czy nawet kiedyś rzuciłem taką myśl, że fajny byłby świat, w którym byłaby cała masa ludzi głupich, a wiedza byłaby pewnym przywilejem, pewną...
2: Sfergi.
1: Czekajcie.
2: 20 zł.
1: 20 zł.
2: Kraftulku, pizza za 20 zł to tylko margherita. Lepiej wyjdzie ristorante.
1: Aha, taka rada, że pizza... Nie, czy za 20 zł? Zależy jaka wielkość, bo od wielkości dużo zależy, ale...
0: Małą margheritę za 2 dychy spokojnie.
1: Ja nie wiem, jakie wy macie ceny. U mnie, chociaż faktycznie, jak tak chce się jakąś lepsiejszą i taką największą, to tak z 5 dych trzeba dzisiaj wydać razem z dostawą, żeby tam ten napiwek, żeby nie być jak ham i dać ten napiweczek jakiś tam. Jeszcze to tak... ristorante. Nie, no przestań, człowieku, to jest wstrętne. Ale margarita to nie jest taka zła pizza, bo ludziom się wydaje czasami, że ta najtańsza pizza to musi być najgorsza, a taka margarita potrafi być pyszna.
0: A to jest, wiesz, to też można rozciągnąć trochę na kulturę, ale wiesz, tutaj jeszcze takim wielkim skokiem wrócę do głównego tematu, czyli co nas zniszczy. Nie potrzebujemy promieniowania jakiegoś kosmicznego, nie potrzebujemy jakichś wybuchów na Słońcu, nie potrzebujemy komety, która uderzy w jakiś ocean, powodując gigantyczne tsunami, nie potrzebujemy nawet tego cholernego Yellowstone. Wystarczy nam Fritz i jego podobni.
1: Czy to nas prowadzi do jakiejś zagłady, to, że jest ogłupienie? Tak się boimy tej idiokracji. Ale tak właściwie, jak się zastanowić, to ja sam jestem dość mocno głupawy, niewykształcony. Matury nie znałem, mam straszliwe braki wiedzy, ale mogę się wywyższyć czasami, nie? Gadając o tym, że są jacyś tam głupsi, jakieś frice, ma kolorowe włoski, głupie jakieś hip-hopolo śpiewa. I tą kasę rozdaję, mogę się poczuć lepszy. Ale co właściwie mnie to interesuje, że inni lubią chłam, że lubią byle jakość. Mam na wyciągnięcie ręki wartościowe filmy na różnych serwisach. Mogę sobie audiobooki słuchać fajne, wykłady. Meissnera sobie posłuchać lubię. I się doskonalić sam, i się nie przejmować. I co to... Czy... Właściwie, czy to jakoś zaszkodzi naszej cywilizacji, jeśli będzie taka idiokracja, jeśli jednocześnie będziemy mieli dalej naukowców, odkrywców, tylko że oni będą jakoś tam niszą. Może właśnie to nawet zła sytuacja, w której każdy się bierze za naukę, każdy chce skończyć studia. Właśnie kiedyś było fajnie, miałeś tego swojego mistrza, który cię uczył czegoś tam, byłeś taki uprzywilejowany i ludzie cię szanowali, że właśnie jesteś wykształcony, masz wiedzę. To było fajne nawet.
0: Tak, tylko że zauważ, że jest taki problem, że dopóki istnieje coś takiego jak demokracja i ludzie nie ma, i taka większość ludzi nie ma jakiegokolwiek, nie wiem, jakiegoś pomyślunku, zastanowienia się, jakiegoś takiego zdrowego sceptycyzmu, bo sceptycyzm w dzisiejszych czasach i tutaj też patrząc na dzisiejszy czat i parę rozmów, które się działy w momencie, kiedy Etam z Zenkiem się ścierali na antenie, no to sceptycyzm według bardzo wielu wygląda tak, że jeżeli coś nie odpowiada mojej narracji, no to wtedy się z tym nie zgadzam i to jest sceptycyzm. No nie, takie podważanie wszystkiego to też nie jest sceptycyzm. Sceptycyzm jest dość trudną sztuką i to jest kwestia wątpienia przede wszystkim w siebie, wątpienia w to, co mamy przed sobą, ale takiego też trochę równego traktowania tych wszystkich informacji, które nas otaczają, klasyfikacji wiarygodności tych informacji. I problem jest taki, że ludzie, którzy są wykształceni na disco polo i na Cnotach Niewieścich i na poezji Jana Pawła II, jeżeli usłyszą, że tutaj nagle, nie wiem, że tutaj nagle dostaną w ramach polskiego wała, będą bogatsi o 2000 zł przez 40 tysięcy lat, to oni, wiesz, zdecydują i to przegłosują. I nawet ta nisza naukowców będzie musiała działać jak jakiś, wiesz, jak jacyś partyzanci gdzieś, nie wiem, robiąc... Ja się trochę boję, że prędzej czy później dojdzie do tego, że faktyczni naukowcy będą musieli crowdfundingować coś takiego jak, nie wiem, teleskopy, czy sondy, czy satelity ze względu na to, że nie będzie tutaj tych naszych wspólnych pieniędzy, a to jest jednak, wiesz, walka o nasze wspólne dobro. No i tutaj pytanie, czy ci zależy na kolejnym pokoleniu, czy ci na tym pokoleniu nie zależy. No mi już tak trochę, powiem szczerze, że przeszło taka, wiesz, taka faza na bycie super wielkim mesjaszem. Zabezpieczam swoje tutaj, swój byt, zabezpieczam byt swojego otoczenia, ludzi,
1: dziecka,
0: których lubię, ludzi,
1: któreś dziecka, chyba cię... niedługo się pojawi.
0: Po moim, kurwa, trupie. Naprawdę, nawet jakby mi się odkleiło, to nawet w tym dzisiejszym świecie medialnym, jak ja miałbym sprawić, żeby to dziecko nigdy na tego frica nie trafiło, albo żeby je nauczyć, żeby wcześniej, no kurde, no wiesz co, ale rozumiesz, że to jest dowcip, no tak, rozumiem. No nie, to będzie poza w ogóle moją kontrolą, więc nie, absolutnie to nie są dobre czasy na posiadanie dzieci. Więc kontynuując wątek, sami w ten sposób robimy sobie, a tak przechyliliśmy się w drugą stronę, bo powiedziałeś wcześniej o sytuacji, że to wykształcenie było takie wręcz można powiedzieć elitarne. Jeżeli sięgniemy sobie wręcz setek lat wstecz, no to wykształcenie było tak bardzo elitarne, że żeby dostać się do jakiejkolwiek uczelni wyższej, no to musiałeś po pierwsze dobrze się urodzić, po drugie mieć znajomości, po trzecie mieć hajs, a z tego się potem wywodziły jakieś tam, nie wiem,
3: tajne kasa,
0: że coś jest za bardzo elitarne. Potem przez pewien czas, i to też w zależności od kraju, było to tak trochę rozmydlone. W tym momencie idziemy właśnie w kierunku tejże, no może nie powiem, że idiokracji, tylko jakiegoś takiego, jakiejś pochwały głupoty, że dzisiaj nawet tam na chwilę się wbiłem na głosowy na Discorda i no ja nie rozumiem tych ludzi, którzy czytają książkę i ufają tutaj, co tutaj jest w książce. Odbiłem się natychmiast, nie? W ogóle co, że ktoś czyta książki, to jest gorszy, tak? I jest głupi.
1: Bo te naukowce to one same gówno wią. Ej, tak tylko gadają mądrze, że człowiek nic nie rozumie i tylko głupszy się robi od tego. To gonić ich. No, to na chłopski rozum trzeba wszystko. Ale no, masz rację, jest zagrożenie. W związku z tą właśnie z demokracją, z tym, że głupi ludzie wybierają innych prymitywów, jakiś tak jak u nas, nie? No, dzięki Macie... Panie Potrzeba, jako ja, będąc synem wsi polskiej, pytam, jak nie żyć. Mat się tu nabiera filozoficznego sznytu tutaj z czasem. Jak nie żyć? Takie pytanie do ciebie. Jak nie żyć?
0: Powiem tak, znajdź sobie jakiś edytor, który potrafi numerować linie. Myślę, że jakiś tam Notepad++ czy coś takiego spokojnie będzie. Następnie otwórz sobie czat na żywo w dzisiejszej audycji i wklej całość, tutaj pewnie będzie linia po linii. Następnie znajdź jakiś generator liczb losowych, żeby wybrać sobie jedną losową linię z tego dzisiejszego czatu i w którego trafi, to w ten sposób nie żyj.
1: Albo dowiedz się, jak żyć i rób odwrotnie. No. Nie wiem.
0: Nie do końca, bo tutaj nie ma jakiegoś tam uniwersalnego przepisu, każdemu jego porno, tak ktoś... No słuchaj, no jeżeli ktoś akceptuje jakąś tam swoją pozycję w społeczeństwie jako małego trybika, czy nie wiem, czy wręcz jakiegoś żywiołaka 500+, no to okej, okay, no... Stać mnie na to, chociaż z niebałym bólem dupy, no ale trudno, no przynajmniej odsuń się i nie przeszkadzaj, kiedy mądrzejsi od ciebie robią coś, o Jezu, znowu mi się dostanie, że się wywyższam, no ale kurde ciężko, naprawdę ciężko się nie wywyższać czasami.
1: To do 19 ton bym zgrał tutaj twój tekst teraz, że o, czasem się ciężko nie wywyższać.
0: No, a może nie, to kurde spójrz sobie, odpal sobie, nie wiem, wiadomości Bolek. TVP, tak? I zobacz sobie, jak robią najlepiej sondy uliczne, tak? I no, jak Tusk wróci, no to wiadomo, że to wszystko Niemcom całą Polskę sprzeda, a teraz za Kaczyńskiego to i emeryturę 14 mam i tak dalej, no to... No nie chcę tutaj jakoś tam umniejszać i się zniżać do rzeczy, które sam krytykuję. Natomiast, no właśnie, no tutaj Becia bardzo dobrze zaznacza, jebać przyszłe pokolenie i cywilizację, czas na głupotki i zabawę. No i myślę, że do tego punktu w życiu sobie spokojnie dojrzałem. Kurde, skupmy się na sobie, jeżeli ktoś nam będzie przeszkadzał w naszym życiu, w naszym byciu szczęśliwym, to połammy mu nogi, żebra i wybijmy mu zęby.
1: Właśnie, to jest grzech pierworodny, interesowanie się życiem innych, ocenianie innych. Czy świat nie byłby zdrowszy, gdybyśmy wszyscy się skupili bardziej na sobie? To by pomogło wszystkim i ostatecznie wszystkim, żyłoby się lepiej. Czy ten rak, który trawi całą naszą cywilizację pod tytułem religia, to nie jest właśnie wpierdalanie się ciągłe w życie innych? Takie toksyczne, niezdrowe, nie? Gdybyśmy bardziej się sobą... Zresztą zainteresowanie sobą, przecież to nie musimy od razu w jakąś skrajność wpadać. Możemy nadal komuś pomóc. Ja już nikomu nie pomagam, kurwa, tu się w środzie się, kurwa, przyjechałem. W ogóle co tu się dzieje? Słuchajcie, codziennie słyszę, że ktoś komuś coś zapierdolił. Ktoś gdzieś coś ukradł. Ci ludzie okradają samych siebie. Jakaś plaga po prostu, nie? Plaga nieuczciwości, kradzieży, strasznie się, nie wiedziałem, że tak tutaj jest. To, że mnie tam w trąbę zrobili, to małe piwko, ale jak patrzę, co tu się dzieje, człowiek człowiekowi wilkiem, naprawdę. A przecież, nie wiem, ludzie, którzy uważają się za wykształconych, za mądrzejszych od innych, mogliby szanować przecież tych, którzy są niewykształceni, cenić ich za to, co oni mają do zaoferowania. Może są pracowici, może są dobrzy, może są weseli, dowcipni. Można ludzi szanować za różne rzeczy, a ludzie mają taką tendencję ciągle do dzielenia, do wywyższania się, do oceniania. Strasznie mnie to wkurwia i męczy.
0: No wiesz, tutaj mówisz człowiek człowiekowi wilkiem, mi się wydaje bardziej, że człowiek człowiekowi człowiekiem i że w naszej naturze jest zwyczajnie wykorzystywanie słabszych. Tylko wiesz, pytanie, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy słabszy, bo czy słabszym jest ten, który ma niższe wykształcenie i trochę mniej roboty, czy słabszym jest ten, który jest profesorem, który wiesz, który tutaj dokonuje niesamowitych odkryć dotyczących, nie wiem, konstrukcji baterii albo pozyskiwania konstrukcji struktur grafenowych, tylko że nad nim jest wybrany przez tych, wiesz, przez tych mniej inteligentnych ludzi rząd, który stwierdzi, no dobra, no to dostaniesz dodatek motywacyjny w wysokości 2 zł 32 grosze, tak? No to co taki człowiek ma robić, tak? Czy on zostanie w tej Polsce? Nie, on sprzeda, on sobie pójdzie gdzieś tam w chuj i w pizdu, a najlepiej to w ogóle sprzeda cały patent i sobie kupi domek na Podlasiu i będzie miał to wszystko kompletnie w dupie, tak? Więc pytanie, kto jest mocniejszy? Świat jest niesamowicie skomplikowany, natomiast wydaje mi się, nie wiem, czy tak Krawiec też masz, ale wydaje mi się, że sam przez ostatnich parę lat na pewno tak miałem, że bardzo wcześnie udało mi się zidentyfikować jakiegoś takiego człowieka, który widać, że wchodzi po plecach ludzi i je ich zupę swoją łyżką, nie? Czy tam ich łyżką, nie pamiętam, jak ten cytat dokładnie brzmiał. bardzo wcześnie to zauważam i bardzo szybko jestem w stanie takiego człowieka odciąć. Mam nadzieję, że nigdy tej umiejętności mi nie zabraknie, że nie wiem, nie zrobię jakiejś swojej, jakiejś głupiej inwestycji. To niekoniecznie musi być inwestycja pieniędzy, to może być inwestycja czasu, to może być inwestycja emocji. Natomiast póki co wydaje mi się, że mam całkiem dobry, kurde, radar do tego. I znowu to wydaje mi się, że no nie wiem, no może to jest takie duże słowo, ale jestem wyjątkowo mało naiwny jak na populację Polaków.
1: Czyli odwrotność mnie. Czyli cały czas jesteśmy jak ten flip i flap. Ja chudy, ty gruby. Ty asertywny, ja miękka dupa. Ty wykształcony, ja kurwa niewykształcony. Tak? Cały czas takie kontrasty. A rozumiemy się i nic do siebie nie mamy. Spokojnie sobie gadamy. Można? Można.
0: No właśnie, i to jest to, co też w ostatnim Nocy Marku opowiadałem, że właśnie z tym Waldim się dogadałem, nie? On antyszczepionkowiec, płaskoziemce, ja tutaj sceptol, ten wyznawca nauki i tak dalej, ale sobie kurde przebiliśmy piątkę, dogadaliśmy się. Jak będzie okazja, to pewnie sobie jakieś tam piwko na jakimś grillu wypijemy, bo naprawdę do rany przyłóż człowiek i fantastycznie się z nim rozmawia. Z drugiej strony, no to też od czasu do czasu jakieś komentarze, że o, przyszło nocne radio i chce nam tutaj rozwalać naszą społeczność. No nie, no każdy jest po prostu sobą i tutaj no raczej, no kurde, no zresztą miałem rozwalić nocne radio, no i co, no i 2500 subskrypcji, no zajebiście mi idzie niszczenie.
1: W końcu stwierdziłeś, że ci się nie chce, po prostu i no. A napiszcie ludzie, tak, czego wam brakuje, jakiej umiejętności, jakiego skilla, tak jak na przykład mi brakuje asertywności, takiego twardego po prostu traktowania ludzi trochę. Zbyt jestem ufny, naiwny, więc chciałbym trochę bardziej tak twardo stąpać po ziemi, być bardziej asertywny. Tego bym sobie życzył. A wy widzicie w sobie jakieś takie braki? A ty potrzeba? Coś byś sobie dodał? Czegoś chciałbyś mieć? Jakiś talent? Jakiś skill, którego ci brakuje? Czy jesteś wpyte zadowolony z siebie i chodząca doskonałość? Już nic dodać, nic ująć po prostu. Już to jest szczytowa forma rozwoju człowieka, ewolucja już przestała działać w ogóle. Więcej się nie da, więcej się nie da.
0: Na pewno chciałbym dużo lepiej rozumieć języki programowania nowoczesne, bo ostatnio usiadłem, zacząłem się uczyć Kotlina w jednym projekcie i powiem szczerze, że mam z tym faktycznie problemy. Bo mimo, że przez wiele lat, bardzo wiele lat powtarzałem, że słuchaj, naucz się jednego języka na blachę i wtedy na tej podstawie będziesz w stanie wyciągnąć wszystkie możliwe języki. No u mnie to było akurat C++, które opanowałem na poziomie no niemałym i dało mi to naprawdę boost, tylko że wiesz, to było 10 lat temu i tak trochę zauważam, że moja branża zaczęła dostrzegać siwe włosy na mojej głowie i że zwyczajnie muszę się douczyć, zwyczajnie muszę zacząć zapierdalać dużo więcej. Więc mi się wydaje, że takiej otwartości na nową naukę mi brakuje, żebym podszedł do tego tak samo, jak podchodziłem jako tam 10-letni czy tam 8-letni chłopiec, który pierwszy raz zobaczył Turbo Pascala i zaczął sobie pisać jakieś tam pierdu programy. Bez tego całego bagażu doświadczeń, bez tego wszystkiego, co tutaj zrobiłem, bez względu na jakieś takie moje sposoby na realizację pewnych rzeczy, bo każdy programista w którymś momencie życia też robi to po swojemu, jest to skuteczne, ale pojawiają się nowe narzędzia i zauważam sobie, że mam z tym faktycznie problem, żeby się nauczyć takiego nowego języka od zera. W Go akurat całkiem nieźle mi poszło, znaczy się tak całkiem nieźle, udało mi się tam parę sensownych rzeczy zrobić, natomiast Kotlin mnie trochę przerasta i jest to bardzo duża lekcja taka, wiesz, dla mnie samego, że gdzieś tutaj najwyraźniej zapewnie się czułem ze swoją edukacją, ze swoim doświadczeniem, no i czas najwyższy po prostu się przeprosić z wielkim bogiem programowania, usiąść na dupie i robić notatki.
1: No tutaj też piszą niektórzy, że motywacji brakuje, na przykład. No, ja bym chciał mieć silną wolę. Myślę, że silna wola to jest w ogóle recepta na osiągnięcie sukcesu w życiu. Silna wola. Bo nawet jak jesteś słaby, nawet jak czegoś ci brakuje, coś ci nie wyjdzie, to ta silna wola sprawia, że w końcu dopniesz swego. Nie na darmo przecież jest tak, że wielcy milionerzy, to są ludzie, którzy zbankrutowali tam x razy i w końcu dopięli swego. Właśnie ta wola, silna wola, wola życia, nie? Tego mi strasznie brakuje. Czuję się, jakbym już po prostu machnął ręką na wszystko. Trochę się w takiego żula zamieniam. Co tutaj kumplowanie się z takimi ludźmi też coś mówi, nie? Że gdzieś tam bratnia dusza może się robi.
0: Samotność, szukanie przynależności do grupy za wszelką cenę. Tak, tak, kontynuuj.
1: Ja nie szukam raczej chyba jakiejś przynależności. Mam przecież tutaj nocne radio, ludzi, czuję jakąś przynależność. To mam jakby zaspokojone całkowicie, nawet w nadmiarze czasami.
0: No ale żuleriada nie zdarzyła się bez powodu, tak? Mimo wszystko, nawet tutaj będąc, okej, każdy z nas jest trochę pierdolnięty. Jak to brzmi ostatnie motto Discorda Nocnego Radia, jesteśmy normalnymi pojebami. I bez względu na to, jak byśmy się tutaj próbowali wypucować, bo jesteś, wiesz, bo to jest ten problem, który masz ty i który mam ja. Jesteśmy kimś w internecie. Mamy naprawdę, wiesz, solidne plecy, solidne doświadczenie, mamy się na co powołać, zrobiłem to, to i to, zrobiłem to, tamto, sram to, tamto, a potem wychodzisz po buki i tak, wiesz, jesteś... Kim ty jesteś? Kim ty jesteś, no? Idziesz sobie po bułki, staniesz, kurde, przed, nie wiem, jakaś babka ci się właduje w kolejkę, no i co jej powiesz? No co jej, co kurde, o jej przyjebiesz, coś takiego? No nie, jesteśmy nikim w momencie, kiedy wychodzimy z tej naszej strefy komfortu i to jest taka myśl bardzo poważna i to nie jest myśl, która przed chwilą mi przyszła do głowy, żeby nie było. A to znaczy przyszła mi, ale ją tak sobie rozkminiałem jakiś czas wcześniej, że strefa komfortu zabija, że jeżeli za długo będziemy siedzieć w tej naszej strefie komfortu, czy to będzie na przykład, czy to będzie właśnie radyjko, czy to będzie internet, czy to będzie choćby imprezowanie, czy to będzie nasza praca zawodowa, czy to będzie prowadzenie naszego biznesu, jeżeli to jest nasza strefa komfortu, to ona prędzej czy później nas zacznie zabijać i zacznie nas zabijać powoli, przez co nie zauważymy dostatecznie szybko momentu, w którym zaczynamy coś tracić z życia. Dlatego sam lubię czasami tak sobie, wiesz, tak na zasadzie kota, który zrzuca szklankę ze stołu, nie? Tak po prostu, żeby sprawdzić, czy jeszcze grawitacja działa, zrobić coś głupiego i zobaczyć, co się stanie. Może dostanę w mordę, może wyjdzie z tego coś fajnego, ale przynajmniej coś się zmieni. Przynajmniej włożę kolejne zmienne do tego równania zwanego moim życiem i stanie się po prostu coś nowego. Najgorszą rzeczą w tej całej wizji nas już, no może nie powiem, że jakoś tam wiekowych, ale trochę już skostniałych mi się wydaje, jest to, że mamy swoje bezpieczne miejsce i ono jest naprawdę zajebiście fajne, zajebiście wygodne, dodaje te kurde lecą, siądziesz sobie przed mikrofonem, wszystko ładnie, pięknie, wszystkie problemy rozwiązane, ale w pewnym momencie trzeba tego OBS-a zamknąć. I w pewnym momencie ten OBS na przykład nie będzie działał, bo nam zbanują kanał i trzeba będzie od nowa robić naszą całą siatkę powiązań, od nowa trafiać do tych wszystkich ludzi. Pozdrawiam z nocneradio.pl oraz nasz zapasowy kanał Nocne Radio Live. Zasubskrybujcie, bo jak spadniemy, to trafimy właśnie tam. I to jest ten problem, że trzymamy się bardzo uporczywie tej strefy komfortu. Bym powiedział coś o etamie, ale nie będę mówił o etamie, bo akurat wszyscy to znają, ale taki przykładowo Zenek. Myślę, że się nie obrazi, że zrobię tutaj z niego przykład. Jest cały czas, całkowicie, w 100% bardzo pewny siebie. Pytanie, co się stanie, jeżeli kiedyś pewnego pięknego dnia potknie się o swoje sznurówki i wypierdoli się na swój głupi ryj i stanie się w jego życiu coś, co całkowicie to będzie coś, nie wiem, coś dziwnego, coś nowego, coś obcego, coś, czego nigdy wcześniej nie dotknął. W jaki sposób sobie z tym poradzi, jeżeli ma taki bezpieczny swój safe space wokół siebie. Nie twierdzę, że jest bardzo w tym ukotwiczony, ale robi takie wrażenie. Więc to jest ten problem. Co się stanie, jeżeli coś z zewnątrz, z tego wielkiego, całkowicie cholernie zmiennego wszechświata, uderzy nas i nagle tą naszą bezpieczną bańkę złamie. Jesteśmy w dupie. To znaczy, wy jesteście.
1: No, Zenek to też tam dostaje po rajtach od czasu do czasu, ale jakoś sobie radzi. On tam raczej się nie poddaje. Twardo chyba idzie przez życie. No, Ja tak w życiu w sumie nie dostałem za bardzo, ale to, co jednego zachwieje, to drugiego przewróci i połamie. No, tak to trochę w życiu jest. Trochę się boję takiej sytuacji. Chyba coraz częściej myślę, tak sobie wizualizuję sytuację, kiedy już będę całkiem sam, już nie będzie nikogo z rodziny. Umieranie samotne jednak nie jest fajne. Fajnie, z jednej strony fajnie sobie żyć samemu, nie masz żadnych obowiązków. Robisz sobie co chcesz, ale za to też jest cena. I myślę, że wszyscy ci, którzy zakładają rodziny, gdzieś tam mają to z tyłu głowy i trochę się tego boją. I to jest bardzo duża motywacja do tego, żeby właśnie się rozmnożyć, mieć te dzieci, które o ciebie tam zadbają, cię będą trzymały za rękę i tak dalej. Ludzie, no, chcą tego, nie? No.
0: Nie sądzę, wiesz, bo wydaje mi się, to zresztą był ostatnio nawet taki sondaż, że 97% Polaków albo ma dzieci, albo planuje mieć dzieci. Więc to też o czymś świadczy. Jesteśmy w ogromnej mniejszości, że świadomie decydujemy się na to, że jesteśmy tutaj ostatnim ogniwem ewolucji, które ma miliard prawie że lat, tak? I my się decydujemy na to świadomie. I wydaje mi się, że... Zresztą, kurde, no sam byłem żonaty, tak? I kiedy sobie w ten swój związek małżeński nie sobie wchodziłem, kiedy wręcz planowałem założenie rodziny, kiedy planowałem sobie dzieci, to nie myślałem o tym, że te dzieci są tylko po to, żeby właśnie mi zachować tę strefę komfortu i żeby mi przyniosły kwasa, jeżeli będę umierał. Tylko dlatego, że tak mi się wydawało, że tak wygląda świat, że to jest uniwersalne, że to zadziała po wszystkim, to też u mnie zadziała. No otóż się okazało, że nie zadziałało. Nie zadziałało, więc poszukałem sobie innych dróg. Trochę faktycznie miałem taki etap gigantycznej zazdrości do moich kumpli, przyjaciół, rówieśników, którzy się cieszyli swoim pierwszym uśmiechem swojego dziecka, pierwszym powiedzeniem tato i tak dalej. No kurde, powiem szczerze, że zdarzyło mi się przepłakać parę nocy z tego powodu, z tejże zazdrości, ale też z drugiej strony odpowiadało to zazdrości ze strony tych moich przyjaciół, tak, którzy zazdrościli mi tego, że mogę sobie usiąść, pograć sobie w gierkę, postawić sobie, nie wiem, zostawić butelki po piwie na stole i sprzątnąć je na przykład jutro, bo już mi się chce i chcę iść spać i mi się nie chce tym przejmować i nie będę się bało to, że córka weźmie butelkę, połamie i sobie tam stopę jakoś przekuje. No i wiesz co, powiem ci tak, ich dzieci dorastają, wkurwienie w nich jest dużo, dużo większe, usprawiedliwień jest w nich dużo, dużo więcej, taką drogę wybrali. Więc jestem tutaj ostatnim, żeby to oceniać. Natomiast jedyne, co widzę, i to bardzo, bardzo, bardzo mocno widzę, to jest dysproporcja tej zazdrości. Coraz mniej zazdroszczę temu ojcu dziecka, które ma 7-5 lat, niż ten ojciec, który zazdrości mi cały czas tej samej stabilnej przecież niezależności. U mnie tak naprawdę nic się nie zmieniło. Dalej sobie robię to, co chcę. Jedyna odpowiedzialność, jaką mam, to o mój kot i spokojnie mogę sobie, nie wiem, wyskoczyć gdzieś na weekend. Kot nawet nie zauważy, nie będzie się tym przejmował i będzie wszystko okej. Mogę sobie na to pozwolić, tak? Nie mam tych wszystkich zaczepów, ale to jest moja droga. Każdemu jego porno. Nie uważam się w żaden sposób za człowieka lepszego, ani też za człowieka gorszego. Żyjemy swoim życiem, każdy z nas wybrał sobie swoją drogę, natomiast zdecydowanie, i to jest taki argument, który parę razy się tutaj pojawiał i w Nocnym Radiu, i gdzieś tam na Discordzie, że kto nie miał dzieci, ten nie zna życia. Do tego, no, powiem szczerze, że nie wiem, czy chcę się uruchamiać, tak? Bo równie dobrze mógłbym powiedzieć, że nie zna życia ten, kto nigdy nie skoczył na bungee, nie zna życia ten, kto nigdy nie jechał pociągiem towarowym jako pasażer, nie zna życia ten, kto nigdy nie skoczył ze spadochronem, nie zna życia ten, któremu ukradli namiot na Woodstocku. Nie, wyznacie swoje życie i Tylko w zasadzie tylko do tego zmierzam, że każdy ma swoje życie, takie jakie sobie wybrał i moje życie nie jest ani gorsze, ani lepsze od tego, jakie wy macie. Każdy sobie szuka najwygodniejszej pozycji dla siebie.
1: Każdy szuka szczęścia i dla każdego to szczęście co innego znaczy, więc nie dajmy się przekonać, że czyjeś szczęście jest naszym szczęściem, tylko szukajmy swojego i się nie przejmujmy. A to takie myślenie, że no, w gruncie rzeczy takim głównym, nadrzędnym, najbardziej uniwersalnym celem jest się rozmnożyć, no bo nasze geny tego chcą i wszystko jest jakby pod to podporządkowane, to też jakaś pułapka, no bo to równie dobrze możemy tak myśleć też od strony natury, że to uciec przed tygrysem, znaleźć pożywienie. No nie musimy tak myśleć już dzisiaj, no jesteśmy ponad tym trochę, nie? I nadal nami to targa, dyktuje naszym życiem, ale już w trochę inny sposób niż kiedyś, no. Kiedyś trzeba było mieć te dzieci, żeby pracowały w polu, żeby przeżyć, no. Połowa umarła jeszcze, to w ogóle trzeba było dużo narobić. Ale czy to tak trzeba myśleć, czy to jest dobre? Nie wiem, jeśli komuś daje to wielkie szczęście, no to jak najbardziej, ale ja czuję, że byłbym kiepskim rodzicem, że partnerka by w końcu mnie rzuciła, powiedziałaby, a jakiś dziwak, spierdolina jakaś by mnie w końcu rzuciła i na co mi to, i co, potem płacić alimenty, nie?
0: Tak,
1: A jeszcze bym trafił na sędzinę, która powiedzmy dałaby się przekonać mojej partnerce, że ja ukrywam jakieś pieniądze czy coś i na przykład dostałbym alimenty 15 koła miesięcznie. No to już nic, tylko wziąć pasek i do lasu, nie?
0: Ewentualnie wiesz, no jeżeli się tutaj pojawi taki mały licznik tych donate'ów, tak, na alimenty 500 zł, no to będziemy wiedzieli, że założyłeś rodzinę. No i to jest ten problem tej odpowiedzialności, której zwyczajnie nie chce mi się brać. Mam swoje małe odpowiedzialności, za które jestem odpowiedzialny i staram się o nie zadbać jak tylko mogę, ale żeby się tutaj jakoś, nie wiem, licytować, kto jest lepszy, kto jest gorszy, czy masz dzieci, czy nie masz dzieci. Kurde, jesteśmy po prostu ludźmi. To, że ktoś ma sprawne jądra, jeszcze nie świadczy, nie robi z niego większego człowieka. No może trochę przesadnie się uruchomiłem, ale faktycznie trochę ten problem leżał mi na wątrobie, bo parę razy mi się usłyszało. Zdarzyło usłyszeć właśnie taki argument. No ty nie masz dzieci, to tam się chuja znasz. Będziesz miał dzieci, to wiesz to. Jakie to ma po prostu znaczenie? Co, że nagle od zapłodnienia coś ci się w twoim mózgu zmienia? Może w kobiecie bardziej, tak? No u nas wśród mężczyzn to sorry, nie.
1: Miałem nie wydawać na narkotyki, ale chyba się jutro przejdę, bo tyle donate'ów dzisiaj znowu z Satan Christ, dwie dyszki, siema chłopaki, no siema mordo, siema ryju teraz się mówi, no siema, siema, niezła ściema i kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, ta. No, kurczę, jakoś mi daje chyba radość ta kasa, tak stwierdzam. Matt tutaj proponuje, żebyśmy zagrali. Dobra, to zaraz zagramy. Będzie przerwa muzyczna. DJ Matt tutaj zapodał Mr. Lennona, którego za chwilę zapodam. No dobra, potrzeba, to co? To robimy przerwę muzyczną. Jak będziesz miał ochotę jeszcze pogawędzić, jak ci coś tam spodoba się, jakiś temacik czy coś, to zapraszam.
0: Jasna sprawa, ja się z wami żegnam. Bystrości i bądźcie szczęśliwi. I pamiętajcie, strefa komfortu zabija.
1: Dokładniusieńko. Tak to wygląda. Trzeba trochę wyjść tak dla gimnastyki, nie? Z tej strefy komfortu. Myślę, że wychodzenie ze strefy komfortu, z czym mam straszne problemy, ja to w ogóle nie mogę się zabrać do roboty ostatnio. Jakoś tak zmarnowany, taki niechętny. Lubię spać, śpię znowu więcej. Tak. No, dobra, słuchajcie, to posłuchajmy zespołu Universe. Zespół Universe, utwór Mr. Lennon. Czytam tutaj na Wikipedii. Mr. Lennon, utwór polskiego zespołu muzycznego Universe, skomponowany przez Mirosława Bregułę do tekstu Henryka Cicha. Piosenka została napisana w hołdzie dla Johna Lennona, no. Jak sam tytuł wskazuje, na którym wzorował się Bregułę. Utwór opowiada o cierpieniu fanów po stracie idola wrażliwych serc, jakim dla wielu był lider zespołu The Beatles. Kurczę, chciałem kiedyś zrobić taką trochę spiskową audycję o właśnie zespole The Beatles. Okładki ich płyt były bardzo zagadkowe, tam jest dużo rzeczy zaszyfrowane. To jest bardzo fajny temat. No dobra, To posłuchajmy w takim razie. A potem może sobie faktycznie zagramy jakiś konkurs. Matt lubi konkursy.

biłeś przez tyle dni. Terminator to przecież ty, brutalu. Chcesz się znowu bić. Dosięgło cię aż pięć kul, by zadać śmiertelny ból. A wczoraj też nie żyłeś, a uciekłeś.

world, woła cię świat, wołam cię ja, nie, Arnold, czy taki miał być filmowy plan dni? Karabin ty miałeś też, do bójki się pierwszy rwiesz, Arnoldzie, za książki też się bierz. Tak. No tutaj trochę, przepraszam, Mata, trochę przyplatałem tutaj parodią Grzegorza Halamy. Była taka piosenka właśnie o Arnoldzie. Fajna, to były dobre czasy polskiego kabaretu. Bo życie goni tak, poczujesz mięśni brak, kultury, styki doucz się, byś mógł brzmieć i ludziom radość dać. No właśnie, Arnold, twój głos, twój cios zostanie w każdym z nas. Arnold. No, taka piosenka była. Fajna, fajna. Krawiec, ile było pite na głowę? Ja się dopiero rozkręcam. Dopiero pół flachy opróżnione, to jeszcze daję radę. Tu mam wiadomość z reżyserki, że jutro będzie remont na serwerze radia i przez chwilę mogą różne rzeczy nie działać. No. Aha, faktycznie, Potrzeba coś wspominał, że musimy serwer zmienić, bo tam skończyło się miejsce i tak dalej. Trochę tam droższy serwerek kupujemy, ale wsparcie od was jest takie zajebiste, że tutaj nie płakusiamy, tylko zakasujemy rękawy. I działamy. No, bo nasze archiwum nocno-radiowe jest już przeogromne. To są tam setki gigabajtów, nie? Przeróżnych audycji. Pamiętajcie, nowi słuchacze, że na naszej stronie nocneradio.pl macie dużo więcej audycji. To znaczy teraz już, no nadal więcej, bo wszystkie audycje są kopiowane z YouTube'a też na serwer radiowy. Znaczy na serwer, na którym trzymamy podcasty MP3. Przeogromne archiwum. Mało które radio chyba w Polsce udostępnia w ogóle takie archiwum. Przychodzi mi do głowy jedno. Kontestacja, która chyba obcięła to jakoś. Muszę się Hugona zapytać, jak to tam z nim jest. No dobra, to co? To jakiś konkursik? Jakieś tutaj pytanka?

0: Macie, coś za podaż? Matt lubi gry, to jakoś może... Nie ze mną te gierki, nie ze mną te gierki, Matt.
1: Kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa,
2: Matt, 50 zł. John Lennon, subtelny, dobry człowiek. Zabawne, bo podobno widział i sfotografował UFO. Człowiek ponad miarę naszej słabej, zawistnej cywilizacji.
0: No, myślę, że coś w tym może być. Zdarzają się tacy ludzie. No właśnie, i zabity, nie? Jak ktoś nie pasuje do tej układanki, to zjawi się ktoś, kto go zabije. Jego zabił jakiś psychofan, ktoś, kto był jakiś świrus, no. Był nim zafascynowany i go zabił. Może chciał stworzyć legendę. Może sobie coś ubzdurał w głowie, że jak zabije tego Lennona, to przysłuży się sprawie, bo zrobi z niego kogoś w rodzaju świętego, nie? No, to nie słyszałem, że sfotografował UFO. Nie no, John Lennon, pewnie, jasne. Dzięki, Macie, wielkie. Ty też jesteś wspaniały, wrażliwy człowiek. Każdy, kto takie wspaniałe tutaj, wspaniałą pomoc oferuje, to musi być dobry człowiek. Kiedyś słuchałem kontestacji, miałem bekę z Fiora. A czemu bekę, bystre oko, miałeś z Fiora? Co śmiesznego w Fiorze? Ależ szanuję za Universe, zespół z Górnego Śląska, z moich stron. Niestety, główny wokalista skończył ze sobą w tragiczny sposób na wieść o raku krtani, uniemożliwiającym mu już dalsze śpiewanie. O cholera, o cholera. No, takie to życie jest, nie? Smutne. Zabił go smutek człowieka marnego, pisze Matt. Kurczę, fajny ten zespół Universe. Już tak jakoś tak nie kojarzyłem go za bardzo. Ale posłuchałem, no świetne, świetne, dobra nuta. Ludziom nie podobała się Yoko, a znajomym Yoko nie podobał się Lennon. Dlatego zginął. Tak, są takie teorie spiskowe, które według których właśnie Yoko Ono była wmieszana w śmierć Lennona w jakiś sposób. Ale to tak często jest, że osoby znane, wybitne, to po ich śmierci, która często jest zagadkowa, no bo wiecie, są różne spekulacje, ludzie sobie coś tam dopowiadają, no o Bruce Lee mówiono, że go zabili mnisi z Shaolin ciosem wibrującej pięści, bo zdradził tajemnicę kung fu, no. I też partnerka Bruce'a była posądzana o to, że uczestniczyła w zamachu na jego życie i że coś mu tam dosypała i dostał uczulenia. Mózg mu spuchł dosłownie, on był jakoś tam dziwnie uczulony. Nie, no jest to dziwna śmierć. Ja już kiedyś nagrałem audycję o Bruce Lee i mam swoją teorię, że jednak triada chińska nie chciał się po prostu opłacać mafiozą. Mafii, nie chciał płacić haraczu. Bruce był bardzo butny i nie dawał się, nie, tak łatwo. On był waleczny. No i pewnie jak tam kręcił te filmy w Hongkongu, to przyszli do niego jacyś panowie i dali mu ofertę nie do odrzucenia, a on ją i tak odrzucił.

A myślisz, Matt, na przykład o tym, jak się zabezpieczyć przed utratą swoich oszczędności? Przed inflacją, przez którą topnieją twoje jakieś zaskórniaki? No właśnie, bo dzisiaj było trochę o tej inflacji. Jak się zabezpieczyć, żeby nam nie ubyło? Znaczy wam, bo ja tam nie mam za bardzo oszczędności. A nawet jak mi coś ubędzie, no to wiecie, to niewielka strata. Ale tak mi aż szkoda tych, którzy mają, powiedzmy, jakieś tam większe oszczędności. No i tak sobie sprawdziłem dzisiaj, co tu ludzie polecają. Ekonomiści polecają, żeby inwestować na przykład we franka szwajcarskiego albo w jena. To są podobno takie bezpieczne waluty, w które zawsze warto inwestować i to nigdy na tym nie stracicie. Z dolarem różnie to bywa, nie? Ten dolar to jest taka specyficzna waluta. On krąży po świecie, często nie wraca do kraju, więc jest trochę odporny na inflację. No ale z drugiej strony cały czas no, coraz więcej dodrukowują tego dolara i cholera wie, co to będzie, więc ja bym jednak zaufał tym krajom, które od zawsze są dobre w bankowości, znają się na pieniądzu i mają solidną naprawdę walutę, właśnie jak frank szwajcarski albo ten jen, który z kolei z jakichś tam innych powodów pewnie dobrze w niego inwestować, albo w złoto inwestujcie. Złoto, tylko że złoto to jest dobra inwestycja, jak myślicie na przykład, żeby zostawić coś, nie wiem, tam wnuczkom, dzieciom, taka długofalowa bardziej, nie? Złoto, to... Psycho tu ma propozycję, żeby wszystko na nocne radio wpłacić, to takie zabezpieczenie. Albo co jeszcze można zrobić? Ziemia na przykład. Działki rolne, też dobry pomysł. Tylko tutaj warto zwrócić uwagę, żeby kupić fajną jakąś ziemię, która ma perspektywy rozwoju, nie? Gdzie coś zaczną budować gdzieś, może jakaś droga będzie. No, dobre połączenie z miastem, bo ludzie jednak się przyprowadzają do miasta. W mieście jest praca, w mieście jest wszystko, no więc dobra, żeby była komunikacja, no, czyli inwestycja w ziemię, monety kolekcjonerskie jakieś, albo dzieła sztuki. To jest taki... może nie nowy, ale trend, który zyskuje na popularności, żeby właśnie inwestować w dzieła sztuki. Ja w sumie w życiu niewiele obrazów namalowałem, ale pamiętam, że jak jeszcze byłem dzieciakiem, to jeden kolega ode mnie kupił mój autoportret, gdzie narysowałem samego siebie jako takiego anioła mrocznego trochę. Znaczy mrocznego, takiego, co se szluga odpala akurat w skórzanej kurtce. Taki dziwny anioł. To była technika mieszana, bo tam był i olej, i pastela, i wszystko. No i chyba ode mnie tam za parę stówek, za dwie, czy tam trzy stówy taki obraz na kartonie kupił kolega. Matt chce inwestować w nierząd. No, ciekawe, nie wiem jak to rozumieć. Inwestować w nierząd. No, aż się boję myśleć, co temu Mattowi chodzi po głowie. Sandra proponuje komiksy. Komiksy, komiksy. Sofiksy, komiksy. No w sumie. Tak, tak. No... taki Etam, słuchajcie, to on może mieć różne takie retro starocie, kolekcjonerskie eksponaty różnych tam urządzeń, gier, programów. I to jest dużo warte, dużo warte. A taki komiks to potrafi naprawdę być wart fortunę. Jakbyście mieli na przykład pierwsze wydanie Supermana, Action Comics, o, to możecie za miliony to sprzedać. Za miliony, naprawdę. Trochę żałuję, że się pozbyłem swojej kolekcji komiksów. Ja się tylu rzeczy wartościowych pozbyłem, że w sumie teraz mógłbym milionerem pewnie być, gdybym się nie pozbył. I to jest właśnie taka krótkowzroczność, nie? Że tam, po co mnie to? No a właśnie warto być roztropnym i się dwa razy zastanowić. Taka rada, żebyście nie popełnili
jak zwykle, cwany gapa, krawiec. Nie popełniajcie tych błędów, co ja. Pamiętajcie, nie popełniajcie tych błędów, co ja popełniłem. No, tych wszystkich błędów. Róbcie po prostu odwrotnie niż ja wszystko, to będziecie ustawieni, szczęśliwi, bogaci w ogóle. Przychodzicie sobie do domu, a tu wita was jakaś babcia, czy tam ktoś, ciotka, ktoś, ktokolwiek i posprzątałam ci pokój. Wyrzuciłam te stare komiksy, gry, to wszystko, to, te graty. A to jakieś takie eksponaty. Pierwsze wydanie Supermana, nie? Które kosztowało, nie wiem, 5 centów. Który to był rok? Pierwsze wydanie Supermana. To jakieś naprawdę dawne lata. 38 rok? Aż muszę sprawdzić, bo jestem ciekawy. Sprawdzimy. 33. Nie. 38 jednak. Dobrze mówiłem. Czerwiec, 38 rok. Action Comics, Volume 1. No. Fajny jest serial Crisis of the Infinity Earths. Kryzys na nieskończonych ziemiach. Fajne, bo to jest taka seria właśnie filmików, gdzie wszystkie ziemie w różnych, bo wiecie, w tych uniwersach superbohaterskich to są alternatywne rzeczywistości, gdzie wszystko się potoczyło trochę inaczej, żyje sobie trochę inny Superman, trochę inny Batman i tak dalej. No i jakaś taka arcypotężna istota, antymonitor, chce zniszczyć w ogóle wszystkie te ziemie we wszystkich rzeczywistościach alternatywnych i superbohaterowie łączą siły i tam się pojawiają różni alternatywni superbohaterowie. Flash z jednych filmów spotyka Flasha z innych tam seriali, nie? Fajnie to zrobili, tak, że to jakby tłumaczy, dlaczego inny aktor gra Flasha takiego, inny takiego, dlaczego są te różne Supermany i wszystko to zostaje wyjaśnione tak jakby, nie? Że są alternatywne rzeczywistości. Czeka nas przecież Spider-Man, w którym są różne te Spider-Many grane przez różnych aktorów. Tom Holland się spotka z jakimiś tam innymi aktorami, którzy odgrywali tego Spider-Mana. Fajne, fajne. Ja też wolę Batmana, Sandra, też. Batman to jest jeden z najfajniejszych bohaterów. Kto ma kasety magnetofonowe? No, pewnie by się jakieś u mnie jeszcze znalazły, ale pytanie, czy to jest coś warte. Właściwie to, gdybyśmy mogli sobie od nowa nasze życie jakoś poukładać i nie popełnić różnych błędów, no to byśmy mogli zachować sobie masę cennych, naprawdę cennych rzeczy. Nie tylko komiksów, nie tylko urządzeń, ale nie wiem, jakiś tam monet, czegokolwiek. Ciekawe, po ile w ogóle są teraz takie, za ile można sprzedać takie pieniądze z PRL-u. Najpierw był Detective Comics, 37 rok, tak? Detective Comics to był, wydaje mi się, że to jest nazwa, którą później wydawnictwo, że zmienili, nie? Pierw był Action Comics. Ale może i racja. Kapitan Planeta, ktoś pamięta? Oczywiście, że tak. Ja się akurat dobrze znam na bajkach, na popkulturze takiej masowej, dobrze się dosyć orientuję. No i pamiętam w sumie, większość bajek pewnie skojarzę. Kapitan Planeta to była fajna bajka. To była chyba jedyna bajka, którą kojarzę, taka bardzo proekologiczna. No mamy grupę przyjaciół, którym Gaja, no, taka spersonifikowana Matka Ziemia, no taka kobieta jakaś, nie? Dała magiczne pierścienie, które pozwalają kontrolować różne żywioły
jak oni złączą moce tych różnych żywiołów, to się pojawia ten kapitan Planeta, który jest takim superbohaterem, ale takim ekologicznym bardzo. Został on ostatnio sparodiowany w nowym sezonie Ricka i Mortiego. Tam się pojawia Planetina, czy tam Planetariana, jakaś taka żeńska, żeński odpowiednik tego kapitana Planety. Wygląda podobnie, też jest taka niebieska, ma niebieską skórę, zielone włosy. Morty się w niej zakochuje. No, Rick i Morty mnie trochę zawiódł. Potrzeba mówił, że całkiem niezły ten nowy sezon, ale mi się tak średnio podoba. Myślę, że coraz bardziej Rick i Morty są odtwórczy. Coraz więcej tam jest jakichś nawiązań, pastiszy, parodii. Tintin. No, to kultowy komiks, kultowy komiks. Kapitan Tomek bardzo lubił Tintina, pamiętam. Jakoś tam cenił go. Tintin, no. Fajny komiks też. U nas w Polsce się chyba Tintin nigdy nie ukazał, nie? Skąd ty, Matt, takie tytuły kojarzysz? Chyba jesteś fanem komiksu też, skoro takie rzeczy kojarzysz. He-Man, nowa bajka Netflixa. Tak, też potrzeba mówił mi, że całkiem daje radę, ale czegoś tak obejrzałem sobie trochę fragmentów, sprawdziłem, jak to tam wygląda. No, taki trochę poważniejszy, trochę tam jakby He-Man nie jest już taki przepakowany, są też inni tam potężni, silni. Trochę krwi się pojawia nawet, co jest nowum w uniwersum He-Mana, w ogóle krew. Tam do tej pory nikt nie znał krwi, nie widział nigdy krwi, a tutaj się pojawia. Szkieletor w pewnym momencie tam... A, może nie będę wam spoilerował, może ktoś sobie zechce obejrzeć. No, niby daje radę, ale nie wiem, czy nie był lepszy ten ostatni He-Man, Masters of Universe, ten taki... Całkiem dobry był. To taka próba zrobienia tego na modłę anime, nie? Tak mi się wydaje. A, jesteś fanem komiksów. O, proszę. To może jakiś mini konkursik tutaj? Może coś na przykład zadasz jakieś pytanie o komiksach? To możemy stanąć w szranki. O ile, jeśli chodzi o stare, klasyczne zespoły na przykład, no to tutaj jestem trochę w tyle i często nie będę wiedział, ale jeśli chodzi o komiksy, to... Podatki płacę, donaty śle, psznie jem. No, to też wyszło, że Matowi nieobce jest uniwersum Kononowicza, skoro psznieje. Może jest też fanem Majora Suchodolskiego jednocześnie. Masters of the Universe. He-Man jest tam postacią drugoplanową.

nie jestem fanem komiksów. No, raz pisze Matt, że jest fanem komiksów, a raz, że nie jest fanem komiksów. Na dwoje babka wróżyła. No to widzicie, no i... Nie rozkminisz człowieka, no.

Sprawdziłem dzisiaj, jak tam się zapowiada ekranizacja Sandmana, która ciągle jest odwlekana. No i wiecie co, nie spodziewam się zbyt wiele. Nadal czekamy na tego Netflixowego Sandmana i no, myślę, że serial nie będzie dorastał do pięt pierwowzorowi komiksowemu. Już teraz twórcy stawiają na jakąś dziwnie rozumianą poprawność polityczną. Na przykład Lucyfer będzie, uwaga, uwaga, kobietą. Bo tak. O. Czyli poprawność polityczna i jakaś próba, nie wiem, zadowolenia, nie wiem, tam lesbijek, babek, nie wiem, o co chodzi w ogóle, że Lucyfer kobieta. Może jeszcze murzynka. Potrzeba tutaj pisze, że nie mówił o Ricku i Mortim, że nie zachwalał, że Ximena tylko. A to przepraszam. Wydawało mi się, że mówiłeś, że Rick i Morty daje radę. Nowy. No moim zdaniem nadal to jest niezłe, oczywiście, że niezłe, ale w porównaniu do poprzednich coś tam już widać, taki spadek formy. 110 GB starych, 70 GB YouTube. Czyli co? Czyli w archiwum naszym 110 GB, tak? A 70 giga YouTube. Gdzie ty to sprawdzasz w ogóle, że 70 giga YouTube? Jestem fanem fanów komiksów. No to już całkiem zamieszał mat. Ja już nie wiem, to... Nieodgarniony człowiek. Bez pół litra nie rozkminisz go po prostu. No. Bóg w serialu Lucyfer jest murzynem. Jak się nazywa ten znany aktor, który grał, który często gra Boga? Morgan Freeman. Morgan Freeman, nie? To był fajny zabieg. Bóg murzyn to jest takie prowokacyjne. Fajne, podoba mi się taki zabieg nawet. Że to w tym jest jakiś taki pomysł, nie? Tylko, no wiecie, zawsze ktoś, kto wpadnie na tego typu pomysł po raz pierwszy, no to jest hop-siup do przodu. A ktoś, kto potem stara się na siłę zmienić Lucyfera w kobietę, to tak... To już jest takie odtwórcze trochę. No, dla kościoła katolickiego to faktycznie kobieta może się jawić jako najgorsze diabelstwo, ale żeby zaraz robić z niej Lucyfera. Zresztą w tym kryzysie nieskończonych ziemi w uniwersum DC pojawia się Lucyfer. Ziemie są tam numerowane. Jest ziemia 1, ziemia 56, ziemia tam 92... Ziemia, jest też ziemia 666, właśnie ziemia 666 i tam bohaterowie udają się do Lucyfera właśnie po pomoc. Fajny, charyzmatyczny aktor gra, ale serial Lucyfer oczywiście no też jest w stosunku do komiksu no takim trochę byle czym. Zrobili z tego Lucyfera Lovelasa, takiego kochasia, pięknisia, no... Bruneta też, jak był blondynem i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w komiksie Lucyfer nie uganiał się za kobietami. Ten bar, który miał, jakiś tam lokal, to był tylko mały dodatek. Jakaś ciekawostka. A tutaj wszystko się wokół tego kręci, nie? On ciągle w tej knajpie siedzi i na pianinie gra. No, to już nie jest to, nie? W Sandmanie Netflixowym wątek będzie dotyczył Koryntczyka. Koryntczyk to jest taki jeden z koszmarów stworzonych przez Władcę Snów, który się wyrwał z uwięzi, kiedy Sandman, Władca Snów, był uwięziony przez okultystów. Oni dokonali jakiegoś tam, wykonali jakiś bardzo mroczny rytuał magiczny. Chcieli uwięzić śmierć. Ale... ostatecznie uwięzili na wiele lat jej brata, brat śmierci, czyli Sen. I
trzymali go tam w jakiejś pułapce magicznej przez wiele lat. I to był niby ten okres, kiedy ludzie toczyli największe wojny. Druga wojna światowa, czy jakoś tak. Zaczęli się prać, bo ludzie nie mieli snów. Sny jakoś tak na nas działają, że coś nam dają, nie wiem, leczą nas z czegoś. Ludzie przestali śnić, bo władca snów został uwięziony i to był straszny okres w historii ludzkości. Okres okrucieństw, wojen. W końcu oczywiście władca snów znalazł sposób, aby się uwolnić z magicznej pułapki tych mrocznych okultystów. Gra typu pan daje hasło, a ja ślę rozwinięcie. Macie, może przejdziemy na ty w końcu. Ja rozumiem taką tutaj oficjalną formę i tak dalej, ale myślę, że już się znamy na tyle, że możemy spokojnie przejść na perkrawiec i permat. Zresztą to tak głupio, jak jeden jest z tobą na ty, a tamten tak na pan, to tak. Ale jeśli ci to odpowiada i to tak w humorystycznej formule, to proszę bardzo. Ale jakby to miało wyglądać, że ja daję hasło, a ty rozwinięcie? To tak nie do końca kojarzę tą formułę. Pana hasło ocenię wysokością donata. Aż się boję. Teraz będzie 3 złote. Tylko nie wiem, jakie to by miało być hasło. Jakie ja hasło mam rzucić? Dostał pan linki. No i ten Koryntczyk to jest taki morderca, psychopata, który ma zębate paszcze zamiast oczu, zakrywa je okularami ciemnymi i jest jakiś taki dziwny zjazd morderców, psychopatów, na którym się pedofil nawet pojawia, jakiś taki gruby i tam właśnie się pojawia ten Koryntczyk, jeden z koszmarów, które uciekły spod panowania tego władcy snów. I trzeba potem te wszystkie rzeczy naprawić, zebrać te koszmary, nie? O tym był trochę komiks. No, myślę, że jak zostanie to spłycone i sprowadzone do takiej formuły, żeby nawet debil zrozumiał, to dostaniemy po prostu taki mroczny thriller, jakich wiele. I tyle, no. Też detektyw od spraw paranormalnych John Constantine, bardzo fajna postać. Taki trochę stereotypowy detektyw, bo w prochowcu, rozchełstana koszula, takie trochę noir. Zostanie zastąpiony znowu babką, jakąś kobietą, babką tego Konstantina, Johanną Konstantin. No nie wiem, to jakiś taki trend, żeby wszędzie gdzieś na siłę wpychać kobiety, feminizować tych bohaterów, robić z nich gejów. Ach, to Hollywood. Nie, nigdy na ty zarzeka się Matt. No dobra, to proszę pana, panie Macie, to no gramy, tylko ja nie wiem, jakby ta gra miała wyglądać. Proszę sprecyzować, proszę pana, tutaj jak miałbym to hasło tutaj rzucić, jakby to miało wyglądać, jakie hasło, tak nie do końca kminie. Proszę tak coś tutaj mnie naprowadzić troszkę.

hasło Okoń. Proszę hasło, a ja rozwinę. A jakieś słowo mam podrzucić? Potrzeba, podrzuca tutaj zajęcie wymagające krzepy. Tak. Słuchajcie, była taka sytuacja kiedyś w kole Fortuny. Było już częściowo właśnie odkryte słowo i zawodnik odgadł, że chodzi o obciąganie. No niestety, nie zgadł pan. A chodziło o obciążanie, a nie obciąganie. Niestety nie wygrał miliona tam pan, bo... Nie wiem, czy obciąganie tak bardzo wymaga krzepy.

musisz, panie Macie, coś tutaj naprowadzić i sprecyzować reguły gry i powiedzieć, jakby to miało wyglądać, bo ja nie wiem, jakie mam hasło rzucić. Zresztą trochę, jak mówię, starzeje się, mózg nie pracuje i tak już taki nie jestem rezolutny. Obejrzyj sobie nowy Suicide Squad Jamesa Gunna. Chyba widziałem, a nie widziałem jednak tego nowego oddziału samobójców, nie widziałem.

0: Tak jeszcze z innej beczki. Straszna znieczulica jest wśród ludzi. Nie rozumiem, skąd to się bierze, bo dziś pomoc drugiemu człowiekowi w zasadzie nic nas nie kosztuje. Często. A teraz był taki przypadek, że 85-latek, taki dziadzio się przewrócił gdzieś na chodniku i ludzie na przystanku obok siedzieli, patrzyli, nic nie pomogli mu wstać, chociaż ten staruszek prosił, wołał o pomoc. Czujecie? Taka sytuacja. To jest dla mnie nie do wyobrażenia w ogóle. Czemu się ludzie tak zachowują? I dopiero dzielnicowy pomógł. Tak narzekamy na policję, na policjantów, a jedyną osobą, która pomogła temu staruszkowi, co się przewrócił, to był dzielnicowy. No ja wiem, że to jest w zakresie jego obowiązków, ale no liczy się efekt. Dzielnicowy pomógł. Cześć potrzeba.
1: Chronić nawet z narażeniem życia. Pytanie czyjego. Tutaj chyba jest bardzo duży lag między YouTube'em, bo tak słyszałem dość długą przerwę i postanowiłem się wbić. I kurde, w sumie myśl mi uciekła.
0: Wspaniały telefon. To dziękuję, to do widzenia.
1: No, dziękuję. No, wiecie, że zawsze możecie na mnie polegać. Właśnie, wiem, kurde, co ty się tak boisz tych silnych postaci kobiecych w filmach? Przecież to jest tylko fabuła.
0: No, ale wiesz co, w tego typu filmach to chodzi o to, żeby zadowolić też fanów, żeby było to wierne pierwowzorowi, żeby były różne smaczki, żeby ta opowieść, którą już znamy i lubimy, zyskała nowy wymiar tylko, ale żeby została dosyć wiernie przeniesiona. Tego chcemy, tego oczekujemy. I w myśl jakiejś dziwnej poprawności, że nie wiem, że kobieta musi być i murzynka, coś tam, wszystko wywracają do góry nogami. Mnie to drażni, poza tym to już zwiastuje pewne spłycenie, nie? Skoro takich tak mają w dupie fanów, to sobie pewnie wodze fantazji popuszczą i zaraz się okaże, że nie wiem, co by tam jeszcze mogli pozmieniać, że Sandman, Władca Snów, jest gejem też i że podrzuca innym sny takie gejowskie. Jakieś.
1: A czy kiedykolwiek w komiksach zostało zdefiniowana orientacja seksualna czy gender Sandmana? Bo chyba z tego nie jestem specem od komiksów, zostawię to tobie. Oglądałeś może, pewnie oglądałeś, Nową Pamięć Absolutną. To było chyba z 2016-17 okolice.
0: Tak, widziałem i zawiodłem się. Też niby lepsze efekty, niby wszystkiego więcej, ale wolałem to z Arnim. Tam był jakiś taki duch, dusza. Może to jest to coś. Dusza. Ten film nie miał duszy. Tam były fikołki, tam były gwiazdki wypierdywane z dupy i wszystko, co tylko możliwe, ale nie było tego ducha, nie było klimatu.
2: Czyli jesteś tak trochę uwięziony w swojej nostalgii, że tutaj musi być dokładnie tak to odwzorowane, tutaj podobna linia szczęki, to, że są też trzy cycki, to jest dużo za mało, to też musi być Mars, to nie może być historia tak luźno powiązana, to musi być taka... Okej, rozumiem, że to może być pewna potrzeba, żeby taki film stworzyć, no tylko pytanie, czy to się sprzeda, bo ja rozumiem, tak, ja mam bardzo duży sentyment do pierwotnej Pamięci Absolutnej, do Total Recalla, który jeszcze na Polsacie oglądałem jako mega hit i się jarałem i na kasecie wideo wręcz sobie nagrałem i potem milion razy to obejrzałem, tylko że ten film jest dzisiaj czerstwy, on się bardzo brzydko zestarzał, te efekty są tanie, te bójki są śmieszne, ta fabuła jest no, mocno naciągana, więc wydaje mi się, że takie remake'i, w których no właśnie, to jest taki luźny przykład, bo tam nie wrzucono żadnego murzyna, nie wrzucono żadnej lesbijki, więc możemy sobie, bo może to jest ten problem, tak, że ty nie masz problemu z murzynami i lesbijkami, tylko ty masz problem, że ktoś wziął coś, co sobie zapamiętałeś jako, wiesz, jako ikonę pewnej jakości w swoim dzieciństwie i nagle ktoś to zrobił i mocno to przerobił. I tutaj, no, już mi się kolego nie podobasz.
0: Ja po prostu lubię dobre rzeczy i według mnie Stara Pamięć Absolutna wcale się tak źle nie zestarzała. Efekty nadal są niezłe, fabuła jest fajna. Nowa Pamięć Absolutna jest jakaś taka spłycona, wiesz. Ja nie lubię jak zamiast budowania napięcia, zamiast humoru i tak dalej jest bieganie i robienie fikołków. I tak trochę postrzegam tą nową pamięć absolutną. Się ścigają, biegają cały czas. No i to mnie to wkurwia, no. Ja wolę już tego Arnolda, który był śmieszny, wiesz. Ale miał fajne teksty. Wiesz, tekst w stylu... Kochanie, odłóż ten pistolet. Jesteśmy małżeństwem. Uznaj to za rozwód. To był Arnie, stary, no, dobry Arnie.
2: Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jednak taki jednak kluczyk bardziej nostalgii. Właśnie tutaj wszelkie takie przerabianki. Właśnie nie, to nie tyle jest twój problem z tym, że ktoś jest murzynem, ktoś jest lesbijką, czy manifestuje się ze swoim gender, tylko dlatego, że ta historia jest opowiedziana w zupełnie inny sposób. Ale wiesz, no niestety, starzejemy się, jesteśmy tutaj, że tak powiem, trochę na wymarciu, bo to nie my chodzimy do kina, chodzą do kina 20-latkowie, więc to im trzeba zrobić dobrze, a nie tobie i mnie.
0: A może mi pomożesz trochę tutaj z tym rzucaniem hasła jakiegoś, co proponuje Matt? Może jakoś tu przełamiesz falę i rzucisz jakieś hasło, które Matt rozbuduje.
2: Jakie jest maksymalne obciążenie jaskółki?
0: A to jest pytanie, nie hasło właśnie. Ja tak nie do końca rozumiem. Czym jest hasło?
2: Hasło, dobra, okej. Okay. Dupa.8.
0: Bo bong. Rzucam hasło bong.
2: Nie, dupa.8 to jest takie legendarne trochę hasło w pewnych kręgach. Albo wiem, hasło admin. Albo password.
0: Albo dupa123. Takie hasło, nie?
2: To mnie przeraża, że najpopularniejszym hasłem w Polsce jest 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: To coś mówi o ludziach.
2: Tak.
0: No a to, słuchajcie, jednak niebezpiecznie jest sobie takie proste hasła układać. Ja już sam miałem z tego powodu problemy. Jednak kombinujcie trochę, bo to się zemści wcześniej czy później. Rzucam hasło. Bąk.
2: Okej, dobra. Bąk został przyjęty.
0: No, tak więc wypuszczam, puszczam bąka i ty macie z tym rób. Dupa.8, Matt chyba przyjął. No i co tu z tym zrobić? No to takie ni w pięść, ni w oko. No co z tym zrobić, dupa.8?
2: To jest bardzo popularne hasło, które, że tak powiem, w zaraniach internetu. Kurde, nie pamiętam lore. Kurde, nie pamiętam lore, tylko zapamiętałem samo hasło. Sekunda.
0: Mi się coś, słuchajcie, a tak w międzyczasie podpowiedzcie mi coś. Coś mi się z organizmem złego dzieje, bo swędzą mnie nogi. Nie stopy, tak wyżej, tam gdzie kostka jest, trochę wyżej i się ciągle drapie po tych nogach. Co to może być?
2: Masz robaki w łóżku, które cię podgryzają, kiedy śpisz.
0: Robaki, myślisz?
2: No, są takie bedbugs. No, także wiesz, także sobie zrób saunę czeską. Z jakichś, nie wiem... No, nie, naprawdę, to jest poważna rzecz. Jakieś, nie wiem, jakieś takie rybiki, jakieś takie małe skurwysyństwa. Bedbugs to się nazywa, wiem, że to kiedyś zresztą właśnie z naszą flanką amerykańską o tym rozmawialiśmy. Tak, to faktycznie istnieje i potrafi człowieka po kostkach pogryźć. A dlaczego po kostkach? No, bo te kostki się tak trochę mniej ruszają i są gdzieś bardziej daleko.
0: Ale że mnie nigdzie, gdzie indziej nie swędzi, tylko te nogi. Ale to już nie pierwszy, to już dawno temu miałem. Tak mi, wiesz, mam nawroty. Nie wiem, może coś z krążeniem?
2: A może stopa cukrzycowa i musisz się umówić już, wiesz, na amputację. Bo jak tam za 8 lat ci, wiesz, jak za 8 lat ci ta stopa zgnije, no to będziesz, wiesz, już teraz się lepiej umawiaj na operację.
0: Za parę lat wejdę na antenę. Cześć, słuchajcie, zmiany. Nie mam nóg tym razem, ale nadal jestem wesoły i bawimy się. Słuchajcie, śmiesznie teraz chodzę, pełzam. No.
2: Słuchajcie, mam dla was zajebiste wiadomości. Jedna śmieszna, a druga jeszcze bardziej zabawna. Od teraz nie mam fotela, tylko mam wózek, a oprócz tego schudłem o 7 kg.
0: Będę jak na westernach starych sobie tak miał takie chwytaki drewniane i sobie tak pum, biegał po środzie. No,
2: ale sobie wyobraź, jaki to byłbyś kozak, jakbyś tam, nie wiem, kiedyś faktycznie całą nogę stracił tak powyżej kolana, jak niczym taki stary kapitan w łodzi pirackiej taką drewnianą kulę sobie podmontował jako protezę.
0: No to się śmieje, ale tutaj kolega Adam, który być może nawet słucha, nie ma właśnie stopy, ma obciętą. No i pokazywał, ma protezę taką już troszkę zdewastowaną. No i nie ma nogi.
2: Wiesz co, jakby mi ujebali kiedyś nogę, to bym sobie skitrał taką protezę, że na dole tej protezy, tak wiesz, tak jak mam długie spodnie, to tej protezy nie widać, nie? Tak żeby na dole nie było zwykłej stopy, tylko był taki włochaty, paskudny pająk z wielkimi łapami. I tak z każdym krokiem ten pająk chodzi mi koło nogi i bym straszył ludzi.
0: Nie, to nie komar. No po prostu coś mnie tak, jedna noga, raz, nie, chyba tylko jedna swędzi. Tak cały czas się drapię, taki podrapany już jestem, nawet sobie włosy już wydrapałem. Mam taką jakby wydepilowaną stópkę, nogę.
2: Oto bardzo, bardzo źle z tobą, bo tak mam z kotem, że jeżeli gdzieś się drapię, to jeszcze pół biedy, a jak mu zaczyna sierści brakować, to, nie, to lecimy do weterynarza. Masz jakiegoś weterynarza blisko?
0: No dziś taki trend, żeby iść do weterynarza, bo taniej. Może pójdę. Przebiorę się za kota może. Wezmą mnie tam taki na stół, wyleczą. Zapłacę 20 zł i już.
2: Nie, bo to wiesz, bo to w jakichś tam filmach gangsterskich jest zawsze, że wiesz, że jeżeli ktoś dostanie kulkę, to się nie bierze go do lekarza, tylko się bierze do weterynarza, nie? I sobie wyobrażam, że taki, wiesz, taki znajomy mafii, weterynarz, tam sobie pracuje, zajmuje się tam, nie wiem, sterylizacjami i kotów, psów i tak dalej, nie? I przychodzi typek i... co, kulkę wyjąć? A nie, stopa mnie swędzi i tak kładziesz tę brudną skarpetę gdzieś tam na stole.
0: No, tylko może się pomylić. Przyjdę i powiem, jak tam mi ten weterynarz powie, jak tam zadowolony pan z kastracji? Ja powiem, a ja mówiłem o amputacji, proszę pana. Aha, się pomyliłem.
2: Ojoj.
0: No to jeszcze raz i tam tego, i w łeb ten młotkiem. Pum, znieczulenie. Tańsze, opcja tańsza. Znieczulenia. Młotkiem
2: na NFZ.
0: No, mało kiełbasy. Tutaj takie wy to macie. Nerwica, brak witamin, mało kiełbasy. No.
2: No nie wiem, no zawsze możesz tutaj wrzucić na przykład zdjęcie swoich stópek i specjaliści do spraw wszelakich wytłumaczą ci, czego masz niedobory.
0: Coś tam się dzieje, to mi się tak raz na jakiś... Nie wiem, czy to nie od jarania, bo jak zaczynam jarać, to mnie tak swędzi. Może to od marihuany.
2: Cholera, a cię stopa swędzi, żeby zajarać, czy co?
0: Aż mnie swędzi, żeby zajarać. Nawet teraz się drapię, kurczę. Aż mam takie, wiesz, rany od tego drapania się. Kurczę, no, zaczynam
2: no to
0: chorować.
2: Może zaraz ci stygmaty wyjdą.
0: Ty, a może trzeba skarpetki wyprać w końcu? Myślisz, że tak chodzenie w tych samych to może być?
2: Nie, niemożliwe. Nie ma opcji. One już tam, wiesz, one się tam z tobą zintegrowały. Jakoś niedawno widziałem jakieś, nie wiem jakim cudem właśnie mi się do feedu dostało na Facebooku nagranie, gdzie babka miała założony jakiś taki przezroczysty bandaż czy coś takiego na jakąś ranę i nie poszła na zdjęcie. I to faktycznie był bandaż, jakaś taka opaska, która okalała jej całą rękę i ciało zaczęło rosnąć wokół tego bandaża, zrobiła się jej taka wielka, wielka pieprzona bulwa. I trzeba było powyciągać tam sznureczek po sznureczku, zwalczyć ten stan zapalny, więc może gdzieś tam, nie wiem, wbiłeś sobie gwoździa w stopę i zapomniałeś o tym i sobie cały czas chodzisz z tym gwoździem w stopie.
0: Cholera wie, może faktycznie trzeba się w końcu wykąpać. Nie.
2: A masz napisany testament?
0: Nie, bo nie mam nic do oddania.
2: A komu długi zapisujesz?
0: Nie mam w zasadzie długów.
2: A no to możemy porozmawiać, wiesz.
0: Ja nic nie mam, nawet długów.
2: A komputer masz, no. Masz monitor, jakiś tam dyski SSD, cuda na kiju. Mikser.
0: Już też się powoli dziwne rzeczy z tym komputerem dzieją. Muszę system przeczyścić jakimś programem, bo raz to nie działa, raz tamto nie działa. Raz włączam sobie Audacity i mi się nie chce nagrywać. Raz mi się komputer nie chce zamknąć i czarny ekran przy zamykaniu. Raz... coś tam, no to ciągle coś. I tak po prostu zaśmiecony ten system. Trzeba od czasu do czasu przeczyścić. Nawet dzisiaj nie wiem, jak zainstalować nowy system, bo mam odłączonego już CD-ROMa. Kto dzisiaj ma CD-ROMa? Jak dzisiaj Windowsa zainstalować bez CD-ROMa? To jest zagadka.
1: Z sieci, bo masz w swoim... W okolicach BIOS-u masz coś, co obsługuje twoją kartę sieciową i możesz sobie pobrać system operacyjny z sieci. Natomiast co do odsyfiania komputera, odezwij się do mnie jutro na brief, okej? Okay? Coś ci załatwię fajnego.
0: Dobra, fajnie. Ale co ty mówisz, że cały Windows się ściąga przez sieć, BIOS tym steruje?
1: No, bo serio? To nie jest aż takie trudne. Odkąd mamy EFI, UEFI, to spokojnie możemy naprawdę, wiesz, no, coś wielkości Windowsa, powiedzmy Windowsa 3.11 wrzucić do sektora rozruchowego i dzięki temu mieć właśnie sterownik naszej karty sieciowej, no, dzięki czemu możemy sobie pobrać właśnie ten system operacyjny, ewentualnie nawet, to znaczy tak, nawet nie mając tej partycji recovery, która jest niby domyślna, w dalszym ciągu we współczesnych komputerach mamy w EFI wystarczająco dużo informacji, wystarczająco dużo sterowników, żeby odpalić i zaciągnąć to zwyczajnie od producenta. No bo nie oszukujmy się, kto dzisiaj ma CD-ROMy, tak? Kto dzisiaj się w to w ogóle bawi?
0: No to się muszę zainteresować tym poważnie, bo to dużo lepsza opcja. Przez CD-ROMa to... kto dzisiaj CD-ROMa używa do czegokolwiek? To już jest jakiś relikt przeszłości. No, to sobie w ten sposób zainstaluję. Może tylko trzeba to jakiś właśnie rozruch zrobić, nie? Żeby on to chwycił, żeby zaczął coś tam robić. Potem się tam już uaktualni i tak dalej. Już samo po instalacji, ale to ciekawe, to nawet nie, to mnie zaskoczyłeś.
1: Przypuszczalnie w momencie, kiedy uruchamiasz swój komputer, to tam są jakieś tam, nie wiem, wciśnij F8, żeby sobie wejść do recovery i tam podejrzewam, że już będziesz miał obsługę karty sieciowej, tak? Bo komputer, no, jest trochę stary, ale nie jest aż tak bardzo stary, jak sądzę. I podejrzewam, to jest tylko moje przypuszczenie, ale sądzę, że z poziomu tego właśnie, tego no może nie bootloadera, ale tego niskopoziomowego systemu operacyjnego spokojnie możesz ściągnąć i obraz, który gdzieś tam zostanie zapisany w bezpiecznym miejscu na dysku, który zostanie potem nagrany, że po tym obrazie nic potem nie zostanie. No bo no nie oszukujmy się, no takie czasy, że wszystko jest połączone, wszystko jest internetowe.
0: Może się skuszę na Windowsa 11. Może on jest nawet bardziej wydajny niż ten Windows 7 mój. Też już taki trochę archaizm, ale w sumie dobrze się sprawuje. Najchętniej bym nie zmieniał. Mam w sobie coś tak z Etama trochę, że nie lubię zmian. I dobrze rozumiem, co czuje taki Etam, który od nowa musi instalować wszystkie te programy. Ja mam tyle programów różnych poinstalowanych. No ludzie, no to od nowa wszystko instalować to jest 2 dni roboty, nie? Takiego siedzenia przy kompie, instalowania, konfigurowania, ustawiania, kurwa. Samo ustawienie komputera do nadawania w radio, to już jest naprawdę sporo roboty, żeby te wszystkie sterowniki, to mix stereo ustawić, skonfigurować programy.
1: Nie. To się nazywa backup. Masz backup i po prostu włączasz sobie ten backup, kładziesz się spać, rano masz komputer z momentu, kiedy ostatni raz robiłeś backup i tyle. I masz wszystko w dupie. No. I nie musisz nic konfigurować, nie musisz nic cudować. Tylko wiesz, tylko problem jest taki, że no okej, dobra, no my lubimy tutaj, że nagle ten, nie wiem, Windows 7 bardzo nam się podoba. Okej, może się podobać, ale świat idzie do przodu. Zagrożenia idą do przodu, wykryte jakieś błędy w aplikacjach, w bibliotekach, bo to też jest system naczyń połączonych, tak? Że tutaj mamy jakąś bibliotekę OpenSSL, przez którą ktoś może nam zrobić bardzo wyraźną krzywdę, nawet odpalić zdalnie kod na naszym komputerze i jeżeli będziemy się trzymali tych starych rozwiązań, no one nie bez powodu są stare. To nie jest tak, że... to znaczy, z jednej strony tak, no trzeba cały czas sprzedawać coś nowego, tak, ale zauważ, że ten update do Windowsa 10 to wyglądał tak, że on był faktycznie za darmo. Takie, okej, kurde, słuchajcie, no... Wiecie co, wasza telemetria, was idiotów, którzy nie będą w stanie jej wyłączyć, to będzie wystarczający napiwek dla nas i nie będziemy musieli nawet wam za bardzo, czekaj, bo tutaj to przeczytałem.
0: Wczoraj o dupie myślało 8, gdy dzisiaj pizdą kropkę postawiła jemu. no, to takie tutaj Matt ma w sobie coś z poety trochę. On układa takie różne ciekawe, nie wiem jak to nazwać. takie coś.
1: Haiku.
0: Haiku. Pamiętam, był taki program Lalamido, no oczywiście kojarzysz, i tam był Brzuska Brzuskiewicz i on też układał jakieś takie dziwne haiku w każdym odcinku. To był dziwny program w ogóle.
1: Natomiast gdzie my byliśmy? Software, system, tak, jesteś przyzwyczajony do pewnych rzeczy, które były, tak, ale na tych rzeczach narosło, nie wiem, 10 lat doświadczenia. Ktoś już rozpracował ten system i już go się zwyczajnie nie opłaca bardziej rozwijać, tak samo jak, nie wiem, jak masz, nie wiem, Golfa 2, który dzisiaj ma 30 lat, no to okej, możesz cały czas go remontować, on sobie tam przejedzie 700 tysięcy kilometrów, bo czemu nie, ale nie będziesz miał tej wygody, nie będziesz miał tego komfortu, nie będziesz miał tego komputera, który będzie sterował spalaniem, nie będziesz miał, nie wiem, podgrzewanych lusterek, czy tego, że system, że sam samochód będzie tak bardzo skomputeryzowany, że będzie miał 2000 czujników, które ci każdy z nich powie, że coś jest nie tak z twoim samochodem. Nie, ty będziesz musiał usłyszeć, że coś tam ci gdzieś stuka i... Albo usłyszysz, albo nie usłyszysz i dopiero kiedy sobie o tym pomyślisz, faktycznie coś tu mi nie działa, już mi zaczyna przeszkadzać, no to trzeba zrobić remont. No i jedziesz do mechanika, otwierasz maskę, a tam nie ma silnika, bo tam murzyni ukradli i tylko 4 chomiki biegają, tak, i 5 wsteczny. Więc no jednak takie, no jest to dziadostwo technologiczne, żeby się trzymać tego Windowsa 7, tak, czy nie wiem, jeszcze jakichś starszych Windowsów, czy nawet Linuxów, czy nawet systemu macOS, który też znam jednego człowieka, który bardzo, bardzo stary system używa. Tylko problem jest taki, no ciągle mu nic nie działa. Dlaczego? Dlatego, że świat idzie do przodu i kiedy ja coś programuję i chcę zrobić narzędzie, które będzie pracowało, nie wiem, choćby stronę nocnego radia na przykład, tak? Choćby tego WordPressa postawić, to ja nie myślę o tym, żeby pracowało to gdzieś na przeglądarce od Amigi, tylko żeby to pracowało na współczesnych rozwiązaniach, a nie żeby zaspokoić jakiegoś dziada technologicznego. No i tego dziadostwa technologicznego zwyczajnie warto by się było oduczyć, bo to tak samo możemy sobie przerzucić w drugą stronę i zamiast, nie wiem, zamiast kuchenki gazowej, zamiast mikrofali, możesz sobie mieć Prodigy i być szczęśliwy i sobie gotować rzeczy w Prodigy. Tylko kto to robi?
0: No tak, zgadzam się. Ciekawe, jakiego Windowsa ma Etam, pewnie tam Windows 95 z nakładką taką specjalną rosyjską, która sprawia, że on jest widziany jako Windows 7. Nie, ale Etam to jest w ogóle spryciarz. On sobie wykastrował Windowsa tak, że aż mu się zepsuł komputer od tego i chciał tam i pozywać chciał Microsoft.
1: Tak, tak, i coś tam mu się pewnie udało. Wiele razy słyszeliśmy tę historię. Tutaj Emil pisze na czacie, od kilku lat używam Linuxa. Linux to absolutnie nie dziadostwo, ewentualnie mainstreamowe Ubuntu. Linux to jest Linux. Linux to jest jądro, to jest pewna koncepcja systemu operacyjnego. Ja sam bardzo chętnie korzystam z Linuxów na serwerach. Sam przez bardzo wiele długich lat korzystałem z Linuxa na desktopie.

0: którzy robią to zazwyczaj z pasji, czasami stoją za tym pieniądze, ale zasadniczo jest to dojrzały system. I tak sobie przychodzisz, nie? I tak wiesz, 500 osób pracowało nad tym, żeby zrobić ci najlepsze możliwe doświadczenie z tego, żeby korzystać z tego komputera. Żebyś się nie przejmował tym, żebyś rozmawiał bezpośrednio z kartą sieciową, żebyś nie wysyłał niskopoziomowych instrukcji do RAM-u, nie wysyłał niskopoziomowych instrukcji do swojego procesora, tylko żebyś sobie siadł, odpalił Netflixa i był kurwa szczęśliwy. Ale nie, bo ty masz w głowie, że w latach 90. to trzeba było kombinować, więc zaczynasz kombinować i... wiesz, i zaczynasz działać wbrew koncepcji setek ludzi, którzy zaprogramowali ten system w taki sposób, że jaki on jest. I zaczynasz, okej, ja rozumiem, zmienić sobie tapetę, czy jakieś dźwięki, okej, spoko, ale jeżeli zaczynamy grzebać w samym rdzeniu systemu i nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, jakie usługi wyłączamy, bo kiedyś nam powiedzieli, że w systemie Windows NT 4.0 to trzeba powyłączać usługi, żeby mieć więcej wolnego RAMu, więc wyłączamy wszystko, co popadnie i potem się okazuje, że ten system się nie uruchamia. No dlaczego? No dlatego, że ja byłem głupszy niż setki ludzi, którzy zaprojektowało ten system. No i to jest taki ten problem naszego pokolenia, naszego takiego dziadostwa technologicznego, gdzie faktycznie był taki etap, że ta wiedza, w jaki sposób to działa, była pewną wartością dodaną i mogliśmy sobie ten system skroić na nasz obraz i podobieństwo. Okej, w Archu, w Gentoo spokojnie można to cały czas zrobić, natomiast jeżeli to jest system zamknięty, taki jak macOS, taki jak Windows, no to prędzej czy później wywalimy się na ten głupi ryj, bo wyłączamy rzeczy, których kompletnie nie rozumiemy i bazujemy na tej wiedzy, którą poznaliśmy przy Windowsie 98, no to tak samo, wiesz, no porównanie, nie wiem, do takiego samochodu, tak? No jeżeli sobie gdzieś mieszasz w silniku, w gaźniku jakiejś Corsy z 98 roku i tę samą wiedzę spróbujesz zastosować do Corsy z roku 2018, no to ja ci gwarantuję, że ci łapę upierdoli, zanim cokolwiek wymienisz.
1: Tak, to już takie hermetyczne tematy, w ogóle ja nic nie rozumiem z tego, co on gada, słuchajcie, a wy to, jak ci biedni ludzie mają to zrozumieć, no?
0: No po prostu nie dłubać w czymś, czego nie rozumiemy.
1: No to tak, no to tak, no ale niektórzy mają taką pasję majsterkowicza, że wszędzie chcą wepchnąć te paluchy, pogrzebać, rozkręcić i tam taki jest trochę. No i płaci za to cenę. Potem ma tego Windowsa, z którego tam wykasował część jądra i tu przyblokował jakieś porty, zdezaktualizował aktualizację i potem czemu mi się komputer zepsuł i mi się partycje. A, mi się ostatnio udało partycje sobie tam przestawić. Musiałem zwiększyć ilość gigabajtów na partycji C, bo miałem... Strasznie mi zjada system te partycje, nie wiem, co się dzieje, ale tak gigabajt za gigabajtem, coś tam, nie wiem, dysk mi szyfruje, czy co, i pojawi się zaraz ogłoszenie, że odszyfrujemy ci dysk za 10 bitcoinów, czy co, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie zżera te gigabajty jak smok. A chyba rozumiem tą grę. Matt, czy zdołasz ułożyć jakieś haiku, wiersz, sentencję, cokolwiek? Z takimi słowami, kluczami jak nocne radio, łechtaczka, Pan Bóg. Masz wyzwanie, Matt. Nocne radio, łechtaczka, Pan Bóg.
0: Oj, ja tu widzę dużo zer, szczególnie po przecinku, także wiele groszy będzie. Ale nie, a kurde, ale całkiem fajna gra. Taki trochę... wieczorek poetycki.
1: No. W ogóle ciekawi mnie, czy ty, Maciej, kojarzysz, bo lubisz klasykę, kojarzysz grupę Sky Piastowskie na przykład i takie filmy, że życie ma sens. Ostatnio sobie przypominałem, co tam Grzegorz Lipiec-Lipa zrobił ze swoją ekipą. No, kurczę, to naprawdę był dobry film, że życie ma sens. Ja sobie go co jakiś czas oglądam. Chyba miarą dobrego filmu jest to, że wracamy do niego raz, drugi, trzeci i cały czas nam daje jakąś frajdę, nie? Mhm. Masz takie filmy, do których wracasz sobie regularnie, powiedzmy co parę miesięcy, nie wiem, przynajmniej tam co rok, i sobie oglądasz na nowo i się jarasz, że jakie to jest dobre.

0: Tak, tak, na pewno mam tak z trylogią Matrix. To jest opus magnum, jakieś takie największe dzieło, największe dzieło kinematografii, które kiedykolwiek liznąłem, ale też będzie kilka mniejszych tytułów, z takich mniej oczywistych to Co gryzie Gilberta Grape'a. Film obyczajowy, który jest bardzo nie w moim stylu, piękna rola. Jezu, jak miał ten z Titanica, zapomniałem nazwiska, to była jako taka...
1: DiCarpio,
0: który właśnie grał tego upośledzonego młodego brata i tak wiesz, takie spojrzenie na świat, którego nie do końca znam, ale wydaje mi się, że jego opowiedzenie jest w pewien sposób autentyczne, w którym nie tyle chciałbym się identyfikować, co jest to powiedzmy tak, taką miarą takiego filmu, do którego wracam, jest to, że za każdym razem, kiedy go oglądam, to wyciągam z niego coś nowego. Jakieś rzeczy, których wcześniej nie zauważyłem, bo na przykład jakaś większa historia mi tutaj coś przykryła. Inny film, do którego bardzo lubię wracać, to nie jest Kraj dla starych ludzi, który jest bardzo surrealistycznym spojrzeniem na można powiedzieć, na taki dość pusty teren i taką małą miasteczkowość. Nie wiem, być może jakoś ten temat mnie kręci bardziej podświadomie niż świadomie.
1: Może masz sobie jakąś taką podświadomą chęć, żeby żyć małą miasteczkowo, tak jak ja.
0: A właśnie, kurde, nie, wiesz, co mi się podoba tutaj w mieście, nawet to, co sobie ostatnio rozmawialiśmy o moich marzeniach dotyczących tam domku na Zadupiu, jakiejś leśniczówki, to mimo wszystko, żeby to był jakiś taki domek letniskowy, domek wakacyjny, bo kurde, no tutaj mam wszystko blisko, wszystko mam w zasięgu ręki, tutaj mam Żabkę, tutaj mam teatr, tutaj mam kino, tutaj mam dworzec kolejowy, tutaj mam wszystko ładnie, pięknie i w ogóle to dosłownie piechotą mogę załatwić absolutnie wszystko. Więc nie.
1: W małym mieście masz jeszcze bliżej. Znaczy to się tyczy bardziej mnie, no ty jesteś zmotoryzowany, to tobie wszędzie blisko, ale gdybyś nie był, to byłoby ci jeszcze bliżej. Ja tu mam w środzie super dostęp do wszystkiego, wiele lepszy niż we Wrocławiu, bo we Wrocławiu musiałem się tam tłuc komunikacją gdzieś, a tutaj wychodzę i jestem już. Gdzie trzeba.
0: A z jakich takich rzeczy korzystasz, oprócz Dino?
1: Z żadnych, ja tylko do Dino chodzę.
0: No i właśnie to jest ten problem, tak, że masz te opcje, tak, a ja przykładowo to, nie wiem, jakiś teatr, tak, nawet jeżeli miałbym tak podjechać jakąś, nie wiem, hulajnogą, czy jakimś tym, czy jakimś Uberkiem, tak, no to jest w dalszym ciągu w zasięgu, ze względu na to, że tych teatrów jest, kurwa, 20. I zawsze gdzieś się trafi jakiś spektakl, zawsze gdzieś się trafi jakiś koncert, gdzieś trafi się jakieś kino studyjne.
1: Dobra, panie Cwaniak, na czym byłeś ostatnio w teatrze?
0: Na Szalonych Nożyczkach w Teatrze Jaracza, tuż po, to było jeszcze gdzieś w okolicach wiosny, po tym pierwszym odmrożeniu. To jest spektakl, na którym byłem trzeci raz teraz i za każdym razem ubawiłem się po łokcie.
1: A ja ostatnio byłem w teatrze na Śpiącej Królewnie z klasą, jak miałem 5 lat. Nie no, już nie pamiętam na czym, ale dawno, dawno temu. Sam jestem na siebie zły, że tak schamiał człowiek. Znaczy to tak z lenistwa bardziej. Ale szanuję, że tobie się chce nadal obcować z kulturą, że wiesz, że chce ci się...
0: Wiesz co, to jest taki problem, tak, że bardzo często zanim wyjdę, to jest takie, dobra, chuj, tam sobie zaraz odwołam, nie chcę mi się, nie, a potem wracam taki, wiesz, taki ubogacony, nie, aż tak się po prostu czuję, bo człowiek dotknął tej kultury, tym bardziej właśnie, nie wiem, na jakichś mniejszych koncertach na przykład, bo koncerty to jest bardziej moja bajka, gdzie dosłownie 20 osób przychodzi na koncert, gdzie jest okazja, żeby sobie z każdym porozmawiać, jakoś się zainspirować, znaleźć coś mądrego, dojść do jakichś fajnych wniosków. To jest coś, to nie jest ta masówka, to nie jest, wiesz, to nie jest Helios, to nie jest Multikino, to są właśnie te rzeczy studyjne, które dopiero zaczynam odkrywać, tak? Ostatnio, kiedy to było bodajże w połowie lipca, kiedy to byłem właśnie w kinie na nocnym maratonie jakichś tam horrorów klasy Z. Jezus Maria, no przyszło dosłownie tam, nie wiem, jakichś tam 15 fanatyków. co tam trzy filmy przez całą noc zostały puszczone, tam jakieś tam, nie wiem, półgodzinne przerwy, żeby tam sobie, wiesz, coś zjeść, coś tam sobie wypić, pogadać i tak dalej, nie? No i trzeci film się skończył, nie? Piąta rano, wychodzimy, a przy wyjściu z kina jest taki szwedzki bufet z kanapkami i kurde, zatrzymajcie się, porozmawiajcie, bardzo fajny pomysł ze strony właśnie właścicieli tego kina studyjnego. No i to, wiesz, to nie jest Helios, że wiesz, o, już tutaj szybko wypierdalać, zostawić okulary, zostawić tutaj wasze popcorny i tak dalej, tutaj jest worek, nie? I już hen daleko, tylko nie, słuchajcie, zrobimy wam przestrzeń, bo kochamy kino i chcemy porozmawiać z wami, chcemy, żebyście wy między sobą porozmawiali. Jest to coś, czego nie doceniałem przez wiele lat, czegoś, co się dopiero uczę i to jest coś, co jeszcze pewnie ze mną przez wiele lat zostanie, bo to jest takie taka konsumpcja sztuki od prawie że jak rodzina, która sobie gdzieś tam, wiesz, siedzi i ogląda film przed telewizorem, czy mi się kojarzy z tym, z dyskusyjnym klubem filmowym, który miałem w szkole średniej, gdzie też była ta przestrzeń, żeby zwyczajnie sobie porozmawiać.
1: No. Kurczę, to człowiek sobie nie zdaje sprawy, jaka to potrafi być różnica właśnie w obcowaniu ze sztuką, gdzie masz żywych aktorów, gdzie obserwujesz żywych ludzi przed sobą, a oglądanie czegoś tam na telewizorku, nie? To nagle może się okazać, ludzie, że to dla was jest taka różnica, jak słuchanie jakiegoś tandetnego show na YouTubie, tam elo mordeczki, top 10 ciekawostek, dajcie suba, a słuchanie nocnego radia, nie? No jest różnica jakaś, no i taka sama różnica może być właśnie, aż nabrałem smaka na teatr, nabrałem dzisiaj smaka na margaritę i na teatr, aż się chyba przejdę, muszę, kurczę, się przejść koniecznie. Co teraz? Jest coś takiego wartego, na co można by pójść, taki jakiś hicior, nie? Na pewno chętnie bym poszedł do takiego współczesnego, nowoczesnego bardzo teatru, gdzie siedzisz sobie wygodnie na kanapie, nie na krzesełkach, nie? Tak dalej, tylko wiesz, na kanapie, nie? I goście całkiem blisko ciebie robią show. Kurczę, takie coś mnie kusi. To musi być ciekawe doznanie. A w ogóle takie różne festiwale kina offowego, to też jest niesamowita sprawa, bo wyobraźcie sobie, że idziecie na taki niszowy jakiś festiwal kina offowego polskiego i tam spotykacie nagle Kazika Staszewskiego, nie? Tak właśnie bywa często.
0: No, zdarza się różne tuzy. Mi się Pilipiuka kiedyś w Łodzi udało spotkać na pewnym spektaklu, ale to długa historia. W każdym razie, no jeżeli cię zachęciłem do teatru, to będę z tego bardzo, znaczy się nie wiem, czy dumny, czy nie, zobaczymy, czy z tego będziesz sam zadowolony, no bo oczywiście każdemu jego porno. Ja sam pamiętam, kiedyś byłem, jestem w ogóle wielkim miłośnikiem Muniuszki. Kiedyś byłem na operze Halka, która była w ten sposób...
1: Halka? Hulk Smash? Ten taki zielony? To znam, no.
0: Tak, opera Halka, co się ten babka, która miała zaraz zostać wydana za mąż, zamieniała się w taką wielką ropuchę i tam ludzie biegali z akumulatorami i kablami rozruchowymi, żeby ją jebać prądem. Generalnie, no, klimat taki, wiesz, tak wchodzisz do teatru wielkiego, nie? No, wszystko, kurde, wiesz, to jest taki problem, nie? Że jeżeli wchodzę do jakiejś sali, to czy ona pachnie, czy ona nie pachnie, nie? Bo kina studyjne pachną, teatr studyjny pachną jeszcze bardziej. Jakimś takim, wiesz, taką starą kanapą, takim babcinym pokojem, to bardzo charakterystyczny zapach, no ale nie, wchodzimy sobie do właśnie tego teatru wielkiego cały prolog tej Halki odbywa się na zasadzie, że wśród nas też tam ubrani, powiedzmy, w jakieś tam, no może nie najlepsze garnitury, ale tak powiedzmy, tak żeby się nie wstydzić. I kurde, nagle koleś obok mnie wstaje i zaczyna śpiewać. I on jest, kurwa, aktorem, nie? O ja pierdolę.
1: No.
0: I wiesz, i nagle wstaje babka, nie? Tam gdzieś w zupełnie innej części sali i robi swoją frazę. Kurwa. Ja potem sobie wychodzą, nie? Kontynuują, ale właśnie to pierwsze uderzenie. Ja pierdzielę.
1: Ale czad.
0: Fantastyczne.
1: Ale czad. Chciałbym czegoś takiego doświadczyć. Kurde. Ja byłem ostatnio, strasznie dawno temu w teatrze. Okno na poddasz, coś, jak to się nazywało, kurwa. Troszkę to jak sitcom wyglądało, wiecie? Tyle, że jak się to ogląda na żywo, to naprawdę inne wrażenia zupełnie. Zapomniałem, jak to się nazywało, ale fajnie było. Kurczę, aż się rozochociłem, żeby pójść. No, szkoda, że u nas nie ma takiej tradycji robienia z popkulturowych różnych dzieł opery czy teatru, nie? Tak jak Amerykanie to robią i nagle mamy Gwiezdne Wojny, jakieś tam operę. Była nawet operowa wersja Evil Dead, tam gdzie Ash z piłą biegał. To Amerykanie to są pierdolnięci. Ale to musi być dobre, nie? Jakiś tam Vader wychodzi, Luke, I'm your father.
0: Wiesz, no, do Broadwayu oczywiście bardzo nam daleko, zresztą też były pewne sztuki broadwayowskie, które trafiły na wielki srebrny ekran, na przykład Sweeney Todd z legendarnym Johnnym Deppem w roli głównej, który pierwotnie właśnie był musicalem broadwayowskim. Tego co prawda jeszcze u nas nie ma, ale takie przebitki mi się wydaje cały czas się zdarzają. Wiem, na początku pandemii widziałem nagranie Strasznego Dworu, również Moniuszki, tylko że był osadzony, bo tam mniej więcej historia jest taka, że młodzi kawalerowie wracają sobie z wojny, no i tam mają różne problemy z panienkami, nie? No i generalnie daje to pewną przestrzeń. Oczywiście czasy były takie, jakie były, tak? To była opera po pokrzepieniu serc, oczywiście, ale pewien scenarzysta lub reżyser wpadł na zajebisty pomysł, a zróbmy z tego klimat właśnie wielkiej wojny, że nie będziemy się bawić tutaj w jakieś tam, nie wiem, nie będziemy sobie biegać na konikach, nie będziemy sobie wymachiwać szabelkami, tylko będziemy sobie, kurde, wiesz, tak zagłodzonymi żołnierzami, którzy sobie wracają ze swojego baraku i wiesz, i tekst, i muzyka cały czas ta sama, ale scenografia jest zupełnie inna, ona jest bardziej współczesna, ona jest zaledwie 100 lat do tyłu, my kształty tych budynków znamy, my tę kulturę zachowania między z ludźmi, ona jest bardziej, wiesz, taka na wyciągnięcie ręki i wydaje mi się, tak kompletnie trochę się tutaj przestrzeliwuję, ale wydaje mi się, że kiedyś zdarzy się na przykład taki płodny reżyser, który choćby ten Straszny Dwór przeniesie w klimat cyberpunka i zrobi go w roku 2137. Jakichś, nie wiem, ludzi, tam wojaków, którzy wracają z karabinami laserowymi na plecach i sobie siadają w koszarach i śpiewają, że gdy się rozstaniem przed słońca świtaniem. Bo to jest, kurde, uniwersalność tego przekazu. Jego bieżącość.
1: Słuchajcie, wszyscy idziemy do teatru. Robimy akcję. Odchamiamy się. Ja na pewno pójdę. Mam po prostu straszną chętkę. I podzielimy się potem wrażeniami. To może być ciekawe. Matt tutaj pisze, że był przed pandemią jeszcze był w teatrze, w lokalnym teatrze na sztuce o Wandzie Rutkiewicz. Kim jest Wanda Rutkiewicz?
0: Alpinistka.
1: Alpinistka, himalaistka. To sztuka o alpinistce? To ciekawe.
0: Czemu nie?
1: Ale fajne. No, to eksperyment jest dobry, nie? Teatr chyba nie stroni od eksperymentu. Więc ja poszedłbym sobie na jakąś właśnie sztukę eksperymentalną w teatrze takim bardzo nowoczesnym, gdzie sobie siedzisz gdzieś tam na sofie, już nie na krzesełku, gdzie wszystko się może zdarzyć, gdzie czymś mnie zaskoczą. Może jakieś przebicie czwartej ściany, czy jak to tam się mówi, kiedy właśnie niszczona jest ta bariera aktor-widz i jest jakaś interakcja, jakieś zaskoczenie. Chciałbym, żeby mnie czymś zaskoczyli. A co do takich jeszcze filmów, do których wracam, to na pewno jest to Dobry, Zły i Brzydki Sergio Leone. Jakie to jest dobre. Znaczy, z całej tej trylogii dolarowej te pozostałe dwie części są no, takie średnie w sumie. No, to fajnie się ogląda, ale Dobry, Zły i Brzydki to jest inna trochę jakość. Też można się spierać o to, czy ten bohater, którego gra Clint Eastwood, to jest faktycznie ta sama postać. Faktycznie ten blondas, on się w każdym filmie nazywa inaczej, raz jest Mańkut, raz blondas, raz jakiś tam inny, bezimienny. No bo na pewno jest tak, że ta postać, którą gra Lee Van Cleef, który się pojawiał w Dobrym, Złym i Brzydkim jako anielskie oczy, czy tam anielskie oczko, różnie to tłumaczyli, taki bardzo złowrogi bohater, taki zły do szpiku kości, on się pojawia w tej trylogii dolarowej wcześniej jako jakiś tam pułkownik, który jest raczej dobrą postacią i to raczej nie wskazuje, raczej nie jest to ta sama postać. No ale mówi się, że ten właśnie bezimienny rewolwerowiec, w którego się wciela Clint Eastwood, to jest ten sam typ. On się zachowuje identycznie w sumie. Ma taki sam, taką samą gestykulację, mimikę, ale kurczę, w Dobrym, Złym i Brzydkim jest taka fenomenalna reżyseria, praca kamery, światło, klimat, teksty, humor, odrobina, szczypta humoru, żeby nie było za nudno, nie? Te pojedynki, te zbliżenia charakterystyczne, ta surrealistyczna wręcz muzyka Ennio Morricone, kurczę, jakie to jest dobre.
0: To sobie muszę nadrobić, bo ostatni raz oglądałem to Hen lata temu. Ale tak, ale no przynajmniej dla samej muzyki i dla legendarnego riffu.
1: No, widziałem takie wykonanie przez orkiestrę tego najbardziej znanego utworu, nie? Z Dobrych, Złych i Brzydkich. Ła, ła, ła. To specjalnie tam były osoby, które jedni tam grają na skrzypcach, drudzy na kontrabasie, ale jest specjalna kobieta, która robi to ła, ła, ła. ale jakaś tam jednocześnie śpiewaczka operowa, wiesz, śpiewa, no fenomenalne, to jest, Jezu, jakie to jest dobre, kurczę, to jest
0: ale wiesz, geniusz. To teraz mi się pojawiła w głowie taka myśl i naprawdę muszę ją wypowiedzieć. Wiesz, wyobraź sobie, że jesteś śpiewaczką operową, która włożyła 20-25 lat w rozwój swojego głosu i jakieś spierdoksy na jakimś niszowym kanale mówią, no ta babka co robi, ła, ła, ła.
1: A są takie zawody. Moja starsza mi kiedyś opowiadała, że znała takiego kolesia, który w orkiestrze, jego jedynym zadaniem było granie na trójkącie i on tak raz na połowę utworu zrobił, wiesz, ping! Taki miał zawód.
0: No powiem szczerze, że gdyby ci dać taki obowiązek, to byś gdzieś tam sobie poszedł, nie wiem, poszedł sobie siku i byś się spóźnił na swój występ, więc to wbrew pozorom jest całkiem, no nie wiem, no w utworze muzycznym wszystko ma swój sens, jak w sztuce teatralnej, jeżeli jest w pierwszym akcie telefon, to on musi zadzwonić, tak, jeżeli jest pistolet, to on musi w ostatnim akcie wystrzelić, więc jeżeli jest jakaś linia do tego trójkąta, no to też wiadomo, że ten trójkąt zabrzmi nie w jakimś momencie, w którym ktokolwiek mógłby go zastąpić, tylko będzie to takie podnoszenie, taki boost tych emocji, taka budowanie napięcia i wtedy musisz takie ping. I to do tego faktycznie jest potrzebna osobna osoba.
1: No niby tak, ale to tak śmieszne trochę, taki zawód, że robisz, wiesz, raz na pół godziny no, i musisz znaczy trafić. No, ale tak, co mnie tak słabo oceniasz, że ja bym tam zalał pałę i nie przyszedł, albo nie w porę? Ja właśnie pod tym względem to akurat jestem dobry, ja jestem taki perfekcjonista, nawet teraz tu z klientem, wiesz, wyżaliłem mu się, drogi kliencie, to, co miałem zrobić od szablonu z poprzedniej animacji, ja nie mam weny, ja nie czuję, że to jest to, ja czuję, że czegoś tu brakuje w tych przejściach, one są schematyczne, to już wszystko było. Klient mi odpisał, krawiec, spoko, ja nie oczekiwałem niczego, to tak miało być zrobione, tak, wiesz, no to spoko, to dobrze, zapłacę, fajne, może być, no.
0: Ja ci zaraz wszystko wytłumaczę, bo ty nie kochasz muzyki. Ty przypuszczalnie lubisz muzykę, ale jej nie kochasz. To nie jest relacja prawie że seksualna.
1: No nie jest, to bardziej ty. Ty bardziej właśnie jesteś zakochany w muzyce i czujesz podniecenie i ci tam coś nawet dygnie w rajstopkach, jak sobie coś tam puścisz. Na mnie tak działa kolor z kolei, wiesz, ja patrzę na zieleń i rozmarzam się, nie? Widzę piękne lasy tropikalne, patrzę na czerwień, widzę, wiesz, ogień, czuję żar. No a ty tak masz z muzyką, no to widzisz.
0: No cóż, no każdemu jego porno mimo wszystko fajnie, żebyśmy sobie wszyscy znaleźli jakiś taki stopień wrażliwości, jakiś stopień inspiracji wręcz można powiedzieć, żeby zobaczyć czy usłyszeć coś i usłyszeć, nie wiem, w drzwiach zamykanego tramwaju jakiś fajny bicik.
1: No. To co, może zapodamy motyw przewodni z dobrego, złego i brzydkiego? Ennio Morricone, to jest mistrzostwo. Kurczę, jaka to jest dobra muzyka. Myślę, że... A powiedz, że ci się to nie podoba, to cię pierdolne normalnie i cię znielubię i przestaniesz być moim kolegą.
0: Chyba, kurwa, dzisiaj obiadu nie jadłeś.
1: No, czyli dobre. Szanujesz to... Ennio Morricone. A Hansa Zimmera pewnie też. No, też wielki kompozytor.
0: Oczywiście. No. To znaczy, trochę przesadza czasami. Jest nawet taki ten, krąży taki mem, że ej, Hans, nagraj nam jakieś takie, wiesz, słodko pierdzące pianinko do sceny dialogu. No i ten, zdjęcie pod spodem, kolesia, który gra na fortepianie, który się pali.
1: Napiszcie, co wolicie, czy Hansa Zimmera Black Hawk Down, genialny utwór, czy może Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly.
0: Wydaje mi się, że powyżej pewnego poziomu perfekcji nie należy porównywać, bo tak samo jeżeli byś, nie wiem, miał sobie wybierać pomiędzy Space Oddity, Davida Bowie a Under Pressure Queena. To nie, to tego się nie da porównać. To jest gdzieś w takiej wielkiej chmurze ideału, perfekcji, idealności. Po prostu nic nie ma tutaj do dodania, nic nie ma tutaj do ujęcia i tak trochę nieuczciwe pytanie, co byście woleli? Bo jeżeli wolicie coś, wolicie jedno nad drugie, no to zastanówcie się nad swoim życiem i widocznie tak sobie słabo konsumujecie kulturę.
1: Ja nie wiem, o co mu chodzi w ogóle teraz.
0: Powyżej pewnego poziomu jakości nie wolno porównywać. Przynajmniej tak sam do tego podchodzę.
1: Ale co, jesteś niepocieszony, bo porównałem Hansa Zimmera z Ennio Morricone, czy co?
0: Nie, że zapytałeś ludzi. Wybierzcie coś lepsze.
1: Aha.
0: Oba te dwa utwory są perfekcyjne, idealne i doskonałe. I to jest taki poziom, który, wiesz, może nam się podobać, może nam się nie podobać, ale nie jest uczciwym wrzucić któryś tutaj wyżej czy niżej, bo to są trochę różne style, to są trochę różne podejścia. Obydwa te utwory są w tej chmurze pewnej perfekcyjności.
1: Ale czekaj, bo tu Matt coś zamawiał. Takie jest jego tutaj zbójeckie prawo. Jak najbardziej się przychylę, tylko chyba coś przegapiłem. Napisz, jak możesz, jeszcze raz, Matt, co tam zamawiałeś, jeśli chodzi o muzyczkę. Chyba nie ten teatr mongolski, o którym piszesz. Panie Boczek, ja wiem, że pan lubisz balet mongolski, ale to... Czasem nie wszystko zauważę tutaj na czacie, więc proszę o przypomnienie. Aha, Osiecka, miasteczko. Dobra, nie ma problemu. Posłuchajmy. Osiecka, miasteczko. Miasteczko Cud. Dokładnie. Jeśli chodzi o... Spoczko. Dobra. Dobra potrzeba. To dziękóweczka za telefonik. I trzymaj się ciepło.
0: Do usłyszenia.
1: Hej, hej. Nie no, spoko. Osiecka jak najbardziej na propsie też. A powiedz, Matt, nie lubisz Ennio Morricone albo Hansa Zimmera? Na pewno lubisz też. Ale Osiecką też możemy posłuchać. Czemu nie? Dobra, to sprawdźmy. Co to za miasteczko Cud? Sprawdźmy, co to za miasteczko Cud.
2: Zielony księżyc w niebie stał, pijany skrzypek walca grał. I wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął.

0: A żebyś wiedział, Tomu, że ja nawet jestem szczęśliwy, jak mogę spełnić jakieś życzenie sponsora. Słuchajcie, dzięki sponsorom nasze audycje trwają aż po świt. Dzięki sponsorom mam dobry humor, jestem szczęśliwy, bo sobie wszystko popłacę, kupię sobie coś dobrego do żarcia. Sponsorzy robią fenomenalną robotę. A jeszcze jak są fajnymi ludźmi, są tu z nami, gadamy sobie, to słuchajcie, naprawdę, no warto. To troszkę nie moja bajka ta osiecka, przyznam, ale cóż, no mam nadzieję, że komuś oprócz Mata jeszcze się spodobało. A poza tym jedno nie wyklucza drugiego. No jeszcze sobie i tak posłuchamy dzisiaj Ennio Morricone pewnie i Hansa Zimmera. I tyle. No. Czas chyba wypić jakieś zdrowie. Za co pijemy, kochani? Za co pijemy? Jakiś dobry, fajny, taki podnoszący na duchu toast. Bo to, wiecie, pić też trzeba umieć. Trzeba wiedzieć, z kim pić, kiedy pić, ile pić i za co pić. Rosjanie mają całą w ogóle filozofię zakąszania, przeróżne sposoby. Widziałem cały dokument o tym, jak Rosjanie piją. I oni zrobili z tego trochę taką sztukę. U nich jest taki na przykład zwyczaj, że niekoniecznie zagryzamy, ale możemy też wąchać. Jakieś tam pieczywko mają przygotowane i zawąchują ten alkohol, nie? Tak jakby. Czyli biorą sobie niucha jakiegoś tam dobrego chlebka i dla nich to jest ważne. Dla nich to jest pewna tradycja, pewien rytuał. No, przypomniałem mi się oczywiście... przypomniało mi się podejście Lipy, że życie ma sens, jak dla niego rytuałem było wciąganie kresek i on tak się dziwował strasznie, no stary, ziom, słuchaj, kurde, czemu ty tak tutaj mi mówisz o przepalonych śluzówkach Davida Bowie, o platynowych śluzówkach, dla mnie to jest pewien rytuał, wiesz, ty tutaj do szklanki sypiesz tego speeda, a dla mnie to jest, wiesz, pewien rytuał, to wiesz, a ty mi tutaj o śluzówkach Davida Bowie, nie rozumiem tego. To jest w ogóle ciekawy film, bo naprawdę niezła tam jest gra aktorska. Jedna scena wręcz oscarowa. Jak się nazywał ten taki naturszczyk? Znaczy, to też jest niby aktor z wykształcenia, tak o nim piszą, że życie ma sens. Film web. Zobaczcie, to można znaleźć sobie wszędzie, tam na YouTubie znajdziecie. Chyba najlepsze kino narkotykowe, jakie się ukazało w ogóle na świecie. Dla mnie filmy typu Requiem dla snu, czy jakieś inne tego typu, są dobre, ale że życie ma sens, to jest jednak coś więcej. Bo myślę, że wspomnienia całej tej ekipy Grzegorza Lipca, Tomasz Burka, to jest koleś, który tam się wcielił w takiego dealera, oberdealera, był podpisany jako oberdealer, czyli ten, który brał jednego z bohaterów na rozmowę i tak prowadził taki charakterystyczny monolog. Tamten siedział taki zamulony, jakiś tam w ogóle słuchał tylko, co tamten gada, a ten dealer mu opowiadał w ogóle całą historię o swoim życiu, o wszystkim. Robił to w tak fenomenalny sposób, że powinien za to dostać Oscara. Znajdziecie tą scenę na YouTubie. No, niesamowite, niesamowite. W ogóle ci kolesie fajnie grali. Oni w wywiadach opowiadali, że no to mąka była, tam wciągaliśmy mąkę. Ja myślę, że oni mają takie przeżycia. Faktycznie, że oni doskonale wiedzą, czym to pachnie, czym jest wład, czym jest żarcie włada, czym jest uzależnienie, jakie są problemy z tego powodu. Wszystko to przeszli i zrobili fenomenalne kino, oparte na własnych doświadczeniach. I właściwie to jest jedyne, co Grzegorz Lipa zrobił dobrego. Coś od siebie, nie? bo jakieś tam przeróbki Terminatora, jakieś 8 w poziomie, to są popłuczyny, to jest marność nad marnościami. W porównaniu do, że życie ma sens. To jest dzieło sztuki wręcz. Film jest w ogóle czarno-biały. Cały. Zaskoczyło mnie to, jak oni tam fajnie grają i nie wiem, czy oni mieli w ogóle pisane teksty, czy to była w pewien sposób improwizacja, czy przypadkiem nie było tak, że Grzesiek dawał tym swoim kumplom po prostu tylko ogólny zarys, co mają powiedzieć, a oni to mówili swoimi słowami. Masz, zjedz, moi koledzy szklanki jedzą. Te brązowe słyszałem, że lepiej wchodzi. Masz, no. KGB Rut czai bazę. Kawałek, co mi panie dasz? Sztaby. Luke Roy pisze. W sumie Osiecka i Lipińska mają bardzo duży wkład w sztukę. Ale mówisz o kabareciku na przykład Olgi Lipińskiej? To było fenomenalne. Znaczy, niektórzy zarzucają, że to było takie prożydowskie, że to taki, wiecie, żydowski humor, gdzieś tam Żydzi nam przygotowali, ale ja myślę, że to z powodu antykatolickich takich tematów, nie? I trochę takiego antykatolickiego. Katol, jak zobaczy coś antykatolickiego, to zawsze Żydzi, nie? Więc tak to trochę wygląda. Ale ja uwielbiałem kabarecik. To było dobre. To był... to jest też coś... Niektóre te stare kabarety trącą dzisiaj myszką i wydają się takie zdziadziałe, nie? Jakiś tam kabaret starszych panów. Ale kabarecik Olgi Lipińskiej się nie starzeje. To jest fenomenalny humor, intelektualna rozrywka, taka, no... znaczy, intelektualna. To jest po prostu dobrze zrobione. Te piosenki, które tam są, one są fenomenalnie przygotowane. Układy choreograficzne, te tańce, śpiewy. To jest po prostu rozrywka na najwyższym poziomie. Nie jakaś przeintelektualizowana wielce. To nie jest jakieś hermetyczne. Nie wymaga w sumie od widza wielkiej znajomości też. Chociaż stare kabarety jednak są trochę wymagające. Trzeba coś tam mieć w tej głowie, nie? Trzeba coś zrozumieć. To już nie jest facet, który się przebrał za babę, za sprzątaczkę w takich, wiecie, butach, sandałach i tam gdzieś coś wrzeszczy albo wychodzi jakiś niewydarzony koleś i gada jak debil taki, nie? I ksiądz przyszedł, proszę księdza. To jest inna rozrywka, zupełnie inna rozrywka. Nawet jak sobie przypominałem starą powtórkę z rozrywki, nie tylko dla orłów, kocham pana, panie Sułku, z pamiętnika młodej lekarki, to wszystko jest na tak wysokim poziomie, bo zawsze jest jakiś fajny pomysł, zawsze jest coś więcej niż tylko śmianie się z ludzkich przywar, z ludzkich niedoskonałości, że tu dresiarz, tu jakiś bokser głupi wychodzi. Nie, w pamiętniku młodej lekarki mamy jakby śmianie się z kaleczenia polskiej mowy, nie? Ta młoda lekarka, ona cały czas tą polską mowę tak kaleczy, raz hiperpoprawność, raz źle odmienia przez przypadki, raz coś. To jest po prostu zabawa językiem. I robienie sobie jaj z tego, jak można coś niepoprawnie powiedzieć. Ale jednocześnie jest tam humor absurdalny, a la Monty Python. Ciągle przychodzi ten sam chory, ten sam pacjent, Jan Kaczmarek. Fenomenalny Jan Kaczmarek. No, to w ogóle były trochę inne czasy, wiecie. I taki Jan Kaczmarek, jak przychodził na nagranie, to miał na przykład zęby wybite wszystkie przez bezpiekę, nie? Ale on nagrywał te skecze dalej, bo czuł jakieś powołanie, czuł zamiłowanie do robienia sztuki, bo to była sztuka. To była sztuka kabaretowa, nie rozrywka, najtańsza rozrywka dla publiki, dla chamstwa, które przyszło się napić piwa i pośmiać, że powiedział tam kurwa czy coś, nie? I rechoczą, że powiedział kurwa. Tylko to była sztuka. I wszedłem na jakiś tam kanał, gdzie są stare nagrania, stare słuchowiska rodzina Poszeprzyńskich i mimo, że to jest durnowate w sumie, ale jaka tam jest obsada, Jan Kobuszewski, świętej pamięci, Piotr Frączewski.
1: Kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa,
2: Mat, 50 złotych. Wczoraj popełniłem faux pas, pozdrawiając w czasie audycji tylko pana potrzebę, będąc w gabinecie, słuchając jednym uchem, pozdrowiłem tylko jego. Serdecznie pozdrawiam również panią Floki, że o panu Zenonie wspomnę.
0: A, takie buty. No proszę, jak miło. Jak miło. No na pewno będzie miło Zenonowi i Floki, że też ich ktoś docenia, zauważa. No, ale to mnie rozbawiło, jak Matt pisze, że w gabinecie słucha jednym uchem. To co ty, Matt, tam reperujesz te zęby komuś i słuchasz nocnego radia? To uważaj, bo gdzieś tam się coś usłyszysz. Zaśmiejesz się, ręka ci się omsknie i tam potem, wiesz, sparaliżowane nerwy, odszkodowania wysokie. Uważaj, chłopie, no. Przepraszam, proszę pana, panie chłopie, mordo, proszę pana, tak, proszę uważać, bo to tak chyba ryzykowne trochę tam naprawiać zęby, jednocześnie słuchać nocnego radia. I znowu pięć dych. Słuchajcie, I'm rich, jestem normalnie bogaty dzisiaj. Ach, aż mi dech zaparło i zaparcia dostałem. Wszedłem, pogadałem głupoty, ale wiecie co, ludzie mnie za to znielubią. Ja już tak czuję trochę, że mnie ktoś na pewno mnie za to znielubi, no. Prawie 800 dzisiaj tu wpadło i głupio się aż czuję, bo właściwie to taki wieczorek luźny, no, taki imprezowy, nie? Piątkowa audycja, wchodzę, gadam, nie przykładam się specjalnie. Matt pisze, że nie jest lekarzem, ale... A potrafiłbyś naprawić zęba sam? No bo rozumiem, że klinika, że tam zarządzasz tym, ale potrafiłbyś sam naprawić zęba? Czy raczej nie? Czy raczej masz od tego swoich ludzi? Pracowników? Chyba się orientujesz w temacie trochę, nie? No ciężko się nie znać, jak się prowadzi coś takiego, taki biznes, to chyba się człowiek orientuje. Jakby tam ci dali to wiertełko takie, szpachelkę, to byś chyba potrafił. Matt pisze, że nie, że chyba nie. No dobra. No dobra, no to uznajmy, że Matt tam przeglądał dokumenty, nadzorował, gdzieś tam telefony wykonywał i zamawiał akurat tą szpachlę tam do nakładania na zęby, no. A ktoś inny leczył zęba. Matt pisze, że nie jest lekarzem, czyli nie zajmuje się takimi rzeczami, raczej jest biznesmenem. Ale Luke Roy pisze, że może potrafi wybić na przykład zęba. Wstawić? Niekoniecznie, ale wybić? A i owszem. Okej, okay. Słuchajcie, to posłuchajmy może teraz, no taka pora, że będzie troszkę więcej może tych przerw muzycznych, bo no cóż, no w sumie nie wiem, czy padły tu jakieś propozycje, żeby za co pijemy, może za pokój na świecie, może za papieża, no nie wiem, rzućcie jakiś pomysł, za co pijemy, Nie napiję się, dopóki nie wpadnie jakiś dobry pomysł na toast. A ja mam ochotę posłuchać sobie utworu Przewodniego z Dobrego, Złego i Brzydkiego. Kurczę, jakie tam są fajne te postacie, nie? Jeden, ten Meksykanin, ten, jak on się nazywał? Tuko. Genialnie gra facet. On jest śmieszny, on jest śmieszny, ale jednocześnie jest zakapiorem, nie? I widać, że jest niezły zabijaka i udowadnia to, że jest naprawdę niezłym bandziorem, zabijaką, ale jest jednocześnie śmieszny. Clint Eastwood, no klasa sama w sobie, nie? Tajemniczy, mroczny, nieznajomy, rewolwerowiec, czekajcie się, napnę, nabzdyczę. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. O. Matt, słuchaj, spokojnie tam z donejcikami, spokojnie, bo ja się czuję onieśmielony, wiesz, ja nie chciałbym, żebyś ty myślał, że ja ciebie lubię tutaj, wiesz, za pieniądze czy coś, nie? I tak bym się głupio czuł trochę. Wpadają te donaty i tak... wiesz, no... jest spoko, nie? Już mi styknie nawet. Nie chciałbym tutaj jakoś się nagle poczuć jak jakaś gwiazda YouTube'a, w którą rzucają pieniędzmi. Ale doceniam. Jestem bardzo wdzięczny. Naprawdę. Posłuchajmy może muzyki. Takie emocje dzisiaj. Przynajmniej u mnie, no, we mnie to budzi jednak emocje.

Kage Bierut, co ty taki katastroficzny jesteś? O kurde. Aż. To ta myszka. Sorry. Awaria mała. Kurczę, chciałbym być takim rewolwerowcem wyrewolwerowanym. Van Cleef, też świetna postać, nie? Taki zawodowy, płatny zabójca, na czarno ubrany, profesjonalista.

Czekajcie, wybierzemy najlepszy toast, który zaproponujecie. Konkurs na najlepszy toast. Matt, lubisz konkursy, to może sam wystartujesz w konkursie na najlepszy toast i coś zaproponujesz.

Jak uważacie, jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby być aktorem? Jakie talenty, waszym zdaniem, trzeba mieć, żeby być dobrym aktorem? Moim zdaniem przede wszystkim, znaczy taka podstawa, takie musisz mieć, to są zęby. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale zauważcie, że każdy aktor, nawet taki, który jest nie ma urody, jest brzydki, albo ma jakąś dziwną mordę, ma jakieś rany na twarzy, jakieś niedoskonałości, zawsze ma dobre zęby. Tak jakoś jest, nie? Że po prostu jest czymś zupełnie... niedopuszczalnym, żeby jakikolwiek aktor miał brzydkie zęby. Musi mieć zawsze piękne, równe, białe zęby. Nawet jak gra zombiaka, to będzie miał ładne zęby. Patrzę tutaj na Toasty za króla Jarosława. No, idź pan w chuj z takim żartem, panie Drozda. Ale jest tu propozycja, żebym sobie kupił w końcu Red Dead Redemption 2. I słuchajcie, jak są takie donaty, to ja sobie chyba kupię. Nie jest to tania gra, jest to droga gra, ale jest to fantastyczna gierka, po prostu dopracowana, gdzie czuć klimat Dzikiego Zachodu. Wiem, że Zenon i Floki się w to zagrywali i chwalili. No, oni się tam orientują akurat, nie? Jaka jest dobra gra i byle czego by nie zachwalali. Więc no, kusi, żeby kupić w końcu. Toast, żeby stolarze naszych trumien jeszcze się nie narodzili. No, niezłe. Gosia proponuje. Może to się wydać śmieszne, ale każdy aktor powinien umieć śpiewać. Pisze KG Bierut. Odwaga. Czym wychylamy? No, ja wódeczka jak zwykle. Ja to tak raczej jak alkohol to piję mocny, nie? Tylko. Czasem jakieś piwko tam machnę, ale... Raczej woda. Czysty alkohol jakoś mi dobrze robi. Znaczy nie mam kaca dużego, jakichś tam rewelacji żołądkowych, żadnych kolorowych wódek. Z piwem też łatwo przegiąć. Pijesz te piwa, pijesz i nagle żygasz, nie? Ja nie chcę żygać. Po wódce jestem w miarę zdrowy. Wódka nie jest taka zła, tak często krytykuję ten alkohol, ale właściwie wódka nie jest taka zła. Wódka pozwala się otworzyć, spojrzeć na życie trochę inaczej, czasem zapomnieć o troskach. Co byśmy zrobili bez tego alkoholu, nie? Jak były takie czasy, gdzie woda była bardzo zanieczyszczona, nie mieliśmy tych oczyszczalni, no to piło się alkohol. Ale myślę, że wódka to może być też przekleństwo tej cywilizacji, bo pomyślcie, jak były takie czasy, gdzie wszyscy pili alkohol, no to jak to sprzyja wojnom, nie? Ja to też, jak się napiję, to się robię bojowy. Zaraz bym tam szedł, kogoś napierdalał, nie? Nawet z dwoma, trzema się tam mogę bić po alkoholu. Po prostu wstępuje we mnie jakaś taka odwaga. Właśnie w Dobrych, Złych i Brzydkich jest taka scena, gdzie jeden jakiś pułkownik, czy tam kapitan, czy inny generał tłumaczy jednemu z bohaterów, że wszystko zależy od tego, na ile alkoholu cię stać, żeby upoić swoich żołnierzy i żeby oni poszli w bój. I myślę, że to bardzo sprzyja temu, że ludzie szli w bój właśnie i się napierdalali, nie? Bo właściwie każdemu z nas towarzyszy lęk przed śmiercią. To jest jeden z naszych najbardziej fundamentalnych, jakichś tam naturalnych instynktów. Właśnie ten lęk przed śmiercią i my się dwa razy zastanowimy, jak gdzieś tam do kogoś wyskoczymy, zaszuramy, nie? A ja po alkoholu się robię taki rozbójnik trochę, gdzieś tam zaczepiam ludzi, mogę się napierdalać, nie? Nie boję się nikogo po alkoholu.
więc muszę bardzo uważać, bo to się może źle skończyć, na przykład, że skończę bez oka, bez zębów. Człowiekowi łatwo jest wybić oko w sumie, nie? No i co? I potem leżysz taki połamany gdzieś tam w krzakach. Tu jeden jest taki człowiek, poznałem ksywka Pirania. Słuchajcie, koleś, który cały jakiś taki w ogóle zaorany, jakiś nos połamany, oko podbite, cały czas taki chodzi, nie? Więc... Matt tutaj proponuje, żebyście jakąś treść donate'a fajną ułożyli. Donate za 200. Spokojnie, Matt, słuchaj, wiesz. Możemy się też w sumie bawić bez dalszych donejcików. Ja, trzeba też znać trochę umiar. Ja już dzisiaj jestem mega happy man i nie chciałbym tak, wiesz, troszkę tutaj twojej kieszeni naciągać zbytnio, żebyś potem nie miał zbyt rozciągniętej. I tak to jest. Ale dobry, zły i brzydki, kurczę, tam się... Są takie filmy, gdzie oglądamy i wręcz czujemy ten żar. To, to,

już chyba nic lepszego nie zrobił. Jak mówię, ta trylogia dolarowa to tak, te pozostałe filmy, no owszem, są niezłe, ale daleko im do dobrych, złych i brzydkich. Mocne destylaty są wynalazkiem czarnogłowych, żeby ograniczać, kontrolować, twierdzi KG Bierut. No tak się mówi, że to wino, które sobie pił Jezus, niby tam, rzekomy Jezus, rzekomo istniejący, i jego apostolce, to było tak naprawdę bardzo takie słabe winko. Coś jak sobie Włosi piją, nie? Do obiadu. Czy to Francuzi, już mi się myli. Kto to tak się lubuje w winie? Czy Włosi, czy Francuzi? Bo już się zagubiłem. Ale to jest takie rozcieńczone wino. Nie mówię, że wino bezalkoholowe, ale słabe takie, nie? I też ta marihuana, którą palili kiedyś hipisi, to też była słaba marihuana. Dzisiaj mamy jakieś krzyżówki, nie? Taką marię, że cię nagle kopnie, jak to było, że życie ma sens, że potrójne THC, bo to z Czarnobyla jest ta maria, nie? To, co Vincent dostał bad tripa. Treść donata. Bawcie się i pijcie, bo niewiele czasu zostało. Matt ocenia, że raczej słabe. No to czekamy na lepsze propozycje. Treść donata. No ale to jest, wiesz, to jest tak ciężko wymyślić, Matt, treść donata. No bo co niby mielibyśmy wymyślić? No coś, gdyby wpadło do głowy coś naprawdę odkrywczego. Nie wiem. Żeby nocne radio zestarzało się razem z nami, na przykład. Żebyśmy zawsze byli razem tutaj i dobrze się bawili. Żebyśmy... zostali do końca. W sumie jest to trochę taki nasz rytuał, spędzanie czasu ze sobą, nie? Też padły jakieś takie dziwne opinie ostatnio, że tutaj przychodzą same jakieś przegrywy, coś. No ładne mi przegrywy, nie? Ludzie, którzy odnieśli jakiś tam sukces w życiu. Artystyczne dusze, oryginały różne, nie wiem, tu filozof, tu jakiś kosmita. To tak niefajnie zabrzmiało. Pamiętam, że się trochę tak obruszyłem, nie? Myślę, że nocne radio to raczej oryginały po prostu. Ludzie, którzy lubią sobie, lubią dziwne rzeczy na przykład. Lubią, chcą czegoś więcej posłuchać na przykład, nie? Lubią interakcje, lubią emocje. Można naprawdę o wiele ciekawiej opisać ludzi, którzy tu przychodzą, niż że jakieś tu przegrywy, co nie mają przyjaciół i przychodzą. No, dajcie spokój, no to bardzo takie krzywdzące i niesprawiedliwe, myślę. Przychodzą tutaj ludzie, którzy podróżują po świecie całym, którzy zwiedzili wiele ciekawych miejsc. A nawet jak się zdarzy ktoś taki, kto jest trochę piwniczakiem, tak jak ja na przykład, to też może być bardzo ciekawa osoba, bardzo wartościowa. I takie mówienie, że no to mi się to nie podoba. Uważam, że to jest nietrafione zdecydowanie.

Nie potrzeba. Myślę, że posiadanie kota jest już daleko za mną, wiesz? Już to się raczej nie zmieni. Nie chcę mieć kota. Nic na siłę. Miałem jednego, jedną kotkę. Miałem kota i już nie chcę. Myślę, że bym się z tym źle czuł i

0: nie dla mnie.
1: To już jest. Zdecydowanie. Nie chcę przeżywać drugi raz tego samego nieszczęścia. Kiedy zwierzak odchodzi, kiedy nie wiem, co z nim zrobić tak do końca. Elita. Bardzo fajne słowo. Elita. Może trochę na wyrost, bo nikt raczej nie powinien sam siebie nazywać elitą, nie? Ale w zasadzie trochę pasuje, no. Może nie do końca jesteśmy jakąś elitą, ale jesteśmy, wyróżniamy się jakoś, no. To będzie uczciwe, nie? I nie na wyrost, że się wyróżniamy z reszty społeczeństwa czymś. Na przykład tym, że mamy jakieś pasje, że coś w życiu przeszliśmy, że lubimy rzeczy nietypowe, dziwne, oryginalne, no. Na pewno też charakterni są ludzie tutaj, mają charakterek, nie? Niektórzy. Bardziej, niektórzy mniej.

Może ktoś zaskoczy jakimś telefonem ciekawym. O, czekajcie, coś tu się dzieje. A nie, myślałem. No, jeśli słuchasz właśnie nocnego radia i zastanawiasz się, zadzwonić, nie zadzwonić, no to odpowiadam, zadzwonić. Tak, zdecydowanie zadzwonić. Jak oceniacie RPG w nocnym radio? Też coś zupełnie nietypowego, nie? Wiem, że nie wszystkim się podoba. Są tacy, którym się bardzo podoba. Są tacy, którzy krytykują, że to jakieś takie dziwne. Albo ktoś mówi, no zupełnie tego nie czaję, nie moja bajka. Ale co by nie mówić, jest to jakiś eksperyment. Jest to coś zupełnie innego, odlotowego, wiecie. No coś takiego, co ciężko znaleźć w internecie, na YouTubie. Są niby jakieś tam sesje RPG. Ostatnio jakąś włączyłem niechcący. Słuchałem sobie właśnie tej naszej sesji RPG. Włączyłem jakąś inną. Gdzieś mi tam się przełączyło, nie wiem, coś kliknąłem. I usłyszałem coś kiepskiego. Kiepska jakość dźwięku. Jakieś takie, taka sztuczność. U nas jest jakoś tak ciekawiej. No, panie Krawiec, zagramy? No gramy. Może jakaś inna gra, może coś zupełnie nowego, może jakiś eksperyment growy. Ja też lubię gry, ale może coś wymyślimy teraz zupełnie nowego, jakieś na przykład challenge. Challenge jakieś, nie, ale takie nietypowe, nie? Nie takie jak na patostreamach, że tam wyzeruj flachę, czy tam siądź na butli, czy tam zesraj się. Tylko coś takiego naszego, nocno-radiowego. Jakieś wyzwanie, challenge. Mat, ale mnie tu kusisz, no. I teraz nie wiem, co zrobić, bo wiesz, jak puszczę utworek, to wyjdzie, że jestem taki wyrachowany i że tu wiesz, dla kasy. No kusi, powiem ci, że kusi. Może Mat to jest sam szatan, przyznaj się, może on mnie tutaj kusi, może to sam szatan. I ma jakiś cel tutaj, kto wie. Emil pisze, że dorzuci od siebie za chwilę propozycję. Sztywny Palazji, wieża radości. No dobra, to jest taka gra. Ja wiem, że Matt w zasadzie to tak. On tak trochę szuka pretekstu, jakby, żeby tutaj dofinansować, żeby wspomóc, ale i tak rzuca takie. A puść to, puść tamto. No bo słuchajcie, chyba nie wierzycie, że jemu tak strasznie zależy. Jakby chciał, to by sobie puścił w sumie sam, nie? Więc to jest takie trochę podpuszczanie, że myślę, że Matt jest osobą, która z przyjemnością tutaj wspomaga mnie, audycję i tak dalej, ale zawsze no, dobrze dać jakieś tutaj wyzwanie, jakiś challenge, żeby no, nie było tak, że tak za nic, nie? Trochę tak postrzegam Matta. No dobra, to w sumie, czemu nie? Nie wiem, zgłupiałem już. Sztywny Palazji. To jest dobra kapela w sumie. Czemu nie? No dobra. A mogę puścić za darmo? Słuchaj, no tak, wiesz, byłbym happy, gdybym tak mógł coś tutaj, nie wiem, jakoś zrobić ci przyjemność, na przykład tak o,

chyba Claude to cytował. Jutro będę duży, dziś jestem mały. Coś takiego było.

0: casa, casa, casa, casa, casa, casa, casa, casa, casa, casa.
1: Brak mi słów dla jego, mi też brak słów. Matt oszalał, słuchajcie, to jest szalony człowiek, nie wiem. Matt, przepraszam, że cię tak nazwę, ale ty chyba jesteś, jakby to powiedzieć delikatnie, rozważałeś może wizytę u psychologa, może niekoniecznie u psychiatry, niekoniecznie to się kwalifikuje jako farmakologiczne leczenie. Kurwa! Nie rozumiem tego człowieka. Znów Krawca nie będzie tydzień, bo wpadnie w cuk, pisze psycho. Matt, musimy poważnie porozmawiać. Naprawdę. To nie jest normalne. To, co ty robisz. Naprawdę. No. Zatkało kakao. 300 zł wpłacił, słuchajcie. No. Matt, ja wiem, że nawet dla kogoś zamożnego takie pieniądze to nie jest w kij dmuchał i no czuję się dziwnie, taki onieśmielony, zaskoczony, bo to są już naprawdę duże pieniądze i nie wiem, zapuszczenie muzyczki. Panie Krawiec, jestem na 5. roku psychologii. To zbadaj się sam, panie Macie, zbadaj sobie tam głowę, czy wszystko tam jest okej, okay, bo ja nie wiem, to wiesz, to jest dziwna sytuacja. Nie wiem, co wy ludzie o tym myślicie. No, jest to dziwne, nie? Nie wiem, może... już nie wiem, co myśleć. Niech ktoś zadzwoni i coś powie, bo po prostu on... za nie mówiłem, no. Znaczy, z jednej strony się zajebiście cieszę. Ma to daje, wszystko okej. Okay. No, niby tak, ale... no, nie wiem, tak czuję, że nie szkoda, obraża mnie pan. Nie obrażam cię, Macie, po prostu się tak zastanawiam, wiesz, no, coś tutaj jest dziwnego, dziwna sytuacja, no, tyle pieniędzy. Wiesz, no, słuchaj, nawet jesteś zamożnym człowiekiem, ale takie pieniądze za nic właściwie, niczym sobie na to nie zasłużyłem, wiesz. I po prostu o to mi chodzi, że głupio się strasznie czuję. Wiem też, że w końcu coś powiem takiego, że ciebie tam, nie wiem, zaboli, wkurzysz się, poczujesz się po prostu kiedyś być może z tym źle, że tyle pieniędzy wydałeś tutaj na Krawca, na audycję, wiesz, i będziesz się z tym czuł źle, się poczujesz zawiedziony, nie? Więc strasznie się cieszę, słuchaj, no wiesz, no to są takie pieniądze, że zupełnie się nie spodziewałem. Myślałem, że tam wpadnie stówka, 150, a ja wiesz, tysiaka tutaj już dostałem tak za nic, co nie czuję, że w ogóle jakoś zasłużyłem na to. I po prostu, nie wiem, zatkało mnie totalnie, jakoś tak Matt pisze, gramy i się bawimy.

0: No będzie trochę lipa. Trochę mnie sparaliżował ten donate ostatni. Nie wiem. Napiję się chyba z tego wszystkiego. Dziwnie się czuję po prostu. Dziwnie się czuję. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi w ogóle, nie? Dziwna sytuacja. No, to jest coś, co rozwala. Są takie, słuchajcie, dziwne przypadki. Jakiś patostreamer Gural dostał 70 tysięcy donata. Są takie przypadki. Ja się tak samo teraz czuję. Znaczy, no i tam Gural to tam coś pokrzyczał. Coś pokrzyczał. Nie wiem. Zesrał się i szło dalej. Ale i dla mnie to jest sytuacja niespotykana. Zupełnie. I też jakby... No... W końcu ktoś mnie uratował z tej sytuacji. Potrzeba...
1: I dzień dobry, Wydział Zabawy i Rozrywki przejmuje tę audycję. Krawiec, ty tutaj sobie idź zrobić sikło albo się krótko zmasturbować do tego, do data, a za chwilkę przejdziemy do bardziej poważnych tematów.
0: Już się zsikałem, za późno. Już nie muszę iść, dziękuję bardzo. Już zsikałem tego do data. Ty potrzeba, to... ale powiedz tak szczerze, jak ty to widzisz? To jest dziwne. To jest, wiesz... nie wiem, jakbyś ty się czuł?
1: Myślę, że czułbym się bardzo dobrze, bo bym zarobił całkiem sensowne pieniądze za bardzo mały wkład mojej pracy, ale to znaczy, że ktoś moją pracę docenia.
0: Ale no. nie zarobił, bo ja dzisiaj po prostu przychodzę, wiesz, na wpół pijany, coś tam sobie gadam, coś tam mi tam wpadło, jakieś linki.
1: A to tobie czytam. Się tak wydaje. To jest tylko twoja wizja, tak?
0: Ale wszyscy to wiedzą, że to nie jest nic wartościowego. I czemu Matt tak mnie wynagradza za byle co? Nie wiem, głosuje
1: portfelem. Może lubi twoją autentyczność, może lubi to, jak się po każdym kolejnym donecie zestrasz i ma z tego straszny ubaw. Nie wiemy tego, dopóki nam on tego nie powie. Więc wiesz, więc bierz życie, jakim jest i tyle, no. Dziękuję i cmoknijmy się w trąbkę i jedziemy dalej.
0: Becia pisze, znowu potrzeba, ech. Już macie dość.
1: Ja się wcale nie dziwię się.
0: Ja też. Chociaż w sumie z takim potrzebą to tam da się wytrzymać. Ja nie wiem co gadać teraz w ogóle. Jakoś mnie to...
1: Może tak po prostu dziękuję i jedziemy dalej.
0: No Matt, no dziękuję, no wiesz, no...
1: No i znowu
0: powiem szczerze, że bardzo mnie to urządza. Bardzo mnie to urządza i szczerze, stary, naprawdę bardzo ci dziękuję i to może się wydawać komuś dziwne, ale naprawdę moje życie się przez to trochę zmienia, nie? Bo inaczej się żyje, jak się ma tam niepopłacone coś, jak coś tam, jak się tak zaczynasz łapać za kieszeń, a zupełnie inaczej się żyje, jak masz po prostu spokój z tym. To jest inne życie, więc to jest bardzo dużo. To przykre mówić o mnie w trzeciej osobie, pisze Matt, ale jak w trzeciej osobie? Jak to jest mówić o kimś w trzeciej osobie?
1: No, że co? Że on, ale on. Nie wiem, nie do końca rozumiem.
0: Nie no, tutaj normalnie gadamy, nie? Po prostu trochę to jest...
1: Przestań płakać, to po pierwsze.
0: Nie mogę.
1: Ale kurde, nieźle Matt go urządziłeś. Teraz nie będzie mógł kopnąć w mikser, zanieść do lombardu, bo mu się nie będzie to opłacało.
0: Ja sobie kupię nowy mikser teraz.
1: Termomiksa sobie kupisz.
0: Ten stary kopnę i kupię nowy. Muszę chyba na balkon wyjść. A jak jest się trzeźwym, można dzwonić? Pewnie Becia, dzwoni. O.
1: Dobra, Becia, wbijaj, przejmujemy audycję.
0: Przejmujcie, mnie po prostu rozwaliło to całkiem. Zaraz dojdę do siebie, spoko. Może sobie też posłuchamy Kata. Z Kat myślę, że jest trochę przereklamowany. Mi się w sumie podoba jeden utworek, Płaszcz Skrytobójcy. Teraz trochę tutaj sobie pogadałem tam z ziomkami na Górce. Słuchajcie, Górka to jest takie miejsce w Środzie Śląskiej, gdzie się spotykają ludzie i piją po prostu, nie? Można tam kupić to i owo, napić się, pogadać. Z jednej strony siedzą młodzi, z drugiej starzy na pieńku. W tle są jakieś ruiny starych murów warownych, które kiedyś tutaj były podobno dookoła całej Środy Śląskiej. W ogóle, co ja się tam dowiedziałem o Środzie Śląskiej, tutaj najlepsi fałszerze wszechczasów pieniędzy żyli. Starsze od Wrocławia w ogóle. Wszystko to, Środa Śląska tu w ogóle czad.
1: Środa Śląska, pępkiem świata. Co do Kata, absolutnie nie powiem, że to było przereklamowane. To było właściwe dla tych czasów, aczkolwiek gdybym sam miał wybierać, no ale nie wpłaciłem tyle, co ma, to się nie będę kozaczył, ale legenda wyśniona. Jest to utwór, który za każdym razem rzuca mnie na kolana.
0: No na pewno Kat ma w sobie jakąś taki naprawdę dający się wyczuć mrok, nie? Coś w tym
1: takie
0: jest takiego mrocznego.
1: Autentyzm mi się wydaje. Takie, wiesz, takie po prostu granie nie tego, co ci powiedziała wytwórnia, tylko granie projektowanie tego całego utworu od serca. No i oczywiście legendarny już dziś głos Romana Kostrzewskiego, który daje radę zarówno na płytach, jak i na koncertach do dnia dzisiejszego, bo koncertują do dnia dzisiejszego, także obczajcie sobie, gdzie można sobie tutaj zobaczyć. Kto nigdy nie był na koncercie Kata, niech rozważy samobójstwo. Mam nadzieję, że nam streama za to nie zdejmą. Jak coś, to zrzucę winę na prawa autorskie.
0: No dziś tak dochodzi do dziwnych sytuacji, że coś sobie zanucisz, zagwizdzisz i YouTube to rozpozna jako utworek. Tak bywało już.
1: Wiesz co, ja mam taką teorię spiskową, bo ostatnio była taka dość popularny temat, że gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych ludzie zaczęli puszczać jakieś tam kawałki podczas zatrzymania i że to zawsze zdejmowało ten film. I wydaje mi się, że to bardziej wygląda to z drugiej strony, że policja dogadała się z YouTube'em, że jeżeli ten content ID się włączy, zostanie to zdjęte. Bo zauważ, że za copyrighty to my tak naprawdę za bardzo po majtach nie dostaliśmy. Co najwyżej została zdjęta monetyzacja, w sensie zostały wyświetlane reklamy, żeby dla danej wytwórni dać trochę hajsu, ale za copyrighty no chyba żaden film nie spadł jeszcze.
0: Spadło. Kilka filmów spadło. Najgorzej jest puszczać polskie utwory, tak. Ale takie właśnie polskie i popularne dodatkowo, to wtedy możesz nawet dostać strajka. Kiedyś dostaliśmy za puszczanie materiału TVP strajka, ale to jeszcze było za Kloda. Jeszcze cię nie było na świecie, jeszcze na chleb mówiłeś bep, a na muchy tapty. No, tak bywało, ale coś tam się zmieniło w tych zasadach. Wtedy chyba content ID nie było jeszcze tak rozwinięte jakoś i jakby nie było standardem, nie? Że możesz w sumie sobie puszczać dowoli. Dziś się dostaje strajka właściwie za złamanie reguł społeczności, tak dalej, jak nawołujesz do nienawiści, tak dalej. No, są tacy, którzy już mają nasty kanał za nawoływanie do nienawiści. Tu pozdrawiam pana Jabłonowskiego. No, więc i tak bywa. Znaczy, nie pozdrawiam w sumie. Wiesz, to jest ciekawa postać tak naprawdę, ale ciekawa w sensie takim, no, o Adolfie Hitlerze też można powiedzieć, że ciekawy człowiek, nie?
1: Adolf Hitler przynajmniej coś robił, a nie był pierdoloną ruską modulcą i proxy, przez które się komunikujemy z Kremlem.
0: Zróbmy test. Zobaczymy, czy jak zaśpiewam Kata, to nas drapną za copyrighty. Zmierzch. Wylał atrament. Nie, tu słabo mi wychodzi Kostrzewski. Zanika uliczny ruch. Aaaa! To jakiś taki krzyk był. Nie no, fajny utworek, ale tak kat... Nie no, to jest taka fajna jakby... fajna poezja, ale muzycznie mi tu coś nie gra, nie? Brakuje mi jakiejś takiej często linii melodycznej fajnej, jakiegoś klimatu, fajne teksty. No wiesz, jak to było? Róże najlepiej rosną na grobach.
1: Róże najchętniej przyjmują się na grobach, coś takiego, tak?
0: No, coś takiego było. Fajne teksty, ale tak muzycznie... Niekoniecznie, wiesz, ja tam sobie wolę jakiś Viking Metal puścić, jakiegoś tam Fintrola, czy Wintersorga, czy tam jakiegoś Samaela, czy Muspela. Nie no, Muspel to jest klasa. No, a Kat, no...
1: No ale czy wszystko musi być idealne, czy wszystko musi być Dream Fiata, czy wszystko musi być idealnie tutaj z wokalu przechodzisz na pasaże, to jest, Kat jest mi się wydaje pewną formą poezji śpiewanej i o ile oczywiście można by było tutaj dorzucić całkiem dużo rzeczy muzycznie, tylko pytanie po co, jeżeli ta główna warstwa jest właśnie, opiera się na tekście i ona jest targetowana na, no, na Polaka, tak, bo jest to śpiewane po polsku, za co bardzo w ogóle szanuję wszelkie zespoły, które grają w Polsce i śpiewają po polsku, dlatego że no, tutaj no, jednak nasza rdzenna tutaj Polska i tak dalej. Więc wydaje mi się, że wiesz, no znajdź sobie, tak, robiąc coś, nie wiem, tam swój warsztat, pracując w kilka osób, znajdź taki swój konik, w czym jesteś najlepszy, a niech cała reszta będzie tylko i wyłącznie akompaniamentem. Bo w momencie, jeżeli masz, nie wiem, jakieś no Dream Theater tutaj chyba jest bardzo dobrym przykładem, ewentualnie Pink Floyd, gdzie wszystko musi być idealne, wszystko musi być naprawdę niesamowicie doskonałe i sobie potem ktoś to puszcza jadąc do pracy samochodem i nie jest w stanie skupić sobie aż tylu neuronów na tym utworze, nie jest w stanie go docenić, więc wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwy kompromis.
0: A jak zapatrujesz się na takie kapele jak na przykład Theater of Tragedy? Kiedyś to lubiłem, ale wydaje mi się, że to jest takie trochę kobiece. Myślę, że jakby Becia do nas teraz zadzwoniła, to mogłaby na przykład powiedzieć, że o, zajebiste, Theater of Tragedy.
1: To jest jakiś taki stary gotycki coś tam, tak? Coś koło tego, nie?
0: No, gdzieś tam cię to ominęło, tak? Roses of the Dead. Tam jakiś Polak nawet śpiewał. No, ja mam w sobie coś takiego, jednak jakiś tam pierwiastek kobiecy i lubię takie troszkę, wiesz, delikatniejsze rzeczy, bardziej melodyczne. Jak mi kumple czasem, słuchaj, jakiś tam, wiesz, koleżka mi puszcza nagle jakiś zespół metalowy, gdzie wokalista dosłownie sra na scenie, wiesz, tak wypina dupę i sra. I tak, wiesz, i wrzeszczy tak. I sra. No to ja to tak nie rozumiem do końca tej sztuki.
1: Znaczy raz nawet byłem świadkiem, bo tam byłem odpowiedzialny za nagłośnienie i za ciągnięcie druta, że tak powiem, na scenie, kiedy to wokalista pewnego zespołu, który supportował wówczas Behemota, sobie po prostu zachlał, wobec czego frontman, wokalista jednego z innego supportujących zespołów, który tak z grubsza znał linię melodyczną, tekstu ni cholery nie znał, wyszedł na scenę i zaczął śpiewać jako, wiesz, jako główny wokalista. Oczywiście w stylu growlowym, nie? I kurde, absolutnie nikt się nie połapał. To znaczy zauważyli, że wiesz, że tam przeprosili, że no niestety wokalista nie domógł i został tutaj zaproszony nasz przyjaciel. nikt się przez to nie przebił. No, growl też jest swego rodzaju trudną bardzo sztuką, bo pomiędzy właśnie takim zżyganiem się do mikrofonu, jakie przed chwilą zrobiłem, a powiedzeniem krówiec, ty chuju, jest bardzo duża różnica i jest to pewna konkretna technika, pewne konkretne ćwiczenia. To jednak w klimacie koncertowym bardzo łatwo to pominąć.
0: Matt tutaj dziwne rzeczy pisze, bo pisze Sisior of panie krawiec graj. Jak to rozumieć? Sisior of krawiec. No to brzmi jak trochę tytuł utworu jakiegoś. Sisior of krawiec.
1: Taki power metal, tak?
2: Zgarnąłem z sisiora krawca.
0: Z sisiora. No nie wiem, no i tu Vadera proponuję. Vader trochę nie moja bajka.
1: Ja się tylko tutaj wetnę ze względu na to, że mówimy o polskich wykonawcach z polskimi wytwórniami, to się może bardzo źle skończyć dla naszego kanału. Więc nie chcę być tutaj hamulcowym, ale tak trochę szturcham cię.
0: No. Za dużo polskich. Tak. To jest ryzyko troszkę. Kusi tutaj Matt, kusi, ale Macie, słuchaj, może byś zadzwonił, może byśmy pogadali, może to jest właśnie ta chwila, słuchaj, jesteśmy tutaj, wiesz, w imprezowej atmosferze, ja bym chętnie z tobą pogadał. Słuchaj, myślę, że pogadanie z tobą byłoby warte dla mnie więcej niż 100 zł, a powiem więcej, nawet niż 200 zł. Słuchaj, nawet 300 zł dam za pogadanie z tobą. Szczerze mówię teraz. Naprawdę. I nie kłamię.
1: Właśnie dlatego, krawiec, nie masz przyjaciół. Wyobraź sobie tak, nie wiem, komukolwiek powiedzieć. Wiesz co, dla mnie rozmawianie z tobą jest więcej warte niż 100 zł.
0: No to chyba dobrze, że wolałbym pogadać z Mattem, niż dostać stówę, to chyba dobrze.
1: Tak, że ja się może wyeksportuję i czekamy na telefon.
0: Nie zostawiaj mnie.
1: No,
0: Może Matt będzie bardziej ośmielony. To jest najgorsza chwila na rozmowę, pisze Matt. Czemu? Ale czemu najgorsza?
1: Dobra jak każda inna.
0: Każda chwila jest dobra. Może Matt jest już taki ubzdręgolony i stąd te donaty tak śleży. Zapodaj muzyczkę, jak to ja lubię. Słuchaj, Matt, tutaj dzwonią ludzie pijani. Ja sam już jestem po flaszce. W sumie już flaszka pękła. Szczerze powiem. I się tam nie krępuję, więc ty też nie musisz. A potrzeba, ty coś tam dziabnąłeś?
1: A dzisiaj ziółko.
0: Dzisiaj ziółko. Ja chyba sobie jutro coś nabędę. No dzisiaj taka hojność, że na pewno się udam.
1: Ty, ale weź się umów po prostu na grama. Jak koleś przyjdzie, to tam sobie co najwyżej skitraj więcej, a nie od razu. Ej, dawaj mi tu całą todę, dawaj mi tutaj całą paletę, ja ci zapłacę 1000 zł, a potem chlip.
0: Ja tak nie zamawiałem, no co ty, no.
1: A tak to zabrzmiało.
0: Aż taki frajer nie jestem, no co ty, no. Trochę mnie tu wychujali, wiesz, bo ludzie tak widzą, że jest jakiś taki koleżka, który jest trochę z innej bajki, nie? I który jest trochę bardziej ufny, który tutaj normalnie podchodzi do ludzi, pogada.
1: To ja tutaj zrobię taki mały cooldown. No, Matt, to nie chodzi. Tutaj przyrównujecie mnie do pieniędzy. Tutaj nie o to chodzi, tak? Tutaj, no nie oszukujmy się. No, krawcowi myślę, że mogę może nie tyle mówić w jego imieniu, ale to, co odczułem, zesrał się po prostu i musi majtki zmienić, bo to był dla niego pewien szok. No i tak krawcuje, tak? No ale to jest po prostu krawiec. Nie sądzę, żebyśmy się mogli po nim spodziewać ani nic więcej, ani nic mniej. Taki po prostu jest. No, to jest jego jakieś wyrażenie. A jednak to takie podejście, że chciałby z tobą porozmawiać, Myślę, że tak. Myślę, że spokojnie jestem w stanie go zrozumieć. A że parę głupich rzeczy powiedział, no to kurde, to rzućmy to gdzieś tam jako takiego odgaszonego peta do tej dopitej żubrówki.
0: A co ja głupiego powiedziałem takiego?
1: No parę rzeczy głupich powiedziałeś.
0: Tak?
1: No.
0: No każdemu się zdarzy. Ale w sumie co? Wal śmiało, wezmę na klatę. No, co głupiego.
1: No, to wyjechałeś z jakimś takim tekstem, że oj, może Matt jest taki napierdolony, że wiesz, że tutaj wpłaca tyle pieniędzy. Wiesz co, gdybym był twoim donatorem, to mi by naprawdę gówno w poprzek w dupie się zatrzymało i dostałbym zatwardzenia.
0: Takie, no to wiesz, ja też jestem w szoku i dostałem zatwardzenia, no to co w tym
1: złego?
0: No dobra,
1: ale wiesz, ale sobie wyobraź, tak? Oglądasz, nie wiem, takiego jaszczura tam, czy jakiegoś, nie wiem, co tam oglądasz, gdzie tam donatujesz, tak? I wpłacasz tam, nie wiem, tam 5 złotych, nie? O, to ten to pewnie jest najebany, bo on tutaj tyle wpłaca pieniędzy. To tak trochę, no to było takie trochę, wiesz, takie średnie, mało fajne, no ale to jesteś ty, no, ja się do tego przyzwyczaiłem.
0: Nie, po prostu to chodzi o kwoty, że po prostu duże kwoty tu padają, no to ja tak sobie tak pół żartem mówię, że Matt to chyba albo pijany, albo niespełna rozumu, że takie kwoty, no to tak pół żartem. Ale Matt, słuchaj, nie obrażaj się, właśnie słuchaj, ty mi zarzucasz to, że tutaj ciebie traktuję jako tego od pieniędzy, ale to właśnie w drugą stronę. Ja cały czas naciskam, żebyś zadzwonił, żebyś pogadał ze mną, że może już starczy, że może, wiesz, tak staram, ja ciebie lubię, bo ty jesteś z nami tutaj, podrzucasz jakieś i pomysły na audycję, że coś tam zróbmy, zagrajmy, wiesz, i ja ciebie lubię za to też, że mi coś zaproponowałeś, że mi wyleczysz zęby, tak dalej, z czego pewnie nie skorzystam, bo jednak jest trochę bariera, wiesz, spora odległość. Ja cię bardzo szanuję za to, że jesteś tu z nami, że masz ciekawe jakieś pasje, lubisz fajną muzę, która mi się podoba też. I trochę mnie boli teraz, mnie z kolei, że ty tak to postrzegasz, że ja tu patrzę na ciebie przez pryzmat pieniędzy, no.
1: A tymczasem dzień dobry, pani Beciu.
0: Cześć, Becia.
3: Siema. Dopiero przyszłam, bo miałam walkę wewnętrzną, czy kurwa pić, czy nie pić, pić, czy nie pić, pić, czy nie pić. Mówię, piątkowa audycja Krawca. Pić. No, więc się napiłam i jestem.
0: Ale wiecie, to co, to też to, że Matt się na mnie tak nagle obraził. Przepraszam cię, Macie, ale to też mi tak nasuwa taką myśl, może się mylę, ale tak mi nasuwa, że podobnie jak ja, czy może jeszcze tutaj inne osoby, troszkę jesteś pod wpływem i tak wiesz, bierzesz do siebie za bardzo, nie? Coś, co ja powiedziałem. Co ja takiego strasznego powiedziałem? Cały czas tutaj, wiesz, staram się trzymać sztamę i w ogóle, a ty tak nagle wiesz, że o, tutaj żenujące i to przykre. Co ja takiego powiedziałem? Becia, powiedz coś. Ja to się, widzisz, tego się bałem właśnie, że się zrobi jakaś taka sytuacja troszkę nieprzyjemna, może lekko. Ja nie wiem, jak mam zareagować na takie sytuacje, no. Jakbym tak, nie wiem, już nic nie mówię.
3: Jak co ty wymyślasz? Co to za różnica? Czy 5 zł, czy 300? No, pieniądz to pieniądz. Więc po co to przeżywasz, że tak powiem?
0: Przeżywam, bo dla mnie to jest bardzo dużo, nie?
3: No ja rozumiem, nie? Ale no co z tego, nie? Dla kogoś najwidoczniej nie. Najwidoczniej dla kogoś jest odpowiednia suma, żeby ci wpłacić. I spoko. I tak samo jak ktoś ci wpłaca 5 zł, to dla kogoś może 5 zł być majątkiem, tak? Więc wiesz, powinieneś być za każdym razem najwidoczniej w takim szoku, jak dostaniesz donata. Więc wiesz, już powinieneś się przyzwyczaić. Nie?
0: No, w sumie tak.
1: To jest, wiesz, to jest krawiec tak.
3: Poczułeś się jak dziwka, no i dlatego ci przykro.
0: Może.
1: Trochę tak, ale trochę krawiec, wiesz, jedziemy na tym samym rowerku i wydaje mi się, że jest to jednak, oczywiście, jest to fajny incydent, że tak powiem, jeżeli ktoś rzuci donata. Jaka to jest kwota, to nie jest zależne w żaden sposób od nas i no ja sam zresztą też dostałem wczoraj 50 od Mata przy Cthulhu. Tak? Bardzo się ucieszyłem. Tak, tak, tak.
0: O.
1: No i wiesz, no i fajny incydent, tak? Fajnie, dziękuję, jedziemy dalej. To znaczy, że ktoś docenia moją robotę i to wiesz, mam w swojej głowie taką mniej więcej wizję, że to jest taka, to nasze radiowe działanie, to jest taki trochę bieg przez płotki, gdzie płotkiem jest jakiś negatywny komentarz, płotkiem jest jakiś, nie wiem, najebany typ, który do ciebie zadzwoni, płotkiem jest choćby ten donate w wysokości 300, tylko wiesz, ty dostałeś go wcześniej za to, co wcześniej robiłeś, ty byłeś doceniony za to, co było wcześniej, a ty się to wyjebałeś na ten swój głupi ryj.
0: Niekoniecznie za to, co wcześniej. No, po prostu, wiesz, mi się wydaje, że nie wiem zresztą.
1: Nie, wiesz co, bo z drugiej strony przecież były też zdrowe sytuacje, gdzie na przykład Jacek Blacha zamawiał te
4: kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa,
1: kasa, kasa, kasa, kasa. Też miałeś takie sytuacje, nie tylko od Blachy, z tego co wiem, tak? Dostać konkretny donate na konkretną serię i zrobić to po prostu, tak? I to jest faktycznie taki hej do przodu, ale w takiej sytuacji, w takiej dynamicznej audycji, no to jednak to jest bieg przez płotki. No a ty się wyjebałeś, no więc no pozbieraj się i tam biegnij dalej, bo dostałeś kasę nie za to, żeby się potem zesrać o ten donate, tylko za to, co zrobiłeś wcześniej, bo widocznie ktoś szanuje twoją pracę, ktoś ją docenia i nawet jeżeli ty jej nie doceniasz, no to dla kogoś jest warta tych 300 zł. Kim ty jesteś, żeby oceniać to, że ile jest warta twoja praca, jeżeli dostajesz to z zewnątrz? Jeżeli to nie jest, nie wiem, jakaś twoja wycena, nie siadasz przed audycją, no tutaj minęły 2 godziny, więc jak nie dostanę 100 zł, to przedłużamy o 5 minut, a jak dostanę 100 zł, to przedłużamy o pół godziny. Nie, to jest pewne zaznaczenie tego, tak przynajmniej mi się wydaje, w ten sposób sam donatuję ludzi, że jeżeli robią coś fajnego, to im wrzucam i bym się naprawdę bardzo zdziwił, jeżeli moja wrzutka byłaby jakoś w ten sposób łamiąca i zmieniała całą perspektywę i robiła kompletnie niepotrzebną dyskusję o filozofii donatowania. To chyba zasługuje na jakiś, nie wiem, termin ze starożytnej Greki. Filozofia donatowania, jak to nazwać?
0: Mart chyba się nie gniewa, bo właśnie wpłacił kolejną stówkę i pisze, uwaga, cytuję, yo. Mart, no, dzięki, kurczę, no, naprawdę. To mnie onieśmiela strasznie jednak sobie nie radzę chyba z tymi pieniędzmi i tak się głupio czuję.
1: No to mi je oddaj, no Jezu, co za problem. Ja niby dużo lepiej wygospodaruję.
0: O, to kur... O, on wielkie tu przejął radio i on chce... O, pieniądze! A za prąd? A za serwery? To co? O, ja właśnie tu wyłożyłem i on teraz przychodzi i mówi, o, to mi daj, o, on by chciał, no wielki
1: chwilą,
0: radiowiec.
1: Tam powiedziałeś, że
0: wielkie to RPG, on właśnie wielkie RPG jakieś gówno zrobił i on teraz uważa, że on, ja moje pieniądze mam mu oddać. O, to spierdalaj, komunisto, zajebany kurwa.
1: Ale przecież Błażeja nie ma na antenie.
0: Przepraszam.
3: Śmiesznie, wystarczy powiedzieć, że to daj mi i od razu ta osoba już chce to wszystko, nie? To tak zawsze taka odwrócona psychologia.
0: A Becia, w ogóle jak tam życie u ciebie?
3: No, raz lepiej, raz gorzej, raz tak. No.
0: A potrzeba teraz... to co, to fajny chłopak, czy nie? Raczej taki?
1: Spoko. Ja bym wolał, żebyśmy nie poruszali prywatnych kwestii na radiu, bo się znowu zostrają skurwysyny w komentarzach.
0: Aha, no tak.
3: Ostatnio były bardzo przyjemne komentarze.
0: Ale i tak, tam wszyscy wiedzą.
3: No,
1: kto ma wiedzieć, ten wie.
0: Jak kto ma wiedzieć, ten wie, jak w sumie wszyscy wiedzą.
1: No. Kto ma wiedzieć, ten wie.
3: Odezwał się typ, co najpóźniej się dowiedział.
0: Ja nie się najpóźniej dowiedział, tylko po prostu grał głupa. No. Dobra, to nieważne tam.
1: No. A weź takiego majora. No dobra już, tu się chcę śnieć pozbyć. To by pasowało teraz.
3: Później miałam nie pić do września, ale się napiłam właśnie, widzisz? Krawiec, to dla ciebie. Jedni ci płacą hajs, a jedni piją. Żeby się tu pić. Stwierdziłam, że na trzeźwo to jednak nie dogadałam.
0: Na trzeźwo się nie da słuchać nocnego radia.
1: Ani trochę, nie to, ani to.
3: Nie, że nocnego radia, tak ciebie, nie? Nie no, żartuję. Słuchać słuchałam, ale żeby dzwonić to jednak trzeba...
0: Ale komentarzami to się nie ma co przejmować, tak w sumie zawsze się znajdzie jakiś tam debil, co coś tam napisze, ma jakieś wąty, ale to jest taki filtr trochę, bo można poznać, kto tutaj jest jakiś pozytywny człowiek, kto tam się cieszy razem z innymi, a kto ma zawsze jakieś problemy, jakieś wąty.
1: Ale wiesz, ciekawe jest tutaj znowu, tak jak kapitan do kapitana, nie masz takiego wrażenia, że odkąd na tej audycji Droga Rodzino Nocnego Radia sobie przybyliśmy sztamę i sobie postawiliśmy grubą kreskę i zaczęliśmy faktycznie skupiać się na czymś fajnym, żeby coś stworzyć, żeby coś wspólnie faktycznie zacząć działać, to gdzieś tutaj się jakieś takie zagryziaki, czy to w komentarzach, czy to właśnie na czatku YouTube'owym zaczęły pojawiać i to takie osoby, których tutaj nigdy nie widzieliśmy. Jakby ktoś chciał tym, jakby komuś tutaj coś nie pasowało, żeby się dogadaliśmy i ktoś chciałby tutaj jakąś łychą zamieszać. Ja to zauważyłem, nie wiem, czy masz podobne wrażenie.
0: Czy ja wiem, w sumie nie było tak dużo jakichś tam negatywnych, wiesz... komentarzy, czy tam jakiś dosrywek, raczej chyba jest generalnie okej. Ja myślę, że wszystko się sprowadza do tego, że są wśród nas ludzie, którzy potrafią się cieszyć cudzym szczęściem, są pozytywnie nastawieni, a gdzieś tam, wiesz, ci, co wychodzą z jakimś komentarzem takim nagle, patrzysz, jakaś dziwna ksywa, w ogóle, kto ty jesteś, człowieku, nie? To są jacyś tacy ludzie, którzy nagle odkryli, że mogą coś tu dopierdolić komuś coś, siedzieli cicho i nagle, wiesz, nagle mają okazję, żeby dopierdolić i się uaktywnili. No to tam jebać ich, no, zbanować i zapomnieć, no to się nie przejmować. Ja myślę, że gdybyśmy byli jakimś tam Fritzem, czy kimś tam mega popularnym, jakimś tam Rapatatusem, czy jakimś tam patostreamerem, to by takich... To by takich komentarzy było 1000, a u nas jest 1, 2. No to taka skala, no to zawsze się znajdzie ktoś, kto jest zły, że jest fajnie, że jest pozytywnie i gdzieś tam się wynurzy i coś zacznie bluzgać.
1: No właśnie krawiec, nie myl ksywki, Fritzlem.
0: Nie, to jest Fritz.
1: Fritzl.
0: Fryca, że ma taki fryc, że tam sobie zabarwił na różowo czy tam coś i ma za każdym razem inny kolorek fryzurki.
1: A to nie jest od tego Józefa Fritzla?
0: No może. Nie, ja się tym zupełnie już nie przejmuję. No, mówmy cię.
3: To zabawne, bo wcześniej jakiegoś takiego większego hejtu nie miałam. Także akurat potrzeba jest po prostu z hejtem w pakiecie.
0: Ja myślę, że potrzebę hejtują, bo on ma swoje zdanie i po prostu nie idzie gdzieś tam, nie stara się zdobyć popularności, bo mówi to, co wszyscy tam, co większość uważa, tylko ma swoje zdanie i niektórym to się nie podoba i strasznie ich to wkurwia, że on jest tam, powiedzmy, że on się, nie wiem, zaszczepi czy coś, ale słuchajcie, o takie coś, awanturę robić, że on się zaszczepił, a ja jestem antyszczepionkowcem. Ludzie, no każdy tutaj dokonuje swojego wyboru, no o takie coś. Rozumiem, gdyby zgwałcił, gdyby ukradł coś komuś, ale to, że tam ma inne poglądy na szczepienia, czy tam na coś, no o takie coś, go znienawidzić. Generalnie jest to spoko człowiek, ja nie mam z potrzebą żadnych problemów. Jak współpracujemy przez lata, to w życiu mi tam dupy nie obrobił, nie zrobił jakichś tam dymów o coś, nie miał problemów z niczym. Kurwa, generalnie spoko koleś, no kurwa, robi wam audycje fajne, zabawowe, tutaj jakieś RPG.
3: Ostatnio właśnie chyba nawet ty powiedziałeś, że potrzeba jest, że tam może jest systemowy, ale coś tam, że jest spoko, ale właśnie potrzeba nie jest systemowy, tylko on jest za nauką i tyle. To nie znaczy, że jest za systemem, że popiera nie wiadomo jakich polityków, czy nie wiadomo jaki jest zarządem i w ogóle przekupiony, tylko po prostu jest za nauką i to wszystko tak naprawdę, nie? A ludzie za bardzo myślę, że od razu przywiązują, że nie wiem, popiera rząd, popiera polityków, popiera wszystko na świecie tak, jak jest. Nie? On po prostu jest za faktami i za nauką i tyle, nie?
1: A poza tym chciałbym powiedzieć, że jebać PiS i Konfederację.
0: Konfederację też? To...
1: No oczywiście. Sorry, ale ruską onucę za dużo wąchałem, żeby jej nie poznać.
0: To dobrze, że człowiek ma swoje zdanie. No, to szanujmy też, że ktoś idzie gdzieś tam pod prąd trochę. Może właśnie potrzeba jest bardziej antysystemowy, niż wam się wydaje, bo nie idzie, nie płynie pod prąd, nie? Nie zbiera sobie punktów za to, że powie to, co chcecie usłyszeć, tylko cały czas gdzieś tam jest w opozycji, więc... Fajnie. A tymczasem Etam niespodziewanie do nas dołączył.
1: O Chrystusie pierdolony.
5: Co? Źle?
1: A wiesz co, bywało lepiej.
5: Nie był taki zaskoczony jesteś. Krawiec mówił, że mogę później zadzwonić. Zadzwoniłem. Cześć, cześć. Fajnie, że miły głos jeszcze kobiecy doszedł.
0: O, no, witamy, ja też jestem, witamy mile, ja uważam, mile panie, ja całuję rączki.
5: Że, ja uważam, że jest jak było, jest fajnie, po prostu. Tak tylko chciałem powiedzieć. Znaczy, nie widzę różnicy między kreskami a bez kresek. Jest tak samo jak było i lepiej być może, ale nie musi.
0: A co ty wiesz o kreskach, Etam? Co, ty wciągałeś kiedyś kreskę?
5: Nie no, chodzi mi o te postawione kreski, czy tam narysowane kreski. Ja wczoraj ułożyłem w czasie rzeczywistym fraszkę na kreskę, ale już jej nie pamiętam niestety, ale zarejestrowało się, także można przepisać. W każdym bądź razie chciałem wam powiedzieć, że też jestem z wszystkiego zadowolony i generalnie, sorry, że tak mówię, trochę jak psycho dzisiaj. No w każdym razie no jest okej. Okay.
0: No. No, ciekawy zespół się zebrał. Becia, Etam i Potrzeba i Krawiec. I co to będzie z tego?
5: O Jezu, tutaj nie czytałem czata.
0: Mieszanka jest wybuchowa.
5: Jest wiadomość od Mata. Patrz, jak zrymowałem. Czytałem czata, jest wiadomość od Mata. Uwaga, Potrzeba jest za nuką. Nie rozumiem tego. Dla Etama źle? Nie źle. Kurde, ślepy w tym, z tej odległości muszę się przybliżyć.
0: Był taki kanał Niuka Cast, gdzie wklejano różne fragmenty z Markiem Podleckim często. Potem po śmierci Marka ten kanał nagle zdechł. Może to o to chodzi.
5: Bardzo długo korespondowałem z panem Markiem.
0: Tak?
5: Swego czasu. Tak, tak, tak, tak. Na różne takie tematy spiskowe oczywiście, jak to miał w zwyczaju na Monitorze Polskim. Zresztą to był taki jeden chyba z pierwszych spiskowych miejsc. Sprawę. Jeszcze raz, bo nie usłyszałem.
3: Że mam sprawę do ciebie.
5: A to mów śmiało.
3: No bo wiesz co, adwokat do ciebie dzwoni, a Krawiec go lubił, a...

0: tu w środzie i...
1: Aha, już
2: co za
1: rozumiem.
2: bardzo, co za bardzo wiarygodna historia. 10 na 10.
1: Muszę cię uciszyć, bo już zrozumiałem teraz, nie, sorry, bo ja po prostu jestem, głowa mi dzisiaj boli i kark. Jakoś sobie, kurczę, krzywo leżałem dzisiaj, do wpół do czwartej spałem. Co to jest gancla? A, teraz rozumiem, więc czytam, że garnek jakiś. Gancla to jest gatunek gołębia do przesyłania przesyłek. Balcerek opowiadał historię, jak jego kolega, który pracował w mennicy, a właściwie w niszczarce pieniędzy starych, przywiązywał do nóżki i wysyłał gancle z powrotem do domu. Gołąb, panie, to zawsze do domu wróci, jak to mawiał Balcerek. Bo o to chodziło Matowi.
0: No to ja coś czuję, że Etam jest tutaj właśnie takim taką krynicą wiedzy, jeśli chodzi o pytania, które zadaje Matt, bo Etam dobrze zna te właśnie alternatywy 4, te klimaty. No.
1: No, czy nie tylko, ja w ogóle bardzo dużo rzeczy znam. Na przykład bardzo bym chciał, żeby ktoś kiedyś na przykład chciał, żebym zanucił jakąś, rzuciłby jakiś temat jakiegoś filmu, żebym powiedział, kto skomponował i zagwizdał na przykład tą muzykę, główny temat do muzyki, do filmu, tego, który sobie wybrał. Czy może nie teraz, bo córa śpi, ale po prostu, no, mam pamięć do takich rzeczy.
0: Tomu pisze tutaj, historia z kurtką brzmi wiarygodnie. Nie, no naprawdę, słuchajcie, tutaj kradną i ci koledzy żule, którzy gdzieś tam śpią, sobie na mecie takiej właśnie gdzieś tam pod drzewkiem, to okazuje się, że jeden okrada drugiego. I faktycznie, ja wiem, że faktycznie było tak, że ukradli komórkę koledze tutaj ostatnio. Wierzę w to, że mu ukradli ten materiał, te pewne rzeczy właśnie, co miał schowane razem z kurtką, bo jest tu taka ekipa, która kradnie i oni już dostaną za swoje, czuję, niedługo. I tak tutaj będzie, no.
2: Chciałbym
3: ale
2: tutaj...
3: Się, zaraz... że tak powiem, bo jak ktoś potrzebuje też, no to kradnie, no to jest normalne, nie?
2: Chciałbym się tutaj przebić trochę z ram dowcipu i zapytać cię, krawiec, o coś naprawdę szczerze i to naprawdę serio i bez żadnego dowcipu. Wale. Nie cykasz się, że ci twoi kumple z działek, kiedy zrobi się zimno, przyjdą do ciebie i poproszą o nocleg, jeden, drugi, trzeci, 27?
0: Nie wiedzą, gdzie mieszkam, bo nie zdradziłem swojego adresu i nie zamierzam.
1: Trafiłeś w sedno potrzeba, bo akurat chciałem właśnie powiedzieć taką wiedzę tajemną dla krawca, bo zbliżać się będzie niedługo nieuchronnie jesień właśnie i podejrzewam, że tam jakieś koce, materace, ale przede wszystkim podstawowa wiedza to, żeby panom z krzaczków załatwić odpowiednią ilość grubej warstwy kartonów takich od z Biedronek i tego typu. Oni na pewno sami sobie załatwią, ale gdyby nie mieli, to pamiętaj, że na takiej gołej ziemi się nie śpi, tylko kilka warstw kartonu. To jest bardzo dobre, bardzo dobra izolacja.
3: Krawiec, serio myślisz, że w takiej małej miejscowości, wiosce, że coś, oni wszyscy się znają i na pewno nikt cię nie zauważył, gdzie wchodzisz do klatki czy coś? No bo to trochę takie naiwne myśleć, że nie wiedzą, gdzie mieszkasz.
0: No pewnie patrzą, gdzie wchodzę, ale nie wiedzą, gdzie mieszkam. No to, a nawet jak przejdą, to tam nie otworzę. Nie, ja tu nie zdradzam, jestem ostrożny, ale tu są bardzo, słuchajcie, różni ludzie. Tu są ludzie, których moglibyście uznać za żuli, meneli, ale którzy mają na przykład mieszkanie własnościowe, czyli tak o level wyżej ode mnie, bo ja nie mam. Są tacy, którzy śpią w kontenerze zostawionym przez jakiś tam paczkomat z boku i sobie tam śpią w kontenerze, co ostatnio zabrali ten kontener. Są tacy, którzy śpią na powietrzu, sobie gdzieś tam rozłożyli koce pod drzewkiem. Są tacy, którzy śpią, mają własną działkę i własną altankę i tam się w miarę urządzili. Bardzo różni ludzie, nie? I ja w tej chwili już wiem, z którymi warto trzymać, którzy są warci zaufania bardziej. Znam takich, słuchajcie, jak mi, no tak powiem,

0: Powiem wprost, no ktoś mi tam załatwiał pewne rzeczy, jakiś tam matex, to się dopytywał, słuchaj, może ci zwrócę hajs, może tutaj tego, może nieodpowiednie. Przyszedł, załatwił wszystko, ja już wiem, komu tutaj ufać, komu nie, kto mnie tam może naciąć i tak dalej. Już tak się orientuję mniej więcej, z kim warto trzymać, nie?
1: Trochę niepokoi mnie twoja pewność siebie, bo nie oszukujmy się, znasz tych ludzi ile? Parę miesięcy, góra, tak? I nie wiesz, jak to wygląda sezon po sezonie, a dla bezdomnych jednak sezon jest bardzo istotny. I okej, możesz mieć pewne takie, jak to się nazywa, chinch bodajże, czy coś takiego, takie przeczucie, takie, nie wiem, dreszcze na plecach, jeżeli widzisz, że ktoś jest chujowy, no to oczywiście od razu go odetniesz, ale no, też znamy tutaj nawet z naszej radiosfery ludzi, którzy się okazali bezzębnymi penisami po kilku latach współpracy. Pozdro, Michał. Mam nadzieję, że masz bardzo dużą słuchalność.
0: Oj, to wiesz co, to tak teraz pojechałeś trochę tutaj.
1: No czemu nie?
2: Kurde, no znam też takie różne towarzystwa i jednak zawsze jest się czasem miłym dla kogoś, czy tam coś się załatwia, ale żeby później jakoś mieć z tego korzyść, nie? Wiesz, więc nie zapominaj jakby, co to są za towarzystwa, skoro oni tam się okradają i w ogóle to, że ktoś jest dla ciebie milszy, że dla ciebie jest w porządku, nie znaczy, że nie będzie czegoś chciał, albo cię nie wykorzysta w jakiś sposób, albo później cię nie okradnie. Wiesz, to jest takie, nie ufaj nikomu, obojętnie nawet gdybyś kogoś poznał, by był lekarzem, prawnikiem, obojętnie, menelem, obojętnie kto, nie ufaj za szybko ludziom po prostu i wiesz, jakoś trzymaj dystans przynajmniej i tak myślę, że wiedzą, gdzie mieszkasz. A wiesz, skąd nie wiesz, że wyjdziesz na przykład z domu i oni cię tam nie napadną jakoś, nie wiem, i się wbiją i tak do tej chaty. A serio, widziałam różne rzeczy, widziałam, jak się kradnie, co się robi, mogą ci wbić przez okno, żeby masz lufcik, więc wiesz, po prostu uważaj, nie?
0: No, wydaje mi się, że chyba wiem, kto jest warty zaufania. Też jednak się dużo sprowadza do korzyści, do tego, co kto ci dał. No, tak po prostu, nie? Na przykład Adam jest starszym człowiekiem i jest bardzo w porządku. On mi dużo prezentów dał. Dał mi jakieś tutaj perfumy, proszki, coś. Nie wiem, ci żule chyba doszli do wniosku, że chyba mam problemy z higieną i bardziej śmierdzę od nich może i mi dali jakieś tam proszki, perfumy. Ja tak się śmieję.
3: Świeżo zajumany pewnie.
1: Jak ci głębie zaczną rzucać chleb, to wiedz, że coś się dzieje.
0: Ja wiem, że to jest tam krojone i tak dalej, jakaś tam juma, ale coś mi tam dali, widać, że widzą we mnie jakiegoś tam kumpla, że chcą się spotkać po prostu, żeby se pogadać, tak po prostu, bo mnie lubią, a inni widzę, że tak kombinują, nie? Co tu zyskać, co tutaj, jak tu wykorzystać i tak dalej i jakoś tam to czuję troszkę, aż takim strasznym frajerem nie jestem. Trochę jestem, ale jednak gdzieś tam czuję, że są tacy kolesie tutaj spoko, nie? Z którymi warto trzymać sztamę. I trochę mam problem, bo czasami przebijam sobie piątkę z ludźmi, którzy wiem, że kroją, że kradną. Jakiś tam rower teraz skroili komuś, przynieśli fajny nowy rowerek, nie? Nagle gdzieś tam na metę. Też nie przyjmuję za bardzo prezentów, co wiem, że są krojone. Mówię, człowieku, no jakieś tam krojone rzeczy, to ja nie chcę, wiesz, nie popieram tego, nie? Oni to rozumieją. Są tacy, słuchajcie, ludzie tutaj po przejściach, którzy mieli żonę, która ich wykorzystała, zabrała im mieszkanie i machnęli ręką na życie. Po prostu żyją sobie teraz jak żule, bo sąd im zasądził alimenty. Tak staram się selekcjonować, filtrować tych ludzi, dobra, którzy są bardziej wartościowi, którzy coś tam przeszli w życiu. Cwaniaka rozpoznaję, bo cwaniak jest dosyć oczywisty, nie? Widać po gadce, widać po zachowaniu. Człowiek, który chce jakiegoś tam mieć fajnego kumpla, który ze mną sobie tu pogada, to jakoś tam czuję, że fajny ziom, nic ode mnie nie chce, daje mi prezenty. Słuchajcie, na przykład jeden kolega tutaj się poczuł teraz trochę winny, że jego brat miał mi załatwić tam coś i nie dotrzymał słowa, to on mi daje prezenty i mi tam nagle przynosi dwa giety.
1: No dobra, ale cały czas i tutaj nie ma absolutnie ani trochę żartu z mojej strony. Wyobraźmy sobie jakąś taką hipotetyczną, taki najgorszy, worst case scenario. Najgorszy scenariusz, który mógłby się zdarzyć. Że wiesz, że tak sobie myślę, że w tej całej, powiedzmy, grze RPG, jaką jest życie, no to też krętacze mają kilka leveli, tak? Najpierw jesteś takim, wiesz, jakimś tam drobnym krętaczem, którego widać po prostu, no widać po tym, jak chodzisz, że cały czas przygarbiony tutaj, cały czas kieszenie pilnujesz i tak dalej, nie? A potem wbijasz się na kolejny poziom, nie? Kupujesz sobie garnitur, tak? To kupujesz sobie krawat, nie? I tak wiesz, tak bardziej inwestujesz w charyzmę, bardziej inwestujesz sobie w gadkę. I tak może na zasadzie takiej gry, tak? Wyobraźmy sobie, jeżeli koledzy krawca nas teraz słuchają, to bardzo was przepraszam, ale to jest eksperyment socjologiczny, tak w sumie bez żadnego dramatu, bo tak samo możemy sobie sami wobec siebie zrobić taki worst case scenario, ale my się znamy od paru lat, więc jest tutaj pewna różnica, ale w dalszym ciągu każdy z nas mógłby trochę drugiemu w buty nasrać.
0: Śmiało, jakby to, śmiało.
1: Jakby to wyglądało, tak? I tak sobie wyobrażam, że wiesz, że no znasz ich tam, no nie wiem, 2-3 miesiące mniej więcej, tak? Coś koło tego, tak?
0: Jakoś tak.
1: No tak. Więc wiesz, więc ci starsi ludzie, ten twój kolega Adam, tak?
0: Adam, który... no, Adam jest najbardziej w porządku. On jest taki, wiesz, on był w więzieniu też i tak dalej, ale jest bardzo uczciwy, taki, wiesz, on nawet gardzi tymi, co tam kradną, wiesz, widać taką w nim złość, że on jest wściekły, że oni żyją tak, jak żyją, nie? On cały czas mówi, ja jestem stary, ale mam jeszcze siły do pracy. Wydaje mi się w porządku gość, nie? Cały czas.
2: Ludzie z więzienia, którzy mają doświadczenie, są starsi, to tak umiem kłamać. Na przykład ja miałam takiego znajomego, z moją koleżanką chodził, który był pijakiem. Ja nigdy bym nie powiedziała, że on pił. On cały czas był najebany w trzy dupy. Po prostu się tak dobrze chował, a ja bym nigdy nie powiedziała. Myślałam, że jeszcze dawał moralniaki, jak możecie pić, jak możecie, nie wiem, coś tam jarać czy coś. On, że wyszedł z więzienia, że wyszedł na ludzi, że nic nie musi brać w ogóle. A on był cały czas nabombany, po prostu tak się dobrze krył. Także wiesz, jeżeli ktoś jest starszy i z więzienia, to oni mają też techniki, tak? Tamci po prostu może są właśnie młodsi, więc mają techniki na to, że sobie po prostu idą, zapierdolą ten rower i mają po prostu szybki hajs, szybki jakiś zarobek, bo młodzi lubią szybko, a starsi lubią już grać, lubią już mieć korzyści większe. I wtedy sobie fajnie się z kimś przyjaźnią, oni są wtedy użyteczni, pomogą ci w wielu sprawach, ale mają z ciebie korzyść. I to nie znaczy, że możesz im ufać, bo to jest taka przyjaźń, że ktoś ma korzyść po prostu z ciebie i może cię ładnie ściemniać, a naprawdę więzieniu bardzo wielu rzeczy uczą. Więc wiesz, to wszystko może być gra pozoru.
1: Więc no tutaj wracając do mojego pytania, co jeżeli taka hipotetyczna sytuacja, że oni chcą ci się na przykład zwalić do domu albo chociaż do klatki schodowej, żeby przenocować, żeby przeżyć zimę?
0: No nie wiem, Adaś czy... Richie, który też jest taki fajny, spoko koleś właśnie, bardzo, nigdy nic ode mnie tam nie chciał w sumie. Myślę, że w miarę ich tam już znam i wiem. Adaś mnie przeprosił, że na początku mi tam chciał wtrynić jakieś jajka, trójki, nie, jako ekologiczne i mówi, ja mówię, no co ty kurwa, to są te trójki, nie, no co ty mi tu, jakie ekologiczne, to są jajka ze sklepu. A on mówi, wiesz, tam przeprosił mnie, mówi, potem spoko, słuchaj, no tak, ze sklepu, sorry, tego. Dobra, słuchajcie, idę do toalety, wykorzystam was, to jest ten moment, gdzie wykorzystuję dzwoniących i zostawiam w ogóle was na moment i idę i zaraz wracam.
1: No to może Becia, tak dla ciebie taka gra. Wiesz, sobie żyjesz w Środzie Śląskiej, wynajmujesz mieszkanie, zaznajomiasz się tutaj z ekipą, bo nie znasz nikogo w okolicy. Jaki mógłby być absolutnie najgorszy scenariusz, jaki sobie wyobrażasz?
2: Ale jestem facetem czy kobietą?
4: Jesteś facetem. Jesteś podstarzałym typem, który wszystko, co w życiu osiągnął, to bardzo wiele znanych grafik, a teraz prowadzi nocne radyjko.
2: No najgorszy to pewnie przez zimę by się przenocowali, spoko. Ja z donate'ów bym tam w sumie żywiła i ich pomogła i w ogóle, bo spoko ziomy. Oni by mi coś tam przynosili, jakieś proszki, coś. Fajnie by się gadało. Bym się czuła, że pomagam komuś w ogóle. A później po zimie najebaliby mnie, albo mi wjebali. Okradli mnie z wszystkiego, mam, co można sprzedać. Jeszcze by mi na przykład pobili albo cokolwiek, albo nawet nie trzeba bić, nie? Wystarczy najebać. I by po prostu wszystko wzięli i w pizdu se poszli, nie? A jakby się zjawiła na działkach, czy tam gdzieś do tej ekipy, żeby się spytać, o co chodzi, dlaczego tego nie ma, to bym dostała w pierdol taki, żebym się nie mogła pozbierać. To myślę, że tak, to patrząc w postaci Krasa, to by było najgorsze, bo nawet nie miałby jak zadzwonić, czy zrobić audycji, bo nie miałby ani kompa, ani telefonu, więc nie miałby jak nam się tutaj oskarżyć czy coś i nie miałby kto wesprzeć go pieniężnie, więc no by po prostu był trochę w dupie. I nie miałby kolegów, którzy mogą mu coś załatwić, bo wszyscy tak naprawdę tylko go okradli. A jeszcze gorzej, jakby go wyruchali, no ale to... Nie róbmy z tego Netflixa.
4: Za dużo seksu i LGBT w Netflixie. I tak to się kończy, a ty tam je. Taki najgorszy scenariusz, bo ty tam wiesz, tam gdzie jesteś bardzo blisko prawobrzeża tych działek, to tam pewnie przez swój balkon widzisz różne dziwne akcje.
3: Znaczy ja tak zawsze sobie kojarzę Krawca z takim chłopakiem, który daje się wykorzystać, a tam jakaś dziewczyna była, co tam podbierała po parę złotych. Ja znam to z autopsji, bo ja też jestem takim człowiekiem, którego no inni potrafią czasami wykorzystać, ale ja już się nauczyłem. I tak udzielę ci szczerej odpowiedzi. Ja bym im podsłuch podrzucił po prostu po rozmowie z nim. Nie, mówię zupełnie poważnie. Podłożyłbym podsłuch tam niewielki i tyle. I po prostu pogadnę po takiej rozmowie jakiejś tam kilkugodzinnej, jakbym następny raz przyszedł, po prostu wyjął, bo oni pewnie między sobą tam gadają, nie, czy frajer, czy nie frajer i tak dalej, tak? I tyle. Technika operacyjna. Tak, żebym wiedział, co ewentualnie planują po takiej dłuższej gadce, a że gadane mam trochę, to bym tam porozmawiał na różne tematy, na różne opcje. I pewnie bym sprowokował ich, że po moim pójściu z krzaków na zewnątrz poznałbym, że tak powiem. Miałem nawet taką teorię tutaj spiskową, że może ten telefon z nas coś się zgubił, to oni podrzucili Krawcowi z geolokalizacją i wiedzą, gdzie Krawiec mieszka. Także kto wie. Niech poszuka w domu, czy nie ma tego telefonu przypadkiem.
4: To by była tak naprawdę głęboka ruska autusa, której nawet bym się nie spodziewał. Znaczy się nie wiem, no gdyby akurat Krawiec miał jakiś tam, nie wiem, jakiś fajny spadek w perspektywie albo był milionerem, to spokojnie bym coś z takiego był w stanie zrobić. No ale nie w tej sytuacji, mi się wydaje. Nie wiem, no wydaje mi się koniec końców, mimo mojego ostatniego rozpasania, zaufanie jest słabością i jeżeli coś choć trochę... Nawet środowisko, bo tutaj tak trochę stosuje taką odpowiedzialność zbiorową, niczym Hitler wobec Żydów, tak? Że jeżeli ktoś mi podpadnie z pewnego środowiska i to podpadnie mi bardzo, no to znaczy, że całe środowisko jest po prostu skreślone. I ja się nie chcę w to bawić, mam 7 miliardów innych ludzi, z którymi mogę się inaczej pobawić i nie jest to zwyczajnie warte mojego, nie wiem, mojego czasu, mojego zaangażowania, mojego też, no nie oszukujmy się, tak trochę ryzyka.
0: A ja lubię popełniać błędy. No mówę tam.
3: Umówmy się, no tak na taki... Człowiek jak ty, Krawiec, który wpada nagle w krzaki do towarzystwa takiej śmietanki panów, no to chyba jest dla nich zjawisko dosyć nietypowe, tak? No, także stanowisz tam pewien ewenement. Pewnie
0: no koloryt, nich. Taki koloryt, no. Fakt. Tak to wygląda trochę.
3: Ja myślę, że nawet ja bym się nie odważył. Ja bym się nawet nie odważył. Znaczy, nie
0: wiem, mam to w dupie. Ja mam to w dupie. Ale ty tam też jesteś takim, jak to cię niektórzy określają. Tutaj ostatnio padło takie hasło pół żul. No to tak trochę jesteśmy, słuchaj, ty i ja, takimi troszkę półmenelami, takimi cybermenelami. No. Jesteśmy troszkę, no. Ale czy to czyni z nas ludzi jakichś godnych pogardy koniecznie? Nie wydaje mi się, no. Nie trzeba tak na nas patrzeć. Po prostu żyjemy po swojemu, żyjemy sobie spokojnie życiem człowieka poczciwego. Czy wszyscy musimy żyć tak samo? No, jeden robi karierę, pracuje ciężko, drugi sobie gdzieś tam chodzi po krzakach. I czemu, czy trzeba gardzić drugim człowiekiem? Nie, no każdy ma jakiś tam swój przepis. Jednemu się urodziło dziecko i się cieszy, drugi sobie tam buduje dom, trzeci sobie... Nie wiem, no Becia to w ogóle jest jakiś taki wynalazek też.
2: Wynalazek. Krawiec, wiesz, że my to mówimy z troski, nie? Nie żeby, że gardzimy to, bo ja mam dużo znajomych patologicznych. Ja, o Jezu, tyle ludzi znam i w takich samych sytuacjach podobnych jak twoi znajomi. Dlatego ja po prostu mówię, żebyś nie ufał za bardzo, żebyś uważał, ale nie mówię, że tam nie ma dobrych ludzi.
0: Staram się.
2: No i wiesz, my to mówimy z troski, żebyś po prostu nie skończył źle, tak? Bo nie wiem. Jednak dzwonimy do ciebie jakoś tam, nie musimy się widzieć czy coś, ale nam zależy po prostu na tobie, żebyś no, nie został wychujany tak. I to wiesz, i ktoś może cię w internecie wychujać, nie musi być na żywo i może ktoś być prawnikiem, może ktoś być menelem i to wiesz, zawsze nie wiesz komu można tak naprawdę do końca zaufać, dopiero się przekonasz po czasie, czy te osoby serio są godne zaufania i my to mówimy z troski, a tak to spoko, wiesz, ja serio wychowałam się prawie w patologiach, więc wiem, że są różni ludzie. Wiele osób mnie okradło, ale wiele osób też mi pomogło, chociaż miało gorszą sytuację niż ja, więc no, różnie z ludźmi bywa.
0: Ja tak czuję, że ty przeszłaś swoje i że wiesz, byłaś w różnych tam kręgach, się obracałaś. Miałem takie koleżanki, wiesz, miałem koleżanki, które ćpały APAP sobie tam, nie wiem, paliły zapalniczką jakiś APAP czy coś. Dzisiaj są, wiesz, tam mężatkami, żyją sobie za granicą, są szczęśliwe, dziane. Różnie się życie układa, często się zmienia, no to... Ja tak czuję, że ty, wiesz, też tam przeszłaś swoje, żyjesz też jakoś sobie tam po swojemu, oryginalnie. Nie oceniam, nie wiem o tobie zbyt wiele też, więc tak zgaduję trochę, ale czuję, że taka punkowa dusza trochę też w tobie jest, nie?
2: No tak, myślę, że w sumie tak, żyję po swojemu bardzo, więc to akurat nas łączy. I ta droga też jest z zewnątrz może się wydawać nie do końca taka normalna, więc gdzieś tam mamy to wspólne i więc w jakiś tam stopniu cię rozumiem i spokojnie. Ważne, żeby właśnie jesteś szczęśliwy, bo uważam, że to jest najważniejsze, nie? Że nie ma co dostosowywać się do społeczeństwa, do czegokolwiek, jakichś wymogów i nawet jak skończysz jako ten menel pod altanką, czy jako bezdomny, ale jak jesteś szczęśliwy, to jest spoko, naprawdę. Jeżeli ci, jak jesteś złodziejem, jak jesteś mordercą, ja naprawdę dużo różnych ludzi znam, ale jeżeli robisz to ze szczęścia, bo ci to sprawia szczęście, dla mnie to jest spoko, ja to akceptuję, naprawdę. Jedynie nie akceptuję, jak ktoś to robi właśnie z jakichś takich, bo nie wiem, rodzina mi każe, bo społeczeństwo mi każe, bo nie mogę inaczej, jestem nieszczęśliwy, ale bo to tak to robię. To tego jakoś, wiesz, no spoko, szanuję to, ale jakoś tak nie akceptuję, nie jest to zgodne ze mną. A więc niech każdy robi, co chce. Serio, nie oceniam nikogo, ale żeby był szczęśliwy i dla mnie to jest najważniejsze. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy, to ja to szanuję, akceptuję i super. Dla mnie tacy ludzie są wspaniali i tak też rozpoznaję fajnych ludzi, bo zauważyłam, że ktoś jest szczęśliwy, to obojętnie wie, czy jest w biedzie, czy jest złodziejem, jest dla ludzi dobry po prostu. Jak jest szczęśliwy i ty jesteś dobry dla tej osoby, to ta osoba też jest dobra dla ciebie. I to się nauczyłam, obojętnie w jakim towarzystwie, że jak o kogoś dbasz, to ta osoba o ciebie dba. Jeżeli jest szczęśliwa, jeżeli nie, to właśnie ta osoba szybciej cię okradnie, pobije, bo jest nieszczęśliwa, więc szuka różnych rozwiązań i nieważne, czy, czy mógł, ta przyjaźń z tobą mogłaby ci więcej dać, ale jeżeli jest nieszczęśliwy, to on widzi wtedy więcej korzyści, widzi pieniądze, widzi na przykład te pieniądze, ile może wydać na narkotyki, bo te narkotyki dają mu szczęście, a nie kontakt z tobą. No.
0: No. No tak a propos spadków, to ja tam zrezygnowałem ze spadków różnych, z różnych tam względów. Mógłbym być bogaty teraz w sumie, ale z pewnych względów na przykład nie chcę. Wolę zostawić to tym, którym bardziej zależy na pieniądzach, dla których pieniądze są powiedzmy całym życiem, dla których wszystko się sprowadza do pieniędzy. Ja widzę, że im to daje szczęście, to masz tam, żyj sobie. Ja mam to w dupie, znaczy nie mam w dupie, bo ja się cieszę, jak mam pieniądze i cieszę się, jak mogę sobie tu wszystko popłacić i tak dalej, ale trochę jak ci Indianie Hopi, bierz tyle, ile jest ci potrzebne, tak żyję trochę jak ci Indianie Hopi. Oni tak wierzyli, że bierz to, co jest ci potrzebne, nie więcej.
1: A powiedz mi, krawiec, kiedy ostatnio miałeś takie wrażenie, że jesteś szczęśliwym człowiekiem? Tak po prostu. Że wszystko jest all right.
0: Cały czas mam takie wrażenie. Też dzięki wam, dzięki ludziom tutaj z Nocnego Radia czuję się szczęśliwy. Mam na swoje potrzeby, gadam sobie z wami tutaj, dowcipkuję, gadamy sobie tak od serca o różnych sprawach życiowych, to mi daje szczęście. I się cieszę. No, coś, wiem, coś, coś niezadowolony jest potrzeba.
1: Nie, właśnie,
0: tutaj sapie. Coś do mnie odwrotnie. Sapie, kurwa, no.
1: Wręcz odwrotnie. Jestem po prostu, krawiec, z ciebie dumny. Jestem dumny z ciebie, że odnalazłeś szczęście tam, gdzie, no nie wiem, no, nie wiem, gdzie go szukałeś, ale że czujesz, tak? Bo to jest bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom. Tam było tyle po prostu, nie wiem, ułożonych schematów, kiedy ostatnio, wiesz, zamiast czy czujesz się szczęśliwy, to kiedy ostatnio czułeś się szczęśliwy, to też była taka trochę, można powiedzieć, mała giereśka z mojej strony, ale kurde. Naprawdę wow, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę tym, że czujesz to szczęście, że jesteś w stanie tak pierwszą myślą, nie? Kiedy ostatnio byłeś szczęśliwy, a kurwa teraz.
0: Cały czas jestem w miarę szczęśliwy, mi się fajnie żyje przez ostatnie lata. Cały czas mam wokół siebie ludzi, nawet wiem, że jak byłaby jakaś kryzysowa sytuacja, to poproszę o pomoc jakąś i jesteśmy jakąś tutaj grupą, społecznością, mogę o coś poprosić, czy ciebie, czy Mata, czy Danusie, czy kogokolwiek tutaj, który nam tu pomaga i jakoś tam pozostanę na powierzchni, więc tak się nie martwię strasznie o swój los. Cieszę się, że mogę sobie wstać, o której chcę, mogę sobie coś tam popracować, pooglądać filmy, coś do was tu pogadać. Dla mnie to jest szczęście, mi tyle wystarczy, jestem happy man.
2: Fajnie,
3: widzisz, ja mam odwrotnie. Łatwiej by mi było powiedzieć...
1: Cichaj, ja tam babecia mówiła, cichaj.
3: A, bo jej prawie nie słyszę. Tak bardzo cichutko ją słychać.
2: Sorry, muszę mówić cicho, więc nie wiem, czy mnie dobrze słychać, czy nie, ale muszę mówić cicho. W każdym razie pamiętam jakąś taką pierwszą audycję, jak tu przyszłam, to właśnie krawiec w nocy jakoś tam mówiłeś, że no, że mogłoby być lepiej w ogóle, że tak jeszcze nie odnalazłeś tego szczęścia, więc fajnie, że doceniłeś właśnie to, co masz i że ci dodaje już szczęście i to jest mega zajebista, naprawdę. Też się cieszę. Może nie znam ci tyle, co potrzeba czy coś, ale też jestem... Cieszę się twoim szczęściem, naprawdę.
0: Strasznie się cieszę. Ja się cieszę z małych rzeczy i mi to wystarcza i jest fajnie. Nie mam jakichś tam ambicji, że teraz tu się dorobić, kurwa, mieszkanie sobie wybudować. Fajnie jest, gadamy sobie, weselimy się, mam na swoje skromne potrzeby. Etam też tak trochę żyje i też to zrozumcie, że to naprawdę, jak wpadniemy w takie myślenie, że wszyscy musimy żyć tak samo i że ktoś tam nie jest według szablonu jakiegoś, że się dorobił, że ma rodzinę, dom, wszystko, to od razu jest jakiś tam że trzeba nim gardzić, się z niego śmiać. Dajcie spokój, no. Różnie żyjemy. Jeden wybrał taką drogę, drugi inną i fajnie jest, nie? Ja się cieszę, ja jestem szczęśliwy. Minęła mi depresja. Widzicie, że chyba się tak luźno podchodzę do życia, nie? Teraz. Oczywiście, jak czasem tam jestem w dołku i gdzieś tam się zastanawiam, czy wystarczy na czynsz, czy coś, to tak trochę biorą górę emocje, nie? I trochę się stresuję i tam może trochę to czuć. Ale generalnie ostatnimi czasy jest bardzo spoko i jest fajnie. Gdzieś tam se chodzę, spaceruję, gadam teraz więcej trochę z ludźmi i słuchajcie, dla kogoś jest wyzwaniem coś takiego niesamowitego, nie? Że gdzieś tam założyć firmę, rozwinąć coś i to jest jego wyzwanie, a dla mnie wyzwaniem jest może zagadać do ludzi, otworzyć się trochę bardziej, przestać się bać. Ja mam w sobie dużo takich lęków, strachów, dużo rzeczy mnie przeraża czasami, ale nauczyłem się z tym walczyć i się tak nie przejmować niczym. Po prostu robię to, co mi w duszy gra. Dużo decyzji w życiu takich ostatnio wykonałem, które mogłyby was zdziwić, że gdzieś tam zerwałem pewne znajomości. Powiedzmy, że na przykład nie chcę się zadawać z ludźmi, którzy są przestępcami, którzy są gangsterami, którzy biją innych, którzy łamią pałki teleskopowe na głowie innych ludzi. Zerwałem znajomości z takimi ludźmi i to jest
1: co,
0: moja...
1: To wyrzucasz mnie z radia?
0: A serio? Nie, to ty taki jesteś, że łamiesz pałki teleskopowe na głowach innych ludzi?
1: No nie do końca, ale tak wiesz, no z tego co usłyszałem u Gieresia, z tego co usłyszałem w nocnym radiu, to tak i mam kolekcję noży oprócz tego.
0: Nie, to jest no, moja to... rodzina, powiedzmy.
3: Ja mam akurat kolekcję noży.
2: Wiesz, co zrobić? Gdy w sumie przed tym, jak trafiłam na nocne radio, to właśnie zakończyłam wiele znajomości właśnie przez to, że zaczęło mi przeszkadzać już trochę, jak tam żyją. Niech oni sobie żyją, jak chcą, ale stwierdziłam, kurde, jak nie odbiję teraz tego towarzystwa, to mogę skończyć tak jak oni. No i nigdy nie zmienię swojego życia tak naprawdę, więc dlatego trochę byłam osamotniona, że tak powiem, przed trafieniem tutaj i dało się, tak? I fajnie są tu ludzie, a może będą jakieś spotkania w realu nawet, więc może gdzieś to jakoś zamieni i też, nie wiem, jakoś tu można powiedzieć, że wyszłam z depresji pseudo, no tak nazwijmy to, że byłam w niej, ale mam bardzo podobnie jak Krawiec, jak ty i też uważam, że tyle ludzi, co żyje normalnie i tak jak społeczeństwo mówi, czy tak jak, no nie wiem, jakieś rodziny zakładają, czy ogólnie, no po prostu jakoś tak podobnie jak wszyscy, no to może być zawsze ta jedna osoba, czy tam dwie, no po prostu tam na jakieś tam kilometry, że tak powiem, które po prostu żyją inaczej, żyją może biedniej, może specyficznie, może ryzykowniej, może no inaczej, ale są szczęśliwe i mają prawo, mamy prawo, żeby tak żyć, po prostu, bo dlaczego nie? Dlaczego mielibyśmy znaleźć szczęście w życiu takim jak inni? No nie ma to sensu.
0: Dokładnie, dokładnie. A właśnie no, chyba tutaj tipli chyba padło, ale spoko, słuchajcie, ja jestem mega szczęśliwy, już nic mi nie potrzeba dzisiaj, więc to, że padło tam, to spoko. Mów Etamie, mów.
3: Bo to pytanie było o tym szczęściu, a ja bardziej bym potrafił odpowiedzieć, co czyni mnie nieszczęśliwym, to znaczy nieszczęśliwym mnie czyni, tak jestem ciekaw, co was. Jak coś muszę robić, to mnie strasznie unieszczęśliwia, jak coś muszę. Po prostu muszę na konkretną godzinę albo na konkretny dzień. Czuję wtedy po prostu jakąś taką barierę. To znaczy to nie jest bariera taka nie do przejścia, nie, ale takie coś, że będę robił wszystko inne, tylko nie to, co muszę. Macie coś takiego?
0: Tak, też nie lubię, jak ktoś mnie do czegoś tam zmusza, jak coś trzeba, jak coś wypada. Ja tam strasznie w tobie szanuję to, że ty masz tą swoją jazdę, wiesz, że cieszy cię to, że sobie tam dotykasz tej dyskietki, czy tam wkładasz sobie w tą szparkę w Amidze coś tam, te klawisze, że lubisz. To jest fajna pasja i czemu tego nie docenić, że ty masz swoje przyjemności z tego, że nostalgia tobą gdzieś tam rządzi. Masz swoją drogę, swoje przyjemności, swoje, wiesz, fazy. Czemu wszystko sprowadzać do tego, czy ktoś się dorobił, czy nie dorobił, czy kurwa ma pieniądze, czy nie ma. To jest takie płytkie i to jest... Te pieniądze cieszą, owszem, są potrzebne, bardzo, ale sprowadzać wszystko do tych pieniędzy, to będziemy jak ten Fritz, który sobie zafarbował grzywkę na kolorowo i ma filmiki, że tam dał komuś pieniądze, ktoś płacze, tu wydał, tu stracił 100 tysięcy, taki filmik był, straciłem 100 tysięcy.
2: Mogę coś
0: jebać to, wam? Jebać to, naprawdę.
2: Ale kurde, pieniądze, ale ciężką pracę. Robił rok, filmiki dzień w dzień. I to on w ogóle rozruszał YouTube w Polsce, bo tak to tu się nie dało zbytnio zarabiać. Dopiero on rozruszał to. I jako młodzi ludzie, zamiast właśnie dostosować się do społeczeństwa, żeby iść do pracy, na studia, po prostu postanowili zrobić jakieś filmiki rozrywkowe, coś takiego. Wiadomo, że teraz już po prostu mają trochę więcej kasy i trochę robią więcej błędów. Ale ja na przykład i tak doceniam to w nich, że po prostu ciężką pracą, jakimiś filmikami, jakimś wysiłkiem po prostu zrobili coś i że przełamali YouTube w Polsce, żeby z tego zarabiać i po prostu swoją osobowością, wiadomo, że dużo dzieciaków je oglądało, ale ja też oglądałam ich filmiki. Tam było widać przyjaźń, fajni ludzie po prostu.
0: Tak?
2: Wiadomo, że wiadomo, że to się trochę zmieniło i w ogóle, ale widać tą przyjaźń. I oni są teraz zamkniętym trochę taką społecznością swoją przyjaźni, bo mieszkają w jednym domu, więc wiadomo, że to teraz trochę takie te filmy sztuczniejsze, bo robią też każdy ma swoje konto na YouTubie, a wcześniej robili grupą, więc ten Fritz też tak wspierał ich, więc cały czas była energia i w ogóle, ale było widać takie żarty, taką przyjaźń i na przykład ja im nawet tego zazdrościłam, że mieli tą paczkę, w której się poznali od Pokemonów, od gier, od Pokemonów i doszli do czegoś takiego, że mają miliony i ja na przykład to doceniam, że ktoś ciężką pracą, jakimś pomysłem wybił się w Polsce, przełamał YouTube i zrobił coś. I że wyszło mu to, bo w moim wieku ludzie i właśnie się nie dostosowali. Kilka osób tam skończyło studia i w ogóle poszło, ale reszta to jest właśnie po szkołach, zwykli ludzie, zwykli gracze, którzy lubią Pokemony, lubią grać. Po prostu fajnie, nagrywając fajne filmiki, dorobili się jakiś hajsu. Mieszkają razem z przyjaciółmi w wielkiej, fajnej chacie. Przecież, kurwa, ja na przykład bardzo to doceniam. Nie można myśleć, że oni teraz bardzo, jakoś nie wiem, propagują jakieś pieniądze, czy coś, ale czegoś nie robili tak gwiazdy, aktorzy? Nie robili, że kupowali jakieś drogie ciuchy i jakieś nastolatki miały plakaty i nie chciały tego kupować? To jest to samo, tylko że to poszło na YouTube i to wszystko, i że to są bardziej normalni ludzie, którzy pokazują więcej życia, więc można się doczepić do czegoś więcej. Ale tak to ja, no...
4: Wiesz, trochę się z tobą nie zgodzę, dlatego że dzisiaj, jeżeli sobie spojrzymy na dzisiejsze pokolenie, nie wiem, nastolatków, którzy gdzieś tam są, gdzieś, nie wiem, gimnazjów już nie ma, gdzieś są gdzieś w środku szkoły średniej, no to połowa z nich, i to jest gdzieś, było jakieś takie ankieta, badanie na ten temat, że połowa z nich chciałoby być influencerem, chciałoby być youtuberem, bo za zostaniem youtuberem czy influencerem gdzieś tam na Instagramie stoi też pewna charyzma, stoi też pewien biznes, gdzieś ktoś zauważył tę twoją charyzmę, to sprzedawanie pewnych rzeczy, które nie muszą być tak bardzo chamsko sprzedawane, jak nie wiem, jak reklamowanie, nie wiem, jakiś rajstop na pogrzebie swojego ojca, jak to też była taka jedna sytuacja, ale w dalszym ciągu jest to jedna sytuacja mi się wydaje na milion, tak, i robienie wokół tego takiego mitu, że wiesz co, pierdol wykształcenie, pierdol swoją szkołę, pierdol wszystko, zostań youtuberem, to być może nie zamierzenie od ekipy Fritza, ale wydaje mi się, że zdają sobie sprawę z istnienia czegoś takiego, że ludzie się na nim zwyczajnie będą wzorowali. I to jest taka sprzedaż pewnej idei dla młodszego pokolenia, kim chcielibyście być w przyszłości. No chciałbym być taki jak ty. No, nie, tutaj cytując Billa Hicksa, ja chciałbym, żeby moi idole umarli zażegani po wstrzyknięciu sobie heroiny w żyłę, żeby moi idole byli martwi, tak? A tutaj budowanie takiego błędnego mimo wszystko obrazu świata, opartego o pieniądze, opartego o zbieranie tych wszystkich zasobów, jest zwyczajnie równią pochyłą. No i no, ciężko mi tutaj znaleźć cokolwiek w tym takim mainstreamowym polskim YouTubie, i myślę, że za granicą dużo lepiej to nie wygląda, coś do czego bym przyłożył rękę na zasadzie, wiesz, mnie to nie dotyczy, ale dotyczy mnie to per proxy przez osoby, które ich oglądają, które będą podejmowały pewne decyzje, które będą tworzyły świat, w którym przyjdzie mi umrzeć. I tak trochę średnio mi to wygląda.
0: Też się, Becia, z tobą nie do końca zgodzę, bo wydaje mi się, że kolesie dokonali pewnego złego wyboru w pewnym momencie, co ich dyskwalifikuje. Moment, w którym wypuszczają napoje energetyczne dla dzieci, żeby zarobić hajs, to już jest, wiesz, to już popełnili, dokonali złego wyboru. My byśmy tak nie zrobili pewnie, nie? Pewnie byśmy nie zarabiali na dzieciakach, żeby ich uzależniać od energy drinków, żeby potem siedziały na lekcjach takie, kurwa, z ADHD, żeby nie miały problemy ze snem. To jest coś złego, to jest po prostu złe. I ja rozumiem, że tam trzymają sztamę, że fajnie, że jest jakaś też jakaś społeczność taka, no coś jak może w nocnym radio, też tam się trzymają razem, że ci to imponuje, ale w pewnym momencie po prostu przekroczyli tą cienką, czerwoną linię i dali dupy. I za to po prostu chuj im w dupę.
2: Ja nie mówię, że nie macie racji, bo spoko, w jakimś stopniu macie, tylko to jest właśnie to, co kiedyś potrzebą gadam o tej karmie, że jak ja chcę żyć po swojemu i chcę tu iść teraz do jakichś starszych pokoleń, że tak powiem, gdzieś wykorzystać to, że jeszcze jestem na fali, żeby brać hajs. Wiadomo, teraz oni poszli strasznie w hajs i nie bronię ich serio, bo to widać i serio jest przepych na tych filmikach i w ogóle. Ale kurwa, nie odpowiadasz za to, co zrobią inni. I po prostu żyjesz po swojemu, chcesz korzystać z życia, chcesz zarabiać i wiesz, wiecie, nie chodzi mi o to, że oni są święci, tylko chodzi mi o to, że inni też tak robią, więc dlaczego się przyczepiać do ludzi, którzy po prostu może nie mieli tego w planach, może ich hajs zmienił, może coś nie wyszło i w ogóle, ale kurde, no nie wiem, aż tak po prostu nie rozumiem hejtu na nich. Rozumiem, że właśnie mogą mieć kiepskie decyzje, rozumiem, że nie wiem, przez to, że są za bardzo kojarzeni z dziećmi, no bo jednak wcześniej robili content trochę dla dzieci, ale kurde, jakby spoko. Dla mnie to, że oni są szczęśliwi, że robią co chcą, jest okej. I to, jak wykorzystują innych, czy tam dzieciaki, mam to gdzieś po prostu, bo ludzie tak robią, politycy tak robią, firmy robią tak, Coca-Cola, nie wiem, McDonald's, reklamy dla dzieci, żeby wyzyskiwać na rodzicach pieniądze po prostu. I to tak jest.
0: No i nie szanujemy ich za to. No i nie lubimy Coca-Coli chyba raczej tutaj. Uważamy korporacje raczej za coś negatywnego. Ty chyba też, nie?
2: No ale piję kole, chodzę do Maka, także...
0: No korzystasz, no jak my wszyscy czasem się skusimy na tego Max Racza, no wiadomo, no ale słuchaj, jest taki przełomowy moment w życiu, kiedy mówisz tak albo nie i od tego bardzo dużo zależy. I albo staniesz się kurwą, albo będziesz sobą, albo będziesz człowiekiem, więc... Albo jesteś człowiekiem, albo jesteś zwierzęciem, albo mówisz tak, albo nie. I od tego bardzo dużo zależy. W pewnej takiej przełomowej chwili. I oni dokonali wyboru. Ja bym nigdy nie zaczął sprzedawać energetyków dzieciakom, żeby potem miały problemy dla hajsu. Po prostu bym powiedział w tym krytycznym momencie nie. I od tego by dużo zależało. Czy krawiec będzie kurwą, czy krawiec będzie człowiekiem. A co ty, Etam, myślisz na ten temat?
3: No ja nie mam tutaj akurat zdania specjalnie, bo tak za bardzo nie znam tematu.
0: No jak nie masz zdania? No albo, kurwa, jesteś człowiekiem, albo jesteś...
3: Nie, jeżeli chodzi o energetyki dla dzieciaków, to uważam za głupotę, bo uważam w ogóle energetyki za głupotę. Jeżeli już ktoś chce się wspomóc jakąś tam kofeiną czy coś, to po prostu zwykła kawa tradycyjna. Natomiast no ja nie mam tego problemu po prostu, chociaż miałem krótko problem z energetykami, ale je rzuciłem. Szybko przyszło otrzeźwienie, kiedy zaczęły być problemy z ciśnieniem. Natomiast no, ja mogę mówić tylko w swoim przypadku, tak? O tym, jak, że tak powiem, co mnie czyni szczęśliwym, czyli te małe rzeczy, o których zawsze mówię, że po prostu cieszę się małymi rzeczami, tak? Natomiast ludzie też na mnie dziwnie patrzą, jak się pytają, co robisz, nie? Ja mówię, że siedzę i myślę i po prostu to jest prawda, bo ja tutaj może Becia mniej o mnie wie, ale ja 1 kwietnia 2009 przestałem pracować. Powiedziałem, że już nigdy w życiu nie będę pracował. I trzymam się tego po prostu. Jakoś idzie, nie? Wiem, że to w ustach człowieka, który ma prawie 50, brzmi trochę dziwnie, nie? Natomiast mam zamiar się tego trzymać. I nie byłem dzisiaj w sprawie pracy maszynisty, ponieważ poważna rozmowa z panem emerytowanym maszynistą przekonała mnie, znaczy dała mi, przypomniała mi o jednej rzeczy z elektrotechniki, o której zapomniałem. I rezygnuję z tego pomysłu całkowicie. A dlaczego? A dlaczego? Nie, po prostu jest na to bardzo racjonalne wytłumaczenie, ale może nie na teraz, bo to już nie taka pora, żeby to tłumaczyć.
4: Nie, no spokojnie do świtu, jeszcze 2 godziny.
3: No dobra, to powiem. Po prostu zapomniałem o tym, że w lokomotywie elektrycznej, jako że pracuje się tam dosyć długo, nawet 12 godzin, czasami jest taka dniówka, to jesteśmy narażeni na bardzo silne, zresztą reguła prawej dłoni tak zwane, bardzo silne promieniowanie elektromagnetyczne, a z przewodu, który biegnie nad naszą głową, czyli 3 kV, a B to z prądnicy, która jest w lokomotywie i na przykład dlatego właśnie maszynistki, nie ma czegoś takiego jak maszynistki, są tylko mężczyźni maszyniści, ale ja akurat należę do osób, które no, łatwo, że tak powiem, ulegają polu elektromagnetycznemu, czuję jego obecność po prostu. Nauczyłem się tego na elektrotechnice. Facet tłumaczył, że są takie osoby, które są szczególnie wrażliwe i ja do takich osób należę. No i po prostu dyskwalifikuje mnie to, bo w ogóle o tym zapomniałem po prostu, kiedy ostatnio mówiłem, że się na taki kurs mam zamiar wybrać. Dlatego dałem sobie z tym spokój i nawet się nie będę dowiadywał, bo wiem, że to będzie mi mierziło, że tak powiem. Też nie wiem, czy to nie jest efekt placebo. To jest jeszcze inna sprawa, nie?
0: Cisza, nieradiowa, zapadła na antenie.
4: No. Tak, jeszcze tak, tutaj chciałem się odnieść do tego Fritzla i jego ekipy podziemnej. Wiesz, tutaj znowu się trochę Becia z tobą nie zgodzę ze względu na to, że zupełnie inaczej mówię i ty to akurat dobrze wiesz, zupełnie inaczej mówię na live'ie, zupełnie inaczej mówię do ludzi, zupełnie inaczej mówię prywatnie. Dlaczego? Dlatego, że za każdym moim słowem, za każdym moim występem tutaj, za każdym moim durnym telefonem stoi pewna odpowiedzialność za słowa. Jeżeli kogoś, nie wiem, do czegoś namówię, jeżeli komuś coś, nawet nie wiem, tak zachęcę, tak trochę tak mrugając oczkiem, to w dalszym ciągu ja sam czuję tę odpowiedzialność i bardziej kontrowersyjnych rzeczy nie chciałbym tutaj sprzedawać, bo jeszcze jak ktoś to? W to uwierzy.
0: Jak
4: jeszcze?
0: To? Ale potrzeba, no. Ja słyszałem takie opinie o tobie, że ty jesteś dokładnie taki sam w radio, jak w życiu.
4: No. No widocznie nie mam aż tak wiele radykalizmów, które ludzie mnie podejrzewają, tak? Ja jestem bardzo przywiązany do koncepcji odpowiedzialności za słowa i tego, no sorry, ale w ogóle na YouTubie bardzo rzadko to widzę. Więc tutaj też osobno bym się do tego przyczepił, odpowiedzialność za to, co robię. Co będzie, jeżeli ktoś, nie wiem, ktoś teraz mnie posłucha i stwierdzi, a chciałbym być taki, jak potrzeba. Nie bądź, naprawdę nie popełnię tych błędów. Ja bym, Jezus, nie, absolutnie, ty kurde idioto. Nie. Każde moje słowo, które wypowiadam gdzieś, gdzie później to pójdzie w eter, to jest pewna odpowiedzialność. I myślę, że no choćby tak trochę bardziej miękko różnica między tym, co mówię na YouTubie, a tym, co mówię na Discordzie, tak? Gdzie nie chcę, nie mam ochoty być z tego rozliczanym, ale kiedy mówię na Discordzie, to mówię do bardzo konkretnych osób, które tutaj akurat są. Kiedy mówię na YouTube, nie wiem, gdzie to trafi. Gdzieś być może ktoś to usłyszy, być może ktoś się zawzoruje, albo nawet odwrotnie, być może od czegoś się odskoczy, albo się zdystansuje. Nie chcę brać tej odpowiedzialności. Cały czas, naprawdę, cały czas myślę o tej odpowiedzialności.
0: No co jestem trochę zdziwiony w tym momencie, bo myślałem, że ty tak się raczej tym nie przejmujesz i po prostu jesteś sobą, przekazujesz takie treści, co tam ci w sercu gra i wiesz, no ja tak staram się nadawać, Etam tak nadaje, mam wrażenie, że Becia też jest bardzo autentyczna, a ty nagle tutaj wychodzisz z jakimś, że jest dwóch potrzebów.
4: Nie do końca, bo w odróżnieniu od Etama nie pierdolę głupot, więc nie mam się czego wstydzić, tak?
0: O Jezu, przestań. To...
3: Znaczy, ja się nie wstydzę, bo ja też często wspominam o tym, że nie każdy się nadaje do tego, żeby rzucić pracę i nie pracować. To ja wiele razy podkreślałem, że to nie jest rozwiązanie dla wszystkich. Aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że większość nas słuchających, jedno z podstawowych marzeń to ma to, żeby nie pracować, bo to jest naturalne dla człowieka po prostu, żeby nie chciał pracować.
4: Okej, być może dla ciebie. Nie chodzi mi tutaj o twoją pracę, tutaj bardziej chodzi mi o twoje inne głupoty, które cię tam wcześniej Zenek podregulował, ale nie będę tego wątku ciągnął. Chodzi mi o pewną odpowiedzialność za słowa. To, że teraz jestem trochę na fazie, bo mam lepszą wiadomość.
0: A kto nie jest tutaj? Nawet wiesz, Becia się chyba tutaj w końcu uznała, że na trzeźwo
4: to... Chodzi mi o to, że kiedy jutro rano wstanę i odsłucham tę audycję i nawet przeczytam komentarze, to pod każdym swoim słowem się całkowicie podpisuję. I to takie... Wiesz...
0: Jak my wszyscy, no stary. Ja też, słuchaj, wiadomo, że vino veritas, nie? I że trochę alkohol... Ale alkohol czy tam jakieś używki inne wyciągają z nas prawdę. Więc jesteśmy bardzo prawdziwi wszyscy tutaj w tym radio.
3: Znaczy ja się nie podpisuję, bo ja po prostu mówię, co mówię. Nie? Ja zawsze wam mówiłem, że to jest dla mnie rozrywka po prostu sobie powiedzieć. Aczkolwiek ja tutaj nigdy nikogo do niczego nie namawiam. Te rzeczy, które ja mówię, to sobie mówię. Tak? Natomiast nie oznacza to, że namawiam do takiego sposobu bycia, nie.
0: To jest twój Zenkiem. To jest twoja droga jakaś życiowa. I...
3: Nie, to jest moja opinia po prostu. To jest moja opinia na pewne tematy. No i tyle. No.
0: Ja też mówiłem dzisiaj, że to, że Etam w czymś tam się myli czy coś, to może być fajna okazja do tego, żeby ktoś inny zadzwonił i naprostował. Niekoniecznie w tym musi być jakaś agresja, jakieś tutaj wyzywanie Etama. Czy my tu walczymy o złote gacie, kto ma rację? To właśnie Indianie Hopi by powiedzieli, że człowieku, man. Indianie Hopi by powiedzieli, człowieku, wiesz, rozumiesz. Po prostu nie musisz tutaj walczyć o złote gacie. Po prostu masz swoją drogę, man. I tyle.
4: No ale nawet ciągnąc ten wątek, tak? Nawet ciągnąc wątek Etama, tak? To możemy się pobawić w pewne rzeczy, które nie mają absolutnie znaczenia dla kogokolwiek z nas, jeżeli będziemy sobie z Etamem kwestionować to, czy człowiek wylądował na Księżycu, nikt od tego nie umrze. A jeżeli Etam będzie forsował amantadynę, no to wtedy już od tego ludzie umarli i jest ich 18, więc...
0: Nie, bo Etam nie jest jakąś gwiazdą, nie jest Sylwestrem Stallone, że coś powie i że cały świat się tym zarazi. No.
4: Nie, ale to, stary, to zasięg nie ma znaczenia. Nawet jeżeli Etam by to powiedział na jakiejś pijackiej imprezie gdzieś kumplowi przy piwie, to już jest odpowiedzialny za słowa. Jeżeli puścił je dalej, jeżeli to jest niezweryfikowane, to jest równie odpowiedzialny jak osoba, która te słowa wytworzyła. Więc sorry, niestety...
2: To jest kwestia sumienia.
4: No tak, no
2: jeżeli... masz wyrzutu sumienia, no to spoko, nie, no to jest odpowiedzialne, ale ktoś może nie mieć tych wyrzutów sumienia i spoko. A ja na przykład tak powiem, trochę zmieniając temat, że już na przykład wiem, że na nocne radio lepiej nie dzwonić zbyt pijana, bo ostatnio w którejś piątkowej audycji, na której dzwoniłam, to nie pamiętam w ogóle całego telefonu. Z krajowiec do ciebie dzwoniłam w każdym razie. No więc lepiej nie dzwonić w niektórych stanach. Nie mówić w internecie zbytnio nic.
0: Czemu? Czemu?
3: No ja jestem
0: Czemu?
3: Dosyć przeźwiecki.
0: Nie, czekaj. O co chodzi, Becia, że co, że lepiej nie dzwonić w pewnych stanach, bo się za dużo powie, czy coś? No to, to że co, że potem, no?
4: Arizona, Massachusetts, Washington. W takich stanach nie należy dzwonić.
0: Ale do czego zmierzasz, Becia?
2: Nie, po prostu, no, że jak już się dzwoni gdzieś do internetu, gdzie tam różni ludzie to mogą usłyszeć, to lepiej w takim stanie, żeby pamiętać, co się mówi. I nie, że się powiedziało za dużo, ale jednak lepiej wiedzieć, co się mówiło. O, coś takiego. Taka nauka po prostu. Na przyszłość.
0: Becia, ludzie, którzy nas słuchają, to jest tak, no, taki ekwiwalent pełnej sali ludzi. Powiedzmy, siedzi sobie setka ludzi i cię słucha. I to są, to jest takie spotkanie, nic z tego nie wyjdzie gdzieś tam, wiesz, na nic to nie wpłynie, nigdzie nie napiszą o tym artykułu. Jesteśmy taką małą społecznością i to jest właśnie fajne i dlatego nie chcę z tego rezygnować i robić z tego nagle jakiegoś przedsięwzięcia komercyjnego, bo jak się nagle z tej setki zrobi 5000, to, o, to już faktycznie, to się robi już dziwnie, nie? I to już trzeba wtedy robić show. I tutaj top 10 ciekawostek, a teraz właśnie dołączył do nas Potrzeba, który nam tutaj powie top 10 ciekawostek naukowych, no. No kurwa, no nie chcę nie, tego, no. Jesteśmy tutaj kumplami, gadamy sobie i nigdzie to nie wypłynie. Świat ma nas w dupie.
2: Jak nie wypłynie? To jest internet. Wiesz, znasz te 1000 czy tam 1500 ludzi, którzy słuchają twoich audycji, znasz ich wszystkich? Może tam jest jedna osoba.
0: Wiesz co?
2: Osoba.
0: Większość znam. Większość znam. Faktycznie. To akurat... No tak.
2: Ale no może i to jest... być, kto będzie ci chciał zaszkodzić. Tobie zgra te wszystkie audycje, wytnie kawałki i serio są różne świry, które mogą cię znaleźć i wykorzystać każde słowo przeciwko tobie. Więc moim zdaniem aż tak...
0: Bez przesady.
2: Jak nie powinno się otwierać na internecie.
0: Bez przesady już tam, że ktoś tam wykorzysta. Znaczy, wiesz co, miałem dziwne różne propozycje, dziwne telefony, dziwni ludzie się tu pojawiali, ale ja do tego wszystkiego podchodzę na luzie i raczej potem się to gdzieś tam zanika, no, potem gdzieś tam to znika. Nie ma co się przejmować, naprawdę, chyba się troszkę za bardzo przejmujesz. A tak się trochę dziwię, bo ty taka jesteś, wiesz, czarownica i ty się tu czarownica przejmujesz jakimiś tam, że ktoś coś tam napisze, ktoś coś gdzieś wypłynie. To raczej jestem troszkę zaskoczony, że ty tak się przejmujesz.
4: No ale słuchaj, Krawiec, sam miałem taką sytuację, kiedy Weronikę z bloga Maszyny Okiem Dziewczyny zapraszałem do dwóch audycji na antenie Nocnego Radia, tak, gdzie w pewnym momencie znalazł się pewien złodupiec i z tych takich naszych luźnych gatek powycinał, naprawdę włożył w to tytaniczną pracę i wysłał je, nie? A z kim ty tutaj współpracujesz, nie? I drugi wywiad naprawdę wisiał na włosku, tylko i wyłącznie dlatego, że wiesz, że tutaj, no może nie za tyle, za dużo powiedziałem, tutaj coś tam zwyzywałem, tutaj przekląłem, tutaj gdzieś się do czegoś dojebałem, no taki już jestem, no ale jeżeli to dobrze skompilować, tak wiesz, tak na zasadzie jakiegoś, nie wiem, jakiegoś dżingla do radia, no to byłoby w stanie w pewien sposób zaszkodzić, więc wydaje mi się, że to nie jest aż takie, wiesz, nie jest aż tak luźno, wiesz co, jesteśmy malutcy, ale nie jesteśmy nierozpoznawalni. I to kiedyś może nam po prostu nas kopnąć w dupę tylko i wyłącznie dlatego, że coś dziwnego się stało na antenie i potem zostanie to wykorzystane. No sorry, złych ludzi nie brakuje. Jeden siedzi w tym momencie przed mikrofonem i zaraz beknie. Albo i nie.
0: Może ja się mniej przejmuję po prostu, bo mam... bo nie mam nic do stracenia, no, a ktoś tam ma. Więc może z tego powodu, ale raczej tak mi się wydaje to taką abstrakcją trochę, że nawet taki Michał, którego tam wiesz, robią przeróbki, torpedują, cały czas coś tam z nim wyczyniają, to w rezultacie, czy jemu coś tam robi, to wielce chyba tak nie. On tak trochę przyjaskrawia oczywiście, bo on lubi być w centrum uwagi, jakimś tam męczennikiem i tak dalej, ale nocne radio, wiesz, ja się nawet bym cieszył, gdyby gdzieś to wypłynęło, może byśmy zostali zauważeni jako tacy ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, którzy są autentyczni,

0: za słowa odpowiedzialny jest głównie ten, który prowadzi audycję, jego goście wyrażają tylko swoją opinię, a osoba, która prowadzi audycję, ma tak zwaną funkcję opiniotwórczą, tak, zgoda. Chodzi mi o to, co wychodzi z gardzieli mojej osobistej. I jeżeli jestem hostem, albo jeżeli jestem, nie wiem, współdzwoniącym, współprowadzącym nocnego Marka, jeżeli wejdzie nie chcę powiedzieć, że etam, ale jakiś faszysta na przykład, tak, i ja mu pozwolę się wybiegać, ja go nie storpeduję, ja mu pozwolę się wybiegać, to będą jego słowa, ale ja go dopuściłem na swoją antenę, wobec czego pośrednio jestem odpowiedzialny za jego słowa i nie chciałbym tego, ale to nie było tematem mojej rozmowy. Chodzi mi o to, co wychodzi bezpośrednio z moich ust. Tak, za każde słowo, które mówię w nocnym radiu, ponoszę pełną odpowiedzialność i nawet jak wam sprzedam fejka, jak wam sprzedam jakąś głupotę, to potem wchodzę pod stół i to odszczekam albo za to przeproszę, jeżeli coś fałszywego puściłem dalej, bo to jest moja odpowiedzialność. To nie jest, że tam sobie przeczytałem i on mnie oszukał. Nie, to jest moja odpowiedzialność. To jest moja wina, że okłamałem was, moich słuchaczy.
1: Strach. To jest właśnie najgorsza plaga ludzkości i rak, ten strach, że boimy się już coś powiedzieć, boimy się cokolwiek zrobić. Ja rozumiem potrzeba, że jesteś tutaj odpowiedzialny i tak dalej, ale gdzieś tam w tobie słychać taki, wiesz, taki, co mnie trochę nawet dziwi, bo zawsze ciebie widziałem jako taką osobę, wiesz, odważną, która się nie boi, taka trochę punkowa dusza, nie? Ale chyba gdzieś tam zboczyłeś na taką ścieżkę, gdzie czujesz, że coś od życia dostałeś, że masz jakiś plan i zaczynasz się bać. I to jest właśnie klątwa, to jest taka klątwa, cena, którą musisz zapłacić za to, że chcesz sobie życie poukładać, że chcesz do czegoś dojść i dlatego ja nie idę tą drogą. Ja mam wszystko w dupie, ja się niczego nie boję, a w tobie już jakiś taki strach się odzywa, że ty się boisz, że zostaniesz pociągnięty za swoje słowa, tutaj odpowiedzialność, ktoś się do nas przypierdoli.
0: Nie, absolutnie tak bardzo się przestrzeliłeś, że ciężko mi jakieś porównanie homeryckie tutaj podrzucić pod to. Nie, tu się nic nie zmieniło od samego zarania moich początków w nocnym radiu. Pod tym względem absolutnie nic się nigdy nie zmieniło. Jeżeli sprzedaję głupotę, potem się nauczę, że to była głupota, to wiesz, to po prostu to posypać głowę popiołem, przepraszam, okłamałem was, puściłem dalej informację, która była fałszywa. Wówczas, kiedy wam o tym mówiłem, wydawało mi się, że była prawdziwa i było parę dziesiąt takich sytuacji w historii nocnego radia, więc nie, ja tutaj ani jakoś się nie czuję jakoś bardziej usystemowiony. Nie wiem skąd w ogóle ten zarzut, skąd ten pomysł, że tutaj nagle bardziej się trochę boję. To nie jest strach z mojej strony, tak?
1: Okej, okay, może coś źle skumałem, może po prostu ci chodzi o coś innego, może chodzi ci po prostu o jakąś odpowiedzialność za własne słowa
0: tyle. Tak, dokładnie tak, bo wiesz, nie ma dla mnie żadnej szkody, jeżeli bym powiedział, że dajmy na to szczepionki powodują autyzm, więc nie szczep swojego dziecka, tak? Dla mnie nie ma tutaj żadnej kary, nie ma żadnego wstydu, żadnej, nie wiem, żadnego problemu z mojej strony, żadnego moralniaka, tak? Chodzi mi o to, że jeżeli powiedziałem głupotę, to i wiem w pewnym momencie, później zdałem sobie sprawę z tego, że powiedziałem głupotę, to się z tego wycofam, żeby nikomu czasami moją gadką krzywdy nie zrobić, bo kurde, no, ludzie nas słuchają. Nie wiadomo na którą, nie wiadomo czy komuś tam nie zagra w duszy coś, co powtórzy to i jakiś mój pomysł. Nie wiem, nie chcę brać tej odpowiedzialności. Jestem odpowiedzialny tylko za samego siebie i tego chcę się trzymać. A jeżeli was kiedyś okłamię, no to jak się dowiem, że to było kłamstwo, to za to po prostu przeproszę.
2: Martin Luther King zawsze powtarzał, miałem sen i dopiero mówił ten tekst, a my mówimy

0: wiemy, że jest to program satyryczny. Proste. I już możesz mówić, co chcesz.
1: Ale ja nie chcę mówić, co chcę. Ja mówię bardzo ważne rzeczy, słuchaj.
0: Jak to nie chcesz mówić, co chcesz?
2: No nie zrozumiałeś tam potrzeby chyba, bo jemu po prostu chodzi o to, że on po prostu bierze odpowiedzialność za swoje słowa, że mu zależy na tym, jak ludzie to odbiorą i jakie będą konsekwencje tego, co powiedział. Że po prostu, no wiesz... Ja mam trochę tego mniej. Ja to sobie tam pierdolę, co mi tam ślina na język przyniesie. Potrzeba trochę inaczej podchodzi. I tutaj, wiesz, przejmuje się tym, jak wpłyną jego słowa na ludzi. I w sumie trochę słusznie, bo faktycznie ludzie czasami biorą sobie do serca, co my powiemy, bo my tu jesteśmy nadający, kapitanowie, tak dalej. Jak coś powiemy, no to ludzie mogą się nawet do tego nie przyznawać, ale słuchają, słuchają i gdzieś tam sobie wezmą do serca, nie? Czy szczepionki są dobre, czy złe, czy coś tam, wiesz, i potrzeba bardzo to sobie bierze do serca i jemu tam zależy, żeby ktoś nagle nie zszedł na złą drogę, żeby nie popełnił głupstwa, bo coś tam potrzeba nagadał, nie?
0: Nie wyobrażam sobie, żeby na tyle... Ktoś tutaj decydował o tym, czy sobie coś wstrzykiwać, czy nie na podstawie tutaj tych pogadanek, no bez przesady.
1: Ludzie takie decyzje podejmują na podstawie rozmów przy przysłowiowej budce z piwem, więc ja nie chcę brać tej odpowiedzialności i nie będę, z całym szacunkiem do ciebie, Tamie, nie będę udawał i tutaj tak sobie, tak wiesz, tak włączał taki przełącznik, nie? Cyk, teraz zaczynam pierdolić głupoty. Co by było całkiem, wiesz, całkiem zdrowe w twojej narracji, nie? Że tak, wiesz, teraz, okej, dobra, teraz przechodzę, wchodzimy do strefy etapa, zaczynam pierdolić głupoty i okej, nie traktujcie tego poważnie. Nie, bo ktoś, nie wiem, na przykład w środku audycji się do tego włączy, ktoś usłyszy moje jedno, drugie, trzecie, pięćdziesiąte zdanie, ktoś się tym zainspiruje, chciałbym się po prostu potem... nie wstydzić, widząc, do czego to doprowadziło.
2: Wiesz, tam dochodzi o to, że ktoś może, że to może zaważyć. Ktoś ma oczywiście własne przemyślenia, ale tak ostatecznie się waha i głos potrzeby, czy tam Krawca, czy Etama, czy Beci zaważy jakoś, bo my tu jesteśmy nadający, ludzie uważają nas za w miarę kumatych i wiesz, i w końcu pomyślą sobie, a dobra, to jednak zrobię tak, bo oni mówili, wiesz, jest jakaś odpowiedzialność, ja to rozumiem, no, tak jest.
0: Znaczy, to wiesz, to w ten sposób to nic nie powiesz, no bo to jest na takiej zasadzie, jak Kłoczewa powiedział, że Amantadyn odpowiada za 18 zgonów, nie wiem skąd ty dane masz, ale ja na razie słucham lekarzy i mówią, że Amantadyna, i być może będzie taka ocena w końcu, bo to się ciągle przedłuża, ale może się okazać, że będzie stosowana powszechnie, już na jesieni także. I będzie to główna linia, że tak powiem, leczenia obecnej zarazy.
1: No i tutaj przeszliśmy z odpowiedzialności za słowa do pewnej myśli, którą wstrzykujesz ludziom, że amantadyna jest spoko, bo tobie się tak wydaje. Nie zaznaczyłeś w żaden sposób, że to jest twoje widzimisię.
0: Nie mówię, że tak może być po prostu.
1: No ja.
2: Ale potrzeba, tak ludzie też to wiedzą, że Etam, wiesz, ludzie jakoś nie. Tam sobie ważą, kto ma jaki autorytet i słysząc, że Etam nie uważa siebie za jakiegoś, wiesz, wielce oświeconego, wykształconego w tym temacie i tak dalej, to oni inaczej potraktują głos Etama, a inaczej twój, jako osoby, która uważa się za tego, który się interesuje nauką trochę bardziej, który jest bardziej racjonalny. Etam jest może uważany przez ludzi za bardziej rozrywkowego, tak jak ja, który sobie coś tam pogada. Ja dlatego się przyznaję, że często nie wiem, że zostawiam wam wybór. Staram się zabezpieczyć, żeby ludzie nie uważali mnie za autorytet, i tyle, no, też, wiesz,
1: tak,
2: no.
1: Tak, Tak, tylko patrząc na Etama, tak też patrzysz z tej perspektywy, że my go znamy naprawdę od prawie dekady. A Becia, jaka jest twoja opinia o Etamie?
0: Śmiało, nie bój się, nie gryzę. Znaczy gryzę, ale nie tak, przez telefon. Nie?
3: Dzięki, potrzeba, dzięki. Nie mam opinii. Znaczy, spoko, że Etam żyje jak chce. Niekoniecznie jest to dla mnie okej. Okay. Raczej niektóre rzeczy są obrzydliwe. Raczej nie mogę go słuchać. Ale spoko, że żyje jak chce, nie? I tak jest moje zdanie. Nie mam więcej na jego temat do powiedzenia.
1: A ta jego taka gadka, taka tatusiowa trochę, nie? Że tutaj, czy to o tej amantadynie, czy o szczepionkach, czy o midze, bo on tak zawsze, wiesz, tak zawsze niczym jakby na ambonę wszedł, nie? I ja wam zaraz wszystko wytłumaczę.
2: Ja tego tak nie odbieram, że on jest jakiś tutaj wielki autorytet i że siebie uważa za, że on tu wchodzi na ambonę. Etam jest zawsze bardzo wyluzowany, i tak czuć z jego tonu, że on po prostu przedstawia swoje poglądy i raczej nie chce na nikogo wpływać. Czasami nawet zaznacza, że ja jestem taki Etam i sobie tutaj coś myślę. Ma w sobie jakąś taką skromność, wiesz.
0: Wyłapałeś najważniejszą rzecz. Ja zawsze mówię, co ja zrobię. A wy sobie róbcie, co chcecie. Po prostu.
1: Tak, a gdzie ja wam zaraz wszystko wytłumaczę i rzucanie paragrafami i bawienie się w jakiegoś... Dobra, nawet no nie będę...
0: Wszystko, o czym mówiłeś, to jest paragraf 212 KK. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o to moje mówienie, to ja mówię tylko, co ja zrobię. Ja mówię, że ja się nie zaszczepię. I koniec, nawet jeżeli będzie taki obowiązek, to się też nie zaszczepię. Bo po prostu, tak jak wam tłumaczyłem, znam cztery sposoby na uniknięcie szczepienia i jeszcze więcej na później na ewentualne lawirowanie wokół prześladowań, które będą z tym związane, jeżeli rząd faszystowski sięgnie po to po prostu.
3: Ja jestem kobietą, mogę. Ogólnie mam taki zajebisty pomysł, że jest weekend, czwarta rano, po co gadać na takie poważne tematy? Strasznie poważny temat.
2: No, trochę się poważnie.
3: O cyckach. Jakie lubicie cycki? Duże, małe?
0: Ja lubię takie, które są większe od moich po prostu. Co nie jest łatwą rzeczą znaleźć dzisiaj wśród młodych dziewczyn.
2: Ja lubię raczej dojne krówki, ale małe też są fajne. To zależy w sumie od wielu rzeczy. Różne rzeczy.
1: No, zależy jak leży. No, wydaje mi się, że jest to tak bardzo gdzieś, nie wiem, 15-rzędna cecha seksualna, jeżeli chodzi o atrakcyjność.
0: Też czyli, tak uważam.
2: Czyli potrzeba lubi stopy.
0: Ja właśnie lubię stopy.
1: Wiesz co, jestem ogromnym miłośnikiem figury.
0: Katarzyny?
1: Tak, king size. Jeżeli figura jest w pewien sposób zborna, to naprawdę tak dosłownie bardzo. Tak, a tutaj co wybrzydzać, czy małe, czy duże, czy tutaj w biodrach mniejsza, większa, ja pierdzielę, ludzie kochani, naprawdę o takie pierdoły. No dobra, ja rozumiem, jeżeli sobie wybieram porno do obejrzenia, no ale w kwestii nie wiem, kogoś, z kim miałbym się bardziej związać, no to jest jakiś dowcip.
2: Pewnie, że tak, masz rację. Czasem kobieta się ładnie uśmiechnie i już jest bardzo seksowna. Albo ma fryzurę ładną, fajnie przystrzyżoną grzywkę i też jest od razu mega sexy. A poza tym niedoskonałości też potrafią być sexy, nie?
1: No tutaj akurat było o cyckach, więc ciężko mi sobie wyobrazić cycki, które by były niedoskonałe.
2: No, takie widziałem ostatnio.
1: Opowiedz, gdzie cię dotykali koledzy z działek.
2: Cicho, krawiec.
0: Szczerze, jeśli o cycki chodzi, to ja widziałem kiedyś Beatę, znaczy tę koleżankę z podstawówki, Ona miała bardzo duże cycki jak na 13-latkę i zawisła na trzepaku do góry nogami, i cycki upadły na twarz. Czy sweter się opuścił. Nie polecam tego widoku do góry nogami, cycków opadniętych na twarz.
2: Nie no, słuchajcie, no kobiety też, tak byśmy byli trochę zniesmaczeni, gdyby kobiety tak oceniały faceta, że tu ma bary, a tu ma wielkiego fiuta, no to my też tak nie oceniamy kobiet, ale tak sobie gadamy jak faceci, no czy takie, czy owakie, no to tak sobie...
1: A, ale ponieważ Becia jest bi, jakie są według ciebie idealne cycki?
3: No takie... Żeby można było schwytać w dłoń, ale żeby takie no muszą odstawać, więc takie średnie. Nie za duże, nie za małe, ale musi być tak, nie sztuczne. Nie lubię sztucznych cycek, musi być naturalny przede wszystkim.
1: Takie zdrowe C.
3: No D.
2: Rzadko się zwraca uwagę na sutki, które to też jest w sumie ważne.
1: Właśnie
2: sutki.
1: Chciałem to poruszyć, wiesz co, bo no. miałem taką dziewczynę na studiach, która naprawdę dziewczyna z figury, no po prostu klęka się narody, ale wiesz co, miała wklęsłe sutki.
2: Wklęsłe sutki.
1: I
2: to takie to chyba tylko raz mi się udało zrobić na Make Human.
1: Tak, jak ci nie poszło? Ja pierdzielę, ja nie wiem, czy to jest jakaś mutacja genetyczna, czy coś, ale o matko bosko, kochano, jak ja się poczułem momentalnie niekomfortowo.
0: Czasami ten typ ma za to wypukły pępek. To też się zdarza.
2: Czasem są takie wielkie suty, a czasem zgrabne sutki. Czasem są bardziej przebarwione, czasem mniej. Bardzo różne te sutki bywają i w sumie tak rzadko się o tym mówi, nie? Że też sutki. Ale dobra, kurwa, co za tematy w ogóle?
1: Nie, ale suty. Bardzo dobre tematy, słuchaj. Dobra, idziemy dalej, nie? Bo oprócz sutków są te areole wokół sutków, tak? I wiesz, no, mogą być wielkie, rozlane, albo mogą być takie zmrożone wręcz, ciężkie, tak, maleńkie.
2: No ja mówię tak, sutki ogólnie, w sumie tak miałem na myśli, wiesz, ty mówisz o aureolach już tutaj,
0: o tym mowa, to ja wybieram w takim razie taką, która ma mniejsze aureole od moich.
2: Aureola Etama.
1: Becia, czy ty zadajesz to pytanie, czy ja mam je zadać?
3: Ja nie wiem, o co chodzi. Zadaj.
1: Dobra, panowie, Krawiec, kiedy ostatnio widziałeś piersi kobiety nagie? Nie w JPEG-u.
2: Na pewne tematy... Nie chcę tutaj za...
1: Dobra, Etam!
2: No, Etam mów.
0: Półtora roku temu.
1: A opowiedz nam o tym.
0: No co ja mam o tym opowiadać? No właśnie bez podkoszulki kobieta tutaj jeszcze, jak była w domu, to widziałem. No. Ale pytałeś o widzenie, a nie o dotykanie. Bo jakbyś mnie zapytał o dotykanie, to szczerze mówiąc nie pamiętam. Za wszystko serdecznie żałuję i obiecuję poprawę.
3: A ja teraz patrzę i dotykam, no, jakby ktoś pytał.
0: No w sumie masz rację, mogę sobie też podotykać. Kurde, stwardniało.
2: Stwardniały Etamowi aż sutki od tego gadania.
0: Nie, od dotknięcia. Dotknąłem lewego, jakby ktoś był ciekaw.
2: Ale męski penis też potrafi być ładny albo brzydki. No to różnie bywa. No, to też możemy na takie tematy przejść.
0: No jak wisi pomarszczony, to rzeczywiście taki.
3: Facet gadający o kutasach nie jest okej. Okay. Nie. Prawie nie.
2: Ja nie chcę o tym gadać, ale też chcę takiej, wiesz, równowagi trochę, żeby nie tylko, że tu o kobiecych jakby sprawach gadamy, tylko, że kobiety też mogą, chcę zwrócić uwagę na to, że kobiety też mogą jakby patrzeć na męskiego penisa, wiesz, że jest albo, wiesz, tutaj bardziej zadbany, ładny i tak dalej i fajny, to, to tak chcę takiej równowagi, nie? Tak trochę taki, feminista ze mnie wychodzi, no dobra.
1: Ze względu na to, że mamy tutaj dwóch mężczyzn, którzy się identyfikują swoim gender jako graficy, trans, cis, graficy, jak powinno wyglądać idealne męskie ciało?
2: Umięśnione, jakiś tam kaloryfer, wiesz, barki zrobione, jakiś tam, wiesz, porządny penis chyba, no nie wiem, tak se gdybam, no to ja jestem hetero, ale tak se, wiesz, jako tutaj... No,
1: dobra, no. Ale hetero, ale nie jesteś w stanie tam, nie wiem, nawet na ulicy, jak sobie robisz zakupy u siebie w Dino, rozpoznać, czy jakiś facet jest ładny, czy brzydki. I tam nieważne, czy tłusty, czy chudy, tylko po prostu przystojny albo mniej przystojny, bo to tak, wiesz, tak z twarzy może. Nie skupiajmy się na tym fiucie, tylko na, nie wiem, na budowie szczęki, na zaroście.
2: No faceci się nie przyznają do tego, ale też potrafią ocenić, czy facet jest przystojny, czy nie, no. Wiadomo, że taki jakiś tam Tom Cruise czy Brad Pitt, no to są przystojni, tak?
0: Ja jestem podobny do Toma Cruise'a trochę, młodego.
1: Ja kurwa jestem podobny do Magdy Gessler, naprawdę.
0: Trudno, nikt nie jest idealny.
1: Ale mam mniej podbródków.
2: A Becia, a ty do kogo jesteś podobna?
3: Nie wiem.
2: No jak to?
3: Do siebie.
2: Do kogoś musisz być podobna. Przyznaj się.
3: Może potrzeba się wypowiedzieć.
2: O! Do kogo Becia jest podobna? No tak chyba... Widzisz jakieś podobieństwo do jakiejś gwiazdy? Nie wiem.
1: No właśnie, kurde, nie. Albo za mało zainwestowałem w gwiazdę, albo za dużo zainwestowałem w Becie. Ale nie mam jakiegoś takiego, nie wiem. Nie wiem, nie znam aktorów, nie znam aktorek. Ciężko mi tutaj porównać.
2: To dziwne, że tak. Taka kobieta podobna zupełnie do nikogo. No, musi być, no nie wiem, do Scarlett Johansson na przykład, no nie wiem.
4: Czekaj.
1: Tylko muszę zobaczyć, czy mi chodzi.
3: To na drzwi, tak. Dokładnie. Duże usta, brązowe, duże oczy. Figura może już trochę gorsza niż ona. Ale cóż, ale jest tam, gdzie trzeba, więc...
0: No. Ale tak do wtorek, ja zmieniłem, to nie wiem. Zmieniłem zdanie na swój temat, jednak młody Arnold Schwarzenegger. Bardziej mi pasuje, tak z filmu Herkules w Nowym Jorku. Albo jako Terminator, kiedy się przeniósł w pierwszej części przed tym samochodem śmieciarką.
2: No potrzeba, to wiemy już, że taki troszkę podobny do Jacka Blacka. Ja to wiadomo, Brad Pitt. Bardziej.
1: Wiesz co, bo tutaj miałem jeden pomysł na Becie, ale ta aktorka bardzo się zestarzała. To jest Jennifer Love Hewitt, ale z czasów kręcenia Garfielda.
2: To czekaj, kto? Gdzie? Co? Jak?
1: Tak. Jennifer Love Hewitt.
2: Love Hewitt?
1: Hewitty.
2: O Jezu. Jennifer Love Cruitt?
1: Hewitt. H-E-W-I-T-T. I ogółem całe te.
2: Nie, to nie wpiszę. Dobra, jakaś taka zagadkowa postać.
1: Z uśmiechu bardzo.
3: Może tylko uśmiech, ale mam większe usta, inny nos, inne oczy.
1: O Jezu, jakie detale, kurde, babki, z wami zawsze są problemy, ja pierdolę.
3: Jak miał być podobny do kogoś, a nie z uśmiechem. Tylko...
1: No, słuchaj, no raz tak, pojawiam się i znikam i wiesz, widzę ludzi tylko po uśmiechu, jakie to ma znaczenie.
0: O, znalazłem zdjęcie swoje, proszę. Ja przed odchudzaniem.
2: Ja myślę, że Becia i Potrzeba to takie dwa koty z tej Alicji w Krainie Czarów, że same uśmiechy widać tylko.
3: Potrzeba, dokładnie. Dokładnie tak wygląda. Jak kot z Alicji w Krainie Czarów. Ostatnio mu to powiedziałam.
1: Aż sobie muszę obejrzeć na nowo, bo jeden cytat, który mi tam wrzuciłaś. Czy mam iść w tę stronę? Jak to było tam? Czy mam iść raz tak, czy raz tak? A jakie to ma znaczenie?
3: Nie, no to było, czy mam iść właśnie, no w którą stronę mam iść, a on powiedział, dokąd zmierzasz. Ona powiedziała, że nie wie, gdzie idzie, więc powiedział, co to za różnica. Nawet jak chcesz, to mogę ci wysłać na chwilę zdjęcie, bo jako jedyny stąd nie wiesz, jak wyglądam.
2: O, chętnie.
0: Ja też nie wiem, jak wyglądasz.
2: Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Może nawet ci wyślę swoje w zamian. Jak nie padniesz, to dobrze. No, pewnie. Ja myślę, że w ogóle z wiekiem nam się zmienia takie widzenie, znaczy jakby to powiedzieć, gusta nam się zmieniają mocno z wiekiem i ja na przykład potrafię dostrzec piękno w kobietach, które są niedoskonałe, po prostu coś mnie w nich kręci, no nie wiem, jakaś tam podobają mi się jakieś tam milfy, różne. No, jak człowiek jest taki mały, jeszcze jest dzieckiem, to mu się podobają takie księżniczki, czyli taka blondyneczka, tego tutaj. A potem tak nabieramy takiego jakby widzenia, trochę jak ze smakiem, że bardziej nas kręci smak wytrawny, nie? I nagle lubimy wątróbkę.
1: No Jezu. I właśnie dlatego nie masz dziewczyny, chłopie. No właśnie, kurwa, dlatego.
2: A czemu? Co chodzi? Że co?
1: Bo właśnie porównałeś urodę do wątróbki. Słuchaj, do kobiety niczym wino starzeją się z wdziękiem, tak? Natomiast tak jak też parę audycji temu mówiłem, że idealna kobieta to nie jest, żeby miała tam jakieś piękne stópki, pięknie bo wymalowane, piękną fryzurę i ogólnie taką mordeczkę, że Jezus, ja pierdolę, tylko właśnie, żeby była w stanie rozpoznać zawał serca i udar i żeby była w stanie je rozróżnić, kiedy będzie dzwoniła na pogotowie.
0: I żeby znała numer jeszcze na te pogotowie. To jest bardzo ważne.
1: Masz naprawdę bardzo niskie standardy, ale niczego więcej podoby się nie spodziewam. Więc być może, no właśnie, no kurde, każdemu jego porno i podchodząc do kobiet jak do drugiego człowieka, z którym chcemy się wspólnie pobawić. Oczywiście, no jakieś tam, nie wiem, względy wizualne oczywiście będą istotne, żeby to nie było odrzucające. Wzrok, jedno. Zapach, drugie. Zapach jest dla mnie bardzo ważny.
3: Krawiec, widzisz, bo zamierzam usunąć. Masz 3 sekundy.
2: Czekaj, ale gdzie? Co, gdzie jest?
3: Na twoim tym swoim skedzie. Już tu nie sięgam, możesz na dwóch?
2: Sięgam po telefon, czekaj. O, coś przyszło.
3: Raz, dwa.
2: Już tu lukam, coś patrzę.
3: Trzy.
2: Uruchamia się. Nie, jeszcze chwila. Jeszcze się uruchamia, tutaj mam mam stary telefon.
0: Mam
2: Nokię starą, jeszcze się tu wgrywa. Czekaj. Kurwa, akurat teraz Skype tu mieli, wgrywa, no znikło
1: kółeczko. Ale jak coś, to tam powiedział, że ma już twoje zdjęcie.
0: Już robiłem zrzut ekranu.
2: O, jest Becia, ale to zaskoczenie. Ja myślałem, że... Czemu taka szczupła? Ja myślałem, że gruba.
1: Pierdolę
0: sobie. Nie, no bo... Ja ci to wytłumaczę, Krawiec, ja ci to wszystko wytłumaczę, bo Becia brzmi tak trochę grubo. No,
2: no jak no, B, tak jak brzuch, nie? To tak no właśnie, właśnie brzuchol. Ja myślałem, że taka gruba jakaś, a tu taka szczupła dziewczyna całkiem. Kurwa, to zaskoczenie.
3: Nie pasuje do wyglądu.
2: Ładna, bardzo ładna dziewczyna, słuchajcie. Nie będę się tu wdawał w jakieś opisy i tak dalej, ale bardzo ładna dziewczyna.
3: Słyszałam, że brzmię starzej niż jestem, albo że być zbyt twardo, zbyt męsko, zbyt wulgarnie. Wiele razy słyszałam. Mój wygląd trochę nie pasuje do mojego głosu. No ale cóż, no co prawda.
2: Co, kurczę, zaskoczenie. Ja swojego na razie nie wysyłam, bo mam tylko jedno takie, gdzie pokazuję fuck you. Nie będę wysyłał.
0: Jedno zdjęcie i takie ten. Krawiec, zrób sobie kilka zdjęć po prostu na tych... Znaczy ja nie chcę twoich zdjęć, od razu ci mówię, bo ja mam swoje wyobrażenie na twój temat i nie chcę sobie psuć tego wyobrażenia.
2: A jakie masz wyobrażenie, że taki przypakowany... motyle wyrobione, kwadratowa szczęka, taki sexy, nie? Taki Johnny Bravo trochę, tak?
0: Nie. Bardziej taki jak mój chrześniak. Bardziej jesteś, ale musiałem ci pokazać mojego chrześniaka, żeby być... Nie umiem cię opisać. Po prostu taki do nikogo niepodobny, no, zupełnie. Mhm. No, po prostu kiedyś może narysuję, no, albo znajdę podobny obrazek. Ale takie, znaczy, nie jest to ani złe, ani dobre wyobrażenie. Taki przeciętny, no, zupełnie. Niczym się nie wyróżniający człowiek. Poza tym, że wyższy ode mnie o prawie o głowę.
2: Z twarzy podobny zupełnie do nikogo. No.
0: Nie, w całej postury. Taka postura niewyróżniająca się. Gdybyś szedł na ulicę, to bym cię minął po prostu i tyle.
3: O, krawiec, to jestem podobna do jakiejś aktorki? Jak już widziałeś, to możesz strzelać.
2: W sumie chyba nie. Faktycznie masz taką bardzo oryginalną urodę i faktycznie ciężko cię przypisać do jakiejś aktorki. Myślałem, że taka bardziej będziesz, wiesz, że się da tutaj kogoś przypisać, a taka jesteś dosyć oryginalna z urody. No i tyle. Wszystkie, słuchajcie, na razie wszystkie kobitki, które gdzieś tam no mi podesłały zdjęcia, czy wiem jak wyglądają z Nocnego Radia, to całkiem fajnie wyglądają, tak. Raczej ciężko znaleźć jakąś taką nieatrakcyjną. Raczej wszystkie są takie seksowne, fajne kobitki.
0: Widzę, że masz, tak jak ja, 80% kobiet ci podoba po prostu.
1: Niczym samotny wilk. Au, au.
2: Au, bracia kamraci, au. Palmy, punkty szczepionkowe, au.
0: A powiem wam jeszcze taką rzecz, że na przykład mi zaczynają podobać kobiety po 50, nie?
2: Szkoda, że nie po 80.
0: Nie, poważnie, mam tutaj taką jedną sąsiadkę, taką sympatyczną, ona ma już tak parę lat na pewno, po 50 jest, bo jest babcią. Ale zajebista laska.
2: Nie, po 50 jeszcze potrafią kobiety zadbane być całkiem atrakcyjne, ale taka Monika Olejnik, ile ona ma tam, 65 i ostatnio gdzieś tam biegała na plaży i gazeta.pl się tam rozwodziła, jaka to ona seksowna, że i pisali, że jak Pamela Anderson, a tu taka biegnie Monika Olejnik, no to wiadomo, że kobieta już taka... W takim wieku, no to troszkę już tam wiecie, no to tu pomarszczone, tutaj coś, no to tak się więcej już zakrywa niż odkrywa, a tam się rozwodzili, że druga Pamela Anderson i tak pomyślałem, kurwa, jak tu ufać tym mediom, jak takie banieluki.
0: Co mieli powiedzieć?
2: Ale czemu się tak podlizują? No nie wiem, kto tam jest ta Monika Olejnik, że tak się
1: No bo
2: się
1: co,
2: picują?
1: Mieliby napisać, że wygląda jak stokrotka.
0: No, przecież wiadomo, skąd nogi wyrastają. Chyba, że nie znasz historii. Obejrz te materiały, kiedy pracowała jako młoda jeszcze olejniczka malutka. Taka jest na YouTubie i tam w skupie butelek. Na czarno-białym filmie. No, myślę, że to początek lat 80. był.
2: Nie no, Monika młoda była... całkiem fajna laska, no nawet taką przerwę między zębami miała taką troszkę,
0: no, ale to też... Ja ci powiem więcej, ja teraz mam przerwę między zębami. Bo mi się ukruszyło znowu.
2: Znowu? To, zrób coś z tym. Ja
0: nie, też się wyglądam jak ma do...
2: Jakbym sobie zrobił fajnie zęby, to bym był całkiem seksowny, tylko troszkę tam muszę sobie coś zrobić w końcu. No.
0: Zmartwię się czas tak Ostatnio jak gadałem z moim stomatologiem, tak całkiem zęby sobie zrobić, to zależy jaka jest robota, od 12 do 60 tysięcy. Nie?
2: Weź kredyt i spłacaj do końca życia zęby.
0: No. Nie, no bez przesady. Ja w ogóle jestem na diecie płynnej, więc nie ma tego problemu. Dobra, słuchajcie, ja znikam, bo to już wpół do piątej, a jako wiekowy człowiek muszę już dbać o higienę snu, więc pora najwyższa się kłaść.
2: Etam dbający o higienę, to widzicie, noc pełna niespodzianek.
0: No. Snu chyba powiedziałem. Ja już zębów nie będę, układę się jak jestem, bo po prostu przyciągnąłem kołdrę tutaj, gdzie siedziałem i się kładę po prostu tak jak było. Nic nie zmieniam, tylko komputer wyłączę. No to jest właśnie wygoda, widzicie, takiego życia. I to człowiek się cieszy z taką małą rzeczą. Przeciągnie kołdrę tutaj, gdzie siedział cały dzień. Cyk, tylko się walnę. Mam nawet fajną poduszeczkę wypraną z Jasia z barankami, także nawet liczył nie będę, tylko sobie się od razu na niej położę. No, także dobrej nocy wam życzę i trzymajcie się, hej.
2: No, trzymaj się, cześć.
1: Takie trochę inteligentne mieszkanie, że wiesz, że zakładasz sobie tutaj, wiesz, kołderkę na bary, gdzie mikrofon ci się wyłącza, światło ci się gasi. Mieszkanie Etama jest pewnie bardziej inteligentne od niego.
2: No i tak kończymy powoli audycję. No, zasypiają ludzie słuchając naszych opowieści o nas samych trochę czasami, ale w sumie czasami dobrze się wygadać też i zrzucić z siebie coś. No, tyle. No, a co tam w ogóle u was? Jak tam? I co tam?
3: Ja miałam nie pić do września i się napiłam. No, więc... może będę miała wyrzuty sumienia jutro. Albo nie. No nie wiem, zastanowię się. Nie wytrzymałam. Nie przeklinanie mi idzie lepiej niż nie pić.
2: Nie brzmisz, jakbyś dużo wypiła.
3: Nie, mało wypiłam, mało, ale jeszcze nie idę spać, więc...
2: No, to tam symbolicznie to można. No. Ja dzisiaj obaliłem flachę w sumie, jak co piątek. I chuj. Zjadłbym pizzę, margaritę. Sobie zamówię. Kto bogatemu zabroni?
3: Szynku. No jasne, teraz krawiec, jesteś już tak nadziany, że jedź do nas.
2: Dzisiaj tysiaka zarobiłem. Znaczy, zarobiłem, to takie brzydkie słowo, zarobiłem, dostałem, wyżebrałem, może prędzej niż zarobiłem. No. Ale się cieszę. Jest fajnie. I co potrzeba? Ty jutro do pracy zapierdalać jak Beduin?
3: Sobota?
2: A krawculek widzisz. Popierdoli se, popierdoli i ma hajsy. Iż ty frajerze, ty.
1: Wiesz nic, Janie Śniegu. Ja mam to w piździe, kurwa, bo mnie stać na wszystko i będę żył, kurwa, tak. Wypierdolę jeszcze dzisiaj już bilet kupiony z Polski i będę z was się, kurwa, polskiej frajery śmiał, żeście takie głupie kurwy są, tacy, kurwa, debile, które te frajerstwo wpisowskie wybrali nie na Korwina, nie na Stonogę, tylko na jakieś, kurwy, Petru, Żydów, dupy jebane, kurwa, na Kukizów popierdolejców głosowali, to właśnie jest taka, kurwa, Polska i przez taką, kurwę Polskę, przez was kurwa chuje, nic się ni w tym kraju nie zmieni, bo jesteście chuj warci i trzeba was jebać, ruchać i na was zarabiać, bo jesteście bandą narodowych kurwów nieudaczników. Rozumiecie to? A wam, kochani, którzy wpłacaliście donaty na potrzeby, to bardzo dziękuję, bo to jest garstka Polaków, garstka nocników. Dzisiaj to jest 70 tysięcy osób, może 80 tysięcy. Wyłącz ten telefon, bo ci zaraz go wyłączę na amel. Tak tylko kurwa w tej Polsce nadaje. Powiedzieć wam w ryj wreszcie, wy głupie chuje. Wy jesteście prymitywami, że wasze kurwa pierdolone karty kredytowe to jest wasz majestat, wasza godność, robota kurwa w korporacji i karta z debetem, to wy kurwa Polacy, chuj z wami, nie warto było kurwa, nie warto było robić nic, co by się szkoda kurwa gadać, szkoda strzepić ryja, naprawdę, niech was, słuchajcie, ci, którzyście głupie kurwy głosowały na Krawca, niech was kurwa szlak trafi, chuja warci jesteście, antypolakami jesteście, dobranoc. Co kurwa, pedale, co chciałeś powiedzieć? No dobra, no na razie wypierdalam, kurwa, szkoda, było 9 spraw karnych, szkoda było kurwa ujawniać afery podsłuchowej. Głupia Polska, kurwa, Polaczki, kurwa, was do Auschwitz tylko zaprowadzić, kurwa.
2: Piecyki włączyć,
1: szkoda, no. Kurwa, da was cokolwiek, wy głupie chuje wy.
3: Tylko trzeba takie rzeczy na pamięć znasz, tak? Brawo.
2: Jej. Tak mu to zaimponowało, że się nauczył na pamięć. Kurde, tekstu całego. Będzie was ten mały karakan. Będzie ruchał was. Tak jak może ruchać PiS. Wy idioci, kurwa debile. No, tak jest.
3: Trzeba iść lepiej zaśpiewaj, Bark. Stary.
1: Nie.
3: Jej. Trzeźwy jesteś.
1: No, może za bardzo.
3: Co się stało? Masz depresję? Dlaczego jesteś trzeźwy? Jak możesz?
1: To właśnie, bo tak sobie trochę mało piłem przez tydzień i teraz mnie tak trochę bardziej się boi przetrzeźwiałem bardziej.
3: Co się stało? Dlaczego mnie pijesz? Chory jesteś? Źle się czujesz?
2: No ty, Becia, już chyba wiesz, dlaczego może mnie pije, nie?
3: Nie wiem właśnie, chcę się dowiedzieć.
1: A tak dla Beki.
2: Okay. Bo odkrył, że życie ma sens.
1: No Boże, nie aż tak bardzo.
3: Nie no, ja piję. Ja w tamtym tygodniu sobie raz wypiłam. W tym tygodniu też raz. Więc jest postęp ogólnie. Miałam w ogóle. Ale no cóż, no zadzwoniłam do Krawca, także to jest w ogóle wina Krawca, uważam, że to jest wina Krawca, bo on prowadził tę audycję i mówi, że pije i on sugestie daje i ja stwierdzam, kurwa, też się napije, więc...
1: Odpowiedzialność za słowa, Krawiec, czy jesteś w stanie przyjąć odpowiedzialność za to, że spiłeś, Becie?
2: Ja w ogóle rozpijam naród, jak... ten, szlachta, chłopów. No, tak jest.
1: No. To tam ostatnio wrzucałem taki link na Discorda, że ten, że w 1944 roku skupowano stal, żelazo, wszelkiego rodzaju za wódkę.
2: Wódka zawsze dobry ten, dobra waluta. Papierosy, wódka. To ja tu teraz tak handluję tutaj z towarzystwem, co zapoznałem, to wejdzie. To główna waluta. Wódka, papierosy, no.
1: A ty kurwa do więzienia trafiłeś, czy co?
2: Do Środy Śląskiej.
3: To wiem, jak mniej piję, to mam lepszy nastrój. I portfel się cieszy, bo mniej pieniędzy się wydaje na alkohol. I jakoś tak lepiej sypiam i w ogóle, więc alkohol stwierdzam nadal, że wolę narkotyki. No, to zdecydowanie.
2: Też wolę narkotyki. No, ale tak im więcej piję, tym mniej piję, bo mi się bardziej ręce trzęsą i więcej rozlewam, czyli im więcej piję, tym mniej piję.
1: Ty, a Krawiec, znowu tutaj 100% powagi. No coś tam mówiłeś, że pójdziesz gdzieś tam sobie w krzaczory ze swoim znajomym. To było jakiś miesiąc temu, że pójdziesz sobie jebnąć kwasa z jakimś typkiem.
2: Kwasa? Nie, nic takiego nie mówiłem. Tu nie ma kwasa. Tu jest tylko białe i zielone. Nic nie ma więcej.
5: Jestem całkowicie pewien, że się ubawiałeś z jakimś typkiem, że będziesz sobie zażywał kwasa gdzieś tam na w jakimś luźnym poletku.
2: To coś ci się pojebało.
5: Nie sądzę.
3: No, uroiłeś.
2: No, a ja sądzę.
3: Też nie słyszałam i nikt nie słyszał, tylko on.
2: Nie,
5: na pewno nie, na pewno nie.
2: To może ciebie miałem, miałem na myśli.
3: Ja wiem. Słysz, no właśnie, dokładnie, krawiec miał na myśli nas, jak przyjedziemy i go ućpamy.
5: No okej, to na kiedy się umawiamy?
2: Wpadaj jutro.
5: O Boże.
2: Nie, no, jakie kwasy, co tutaj w środzie kwasy?
3: Krawiec, wrzesień, październik dopiero mogę.
2: No i dobra.
3: Ale przyjedziemy, spoko, nie?
5: Dobrze. Takich tripsyterów jak nasza dwójka to naprawdę ze świecą czukać.
2: A zdążę usunąć pojawimy grzyba te koty, do tego czasu?
3: Pojawimy się jak te koty z Alicji w Krainie Czarów i zabierzemy cię na drugą stronę lustra. No, będzie magicznie.
5: Tam się grzybem nie przejmuj, nie musimy cię odwiedzać, sobie znajdziemy jakiś hotelik. Dokładnie. I wiesz, pójdziemy sobie gdzieś tam na górkę, czy gdzie tam sobie wyobrażasz. I tyle.
3: No, dokładnie. Nie musimy wiedzieć, gdzie mieszkasz. Spoko.
2: W sumie może. Może jakoś tam, może dorastam do tego, żeby się w końcu z kimś tutaj spotkać z radia. Chociaż to zawsze jest takie ciekawe, że się nigdy tam nie spotkaliśmy. Kiedyś ktoś o tym może napisze książkę i powie, o, nigdy się nie spotkali, a robili razem fajne radio.
5: A naprawdę myślisz, że twoje życie jest tak bardzo wartościowe, że ktoś napisze o tobie książkę?
2: Tak, taki jestem ważny i myślę, że będą... Legenda, człowiek legenda, tak myślę. No.
3: Krawiec, ja piszę Biblię i będzie globalny Woodstock, także musisz być zawarty w tej Biblii, że przyjechaliśmy, że święte spotkanie z LSD. Także do października masz czas, bo myślę, że dopiero jakoś w październik przyjedziemy. Nie listopad, także... Spoko.
2: No, zobaczymy. No, tak więc wchodzimy na niewygodne tematy, więc tutaj kończymy audycję. Siemacie tutaj, siemajta, Barry White'a i w ogóle yo, yo, Rastafari. No. Kończymy, no. No. Tak. Yeah. No to co? To dzięki za telefonik i w ogóle bardzo ciekawy telefon.
3: No. Nie wiem, kto?
5: Szykuj dupę.
2: Szykuj dupę. Nie, ja to już się teraz nie spotkam na pewno. Szykuj dupę.
3: Jezu, potrzeba. Ty to zawsze. Gej. Taka właśnie prawda o nim, widzicie.
2: Wystraszył mnie teraz w tym momencie. O, no.
3: To ja cię przytulę do cycka, no.
2: O.
3: Widzisz. Spoko. Z nami nie zginiesz. Dobra. Nie wiem, kogo był telefon ciekawy, ale
2: czyli,
3: pierwsza.
2: Czyli będę cycka gdzieś tam miał przy twarzy, a potrzeba będzie mnie tam od tyłu brał. No to dziękuję bardzo za takie klimaty. No to na dwa baty mnie wezmą, to dziękuję.
3: Jezu. Nie, jedyny wymóg to jest to, żebyś wziął kwasa, a reszta spoko. Nawet możesz się trzymać 2 metry od nas. Nawet bezpiecznie ci powiem, nie? Może nie być u ciebie w chacie. Nawet bezpiecznie ci powiem. Ale w ogóle nie możesz nam zaufać.
2: No i potem się będzie obudzę fajnie. Z bólem dupy i 100 zł w portfelu brakuje. No to dziękuję.
3: Nie, no... Jakoś zajmę potrzebę.
5: Co jest 100 zł, kurwa.
3: Zajmę potrzebę, żeby... No. Jego kutas był zajęty czym innym, więc spoko. Będzie twoja dupa bezpieczna? No. I wiesz, na luzie, nie? My to wiesz, tacy swojskie, takie właśnie koty, nie? Pojawiają się, znikają, nie oceniają. I fajnie, że jesteś szczęśliwy. Miałam się pożegnać, więc do zobaczenia w październiku albo w listopadzie. Buźka, buźka. Na razie.
2: Trzymaj się, Becia.
5: A mi się wydaje, że z tego coś sensownego wyduje. A wreszcie. Bystrości, do usłyszenia.
2: No, trzymanko, hej.

The Doors, Riders of the Storm, oczywiście. No i żegnamy się powoli. Etam podglądał Karolinę w łazience. O, ale jesteście w ogóle. A Karolina, fajna laska, też fajna laska, pewnie, że... Mówię, w nocnym radio nie ma brzydkich kobiet, tylko wina brak.

o czym była dzisiaj audycja, jak zwykle o niczym. Znaczy, jak zwykle, jeśli chodzi o mnie. Jak zwykle o dupie Maryny i cyckach Zochy.

dzięki wielkie dla was za wasze fajne, ciekawe komentarze, tutaj wpisy, za donaty superowe dzisiaj w ogóle, no. Naładowaliście mi baterie na miesiąc do przodu. No i telefony. Super, fajnie się gadało. No i cóż, w weekend nie wiem, co to będzie w nocnym radio, ale może nic, a może coś, jak to u nas, nie? Weźcie pod uwagę, że jest trochę czas urlopowy i niektórzy sobie odpoczywają, ale może coś tam będzie. Kiedy wróci Jacek? Jacek gdzieś tam wybył na urlop, no ale już zaczynam tęsknić. Może spadnie, no trudno, ale myślę, że utworek jest tego wart. O, tu jeszcze coś w tle leci, kurczę.

to, z czego jestem dumny, to może właśnie to, że pomimo późnej pory, a właściwie wczesnej pory, bo już jest prawie piąta, no to jeszcze ludzie siedzą. Około 70 osób słucha nadal. Niezły wynik, jak na nocne radio. O tej porze, o 5 rano. Może niektórzy zasnęli i właśnie sobie są w objęciach Morfeusza. Mi się ostatnio śnią fajne sny. Właściwie każdy mój sen to jest takie przeniesienie się w jakiś wspaniały świat, w nową, lepszą rzeczywistość. Już nie ma tego czasu, że mi się śniły koszmary cały czas, tylko teraz mam właśnie fajne sny. Takie, że aż żal się budzić. Żal się budzić, no i żal wkraczać w tą rzeczywistość.

To co? To jest jeszcze jakiś odważniak, który zaskoczy nas czymś, jakimś telefonem? Czy kończymy? Bo jak nie, to idę do Biedronki po szlugi i koniec. Nie ma nic, nie ma nie. Kończę, zamykam.

0: czy jakoś tak. Krawiec w krainie czarów. Wystarczy, że przejdzie na drugą stronę działki. Działki. A tam na działki to muszę się udać i sobie pogadać z niektórymi. Tu pozdrawiam Gienka. Gienek. Panie Eugeniuszu, przepraszam. Panie Eugeniuszu. Pan wiesz, o co chodzi, no. A jednak zadzwonił, jednak już nie chciał, a jednak zadzwonił, no proszę, brawo za odwagę, no i co on nam tu powie, uwaga, słuchamy, nastawiamy ucha i co on nam takiego mądrego powie, uwaga, uwaga.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tak jak wiesz, jak już koniec audycji, to psycho zawsze dzwoni ostatni.
0: No właśnie. I dobrze, że dzwoni. No, to zawsze można sobie jeszcze z kimś pogadać, tak na luzie. No.
1: No, chciałem się odnieść do tych wszystkich tematów, które zostały poruszone na antenie dzisiaj. Tak od początku samego nawet nie pamiętam, o czym było. Później były jakieś chujowe, później takie trochę śmieszne, później takie seksowne, później gejowskie. No i teraz, no, już. A, i kiedy do ciebie mam przyjechać? Bo tu... Słyszałem, że zapraszasz wszystkich do Środy Śląskiej w październiku, tak?
0: No niekoniecznie wszystkich. No ciebie psycho nie. Ciebie wyjątkowo nie. Czyli teraz psycho, słuchajcie, odniesie się do tematu wulkanu Yellowstone, do szczepionek, inflacji i tak dalej i wszystko skomentuje. No to słuchamy.
1: Tak. Słuchaj, mordo, tyle dostałeś dzisiaj pieniędzy, że jeszcze 6 godzin powinieneś pogadać, nie?
0: No w sumie tak, tak to trochę wygląda. Ale słuchaj, Matt poszedł spać, to mogę też iść spać.
1: Bo się obraził na ciebie, bo żeś go ignorował i tylko oceniałeś go po pieniądzach, nie jako człowieka.
0: Ale jesteś, no, o jesteś, no, wiesz co.
1: Przeginam trochę, dobrze.
0: No to nie, no tak nie. Właśnie w drugą stronę, właśnie chciałbym, wiesz, widzieć tutaj w każdym człowieka. Bardzo doceniam tutaj pomoc, no, oczywiście.
1: Ja ci kiedyś 5 euro raczej wysłałem, nie zapomnij o tym, przypominam.
0: No tak, tak. Ale potem coś tam prosiłeś, żebym ci oddał, tak?
1: I nie oddałeś, no.
0: No tak, tak to wygląda trochę.
1: Nie, no żartuję, Matt, jeśli nas słyszysz, to pozdrawiam cię, nie musisz wysyłać pieniędzy. Nawet już nie wysyłaj więcej, prawie tak mówił.
0: Ja tak coś mówiłem? Co ty? Właśnie wysyłaj. Nie no, tak mówiąc serio, to... No, to pieniądze szczęścia nie dają, ale się przydają.
1: No, pewnie, kurwa. Można sobie kupić coś za to nieraz czasem.
0: No, jakieś narkotyki.
1: Cicho.
0: Nie, to czynsz i chlebek. Chlebek Boży.
1: A chciałem się... Dobra, chlebek, tak, chlebkiem. Ale chciałem się zapytać, bo ty kiedyś rower mówiłeś, że masz. Jedziesz na tym rowerze jeszcze, czy już nie?
0: Szczerze mówiąc, przestałem, no. Trochę jeździłem, ale przestałem. Ale muszę się znowu wziąć i jeździć, bo lubię. To jest fajna rozrywka, jeździć na rowerze. Tylko tak, wiesz, lenistwo wzięło górę, nie? Muszę się tak trochę rozruszać teraz i jeździć. Ale teraz, jak słuchaj, mam tutaj jakąś poduszkę finansową. Poduszka finansowa.
1: Sobie samochód.
0: No, to sobie coś tam kupię do roweru, jakiś tam uchwyt. Nie, uchwyt na kamerkę już mam w sumie. To będę jeździł, tak. Będę jeździł, nie muszę się niczym teraz przejmować, sobie będę jeździł, no.
1: No. Nie, bo słuchaj, ja ostatnio też tak kurwa sobie pomyślałem, czemu ja rowera nie mam? Bo też bym sobie pojeździł, nie? No i tak przeglądałem ogłoszenia, kurwa, takie najtańsze rowery to za 150 zł można kupić i to nawet w niezłym stanie, takie górskie, nie?
0: Tak, w zajebistym stanie za 150 zł, tak.

0: Takie, takie jak mój, zardzewiałe, całe i...
1: Nie, no dobra, no to trzeba trochę wysiłku woli, żeby zaczął działać, ale nie za 1500 jakiś tam, nie?
0: Nie no, daj spokój. Ale no mój, jaki jest, taki jest, ale jeździ. To trzeba mu przyznać, że śmiga. Wszystko działa, no. Tylko dzwonek, jak mnie tam dupną, to wiesz, dzwonek nie działa, bo tam wciskam i nie dzwoni. No to mogą mnie dupnąć, bo musi być, jak to było w prawie napisane, dzwonek, znaczy sygnał dźwiękowy nieuciążliwy. Czy jakoś tak dziwnie było to napisane, jakoś nieuciążliwy, tylko nie wzbudzający strachu jakiś tam dzwonek. No to taki mam, no nie dzwoni w ogóle, no to nie
1: gdzie to jest tak napisane, w czym? W kodeksie jakimś drogowym czy w czym?
0: No, jakiś jest taki zapis, że tak jakoś dziwnie opisano ten sygnał dźwiękowy.
1: No, to jak nie będziesz miał w ogóle to co, to ci mandat dojedą, tak, czy co?
0: Tak, tak, do 500 zł. Możesz nie nosić kasku i tak dalej, ale musisz mieć ten dzwonek, światełko. No.
1: No, światełko to wiem, że potrzebne jest.
0: No, dzwonek też, no bo wiesz, musisz tam zadzwonić. Dzwonkiem.
1: No jasne. No nie wiem.
0: No ty psycho, to tam akurat rozbijasz młotem takie rowery, jak ja mam.
1: Nie, nie, to ja już dawno tam nie pracuję. To...
0: A co ty teraz tam... robisz ciekawego?
1: Oj, dobra, nieważne.
0: No powiedz, Dinox. No nie, nieważne, tylko powiedz, co tam robisz, no.
1: Fabryce dinoksów, kurwa, pracuję. Jak ktoś chce wiedzieć, co to są dinoksy, to niech sobie poszuka, bo to nie ma tak informacji darmowych.
0: Linoksy?
1: Dinoksy.
0: Dinoksy? To jakieś takie dinozaury. Dinozaury.
1: Z tym się kojarzy, ale to nie. To do samochodów są nikomu niepotrzebne rzeczy do nowych samochodów.
0: Czyli psycho robi nikomu niepotrzebne rzeczy. No.
1: No, dokładnie. Ja tak czuję, ale lubię tą robotę, bo się stoi 8 godzin przy tym, przy maszynie i się wciska parę przycisków, się bierze jeden komplement, drugi komplement się wkłada do gniazda, wciska się guzik i to leci. Tak kurwa 8 godzin, a sobie mam czas i wiesz, słuchawki sobie założę albo sobie myślę, zapisuję sobie myśli swoje w notesiku, które sobie wymyślam. A pieniądze lecą, kurwa. 20 zł na godzinę mam, kurwa. Brud.
0: To fajnie.
1: No zajebiście, kurwa.
0: To ty taki trochę jesteś George Jetson, że twoja praca polega na tym, że wciskasz przycisk.
1: Tak, dokładnie.
0: Jetsonowie.
1: No wiem, o co chodzi, Jetsonowie. Tak, oglądałem to kiedyś.
0: Ach, ten psycho wciska przycisk. No fajna praca, w sumie też bym chciał tak sobie siedzieć i wciskać przycisk.
1: Nie no, tam kilka przycisków trzeba wciskać, nie? I wiedzieć, w którym momencie.
0: Taki masz duży, czerwony przycisk i go tam wciskasz. Fajna robota. W sumie chciałbym taką mieć robotę. Ja to tutaj kombinuję coś takie, owakie, a psycho sobie siedzi i wciska duży czerwony przycisk i zadowolony.
1: No nie duży i nie czerwony. Kilka przycisków wciskam i muszę jeszcze tam, wiesz, no różne elementy do tych kurwa robotów powkładać i żeby to działało. Ale to sru. I obczaj, że no tak 600 sztuk dziennie trzeba tego zrobić. Nie? A to leci, kurwa, leci. Znaczy nie, bo to cała linia robi. Ostatnio żeśmy zrobili, nie, wczoraj to tylko 102% normy, ale raz żeśmy 120% normy zrobili. No kurde, właściciel będzie zadowolony, prezes przyjedzie z Francji i poklepie nas po plecach.
0: No to przodownik pracy. Gratuluję.
1: Jest taki ekran. Czekaj, jest taki ekran, nie, powiesili. Ja tu dopiero chyba 2,5 miesiąca pracuję. Taki ekran powiesili, kto był pracownikiem tego. No...
0: Miesiąca?
1: Pracownik miesiąca, tak. I tam zdjęcia są, kurwa, ja sobie myślę, jaki obciach, kurwa, żeby tam się dostać na tą listę. Kurwa, mać, przestań.
0: Może jakiś medal dostaniesz nawet. Tak teraz nie, ciągle o tych medalach, że ten dostał medal. Znaczy, nie, przepraszam, dostaliśmy medal, my. I tak, tak czytam i wszystkie newsy o tych medalach, że dostaliśmy medal, my Polacy dostaliśmy medal. I tak kurwa czytam to i tak, jacy my, no jakaś tam sportsmenka dostała, no to kurwa.
1: Ale nie, ej, dobra, dobra, bo tu Tomu jest zainteresowany tym sportem, bo on tam siedzi w Ameryce i ogląda te wszystkie igrzyska. Ja nawet nie wiem, ile medali mamy, na którym miejscu Tomu jesteśmy, napisz tu na czacie, w tym, w tabeli medalowej.
0: Chyba całkiem nieźle nam poszło jakoś na tej jakiejś tam olimpiadzie czy coś, bo tak ciągle czytam, że no tu wygraliśmy, tu dostaliśmy.
1: Jeszcze trwa w Tokio ta olimpiada. Mhm.
0: Ale chyba dobre wyniki, bo ciągle coś tam czytam, że właśnie wygraliśmy, dostaliśmy medal, ale to też takie medal, no kurwa, no i co, i masz ten medal i nosisz na szyi i co, i taki jesteś super.
1: Nie, to chodzi o to, że kraj reprezentujesz, nie? Każdy pamięta też medale sprzed kilkudziesięciu lat, że ktoś tam pobił rekord świata, jakiś Polak w czymś tam, albo coś tam, no, że zawsze to lepiej jak dobrze o nas mówią niż źle.
0: Ktoś tam opowiadał ostatnio, nie wiem czy to nie Etam, że jak dostaniesz taki medal, to od razu do emerytury ci się dolicza, albo Enki, nie pamiętam, że jak dostaniesz taki medal, to od razu masz jakiś tam bonus niezły do emerytury potem sportowej, nie? I dlatego oni tak się cieszą, tak biegają, skaczą, płaczą, no bo wiesz, no kurwa, jakbyś teraz się dowiedział, że masz plus 2000 do emerytury, też byś płakał z radości.
1: Chyba nie wiem, czy to nie jest jakieś przekłamanie, bo to może dostaniesz emeryturę sportową, nie wiem, ale to nie są na pewno jakieś wielkie pieniądze. Ilu olimpijczyków, no może to z czasów PRL-u, to bez żadnej emerytury tam żyją, albo za jakąś tam najniższą, nie? To chyba nie jest tak, że dostajesz tam za medal jakikolwiek, że 2000 miesięcznie, chyba nie.
0: Może się coś pozmieniało, wiesz, może kiedyś było tak, że ci sportowcy biedowali, potem mieszkali w jakiejś szopie, bo faktycznie tak było, ci niektórzy sportowcy to tam gdzieś dogorywali, nie, jak żule gdzieś tam na działce, w altance, ale może się pozmieniało coś i faktycznie dzisiaj jak dostaniesz jakiś medal, to państwo ci przyznaje tam plus, to były takie fajne kwoty, jakieś tam niezłe kwoty, że nagle masz tam plus za medal, plus 1000 zł do emerytury, nie? Więc Kagi Bierut pisze tutaj, jest emerytura olimpijska. No, czyli coś może być na rzeczy.
1: No dobrze, może jest, ale to... To pewnie też zależy od dyscypliny sportowej, bo... Wiesz... A no, nie, może nie zależy, nie wiem, olimpijska... Emerytura. Dobrze, a
0: no, pewnie wiesz, zależy. Ile ona pewnie wynosi, zależy.
1: Ile
0: pewnie
1: wynosi ta emerytura? Tak mniej więcej. No dobrze, pewnie nikt nie wie.
0: No tak słyszałem. Kto to mówił w jakimś podcaście właśnie? Czy to Etam, czy Enki? Kto to był? Gdzieś tam sprawdził właśnie, że taki sportowiec, który zdobędzie medal, złoty i tak dalej, to ma tam całkiem niezły, wiesz, naprawdę bonus do emerytury, nie? Że nagle masz tam plus tysiaka, czy plus trzy tysiaki, no to jest pieniądz, nie? No to już fajnie żyjesz wtedy. No więc ja się nie dziwię, że oni tak się cieszą, wiwatują, tam biegają, skaczą, podskakują, no to też bym się cieszył.
1: Ale, dobrze, ale zobacz na to, że medal dostanie jeden na iluś tam, na, nie wiem, no tych, co trenują dany sport, nie? To dostanie medal. Dobrze. A ile tych, co nie dostanie, a oni muszą poświęcić swój wolny czas na treningi. Wiesz, to nie jest tak, że oni pracują gdzieś tam w fabryce albo coś robią, albo gdzieś tam w kopalni i później sobie idą na trening. Oni muszą poświęcić cały swój wolny czas. I ilu z nich nie dostanie żadnego medalu i emerytury też się nie dorobi, bo skąd?
0: No tak, ale jak już dostanie... No to, no to
1: dostanie
0: no to
1: jeden
0: się
1: na,
0: cieszy.
1: Nie wiem, no na 1000.
0: No to no nie na 1000, no ktoś tam dostanie, wiesz, z tych polskich zawodników, ktoś tam dostanie, czasem wygra, no i się cieszy, no bo faktycznie też bym się cieszył, ale może się cieszą faktycznie, bo no wiesz, jak trenujesz cały czas i walczysz tam o dodatkową sekundę, że gdzieś tam zyskasz sekundę, lepszy jesteś o sekundę, i walczysz o to, trenujesz, no to dla nich to jest całe życie, nie? No to się cieszą i z tego dodatkowo jeszcze, że ich wszyscy docenili, że o nich piszą, że jeszcze mają to, ten dodatek do emerytury, też bym się może wzruszył.
1: No ja też bym się wzruszył, ale teraz Krawiec się nie walczy o sekundy, tylko nie wiem, chyba medalu zabrakło w jakimś tam, kurwa, kajakach czy w czymś. O 85 tysięcznych sekundy, żeby się Polska załapała na brązowy. To aż tak mi się obiło uszy, bo nie jestem w temacie tak za bardzo.
0: No, 80 no tak.
1: Tysięcznych tak. Sekundy, kurwa mać.
0: No.
1: Jakie to musi być przykre, nie?
0: No ale to widzisz, to wtedy jak trenujesz, to faktycznie tam sprawdzasz, czy o sekundę lepiej, czy o pół sekundy lepiej, no i w końcu gdzieś tam wygrywasz o jakąś milisekundę. No i dopinasz swego i się cieszysz, że kurczę, udało się, nie? Ja to tak się wczuwam w tych sportowców i rozumiem ich, że oni walczą o tam milisekundę, wszystko ma znaczenie dla nich, wiesz, tam buty, opływowość, wszystko i tam trenują, ćwiczą te mięśnie. No to jest ich świat, oni żyją czym innym, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, nie? Jak oni walczą o tą...
1: Jasne. Ile wyrzeczeń trzeba w życiu mieć, nie? Kurwa, nie napijesz się tak, jak my co tydzień, czy nawet co drugi dzień, jak niektórzy z nas.
0: No.
1: Nie mówię o tobie akurat.
0: Nie, no tutaj wszyscy pijacy, narkomani w nocnym radio.
1: Patologia.
0: Ale te kobitki, sportsmenki faktycznie mają te takie kuse, stroje.
1: Cicho,
0: i tak,
1: bo trzeba dobrze napisać, to, kurwa. Już widzę, jak sportowiec na mecie myśli o emeryturze.
0: Myśli, ja myślę, że myśli, bo...
1: ja myślę, że nie.
0: Słuchaj,
1: nie,
0: oni przechodzą na emeryturę dużo wcześniej niż my. Normalni, zwykli ludzie i oni przechodzą w młodym jeszcze wieku na emeryturę i ta emerytura jest dla nich perspektywą bliską, więc oni już o tym jakoś pewnie myślą. Więc jak najbardziej, no. Taki sportowiec przechodzi na emeryturę w wieku 30 paru lat, powiedzmy, nie? Jak policjant. No to...
1: Zobacz. Czekaj. Cicho. Gosia napisała, że wysokość emerytury olimpijskiej wynosiła 2844 zł. No, dziękuję bardzo.
0: No to jest sporo, nie? Trzy koła prawie masz dodatkowo. No to sporo, nie?
1: Nie.
0: No jak nie?
1: Kurwa. No pewnie, że nie, no co ty?
0: No stary, chciałbyś mieć trzy koła co miesiąc, a nie mieć?
1: To, kurwa, to chyba najniższa emerytura teraz będzie 2200.
0: No to ale taka masz to dodatkowo, nie? Chyba.
1: Nie, normalna, olimpijska.
0: No nie, bo państwo też
1: ci... A dodatkowo za co? Słuchaj, na emeryturę to musisz pracować gdzieś tam 40 lat, żeby dostać emeryturę, składki płacić. A co ty myślisz, że w klubie jak trenujesz całe życie, to... ci składki jakieś tam odprowadzają albo coś? Nie.
0: Nie, no w sumie masz rację, że faktycznie nic sobie tam nie wypracowujesz, ale masz, ale coś tam pewnie masz i tak od państwa, jako sportowiec, plus jeszcze ta może olimpijska, ale wiesz, no chciałbym mieć emeryturę trzy koła, no ja będę miał 250 zł pewnie, nie? Coś koło tego.
1: No ja w Polsce to chyba 100 coś.
0: Se kupisz pizzę, kurwa, energy drinka i po emeryturze.
1: No tak mi przychodziły papiery, już mi nie przychodzą, nawet chyba zapomnieli o mnie. Jeszcze się ratuję, że tam za granicą trochę przepracowałem, to jakoś się tam da zakombinować.
0: Nie no, trzy koła, całkiem do rzeczy, no to by, stać się, żeby sobie opłacić czynsz.
1: O, czekaj,
0: coś
1: czekaj.
0: Zjeść.
1: Cicho, bo potrzeba pisze, że brąz da Polek. Za co potrzeba, powiedz? Bo ja nie oglądam TV.
0: Zaraz
1: no dobra. Zaraz
0: statuetkę z brązu chyba wyrzeźbię, bo coś mnie tak.
1: Okej.
0: Okay. Korci.
1: Czekaj, bo mnie wybiłeś z rytmu.
0: Brąz. Nosisz brązowe spodnie, może, psycho?
1: Nie.
0: Ja noszę czerwone, żeby moi wrogowie nie widzieli krwi mojej, a ty nosisz brązowe z podobnych powodów.
1: Żeby cię nie zesrał. Nie, żeby mówić, że się tak? Nie, ogólnie to w dżinsach chodzę, niebieskich.
0: O, ktoś dzwoni. Dzwoni szef. Do roboty.
1: Panie kierowniku, już idę. A, bo ty nie widziałeś tych moich filmików. A, to nie.
0: A co, jakieś nowe są?
1: Nie, no to na innym kanale. Czwórka kajakarstwa. Brązowy medal pisze. Potrzeba, że zdobyła. No widzisz, już mają emeryturę 2800.
0: Jezu, jaki to jest nudny sport, jakieś takie kajakarstwo, czy tam rzut młotem. Co w tym fajnego, że tak się rozkręca, rozkręca i rzuca tym młotem i takie ciekawe.
1: No, to dalej rzuci, nie?
0: Ja rozumiem jeszcze jakaś formuła, czy tam jakieś walki, ale tak, no, że cicho, jakoś, cicho, jakoś tyczką rzuca, kurwa.
1: Cicho, cicho. Wkurwiłem potrzeby. Co formuła, kurwa, to jest taki nudny sport. To w ogóle nie ma nic wspólnego z sportem. Co to, że kurwa ktoś ma lepszy silnik, bo samochód kurwa ma lepszy, bo więcej jego team wydał na badania.
0: No właśnie, no to już jest coś, nie? Tam wiesz, jakaś technologia, a tutaj taki silnik, taki owaki, a jakiś taki, że się tam rozkręca, rzuca jakąś kulą. To takie nudne, no kurwa.
1: Nie, no to jest sport właśnie, to jest wysiłek człowieka, a nie, że maszyna jakaś tam. Bo Renault wydało więcej pieniędzy na silnik niż Peugeot. I się będą ścigać po torze, bo...
0: No ty nie wolisz wiem. Jakiś tam rzut dyskiem, jak u Greków starożytnych, tak?
1: Kurde. No na tym polega olimpiada, że tam ze starożytnej Grecji się wywodzą.
0: Ale nie pierdol, że kiedyś coś takiego oglądałeś i się emocjonowałeś. Nie wierzę w to.
1: No.
0: Jednak, co by o tobie nie mówić, to kurwa, jednak myślę, że za inteligentny jesteś, żeby takie gówno oglądać, jakieś, że tam rzuca jakimś dyskiem, czy tam kulą, no co w tym fajnego, no. Daj spokój.
1: No jak, to jest po prostu pokonywanie własnych barier i czyichś barier, że sprawdzanie, kto jest lepszy, nawet jak baba ma kutasa i podnosi ciężary. Jak ostatnio to było. To nie podniosła tych ciężarów, nawet że miała kutasa. Albo odwrotnie, nie pamiętam. Jak to było. Dobra, a dobra. Kawę, co jaki ciebie sport interesuje? Piłka nożna wiemy, że nie.
0: Boks, MMA, ale raczej takie, no, jakieś UFC.
1: No dobrze, bardziej... ogólnie jeszcze walki, tak?
0: No, tam... raczej walki, tak, walki. Ewentualnie, no, potrafię docenić, że faktycznie ta formuła, no to tam coś konstruują, ścigają się na technologię, ten team coś tam, wiesz, montuje jak najszybciej. Coś w tym jest. Jakieś skoki narciarskie to nie, to mi się wydaje takie nudne. To... Leci. Wyskoczył, kurwa, i frunie, no to co to ciekawego. Tak nie lubię sportu za bardzo. Jeszcze jakaś piłka nożna od biedy, gdzieś tam sobie z kimś tam pooglądam, napiję się piwa, no to tam kopią, raz w lewo, raz w prawo biegają. To jeszcze, ale jakiś rzut młotem, czy tam rzut tyczką, to jest, kurwa, jakieś mega nudne. No i co, że jeden rzucił dalej, drugi bliżej.
1: Albo rzut sierpem i młotem.
0: Nie wiem, jaki jeszcze sport. Kiedyś byłem w miarę dobry w siatkówkę. Dobrze w to siatkówka może spoko jest tam.
1: O, tak, siatkówkę ja lubię oglądać, no.
0: No, tam wyskakują, nie, tutaj są takie nawet momenty nagrane, wiesz, takie szczególne momenty, że gdzieś tam akrobację wykonał i tą piłkę odbił, wpadł w trybuny, ale fikołka zrobił, ale odbił tą piłkę, no to coś tam się dzieje, nie?
1: Poczekaj, bo ja lubię oglądać siatkówkę jak już przez ostatnich tam kilkanaście lat, że takie powtórki są w zwolnionym tempie, nie? Że tam, czy dotknął tym palcem, jak skakał, czy nie dotknął, że...
0: No, to w ogóle taki już najbardziej lipny sport, że biegnie i skacze w dal, nie? I gdzieś tam skacze do piachu. No to kurwa, no skoczył do piachu, no i co?
1: No i daleko skoczył do piachu. No,
0: do piaskownicy wskoczył. No,
1: no ale najdalej do tej piaskownicy skoczył, nie?
0: No... Ale wiesz, sam się niedawno pucowałeś do najdłuższej audycji. Długość audycji nie różni się niczym od rzutu młotem. A, czyli potrzeba do tego pije, że my tutaj rywalizujemy, kto o godzinę dłużej poprowadzi, a się śmiejemy, że tam rzucił młotem dalej. No, ale to wiesz, to taka mała społeczność i tutaj jest gambol... Trzeba go tutaj zdetronizować, zdobyć medal.
1: Ile jeszcze brakuje?
0: Dużo. Nie no, nieprędko będzie rekord pobity, wiesz. Teraz jest raptem 8 godzin. Musiałbym jeszcze siedzieć 5 godzin, żeby pobić Gambola teraz.
1: No leć szybko do żabki.
0: To nie jest takie proste, wiecie, no już się chce spać, już w ogóle nie ma tematów. Jakieś takie niewydarzone osoby dzwonią.
1: Same. Które to? Kurwa syny. To wam kurwa tu podzwonię. Już nie ma, koniec. Ostatni przychód. A, to o mnie mówisz. Aha, dobra.
0: Nie. Nie bierz tego do siebie.
1: No, kurwa, nie, będę sobie dzwonił, kiedy będę chciał. Co to twoje radio?
0: No moje akurat.
1: No tak.
0: Siku mi się chce. Słuchaj, zostawię cię na... Wytrzymasz 2 minuty? Tutaj weź coś, zapodaj jakiś fajny temacik, coś zaśpiewaj ludziom.
1: Mam teraz pogadać. A, dobrze.
0: No to ja wracam za 2 minuty. O, dobrze, zgodził się, dobra. To wracam za chwilę.
1: Nie zapomnij kucnąć, jak będziesz cicho. Aha. Dobra, kamraci, czy ktoś się wybiera z was jutro do Katowic? Znaczy dzisiaj już. Piszcie na czacie 1, tak? 2, tak? 3, nie. Au, ej, kurwa, nie spać tam. Rowerkiem po ślugi. I jazda, kurwa. I po wódkę jedź, krawiec, do Biedry. Bądźmy normalni. Przyznajmy się do tego, że jesteśmy normalni. Do Katowic. Jedziemy do Katowic. A, kurwa, 28 widzimy się... Gdzie? Jak po co nam? Paweł, gdzie się widzimy 28? No, Paweł nie wie, ale bracia, kamraci wiedzą. Po co tam? Będziemy bić szczepionkowców, napierdalać, au. Gdzie na strajk, kurwa? Pod Grunwald, Paweł. Pod Grunwald jedziemy na piknik. Szarych wilków. Nocnych wilków. Nie, tak na serio. Ja ogłaszam pod koniec października. Nie, Paweł, nie jadę do Katowic, kurwa, gdzie mi tam do Katowic, nie po drodze, w ogóle ja jestem z daleka. Znaczy, nie z daleka, tylko... Nie mam czym. No właśnie. Z krawcem. Mogę go rozłączyć, jeśli chcecie. Ale wtedy ja bym się sam też rozłączył. I by tu nastała cisza. A ty, Paweł, będziesz w Katowicach? No właśnie, w październiku wszyscy bracia wilcy, nocne wilki, złe wilki, jedziemy na działki do Środy Śląskiej. Tam zrzucamy się po 50 zł i będzie piknik, tylko proszę zabrać ze sobą namiot.
0: No dobra, jestem. I co on wam tu pierdolił w międzyczasie i was tutaj przekabacał i obgadywał mnie, tak? Jak mnie nie było, tak? Napiszcie na czacie, czy mnie obgadywał, czy mi dupę obrabiał.
1: No widzisz. Niemal. Nikt nie słuchał w ogóle, co ja mówiłem.
0: A co mówiłeś ciekawego?
1: Właśnie nie jest, milczałem.
0: Nie wierzę, coś słyszałem, że tu trajkotałeś.
1: Dobra, nieważne. A o czym żeśmy skończyli
0: rozmawiać? O tym, że sport jest dla debili. Nudny, nieciekawy i tam biegnie, skoczył i się ludzie cieszą. Skoczył. My, Polacy, zdobyliśmy medal i się cieszą takie przegrańce życiowe.
1: Proszę mi tu nie obrażać Polaków, bo akurat o to chodzi w sporcie, żeby... Słuchaj, ja nie rozumiem na przykład, że ktoś jest za jakimś klubem, kurwa, nie wiem, Arsenal, Londyn, czy chuj wie, jak te kluby się nazywają, Barcelona, Madryt, Real, co tam jeszcze, jakie są, Motor Lublin na przykład, kurwa, jestem za klubem, tak, ale co to znaczy, że jestem za klubem? No, że za klubem, bo to jest klub, ale dlaczego jesteś za Interem Mediolan, jak mieszkasz w Polsce? No bo mi się ten klub podoba, ale co się w tym klubie podoba? No podoba mi się, że dobrze grają. Tak, ale teraz grają w tym klubie ci piłkarze, a później w następnym grają. No dobrze, to w następnym, ale ten klub jest historią. Tak, ale jaką historią? No taką, że oni zawsze wygrywają. Tak, ale to kurwa prezes teraz inny jest, a później będzie inny. Trener będzie inny i nie piłkarze. Dobra, uniosłem cię?
0: No coś tam jednak cię to kręci, bo tak żywiołowo tutaj ekspresyjnie się wypowiadasz o tych, w tych tematach, no to coś tam ci leży na sercu. Nie wiem, może...
1: Ej, mordo!
0: No?
1: A ktoś się włączył do nas jeszcze? Nie.
0: Nie, chyba nie. Nie.
1: A, to dobrze.
0: Nie, bo chciałem wiesz, powiedzieć... to zawsze jakiś taki pretekst, żeby naprać po mordzie tych, którzy są, wiesz, tam z innego podwórka, nie?
1: No, a ty jesteś ze Śląskiem Wrocław? Mordo?
0: Tak, oczywiście. Bardzo mnie to interesuje i bardzo mi na tym zależy, że Śląsk Wrocław.
1: Pamiętaj, że Motor i Śląsk Wrocław to jedna drużyna. Motor Lublin, Śląsk Wrocław, kurwa. Kamraci.
0: A ty co, tak coś ci, kamraci ci tak gdzieś tam leżą. Chyba jedziesz teraz gdzieś tam na Jabłonowskiemu tam oficerki wycałować, przyznaj.
1: Nie, za często zacząłem to oglądać. Tak wcześniej to tak sporadycznie, nie? Ale sobie suba dałem i to mi tak, kurwa, cały czas sub leci. Patrzę, o, nadają. Kurwa, to jest dobre show.
0: Dobre show, no do tego no. Się to sprowadza, że w sumie jest faktycznie niezłe show. Myślę, że Olszański ma coś w sobie z aktora. Znaczy, jakby to powiedzieć, no wiesz, no potrafi wzbudzić emocje, gdzieś tam zrobić show. Osadowski też jest dowcipny, tylko pytanie, co za tym stoi? Jakaś taka chujowa ideologia, nie? Że zajebać tych i tamtych, no to tak wiesz. No to Hitler też może tak czarował ludzi. Każda epoka ma swojego Hitlera i może dziś taki Olszański nas czaruje, że jest, wiesz, tam robi show, zadowcipkuje, coś zaśpiewa. A kiedyś Hitler czarował w inny sposób. Miał charyzmę, krzyczał, tam mówił, że trzeba się rozprawić i też ludzi czarował. No i tak nie wiem, czy nie wpadamy w pułapkę jakąś, nie? Ja to tak oglądam, bo oglądam, no tak jak ty dla show, no ale gdzieś tam dajemy się porwać niby, nie?
1: Ale to widzisz, bo... Ja myślałem, że to mniej osób ogląda tak na poważnie, a tu kurwa chyba większość, przynajmniej tych komentujących.
0: No, chyba 8 tysięcy osób live, no to wiesz, nocnego radia słucha stuwa w porywach, nie? Więc ludzie to lubią, dzwonią tam, gratulują, płaszczą się przed nim, wiesz, dziękują mu, że jest i że jest jaki jest i jakoś tam ludzi porwał, no proste rozwiązania, rozprawić się z tymi, z tamtymi, zajebać tych i tamtych i ludzie to lubią. Jak dodatkowo jeszcze są pieśni, trochę przeginają, bo ciągle puszczają te same piosenki, tak trochę ludzi pewnie nudzi trochę i przewijają, ale im się wydaje, że tak puszczą tą pieśń czołgistów niemieckich po raz setny i ludzi to jara. No, ja to przewijam raczej.
1: Ja tam próbowałem raz zadzwonić, ale kurwa nie da się, bo cały czas zajęty. Kurwa telefon tam do nigdy. Tak, może oni odbierają tylko od swoich, mi się tak wydaje. Bo cały czas prawie te same osoby dzwonią.
0: Nie, no po prostu tyle ludzi dzwoni, że ciężko się faktycznie dodzwonić. Też próbowałem przez pół godziny czy przez 40 minut się dodzwonić, coś tam dorzucić do pieca, ale już nie da się. I właśnie tego nie chcę w nocnym radio, żeby nagle się to zmieniło w taki, wiesz, w takie show, gdzie jak się dodzwonisz, to płaczesz ze szczęścia i dziękujesz i całujesz stopy niemyte. I w ogóle panie, dziękuję, że jesteś.
1: Dziękuję, że... Cicho. Dziękuję, że pan mnie odebrał. Bo ja już od...
0: Od pół roku! Od pół roku próbuję się dodzwonić. I dziękuję, że pan jest, jaki jest. I pan dobrą robotę robi. I zapomniałem, co chciałem powiedzieć. W ogóle.
1: Ty trolu! Wypierdalaj!
0: Już słyszę po głosie, stroll się dozwolnił, migdałki tu zgniecione, odpyty gejowskiej, żydowskiej, wypierdalaj!
1: Dobra, jeszcze gorzej pojechał, ale...
0: Nie, wiesz co, psycho, tak, tak znając ciebie, to byś tam był na antenie, tak stawiam, szacuję, sekundę i 25 setnych, tak?
1: No, kurwa, ja umiem trollować tak spokojnie, nie?
0: Ale stary, tam wystarczy, że się przedstawisz nieprawidłowo. Tutaj ostatnio Chris Piekarski pisał, że o, tam idę do Jabłonowskiego. No to idź i tylko uważaj, żeby na wstępie powiedzieć witajcie bracia kamraci odpowiednim głosem, bo inaczej cię wypierdoli, jak zabrzmisz gejowsko za bardzo na wstępie, to cię zwyzywa i wypierdoli, no to tak fajnie.
1: Chwała Wielkiej Polsce, bracia kamraci. Na Katowice, jedziemy na Katowice, a kurwa co? I 28 na Grunwald. Kurwa będzie się działo. Te żydowskie kurwy. Dobra.
0: No, widzę, że dałbyś radę, byś tam się przedstawił. Witajcie czołem Wielkiej Polsce, bracia Wilcy, kamraci. Dzwonię, żeby zaapelować. No, to by się tam cieszyli. No. A ty, stary, fajnie, gdybyś się dodzwonił. Ty byś ich tam potrolował, bo ty masz wprawę, więc byś tam dał radę. Może by cię nawet przetrzymali przez minutę. A na końcu byś tam, nie wiem, beknął czy coś.
1: Dzień dobry, tu dzwoni ojciec Tadeusz. Czy mogę porozmawiać z panem Olszańskim Jabłonowskim? A nie, to nie mam takiego głosu.
0: Wypierdalaj, żebyś zdech na raka mózgu, pedale zajebany żydowski. Won! Won! No, tak byś usłyszał. I tyle by było z psycho.
1: No tak by było. Nie chciałem. A jakbym powiedział, witajcie. A kurwa, zapomniałem cytata z papieża. Ja pierdolę. Nie lękajcie się.
0: Nie, oni tam tacy niekoniecznie kościółkowi. No widzisz, nie, tak nie przemyślałeś, widzisz, nie masz żadnej strategii, tak na żywioł dzwonisz i myślisz, żebyś coś tam ugrał, a to trzeba trochę zaplanować, coś tam sobie ułożyć.
1: Pierwsze dwa zdania trzeba mieć zaplanowane, a później to już jakoś leci, nie?
0: Tu pisze Tomisiu, że krawiec to musi się dopraszać, żeby ktoś zadzwonił. No niekoniecznie, no dziś mam cały czas telefony, no to się tak nie muszę znowu dopraszać.
1: No, no dobra, dobra, krawiec, ale przyznaj się, że każdemu płacisz, kto dzwoni, nie? Ja stówę dostałem już.
0: Cicho.
1: Na konto.
0: A. Kurwa, miałeś nie mówić.
1: Tomisiu, dzwoń ty też, to stówę dostaniesz. Ale złotówek, a nie dolarów.
0: Nie, tam trzeba się przedstawić takim męskim głosem i takim trochę dresiarskim, takim, wiecie, takim z jakiejś małej wsi dzwonicie, nie? I tam czołem, kamraci, chciałem powiedzieć, że w tej chwili planujemy wyjazd, planujemy zrobić naklejki, chwała Wielkiej Polsce i promować waszą telewizję, no to tam Osadowski to jest taki czujny, on tam już potonie, powiesz, po głosie, wychwytuje, kto jest troll, kto tu coś, on jest sprytny, no. Nawet do niego napisałem, wiesz, ale mi tam chuj nie odpisał nic.
1: No, a co ty myślisz, jak on 1000 maili dostaje, to o, krawiec napisał, czy tam ktoś.
0: Ale napisałem mu nawet, że Etama mamy tutaj, który z nim zakładał telewizję i wszystko. Ale
1: on nie czyta tych maili pewnie, kurwa, co ty myślisz?
0: Mógł coś odpisać przynajmniej, no tam siema, coś, a nic,
1: o,
0: nic.
1: O, Etam tak, tutaj Etam tak, ten ze Szczecina.
0: No, Etam, wiesz, ty się śmieje, ale Etam zna tego Osadowskiego.
1: Ja wiem, że zna, bo zakładał z nim telewizję czy coś tam, no, no dobra.
0: Tak się wszyscy śmieją, śmieją z Etama, ale Etam, wiesz, tutaj współzakładał, pomagał tam, wiesz, i zna
1: wiem,
0: tych
1: tak.
0: ludzi. Zna Korwina, zna Osadowskiego, by się tam mógł wkręcić, jakby chciał, nie?
1: Nawet mi chodzi o ciebie, że kurwa Osadowski od ciebie maili nie będzie czytał, bo ma tyle maili, że akurat twój przeczyta, nie?
0: Etam ma chyba nawet Skype'a bezpośrednio do Osadowskiego, dawaj, że mógłby tam do niego zadzwonić po prostu i z nim pogadać, nie? No i tyle.
1: Ciśnij Etama, żeby dał tu Skype'a.
0: W sumie moglibyśmy kiedyś zadzwonić tak bezpośrednio do Osadowskiego i tam spytać. I co tam?
1: Nie, moglibyśmy go zaprosić do Speluny, do tego radia.
0: No to właśnie go zapraszałem, tak żeby tu wpadł, żeby tak pogadać o tym wszystkim, ale tak...
1: Ale na maila zapraszałeś, co nawet go nie przeczytało. A tak
0: nie, tam nie ma, nie ma odpowiedzi. No,
1: no dobra.
0: Nie odpowie. Za wysokie progi. Już jest znany, popularny, to wiesz, to co będzie odpowiadał jakiemuś tam typowi. Ja do różnych ludzi piszę czasami. Gdzieś tam zapraszam, coś tam napiszę, wiesz, że spoko show, nie? Ale tak mało kto odpowiada. Wszyscy są zajęci.
1: No, a co z tym biegunką w końcu? Dogadałeś się z nim?
0: Z Chrisem jest okej, okay. Ja z nim dużo tam czasu przegadałem, ale Chris się chyba trochę odbił od Nocnego Radia, bo jakoś tam no nie wyszło. Gdzieś tam nam nie pykło, no. Miał wpaść, coś mu wypadło ważnego, faktycznie chyba, bo coś tam mu się przydarzyło. Nie wiem, nie wiem. Może jeszcze wpadnie, Chris. Chris, jak słuchasz, to wpadaj tutaj i się tam nie krępuj. No.
1: No nie wiem, ja go widziałem, jak ten streamer nadawał, że w Szwajcarii teraz pracuje.
0: No co ty, jak?
1: No streamy takie ma, bo zasubowałem jego kanał i sam to nadaje.
0: Ale jak w Szwajcarii?
1: No w Szwajcarii, gdzieś tam coś robi, w Szwajcarii cały czas.
0: Chris?
1: Mhm.
0: Biegunka Team?
1: No tak, ten z brodą.
0: No tak. Co on, wyjechał do Szwajcarii? Dziwne.
1: No tak, jakoś się tam załapał podobno. Znaczy tak tłumaczył na streamie, tego ci nie powiem dokładnie, tylko tak, no, gadał. Pokazywał miasto, jak tam łazi po ulicy, kurwa, puste ulice, tylko samochody jeżdżą i on z kamerą łazi.
0: To ciekawe, ciekawe. To bym się nie spodziewał. No, ostatnio był jeszcze tutaj w Polsce, no a nagle gdzieś tam wybył do Szwajcarii, no to ciekawe. No to, to...
1: Nie wiem teraz, bo to tydzień temu był, albo... No,
0: no to tak, no to spoko, no to wiesz, no to tak teraz, nie? No to tydzień tutaj w naszej skali czasowej, radiowej, to jest... podcastowej, no to, to jest moment. No to ciekawe, no to bym się nie spodziewał, że wyjechał w ogóle z Polski. On tutaj w Polsce, wiesz, jeździł na różne tam spotkania, te spotkania wolnych ludzi, a tu nagle Szwajcaria. No spoko. Tu Christopher pisze, że raz zagadał z Korwinem, zna. No nie wiem, czy raz, czy dwa razy, czy trzy razy.
1: Z nim ten, tam z Korwinem to synem Korwina chyba bardziej jakiś kontakt miał tam mailowy, czy coś takiego. Przynajmniej tak się chwalił, nie?
0: No, a ja o mało co nie najebałem synom Kazika. I co?
1: No kurwa. I nic.
0: I kto
1: nawet,
0: przebije?
1: Nawet o tym nie wiedzą, nie?
0: Mnie tam trzymali, żebym im nie najebał, bo mnie wkurwili, bo się śmiali z Wikingów. No i co? I który lepszy? No. Sugar Mama mu robotę nagrała. No to ciekawe informacje tutaj ma KGB Rut.
1: Sugar Mama, bo ja nie jestem w temacie. Słyszałem o tej Sugar Mamie, ale nie wiem, kto to...
0: Sugar Mama to jest taka, wiesz, starsza pani, która cię gdzieś tam utrzymuje.
1: Aha.
0: No ale to dziwne jakieś informacje. Chris, dzwoń i sprostuj, bo to jakieś tutaj jakieś pomówienia są. 12 tysięcy szabel. No też tam się kontaktowałem, dzwoniłem, nawet gadałem z Gabrysiem tam na live'ie, ale chyba mu nagadali, że nocne radio to się śmieją z ciebie. Mistrzu, śmieją się z ciebie. Nie idź tam, mistrzu. No śmiałem się, no ale przeprosiłem nawet Gabrysia na antenie, nawet powiedziałem mu sorry, że tam się trochę śmiałem, ale to tak parodiowałem ciebie trochę, może nam wpadniesz coś. No ale wiesz, Gabryś to taki jest trochę wyczulony i on taki jest, wiesz, bardzo przywiązany do tych swoich treści i tak dalej. I on to tak rozpatruje, że jak ktoś tam sobie, jak piszą mu, że ktoś tam się śmiał czy coś. Stary, tak naprawdę... Jak się zastanowić, to te szurskie media, to myśmy z Mapetem i z Klodem tutaj rozpoczynali. Byliśmy pierwsi. Więc mógłby docenić.
1: Właśnie słuchał ktoś Kloda dzisiaj audycji, bo nawet nie wiem, o czym była. No, nie przyzna się nikt, ale ktoś słuchał. Powiedzcie, co tam ciekawego było.
0: Pewnie standardowo o szczepionkach, że nas tam chcą zdepopulować i coś, nie? Może se włączę Kloda jeszcze dzisiaj do snu. Ale tak właściwie to faktycznie jest trochę śmieszne, bo myśmy te takie szurskie treści propagowali, jak jeszcze to nie było modne, jak nie było żadnych tam Gabrysiów i innych.
1: No widzisz, a oni się wybili tak... Nie wiem, dwa sezony chyba, te Gabrysie, nie?
0: No, oni przyszli długo, długo, długo po nas. Co prawda ja byłem trochę taki mniej może szurski, mniej ezoteryczny, mniej spiskowy troszkę, ale no byłem z ekipą, nie? Mocną. No, co by nie mówić o Michale, to jednak jest porządna audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Tak wiesz, na tle innych, no to tak.
1: Chyba z 13 lat nadaje, albo lepiej, nie?
0: No. Jest to marka. I wiesz, i ludzie tak, wiesz, taki Gabryś czy ktoś mógłby tam docenić, że myśmy to o tym gadali jeszcze jak on na chleb mówił bep, a na muchy tapty. No. No ale kto to doceni? Kto to doceni?
1: No, nie wiem. Matt Może.
0: No Matt dzisiaj docenił. Zdecydowanie. Aż mi się nie chce iść spać normalnie.
1: Nie no, leć kurwa. Skocz, gdzie tam masz Biedronkę?
0: A co mnie tam wyganiasz? Co, z mojego radia? Mnie wyganiasz?
1: No iść to paliwo, kurwa. Będziemy siedzieć tutaj jeszcze 5 godzin.
0: Iść po flachę. A ty co, dzisiaj tak o suchym pysku?
1: A nie słychać?
0: No tak brzmisz jak trzeźwy psycho. Taki.
1: Tak. Chyba żartujesz. Ja zawsze w Brzynie brzmię jak sząsz w Szczynie, chrzczę Brzeszynie.
0: No w sumie ty zawsze brzmisz jak pijany, więc...
1: Właśnie. Więc, nie ma różnicy. No,
0: nie ma różnicy. Tak ciężko stwierdzić, czy coś pił, czy nie pił.
1: Ja to najebany od urodzenia chyba się zrobiłem.
0: Najebany od urodzenia, to dobre.
1: O, Pior, 888. Ale kto tłumaczy ruskie teorie spiskowe? Szable nie. Czy klody?
0: Szable. On jest taki zafiksowany właśnie na ruskim szurnecie i tam wyłapuje cały czas jakieś ciekawostki, cytuje, puszcza nagrania ruskiej sceny szurskiej i jest tym zafascynowany. Bo tylko my, Polacy i Rosjanie, właśnie lechici, imperium
1: czapkę
0: lechitów...
1: Masz, cicho, czapkę masz, srolu.
0: Srolu, wypierdalaj srolu.
1: Z mojego radia, nie to tu więcej.
0: Żebyś umarł na raka mózgu.
1: I na COVID-a 21. Humanoidy. A dalej to nie znam. Obczajesz tą piosenkę, nie?
0: Tak, zawsze puszczam to samo. Właśnie tak oceniam czasami ludzi, że jak ktoś puszcza to samo przez lata, ten sam jakiś utworek czy coś, to coś z tym człowiekiem jest tak nie do końca halo. Bo wiesz, no nikt tak nie puszcza przez 10 lat tego samego, nie?
1: No nie wiem. Chyba nie masz racji za bardzo. Bo to jest tak jak... Nie, to jest tak jak jakiś tam czołówka przed... Na przykład przed faktami albo przed wiadomościami w telewizji. To samo puszczają cały czas, nie? Tyle, że to jest taka dłuższa czołówka albo dłuższe zakończenie. Dlaczego mają nie puszczać? To jest jak sygnał rozpoznawczy po prostu.
0: No takie dziwne trochę, takie puszczanie ciągle tego samego. Ktoś tam widzę, że ma coś tam zafiksowane w głowie i już wiesz, nie pogadasz, bo puszcza to
1: nie,
0: samo.
1: No, co jakiś czas można by było zmienić, ale ja wiem, czy to jest takie zafiksowane.
0: Jak majtki, nie? Też trzeba zmienić co jakiś czas, jednak.
1: A jak ktoś nie nosi?
0: O, też nie nosisz? Toś mi brat, ja też nie noszę majtków. No.
1: Ja tego nie powiedziałem, że nie muszę, tylko taki przykład.
0: Nie no, tam mnie uwiera w jajka, ja to lubię sobie spodenki ubrać luzik tego, a nie jakieś
1: kurwa,
0: tam...
1: Kurwa macie, ej mordo, ale po domu, ale nie, na miasto chyba nie chodzisz bez majtek.
0: No chodzę właśnie.
1: Ojej.
0: No ale co w tym złego?
1: No nie wiem.
0: Spodnie,
1: dobra,
0: spodnie
1: dobra,
0: są...
1: Dobra, właśnie znowu...
0: Spodnie są moimi majtkami. Spodnie są moimi majtkami. No to co?
1: Dobrze. Niech ci tak będzie. O, Bierut. A kto jest Arułkow? Bo my nie jesteśmy... Znaczy ja nie jestem w tych szurskich tematach. Nie wiem, kto to jest Arułkow.
0: No jakiś tam chyba wykonawca tych humanoidów, tak?
1: No to Jezu, to ja mu dam też przyzwolenie, żeby puszczał moje piosenki. I będzie puszczał?
0: gumanoidy. O co w ogóle chodzi z tymi gumanoidami? Tak, nie do końca kumam. No ale...
1: Humanoidy, że to kosmici. Coś takiego chyba wyłapałem.
0: Gumanoidy, to coś po rusku może znaczy. Gumanoidy, bo to są gumanoidy, a nie humanoidy.
1: No tak, ale to jest takie porównanie, że niby z gumy są zrobione.
0: No takie gumowe humanoidy. No, nie wiem, o co chodzi. Ale tam dzwoniliśmy i Potrzeba dzwonił, ja dzwoniłem i jakoś tam nawet nas zaakceptowali, nawet sobie pogadaliśmy. Ja miałem taki przekaz, żeby wiesz, żeby to środowisko EZO, spiskowe, żeby tak trochę się nie żarło ze sobą i oni jakoś to zrozumieli nawet, jakoś to do nich dotarło, że faktycznie bez sensu tak się dzielić. Tak dalej. Potrzeba z kolei tam dzwonił i próbował naprostować pewne rzeczy, wyjaśnić. Też jakoś go tam wysłuchali. Oczywiście Gabryś tam zaraz czemu tak uważasz? Czemu tam? No tam trochę oponował, ale jakoś tam myślę, że Potrzeba też do nich troszkę dotarł. Spoko było. No też bez żadnej jakiejś tam agresji, bez jakiejś tam spiny wielkiej. Spoko było, ale gdzieś tam Gabryś się wystraszył, no, że tutaj straszne nocne radio, że go chcą, że jacyś agenci, wiesz, to łatwo takiemu wmówić. Ktoś tam, wystarczy, że mu parę osób napisze, weź tam uważaj, bo to agenci, nie? No to już tam, będzie się bał, no. Trudno, no to. Zawsze można było spróbować. Gumanoidy to semickie ufolutki. Semickie ufolutki, o to ciekawe. Tu KGB Rut pisze.
1: Czyli Żydzi, tak?
0: No ja nie wiem.
1: Nie wiem.
0: Semickie ufolutki. To brzmi zagadkowo. Semickie ufolutki. Nie wiem, o co chodzi.
1: Nie no, Bierut to się zna na tych wszystkich... szurskich opowieściach.
0: Czarnogłowe, semickie ufolutki. No, słuchalność zaczyna wzrastać, bo już jest ta pora, że niektórzy wstają.
1: Czekaj, za minutę Zenek przyjdzie.
0: No, Zenuś to tam wstaje o 6 rano, idzie do piwnicy sprawdzić, czy mu słoików nie ukradli. To tak mają starzy ludzie. Dobra, idę spać, mać. Ale fajnie, że zadzwoniłeś, kurwa.
1: A przepraszam, w ogóle przepraszam, że zadzwoniłem, bo nie chciałem.
0: Bardzo dobrze, że zadzwoniłeś. No.
1: Dziękuję, dobranoc, cześć.
0: No cześć.
1: A jeszcze widzimy się w październiku w Środzie Śląskiej.
0: zapoznam was z kolegami.
1: Dobrze. Z szatanem Adamem i z kim? Ze Sroką? Czy jak on? Tak? Sroka.
0: A różni tu są.
1: No i spoko. Piąteczka dla nich i... Nara mordy, ja też spierdalam. Spać to już się nie opłaca dzisiaj. To szkoda dnia.
0: No tak. No to Nareczka. Trzymaj się.
1: Rozumiem, nie? Jak jesteś taki kurwa kozak.
0: No proszę bardzo. Plum i nie ma. Było i nie ma.

No to co? Kończymy, nie? Jeszcze raz wielkie dzięki za fajne telefony, donejciki. Dzisiaj, no kurczę, tutaj naprawdę w piekło wzięty jestem. Mam na wszystko. Żyć, nie umierać. Więc skupię się może bardziej na radyjku. Coś może przygotuję ciekawego. No, tak patrzę jeszcze tutaj na czata. Dalej czat aktywny. Dalej komentarze różne. No, nie no, posiedziałbym z wami jeszcze, ale już. Nie mogę. Już zdycham. Było pić. No. Dobra.

związku z dynamicznym rozwojem witam was w audycji Luźne Gadki, gdzie w związku z dynamicznym rozwojem postanowiłem podjąć dzisiaj właśnie taki temat, jak się dynamicznie rozwijać. No właśnie. Słuchajcie, napisałem, że rezygnuję ze współpracy z dynamicznie rozwijającą się firmą. W ogóle dostałem bardzo dynamicznie rozwijającą się kreatywną korporadę, która od pani w sprawie tej umowy, co nie mogę się jej doprosić, bo dynamicznie rozwijająca się firma niestety, no, nikogo nie ma w korpo. Nikogo nie ma w korpo. Ja już tu zamkłem, nikogo nie ma. Po prostu dynamicznie się rozwijają, ale akurat w tym tygodniu już na pewno nikogo nie będzie w korpo IT, a w przyszłym tygodniu w dynamicznie rozwijającym się korpo IT będzie być może ktoś, ale nie wiadomo, czy na pewno, nie jest to pewne jeszcze, czy ktoś tam będzie, żeby podlać kwiatki. Ale dostałem wspaniałą radę tutaj. Słuchajcie, może ktoś wytłumaczy, bo chyba jestem za głupi. To przekracza moją percepcję, tak napisałem właśnie i poprosiłem o rozwinięcie tej myśli. Mianowicie, nie mam drukarki, żeby wydrukować tą umowę. No wiecie, no nie każdy ma w domu drukarkę. Ja w ogóle nie potrzebuję, nie, żeby drukować. Mam, ale zepsutą po prostu i musiałbym tusz zamawiać. Jest to problem. Więc dostałem taką radę, żeby zeskanować umowę telefonem do PDF-a. Zenon jest dobry w informatycznych sprawach. Oprócz tego, że jeździ śmieciarką, ale to jest taka komputerowa śmieciarka. Tam jest wszystko, internet, Wi-Fi, iFi, AI tam jest w tej śmieciarce, wszystko. I on się zna na komputerach, jest informatykiem biegłym. Dla niego tam wymienić tusz w drukarce, słuchajcie, pstryknięcie, on się zna. I może on będzie wiedział, ten Zenon właśnie, o co tu chodzi, że jak nie mam drukarki, żeby wydrukować, bo muszą mieć na papierze, bo jeszcze się nie rozwinęli tak dynamicznie, że wiecie, te podpisy cyfrowe to tam niby mają, ale takie, co to... Ja nie mogę, bo takiego banku nie mam, co to tam weryfikuje. Inne podpisy, to inni chyba się bardziej dynamicznie rozwijali, bo akceptują też inne podpisy cyfrowe, takie dropboxowe na przykład, ciach, mach i jest, nie? Ale oni się jeszcze tak dynamicznie nie rozwinęli, więc stanęło na tym, że na papierze musi być. Na papierze, więc ja nie mam drukarki, żeby to wydrukować, ale mogę zeskanować telefonem do PDF-a. To jest ciekawe. Właśnie cały dzień o tym myślę i po prostu to jest jakaś wyższa szkoła jazdy. Zeskanować telefonem do PDF-a. Ale to bo dostałem plik w pliku, szkic tej umowy, znaczy żeby sobie zobaczyć w pliku, to może muszę go wydrukować, a potem zeskanować, a potem wysłać im ten telefon i oni to wydrukują z telefonu i mi odeślą telefon. Może to coś takiego jest. No, w każdym razie poprosiłem już o maila do szefa, bo chciałem mu powiedzieć w związku z moim dynamicznym zwijaniem się z tej firmy. Dać radę po prostu, jak sprawić, żeby graficy nie uciekali. Właśnie tak napisałem i poprosiłem

Myślam się, że skoro w tej firmie wszystko jest niemożliwe, także takie zaawansowane rzeczy, bo wiecie, no wydrukowanie 4 kartek, wsadzenie do koperty, wysłanie, to są zaawansowane sprawy dosyć. W korpo IT, gdzie akurat nikogo nie ma, wszyscy pracują sobie w domu, no to nie wiem, właśnie nie rozumiem. Plac Solny chyba, nie Plac Dolny, tak? Ale to ja znalazłem tylko jakieś drukarnie, ale przyjść do drukarni, w drukarni to można zamówić 1000 kalendarzy, a nie wydrukować 5 kartek chyba. Umowę sobie, nie? Firma Aries, tak? Firma Aries. Znaczy, już tu załatwiam właśnie, no ale... się okazało, że pan jest w szpitalu właśnie, który tutaj mógłby wydrukować w Środzie Śląskiej. W szpitalu jest i będzie w przyszłym tygodniu. A w przyszłym tygodniu jest szansa, że się tak dynamicznie rozwinie ta moja firma, że przyjdą do biura i imienia Joachima Dziąsłowicza, tak? Piękne nazwisko, Dziąsłowicz. O, Ania jest, cześć. Ania chyba wie, o co w tym zabiegu chodzi zaawansowanym. Czyli to może ona wytłumaczy. Czyli nie mam drukarki, żeby coś wydrukować, to muszę wtedy zeskanować telefonem. To Ania chyba wie, o co w tym chodzi, w tym zabiegu. To jakaś jest wyższa szkoła jazdy. To może wytłumacz, Ania, o co chodzi nam. Bo dla mnie to taka rada, na przykład żadna filozofia, aha. No ja nadal, przepraszam, Ania, jestem głupi i nadal nie rozumiem. Nic nie musisz drukować. No właśnie sęk w tym, że muszę drukować, bo musi być na papierze. I w tym celu, żeby było na papierze wydrukowane, muszę zeskanować telefonem. Coś czuję, że Ania wie, o co chodzi w tym wszystkim i... Nie no, żartuję. No Ania, jak? Muszą mieć na papierze, musi być podpisane. Umiesz podpisać długopisem plik PDF bez drukowania? Umiem i to zrobiłem, ale to nie jest wtedy na papierze. Wysłałem im to, nie może tak być. To nie załatwia też sprawy. Jeszcze mógłbym spróbować podpisać ewentualnie długopisem na telefonie, tak, na szybce. Na przykład, nie? No wklejałem, tak, wklejałem, ale to nie może tak być. Nie boją się takiego dokumentu, chociaż zdarzało mi się takie wysyłać właśnie w PDF-ie z wklejonym moim odręcznym podpisem, długopisem, ale wyślij Ani tą umowę, ona wydrukuje, podpisze i wyślę za ciebie, to dobra osoba. Oczywiście, że dobra. No, ja nawet bym tak zrobił, gdyby zaakceptowali podpis Ani. No, tak. No i nie wiem, co z tym fantem. Znaczy, wiem, no będę to załatwiał już tu we własnym zakresie, wyślę im to, wydrukuję gdzieś tutaj, wyślę im papiery na papierze i będę się potem domagał zapłaty przez miesiąc. Już właśnie napisałem w mailu, że w związku właśnie z tym, że będę czekał sobie potem miesiąc na pieniądze od państwa,
to proszę już teraz o maila do szefa, żeby się móc upominać i apelować i podpowiedzieć przy okazji, jak się dynamicznie rozwijać właśnie w związku z moim dynamicznym się zwijaniem z tej firmy. No. Nie, tak mówiąc serio, nie lubię z takimi ludźmi współpracować. Nie, adwokacie, nie żadnych PDF-ów nie, musi być wydrukowane na papierze, ewentualnie kwalifikowany, dynamicznie rozwijający się podpis cyfrowy, ale nie każdy, tylko taki, co go nie mogę potwierdzić, bo nie mam konta w tych bankach, które to obsługują, na przykład w mBanku czy tam w ING. Ale spoko, zostawmy to już, bo też czuję, że się za bardzo już dynamicznie rozwinąłem. Może macie jakieś swoje ciekawe opowieści ze współpracy z firmami albo z pracy w korpo, gdzie nikogo nie ma w biurze na przykład. No ja bym kilka opowieści ciekawych znalazł. Na przykład jak mi w jednym dynamicznie rozwijającej się agencji interaktywnej. I to faktycznie to była agencja interaktywna, bo niektórzy nazywają się agencją interaktywną, a troszkę jakby nie zasługują na taką nazwę, w tym moja dawna agencja interaktywna też raczej nie zasługiwała. To był raczej butik kreatywny. Czym jest agencja interaktywna? No, w moim mniemaniu jest to firma, taka, która się zajmuje takimi trochę poważniejszymi zabiegami związanymi z załatwianiem spraw w internecie, z organizowaniem reklamy, z przygotowaniem całej kampanii reklamowej w internecie na przykład, tak? Wykupywanie jakichś tam AdWordsów, reklam na gazeta.pl i tego typu też rzeczy. Dlatego agencja, bo pośredniczy w tym, a nie, że zaprojektują, że grafik ci banerek zaprojektuje albo wymyśli ci jakiegoś wiralka w internecie, prawda? Albo zrobi ci intro do filmiku na YouTube. To nie powinien ktoś taki się nazywać agencją interaktywną. No ja pracowałem w największej wrocławskiej agencji, między innymi ADV wtedy jeszcze, teraz oni jakoś tam zmienili nazwę, bo się dynamicznie rozwijali. No, robiłem projekty dla takich marek jak Dialog czy Winiary i inne tego typu, nie? I też tam w pewnym momencie się okazało, że mi nie płacą na czas, ale do pracy przychodź, nie? Ja wtedy miałem takie podejście bardzo luźne i lekko takie sprawy sobie załatwiałem z jajem trochę, więc sobie wydrukowałem na drukarce logo Solidarność, położyłem na biurku, nogi na stół i pierdolę nie robię. I wiecie, że szybciutko się te pieniądze znalazły dla mnie. Tak nagle, jak się nie mogłem doprosić i pytałem się, jak tam i będzie coś, no a kiedy, a co, a tego. Ale tak logo Solidarność, pyk i jakaś magia zadziałała, szybko się pieniądze znalazły, nie? W jednej agencji interaktywnej, w jednej z pierwszych, to była pierwsza czy druga, Internet Communication, to mówiłem, całe górne piętro w Poltegorze jeszcze, na samej górze prawie, że nade mną była tylko firma, która robiła wtedy efekty specjalne do Świata według Kiepskich. No, dlatego też Mariolkę spotkałem raz w windzie. tam z kolei były ciekawe czasy, bo zlecenia się dosłownie, w sensie dosłownym wysypywały z szaf, były całe takie teczki, klienci czekali po pół roku, żeby zacząć im robić stronkę, no bo wtedy nie było dużo firm, które się tym zajmowały. A na pewno nie dużo takich, które by były prestiżowe w miarę i to widać byłoby, że to nie jest jakiś zdzichnet, prawda? Zdzichnet, taki, że mały pokoik i tylko się dosłownie tam, no,
jakiś większy gracz, duża marka, no to tam przychodzili do tego IC. A w IC ciekawe osoby były. Był na przykład jeden kolega miał wykupione takie domeny jak i.pl albo e.pl. No, znacie dzisiaj kogoś, kto ma jedno literówkę? No, ciężko, nie? Chyba. A to były takie czasy pionierów troszeczkę jeszcze. Potem się nadeszły złe czasy i dynamicznie rozwijająca się i zajmująca całe piętro taka prężna firma Internet Communication zredukowała się do pokoiku na szczotki, takie jak tam po latach przyszedłem odwiedzić panów, szefów. To taki malutki pokoik i się zwinęli dynamicznie. O! A PGD9 też pracował w Poltegorze. Dzisiaj Sky Tower. No proszę, no proszę. Może brałeś udział w wyścigu po schodach. Tam były wyścigi po schodach organizowane. Kiedyś kolegów zaskoczyłem, bo taki żart zrobiłem. Zadzwoniłem tam, że już jestem, czy tam się zapowiedziałem, coś takiego, że już wchodzę tam na górę. Podjechałem sobie windą na przedostatnie piętro. Poszedłem na schody i tak i wbiegłem do firmy taki niby zziajany. A wszyscy byli pod niesamowitym wrażeniem, jak ja szybko wbiegłem po tych schodach. A widzicie, to jest właśnie kreatywność. To jest właśnie kreatywność zaawansowana. I zaproponowali mi, i mówią, krawiec, jak ty biegasz po tych schodach, ty bierz udział w tych wyścigach. A ja mówię, nie, niepotrzebne mi to. Wystarczy mi sama forma. No, ale szybko wbiegłem, nie? No to, a se po prostu sprytnie podjechałem windą piętro niżej i se już jedno tylko piętro po schodach wbiegłem. No. Tak trzeba kombinować właśnie. Innym, no to trochę jak w tym sposobie, że rysujesz sobie pierw tarczę na drzewie, a potem w sam środek wbijasz strzałę po prostu. Nie, to inaczej, przepraszam, to o co innego chodzi. Strzelasz sobie z łuku w jedno drzewo, w drugie drzewo, ciach, ciach, ciach, ciach, a potem kredą rysujesz sobie tarczę, tak żeby strzała była na środku. No. Tak trzeba w życiu czasem kombinować. Może tym sposobem sprawdzają, czy krawiec umie obsługiwać drukarkę. Zenon na pewno umie i Kotkiewicz, to są informatycy, na pewno potrafią obsługiwać drukarkę. Napiszę sobie może w CV. Umiejętność obsługi drukarki komputerowej. Umiejętność pisania na klawiaturze mikrokomputera. Umiejętność zadawania ciosu głową. Cios nogą. Miła aparycja. I nienaganne maniery. Tomisiu, kupiłbyś drukarkę zamiast śmieszkowania. No, ale zaskoczyło mnie korpo IT, gdzie problemem jest wydrukowanie kilku kartek i wysłanie. Ze wszystkim problemy mają po prostu od początku. Już samo to, że trzy osoby decyzyjne, tak pierw jedna, potem jak skończę, to druga musi zobaczyć i ta druga ma inny gust. No więc poprawiamy, zmieniamy, a potem się okazuje, że ta trzecia osoba decyzyjna się pojawia w postaci szefa, ale no, jak wcześniej pierwsza osoba decyzyjna była chora, a druga osoba decyzyjna była na urlopie, więc trzeba było czekać, to trzecia osoba decyzyjna, szef, no szef wiadomo, że ma ważniejsze sprawy niż jakiś tam krawiec i jego projekty. No. A może by tą umowę napisać kredkami, na przykład, albo długopisem napisać? Czy to, co, to musi być wydrukowane? Nie można, jakbym to przepisał długopisem, takim pismem jak pierwszoklasista. Tak?
umowa zawiera... I takie zawiasy i kwiatuszki jeszcze. No, czy kwiatuszki przeszkadzają? Czy jakby kilka narysowanych kwiatuszków ładnie bym narysował, czy to by sprawiło, że umowa byłaby nieważna i urzędnik by ją zakwestionował, że to nie jest jakaś umowa, bo są kwiatuszki? No, wiem, że to troszkę niepoważnie wygląda, szczególnie jakbym jeszcze obok tych kwiatuszków narysował szefa, korpo i siebie z tym, obok tego szefa, jak się dynamicznie rozwijam. I to, czy to by było jakby... No powiedzieliby mi, pan jest chyba niepoważny. Ja bym odpowiedział, owszem, jestem niepoważny, nawet troszkę z tego żyję, z bycia niepoważnym, ale czy to sprawia, że umowa jest nieważna? Czy umowa musi być poważna mega? Jakaś od razu. Może ja długopisem napiszę, po prostu przepiszę i wyślę. By była taka kreatywna bardzo umowa, nietypowa, a jednak tu chodzi też o kreatywność. Jestem grafikiem, tak, twórcą, więc powinienem się wykazać. Co tam, tak jakoś mało zabawnych sytuacji w tym korpo. Pamiętam, że w Ringo sobie graliśmy na przerwach, chodziliśmy do Max Racha, wygłupialiśmy się nawet trochę. No. Raz taka koleżanka, co przychodziła co chwilę, się pytała, czy już? Krawiec, czy już? Podzwonili. Krawiec, a za ile? Za 5 czy za 6 minut? Bo muszę coś im odpowiedzieć. Krawiec, dobra, to ja idę. Za 2 minuty. Krawiec, czy już? No, to w końcu powiedziałem tak dyplomatycznie. To nie było takie bardzo chamskie, bo nie powiedziałem nie sraj ogniem z dupy, tylko koleżanko, nie srajmy ogniem z dupy, tak trochę ładniej. A słuchajcie, a ona się rozpłakała. I wszyscy i w tym drugim pokoju mnie znielubili od tego dnia chyba troszeczkę, bo wiecie jak to jest, ja siedziałem w pokoju z informatykami i z grafikiem i jednym, który był senior artist, ja byłem junior artist, junior taki, gaga, gugu, junior, no i tam się lubiliśmy i fajnie było. Ale też koledzy tak się trochę tak popatrzyli na mnie, że krawiec to nie było fajne. Ale to straszna rzecz, takie powiedzieć, nie srajmy ogniem z dupy. Ja rozumiem, że to dzwoni dialog, czy tam winiary, czy ktoś, ale to od razu trzeba srać ogniem z dupy, bo zadzwonił pan z dialogu wielki. No i się rozpłakała koleżanka i tam potem chlipała chwilę i mnie znielubili. Ale też nie mam przekonania do końca, ale akurat w tej firmie, jak się zwalniałem, bo uznałem, że 2,5 roku to już wystarczy i trzeba po prostu, nie mogę dłużej, bo to bez sensu tak długo siedzieć. Ja mam taki limit, 2,5 roku. No to tak do dzisiaj nie, ale jestem przekonany, że jak poszedłem i pożegnałem się i wyszedłem, to usłyszałem takie wiwaty po prostu w tle jakieś, i otwieranie korków od szampana w tym pokoju właśnie, gdzie pracowała koleżanka, popędzaczka srająca ogniem z dupy. Usłyszałem takie iha, uha, jej, tam pu, korki z szampana. Jestem przekonany, że tak było. Tam potem mój taki przełożony pan Kozyra. Ja tak sobie żartowałem, mówiłem, nie bez Kozyry, kolego, tutaj musimy, no, taki żarcik. No i on do mnie tam potem, jak już się zwolniłem, to jako do freelancera po jakiś baner zadzwonił, żebym zrobił. I też jak za 5 godzin zaczął do mnie dzwonić i czy już, to też mu coś powiedziałem w stylu właśnie nie srajmy ogniem z dupy i się obraził i w ogóle
już nie, tego, nie współpracowaliśmy pod. Widzicie, niby z kimś parę lat fajnie se gadasz, wesoło, super, wszystko okej, a nie zrobisz mu banera za 5 godzin, tylko na przykład na jutro i on się obraża. No tacy bywają ludzie z korpo, niestety. Bo oni się muszą dynamicznie rozwijać. Mówiłem wam, że raz jak pojechaliśmy do Warszawy gadać z klientem, z kolegami, musieliśmy bardzo wcześnie wstać, bo to wiecie, jedzie się, żeby korków nie było i tak dalej. Ja byłem tak zaspany, że się ogoliłem z jednej strony tylko. Znaczy z drugiej trochę też, ale tak miałem z jednej strony, byłem nieogolony, a z drugiej ogolony i to chyba nie zrobiło dobrego wrażenia. Ale kolega miał dobre triki, takie na przykład, że trzeba położyć kluczyki od drogiego samochodu na stole, żeby widzieli, z kim rozmawiają, więc ja myślę, że on nadrobił podczas tych rozmów, po prostu zrobił na tyle dobre wrażenie tymi kluczykami od dobrego samochodu, że jakby moja do połowy ogolona twarz nie przedstawiła nas aż tak bardzo w złym świetle. Innym razem jadę do Warsiawki. To chyba było Tequila BTL Group. Właśnie. Chyba Crunchips domówka, no. To przychodzę i trafiłem akurat na spotkanie kreatywne, gdzie zabawny widok zobaczyłem, bo wyobraźcie sobie takiego pana starszego już z łysinką, który jest bardzo kreatywny i pomysł jakiś przedstawiał. I tam coś biegał, skakał, podskakiwał. Tam pił, potem wskakują. I tak dziwnie się poczułem. To tak niektórym nie przystoi w pewnym wieku. To w ogóle zabawne było, bo sobie wcześniej tam w knajpie siedziałem, czekając na spotkanie. I akurat obok mnie przy stole podsłuchałem, no siłą rzeczy, chcąc, nie chcąc, rozmowę, jak donosi jakiś pracownik korpo dynamicznie rozwijającego się, swojemu dynamicznie rozwijającemu się szefowi, że kolega z firmy się nie rozwija wystarczająco dynamicznie i tam donosił na kolegę. No i wiesz, szef, i ja uważam, że ten pracownik no nie spełnia naszych wygórowanych wymogów i pomyślałem, że szef chciałby wiedzieć o tym. Tak pomyślałem, nie podoba mi się ta warsiawka chyba za bardzo. Taka jakaś betonowa, taka jakaś konfidencka. No... Co tam jeszcze za historię? Już tak pozapominałem trochę. Już w tylu firmach pracowałem. Jak w Irlandii pracowałem, w tym Webzone chyba to się nazywało, no to tam było trochę zabawnie, bo ja palę papierosy, nie? A żeby zapalić papierosa, to musiałem wyjść na balkon, a balkon był przez pokój szefów. I ja tak co chwilę wchodziłem do pokoju szefów i przechodziłem sobie na papieroska co chwilę. To chyba nie robiłem dobrego wrażenia. I w końcu mnie zwolnili z powodu tam, bo nie potrzeba, bo inne plany tam, przykro tego, ale potem mnie znów zatrudnili chyba, bo potrzebowali czegoś. No, mówiłem wam, że w tej firmie dostałem zlecenie zrobić wersję językową tam strony dla Mercedesa, czy coś takiego. Ona była we Flashu w ogóle cała, czy dla BMW, tam dla różnych takich marek. To Irlandia to wtedy była taka dziura, że jedna mała firemka to obsługiwała takie marki jak Kia, Mercedes, BMW. No i dostałem, że mam tu zrobić wersję językową.
zaglądnąłem tam do kodu i się okazało, że to w praktyce oznacza zmianę zmiennej tam z DE na EN, żeby się język przełączył. I przypadkowo natknęliśmy się, bo leżała gdzieś faktura za tą usługę wspaniałą z zmiany języka, to trzeba fachowca, to były jakieś kosmiczne pieniądze, jakieś, nie wiem, tam 20 tysięcy euro czy coś. Znaczy, może nie kosmiczne, ale po prostu takie, jakby zwróciliśmy uwagę na to, że są niewspółmierne troszeczkę do ilości pracy włożonej. Irlandia to nadal dziura. Ale tu wcześniej pisał Miki chyba, jak audycja Gierapa. Odpowiadając na twoje pytanie, na czas, Gierap pierdolił stale niczym niepoparte kocopoły i bzdury wyssane z palca. No tak? No proszę. A Miki twierdzi, że Irlandia to nadal dziura. Nie bez powodów wyjeżdżają do UK do roboty i mają tylko dwa duże miasta. No, jest taka dziura. Znaczy, jest taka dziura w sumie, bo idziesz i tam nie ma tak jak u nas, że bankomaty, sklepy różne, bajery, szmery, reklamy, tylko idziesz i te kamienne mury, domki takie same, takie trochę smutne, ale ta trawa fajna, zielona. I tak nie ma sklepów. Idziesz, nie ma i dochodzisz do Tesco. I tam kupujesz sobie ryż Tesco w value jako emigrant. No i nadal mają czeki, jak w XIX wieku. I w sumie jak szukaliśmy pracy, to tam nie ma takich agencji reklamowych, interaktywnych jak u nas, tylko tam agencja wtedy przynajmniej oznaczała sytuację. Dzwoń psycho, pewnie. Proszę się nie pytać, czy można dzwonić, no. Tylko dzwonić trzeba od razu. No, tam taka firma to oznaczała, że siedzi na przykład pan w takiej klitce w jakimś markecie, ma takie ścianki postawione i coś i na Macu robi jakieś banerki, to jest tam agencja reklamowa w Irlandii. Tak, no. Albo na przykład domek wynajęty i tam sobie w pokoju siedzi dwóch gości. Nie? Tam ciężko nam było znaleźć, tam w ogóle tak nie było gdzie szukać tej pracy, jak się okazało. A nie, no jakieś tam większe też były, bo z kolei było coś takiego jak taki hub, gdzie były same firmy zajmujące się filmami animowanymi. U nas to tak, może dzisiaj coś takiego jest, by się znalazło gdzieś w jakiejś Warszawce, ale no wtedy to robiło wrażenie, nie? I trafiłem nawet do firmy, która robiła bajki dla Cartoon Network, w tym Atomówki. Ale tam nie dostałem pracy, to ja już opowiadałem, nie? To się powtarzam.

0: a nadal mają dwa krany, jeden z ciepłą, drugi z zimną i trzeba sobie mieszać w rękach samemu we własnym zakresie? Czy już się dynamicznie rozwinęli? No, a chcąc zapewnić Państwu najwyższą jakość audycji, zapraszam Was do dzwonienia. Jeśli chcesz zadzwonić, wciśnij 1. Jeśli nie chcesz zadzwonić, wyskocz oknem.
1: Ukraińska ja, wersja językowa ja.
0: No nie, psycho, trzeba odpowiedzieć chyba w końcu, że jednak nie możesz dzwonić. Też takie pytanie się wiecznie, czy można dzwonić i niedzwonienie będzie potraktowane jako lekki trolling, to ostrzegam od razu. A też ktoś ostatnio zwrócił uwagę, to chyba w tym materiale o Michale Klodzie było, że pracując w Irlandii, jak dla ciebie są duże koszta tam kupić sobie, nie wiem, mikrofonik, czy tam zapłacić 50 zł za serwer i to są jakieś problemy, inwestycja, to tak słabo trochę. Też Klot ostatnio się zachwycał grą z Alexem Jonesem, znalazł na Steamie, ktoś mu pewnie podesłał, gra z Alexem Jonesem, że Alex Jones chodzi i szczela do Billów Gatesów, coś takiego, wspaniała gra, AAA, prawie że, no to oświadczył, że chętnie by zagrał, ale na razie nie będzie inwestował, bo to chyba 20 euro kosztowało, więc tak domyślam się, że chyba nie jest jakoś super u Michała. To nawet ja chyba jestem bogatszy, bo mnie stać na takie rzeczy jeszcze póki co nawet. Na drukarkę może mnie nie stać, znaczy może i mnie by było stać, ale kupować drukarkę i tusz, żeby podpisać jedną umowę, to trochę bez sensu. Nadal są dwa krany i boiler. Różne są te rzeczy związane. Wiecie, dlaczego w Rosji się podciera dupę papierem i ten papier się wrzuca do koszyczka? Tak kulturalnie? Bo tam są ponoć właśnie takie rury, co by się pozatykały. To nie jest dlatego, że oni są tacy dzicy i nie wpadli na to, że można do kibla wyrzucić obsrany papier, tylko po prostu mają takie rury, które by się zatkały tym papierem. Ale to też działa jakoś tak dziwnie w dwie strony, bo kiedyś mój tata zaprosił jakiegoś Ruska do domu. On miał takie siupy, że ciągle przyprowadzał dziwnych ludzi do domu. A to jakiegoś złodzieja Araba, a to ruskiego karatekę. No, chcielibyście mieć dziewczyny takiego męża, który przyprowadza spotkanych gdzieś na ulicy, na giełdzie, jakiegoś na przykład złodzieja Alego albo karatekę Iwana. Też pewnie złodzieja, znając rosyjski naród wspaniały. Duże prawdopodobieństwo, że to był akurat złodziej. Giełdziany jakiś. No i oni mu imponowali na przykład tym, że złodziej Ali potrafił się przywitać z moją mamą i tej mojej mamie zniknął łańcuszek z szyi, jak podał rękę. To bardzo mojemu tacie imponowali tacy ludzie. Uważał ich w pewien sposób za autorytety. Chyba. No, to się nie ma co śmiać. Wy byście tak potrafili, że podajecie komuś rękę i tam znika mu łańcuszek, bielizna, coś, ale autentycznie takie numery, no wiecie co? Ty chyba zapomniałeś, jaki nos ma Giereś. Aha, to tak a propos tego, że szkoda, że tak nie chcę inwestować tych 20 euro, żeby nagrać audycję o grze z Alexem Jonesem, tak? No tak, no w sumie to by tłumaczyło coś. Ale coraz więcej tu się okazuje, zaraz się okaże, że ja jestem jedynym nie Żydem, tutaj nie Żyd, żołądka aż dostałem od tego w kontestacji też, kiedyś jak powiedziałem, tak zażartować chciałem, mówię, to chyba żydowskie radio jakieś jest, bo tutaj ten, tamten, taka cisza zapadła i wtedy Martin Lechowicz powiedział, no ale co z tego? No i co, Krawiec, ale co, jakiś problem masz z tym? I tak, cholera jasna, wy wszyscy jesteście chyba Żydami, albo półżydami. Po ojcu. Jak półelf. Ja nie mogę. To ja jedyny tutaj nie z tego... Co... Kurczę. Jak dzisiaj nie dostanę żadnego donata, to będzie potwierdzenie tej mojej teorii. Jaki dziś temat? Przewodni. Wojna, szabel, płaska ziemia, Tusk, CPK czy coś innego? Nie, rozwijające się dynamicznie firmy. Dziś taki temat. I właśnie praca, jakieś anegdotki może znacie. Z pracy w korpo. W takim korpo, gdzie jest pokoik i siedzi szef samozatrudniony. Na przykład... Takie korpo, IT i taka agencja interaktywna, że mogą banerek zrobić na przykład. To taka agencja interaktywna. No, ja miałem agencję interaktywną, ale już nie mam. Zamknęliśmy, ale to kilka ładnych lat to w sumie działało. No. Nawet spoko było. Też miałem spółkę technologiczną. Unijną. Ale daleko mi było do, na przykład, no ja nie dostałem takich kwot jak egzorcysta od leczenia Harry'ego Pottera, tam wyganiania i leczenia salcesonem ducha wegetarianizmu. To mniejsze o wiele pieniądze. Może, kurczę, ale kto wie, może ten ksiądz może by zrobił aplikację, że można sobie przez aplikację wygonić ducha Harry'ego Pottera. Klikasz i wygoniony, pyk. Wiesz, to jest, dzisiaj jest, wiecie, trzeba iść z duchem czasu troszeczkę, nie? Albo łączysz się, no, musi być kontakt wizualny z księdzem egzorcystą, no to jakaś apka też może to załatwić. Łączysz się przez kamerkę, jest w telefonie kamerka przecież, i on tam hawla, hawla, bim, salabim, in nomine patri, et fili, et spiritu santis, benz. I Harry Potter spierdala. A który to ksiądz wyganiał demona skarpetką Jana Pawła II? To nie jest żart, naprawdę. Dorwał gdzieś skarpetkę Jana Pawła, dostał jako artefakt, bo jak nasz wielki rodak, odchodził, to tam rozgrabili go tak jakby, pocięli go na kawałki, krew mu spuścili wężykiem do baniaka. To chyba dziwisz potem te kropelki tam gdzieś zatopił, gdzieś do szkatułki, tak? To potężne artefakty i chyba też skarpeta się gdzieś tam znalazła i autentycznie skarpetą Jana Pawła II wyganiał demona i opisywał potem z namaszczeniem odpowiednim, że ten demon się bał tej skarpety i krzyczał tam, no wiecie jak to demon krzyczy u opętanego, znaczy ten opętany głosem demona, nie, to tylko nie to, skarpeta Jana Pawła II, zabierz to. Było coś takiego i ja jestem bardzo dumny, że żyję w kraju, gdzie się na poważnie mówi o takich sprawach, a nie po prostu to lewactwo całe się śmieje i uważam, że o takich rzeczach się powinno mówić na poważnie. No, dynamicznie rozwijające się korpo z Dzichnet, kapitał zakładowy 1500 zł. spółka z Dzichnet, kapitał zakładowy 1500 zł. Demon krzyczał Leave me alone, a może krzyczał How you dare, też ten demon, bo to był jakiś demon Grety Thunberg. No, jak może być demon Harry'ego Pottera? Może jest też demon Grety Thunberg. How you dare? How you dare? I biegał po suficie. Wczoraj u Michała kolega, rozmówca jeden, twierdził, że widział takie przypadki, że ktoś lewitował na krześle. Latał na krześle. Jak na jakimś wimanie. Czy coś.
2: O. Jacek Zał, 100 zł. Kup se drukarkę krawiec. Aj, baj.
0: Aaaa, proszę bardzo, Jacek, ten kochany Jacek, kurczę, tutaj dźwięk tak przeżywa, kurczę, no rozważę to, ale kupować drukarkę w sumie, no w sumie jak Jacek sobie życzy, że ma być drukarka za to kupiona, tylko jak kupię drukarkę za 100 zł, to tuż będzie kosztował 900 zł na przykład, albo 1500. To takie właśnie są myki sprytne. Nie, ja tutaj znajdę sobie, już mam ustalone miejsce w Środzie Śląskiej, gdzie dzięki Jacek w ogóle, kurde, strasznie się cieszę. Stuwa to jest coś. Widzicie? Tak się żyje, tak się zarabia, tak się biznesy robi, tak się dynamicznie rozwija. To jest dynamicznie rozwijający się Jacek z Australii dla mnie od dzisiaj. I to mówię bez cienia ironii, bo po takim donacie widać, że to jest człowiek, który się już dynamicznie rozwinął, a jeszcze kto wie, co to będzie. Poza tym, no ja nie będę kupował drukarki, żeby jedną umowę podpisać. Już raczej nie będę jej potrzebował, bo napisałem, że w związku z dynamicznym rozwojem rezygnuję ze współpracy dalszej. Bo ja nie chcę z takimi ludźmi współpracować, którzy mi odpowiadają po tygodniu, że się nie da. A czy można by? Nie da się. A to może? Nie da się. No to ja w takim razie? Nie da się. To nie da się. Nie da się, nie da się. No to jak nic się nie da, to przepraszam bardzo. No to ja chcę pracować tam, gdzie się rozwijają dynamicznie, a nie, że się nie da wszystko. I akurat w korpo nikogo nie ma. I pozamykane wszystko na cztery spusty i nikogo nie ma w domu. Do widzenia. Co to za firma? Ja się w ogóle będę zdziwiony, jak oni mi zapłacą, bo to różnie może być jeszcze. Etam oczywiście poleca drukarkę 9-igłową. Z takim papierem jeszcze tym, z dziurkami, tak? Żeby tam zębatki go przesuwały. Pamiętam te czasy. Dynamicznie rozwijający się żebrak. No niech ci będzie. Komitet Obrony Patologii. No, to wiele tłumaczy. Czyli KOP. To właśnie ode mnie też zaraz kopa dostaniesz. Panie KOP. I się zawiniesz stąd dynamicznie. Jak będziesz się tak do mnie zwracał. My się tu do siebie zwracamy jak w korporacji. Z pełnym szacunkiem. I... wiesz. Już się zdenerwowałem, muszę sobie zapalić. To co, zero jakichś ciekawych opowieści o tym, jak się rozwijaliście dynamicznie? I tak dobrze, że to się trochę pozmieniało w Polsce. Już nie ma tyle tego pierdolenia. Już nawet w sumie wiele lat temu były w Polsce takie agencje reklamowe, gdzie ludzie pracowali sobie tak na luzie, jakieś automaty do skreczowania, jak to się nazywa, adaptery do skreczowania, bajery, szmery, tak na wesoło, fajnie, na luzie. To nie jest tak, że w Polsce to zawsze takie musi być sztywniactwo i taki zdzichpol, nie? Że dwóch kolesi na krzyż i siedzą przy jakichś odrapanych ścianach i sen o potędze snują. Krawiec, gdzie jest rower? A w piwnicy. A czemu pytasz? Stoi sobie w piwnicy. Chcesz mnie sprowokować, tak? Zaraz tobie sialala alejkum też powiem sialala alejkum i bo skoro już się dowiedziałeś co z rowerem, to chyba już zaspokoiłem twoją ciekawość i już możemy się pożegnać może, co? Zobaczymy, czy odpowiedź jakąś dostałem. A, nie, jeszcze nie, bo muszę teraz czekać tydzień na odpowiedź, bo tak średnio czekam właśnie. Po każdym mailu, gdzie rzucam takie rewolucyjne pomysły, takie nowatorskie bardzo, wiecie, bo wpaść na to, żeby zamówić kuriera z usługą dokument zwrotny, to trzeba mieć łeb jak sklep. To nie każdy wpada na takie rzeczy, to trzeba być kreatywnym, tak jak ja. Więc ja tak podpowiadam różne rozwiązania, no i czekam tydzień potem na odpowiedź i się dowiaduję, że to się nie da, na przykład. No, już ja sobie pogadam z szefem, poprosiłem o maila i napiszę mu, co myślę o firmie. Kiedyś zgłosił się do mnie człowiek, ale coś mnie tknęło i zrobiłem research, co to za typ. I się dowiedziałem, że nie zapłacił mojemu koledze za robotę. I odpisałem, że nie, dziękuję, proszę nie dzwonić, to my zadzwonimy. Strasznie się wtedy zdenerwował na mnie, bo niechcący to wysłałem też, jakby forwardnąłem i jacyś pracownicy to dostali też. Obiecałeś wideo, no i nie dotrzymałem słowa. No właśnie, a ile się dorzuciłeś na ten rower? Bo tam się raptem, oprócz Danusi, która większość tego rowera zasponsorowała, to raptem tam z 4 osoby się dorzuciły. Byłeś wśród nich? Czy tylko jesteś rozliczaczem? I lubisz rozliczać i cudze pieniądze? Bo jak wpłaciłeś, byłeś jednym z tych i tam wpłaciłeś 10 zł, to chcesz, to mogę ci oddać to 10 zł, ale musisz mi wysłać potwierdzenie jakieś tam z PayPola czy coś, że wysłałeś.

Oj, nie kłóćcie się. Ostatnio się Zenon z Tomisiem kłóci. Znaczy, Zenon się ze wszystkimi kłóci, bo wszystkich zaczepia. Jest taki... No, nie wiem, czy by się odnalazł w korpo po prostu. No, dlatego jeździ na tej śmieciarce, bo człowiek tak właśnie odnoszący się do innych, taki zaczepny i generalnie taki... No właśnie, no to myślę, że może by się nie odnalazł. Bo by tam zwracał uwagę, wypunktowywał i znielubiliby go chyba. I by powiedzieli, że takiego kolegi to nie chcą mieć. I czy dałoby się coś z tym zrobić? By poszli do szefa i poskarżyliby się. No i powiedzieliby, no mądry, inteligentny bardzo i czasem ma rację, często nawet, ale strasznie taki... Ciągle nam uwagę zwraca o wszystko, że krzywo, że nie tak, że można lepiej, że to się tak nie powinno. No. No, musisz zrozumieć, Zenon, że Tomisiu może być zżyty z tą Kalifornią i to go obraża, jak obrażasz Kalifornię. Ja nawet nie wiem, co to znaczy Komifornia. Komifornia. Może Kalafiornia.

0: Gość z foliową czapeczką, którego ścigają agenci. No ładnie, w grze. No ale też ciekawe, czemu się Tomisiu tak wkurza, że Zenon wytyka, że tam jest jakaś dzielnica narkomanów. No to nie umniejsza temu miejscu, myślę przecież, no. Chyba wszędzie są jakieś dzielnice narkomanów i to taka wielka rzecz. Ja bym się nawet cieszył, jakby była dzielnica narkomanów, bym se tam poszedł i tam coś pewnie by się dało zmotać. No, a w ogóle to przyznać się, kto doniósł na Chudzika, bo coś czuję, że ktoś przykonfidencił. Ja go ostrzegałem, nawet z dwa razy mu mówiłem na antenie, ty stary, tak nie gadaj o tych sprawach, wiesz, tam, te, tu, tamtego, nie? Szczególnie tu w Polsce, wiesz, gdzie tu co drugi konfident zaraz się okaże. I trzeba to tutaj mówić jakoś sprytnie, no. A nie tam się chwalić, że coś, no. Ja wiem, że konopie siewne i tak dalej, ale to nie każdy, wiesz, rozumie. Może jest jakiś uprzejmie donoszę, co się zbulwersuje zaraz, nie zrozumie, zbulwersuje i napisze dynamicznie gdzieś tu i tam i potem kłopoty. No. Więc mówiłem cicho tutaj, on, a tam człowieku, co tam tego. Co ciekawe, Marcin się przyznał w pewnym momencie zapytany przeze mnie o te sprawy, to zadeklarował, że on właściwie to te rzeczy go nie interesują za bardzo. Na M na przykład. On tylko muchomory. Więc... Dlaczego nazywamy narkomanów schorowanymi ludźmi? No, narkoman często jest schorowanym ludziem. A ja tam się, jak pracowałem w takich firmach, to się nie przejmowałem i sobie tam do kibelka, cyk, cyk, buch, buch. Co mnie tam?
1: Maciejel, 10 zł. Gdy miałam 14 lat, to wsadzałem swojego sisiora mojemu psu do peska. Potem on...
0: Przykro mi, ale to na trolling nie możemy pozwolić w Nocnym Radio. Rozumiemy, tutaj piękna opowieść, miłe chwile, wspominki, prawda, z psem, ale to dajmy spokój, naprawdę. Zachowujmy się z klasą troszeczkę. To są rzeczy, które mnie tam nie obchodzi, co kto robi w domu, chociaż... Z psem to jest problematyczne, bo psa nie ma jak zapytać nawet, czy on sobie życzy, żebyś mu coś robił, nie? Człowieka dorosłego to się tam umawiasz, dogadujesz, a z psem to tak, wiesz, nie powinno się, uważam. Jednak jestem tutaj anty. Jestem zoofilofobem chyba. Przepraszam, wiem, że to... kontrowersyjne w dzisiejszych czasach, ale muszę tutaj powiedzieć, że jestem fobem zdecydowanie tutaj. No, też tak myślę, że mogli tam sobie koksować jacyś tam narciarze, prawda? Białe szaleństwo uskuteczniać jakieś jak najbardziej, bo tak tacy byli dynamiczni często ci ludzie bardzo. Ja z kolei tak w drugą stronę, jak jeszcze sobie tam się uraczyłem czymś, co ja lubię z kolei, to taki może się mniej dynamiczny robiłem. Trochę może bardziej kreatywny, ale mniej dynamiczny. A oni tacy cały czas dynamiczni bardzo właśnie. Skakali tam, biegali. To mogło tak być faktycznie, tak jak ty piszesz, Miki. Tak, było jakieś z TVN-em, coś, taki screen, gdzie jakiś prezenter wiadomości sobie jest na ekranie, coś tam gada, a normalnie widać na laptopie kreski. Ale to mi się nie chce wierzyć, może mu ktoś wkleił te kreski po prostu na Photoshopie czy coś. No co, zostawiłby kreski, nie zauważyłby? Ale może miał trzy, wciągnął jedną i po prostu się odurzył i zapomniał, że jeszcze są dwie. Już nie patrzył i tam gadał. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w naszym programie. W którym to programie zaprezentujemy Państwu dzisiaj wyjątkowo ciekawy materiał. Taki już nie był, już nie kontrolował, nie? Nie wiem. Raz trafiłem do ciekawej firmy, gdzie aplikowałem jako grafik, tam przyniosłem CV-kę. To chyba był jeszcze czas, gdzie się zanosiło w ogóle CV-kę. No to takie czasy jakieś dziwne. No czemu ja jej nie wysłałem mailem, tylko zaniosłem? Aha, bo może to było spotkanie po prostu już po wysłaniu CV-ki. I się okazało, że to jest jakaś firma, która będzie erotyczne grafiki przygotowywała i ja mam gołe baby rysować, porno takie. I co ciekawe, jakby...

0: Nie używałem. No zobaczmy tu jeszcze takie prace. A proszę jeszcze dosłać informacje o tym, czy w jakich firmach, prawda, tu zobaczmy. Dobrze, przeanalizujemy. Dobrze, a czy można by na próbę jeszcze coś zrobić? To po tym wszystkim chyba nawet stronkę przygotowałem jakoś na próbę. To jeszcze wtedy, wiecie, ja to zrobiłem w jakimś front page'u i tam były czachy. Zrobiłem czachy w gifach jakieś obracające się, wyrenderowałem czachy. No naprawdę, i marmurkowe tło. No wtedy byłem na takim poziomie i internet był na takim poziomie w Polsce, że to był szyk. Nawet to nie było takie złe, że było marmurkowe tło i obracające się czachy w gifach. Ja myślę, że Etamowi to nadal się takie rzeczy bardzo podobają. On uważa, że to jest szyk. Taka stronka na przykład. Stronka firmy, sklepu internetowego i tam obracające się czachy, kamienne przyciski jakieś takie fajne z embossem, prawda, shadowem, glowem i muzyczka w MIDI jeszcze gra na przykład zespołu Europe. I to jest zajebista strona. No, wiedziałem, że wywołam wilka z lasu, jak powiem, że obracające się czachy, kamienne przyciski i marmurkowe tło, to zadzwoni człowiek, który lubi takie rzeczy. Cześć, Etamie.
1: No po co komu więcej jak 256 kolorów i dobry dithering? No to jest podstawa internetu. No. Pierwsza strona, którą wykonywałem, a to nie była komercyjna strona, tylko dla kolegów z grupy scenowej, to właśnie guziki były zrobione tak bardzo sprytnie, że jak się najeżdżało na nie, to pod statycznego gifa, który zresztą był wyrenderowany w Lightwave'ie, podkładał się animowany gif, który też był wyrenderowany w Lightwave'ie, po prostu go podmieniało. Nie? Tam funkcja mouse on i mouse tam top nie? I over, jakoś tak to się nazywało, już nie pamiętam tego JavaScriptu. Dzisiaj to bym pewnie sobie w słowniku po prostu sprawdził. Co i jak? No i to tak, i to działało, i to było ładne, i to było lekkie, szybko ładowało się przez modem, nikt nie narzekał, czarne tło, wyglądało mniej więcej tak jak strona nocnego radia, tylko zamiast tego, pierwsza strona nocnego radia, tylko zamiast tego kwadratowego miejsca na wideo były guziki, nie? Mniej więcej.
0: A potrafiłby się tam zrobić takie coś, że ktoś klika na przycisk o nas, a kursorek mu tak przeskakuje, bo tak było w reklamach kiedyś, na przycisk wpłać. Tak, chcesz kliknąć w o nas, a tu tak ci się przeskakuje na wpłać.
1: Takiego czegoś to pewnie bym nie potrafił, ale kiedyś odnośnie takiego, że tak powiem, prankowego zbierania pieniędzy wpadłem na bardzo, myślę, realistyczny pomysł. Otóż często jest tak, że gdzieś niechcący zaznaczysz funkcję w jakimś tam umowie, czy gdzieś kontakt marketingowy dozwolony, albo zapomnisz jej odznaczyć. Często to stosują różnego rodzaju instytucje finansowe, gdzieś tam małym druczkiem, a nieraz wręcz jest to zaznaczone domyślnie i my po prostu nie zwracamy na to uwagi. I później mamy coś takiego, że ten numer trafia do jakiejś bazy, a tam jest, że dana instytucja plus firmy współpracujące z nią, co jest bardzo szerokim pojęciem, bo współpracować można na różne sposoby, na przykład wynajmować sprzątaczkę i już będzie taka firma sprzątająca miała dostęp do tego zgodnie z tą umową. No i jest na to bardzo prosta reguła. Można oczywiście za każdym razem, kiedy dzwoni do ciebie, no nie bot, no bo bot to wiadomo, że nie zrozumie, ale taki prawdziwy, żywy, to jest niestety ostatnią rzadkością, żywy przedstawiciel handlowy, który tam ci oferuje. Najczęściej to jest pod hale czy pod lasie i baterie słonecznej garki. To są takie standardowe terytoria, z których dzwonią. No i powiem tak. Kiedyś wbijałem sobie w długą listę swojego numeru telefonu, wbijałem sobie po kolei te numery jako marketing i je blokowałem. Nie? Po prostu miał tam te, czy marketing, czy tam niechciane, czy spam, jakoś to tam nazwałem. I wszystkie po prostu wędrowały tam. Po prostu jedna po drugiej. I w końcu przestały dzwonić. Ale w pewnym momencie tak sobie pomyślałem, właściwie ten frajer jestem. To jest jak z tą myszką, nie? Że nie to, że wpłać, bo to wiadomo, że to od razu przekieruje do jakiejś strony, powiedzmy tego Tiplego, które ma tam swój formularz i to trzeba tam, że tak powiem, już świadomie wpisać, tak? Kwotę i tak dalej. Natomiast w przypadku telefonu, ja wiem, że to jest długo.

0: Ja, ale to jest bardzo
1: Znaczy,
0: mądre.
1: tak i długie, i nudne, i hermetyczne,
0: No poczekaj, dochodzę
1: i
0: teraz do
1: tak
0: puenty, gdzie.
1: myślałem, że może coś powiesz na przykład ciekawego o swojej pracy w jakiejś firmie, a jak zaczniesz teraz opowiadać o skryptach i jak można ten skrypt tam wpiąć w przycisk, żeby to się klikało, to jest tak, przepraszam, że ci tak zwracam uwagę, ja cię nie chcę strofować ani tu nic, a tylko tak, no dobrze, to skończ opowieść, może kogoś to zaciekawi, no.
0: No ale załóżmy, że dzwonią do ciebie wyjątkowo, masz ten telefon, napieprzają do ciebie od godziny 8 rano do 20 kilka razy dziennie przez cały tydzień. No co robisz? Dzwonisz do operatora i zakładasz ten numer na tak zwane premium, że minuta jest 12:30 za minutę i już, niech sobie dzwonią do ciebie, nie? Proste
1: Prosty,
0: rozwiązanie?
1: no.
0: Proste. No. I do tego zmierzałem. Cały ten mój wstęp był do tego. No jest to troszeczkę podobne do tego, co ty mówisz z tą myszką, natomiast no z myszką to by ci to nie przeszło, nie? Bo byś był do formularza skierowany.
1: Słuchaj, a jakich ty programów właściwie używasz dzisiaj, żeby jak zrobić jakąś grafikę czy stronę internetową? Będę zgadywał do stron Word albo pajączek. Albo notatnik na workbenchu, na Amidze i potem to na dyskietkę zgrywasz, na peceta i tą stronę w HTML-u bez CSS-a, bo to jest nowomodne, jakieś głupoty, fanaberie, jakieś CSS-y. W HTML-u się pisze po prostu. A do grafiki to jakiś darmowy programik z gazetki, jakaś Xara 3D Free Edition, coś takiego.
0: No, czy Xara 3D kiedyś używałem? Jakby ci to powiedzieć, bo to zależy od. Znaczy, używam, jeśli chodzi o grafikę warstwową, to używam w przypadku Amigi Photogenixa, w przypadku PC-ta, Photoshopa i. Ale starego bardzo, bo mam starą wersję tego Photoshopa.
1: A jaka?
0: 7.
1: 7.
0: 7.
1: Wow.
0: 7, tak.
1: To
0: na Macu miałem 6.
1: Chyba z lat 90. jakiś Photoshop.
0: No ale w Photoshopie się niewiele zmieniło od tego czasu. Tam są te takie udogodnienia różnego rodzaju, ale tak prawdę powiedziawszy, to mniej więcej przy 6 wersji już wszystkie narzędzia, które były to te. No, Gimpa mam aktualnego razem z aktualną nakładką Gimpshopa. To właściwie zmienia go w to samo, co Photoshop najnowszy. Tam te wszystkie funkcje są. Jeśli chodzi o grafikę 3D, no to ja mam starego, dawnego Imagina do robienia modeli, bo po prostu lubię robić w Detail Editorze, lubię robić obiekty. Do tego Castilian jako konwerter, jakby jakieś włosy czy coś, no to Firber Factory, też amigowa aplikacja. Czy mogłem w sumie na Blenderze robić, ale jakoś ten Blender mi ten interfejs nie za bardzo pasuje. Jeżeli chodzi o animacje real time 3D na stronę, czyli Shockwave albo jakieś takie tego podobne rzeczy. No teraz to HTML5, nie? Trzeba było to skonwertować. No to co ja tam miałem? Toonboom Studio to jest aplikacja do animacji takiej kreskówkowej. Co dalej? Flash 3D czy 4D on się nazywa, już nie pamiętam. To jest taka aplikacja do robienia, gdzie po prostu obiekt czytujesz normalnie, nie? Z UV tą całą teksturką i tyle, no. I to jest pod Shockwave'em albo pod Flashem można sobie to odtwarzać. Do grafiki bitmapowej to wiadomo, Deluxe Pile, Brilliance, Photogenix i nie Photogenix, przepraszam, Art Department Pro, ImageFX i jeszcze Photon Paint. Wszystko to są narzędzia na Amidze.
1: Czyli ty naprawdę robisz grafikę na Amidze czasami i potem na peceta przegrywasz, tak?
0: To znaczy nie, no ja robię na Amidze, bo ja zarabiam na Amidze, więc wiesz, mi tutaj akurat.
1: A kim
0: to
1: są
0: nie
1: twoi
0: przeszkadza.
1: Klienci? Kim są twoi klienci, dla których pracujesz na Amidze?
0: Znaczy,
1: może ty,
0: to samo,
1: może ty jak profesor Sosnowski się w czasie cofasz do lat 90. i tam oddajesz klientowi pracę i wracasz sobie do roku 2024.
0: Nie, naprawdę można zrobić. Na przykład żaden program na PC sobie nie poradził sobie z konwersjami, z wizualizatora. No to jest taki AutoCAD, prosto się nazywa. Prosto, jak prosto, tak, ale to się pisze pro od professional i 100 jak setka, po prostu z cyfrą. To jest wyspecjalizowane narzędzie do projektowania mebli kuchennych z pewnymi rozszerzeniami nawet do innych mebli, gdzie firmy udostępniają pewne pakiety obiektów, tak zwanych szafek standardowych. Masz na przykład jakaś firma robi takie szafki w takich rozmiarach, inna w takich. No i z tych klocków jak gdyby projektant buduje sobie pewną jak gdyby wizualizację. I tamten, no ten silnik wizualizacyjny, no nie jest jakiś, nie wiem jak w najnowszej wersji, bo ja nie mam dostępu do najnowszej wersji, ale do tej pory nie było to zbyt dobrze zrobione, moim zdaniem. No i na przykład, no po prostu klient nie wiedział na przykład jak zwizualizować to w jakimś innym programie, bo trzeba było to przenieść, tak? Standard był niestandardowy, no a jedynym, który sobie z tym radził, był Castilian, czyli konwerter z 97 roku na Amidze, nie? Jako jedyny sobie z tym poradził.
1: No dobra, to postawmy tu kropkę może, bo to myślę, że to ludzi troszkę nie zainteresuje. Już nawet jak mnie, dawnego Amigowca, to nie interesuje. Jakieś konwertowanie na Amidze plików, te nudy takie, panie, że normalnie flaki się przewracają.
0: No słuchaj, jeżeli to działa, no to co? To co? Ostatnio miałem fajną przygodę, wiesz, bo to jest takie typowe dla mojego życia. Wszedłem sobie do znajomego człowieka, który prowadzi komis komputerowy. No i patrzę, kurde, nic innego, tylko moja wymarzona wersja Kiano. I w tym momencie mi się pojawił, tak jak gdyby w powietrzu, jakbym miał okulary VR nałożone, pojawiła mi się ikonka Zenona, która mówi, nie rób tego, nie kupuj tego. 200, nie? Jak to się skończyło, a właściwie jest w trakcie załatwiania, to wie to jeden ze słuchaczy i nadających Nocnego Radia. W każdym bądź razie prawdopodobnie dostanę go za darmo. Tego Kiano.
1: No proszę.
0: Także jestem usprawiedliwiony, nie będę na niego wydawał pieniędzy.
1: No, to jesteś pewnie przeszczęśliwy. Dobre, bo za darmo, to twoja dewiza.
0: No wiesz, no, jak to mówią, darowanemu Kiano nie zagląda się w klawiaturę, nie? Natomiast ja będę musiał coś za to zrobić. To nie jest tak, że całkowicie za darmo. Będę musiał zrobić tak zwanego topa na Facebooka, no ale powiedzmy, że mam około 100-200 niewykorzystanych topów, tylko zmienić napis już jest gotowy, nie?
1: Cały tam, widzicie, weźmie jakiegoś stary, jakąś grafikę, wklei ludka. No.
0: Nie no, porobiłem sobie, słuchaj, jak był modny flash. Był modny flash, tak jak dzisiaj są takie zbiorowiska obiektów, na przykład takim fajnym jest Turbo Squid, gdzie można swoje obiekty wgrywać i oferować je za pewną cenę. No to samo masz zresztą do tych różnych silników graficznych gier, tak? Gdzie możesz sobie kupić jakieś lokacje, czy jakieś postaci, ubranka i tak dalej, nie? No to ja kiedyś tworzyłem sobie po prostu ciekawe rzeczy, a byłem w tym dobry, od Flasha takie bazy sobie tworzyłem. Na przykład bazy banerów, które dzisiaj można, ponieważ to jest wektor, to można sobie to przeskalować i mamy z tego pięknego topa na Facebooka, nie? Trzeba to tylko troszeczkę zremasterować i tyle.
1: Ale słuchaj, jak ty gdzieś do pracy chodziłeś, to jak to wyglądało? To musiało być ciekawe zjawisko.
0: Jak ja chodziłem do pracy, to mnie w ogóle trudno nazwać pracownikiem, bo
1: tak myślałem.
0: Pierwsza forma umowy nigdy nie była taka, która pozwalałaby mnie tak nazwać. A po drugie, to ja zawsze starałem się jako informatyk, zaznaczam, przykładam najbardziej właśnie na jako informatyk. Starałem się tak ogarnąć, że tak powiem, to całe przedszkole, które tam wokół mnie było, na przykład 24 stanowiska w jednej firmie, żeby tam się nic nie działo. Bo dobry informatyk to siedzi i sobie dłubie sobie swoje rzeczy na YouTubie na przykład, nie? Albo ogląda filmy, nie? Jak coś się stanie, to informatyk jest od tego, że podszedł do stanowiska i szybciutko to naprawił. Ja po prostu tak to zorganizowałem, że jako, że komputery były wtedy jeszcze o małych pojemnościach dysków, mówię, takiej jednej z tych moich prac w przeszłości, tak to zorganizowałem, że zawsze miałem kopię, jak robiłem stanowisko, stawiałem całe, takie, że tak powiem, do wejścia jest czysty Windows i tak dalej. Robiłem, po prostu miałem obrazy tych wszystkich stanowisk, jak się coś spieprzyło, tak totalnie, po prostu przewracałem ten obraz i tyle. Oczywiście dysk z danymi był tam jakimś dyskiem sieciowym, nie? Żeby nie trzeba było tych danych skasować, nie? Także to było dosyć dobrze logistycznie rozpracowane.
1: No fajnie. A to, co to mówisz, że teraz po reprymendzie Zenona się dynamicznie rozwijasz, tak?
0: Znaczy, czy ja powiem, że dynamicznie? No, miałem taki tydzień ponad aktywności po Zenonowych tutaj uwagach. W sumie to mogę powiedzieć, że pozytywnie, ale jestem zmęczony po tym tygodniu, muszę powiedzieć. W tam 9 dniach na dobrą sprawę. No ale, że tak powiem, dopiąłem sprawy, które miałem dopiąć, nie?
1: No, wysłałeś paczkę do Plokija też, nie?
0: A to było przy okazji, Tak, tak, niedługo będę robił kolejną paczkę dla kogoś innego, ale jeszcze do tego czasu troszeczkę minie czasu, bo muszę przygotować program, jak będę przygotowywał ten komputer. Dobra, nie będę robił tajemnicy, będzie to komputer dla Gambola, także retro komputer. Już nawet ustaliliśmy prawdopodobnie, jaki to będzie. Muszę tylko sprawdzić, czy to wszystko działa, bo to wszystko leży gdzieś tam po pawlaczach pochowane i nie wiadomo, jakim to jest stanie, że tak powiem, po takim leżakowaniu długotrwałym. Gdyby to był alkohol, nie miałbym wątpliwości, ale co do komputera mogę mieć, bo jeden z takich właśnie wyjąłem nie tak dawno, no i ku swojemu zaskoczeniu włączyłem, a tam, kurde, nie widzę dysku, nie? Twardego. Znaczy, tak mi komputer powiedział, że nie widzi dysku twardego, a był 95 Windows.
1: No, tak, tu wiesz co, kiedyś jak była giełda komputerowa, może nadal jest, pewnie jak jest, to jest czymś innym i gdzie indziej we Wrocławiu, no to tam były takie stoiska, gdzie facet miał karton i tam były elektrośmieci różne takie, jakieś stare karty, jakieś myszki używane i można było sobie tam za 10 zł wziąć kilka garści tych elektrośmieci, to byś był przeszczęśliwy, jakbyś miał takie coś u siebie, nie?
0: Znaczy, wiesz, no.
1: Elektrośmieci.
0: Przerobiłem myszkę. Mam w tej chwili myszkę na USB. Taką za 9,90 chyba, czy za 6,90. Ale ona ma kulkę. Powiem ci, że. Znaczy, przejściówkę zrobiłem do tego na port USB, bo ona jest PS2. No i powiem tak. No, fajniej się na tym pracuje niż na laserze. Jest bardziej precyzyjna, zwyczajnie. Nie wiem, czy to z tego powodu,
1: z kulką, że... myszka z kulką, bardziej precyzyjna od optycznej.
0: No jest. To trzeba ją myć, nie? Tą kulkę.
1: No nie powiedziałbym, że rolki i kulka gumowa to jest coś precyzyjniejszego.
0: A poza tym
1: pamiętam, nie było. A jeszcze ty tą kulkę pewnie nie myjesz zbyt często, tak tam bez
0: jak
1: urazy.
0: Nie myję? Codziennie ją otwieram i przecieram wacikiem ze spirytusem. A wiesz, jak przyjemnie się taką myszkę posuwa?
1: I rozumiem, że Karolina tam puk-puk do drzwi, a słuchaj, tylko chwileczkę, myję kulę. Tak?
0: Myję kulki, tak.
1: Myję kulki sobie, chwileczkę. I tam szorujesz te kulki. No, spoko, no ja pamiętam, że było z tym dużo roboty, babrochy się zbierały na tych rolkach i była bardzo nieprecyzyjna. Kiedyś spróbowałem na próbę tak po latach z kulką myszkę i pomyślałem, what the fuck, jak ja mogłem tym w ogóle operować? No chyba, że ty miałeś jakąś myszkę optyczną, myszkę zadyszkę też właśnie, no to jak to u Energika była, myszkę zadyszkę i głośniki z Afryki, to właśnie cały tam.
0: No
1: to,
0: nie mam obecnie myszki, no może poza jedną retro myszkę, która jest dużo, dużo bardziej warta ze względu na retro jej, że tak powiem, pochodzenie, jeszcze ze starym logo Logitecha z poprzedniej epoki, to nie mam w tej chwili myszki, która by kosztowała więcej jak 10 zł. Mam dużo tych myszek, ale wszystkie są poniżej dychy. Nawet słuchawki, z których rozmawiam i z których mnie chyba w miarę dobrze słychać, kosztowały 9 zł, a więc się zmieściłem w limicie etama. Nie przypadkiem ustawiłem donate na moim kanale, którego wprawdzie i tak nie dostaję, bo nie nadaje, nie? Ale nie przypadkiem ustawiłem na dychę, bo za dychę ja zawsze coś mogę kupić, nie? Właśnie to tłumaczyłem, że to jest po to, żebym sobie kupił rzeczy, które normalnie bym nie kupił, nie? No.
1: No to chyba, to, to, nie chyba, jest. To chyba pisali